0: 64 bitów też chodzi, choć miałem 2 na 7 czy 8 przypadków, w których to po prostu nie poszło.
1: Tam chyba nawet autor tak zastrzega się, że on robi co może, żeby działało na 64, ale nie daje gwarancji.
0: Ale to są
1: pamiętam.
0: Sterowniki od Realteka i ja na nie średnio mam wpływ i ja nie daję gwarancji.
1: Dokładnie.
0: Więc jeżeli zadziała, tym lepiej i tym bardziej należy się cieszyć. Jeżeli nie...
1: No to niestety, no jeżeli komuś bardzo zależy, może zawsze sobie zainstalować system 32-bitowy, jeżeli ma te 4 giga RAMu i nie żal mu tej dodatkowej pamięci. No.
0: A takie wymaganie ode mnie czwarte, choć myślę, że najmniej istotne, no, by było, gdyby ten procesor jednak więcej niż 2 GHz miał.
1: Na rdzeń? Czy...
0: Na rdzeń, myślę. Na netbookach nie wróżyłbym sukcesu w instalacji, znaczy o ile sam program by na pewno zadziałał i demodulował to, co by demodulował, o tyle praca z systemem stałaby się bardziej uciążliwa o wiele.
1: Myślę. A to pamiętajmy, że chodzi też o to, żeby to działało nam gdzieś w tle, a komputer żeby był jednak sprawny.
0: Tak, tak też myślę. Przynajmniej u mnie to miało taki cel. Żeby sobie zrobić na plus, niekoniecznie włożąc wszędzie odbiornik.
1: Dokładnie. Bo to, jak rozumiem, jeszcze tak na koniec rzecz, o którą też myślę, że warto zapytać. Dźwięk odtwarzany jest przez naszą jakąś tam kartę.
0: Kartę dźwiękową domyślną. Zasugerowałem deweloperowi, aby tę zmianę karty dodał. Na razie nie widzę odzewu.
1: Może kiedyś.
0: Może kiedyś.
1: Może kiedyś. Pozostaje mieć nadzieję, bo jeżeli ktoś ma więcej kart, no to się przydaje.
0: No na przykład dla mnie jest to trochę uciążliwe, że on migra na karcie systemowej zresztą dźwięków, ale no muszę się z tym pogodzić.
1: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że kiedyś sytuacja ulegnie zmianie. I to tak naprawdę chyba wszystko już dokumentnie na temat programu.
0: Jeżeli o czymś zapomniałem, opiszę to w komentarzach, jeżeli... Słuchacze, uważacie, że o czymś zapomniałem, to też proszę w komentarzu pisać, to się na pewno odniosę do tego, bo to na pewno nie jest też tak, że to wszystko się tak prosto.
1: Tak, szczególnie, że program sam nie jest taki bardzo intuicyjny, trzeba się trochę naklikać. Tak.
0: Na niektóre rzeczy trzeba sobie wpaść po prostu.
1: Zgadza się.
0: Niestety.
1: Więc życzymy...
0: Tym bardziej, że nie ma dokumentacji.
1: Aha, no to...
0: Program nie ma dokumentacji pod F1 w About.
2: Dane player, dane player, informacja, dialog, dane player, wersja 1.0.2.88.15.15.20.30.20.23, copyright 2012.15.15.15.15, radio 84, kliknij http, radio forum for enmysl, internet, php 35326.11.7.1.8.4.1, wersja biblioteki DLL, RAM 18.0.18.416, kabec pół, kliknij link. Kliknij link.
1: Dużo. Kliknij link.
0: Pierwszy link jest do, zdaje się, pobrania.
2: Kliknij link.
0: A drugi link jest do forum.
1: Do forum. I tyle.
0: Jest w języku niemieckim i jest forum obsługi programu. Gdyby ktoś miał z nim problem,
1: to można.
0: Ładną,
1: się tam...
0: czystą niemczyzną tak. Można napisać post, tudzież wpis i zostanie on zapewne odczytany i odpowiedziany również w języku niemieckim.
1: Zgadza się. Więc nie pozostaje nic innego, jak naszym słuchaczom życzyć udanych odbiorów.
0: Testów.
1: Tak, testów. I żeby program spełniał swoją funkcję. Jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się radiem cyfrowym, a jest już w zasięgu, bądź też niedługo będzie, no to jeżeli ktoś nie chce kupować odbiornika takiego fizycznego, radia cyfrowego... Zawsze jest alternatywa w postaci właśnie takiej aplikacji, czyli aplikacji DAB Player, którą to dziś prezentował dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu Patryk Faliszewski. Dziękuję Ci, Patryku, serdecznie za udział w audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, kłaniam się do następnego Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Słuchacie Tyflo Radia, w kalendarzu dziś mamy wtorek, to jest 5 dzień kwietnia 2022 roku. Godzina 19 minęła, a zatem rozpoczynamy drugie w tym tygodniu nasze spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie w naszym wirtualnym studio dziś gości trzech. Wojciech Figiel, którego już myślę, że znacie z naszej anteny, zarówno jako słuchacza, jak i też jako prowadzącego swego czasu audycji, czy współprowadzącego. Witaj Wojtku, dobry wieczór.
4: Cześć.
1: A oprócz Wojtka mamy jeszcze dwóch gości. Są to mianowicie Artur Godlewski i Adam Porębowicz z firmy Zatoichi. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nazwę. Witajcie panowie.
5: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. No i dziś sobie porozmawiamy o uczeniu maszynowym i o aplikacji, którą tworzycie, którą rozwijacie. Już wiem poza anteną, to dla tych wszystkich, którzy chcieliby już gdzieś tam się do App Store'a udawać, czy Google Play Store'a, żeby szukać i instalować, że jeszcze nie ma. Ona dopiero będzie, ale jak będzie, to będzie coś, bo to będzie aplikacja, za pomocą której będziemy mogli samodzielnie sprawdzić termin przydatności danego produktu. Ale no, do tego są potrzebne konkretne narzędzia, do tego potrzebne nam jest coś, co się nazywa uczenie maszynowe. I o tym dziś również będziemy rozmawiać, co to właściwie jest i jak przydatne może być dla osób niewidomych i do czego możemy je wykorzystać w praktyce. Natomiast na dobry początek myślę, że warto, abyście powiedzieli o sobie kilka słów. Wojtku, no my się już troszkę znamy, ale ciebie też poproszę za moment, ale najpierw zacznijmy od gości, z którymi nasi słuchacze nie mieli jeszcze do czynienia, zatem może Arturze, gdybyś ty na początku mógł coś o sobie powiedzieć.
6: I tak, mam na imię Artur Godlewski, w projekcie aplikacji Dat Ważności jestem projekt menadżerem. No i wcześniej też byłem projekt menadżerem, to jest mój zawód. No właśnie, parę słów. To chyba już było parę słów, czy...
1: No jeżeli coś jeszcze ważnego jest, to antena jest twoja. Chyba że przejdziemy teraz do Adama. A jeżeli coś jeszcze ci się przypomni, to na pewno dorzucisz, Adamie?
4: Ja akurat tak się składa, że jestem trochę z innej branży, natomiast też zajmuję się organizacją pracy i organizacją projektów z trochę z innej działki, natomiast zostałem zaproszony do tego projektu i nie zastanawiałem się ani chwili, gdyż no jakoś takie miałem poczucie, że jest to coś, co faktycznie zmienia świat w taki naprawdę dobry sposób. Więc kiedy dostałem taką propozycję, tak jak powiedziałem, nie zastanawiałem się i wszedłem w ten projekt z wielką przyjemnością.
1: To ja od razu zapytam, a z jakiej branży jesteś?
4: Z filmowej.
1: Z filmowej. I tak. Branża filmowa ma coś wspólnego z uczeniem maszynowym?
4: Kompletnie nic. Natomiast ma dużo wspólnego organizacja pracy. To, czym ja się zajmowałem też w dużej mierze, to było właśnie no, prowadzenie zespołu, no tak, organizacja pracy i to, żeby po prostu na koniec dowieść pewien produkt, który się nazywa film czy program telewizyjny. Tak tutaj trzeba przełożyć kilka trybików jakby na inną branżę i stworzyć też produkt, który no będzie używany, mam nadzieję, na całym świecie, na pewno w Polsce i że będzie po prostu skuteczny i przydatny.
1: Oby tak było, tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Wojtku, teraz antena twoja.
7: Tak, no ja na co dzień pracuję w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW Uniwersytetu Warszawskiego i tam zajmuję się nauczaniem tłumaczenia ustnego. I pod moim kierunkiem są prowadzone prace licencjackie i magisterskie w języku hiszpańskim. Też prawie że na co dzień zajmuję się po prostu tłumaczeniem jako takim, to znaczy jestem też praktykiem. A do tej, do pracy przy tej aplikacji, no to może potem porozmawiamy szczegółowo, ale Tak się stało, że się poznaliśmy z Arturem. Jeśli kiedyś tam przez pomyłkę nam się nazwie Artura Borysem, to też nie zdziwcie się, bo znajomi go tak nazywają. Myślę, że nie będzie tutaj obrażony na nas, jeśli tak się zdarzy. Zostałem skontaktowany z Arturem i, no i też aktywnie uczestniczyłem przy samym wymyśleniu tego pomysłu na to, żeby to akurat było rozpoznawanie dat ważności.
6: Dokładnie.
7: No bo jako osoba, która też ma, jest osobą z dysfunkcją narządu wzroku, no to sam wiem po prostu, co bywa w naszym życiu jako osób słabowidzących czy niewidomych trudne. No i w tym projekcie będę się zajmował też ze względu na łączność moją z akademią i doświadczenia poprzednich badań. Będę się zajmował taką częścią badawczo-rozwojową, znaczy badawczo w sensie takim, że będę przeprowadzał taką od takiej bardziej społecznej strony testy, jak ta aplikacja będzie dalej rozwijana, to będą takie testy, czy ta aplikacja spełnia potrzeby, czy też należałoby jeszcze coś poprawić. Także wszystkie te osoby, a o tym będziemy mówili jeszcze o testowaniu tej aplikacji, to na pewno ze mną się spotkają te osoby, które zechcą wziąć udział w tych testach.
1: Z pewnością tak i być może już jakieś osoby w tym momencie się zastanawiają, czy nie byłoby fajnie sobie czegoś nowego potestować. Ja przypominam i informuję, bo być może nie wszyscy wiedzą, że jesteśmy na żywo. A skoro jesteśmy na żywo i słuchacie nas w dniu premiery, bo oczywiście ta audycja później będzie do odsłuchania z naszej strony www.tyflopodcast.net, ale skoro jesteście 5 kwietnia 2022 roku po godzinie 19 w Tyflo Radiu bądź też na Facebooku, no to możecie się z nami kontaktować. A możecie to zrobić przez Zooma, tyflopodcast.net/zoom. Możecie przez Facebooka do nas napisać na profilu Tyflo Podcastu, a możecie też wejść na stronę kontakt.tyflopodcast.net i tam też się z nami skontaktować w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o Zooma, no to tu głosowo. Także pamiętajcie, żeby podłączyć sobie mikrofon, żeby zadbać o to, żeby być połączonym w formie audio na Zoomie. No i żeby, kiedy się z nami połączycie, jeszcze wyrazić zgodę na nagrywanie, bo my nagrywamy tę audycję do późniejszego użytku. No i bez wyrażenia zgody na to nagrywanie, no to cóż, stanie się tak, że po prostu mikrofon wam się nie odciszy, więc no będzie jak będzie. Już widzę, że tutaj, mamy pierwsze pytanie, czy pierwszą wypowiedź, tylko zaraz sobie to muszę jeszcze przystosować, odpowiednio wyświetlanie. O, mamy wypowiedź od snajpera. Witajcie, wiem, że prace nad tą aplikacją trwają, ale mam, to chyba źle, jakieś rozpoznawanie mowy nam się tu wkradło, bo jestem ciekawa, to słuchaczka do nas napisała, czy apka będzie do użytku tylko w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii również? No to już takie pierwsze pytanie, no właśnie. W co celujecie?
6: Od razu możemy powiedzieć. Obecnie większość zdjęć, na których uczymy algorytm, pochodzi z Polski, ale w toku projektu chcemy uczynić tę aplikację użyteczną na całym świecie.
1: No tak, to brzmi ciekawie i miejmy nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie. To jest kwestia, jak rozumiem, po prostu odpowiedniej bazy produktów, tak, żeby można
6: dokładnie
1: było wyćwiczyć tę aplikację
6: tak
1: w odpowiedni tak sposób.
6: Tak, a przy czym też zauważyliśmy, że pewnie w Polsce jest najwięcej formatów dat ważności, bo tak jak sprawdzaliśmy na przykład w Chinach czy właśnie w Wielkiej Brytanii, jest to tam bardziej ustandaryzowane.
1: O, to też ciekawa sprawa. Zaraz sobie na pewno o tym szerzej powiemy, ale najpierw, zanim przejdziemy do projektu waszej aplikacji, to powiedzmy może sobie ogólnie, bo tak bardzo często się o tym mówi. Mówi się bardzo często o uczeniu maszynowym, często się o tym słyszy, jakaś też dość często przy okazji tego sformułowania uczenie maszynowe pojawia się takie hasło jak sztuczna inteligencja i pokrewne różne hasła, ale co to właściwie jest to uczenie maszynowe? O co w tym chodzi?
6: O tym właśnie nie jest prosto mówić, przybliżyć, bo można powiedzieć, że nawet programiści do końca nie wiedzą, na czym to polega, ale Adam miał bardzo fajny przykład opisujący, czym z zasady jest uczenie maszynowe.
4: Dziękuję, że mnie wrobiłeś. Nie wiem, czy ciekawy, myślę, że obrazowy. Jak już mnie wypytałeś, jestem ze świata filmu, więc obrazowo tutaj postaram się przynajmniej o tym opowiedzieć. Być może zacznę od takiego czołobitnego wstępu, że to, że człowiek postrzega świat tak, a nie inaczej, wynika z pewnego rodzaju ukształtowania jego aparatu pojęciowego, prawda? Znaczy, gdyby był ukształtowany prawdopodobnie inaczej, to moglibyśmy postrzegać świat jak jakiegoś rodzaju magmy. Tak prawdopodobnie postrzegają świat dzieci. I cała zabawa polega na tym, żeby to dziecko nauczyć języka, którym się posługujemy, i dzięki temu będzie mogło to dziecko nazwać, załóżmy, dźwięk miauczącego kota, że jest to kot, albo że przejeżdżający tramwaj, że jest to tramwaj. To jest pewnego rodzaju siatka pojęciowa, którą narzucamy sobie na świat. To samo robimy w przypadku machine learningu, czyli my konkretnie tutaj w tym przypadku to jest taka podkategoria machine learningu, czyli pattern recognition, czyli musimy stworzyć pewnego rodzaju maszynę do rozpoznawania pewnego patternu.
1: Czyli pattern recognition to jest, Wojtku, teraz będę cię prosił o pomoc w tłumaczeniu, rozpoznawanie wzorca, tak?
7: Tak, tak mi się wydaje, że to, chociaż dokładnie. Nie sprawdzałem terminologicznie, czy to jest poprawne tłumaczenie, ale na tym to polega.
4: No więc jeżeli spróbuję tak bardzo prosto to opisać, załóżmy, że chcemy stworzyć aplikację, która rozpoznaje dźwięk ptaków i potrafi nazwać ich gatunek. No to musimy najpierw dać tej naszemu algorytmowi pewnego rodzaju bazę dźwięków i wskazać jej ręcznie, które dźwięki są dźwiękami ptaków, a nie na przykład dźwiękami klaksona samochodu, czy dźwięku domofonu, czy czegokolwiek innego. Kiedy jesteśmy w stanie wskazać to, możemy potem oczywiście robić podgrupy, no tak trzeba by było zrobić w tym przypadku, czyli każdy gatunek, wiadomo, ma trochę innego rodzaju jakby wydaje dźwięk i to też byśmy musieli uszczególnić, natomiast jakby cała zabawa polega na tym, żeby dać jak największą bazę, którą właśnie, tak jak powiedziałem, trochę ręcznie wskazujemy, co jest dźwiękiem ptaka, a co nie, i dzięki temu będzie mogła ekstrapolować to na kolejne przypadki, których jeszcze nie dostała do swojej bazy. Nie wiem, czy dobrze to, czy jakoś...
1: To znaczy, ja to rozumiem i tak trochę przy okazji w głowie mi się pojawia też taka różnica między sztuczną inteligencją, tą właśnie komputerową, maszynową, a inteligencją ludzką, bo no człowieka na przykład tak naprawdę nie karmimy jakąś olbrzymią ilością różnego rodzaju wzorców, tylko my jakoś tak intuicyjnie, na przykład jeżeli nam zostanie odtworzony dźwięk śpiewu ptaka, a obok zaraz klakson samochodu, no to my wiemy, że to jest klakson, a to, że jest to śpiew ptaka, chyba że to po prostu uczymy się całe życie, ale mam wrażenie, że jednak my nie potrzebujemy aż tylu tych wzorców.
4: Zauważ, Michał,
6: ale dużo wzorców, sorry, że przerwę, tak?
1: Jasne.
6: Ale dużo wzorców dziedziczymy. Akurat coś, czego algorytm nie może zrobić, musi się uczyć, że tak powiem, od zera. A Adam bardzo dobrze to opisał, ale jakby jeszcze bardziej to upraszczając. Algorytm... Istotą uczenia maszynowego jest to, że mamy pewien algorytm, któremu musimy dostarczać bardzo duże ilości informacji, no bo powiedzmy, że chcemy zrobić automat do rozpoznawania wazonów. Ciężko jest zdefiniować wazon. Programista mógłby się starać, ale prawdopodobnie by poległ. Ale pokazując algorytmowi, co jest wazonem, a co nie jest wazonem, on się zaczyna uczyć. Ten element jest dosyć magiczny. Nawet w ogóle nie będę próbować w to wchodzić. Ale przez...
1: Ten element, to znaczy ten element tej nauki, tak? Jak to technicznie przebiega, to masz na myśli, że...
6: Tak. Bo to są bardzo ogromne ilości danych, które nie do końca wiadomo, jak się kształtują, bo... Ale właśnie, nie chcę o tym mówić.
1: Tu też jeszcze mamy taki element, jak rozumiem, to cały czas ta sztuczna inteligencja uczy się na zasadzie tych sieci neuronowych, tak?
6: Tak.
1: Okej.
6: Okay. Tak. Znaczy, są różne, ale na przykład w naszym projekcie częściowo używamy sieci neuronowych. Tak.
1: Okej, okay. I co dalej?
6: No i im więcej takich zdjęć pokażemy algorytmowi i wskażemy, to jest wazon, to nie jest wazon, tym on coraz lepiej zaczyna rozpoznawać, co jest wazonem, a co nie. I później pokazujemy mu wazon bez opisu. Albo pokazujemy mu zdjęcie bez wazonu. I wtedy sprawdzamy, czy się dobrze nauczył, czy nie.
1: A na przykład, czy ten algorytm można wytrenować do tego momentu, do takiego stopnia, że jeżeli pokażemy mu ileś wazonów, a będzie na tym zdjęciu, który mu pokażemy, jakiś, nie wiem, na przykład wazon, no nie chcę mówić całkowicie rozbity, ale gdzieś tam będzie jakiś w jakiś sposób uszkodzony, to on też rozpozna mimo wszystko, że będzie to wazon, czy to aż tak dobrze nie działa?
6: To by trzeba było eksperymentalnie sprawdzić, ale tak, duże znaczenie ma to, w jaki sposób trenujemy. Czy przedstawiliśmy mu na przykład rozbity wazon albo pęknięty wazon?
1: Aha, czyli on sobie jakby sam ten algorytm tego nie dopowie, tak jakby dopowiedział to człowiek, a że to w sumie tu jest wazon, a to kiedyś było wazonem, albo to jest jakiś wazon nie do końca...
6: Nie wiadomo, trzeba by było sprawdzić.
1: Aha, rozumiem. Jak w dzisiejszych czasach, do czego to uczenie maszynowe jest wykorzystywane tak na co dzień? Ja podejrzewam, że my bardzo często już z efektami działań tego uczenia maszynowego się spotykamy, ale nawet może nie zdajemy sobie sprawy, że tak jest.
6: Absolutnie tak. Pierwszym przykładem, jaki mi przychodzi do głowy, to jest YouTube. System podpowiedzi. Oglądamy różne filmiki i jest algorytm, który, że tak powiem, zastanawia się, co nam przedstawić na głównej stronie, żebyśmy chcieli oglądać więcej. Próbuję nasz gust ustalić. Na Filmwebie jest też taki system, w różnych sklepach internetowych. Właśnie siłą machine learningu jest to, że przy dużej ilości danych, przy których człowiek nie byłby w stanie ich uporządkować ani znaleźć pattern, algorytm jest czasami w stanie.
1: I tak naprawdę tymi danymi może być wszystko. To może być tekst, to może być obraz, to może być dźwięk.
6: Notowania na giełdzie. Mhm.
1: Czy jakieś zbiory danych liczbowych, konkretnych, jakieś serie danych. To może być tak naprawdę wszystko, na czym da się w jakiś sposób pracować.
6: Dokładnie tak.
1: Okej, okay. No to już coś wiemy. A jak takie uczenie maszynowe można wykorzystać dla niewidomych? Czy znane wam są już jakieś takie rozwiązania, o których wiecie, że no ktoś już się o to pokusił?
7: Jeszcze może zanim do tego przejdziemy, aha, to chciałem podać przykład z mojej pracy tłumacza. I to są właśnie te systemy typu DeepL chociażby, który pewnie wielu naszych słuchaczy zna. To są właśnie systemy, które opierają się na tym, że zostały nakarmione danymi i nauczyły się właśnie ten silnik sieci neuronowych, to przetworzył, nauczyły się dość dobrze wykonywać te operacje typu tłumaczenie, typu rozpoznawanie mowy. Będąc zupełnym laikiem, to po prostu z tym efektem tej tak zwanej sztucznej inteligencji, która, no ja nie jestem ekspertem, ale dla mnie to jest coś takiego jakby ktoś no, na chama po prostu karmił tymi danymi te algorytmy, tak, tu nie ma żadnej inteligencji tak naprawdę, tu jest po prostu ta liczba, ta ilość to morze danych powoduje, że w pewnym momencie te tłumaczenia czy to rozpoznawanie mowy, ono nagle się staje jakieś zjadliwe dla nas, tak? Był kiedyś taki projekt, ja nie wiem, czy to jest ten Mozilla, to Michał...
1: Common Voice.
7: Pamiętam. Tak, Common Voice, tak. No i to właśnie po to tam proszono o to, żebyśmy robili te nagrania i oceniali inne nagrania, no żeby po prostu wykarmić, wypaść, można by było nawet powiedzieć, ten algorytm. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie o zastosowanie

0: produktów na półkach sklepowych, tak?
1: Tak, tak. Sam ten pomysł jest oczywiście idiotyczny, że ja będę chodził z kamerą, z aparatem, smartfona i gdzieś tam machał po półkach i potem nie wiem, co robił z tym, skakał do tych półek czy coś. Abstrahując już jakby od funkcjonalności tej aplikacji, ale ja uwielbiam właśnie już takim dobrym momencie imprezy wyciągnąć telefon, włączyć Assisto i na przykład dowiedzieć się, że na przykład jak siedzimy sobie z Arturem, że jest on sokiem z Byszko 3 cytryny. I to ewidentnie dla mnie jest przykład
2: tak było.
1: Na to, że ktoś mało nakarmił, mało dał tego soku właśnie, tego jedzenia i picia algorytmowi.
0: Czyli po prostu tam wrzucono małą ilość danych, wrzucono kilka produktów, może, no nie wiem ile tam tych zdjęć można było zrobić, ale właśnie, i to jest dobre pytanie. Czy jest już jakiś taki, no nie wiem, metodą doświadczeń, czy waszych, macie już wiedzę, ile danych to jest dostatecznie dużo dla takiego algorytmu?
2: Nie. I raczej jest to nie do oszacowania. Może być tak, że już mamy odpowiednią ilość, a może być tak, że jeszcze będziemy potrzebowali wiele.
0: Czyli to w każdym przypadku
2: raczej wiele.
0: W każdym przypadku odpowiedź brzmi, to zależy.
2: Tak.
0: Okej. Tu mamy wypowiedź od naszego słuchacza Patryka, który napisał do nas tak. Uczenie maszynowe jest SPOKS dla dostępności, OCR-y, rozpoznawanie ekranu, ale też rozpoznawanie mowy. No właśnie, czy to wszystko to są przykłady uczenia maszynowego? Ja mam wrażenie, że OCR to chyba jeszcze nie, bo tam były po prostu jakieś konkretne wzorce znaków. Czy to już też było, bo to z OCR-em mieliśmy do czynienia nawet i te 30 lat temu. To, czy to już wtedy?
1: To pewnie zależy od tego, ja nie znając się zupełnie na temacie OCR-u, to znowu nawiążę do bajki, na której jakoś tam się trochę znamy, mianowicie na tłumaczenia. Otóż kiedyś było tak, to było kilka takich faz, jak się rozwijały te silniki tłumaczeniowe. Pierwsza taka faza to była tłumaczenie oparte na jakby regułach. No i to tam wychodziło to bardzo słabo, ale był taki kiedyś English Translator. Taki
0: tak, ja to pamiętam. Ja pamiętam, że kiedyś nie miałem już kompletnie na nic czasu i w ten sposób napisałem jeszcze w bodajże podstawówce wypracowanie z angielskiego z użyciem tego narzędzia. To był pierwszy i ostatni raz.
1: No, to chyba ocena była adekwatna do wykorzystanego narzędzia.
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo lubiłem coś taki zrobiłem w back translation, czyli tłumaczyłem coś z angielskiego na polski, po czym to samo na angielski, albo z polskiego na angielski i efekt tłumaczenia na polski. No i wychodziło, że tam na przykład towarzyski z ciebie spirytus, to pamiętam. No i to było tam sobie fajny, ciekawy pomysł, ale to niezbyt praktyczne to było. A potem zaczęto właśnie, jak już te duże korpusy danych były, to zaczęto wprowadzać tak zwaną metodę statystyczną. Czyli po prostu patrzono na tak zwane n-gramy, czyli jest jakieś słowo i tam po lewej i po prawej stronie, jakie wokół tego słowa, jakie najczęściej występują w kontekście słowa, tak? Czyli z kontekstu przeprowadzano to tłumaczenie. I tu właśnie to było czysto oparte na statystyce. Czyli jaka jest częstość występowania. Natomiast od kilku lat właśnie wchodzą te sieci neuronowe, no i tu to już rzeczywiście karmimy, chociaż akurat w Deeplu, jak się pracuje na tym płatnym planie, to się nic nie karmi, bo to jest ich zaleta, że właśnie te dokumenty nie są wysyłane. W związku z tym teoretycznie można pracować z dokumentami poufnymi, więc prawdopodobnie, no ja się nie znam, mówię na OCR, ale w tych silnikach tłumaczeniowych, no to należałoby się zastanowić, no, z czego korzysta. Być może, że OCR też korzystał właśnie z jakichś innych metod.
0: No właśnie też mi się tak wydaje, że na samym początku to mogły być jakieś po prostu wprowadzone wzorce tych literek i tyle. I albo rozpoznał, albo nie rozpoznał, bo przecież kiedyś jeszcze za czasów takich programów jak chociażby Recognita czy jakieś wczesne wersje FineReadera, to naprawdę dużo błędów robiły te programy.
2: A teraz FineReader jest po prostu niesamowite.

0: No, teraz
1: Chodzi o
0: tak.
1: konwertowanie z JPEG-a na dokument, gdzie odwzorowuje wszystkie elementy i naprawdę no, nie popełnia żadnego błędu. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, jak skuteczny jest ten fajny reader.
0: I pomyśleć, że jednymi z pierwszych użytkowników właśnie tego typu oprogramowania były osoby niewidome, bo Fine Reader tak naprawdę no później dopiero mam wrażenie wszedł do biur,
1: Tak.
0: żeby stworzyć to ten paperless office.
2: Nie, w ogóle ta cała technologia OCR to powstała pod wpływem, z tego co się orientuję, też osób niewidomych. Chyba Stevie Wonder miał tam dużo, dużo do inspiracji w tym kilkadziesiąt lat temu, ale to już ja się na tym nie znam, tylko gdzieś tam mi się obiło w domu o uszy.
0: No dobrze, to jak jest z tym uczeniem maszynowym? Ty, Wojtku, wspomniałeś o tym, że aplikacja Assisto no to nie jest najlepszy pomysł, a coś, co jest dobrym pomysłem?
2: No, ja myślę, że z takiego naszego doświadczenia, to chyba środowiskowego, ten Seeing AI to jest świetna sprawa. Tak, ta aplikacja rzeczywiście świetnie rozpoznaje różne rzeczy i do bardzo wielu rzeczy się przydaje. I tam, no znowuż nie wiedząc, jakie tam są do końca mechanizmy, to trochę nie wyobrażam sobie, żeby to było co innego niż uczenie maszynowe, bo to my sobie oczywiście z tego korzystamy i chwalimy, ale z drugiej strony to my też karmimy te algorytmy, tak, tymi danymi. No ja nie znam chyba lepszego przykładu na wykorzystanie uczenia maszynowego dla osób niewidomych niż aplikacja Seeing AI. To co...
0: Takie pierwsze podejście w tym stylu, to mam wrażenie, była aplikacja TapTapSee. Tam, z tego co wiem, z tego co gdzieś czytałem o tym kiedyś, to było to w ogóle bardzo ciekawie przeprowadzone, bo to było uczenie maszynowe, ale też wspomagane człowiekiem. To znaczy, na dobry początek, ten obrazek, który użytkownik przez aplikację TapTapSee wysyłał, był przetwarzany przez algorytm, a później był, jeżeli algorytm nie był sobie w stanie z tym poradzić, to był pokazywany człowiekowi. I potem się okazywało, że człowiek to coraz mniej miał do roboty, bo ta dokładność zaczynała być coraz lepsza, jeżeli chodzi o te obrazki.
3: No wiesz, element ludzki zawsze jest tutaj potrzebny. No w przypadku naszej aplikacji jest podobnie. My też musimy wskazać, co jest datą ważności, co nie jest datą ważności. Mówię konkretnie o naszym przypadku. I to będzie prawdopodobnie sprzężenie zwrotne. No, jeżeli nauczymy algorytm rozpoznawania, załóżmy, do 95%, to zawsze będziemy potem pewnie musieli dalej jakby go doszkalać, no też będzie musiał robić to człowiek, prawda?
0: No właśnie, wasza aplikacja. I teraz, skoro już sobie wyjaśniliśmy, o co chodzi z uczeniem maszynowym, to myślę, że możemy powoli przejść już do tematu samej aplikacji. Skąd w ogóle pomysł się wziął? To ty, Wojtku, wpadłeś na
1: Wojtek to
0: pomysł, że...
1: wymyślił.
0: Wojtek to wymyślił, tak?
1: Tak.
2: Tak, bo wiecie, to jest tak, że no też właśnie dlatego, że pracuję na akademii gdzieś tam, znam sporo ludzi różnych, to często gdzieś tam znajome i to są takie kontakty i też tak z Borysem się poznaliśmy przez naszą taką koleżankę. No napisała, słuchaj, mam kolegę, który chce coś fajnego zrobić, weź z nim pogadaj. Ja znam takie rozmowy, bo spotykam się co pewien czas z takimi osobami, które przychodzą. Mam akurat w przypadku Artura było o tyle dobrze, że ty miałeś pomysł taki, żeby sprawdzić, co jest fajne. Ale niestety często przychodzą ludzie, którzy mają już w głowie, bo oni wiedzą lepiej, tak? Oni wiedzą lepiej, co nam się przyda, i potem trzeba wybijać im z głowy ten pomysł i zupełnie zmieniać to. Na przykład kiedyś pamiętam, że zadzwonił do mnie ktoś i powiedział: słuchaj, a może byśmy zrobili taki lidarem mapę urzędu i wtedy ze smartfonem osoba niewidoma będzie prowadzona po tym urzędzie. No i ja to totalnie storpedowałem, ten pomysł. Uważam, że on jest bez sensu kompletnie, bo to jest strzelanie z armaty do wróbla i poza tym, no kto by to tak chciał chodzić. Tu jest akurat pomysł Janka Szustera, to tu point jest super do takich zastosowań. No i taki pomysł się, prawda, pojawia i wiele z tych pomysłów po prostu ginie. No ale ten pomysł gdzieś tam, który w toku dyskusji żeśmy dotarli, że To jest jedna z takich, no cóż, jakby to powiedzieć otwartym tekstem, bardziej upierdliwych rzeczy, tak? No bo zaglądam do lodówki, wiem już, co to jest za produkt, ale nie wiem, no nie pamiętam, kiedy go kupiłem. No oczywiście chodzę sobie do sklepu i tam ktoś z obsługi mi czyta te daty ważności, no przecież nie zapisuję tych dat.
0: No dokładnie, kto wpadłby do głowy na to, żeby sobie przy każdym produkcie zapisywać datę?
2: To znaczy, ja tak czasem robiłem, jak w jakiejś desperacji właśnie chodziłem z notatnikiem brajlowskim malusieńkim i sobie przy każdym kupowanym produkcie zapisywałem datę sumiennie, ale kurczę, no tak można się bawić przez tydzień, przez dwa, przez trzy, ale na pewno nie przez rok, dwa czy trzy lata. No przynajmniej ja na pewno nie mam takiej cierpliwości, żeby się bawić. I stąd ten pomysł jako taka, mówiąc tym językiem marketingu, niezaspokojona potrzeba, która jest no taka paląca, prawda? No bo zawsze będą te daty.
1: Dodam jeszcze, że pandemia spowodowała to, że teraz już wszyscy zamawiają jedzenie przez internet. Więc nawet nie ma okazji, tak?
2: Znaczy, wiesz co, Artur, to jest tak, że nawet możesz sobie zamówić to jedzenie przez internet i nawet niech tam będzie ta data ważności, ale to jest znowuż ten sam problem. Ja jej nie potrzebuję na komputerze w drugim pokoju, bo na przykład jak we Frisco się zamawia, to we Frisco są te daty ważności. Tylko co?
0: To musiałbyś sobie zrobić jakiś arkusz kalkulacyjny na przykład z informacjami o zamówieniu, każdy produkt wpisać do tego arkusza w osobnej kolumnie datę ważności i jeszcze potem pamiętać, żeby aktualizować ten arkusz, jak coś tam gdzieś wyrzucisz albo jak już spożyjesz, tak? No, spożyłem ten jogurt, dobra, idę do pokoju, odznaczam sobie z Excela dany rekord.
2: Już sobie wyobrażam sytuację, scenkę domową, czyli wstaję zrobić śniadanie mojej małżonce i mówię, kochanie, zanim zrobię ci to śniadanie, to ja muszę tutaj iść do komputera, zobaczyć, czy ta pasta jest czynna i czy masło nie straciło daty ważności. Więc to tworzenie bazy danych takiej zewnętrznej, niepowiązanej z produktem jest moim zdaniem chybionym pomysłem. A trzeba sobie też powiedzieć, że te daty ważności otaczają nas wszędzie, to nie tylko w produktach żywnościowych, ale po prostu one są wszędzie obecne i fajnie byłoby mieć takie narzędzie. A ile razy ja widziałem w sklepie nawet, że pani bierze ten produkt i kręci, kurczę, sama tego nie widzę, nie? Więc fajnie by było mieć takie narzędzie, które zobaczy, odczyta i jeszcze ewentualnie na przykład zapisze, czy na przykład będzie można zrobić sobie jakąś notatkę, że to jest taki, a nie inny produkt, tak? Że już zobaczy ten produkt potem i powie, o, kurczę, to ja już nie muszę szukać tej daty, tak? To już jest efekt pierwszego etapu projektu, który realizujemy, że też wiem, że jest taka potrzeba.
0: No dobrze, to moje pytanie, to jak to właściwie ma działać? Jak ma działać ta aplikacja?
2: Aplikacja ma, nie wiem, czy wy chcecie się wypowiadać, czy ja mam tak zmonopolizować. Aplikacja powinna działać w taki sposób, trochę jak to nasze Seeing AI, tak? I rozpoznawanie produktów Seeing AI po kodach kreskowych. Czyli mamy aparat, uruchamiamy aparat, oczywiście pozwalamy na dostęp do kamery do aparatu w naszym smartfonie. Bierzemy produkt, podstawiamy go gdzieś tam mniej więcej pod ten aparat i on nam pika, aż nakierujemy w miarę sensownie na tę datę ważności, robi to zdjęcie i rozpoznaje tę datę ważności. Czary mary, cyk, się pojawia.
0: I tyle.
2: Oczywiście założenie jest takie, żeby osoba całkowicie niewidoma mogła się tym posługiwać. Tak?
0: No tak, czyli że będzie jakieś, no nie wiem, naprowadzanie, tak, na tę datę, tak, dźwiękiem, jeżeli on tam jakiś fragment zobaczy, to będzie informacja o tym, żeby ten produkt jakoś jednak troszeczkę przekręcić, żeby było to widoczne w oku kamery naszego smartfona i żeby on sobie mógł to wszystko zczytać. No okej, brzmi ładnie, to w takim razie jak to w ogóle będzie wyglądało? Co już udało się zrobić, co przed nami, to teraz może bym was poprosił, to nie wiem, Arturze, Adamie, to...
1: Na razie jesteśmy na etapie trenowania algorytmu. Powiedzmy, że jesteśmy w połowie tych prac. Później będziemy musieli implementować to na aplikację, połączyć to odpowiednio jakby z użyciem kamery w telefonie. No i wtedy zaczniemy testowanie jakby z ludźmi.
0: Okej, okay, a jak wygląda to trenowanie algorytmu?
1: Mhm. Dostarczamy... To jest to, co wcześniej mówiliśmy. Dostarczamy bardzo dużej ilości zdjęć z datami ważności. Część zdjęć nie ma właśnie daty ważności, żeby algorytm, gdyby wszystkie zdjęcia dostarczane algorytmowi zawierały datę ważności, to algorytm by się nauczył po prostu, że każde zdjęcie ma datę ważności i by szukał do nie wiadomo
0: do upadłego
1: kiedy.
0: Tej daty ważności, upadłego. Nawet jeżeli tam by nie było tej daty ważności.
1: Dokładnie, ale dajemy zdjęcia, które nie mają daty ważności, przez algorytm może założyć, że niektóre nie mają.
0: To zapytam tak przewrotnie, to ile to w przypadku tej aplikacji jest dużo? To się liczy, nie wiem, w tysiącach, w setkach tysięcy, w milionach?
1: No, teraz pracujemy na 17 tysiącach, ale kolejne 15 jest przed nami.
0: W jaki sposób wy pozyskujecie te zdjęcia? To ktoś idzie do marketu, robi zdjęcia po prostu produktów, czy jak?
1: Nie ma innej drogi.
0: No właśnie tak się zastanawiałem i podejrzewałem, że to może być w ten sposób, ale...
1: Z internetu też można ściągać, no ale to jest ograniczona ilość. A tak to nie spotkaliśmy się z takimi datasetami, więc musieliśmy sami je stworzyć.
3: Wiesz, najważniejsze w takim przypadku jest po pierwsze, żeby nie robiła tego jedna osoba, bo każdy wyrabia sobie pewnego rodzaju nawyk już ustawiania nawet aparatu wobec daty ważności. My też robimy jakby pod różnymi kątami i tak dalej. Natomiast właśnie dobrze, przede wszystkim dobrze jest to robić w różnych sklepach, z różnymi produktami, no i najlepiej przez różne osoby.
1: I pamiętać na przykład, żeby nie robić zdjęć tak, żeby data była w centrum zdjęcia, bo wtedy algorytm znowu nauczy się, że datą ważności jest coś, co jest w centrum.
3: Dokładnie.
0: No i też jeszcze, tak mi się przynajmniej wydaje, może być różnie z precyzją, bo jak się domyślam, to te zdjęcia wykonują przede wszystkim w tym momencie osoby widzące, no bo te zdjęcia muszą być dokładne, a później, kiedy będzie to robiła osoba niewidoma, no różnie to bywa. Osoby, które na przykład są ociemniałe, to powiedzmy, że mogą mieć pewniejszą rękę i te zdjęcie może wychodzić lepiej. Z własnego mojego doświadczenia i też jak rozmawiam z różnymi osobami całkowicie niewidomymi, to wiem, że to jest dość duży problem w tym, żeby utrzymać ten aparat prawidłowo i żeby to zdjęcie było fajne.
3: Dlatego właśnie robimy, tak, masz oczywiście rację, dlatego staramy się, oczywiście, my mamy pewnego rodzaju wyobrażenie, jak to może być, natomiast staramy się to robić tak, jakby właśnie, jakbyśmy nie widzieli, wiemy, że ta data tutaj jest, dlatego robimy pod różnymi kątami, czasem nieostre, czasem, wiesz, przekręcone, ale właśnie, żeby dać to spektrum, żeby mało właśnie każde zdjęcie nie było zrobione tak, jakby to zrobiła osoba widząca. Tak. Poza tym, no właśnie, bo wiem, co chcesz powiedzieć, to powiedz.
1: Nie, to jest jeszcze kolejna rzecz. Mało tego, te zdjęcia, które mamy, możemy je przekręcać, trochę podniszczać, przez co zwiększamy sobie bazę danych. A kolejną rzecz jest to, że my właśnie zajęliśmy się badaniem tego, w jaki sposób osoba niewidoma może zrobić zdjęcie. Ogólnie w aplikacji będzie tak, że to aplikacja zrobi to zdjęcie, ale jak wygląda celowanie aparatem w przedmiot? Póki co przeprowadziliśmy to na dwóch osobach i szczerze mówiąc nie było żadnych problemów.
3: Tak, zaskakująco precyzyjne były te zdjęcia.
1: Tak.
0: Ale to były osoby, tak z ciekawości, to były osoby niewidome od urodzenia, czy na przykład z jakimś tam szczątkowym?
2: Jedna tak, druga nie. Mhm. Natomiast oczywiście to jest dopiero początek.
0: Początek,
2: tak?
0: No wiadomo.
2: To jest jak najbardziej. Trzeba iść od tego, co łatwiejsze, ku temu, co trudniejsze. I to oczywiście nikt nie chce powiedzieć, że po pierwsze Adam czy Borys zasymulują osobę niewidomą. Broń Boże, tego nikt tutaj nie ma na myśli, że oni jakoś zastąpią i wczują się w to, co my jako osoby słabowidzące czy niewidome robimy. To jest pierwsza. Jedyną tutaj słuszną drogą są właśnie testy z użytkownikami. Jest po prostu eksponowanie tej aplikacji na osoby niewidome z różnymi rodzajami dysfunkcji widzenia, niewidzenia, po to, żeby też uczyć i ten algorytm, ale też żeby uczyć się. Ja bardzo jestem tego etapu też ciekaw, ponieważ sam myślę, że bardzo wielu rzeczy się nauczę o tym, jak to może być.
0: Czyli to jest właśnie, czyli na razie jesteśmy na etapie zbierania danych, kolekcjonowania tych zdjęć, potem będzie co? Potem już będzie jakaś wstępna wersja tej aplikacji?
2: To jest jedna noga tego przedsięwzięcia, że zbieramy dane, znaczy chciałoby się powiedzieć, na szczęście za mało widzę na to, żeby robić te zdjęcia w sklepach, ale chciałem powiedzieć o tej drugiej nodze, za którą ja odpowiadam i to są właśnie, to jest pierwszy etap projektu, to znaczy rozeznanie potrzeb. Bo ja też nie mam takiej wizji, samego siebie to na pewno, ale też nie mam takiej wizji, że ja już wszystko wiem, jakie są potrzeby. Tylko chętnie pytamy się ludzi. Na razie jest to kilka takich wywiadów, które przeprowadzam i które mają pozwolić na zgarnięcie jakichś ciekawych pomysłów właśnie, jak tu można to zrobić, co na przykład sprawia osobom trudności, ciekawych rzeczy takich, których się, no to już mówiłem wcześniej o niektórych z tych rzeczach, które się dowiedziałem. Inna ciekawa rzecz, na przykład sok z buraka, tak? Ciemna data ważności. Że to jest jakieś szczególne wyzwanie. Już dla osoby słabowidzącej, nawet całkiem nieźle widzącej, to już jest duże wyzwanie, tak? To są takie informacje, co by było potrzebne. O, na przykład takie składowe, to co wcześniej powiedziałem, tak? Czyli składowanie tych informacji po to, żeby na drugi raz już ta aplikacja mogła sama wrócić, już nie szukać tych dat ważności, tylko o proszę bardzo, to jest ten produkt, cyk. Chyba, że się to rzeczywiście jakoś tam wyrzuci.
0: Wojtku,
2: co z tego wyjdzie w praktyce? Zobaczymy. Ale dobrze jest też mieć pojęcie, bo wiecie, jest bardzo dużo takich, jeszcze tylko dokończę, że jest bardzo dużo takich projektów, w których właśnie ktoś zgaduje nasze potrzeby i tworzy coś, co odpowiada nie temu, jaka jest potrzeba właściwa, tylko temu, jakie są jego wyobrażenia o tym, co jest naszą potrzebą.
0: Jak się domyślam, chodzi o to, żeby tych głosów było jak najwięcej i żeby można było zebrać jakąś taką informację zwrotną od użytkowników zainteresowanych. No to właśnie to jest moje kolejne pytanie. W jaki sposób ty zbierasz, Wojtku, te głosy od osób niewidomych czy słabowidzących? Czy w jaki sposób można swoje zdanie wyrazić, jakąś swoją opinię do ciebie podrzucić?
2: Ja czy my bardzo chętnie przyjmiemy każdy oczywiście głos w dowolnej formie, czy to będzie mail, czy to będzie wiadomość na WhatsAppie. Te maile kontaktowe możemy oczywiście podać do nas, mail startupowy też możemy podać. Wszystko to jest oczywiście fajne. Teraz robię kilka takich wywiadów, no troszkę bardziej usystematyzowanych. Ale to jest, pamiętajmy o tym, że to jest dopiero początek, bo testy tego rozwiązania no, zaczną się wtedy, kiedy to rozwiązanie będzie, no może nawet nie tyle do pobrania, co do pokazania, tak?
0: Żeby tam już cokolwiek działało, bo na razie to z jednej strony to jest zbieranie materiału, a z takiego zdjęciowego tych produktów, a z drugiej strony
2: badanie
0: to budujemy
2: potrzeb.
0: Taką listę życzeń, co ta aplikacja ma robić, jak ta aplikacja ma się zachowywać i co w tej aplikacji właściwie powinno się dziać w jakichś konkretnych przypadkach.
2: Tak. A dopiero potem, jak już będzie taki, nazwijmy to prototyp, nie wiem, czy to jest dobre słowo, akurat to koledzy mnie poprawią, jak tu bzdury gadam. Jak będzie co do pokazania, wtedy zapraszamy na testy. Nie wiem, czy to teraz jest moment, żeby o tym powiedzieć.
0: Ja myślę, że tak, chociaż ja bym jeszcze się skupił nad, zanim przejdziemy do tego zaproszenia na testy gdzieś w przyszłości, bo też podejrzewam, że jakąś bazę chętnych osób chcielibyście zebrać, ale to ja zapytam, jaki jest w ogóle plan dalszy, bo na razie wiemy o tych podstawowych etapach, potem będzie prototyp, no i co, jeszcze coś jest w planie, jeżeli chodzi o rozwój projektu, o etapy? No i...
2: Któż ma teraz się wypowiedzieć, tak?
0: No właśnie.
2: Czy ja mam kontynuować?
3: Ale pytasz, może tak, pytasz o to konkretnie, jak będzie dalej kontynuowana praca nad tą funkcją aplikacji, czy...
0: Nad aplikacją jako całością. Jaki macie plan na to?
3: No słuchaj, mamy kolejne, znaczy aplikacja ma spełniać kilka funkcji tak naprawdę.
0: Czyli to nie będzie tylko rozpoznawanie dat, tak?
3: To jest pierwszy i w zasadzie nie wiem czy najważniejsze, to Wojtku popraw mnie jeżeli się mylę, ale no, jeden z takich no, ważniejszych funkcji, natomiast mamy w planach ją rozwijać no, na różne funkcje. No. Też na przykład w pomocy przy rozpoznawaniu na przykład autobusu, tak? Numeru autobusu. Wiemy, że są aplikacje, które dzięki GPS-owi są, jeżeli siedzimy sobie na przystanku, to dzięki GPS-owi aplikacja podpowiada nam, że autobus przyjechał. No dobra, ale co jeżeli przyjechały dwa naraz? Prawda?
2: Znaczy mogę ci przerwać, Adamie, to ja bym powiedział tak. Dla mnie ta kwestia dat ważności jest absolutnie priorytetowa i dobre jest oczywiście to, że mamy pomysły. Jeżeli ktoś się do nas zgłosi z pomysłem, to chętnie go wysłuchamy i pochylimy się nad tym, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe, w jakim przedziale czasowym jest to możliwe. A te inne nasze pomysły, które chcemy realizować, no to sytuacja jest taka. To są kolejne wyzwania. Wiadomo, nie od razu Rzym zbudowano.
0: Pytanie, tak? Czy to są wyzwania do tej samej aplikacji, czy to nie jest wyzwanie na jakiś kolejny produkt?
2: Więc tak naprawdę. To już jest inna sprawa, jak to opakować, tak? No to, ale to ja na ten temat się nie wypowiadam. Natomiast moim zdaniem z perspektywy też osoby z tej tak zwanej grupy docelowej, jak to się brzydko mówi, to ja chcę mieć coś, co będzie naprawdę dobrze działało. Czyli najpierw na pewno będziemy chcieli, żeby te daty ważności działały bardzo dobrze. Tak? A to, że my mamy jeszcze jakieś pomysły, no to też jest bardzo oczywiście ważne i będziemy starali się je w miarę możliwości rozwijać. Ale wiecie, to jest tak z tego typu zastosowaniami, że no to jest trochę tak z tym rozpoznawaniem mowy. Tak? Jak ja się zajmuję tworzeniem napisów na żywo, to tam jest taka miara. I mówi się, że dobre napisy na żywo to są napisy na żywo, które są akuratne w 98%. Można by było powiedzieć, a czemu nie w 80%? Ano temu nie, że w 80% to co piąte słowo jest źle rozpoznane, więc to się do niczego nie nadaje. I my no nie mamy jakiegoś takiego takiej skali procentowej, ale chcemy naprawdę, żeby ta funkcjonalność związana z rozpoznawaniem dat ważności była użyteczna, a nie była na pokaz, patrz Zbyszko, trzy cytryny, tak?
3: Dokładnie.
0: To teraz moje pytanie, wydaje mi się, że do Artura będzie skierowane, no bo to wszystko fajnie, wszystko brzmi naprawdę interesująco, ale utrzymanie, podejrzewam, takiej aplikacji też będzie generowało jakieś koszty. I teraz, czy to ma być aplikacja, która na siebie zarobi? Czy to będzie aplikacja, do której wy będziecie dokładać? Czy w jaki sposób to będzie wszystko sfinansowane?
1: No, na pewno nie chcielibyśmy do niej dokładać. Przewidujemy, że utrzymanie samej aplikacji to nie będzie duży koszt. Póki co mamy dofinansowanie na ten projekt. Oprócz tego chcemy się rozwijać też jakby w różnych kierunkach. Jesteśmy otwarci. Generalnie ten projekt służy zdobyciu pewnego know-howa, który będziemy mogli oferować na rynku.
0: I jak rozumiem, to czyli to jest taki wasz pierwszy projekt, tak? W tym momencie skierowany w ogóle do osób niewidomych, czy w ogóle jako, tak, jako startup?
1: Tak, dla osób niewidomych. Jako startup, tak, to też jest pierwszy startup.
0: Jasne. Czyli w tym momencie jako Satoichi, tak, to nie macie żadnego innego produktu w portfolio, to jest debiut.
1: Dokładnie tak.
0: Jasne. No dobrze, to właśnie a propos Satoichi, to jeszcze tak zapytam, skąd w ogóle nazwa, bo co ona ma symbolizować?
1: Satoichi to imię bohatera z serii japońskich filmów o niewidomym, nie samuraju, właśnie niewidomej osobie z nizin społecznych, która pomaga miejscowym.
3: Przy okazji mistrzem miecza, to trzeba przyznać.
1: No tak. Tak,
3: jest bojownik, który broni właśnie tych bardziej... Taki Robin Hood, można powiedzieć. Robin Hood to nie akurat, bo on był z wyższych sfer, ale to jest tego typu postać. To jest kultowa postać, jeżeli chodzi o kulturę japońską. No.
1: I myślę, że bardzo dobry symbol na firmę, która robi rzeczy dla osób niewidomych.
0: I ma wspomagać ich samodzielność też, bo temu ma służyć.
2: Ja sobie pozwolę, ponieważ nie znałem tej historii, bo no nie orientuję się po prostu w kulturze japońskiej, ale pozwolę sobie zauważyć, że myślę, że wielu moim przynajmniej koleżankom, które zajmują się studiami o niepełnosprawności, to by się bardzo spodobało, bo zobaczcie, że często jest tak, że te osoby niewidome są gdzieś tam w takich rolach przedstawiane, że tam, nie wiem, to są osoby, które tam siedzą pod kościołem i zbierają pieniądze, tak, są biedne, a tu jest bardzo pozytywny bohater, trochę też jak, nie wiem, jakiś mędrzec niewidomy, tak? Tylko no, tu, nie wiem, tak. On chyba nie był jakiś, znaczy mędrcy mieli to do siebie, że byli raczej starzy, a tu chyba ten Satoichi chyba stary nie był.
0: No
2: nie?
0: Żeby mieczem wywijać, to raczej powinien być w miarę młody, tak?
3: Tak.
1: Ale to też zależy, o którym filmie mówimy, bo w Japonii to jest taka seria jak u nas James Bond. Tam chyba od lat 60. lat 50. One powstają co jakiś czas.
3: No, ostatnią ekranizację zrobił Kitano, który jest taką bardzo ikoniczną postacią współczesnego kina japońskiego. I on trochę wywrócił tą postać. On zrobił trochę to, co z nowym Bonem, czyli zrobił z tej postaci naprawdę niezłego, żeby tu nie... No, takiego faceta, którego ja bym nie chciał spotkać na ulicy, ale no, cały czas przy tym takim kręgosłupie moralnym stojący. Także bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No, ale to jest dokładnie to, co Wojtku powiedziałeś, nie? Że jakby to jest odwrócenie tego takiego myślenia o tym, jak bohaterowie w filmach są kliszowani, że tak powiem, prawda? Że to jest dokładnie odwrócenie tej kliszy.
0: To teraz jeszcze wracając do kwestii tych testów, jak będą, to myślę Wojtku pytanie też do ciebie, jak będą w przyszłości wyglądały te testy, kiedy już będzie dostępny jakiś prototyp? Użytkownicy dostaną aplikację i co? I po prostu na żywioł przetestuj zawartość swojej lodówki?
2: Tak, to jest mniej więcej ta idea, która towarzyszy mi takich badań, powiedzmy etnograficznych właśnie. To znaczy chodzi o to, żeby to były takie badania, które są realizowane w prawdziwym kontekście zastosowania tej aplikacji. Czyli nie coś takiego, że na przykład idziemy do sklepu i wybieramy te produkty, chodzimy i byleby tylko jak najwięcej. Nie, tylko ja sam chętnie pierwszy przetestuję tę aplikację w ten sposób. Zaproszę kolegów do mnie do domu i na przykład przyniosę ze sklepu jakieś napoje, które mają różnorodne daty i zobaczymy, czy te napoje będziemy mogli spożyć. No właśnie, zobaczymy to za pomocą tej naszej aplikacji. Pamiętajcie, że to jest ogromna różnorodność. To mogą być puszki metalowe, mogą to być butelki plastikowe, mogą to być butelki szklane, mogą to być opakowania takie plastikowe, kwadratowe, podłużne, różne, tak?
0: Może to też być jakaś butelka, której coś się z tą etykietą stało, gdzieś się trochę coś urwało i na przykład ta data może nie być też taka do końca kompletna albo w jakiś sposób zamazana.
2: Dlatego ja to sobie wyobrażam te badania jako absolutnie niesterylne, nielaboratoryjne, bo ten produkt ma, kurczę, no słuchajcie, no nie oszukujmy się, ja chcę, żeby mnie to działało, no bo nie mam nikogo, kto, co ja będę dzwonił tym FaceTime'em codziennie i pytał się, czy to jest ważne, czy nie, strasznie to jest upierdliwe. Ja chcę, żeby mnie ta aplikacja też pomogła, więc na pewno zrobię wszystko, żeby to badać w takich warunkach realnych użycia.
0: No tak, bo Be My Eyes to też nie zawsze jest rozwiązanie, a poza tym no nie jest to takie wygodne, tak, żeby za każdym razem gdzieś tam dzwonić, czekać, aż ktoś odbierze, a później się zastanawiać, ile czasu nam tu zejdzie nad zeskanowaniem, nie wiem, zawartości połowy naszej lodówki, tak, bo akurat ogólnie, teraz potrzebujemy.
2: Jak potrzebujesz tego o jakiejś nietypowej godzinie na przykład.
0: To się zgadza. Chociaż powiem ci, że w nocy to Stany Zjednoczone często, z mojej obserwacji. I to nawet Polacy tam się pojawiają dość często, bo swego czasu korzystałem z Be My Eyesa w ten sposób i dawałem radę. Ale powiem szczerze, zdecydowanie wolałbym nie angażować kogoś, tylko też mieć taką możliwość, żeby przeskanować sobie po prostu za pomocą aplikacji te produkty, których potrzebuję i zczytać w odpowiedni sposób daty.
2: To znaczy, zanim koledzy tutaj wejdą i jeszcze dopowiedzą, bo tak chyba jest też taka wola, to tylko chciałem zaznaczyć, że absolutnie nie jest naszym pomysłem i twierdzeniem to, że tego typu aplikacje jak Be My Eyes są złe, tak? One są inne, do czego innego mogą się też przydać. Pamiętam, że Fir kiedyś robił taką aplikację
0: Pomocne oko. Tak.
2: Nie wiem, czy to w końcu zadziałało, czy nie, bo też próbowaliśmy z tego skorzystać. Super, żeby coś takiego było. To, co jakby usiłujemy my zrobić, jest troszeczkę innym pomysłem. No i też pamiętajmy o tym, że to są daty ważności, to nie są dokumenty, To nie są, nie wiem, tysiące innych rzeczy. Kwiatki zwiędnięte, jeśli ktoś ma taką potrzebę, brudny balkon, szyby na balkonie, no cokolwiek, tak? To jest tylko to jedno, na razie to jedno wąskie zastosowanie, bo moim zdaniem lepiej robić coś dobrze, ale małego.
0: Ile czasu jeszcze waszym zdaniem potrzeba, żeby doczekać jakiegoś, no chociaż prototypu, czegoś, co będzie już można dotknąć, przetestować?
1: Planujemy to zrobić w połowie tego roku.
0: To już całkiem niedługo.
1: To jest całkiem niedługo, dlatego mamy przed sobą bardzo jeszcze dużo pracy.
0: I aplikacja będzie dostępna na obie platformy, jak rozumiem, iOS, Android.
1: Tak.
3: Dokładnie.
1: Tak. Na początku jeszcze nie będzie, bo na początku będziemy ją testować, poprawiać i tak dalej.
3: No
1: tak,
3: pytałeś o prototyp.
1: Docelowo, tak.
3: Pytałeś o prototyp, on będzie w połowie roku, natomiast zapraszamy wszystkich słuchaczy na premierę z końcem roku. Dobrze powiedziałem?
0: Taki prezent na gwiazdkę.
3: Tak jest.
0: A wtedy to akurat może się przydać, bo sporo produktów w lodówkach będzie. Tam spodziewajcie się intensywnego testowania i informacji zwrotnej.
3: No, bardzo się cieszymy.
2: Tak, na tym by nam zależało, natomiast naprawdę te testy z prototypami będą robione na taką szeroką skalę. To znaczy, mam na myśli tę metodologię prowadzenia testów, ale też i mam na myśli to, że chcemy sporo osób do tego zachęcić i na pewno też będziemy dysponować zachętami takimi materialnymi, żeby wziąć udział w tych testach i chcemy też, żeby to się odbywało w takiej formule, to się nazywa badanie w działaniu, czyli testujemy jedną tak zwaną iterację tej aplikacji, zbieramy uwagi i testujemy kolejną właśnie iterację tej aplikacji, żeby zobaczyć, czy te uwagi zostały dobrze wdrożone. Czyli cały czas nastawiamy się na to, nie na to, że jesteśmy najmądrzejsi i najfajniejsi, tylko na to, że to użytkownicy są najmądrzejsi i najfajniejsi. Też, jeśli dobrze pamiętam, też na pewno dobrze pamiętam akurat to, to na pewno dobrze pamiętam, mamy w planach tak zwaną grupę fokusową, czyli zebranie kilku osób i podzielenie się różnymi poglądami przy użyciu aplikacji. To będzie troszkę inny cel tej grupy fokusowej, tak? Natomiast zasadnicza część badań będziemy chcieli, żeby się odbywała w warunkach realnych, w których te osoby niewidome czy słabowidzące naprawdę będą potrzebowały tej aplikacji i chcemy też, żeby się to odbywało nie z jakimś super wyczesanym iPhone'em 13 Pro Max, na który tak nas nie stać, tylko żeby to się odbywało z telefonami tych użytkowników, tak? W miarę możliwości, jeżeli to tylko będzie możliwe, to takie telefony, które oni znają, a nie coś, co jest...
0: I których używają na co dzień, tak?
2: Tak, i które mają te aparaty, do których są przyzwyczajeni. Ja sam mam starego iPhone'a, mam iPhone'a 8 i no, może teraz go zmienię, ale chciałbym, żeby to działało też na tych starszych telefonach, a nie tylko na najnowszych i najfajniejszych, takich wyśmiganych.
0: Oczywiście, że tak. A jak to w ogóle będzie rozwiązane, jeżeli chodzi o tę bazę i to całe przetwarzanie? Czy to przetwarzanie to będzie po stronie serwera, czy ta aplikacja będzie w stanie działać offline?
1: To ja już od razu mówię. Na razie dopuszczamy obie opcje, zobaczymy co...
0: Co wyjdzie z testów.
1: Dokładnie tak. No, już na etapie uczenia algorytmu, czy ten algorytm uda się zachować w miarę mały, czy rozrośnie się do takich rozmiarów, że właśnie będzie potrzebował serwera. Ale sprawa jest otwarta.
0: Jasne. No dobrze, tak zbliżamy się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania. I teraz, no to Wojtku, myślę, pytanie do ciebie, skoro ty jesteś tu odpowiedzialny za koordynację testów. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się zaciekawił, zainteresował tą aplikacją, chciałby tak czy inaczej wziąć udział w jakichś testach, może z tobą na przykład porozmawiać, jeżeli jest jeszcze czas na zbieranie jakichś wniosków, refleksji, życzeń, to jak się może skontaktować?
2: Tak, ja zaraz o tym powiem. Chciałem nawiązać też do tego, o czym Artur powiedział wcześniej, a mianowicie o to, o co ty pytałeś, czyli o to, czy na serwerze, czy w domu. No na pewno preferowane byłoby na samym smartfonie użytkownika, ale z drugiej strony też myślę, że nie mamy co akurat tutaj się bardzo tym stresować, ponieważ nastawiamy się na to, że jednak ta funkcjonalność aplikacji, czyli to rozpoznawanie dat ważności, no głównie będziemy gdzie z tego korzystać? No w domu, no bo to tam nam są te daty ważności.
0: Więc z podłączeniem
2: potrzebne.
0: Do sieci, tak, zapewnionym.
2: Więc też oczywiście dobrze by było, żeby taka możliwość offline była dostępna, no ale też patrząc na to realistycznie, to mam nadzieję, że nawet gdyby się okazało, że będzie trzeba korzystać z pomocy serwera, to chyba to nie będzie jakimś wielkim kłopotem dla większości z nas.
0: Nie będzie, to akurat z pewnością, no przy założeniu, że działanie projektu jest przewidziane na lata, tak? Domyślam się, że tak jest.
2: No ja na pewno tego nie odpuszczę, bo będę tego potrzebował w życiu coraz bardziej.
0: No właśnie.
2: Jeśli chodzi o to pytanie dotyczące kontaktu, to też może takie słowo wyjaśnienia, że nie jest naszym pomysłem to, żeby dzielić tak te fazy, że najpierw zbieramy potrzeby, a potem też jak masz jakieś potrzeby, no to sorry, to sobie poczekaj na kolejny projekt. Nie, to nie jest nasze myślenie o tym, tylko to jest teraz to czego ja dokonuję, to jest taki wstępny rozmowy na temat tego projektu, ale jeśli będą jakieś potrzeby, które wyjdą w tych późniejszych już testach, w praniu, że tak powiem, czy też właściwie w kuchni, a nie w łazience, chociaż pralki też są w kuchni często, to oczywiście nie będziemy tego sobie lekceważyć, tych potrzeb, które zostaną zgłoszone. Dlatego myślę, że każdy moment jest dobry na kontakt z nami. Mamy mail taki, to tutaj poproszę kolegów, żeby mi się to nie pomyliło o podanie i może przeliterowanie też tej nazwy.
3: Jasne, to jest kontakt@zatoichi.pl. Zatoichi to będzie Zygmunt, Alicja, Tadeusz, Ola, Irena, Czesław, Halina i znowu Irena.pl, kontakt@zatoichi.pl. Nie wiem, może Wojtku chcesz swój...
2: Tak, do mnie też można oczywiście zawsze pisać, kto mnie zna, to chętnie, czy na Facebooku, czy przez inne komunikatory, ja mój mail można pisać na przykład na wojtek.figiel@gmail.com.
0: I z pewnością jakaś informacja zwrotna też będzie. Czekamy cały czas. Tak, zapraszamy do kontaktu, do dzielenia się. Na razie to takim zestawem życzeń, tak? Bo tak jak wspomnieliście, w mniej więcej połowie roku dla chętnych osób będzie coś do przetestowania, ale na razie to...
2: Jako taką anegdotę, Michał, jeśli pozwolisz, to powiem proszę o naszej rozmowie na temat tej aplikacji, aha, którą przeprowadziliśmy jakiś czas temu.
0: Jasne.
2: Kiedy wyraziłeś takie życzenie, od razu mogę spoilera podać, że nie zostanie ono spełnione. Mianowicie wyraziłeś takie życzenie, że może aplikacja też powinna nauczyć się rozpoznawać, czy tam mięso jakieś, czy inny produkt jest w stanie po prostu dobrym do spożycia, tak? Czy nie jest tam nadgniłe, czy jakieś inne. No i jak tam obaj potem żeśmy o tym rozmawiali, to doszliśmy do wniosku, że jednak chcemy uniknąć procesów sądowych, więc takiej funkcjonalności nie planujemy, żeby po wyglądzie rozpoznawać, czy mięso się na przykład nadaje do spożycia.
0: No mięso to akurat po zapachu ewentualnie można rozpoznać z reguły, aczkolwiek no to rzeczywiście szkoda, ale właśnie nie, to a nie bo mówisz, że chcecie uniknąć procesów, a nie obawiacie się, że na przykład może być tak, że może dojść do jakiegoś kłopotu, jeżeli aplikacja źle rozpozna datę i ktoś na podstawie tej daty, powiedzmy, no nie wiem, coś spożyje, co może mu zaszkodzić, a czy po prostu chcecie się ratować to jakimś, nie wiem, disclaimerem, czy ma to jakąś moc prawną w ogóle, takie coś?
1: Nie dotyczy to wyrobów medycznych, więc disclaimer chyba nie jest potrzebny. Jest to narzędzie pomocnicze. Na pewno nie będziemy twierdzić, że mamy 100% skuteczność, bo no przede wszystkim niektórych dat w ogóle nie da się odczytać.
3: No, ja sam mam problemy często z przeczytaniem czarnej daty na czarnym tle. To się bardzo często zdarza, Wojtek o tym mówił zresztą. Natomiast właśnie to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, że skupiamy się na małej rzeczy, która ma mieć jak największą funkcjonalność, czyli żeby do tych 100% dążyć, żeby nie zostawiać tego na poziomie 85, prawda? Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na twoje pytanie.
0: Mnie to zaciekawiło to, o czym wspomniał Artur. Nie dotyczy to wyrobów medycznych, czyli co? Czyli wszelkiego rodzaju lekarstwa, które ewentualnie mogłyby mieć jakąś taką datę ważności, one nie będą w ogóle rozpoznawane i brane pod uwagę?
1: No, to jest ciekawe. Znaczy w naszym projekcie nie braliśmy ich pod uwagę.
2: To jest tak, my wiemy, oczywiście doskonale ja sam sobie zdaję sprawę, że to jest ważny obszar, ale jest on obwarowany różnego rodzaju formalnymi wymaganiami. To nie jest tak, że ty możesz sobie coś robić z produktem medycznym tak jak z puszką pomidorów, tak? Że czy masz lek, czy puszka pomidorów, to wszystko jedno. Nie. To są potrzebne różnego rodzaju zgody, niezgody, protokoły i tak dalej. Dlatego też ta aplikacja nie będzie oficjalnie rekomendowana na pewno do produktów medycznych.
0: I tak intencjonalnie nie będzie rozpoznawać, co nie znaczy, że przypadkiem na przykład może nie rozpoznać daty.
2: A to przypadkiem to i może na suficie rozpoznać datę.
0: No tak. Tak.
2: Jeżeli ona akurat będzie na przykład przyklejona tam, tak?
0: To, zgadza się.
2: To, i to nie będzie data ważności sufitu na pewno. Także to, ale no myślę, że też na pewno będzie jakiś regulamin korzystania, gdzie będziemy wyjaśniać to, bo to przecież jest normalne, że każda tego typu aplikacja, przecież jak korzystamy na co dzień z tych nawigacji, nie nawigacji, czy aplikacji właśnie do produktów, wszystkie one mają takie disclaimery, więc nie widzę powodu, dla którego też nasza aplikacja no nie ma w jakiś tam sposób ostrzegać, właściwie no powinna ostrzegać jakoś użytkowników, że no, że, no nie wiem, no Google Maps nawet, tak, wchodzisz i on ci mówi, uważaj, to nie jest tak, że możesz sobie chodzić z tym i w ogóle olewać otoczenie. No i na pewno ta nasza aplikacja też będzie miała taką instrukcję. No to jest coś takiego, wiecie, to jest coś takiego jak deklaracje dostępności na stronach internetowych. To jest kwestia elementarnej uczciwości wobec tych użytkowników. Do jakiego stopnia możesz zaufać takiemu rozwiązaniu, a do jakiego nie? To nawet nie chodzi o to, że ktoś tam nas pozwie, ale chcielibyśmy też chyba, żeby, no chyba, no na pewno chcielibyśmy, żeby to było coś takim produktem, który będzie charakteryzował się no, takim uczciwym podejściem do użytkownika.
0: I żeby też użytkownik jednak zachował jakąś dozę ostrożności, zachował i żeby to korzystanie było bezpieczne.
2: Tak, tak. No ja myślę, że też to jest tak częste, że gdzieś tam mamy taką tendencję, żeby zachłysnąć się tymi nowoczesnymi technologiami i na pewne aspekty nie zwracać uwagi. Ty, Michale, wspomniałeś o Be My Eyes. Ja kilka lat temu słuchałem podcastu o Be My Eyes, takiego mainstreamowego, akurat z tygodnika The Economist był na ten temat podcast. I tam właśnie był szef tego projektu, tej firmy i on opowiadał, jakie to jest fajne. I to niewątpliwie jest fajne. Zabrakło mi jednej rzeczy w tej całej rozmowie. Gdzie jest prywatność? Tak, no akurat w tygodniku The Economist się dużo mówi o prywatności. Ale nie, bo tutaj już było, prawda, rozwiązanie, które ratuje niemalże życie niewidomym, to już prywatność znika.
0: A tu prywatność jest tak naprawdę nigdzie, bo mamy użytkownika, który tak przekazuje różne informacje za pomocą tego telefonu, za pomocą tej kamery, komuś, kogo zupełnie nie zna i kogo też nie tak zna administrator tej aplikacji. To są dwie zupełnie obce sobie osoby, których nie wiąże żadna umowa o poufności danych, a mi jest łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś na przykład na Be My Eyesie, no, kto ma trochę mało wyobraźni, prosi
2: karty
0: kogoś o pomoc w odczytaniu danych karty kredytowej, którą otrzymał z banku. Albo mało wyobraźni, albo nie ma innego wyjścia tak naprawdę, no bo mieszka sam i niespecjalnie jest sobie w stanie w inny sposób poradzić, tak? I nie ma kogo zapytać i to jest jego jedyny sposób na to. A sposób jest obwarowany bardzo dużym ryzykiem.
2: Tak, także tu akurat pomocne oko było idealne, bo rzeczywiście tam ci wolontariusze po prostu podpisywali taką lojalkę związaną z
0: zgadza
2: tego,
0: się, no,
2: pamiętam,
0: za granicą, tak, tak. A za granicą Eira.
2: Tak, tak, także te rozwiązania, które dbają o prywatność są ważne. No a mówię o tym dlatego, że mamy taką tendencję, żeby właśnie zachłysnąć się tym, że o, super nowoczesne technologie, a to już wszystko inne nas nie interesuje. Nie. Tak samo z rozpoznawania mowy, ze wszystkich technologii trzeba korzystać z głową i do tego na pewno będziemy zachęcać użytkowników tej aplikacji.
0: Wy będziecie zachęcać do korzystania z głową, oczywiście też do korzystania z aplikacji. My na razie zachęcamy do kontaktowania się z wami i do składanie jakichś życzeń, co tu powinno się znaleźć, jak te daty ważności produktów, bo ustalamy, że na razie skupiamy się na datach, tak? To, bo oczywiście ja wiem, że jest pokusa, tak jak tu Artur zdaje się wspominał o kolejnych krokach, o na przykład rozpoznawaniu numerów autobusów. Ale jak rozumiem, na razie skupiamy się na jednym i wokół tego wszystko się kręci. Daty ważności produktów.
1: Dokładnie tak. Jak każdy projekt, ten projekt ma harmonogram i idziemy po kolei.
0: Okej, okay. Zatem zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do zgłaszania swoich uwag odnośnie tego, jak ta aplikacja powinna się zachowywać, no i oczywiście do wyrażania chęci brania udziału w testach aplikacji. Właśnie, jest już jakaś nazwa? Bo cały czas mówimy aplikacja, a już jest jakiś pomysł na nazwę?
1: Nazwa
0: aplikacji.
1: Modułu, czytając daty ważności, to Suzana.
0: Aha. No to już, jak już jest nazwa, to już jest dobrze. To już jest dobrze i teraz pozostaje tylko czekać na narodziny Suzany. O, tak bym powiedział.
2: Jeszcze nawiążę do tych testów, zachęcając jeszcze raz do tego, żeby się kontaktować i nie będzie dla nas ograniczeniem przemieszczanie się na pewno po Polsce. To znaczy nie chcemy, żeby to była aplikacja warszawsko-krakowska, bo ludzie w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu albo Gnieźnie, czy Radomiu, czy Suwałkach też potrzebują takiej funkcjonalności. Także chcemy, żeby te testy, no, nie było przy nich ograniczenia takiego, że gdzieś nie dojedziemy.
0: A to też myślę, że ważna informacja. No to życzę powodzenia i nie ukrywam, że podobnie jak Wojtek, też liczę na to, że z aplikacji będzie naprawdę dobry produkt, bo taka aplikacja, ja również jestem nią po prostu zainteresowany, jak i myślę, że większość naszych słuchaczek i słuchaczy. Czekamy na efekty w takim razie, a na dziś wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Wojciech Figiel, Artur Godlewski i Adam Porębowicz, firma Zatoichi, startup, który już niedługo wypuści, tak jak wspominali tu panowie, pod koniec roku, pod koniec bieżącego roku aplikację do rozpoznawania dat ważności produktów. Testy, no, w połowie roku. I tego się trzymajmy i tego wam życzę, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Na dziś bardzo dziękuję raz jeszcze za to, że pojawiliście się na antenie Tyfloradia.
3: Dziękujemy i serdecznie bardzo pozdrawiamy słuchaczy.
0: Pozdrawiamy również. Ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra, bo jutro Tyflo Przegląd.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 pojawia się na naszej antenie audycja zatytułowana Tyflo Podcast w Radiu N, a w audycji Tyflo Podcast w Radiu N mówimy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Dziś ponownie dwójka gości, z którymi już w tym momencie się łączę. Witam Mikołaja Rotnickiego i Roberta Hecyka, witajcie.
1: Witam.
2: Dobry wieczór.
0: Dziś w dzisiejszym programie rozmawiać będziemy o sprzęcie, którego użytkujecie, którego użytkownikami jesteście na co dzień, czyli o komputerach z nadgryzionym jabłuszkiem w logu, bo zarówno ty, Mikołaju, jak i ty, Robercie, używacie tego komputera może od jak długiego czasu, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak z bardzo zaawansowanymi użytkownikami mamy do czynienia.
1: Ja używam Maca stacjonarnego, czyli komputera iMac od maja ubiegłego roku, czyli jest to już rok i 3 miesiące. I bardzo dobrze mi się z nim współpracuje.
2: A ja mam białego Maca, rocznik 2008, z sierpnia on jest. I też nie narzekam na niego, choć już to nie ta generacja procka i w ogóle sprzętu, co Mikołaja sprzęt.
0: I właśnie o tym, co te komputery mają ciekawego dla użytkowników niewidomych i niedowidzących, bo jeszcze dodajmy, że ty, Robercie, jesteś zupełnie niewidomym użytkownikiem, a Mikołaj to jest użytkownik słabowidzący. Więc mamy taką sytuację bardzo przekrojową. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem sprzętu nowego, no to może rozważy, czy komputer z nadgryzionym jabłuszkiem w logu warto w ogóle kupić, czy jednak lepiej dać sobie z nim spokój. Oczywiście już za kilka minut telefony będą do waszej dyspozycji. Uruchomimy nasz telefon antenowy, uruchomimy także Skype'a, będzie można do nas dzwonić, pytać, wątpliwości jakieś zgłaszać. Wszystko to, co w każdej audycji Tyflo Podcast

0: systemem syntezu, czyli ze screen readerem, z czytnikiem ekranu, jest od roku 2004, kiedy to VoiceOver zadebiutował jeszcze w systemie Leopard bodajże, o ile pamiętam. Tak, Leopard to był. Natomiast wcześniej już był Outspoken na Maca, tyle tylko, że nie było to nic tak jakoś bardzo funkcjonalnego, ale wiem, że byli tacy, którzy to próbowali używać tego czytnika. Później Leopard, Snow Leopard udoskonalały kolejne wersje. Nie, słuchajcie, pomyliłem się, 2004 rok to jest jeszcze chyba Pantera, czy Tiger, tak, Tiger był pierwszy.
1: I to już wtedy było tam udźwiękowienie jakieś z voiceoverem?
0: Tak, w Tigerze tak, już było, bo to już były, zdaje się, intelowskie procki już w 2004 mogły być, tak. Zaczęły się pojawiać. I tak się zaczęło, to w Tigerze było. Potem Leopard to udoskonalił i Snow Leopard jeszcze bardziej. A synteza polska ukazała się wiosną 2008 roku, czyli tak naprawdę dopiero wtedy dla polskiego użytkownika potencjalnie ten sprzęt zaczynał być dostępny. Natomiast to jeszcze nie była synteza od początku zainstalowana, trzeba było ją dokupić za jakieś tam 100 euro. Natomiast już dzisiaj komputer Mac, który otrzymujemy, jest w pełni gotów do współpracy z polskim, nie tylko polskim użytkownikiem.
1: No właśnie, bo za sprawą Liona pojawiły się także polskie głosy, więc kiedyś trzeba było dokupić głos Ania, który no...
0: A kapeli?
1: Dokładnie, który sobie radził różnie z niektórymi słowami, chociażby ciekawie wymawiał nazwę komunikatora Skype. Kichała sobie Ania na Skype'ie, jak dobrze pamiętam.
0: A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na słowo twój.
1: Nie zwróciłem.
0: Twój.
1: Twój, oj.
0: Tak, tak po prostu twój.
1: No cóż.
2: Nie mówiąc już o pewnych takich interpretacjach, powiedzmy, słów, które zakończone były wykrzyknikiem, na przykład uwaga. To naprawdę można było...
0: Uwaga!
2: Albo było coś w tym stylu, takie uwaga...
1: No, bardzo ciekawie. Ktoś po prostu przedobrzył z tą syntezą mowy, ale
0: tak
1: dobrze.
0: Kombinowane, ale to za gratą podobnie przecież bywało swego czasu, pamiętacie dobrze.
1: No zgadza się. To teraz może, skoro już powiedzieliśmy nieco o udźwiękowieniu, to teraz przejdźmy do powiększenia. Bo to jest też istotna sprawa dla z pewnością części naszych słuchaczy, Mikołaju.
2: Tak, zgadza się. No, użytkownicy słabowidzący obsługują komputery zarówno PC-ty, jak i Mac-i w nieco trochę inny sposób. Wszystko oczywiście zależy od tego, na ile jeszcze posługują się wzrokiem. No, w moim przypadku jest to po pierwsze Mac, który ma 27-calowy ekran. Natomiast gdyby to jeszcze nie wystarczyło, to dysponuje system specjalnym powiększeniem, które jest dosyć łatwo uruchomić, ponieważ wystarczy przycisnąć jeden przycisk na klawiaturze i przesunąć palec, tudzież pokręcić kółkiem, jeżeli jeszcze ma się taką mysz, po prostu na myszy. I możemy sobie płynnie to powiększenie regulować. Powiększenie, dokładnie nie pamiętam, kiedy ono pierwszy raz się pojawiło, natomiast w której wersji systemu. Natomiast ta możliwość jest znaczącym ułatwieniem dla osób słabowidzących. Oprócz tego mamy możliwość zmiany kontrastu, czyli możemy sobie odwrócić kolory, czyli widzieć na przykład biały tekst na czarnym tle, a nie tak jak w standardzie w większości przypadków czarny tekst na białym tle. Oprócz tego tryby powiększenia, które są dostępne w systemie, teraz w tej najnowszej wersji, czyli w Lionie, pojawiły się bardziej rozbudowane tryby, czyli tryb podziału ekranu, czy tryb lupy, znane między innymi z takich programów jak Windowsowy, ZoomText i Supernova. Także tutaj powoli również w tej sferze, w tym obszarze ułatwień dla osób słabowidzących system operacyjny macOS staje się coraz bardziej funkcjonalny i można powiedzieć, dosyć szybko goni te rozwiązania znane użytkownikom Windowsa.
1: powiedzieliśmy o

0: rozwiązaniach, ale dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z komputerami Apple, to powiedzmy może, chociaż pokrótce, jak właściwie taki sprzęt wygląda, bo mamy kilka odmian różnych Maców, one troszeczkę się między sobą różnią, no i różnią się te komputery także w wersji stacjonarnej od popularnych blaszaków, jakie gdzieś tam u nas pod biurkami stoją.
1: To może podzielmy się. Jeden z nas mówi przenośne komputery.
0: No to właśnie tak myślę. To Robercie, to słuchamy a propos przenośnych, bo ty, jak wiem, użytkujesz przenośne
1: komputery. Tak, no ja użytkuję model archaiczny zupełnie, także nie ma co go tutaj opisywać. Klasyczny, biały, plastikowy sprzęt, którego obudowa, jeśli jest użytkowana tak jak moja, nosi ślady użytkowania, ale dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj poszli do sklepu i mieli wybierać wśród komputerów przenośnych, to mamy zasadniczo dwa gatunki, bo nawet ten najnowszy plastikowy, najnowszej generacji też już znika z rynku. Dzisiaj mamy dwa MacBook Pro w wersjach 13, 15 i 17 calowej, elegancki taki metalowy w takiej obudowie. To się nazywa unibody, czyli z jednego kawałka stopu, nie wiem co to jest, aluminium pewnie.
0: Pewnie aluminium, tak.
1: W każdym razie bardzo taka zwarta, fajna budowa z cienką klapą, z cienką pokrywą. No i drugi wariant przenośnego sprzętu o nieco niższych parametrach, w sensie o nieco mniej żywotnym procesorze, ale za to też z pamięcią flash, a nie z twardym dyskiem, tylko z pamięcią nieruchomą. To jest MacBook Air. I ten MacBook Air waży od 1,02 kg do kilograma chyba tam 32. I jest to wersja 11-calowa, tam 11,6 i 13-calowa. Także to są z grubsza rzecz biorąc te modele. One oczywiście funkcjonalnie nie różnią się niczym, ponieważ wszystkie mają ten sam system operacyjny. Natomiast jeśli chodzi o powiedzmy osiągi, o możliwości obciążenia ich, no różnią się jednak znakomicie, choć mówią, że obecne MacBooki Air osiągają parametry zeszłorocznych MacBooków Pro. Więc sami widzicie, że to już dość szybko wszystko przyspiesza. No pojawiają się w tej chwili też nowe możliwości połączeń, bo jest to bardzo szybkie łącze Thunderbolt, o którym być może jeszcze będzie okazja powiedzieć, teraz nie będę może tego rozwijał. W każdym razie w nowym MacBooku Air pojawił się Bluetooth 4, który pozwala łączyć te komputery z urządzeniami Bluetooth o bardzo niskim poborze mocy. No i przez to oczywiście jest to też urządzenie energooszczędne. Baterie jeszcze wam powiem. Baterie od, powiedzmy, w MacBooku Air w tym małym modelu 5 godzin, w tym większym 7 godzin, a w MacBookach Pro zdaje się, że do 8-9 godzin bateria potrafi działać.
0: Więc mamy już mniej więcej ogląd na rozwiązania przenośne. A teraz, Mikołaju, jeżeli chodzi o stacjonarne, jak to wygląda? Jak w ogóle wygląda taki stacjonarny Mac?
2: Tak, tak jak przed wieczkiem Robert powiedział, te rozwiązania mobilne, one są bardzo zbliżone do klasycznych laptopów, prawda? Czyli wyglądem. Natomiast największa właśnie chyba różnica pomiędzy Macami a PC-tami jest właśnie w przypadku komputerów stacjonarnych, ponieważ komputer stacjonarny Macintosha to właściwie jest jedna duża obudowa, można by powiedzieć, że taki sam ekran, tak jakby sam monitor, tak? Z tym, że jest on no nieco grubszy, ponieważ w swojej obudowie musi, oprócz samego ekranu, musi również pomieścić całą płytę główną, procesor, napędy, czyli dysk twardy, stacje dysków optycznych, czyli CD, DVD, jak również wszelkiego rodzaju złącza, tak, czy USB, slot kart pamięci, no, sam zasilacz całego urządzenia. I przypomina to po prostu sam monitor, który sobie stoi na takiej specyficznej nodze i zawiera wszystko w sobie, czyli wszelkiego rodzaju te wnętrzności, nazwijmy to. Oczywiście dołączone do niego jest w zestawie w tej chwili do Maców, właściwie iMaców, bo tak się nazywają komputery stacjonarne Apple. Dołączana jest w standardzie bezprzewodowa klawiatura oraz bezprzewodowa mysz Magic Mouse, taka, która posiada na swojej wierzchniej powierzchni taki gładzik, czyli nie posiada kółka, ale za pomocą możemy pewne gesty myszy wykonywać na nim. I to jest taka zasadnicza różnica między komputerem, no mówię PC, który większość osób, użytkowników kojarzy jako taka skrzynka metalowa stojąca gdzieś pod biurkiem, tudzież na biurku, i pełno sterczących z niej kabli wychodzących do monitora i innych urządzeń peryferyjnych.
0: Ile u Ciebie jest kabli, Mikołaju?
2: Do Macintosha mogę powiedzieć, że w tej chwili mam podłączony jeden, a właściwie no góra dwa kable. Jeden to jest kabel zasilający, a drugi to jest kabel sieciowy, czyli internetowy, chociaż tego też mógłbym nie mieć, bo mogę się też połączyć bezprzewodowo. A poza tym mysz i klawiatura są podłączone przez Bluetooth, czyli bezprzewodowo.
0: Zasadniczo jeden kabel. Jako użytkownik PC już od jakiegoś czasu zapytać muszę o jedną rzecz i myślę, że to także będzie ciekawiło niektóre osoby. Inna rzecz, jak często chciałyby z takiej opcji skorzystać, ale jak wygląda kwestia rozbudowy? No bo wiadomo, że do peceta to możemy sobie włożyć jeszcze ileś w zależności od tego, jaką wybierzemy sobie obudowę, czy płytę główną dysków twardych, możemy dołożyć jeszcze ile tam mamy możliwości. To mamy, ale jednak możemy dołożyć pamięć RAM. Jak to wygląda w przypadku Maców?
2: W przypadku iMaców.
0: Mówię o iMacach, tak, bo wiadomo, z laptopami to bywa różnie.
2: Mm-hmm. No w przypadku iMaców jest możliwość rozbudowy pamięci, tak? Czyli możemy rozszerzyć w tej chwili w tym iMacu 27-calowym z 27-calowym ekranem. Mamy możliwość rozszerzenia tej pamięci, której ja w tej chwili w standardzie mam tutaj 4 GB, bodajże do 12 GB. Tak przy okazji, skoro mówimy już troszeczkę o tych wnętrznościach, tak, to Apple w swojej ofercie posiada zasadniczo dwa, w sensie wielkości obudowy iMac'i, bo jeden to jest 27-calowy ekran, a drugi to jest 21,5. I w ramach obu tych, nazwijmy, obudów, czyli tych wielkości ekranów, posiadamy, znaczy Apple oferuje trzy rodzaje, powiedzmy, konfiguracji sprzętowej z trzema rodzajami w tej chwili procesorów, mianowicie z procesorami Intel i3, i5 oraz i7. One przede wszystkim różnią się prędkościami. No i do tego nieco różniące się między sobą karty graficzne z różnymi parametrami. Natomiast w standardzie jest to dysk twardy w większości przypadków o pojemności 1 terabajta, czyli aż 1000 gigabajtów. No i wracając do tej kwestii, o którą zapytałeś, o możliwość rozszerzenia. Zasadniczo użytkownik może rozszerzyć tylko ten RAM. Natomiast gdyby istniała potrzeba, nie wiem, zwiększenia twardego dysku, chociaż 1 terabajt, to ja nawet w tej chwili po roku
0: użytkowania mam... No, szłoby się kłócić, czy to jest już teraz tak dużo.
2: No tak, zgodnie z prawami Murphy'ego każdy dysk twardy jest zbyt mały. Natomiast no, jest możliwość rozszerzenia go, ale to pewnie tylko i wyłącznie w serwisie, jeżeli oczywiście byłaby taka, powiedzmy, możliwość ze strony producenta.
0: Dopuśćmy do głosu Roberta, bo chciałby jeszcze coś dodać.
1: Tak, bo myślę, że nie od rzeczy byłoby napomknąć również, że istnieją jeszcze dwie inne wersje komputerów stacjonarnych.
0: Właśnie o to miałem
1: Apple'a
0: zapytać.
1: Do zastosowań stacjonarnych, znaczy profesjonalnych, mało kto z tego korzysta, tak w domu po prostu, to jest Mac Pro. Duża maszyna z dużymi, no wieloprocesorowe to są sprzęty z dużymi dyskami, z dużą pamięcią i zdaje się, że tam jest dość spora elastyczność w doborze i dysków, i pamięci, i procesorów. Natomiast to, co być może zainteresuje słuchaczy, i co również jest w pewnym sensie elastycznym rozwiązaniem, to jest Mac Mini, ważący kilogram z groszem, nie wiem, czy kilo 30 w tej chwili. Stacjonarny jak najbardziej komputer, tyle tylko, że bez monitora. Kupuje się malutką skrzyneczkę, którą można sobie dowolnie gdzieś tam położyć. Trzeba do tego mieć osobno monitor i klawiaturę. Natomiast klawiatura może oczywiście być bezprzewodowa, bo to już w tej chwili praktycznie standard u Apple'a, a monitor no to dowolny. I tenże komputerek może mieć w sobie 500-gigowy dysk lub na życzenie 750-gigowy dysk lub opcjonalnie oprócz tego jeszcze dysk flash, czyli pamięć nieruchomą. Od najnowszego Maca Mini, który wyszedł jednocześnie z systemem Lion, Maci Mini nie mają, proszę panów, CD. Nie mają, tam jest puste miejsce i tam można na przykład dorzucić drugi dysk albo właśnie ten dysk nieruchomy, dysk flash. No i to jest jeszcze taka oferta, ponieważ to też jest najtańszy z komputerów stacjonarnych. Myślę, że to jest niezłe rozwiązanie dla kogoś, kto nie potrzebuje jakichś wybitnych parametrów, a już podstawowe i nie tylko podstawowe czynności na tym komputerze można wykonywać.
0: To myślę, że tyle tytułem wstępu. Teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i już za moment uruchamiam środki łączności z nami, ze studiem Radia N. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Już za moment będzie do waszej dyspozycji. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pytać. Dziś rozmawiamy o Macach. Radio N. Tyflo Podcast w Radiu N cały czas trwa. Dziś rozmawiamy o komputerach Apple i konkretnie o ich dostępności dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Mamy pierwszy telefon. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj, Piotrze.
3: Witajcie wszyscy i w studiu, i słuchającym. Ja mam tutaj pytanie do fachowców. Mianowicie jestem zainteresowany kupnem Mac Air za granicą i ciekaw jestem, bo oczywiście tutaj nie ma co ukrywać, bo różnica w cenie za granicą, a w Polsce to jest co najmniej rzędu 1000 zł, więc chciałem się zapytać, czy jest jakiś problem z przestawieniem systemu na język polski, czy to wymaga jakiejś reinstalacji systemu, czy wystarczy po prostu zmienić sobie język w menu?
1: No nie, trzeba by pewnie przeinstalować system jednak mimo wszystko, ale wybierasz po prostu przy instalacji nie twój ojczysty lub dowolnie wybrany, jaki ci tam pasuje i tyle.
2: Z tego co wiem, jeżeli przynajmniej tutaj, jak to sprawdzałem w swoim Macu, wszystkie języki są w standardzie zainstalowane domyślnie.
1: Znaczy tak, ale nie zmienisz języka systemowego, komunikatów i wszystkiego całego interfejsu nie zmienisz, tylko przez zmianę języka w menu ustawienia językowe.
0: Natomiast, tak, że słowniki i czcionki jest ewentualnie sporo, to mogę potwierdzić, bo kiedyś miałem okazję instalować system, to jeszcze był bodajże Snow Leopard, z udźwiękowieniem, co ciekawe, jest możliwość uruchomienia voiceovera, tak. Więc właśnie, od razu zapytam, bo jeszcze Piotr, jak rozmawialiśmy poza anteną, będzie chciał jedną rzecz zapytać, ale to pozwól, że ci się wetnę, Piotrze, na moment i od razu zapytam, czy orientujecie się, jak to jest z tym najnowszym systemem, który no cokolwiek dziwnie się pobiera, bo pobiera się go przez internet, nie mamy go dostępnego na fizycznym nośniku, ale czy tu także będzie można go zainstalować bezwzrokowo, czy ktoś coś z was...
1: Absolutnie tak, słyszał? Oczywiście. Ja nie widząc go zainstalowałem sam, bez niczyjej pomocy zupełnie.
0: No to nas uspokoiłeś, myślę, że wszystkich. Dobrze, Piotrze, oddaję tobie głos.
3: To jeszcze tutaj chciałem go doprecyzować. Jak to wygląda w momencie, gdy przynosisz komputer ze sklepu? Otwierasz go, uruchamiasz i co w tym momencie, żeby ci instalacja zaczęła gadać?
1: Mikołaj, bo ty ze sklepu przyniosłeś, bo ja nie miałem ze sklepu.
2: Ja ze sklepu przyniosłem, natomiast nie uruchamiałem tego jako instalację, ale w każdym bądź razie można... Na samym początku, przynajmniej w instrukcji obsługi, to sobie wyczytałem, że na samym początku, czyli przy tym ekranie startowym, jest możliwość po prostu uruchomienia voiceovera w standardzie.
1: Znaczy, po prostu bierzesz komputer, włączasz go i jeśli ci nie zagada od razu, bo czasami od razu zagada i zapyta, czy chcesz mieć syntezę, ale gdyby przypadkiem nie, wciskasz komand F5 i po prostu odpala się synteza. Tyle.
3: Okej, to teraz jak już mi się odpali synteza, rozumiem, że pewnie domyślnie mi się odpali po angielsku, więc ja przewidywanie...
1: A nie wiem. A teraz to nie wiem, dlatego że teraz...
0: Kiedyś było po angielsku.
1: Tak, teraz ja nie wiem, jak się odpali w nowym, już preinstalowanym systemie Lion, dlatego,
3: ale okej, czekajcie, zakładam,
1: Agatę.
3: Że kupuję za granicą, więc odpalam system,
1: no
3: powiedzmy,
1: tak,
3: anglojęzyczny. Odpala mi się synteza anglojęzyczna i teraz co zrobić, żeby zainstalować polską?
2: To jest dobre pytanie, natomiast ja mogę powiedzieć taką rzecz, że...
0: Mikołaju,
2: momencie, kiedy...
0: jest mały problem u ciebie z głosem. Jakbym mógł ciebie poprosić o to, abyś się połączył ponownie z nami, bo coś ci zaczęło strzelać niefortunnie.
2: Strzelać, dobrze?
0: Tak, zaczęło ci coś strzelać. No, dodajmy, że w tym momencie Mikołaj, jak i Robert połączeni są za pomocą programu TeamTalk w wersji beta i obaj jesteście pod Lionem właśnie.
1: Tak, jesteśmy pod Lionem. Ale wracając jeszcze do pytania Piotrka, będziesz się musiał przemęczyć przez moment, dlatego że przy instalacji, zresztą już miał menu po angielsku, ale wybierzesz sobie sam język instalacji. Warto wybrać język instalacji jako angielski, bo ten komputer będzie instalował ci się prawdopodobnie rzeczywiście z Alexem, czy najpierw jeszcze z innym tam jakimś syntezatorem, takim skromniejszym, który się odpala z płyty. Chociaż ty nie będziesz odpalał z płyty systemu. Widzisz, jesteś trochę w sytuacji, nie za bardzo wiadomo, jak ten system ci się będzie przeinstalowywał, bo nowe komputery podobno mają ukrytą partycję, z której się przeinstalowuje system. My tego nie wiemy obaj z Mikołajem, dlatego że myśmy instalowali z internetu Liona. Ja sobie jeszcze nie wiem, jak Mikołaj... Jesteś już, Mikołaj?
2: Tak, już jestem.
1: Mikołaj, ty sobie zrobiłeś gdzieś na jakimś nośniku system?
2: Nie robiłem tego, natomiast ja chciałem tylko nawiązać do tego pierwszego uruchomienia w ogóle Maca, jeżeli go wyjmiemy z pudełka. Po prostu po włączeniu na samym początku pierwszy ekran to jest wybór języka.
3: I tam można sobie teoretycznie wybrać polski, tak?
2: Tak, ja wybrałem od samego początku.
1: A czyli nie będziesz musiał przeinstalowywać, widzisz, to jest to.
3: Super, to powiedz mi jeszcze, Robercie, ale no ty też oczywiście, Mikołaju, bo rozumiem, że obaj mieliście już doświadczenia i ze Snow Leopardem i teraz z Lionem. Jakieś są duże różnice i plus i minus w porównaniu do wcześniejszej wersji systemu? Dla nas oczywiście.
1: Myślę, że Mikołaj będzie ci mógł lepiej powiedzieć, bo ja mam, mówię ci, starego Maca, który sądzę jednak nie nadąża ze wszystkim, jeśli chodzi o procek i o jego wydolność, wiesz.
2: Czy wiesz, no pierwsza kwestia to jest po prostu polska synteza mowy już w standardzie, tak? Czyli z Lionem jest możliwość korzystania z polskiego syntezatora mowy, jak również z całej gamy innych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać również z pozostałych 23 języków i tam w każdym języku z kilku innych syntezatorów.
0: Bo można, jak rozumiem, jeszcze od razu dopytam, można się dynamicznie między tymi językami przełączać.
1: Tak, również automatycznie.
2: Ale w jakim kontekście to mówisz?
0: No powiedzmy, trafiam na stronę, dajmy na to, rosyjskojęzyczną i chciałbym przeczytać ten tekst za pomocą rosyjskiej syntezy mowy. Nie ma najmniejszego, jak rozumiem, problemu, żeby za pomocą kilku naciśnięć jakichś tam klawiszy przełączyć się na taką syntezę.
2: To myślę, że Robert tutaj by mógł coś powiedzieć
1: nie,
2: więcej.
1: No, zupełnie nie. O ile możesz sobie w ogóle zadeklarować, że określone aplikacje obsługują ci określone głosy, to jeżeli jeszcze do tego pojawi ci się jakiś język, którego nie używasz na co dzień, to prócz tego po prostu kilkoma klawiszami przełączasz sobie język i wybierasz taki, jaki ci pasuje w języku, jakiego chcesz używać. Warto zaznaczyć przy okazji, że większość z tych głosów syntetycznych trzeba sobie zassać z internetu. One są dość objętościowo duże, bo to zawsze jest 100 kilkadziesiąt albo i 200 mega taki głos, więc one nie są wszystkie domyślnie zainstalowane.
0: Dobrze, Piotrze, bo ale jeszcze Piotr cały czas jest z nami na linii. Piotrze, raz, że trzeszczysz, a dwa, czy masz jakieś pytania jeszcze?
3: Ostatnie tylko mam pytanie i mogę zniknąć. Mianowicie, panowie, powiedzcie tylko, czy czegoś wam brakuje po przejściu z Windowsa na Maci?
2: Ja bym powiedział taką rzecz. Rok temu, kiedy zakupiłem komputer iMac, miałem też tą świadomość o tym, że oprócz samego systemu, tego Mac OS, który jest w standardzie, mogę sobie obok doinstalować na dodatkowej partycji Windowsa. I tak też po kilku tygodniach zrobiłem, ale to tak bardziej protekcjonalnie, na zasadzie, a nuż może się zdarzyć jakaś aplikacja, albo ja jeszcze będę miał swoje przyzwyczajenia Windowsowe, nie przyzwyczaję się do Maca, może jednak z tego Windowsa będę korzystał. Ja sobie tego Windowsa zainstalowałem, nawet poświęciłem na to 1/4 twardego dysku i przez ten cały rok z tego Windowsa na tej drugiej partycji korzystałem chyba, nie wiem, z 4 albo 5 razy. Więc to może o czymś świadczyć, że prawie zupełnie przestawiłem się na filozofię obsługi komputera przy pomocy właśnie systemu operacyjnego macOS.
0: Piotr już się z nami rozłączył, a teraz jeszcze, skoro już idziemy w tę stronę, to myślę, że powiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może no, nie są w ogóle zaznajomieni z systemem, bo Maci jednak w Polsce no, nie są zbyt popularne, nawet i wśród widzących użytkowników. To się troszeczkę zmienia, natomiast no, jednak jeszcze cały czas Windows górą. Ale, no i jeszcze Linux gdzieś tam się pojawia, ale może spróbujmy opowiedzieć, co dostajemy razem z systemem operacyjnym. W Windowsie, wiadomo, mamy WordPad, mamy notatnik, mamy program Outlook Express do obsługi poczty w Windowsie XP w 7. No, zazwyczaj już mamy gdzieś tam doinstalowaną pocztę Windows Live. A co dostajemy w systemie Apple, w systemie macOS? Bo OSX to chyba nawet się nazywa ten system, tak konkretnie.
1: Cóż dostajemy? Dostajemy, z naszego punktu widzenia to nie jest mało, bo dostajemy screen reader gotowy, to już o tym była mowa. Dostajemy dość podobne niektóre aplikacje jak w Windows, czyli na przykład program do edycji tekstu, Text Edit. Myślę, że może śmiało współzawodniczyć z WordPadem, a nawet jest bardziej zaawansowany od WordPada. Natomiast to, co jest ciekawe i co jest takie, myślę, interesujące w systemie OS X, to jest to, że program do obsługi poczty i kalendarz oraz książka adresowa są zintegrowane tak mniej więcej, jak to jest w Outlook Expressie, przepraszam, w Microsoft Outlooku. No tylko, że to bardzo łatwo się też synchronizuje się to z iPhone'ami, iPadami, iPodami wszelkiego rodzaju. Myślę, że to też jest osobny rozdział, w ogóle warto później o tym powiedzieć, konwergencja tych systemów i to, w jaki sposób to wszystko współdziała, ale bezszmerowo też współpracują te programy, czyli mail z kalendarzem, z książką adresową. Prócz tego mamy jeszcze cały pakiet multimedialny z różnymi też dźwiękami, z dżinglami, ale w tym pakiecie, może powiedzmy, to nie jest najważniejsze akurat. Programy są do obróbki zdjęć, do obróbki wideo, do obróbki dźwięku, takie podstawowe studio domowe. Wszystko to w pakiecie.
0: A jak z dostępnością tego domowego studia? Bo jak rozumiem, tu masz na myśli program GarageBand, tak? Czy jeszcze co innego?
1: Tak, mam na myśli program GarageBand. on zasadniczo jest dostępny, choć przyznam, nie chciałbym się jakoś wiążąco wypowiadać, dlatego że ja osobiście używam innego programu do edycji dźwięku i nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. Jest w tej chwili dostępny, jest łatwiej dostępny niż były poprzednie jego wersje. Te wszystkie programy zasadniczo, które są razem z systemem dostarczane w Macu, są dostępne. Inna kwestia, czy są wygodne. Mnie pasuje bardziej inny program do edycji dźwięku niż GarageBand, ale ogólnie rzecz biorąc on dostępny zasadniczo jest. Nie wiem, czy ty, Mikołaj, miałeś jakieś doświadczenie z GarageBandem?
2: No z GarageBandem tylko tyle, że kilka razy miałem okazję go uruchomić, zobaczyć, z czym to się je. I tak kolokwialnie mówiąc, i właściwie dla mnie, przynajmniej na te potrzeby ewentualne, czy nagrywania czegoś, czy jakiejś prostej edycji, to chyba nie jest to narzędzie, o którym mi chodzi. To jest bardziej dla mnie, przynajmniej ja tak to odbieram, program do tworzenia muzyki, nauki, gry na jakichś tam instrumentach, aniżeli jakiś program do nagrywania czy obróbki dźwięku.
1: Coś tam się znajdzie do zrobienia podcastu, ale jakby jest to, powiedzmy, nieintuicyjne w takim sensie, że musisz rzeczywiście się z tym programem oswoić. Jak otwieram Amadeusa, no to po prostu, wiesz, wszystko idzie spontanicznie i jakoś zupełnie inaczej mi się pracuje z Amadeusem na przykład niż z GarageBandem. Chociaż ma fajne kompresje, ma fajne takie poprawiacze jakości głosu i to się przydaje rzeczywiście, ale powiedzmy, że nie jest specjalnie wygodny, ale dostępny jest teoretycznie.
0: Oczywiście to nie wszystko, co dostajemy z systemem. Mikołaju, znowu...
1: Właśnie, Mikołaj, przypomnij coś tam jeszcze, właśnie. Co tam się...
2: Tak, no na pewno w standardzie jest podstawowy...
0: Znowu strzelasz taki... niestety. Oj!
2: Spróbuję się jeszcze raz przełączyć. 2 sekundy.
0: Okazuje się, że co jakiś czas niestety chyba będziemy mieli z tym problem. A konkretnie z zewnętrzną kartą po prostu, którą Mikołaj podpiął. Jak widać, bo ty, Mikołaju, teraz jesteś cały czas z Zooma.
2: Tak, cały czas jestem, mam podłączonego Zooma.
1: Ale gdybyś miał mikrofon zewnętrzny i podłączył go na przykład do gniazdka?
2: Albo a w tej chwili może... cały czas strzelam?
0: Nie, teraz nie strzelasz, ale podejrzewam, że będziesz strzelał za chwileczkę. Dobrze, ale to myślę, że z tymi technicznymi kwestiami będziemy się motać poza anteną. A teraz jeszcze a propos pozostałego oprogramowania. To może w tym wejściu jeszcze powiedzmy co nieco na temat przeglądania internetu. Bo jak to wygląda w macOS? Co mamy do dyspozycji? Czy mamy taki sam zestaw przeglądarek jak pod Windowsem? Bo pod Windowsem, wiadomo, mamy Internet Explorera, mamy Firefoxa, mamy wybór. Jak to jest w przypadku tego systemu?
2: Czy w przypadku Maca mamy wbudowaną w system, dostarczoną nam razem z systemem przeglądarkę o nazwie Safari, która notabene jest również dostępna pod Windows?
1: Choć nie polecamy.
2: Tak, i to jest najbardziej można powiedzieć dostępny w Macu no, klient, czy właściwie program do przeglądania stron www, ponieważ on jest, mówię, zintegrowany z systemem. No i w sposób, moim zdaniem, nie wiem, czy Robert to potwierdzisz, no, najbardziej dostępny z poziomu VoiceOver.
1: Tak, oczywiście.
2: Oprócz tego no, przeglądania internetu, być może jeszcze za chwileczkę powiemy tak nieco szerzej o tym, natomiast takich internetowych jeszcze aplikacji warto by wspomnieć o programie do komunikatorze, czyli o programie iChat, który może obsługiwać komunikację za pomocą sieci Jabber, czyli wszelkiego rodzaju komunikację na przykład za pomocą kont czata gmailowego, czy innych kont właśnie Jabbera. Jak również no, taka unikatowa, dosyć w miarę nowa aplikacja, która również jest dostępna na urządzeniach mobilnych, mianowicie FaceTime, czyli możliwość komunikacji w podobny sposób jak za pomocą Skype'a, czyli FaceTime, taki wbudowany komunikator głosowo-wizyjny, wykorzystujący zarówno mikrofon, jak i kamerę do bezpośredniej komunikacji między użytkownikami Maca, jak również między użytkownikami Maca i urządzeniami mobilnymi takimi jak iPhone czy iPad albo iPod Touch.
0: No szkoda, że FaceTime nie jest otwarty na pozostałe urządzenia, bo to by było naprawdę coś ciekawego. Zresztą charakteryzuje się dosyć przyjemną jakością dźwięku. Na temat obrazu, no ciężko mi się wypowiedzieć, ale Mikołaju, też chyba jest nieźle.
2: Tak, jest naprawdę nieźle, w szczególności teraz w systemie Lion, przynajmniej te komputery, które już są wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości, a najnowsze iMaki takie posiadają i bodajże najnowsze MacBooki Air też, można w bardzo wysokiej jakości obrazu między sobą rozmawiać.
0: A ja jeszcze trochę ciekawe, podrążę.
1: Warto zauważyć, Michale, że warto zauważyć, że ciekawostką jest niewielki przesył danych potencjalnie, znaczy w sumie. Dlatego, że ja mam łącze komórkowe u siebie w domu, internetowe łącze komórkowe i mieliśmy możliwość już rozmawiać z Mikołajem przez FaceTime. Pewnie nie jest to prawdopodobnie jakaś, nie wiadomo, super jakość, ale się nic nie przycina, przynajmniej jeśli chodzi o dźwięk. Nie wiem, jak tam obraz wygląda.
2: Obraz bardzo płynnie.
1: No, także widzisz, nawet na takim łączu jest w stanie ten komunikator działać bezproblemowo.
0: A ja jeszcze trochę podrążę z perspektywy osoby niewidomej kwestię przeglądania internetu. Safari to jest na chwilę obecną tak naprawdę dla VoiceOvera, jak rozumiem, jedyne rozwiązanie do tego typu zadań. Ale jakbyś to, Robercie, porównał z perspektywy użytkownika JOS-a? Bo ja pamiętam, że ty z JOS-a kiedyś korzystałeś. Jakbyś porównał przeglądanie internetu właśnie za pomocą VoiceOvera i JOS-a. Czy to jest podobnie, czy to jednak się różni?
1: Myślę, że można tutaj pewne analogie przeprowadzić, chociaż oczywiście trzeba zaznaczyć, że VoiceOver ma pewne swoje specyficzne sposoby nawigowania i sposoby posługiwania się nim. Nie chcę tutaj teraz wchodzić w te konkretne technikalia, żebyśmy się nie pogubili, ale od Leona, od tego nowego systemu, już w nawigacji po internecie mamy jednoklawiszowe skróty, także możemy na przykład jednym klawiszem przemieszczać się po nagłówkach, po linkach, w formularzach, tabelach i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory było to dostępne pod kilkoma klawiszami, trzeba było kilka klawiszy nacisnąć. Poza tym jest coś takiego jak pokrętło i to pokrętło daje możliwość natychmiastowego wyboru, w jaki sposób, pomiędzy czym, jakimi elementami strony www będziemy się poruszać, kiedy naciśniemy strzałkę w dół na przykład, bo możemy się poruszać właśnie dzięki strzałkami od linka do linka, od nagłówka do nagłówka, od tabeli do tabeli i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jeśli chodzi o nawigowanie w Safari, to w ogóle są jakby takie dwa, z grubsza biorąc, sposoby, podstawowe sposoby nawigacji. Jeden to taki po kolei, od obiektu do obiektu, a drugi to grupuje te obiekty. Nie wiem, być może, Mikołaj, ty korzystałeś z tego drugiego systemu czy sposobu nawigacji. Ja nie. Nie wiem, jak ty używasz.
2: Nie korzystałem.
1: Ty w ogóle nie korzystałeś. No w każdym razie można sobie również inaczej pogrupować te elementy strony www, czyli właśnie grupami podobnymi sobie, niekoniecznie po kolei idąc, tak jak one są poukładane na ekranie. Ale tu przy tym chciałbym też zwrócić uwagę na taką też unikalną cechę VoiceOvera, mianowicie, że mając komputer wyposażony w gładzik, czyli głównie to dotyczy przenośnych komputerów, lub mając podłączony bezprzewodowy gładzik, czyli ten Magic Trackpad, do komputera stacjonarnego, dotykając gładzika możemy odwzorować położenie elementów na ekranie komputera. I to dotyczy nie tylko stron www, ale na stronach www przydaje się to szczególnie. Bo powiedzmy, że osoba widząca mówi nam, że taki element, czy takie miejsce, do którego warto zajrzeć, link, czy jakiś fragment tekstu znajduje się, powiedzmy, w dolnym, prawym dolnym rogu ekranu komputera, to ja po prostu dotykam sobie prawego dolnego rogu gładzika, czy Magic Trackpada, czy gładzika w komputerze przenośnym i tam powinienem znaleźć to, o czym mówiła mi ta osoba widząca.
0: Bo jak mogę rozumiem, jeszcze zapytam o taką jedną rzecz. Zazwyczaj programy odczytu ekranu pod Windowsem tworzą sobie taki bufor i do tego bufora wrzucają zawartość strony internetowej odpowiednio to wszystko interpretując, żeby nam było
1: wygodniej. Tutaj też mamy tutaj. To też
0: tak, tylko
1: tutaj działa.
0: Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o taką jedną rzecz, że niekoniecznie to, gdzie my na przykład jesteśmy na stronie internetowej, gdzie my tam sobie zawędrowaliśmy, jest tożsame z tym, co jest widoczne na ekranie. Czy z voiceoverem jest inaczej? Czy na przykład tam, gdzie my zawędrujemy, to kiedy my na przykład słyszymy, że jesteśmy na takim a takim linku, czy jest to w tym samym momencie wyświetlane też na ekranie?
1: To zależy od ustawień komputera, bo jeżeli sprzęgniemy sobie tak zwany voiceover kursor, czyli to coś, co ogląda w naszym imieniu ekran i co nam mówi o tym, co się na tym ekranie znajduje. Jeśli my sobie sprzęgniemy to, czyli kursor na ekranie będzie podążał za voiceoverem, czy też po prostu ekran się będzie przesuwał tak jak my idziemy z voiceoverem, no to będzie widoczne. Natomiast możemy to mieć różnie ustawione. Poza tym to, co ci chciałem powiedzieć, ale zdaje się, że mi umknęło, jest widoczny też ten voiceover kursor, czyli to miejsce, które jakby jest omawiane przez syntezę, opowiadane przez syntezę, może być widoczne dla osoby widzącej, także ona będzie wiedziała, w którym miejscu ja się znajduję i co ja teraz słyszę lub mam pod palcami.
0: Bo to jest dosyć istotne, jeżeli współpracujemy z jakąś osobą widzącą, no i chcielibyśmy mieć mniej więcej ten sam ogląd.
1: To więcej
0: na
1: Mikołaj pewnie
0: sprawę
1: ci powie, dlatego że ja po prostu nie wiem, co widać na ekranie w tym czasie.
0: A ja po prostu myślałem, że współpracowałeś kiedyś z kimś i coś o swoich wrażeniach mógłbyś powiedzieć, że na przykład przeglądasz z jakąś osobą widzącą daną stronę, no i okazuje się, że czy jest to tożsame, czy nie.
1: Póki co nie mam gładzika.
0: No cóż.
1: To znaczy mój stary gładzik nie jest wielodotykowy i on się nie nadaje do takiego działania.
0: Skoro już o internecie mowa, to jeszcze mam tu pytanie od Piotra ponownie. Piotr dziś nam dużo pytań zadaje i bardzo dobrze. Wy także możecie zadawać. Za moment przypomnę drogi kontaktu do studia. Ale pytanie od Piotra jest następujące. Czy w poczcie, w komputerach Apple, można ustawiać sobie takie reguły wiadomości, jak na przykład w Outlook Expressie? Czy jest to możliwe? No i nastała cisza.
1: No bo się grzecznie przepuszczamy oczywiście.
0: No to może tym razem Mikołaj, bo Mikołaj ostatnio nie mówi nic. To.
2: Powiem tak, że trafiłeś trochę na osobę, która mniej korzysta z klientów poczty, niezależnie od tego, czy korzysta się z Windows, czy korzystam z Maca, czy z Windowsa. Ja akurat jeszcze jako osoba słabowidząca i coś jeszcze widząca, przestawiłem się już zupełnie jakiś czas temu na interfejs Gmaila, który jest dostępny w dowolnej przeglądarce. Natomiast czy są jakieś reguły? Mogę tylko tutaj, tak jak to Robert przed chwilą powiedział, nieco zagdybać. Sądzę, że jakieś są.
0: A Robercie, ty coś więcej wiesz?
1: To ja powiem, jak to działa. Bo są tak zwane inteligentne skrzynki pocztowe, które się buduje w oparciu o pewne kryteria. Stwarzasz warunki i do tej skrzynki spadają takie wiadomości, jakie sobie zażyczysz. Poza tym klient poczty ma też klienta RSS w sobie. W związku z tym też możesz RSS-y czytać, nie tylko pocztę.
0: A jak z tych RSS-ów się korzysta? Wygodnie w miarę?
1: Tak, dlatego że znów to są jakby skrzynki, ale możesz sobie zdefiniować, że wszystko to, co nowe, przyjdzie ci do jednej skrzynki, właśnie takiej inteligentnej skrzynki, gdzie się znajdą tylko nieczytane wiadomości. Jeśli chcesz mieć wszystko po kolei i sobie to oglądać, możesz sobie zadeklarować też bez stwarzania konkretnej skrzynki, że na przykład zaczyna ci od nieprzeczytanych wiadomości, od najnowszych i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy mogę zdefiniować sobie na przykład kilka kanałów, przypisać do jakiejś kategorii, czy nie bardzo?
1: Musiałbym zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili w tym nowym programie pocztowym, bo jeśli chodzi o kategorie, to ja czegoś takiego nie pamiętam.
0: Mamy telefon.
1: Ale ta kategoria może być jednocześnie skrzynką taką zdefiniowaną, że do tej skrzynki spadają informacje z takich a takich RSS-ów, powiedzmy. I to może uchodzić za kategorię, to tak.
0: No to bardzo fajna sprawa, bo mnie osobiście kategoryzowanie RSS-ów po jakimś tam konkretnym temacie ostatnio bardzo się spodobało. Mamy kolejny telefon, tym razem Jacek się do nas dodzwonił. Witaj, Jacku.
4: Witam. Ja mam praktyczne pytania, chyba głównie do Roberta tak naprawdę. Pierwsza to jest, po przesięściu się ewentualnym na Maca spodziewam się, że mogą być problemy z wymianą dokumentów pomiędzy aplikacjami pisanymi na Maca, pisanymi na pod Windows. Głównie chodzi oczywiście o dokumenty pakietów biurowych, DOTS, XLS i tak dalej, i tak dalej. I drugie pytanie z tym związane. Słuchałem oczywiście podcastów, gdzie była mowa o edycji tekstu na przykład, ale mnie interesuje, czy da się w sposób wygodny przygotowywać prezentację. Bodaj ten program się nazywa w pakiecie Keynote. To jest dla mnie dosyć ważne, bo to akurat robię dosyć często i szukam ciągle rozwiązań, które są bardziej dostępne. To są pytania. Ja znam hurtem pytania, a potem się rozłączę w takim razie. I mam jeszcze pytanie, jak mam odróżniać od siebie komputery Apple, gdybym na przykład szukał sobie używanego? Bo ja oczywiście znam te rodziny iMac, Mac Mini, MacBook Pro i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście były i starsze generacje, nowsze generacje. Natomiast przeglądając te oferty na Allegro, ja nie jestem w stanie odróżnić, który jest nowszy, a który jest starszy. Kody, które są tam używane, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Czy moglibyście o tym parę słów powiedzieć?
0: Mhm. I to już wszystkie pytania, Jacku, tak?
4: Tak jest.
0: Dobrze, to bardzo ci dziękuję w takim razie za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiam. No to teraz Mikołaj w międzyczasie się przełączy znowu, a Robert może powolutku będzie odpowiadał na pytania.
1: Jeżeli chodzi o dokumenty, o jakąś kompatybilność dokumentów, to tu jest kilka kwestii. Jedna kwestia to jest taka, że oczywiście można otworzyć dokument Worda nawet TextEditem, już nie mówię o programie płatnym, programie Pages, bo to bez problemu. Można nawet TextEditem. Natomiast przyznam, że nie wiem i nie umiem zagwarantować, że za każdym razem wszystko zostanie idealnie zinterpretowane. Zwłaszcza mam na myśli wszelkiego rodzaju tabele czy niestandardowe czcionki. Tego nie jestem pewien. Na tyle, na ile ja z tego korzystam, a wymieniam non-stop materiały, przepraszam najmocniej, wymieniam non-stop materiały z osobami, które pracują na komputerach PC, więc co i rusz to jakieś teksty przesyłam. Robię to albo w RTF-ie, albo w standardzie Worda. Nie ma z tym problemu. Natomiast, mówię, może się zdarzyć, że jakaś bardziej zaawansowana konstrukcja dokumentu będzie nie idealnie tak potraktowana, czy tak zinterpretowana, jakby to było w pakiecie Worda. Zwykle, jeśli coś takiego ma miejsce, przy otwarciu takiego dokumentu przynajmniej Pages daje znać o tym, natomiast TextEdit nie. TextEdit nie informuje rzeczywiście. Druga kwestia, jeśli chodzi o Keynote'a, Jacku, ja nie używam, nie mam okazji lub też po prostu nie umiem albo nie wiem, żeby mi się to przydało. Nie używam programu do tworzenia prezentacji. Z tego, co wiem, podobno jest on dostępny i osoba niewidoma jest w stanie stworzyć taką prezentację. Jeśli jesteś w stanie stworzyć ją pod Windows, to prawdopodobnie będziesz w stanie ją stworzyć również w Keynote, ale nie chciałbym się jakoś miarodajnie wypowiadać. Być może Mikołaj coś więcej o tym powie. Jesteś, Mikołaju?
2: Tak, jestem. No, Keynote jest programem, który no, jest tam taką, powiedzmy, makowską alternatywą dla programu PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Natomiast tak jak wspomniałeś wcześniej, no, to jest zawsze to ziarnko takiej, powiedziałbym, niepewności, jak to jest między różnymi pakietami biurowymi, bo tu nawet nie na podobne problemy można napotkać przy otwieraniu dokumentów na przykład Worda za pomocą pakietu OpenOffice czy LibreOffice, które no, oczywiście. Też nie ale zawsze...
1: Wiesz, ja rozumiem, Mikołaj, że Jackowi chodziło o to, jak wygląda kwestia tworzenia w ogóle prezentacji pod Keynote'em w wydaniu osoby niewidomej.
2: No niestety też nie jestem użytkownikiem tego programu. Nie posiadam go.
0: Może ktoś nas słucha, kto także jest użytkownikiem Maca i coś powie więcej na ten temat.
1: Pakietu Numbers też nie używam jeszcze, dokończę i tyle. Natomiast co możemy powiedzieć, Mikołaj, o modelach i o tym, na co trzeba zwracać uwagę. Na procesor trzeba zwracać uwagę, żeby był Intel.
2: Ja sądzę, że taka rzecz, bo Jacek właśnie wspominał o tym, o ewentualnych możliwościach tam zakupu przez Allegro, czy przez innego rodzaju tego typu serwisy komputerów używanych. No, z jednej strony trzeba możliwie wypytać takiego, powiedzmy, sprzedawcę, który gdzieś na tej na swojej aukcji umieszcza tylko informację, że na przykład ma do sprzedaży MacBooka Pro, tak po prostu, tak, to warto zajrzeć, co tam jest naprawdę za procesor, ponieważ komputery z czasem dostają w każdej kolejnej wersji nowe procesory i tak jak obecnie w MacBookach Pro, jeżeli się nie mylę, już w tej chwili instalowane są procesory tylko i wyłącznie czterordzeniowe, czyli te i3, jeżeli dobrze pamiętam. Jacku, Robercie, może mnie poprawić.
1: Wydaje mi się, że w ten 13-calowy MacBook Pro może mieć jeszcze dwurdzeniowy procesor, wiesz?
2: Mm-hmm. Natomiast Apple stosuje taką w ogóle nomenklaturę, żeby odróżnić mniej więcej komputery od siebie, zarówno iMaci, jak i komputery typu MacBook, czyli i MacBook, i MacBook Air. W pełnej nazwie tego komputera z reguły jest podana taki parametr jak rok i czy to jest koniec roku, czy początek roku. W wersji angielskiej to jest w wersji, powiedzmy, early 2009 albo late, czyli koniec. I na przykład, jak teraz ja sobie zainstalowałem, taka minimalna dygresja, zainstalowałem sobie tego Liona na tym swoim iMacu, to po wybraniu opcji, która wyświetla mi informację o moim komputerze, mam napisane iMac 2009, koniec 2009, więc taka informacja się też wyświetla o tym moim komputerze. No, tutaj bym się po prostu w przypadku używanych komputerów po pierwsze kierował procesorem i jeżeli, mówię, sprzedawca, dobry sprzedawca, który jest, powiedzmy, no nie wiem, mam nadzieję, użytkownikiem wcześniejszym Maca i co nieco na ten temat wie, powinien też podać ten rocznik, tak? Czyli z jakiego roku jest to komputer.
0: I wtedy będzie można to gdzieś sprawdzić, na przykład?
2: Tak. Na pewno na stronach Apple'a, czyli www.apple.com.
0: I tam pojawią się informacje.
1: Ja właśnie odkryłem, że mój jest początek 2008. Jednak niestety.
0: I jeszcze mam tu takie pytanie od Jacka, który zapytał, co oznaczają kody G4 i G5?
2: To są kody, które oznaczają procesor. Czyli
1: poprzednią generację jeszcze, ten PowerPC tak zwany.
2: Tak, ponieważ komputery firmy Apple jeszcze parę lat temu, gdy jeszcze Apple nie miał, powiedzmy, umowy, nie nawiązał współpracy z Intelem, instalował w swoich komputerach zarówno Macach stacjonarnych, jak i przenośnych, instalował procesory tak zwane PowerPC. No, taka generacja poprzednia, chyba tworzona wspólnie z Applem przez IBM-a i Motorola, tak, jeżeli dobrze pamiętam. I to były kolejne generacje, czyli G4, G5, chyba na G5, jeżeli dobrze pamiętam, się to skończyło. I potem weszły już procesory Intel.
0: Ale takimi procesorami z tej grupy G4, G5 nie ma co w ogóle zawracać sobie głowy, jak rozumiem.
1: Nimi się nie interesujemy, broń Boże.
0: Mamy kolejny telefon. Michał do nas się dodzwonił tym razem. Witaj, Michale. Halo. O, może zaraz się z Michałem połączymy ponownie, bo no jakiś tu, zdaje się, problem mieliśmy. No, być może Michał zadzwoni do nas za moment. A ja teraz myślę, żebyśmy zrobili sobie znowu chwilę muzycznego wytchnienia. Teraz będzie taka ciekawa piosenka. Piosenka pochodząca z lat 80. i mówiąca o komputerach Apple. To podejrzewam, że jakaś piosenka reklamowa w naszych radiowych archiwach udało się ją odnaleźć. Posłuchamy jej już za moment, a ja przypomnę nasz numer telefonu 22 398 8027 wewnętrzny 938 albo nie. Zanim piosenka, to jeszcze telefon od Michała, bo mamy Michała na linii. Udało się połączyć. Witaj, Michale.
1: Niech żyje.
0: Halo.
5: Halo, dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
1: Słuchamy bardzo.
0: Twoich
1: cześć,
0: pytań, refleksji.
5: Więc tak, no ja powiem, że niestety połączyłem się tak, że tak powiem, na Skype'a na sucho, nie słucham audycji i nie wiem, co było do tej pory powiedziane. Także może ja czekam na pytania, na które chętnie postaram się jakoś odpowiedzieć.
0: Bo ty, Michale, jesteś użytkownikiem Maca, czy byłeś użytkownikiem Maca?
5: To znaczy, jestem użytkownikiem Maca i nie jestem. Ja kupiłem komputer MacBook, czego nie żałuję, natomiast ten komputer nie spełnił moich oczekiwań i mam go obecnie w domu, natomiast go po prostu nie używam. Jest to jakby taki komputer dodatkowy, komputer zapasowy, który na szczęście no jest używany w pełni, ale już nie przeze mnie. Natomiast no, przeszedłem z powrotem niejako po półrocznej pracy właściwie tylko z Macintoshem na system znowu Windows, na JOSa, a teraz nawet bardziej na NVDA w ostatnim czasie.
0: A co ci się nie spodobało? Krótkie pytanie i pewnie długa odpowiedź, ale słuchamy, Michale.
5: Przepraszam, ja mam bardzo mocny... rozumiem, że mnie dobrze, bo ja mam bardzo dużo
0: opóźnienia. Ciebie słychać
5: ja
0: dobrze.
5: Nie wiem, czy
0: ciebie słychać
5: to,
0: dobrze.
5: To, co ja mówię. Rozumiem, że wszystko było słychać, tak? To, co mówiłem.
0: Oczywiście.
5: Dobrze, okej. Okay. Co mi się nie spodobało? To znaczy, mnie...
0: Oj... I niestety połączenie z Michałem zostało
1: zerwane.
0: I
1: nie jest to interwencja firmy Apple,
0: ani
1: związanych z nią ciemnych sił, które nie dopuszczają głosów nieprzychylnych Macowi.
0: No niestety, no chciał się nasz słuchacz...
1: CIA po prostu nie dopuściła.
0: Tak, wypowiedzieć, co mu się nie spodobało i nagle rozłączyło. No, ja myślę, że zrobimy sobie jednak teraz chwilę tej muzycznej przerwy. Może z Michałem uda nam się w międzyczasie połączyć, no i uchyli nam rąbka tajemnicy w zakresie tego, co mu się nie spodobało, bo oczywiście głosy krytyczne, no także przyjmujemy. To nie jest żadna audycja
1: ale
0: sponsorowana.
1: Oczywiście, że tak.
0: W żadnym wypadku. To jest audycja, która po prostu ma na celu no, pokazać naszym słuchaczom, słuchaczom Radia N, słuchaczom Tyflo Podcastu, to, że można inaczej, niekoniecznie korzystając z komputerów PC, niekoniecznie używając Windowsa, można skorzystać z czegoś innego. Zatem już za chwileczkę do was wracamy. Ja przypominam namiary kontaktowe na nas 22 398 8027 wewnętrzny 938, a na Skype'ie również jesteśmy. Nasz login to tyflopodcast.net.

0: Apple II Forever. Bardzo ciekawa piosenka. Przypuszczam, że to rzeczywiście jakieś nagranie ewidentnie reklamowe, bo tam w samych superlatywach się wypowiadali. Piosenka z lat 80. ewidentnie. Bardzo ciekawa. Można było sobie troszeczkę powspominać, jak to swego czasu reklamy powstawały. No ale my teraz nie reklamujemy, tylko po prostu mówimy w dalszym ciągu o urządzeniach Apple. Przede wszystkim o komputerach. No i mamy kolejny telefon. Tomek do nas się dodzwonił tym razem. Witaj.
1: Witam.
0: I słuchamy pytań.
1: Ja bym chciał się zapytać o kilka rzeczy. Po pierwsze, dlatego że jak mam u siebie w komputerze jakiegoś tam gadacza, no i te gadacze mają masę możliwości przypisywania skrótów klawiszowych, jakieś tam oznajmiania, to znaczy czy ma, jakby co ma być oznajmiane, kiedy ma być oznajmiane, w jaki sposób i w ogóle. Jakieś dotyczące pasków postępu, na przykład czy to ma być, czy to nie ma być i tak dalej. I jak to jest w Macu? Czy ten VoiceOver też ma takie możliwości właśnie skrótów, jakichś własnych nieskrótów, odczytywania, co ma być, jak ma być, kiedy ma być, czy ma być i w ogóle?
2: Ma i teraz najnowszy VoiceOver, ten, który się w Lionie ukazał, ma tego jeszcze więcej niż poprzedni, bo jest coś takiego jak czynności. I czynności to są, krótko mówiąc, nie chcę powiedzieć skrypty, ale powiedzmy zachowania.

0: Ustawiłem sobie pewne parametry dla korekty tekstów i uruchamiam go, że tak powiem, z palca, czyli po wejściu w menu tych czynności mogę ręcznie uruchomić taką czynność, czyli zestaw parametrów, który właśnie w danym momencie jest mi potrzebny i to obojętnie w jakim programie się znajduje.
1: To coś jak profile głosowe w JOSie chyba, coś w tym stylu.
2: Czyli mogę na przykład sobie tak, mówię już przykładowo, nie wiem jak to się akurat w Macu nazywa, natomiast powiedzmy tak biorąc przykład z Windowsa, pole wyboru coś tam oznaczone i teraz na przykład czy mogę sobie zrobić coś tam pole wyboru oznaczone, coś tam pole wyboru oznaczone coś tam, jakby przemieniać sobie jakby kolejność informacji.
0: Być może tak, dlatego że możesz, w ogóle możesz tam sobie nazywać to, w jaki sposób on ci będzie o tym mówił. Możesz wręcz, zdaje się, zmienić nazewnictwo nawet, jak chcesz. Natomiast, ponieważ ja tego nie robiłem, nie chcę ci teraz opowiadać, w jaki dokładnie sposób, ale rzeczywiście tam można po prostu zmieniać sobie dowolnie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak w JOSie, bo w JOSie na przykład ci mówiło, czy najpierw chcesz, żeby ci podał stan przełącznika, czy potem chcesz. Takiego czegoś nie widziałem. Natomiast mówię, ponieważ możesz sobie zmieniać wręcz nawet nazwy, więc sądzę, że to też byłoby możliwe. Ale przyznam, że nie próbowałem. Ale jest bardzo dużo tych parametrów w tej chwili.
2: I teraz tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jeżeli jest program, znaczy tak, w ogóle jaka jest jakby stosunek programów dostępnych do niedostępnych, no bo w Windowsie powiedzmy wiem, znaczy no jakoś tam korzystam z tego Windowsa dosyć często, no w zasadzie zawsze, a jak to jest w Macu, jakby ile z tych, jaki jest stosunek programów niedostępnych do dostępnych, takich interesujących powiedzmy.
0: Ja ci powiem, że to jest, ja to kiedyś nazwałem prawem odwrotnej proporcji, dlatego że o ile w Windowsowych sytuacjach, zwłaszcza w wypadku czytników ekranu, masz tak, że te czytniki ekranu muszą gonić programy, które się pojawiają i coraz to nowe technologie, które wchodzą, no bo coś tam jest niedostępne, coś tam jest nie do odczytania, to tutaj jest troszkę jakby odwrotnie, to znaczy Apple swoim deweloperom daje materiał, który pewne wytyczne, pewne ramy, w których oni się muszą poruszać. Jedną z tych takich guidelines, czyli tych wytycznych, jest dostępność, czyli jest to, żeby programy współdziałały z czytnikiem ekranu. I przykładem jest tutaj na przykład Pro Tools, który
2: no
0: do tej pory dostępny nie był.
2: W najnowszych wersji jakoś tam jest dostępny, bardziej
0: i to ci polega na tym, że to nie jest tak, że VoiceOver nadąża, rozumiesz, za oprogramowaniem, tylko te programy stają się stopniowo coraz to bardziej dostępne, ponieważ mają jasne wytyczne i wiedzą, do czego należy się dostosować, jak trzeba, o co trzeba zadbać
2: Czyli można powiedzieć, że większe prawdopodobieństwo będzie, że jakiś program będzie dostępny na Maca niż na PC, ta?
0: Chyba to nie jest. Nie wiem, czy tak ci mogę powiedzieć wprost, ale Mikołaj, co ty byś powiedział? Bo ja nie wiem, czy tak jednoznacznie można by odpowiedzieć na to pytanie.
3: Jednoznacznie takiego stwierdzenia bym na pewno nie zaryzykował. Natomiast powiem tak, podobnie jak na Windowsie, powiedzmy aplikacje w większości przypadków na Windowsie były robione w Visual Basicu, tak? Jeżeli one zostały zrobione w tym Visual Basicu, to w większości przypadków można było tak dosyć śmiało stwierdzić, że one będą poprawnie funkcjonowały, czy to z JAWS-em, czy to z Window Eyes-em, czy z innymi screenreaderami.
1: Teraz podobnie jest w przypadku .NET-u.
3: I tak podobnie jest w przypadku teraz .NET-u. Natomiast w przypadku komputerów Mac i systemu macOS jest pewna drobna właśnie analogia, nieco podobna właśnie taka analogia, mianowicie jest coś takiego w systemie jak, nie wiem, takie środowisko, czy też w którym się tworzy Cocoa, właśnie takie macowe, i jeżeli aplikacje zostały stworzone w tym środowisku, to z dużym prawdopodobieństwem one też będą dostępne. Nie jest to oczywiście reguła, Natomiast

0: Powiedziałbym tak, że jest kilka bodajże aplikacji, które przykładem jest akurat Pidgin, który na Maca został stworzony już jakiś czas temu, czyli ten multikomunikator. Mianowicie on w swojej takiej powiedzmy pierwotnej wersji nie był zrobiony zupełnie w technologii właśnie tej Cocoa. I to powodowało również takie, nazwijmy to, taką nawet swego rodzaju niedostępność, nieresponsywność tego programu również dla osób widzących. I dopiero jak został, powiedzmy, skompilowany, to się tak fachowo mówi, już
1: No tak.
0: w tym środowisku Cocoa, on stał się bardziej używalny i bardziej przypominał właśnie aplikację Apple'owską. Natomiast nie wypowiadam się tutaj na temat jego dostępności, ale tylko taki właśnie drobna dygresja dotycząca, jak powiedzmy aplikacja stworzona w takim powiedzmy natywnym, czyli związanym z systemem środowisku zrobiona, bardziej się z tym systemem można powiedzieć integruje i tutaj moje takie z jednej strony przypuszczenie, że być może mogłaby być dostępniejsza niż inny
1: I teraz,
0: sposób zrobione.
2: Jeszcze poczekaj, Tomek, bo na marginesie ci powiem jeszcze a propos dostępności tych programów. Te programy, które kupujesz w App Store, czyli w tym repozytorium Apple'owym, jeśli nie są dostępne, otrzymujesz zwrot kosztów.
1: A to też o tym
2: dlatego,
1: słyszałem.
2: Że Apple zakłada, że ich programy powinny być dostępne dla wszystkich. Jeśli ktoś nie może z takiego programu skorzystać, Apple zwraca pieniądze.
3: A Robercie, testowałeś to może praktycznie?
1: No właśnie też o tym chciałem zapytać, czy to jest tak teoretycznie?
2: Nie,
1: czy też...
2: nie, bo nie miałem takiej potrzeby, nie, ale wiem, że to działa, bo na listach nawet była o tym mowa i tu się nikt nie skarżył.
3: Więc nie ma problemu.
1: Jeszcze bym miał tylko jedno pytanie i w zasadzie będę mógł się po jego zdaniu rozłączyć, to znaczy też a propos tej personalizacji, tylko jakby samego systemu. Powiedzmy w Windowsie mam wszelkiego rodzaju panele sterowania, w których mam opcje od jakichś dźwięków, no ekranu za mniej, ale powiedzmy, że jest jakiś czcionek, nie czcionek, jakiś tam tego wszystkiego. W Windowsie 7 jest ten jakiś super admin, czy tam God Mode, jak to tam się nazywa, i to już są w ogóle jakieś takie wybitnie duże ustawienia. Trochę o tym mówię dlatego, że na przykład mam telefon Nokii, który mogę sobie podłączyć jako urządzenie takie wybitnie, taki no jak on jest widziany przez Windows. Wszystkie urządzenia Apple'a muszę koniecznie jakby podłączać przez iTunesa. No i jakoś jakby generalnie jakoś tam jest mało tych ustawień. Czy tak jest też w Macu, czy Mac ma tych ustawień też, jakby mogę sobie go spersonalizować na siódmą stronę, go zmienić? I to by chyba
0: posiada,
1: było
0: tyle. Posiada komputer, czyli system macOS, takie coś jak preferencje systemowe, gdzie możemy całą gamę jego parametrów sobie zmieniać, począwszy od wyglądu, poprzez wielkość czcionek, czy też krój czcionek, aż po takie powiedzmy no, ustawienia niewizualne, czyli tam parametry dźwiękowe. Jest cała powiedzmy gama opcji dotyczących właśnie ułatwień dostępu, czyli zarówno ułatwień dostępu dla osób z dysfunkcją wzroku, osób tam słabiej słyszących. Także no, taka alternatywna, podobnie jak mamy preferencje systemowe w Windowsie, no jest.
3: A czy to jest bardzo rozbudowane, czy raczej takie podstawowe funkcje można zmieniać?
1: Właśnie to trochę też się pytałem.
2: Teraz się w ogóle nowe rzeczy pojawiły, bo widziałem tam i kolor tła, jakieś tam cudawianki się zrobiły, rzeczywiście. Znaczy, może Mikołaj, ty pewnie będziesz więcej wiedział na ten temat niż ja, ale może rzuciłbyś kilka uwag o...
1: Znaczy wizualnie, jak wizualnie, mi chodzi generalnie.
2: O tych nowych wizualizacjach.
0: Tak, bo weszliśmy już
2: typu
0: właśnie
2: launchpad.
0: Weszliśmy właśnie na taką płaszczyznę tutaj dashboard. Porównania, czyli Windows a Mac, te takie podobieństwa, różnice, prawda? I tak jak w Windowsie mamy pulpit, w Macu mamy coś takiego, co się nazywa biurko. W Windowsie mamy menu start, w w Macu mamy no, tak zwany dock, czyli taki no, nazwijmy pasek uruchomieniowy aplikacji.
3: Coś jak pasek zadań, tak?
0: Coś w tym stylu, natomiast te aplikacje już są po prostu wystawione nam, że tak powiem, do uruchomienia. Możemy do tego docka dorzucać aplikacje bądź usuwać. To są te takie najpotrzebniejsze, ale oprócz tego jest taki folder z aplikacjami. O, skoro jesteśmy już właśnie przy tych, powiedzmy, różnicach, to sposób instalowania w większości, no nie wiem czy 90%, ale w większości aplikacji na Maca polega na tym, że ikonę aplikacji, czyli właściwie taką paczkę z tą aplikacją, to jest jeden taki pojedynczy, no nazwijmy to plik, w cudzysłowie oczywiście, bo pod spodem jest cała paczka, ale taką jedną ikonę aplikacji wystarczy przenieść czy przeciągnąć, skopiować do folderu aplikacje na Macu i aplikacja jest już zainstalowana. Tak prosto się instaluje aplikację na Maca.
3: A ja jeszcze zapytam o taką rzecz.
2: Poczekaj, bo może warto przy tym jeszcze rzucić okiem na ten właśnie, na to właśnie biurko, bo biurek możesz mieć sporo, tworzysz tak zwane przestrzenie i zależnie od tego, co w danym momencie chcesz robić, czy pracować z tekstami, czy pracować z dźwiękiem, czy pracować z jakimś montażem wideo, czy obrazu, czy czegokolwiek, powiedzmy, że akurat nas może mniej to interesuje, choć słabowidzących może akurat tak, możesz sobie grupować różnego rodzaju i aplikacje, i już konkretne pliki na tych biurkach, tworząc przestrzenie dedykowane odpowiednim zadaniom, jakie chcesz podejmować. Mówię, teraz się pojawiły nowe w ogóle możliwości. Jest w ogóle aplikacje pełnoekranowe się teraz pojawiły. Także no, jeśli chodzi o taką personalizację, jest dosyć duży tutaj margines.
0: Tak, wspomniałeś właśnie o tych wielu biurkach, czyli o tych spaces tak zwane. I ono w Lionie to się wszystko właśnie zintegrowało i wprowadzono coś takiego jak Mission Control, czyli...
2: O właśnie.
0: Taki, można powiedzieć, wywołuje to się za pomocą jednego kliknięcia albo na klawiaturze za pomocą jednego ze specjalnych przycisków dedykowanych, bo tu też należy zwrócić uwagę, że w Macach są na klawiaturze przyciski dedykowane, odpowiedzialne za uruchamianie pewnych funkcji.
3: Dużo ich jest?
0: I tak i nie. No, są przyciski sterowania głośnością, przyciski wysuwania napędu optycznego, przyciski zwiększania, zmniejszania jasności ekranu, bo wszystko to się robi z klawiatury, jak również właśnie przełączania się między właśnie między kolejnymi pulpitami. Można w szybki sposób usunąć wszystkie okna z ekranu, żeby sobie wyjechały na bok, po to tylko, żeby zobaczyć, co mamy na biurku, i ponowne naciśnięcie spowoduje powrót tych okien od razu z powrotem na ekran. Natomiast to wspomniane Mission Control to jest takie, powiedzmy, zintegrowanie z poprzednich wersji tego Spaces i tak zwanego Expose, czyli takich, no mówię, szybkiego grupowania sobie aplikacji za pomocą tego samego typu okna czy tego samego typu aplikacji, jak również, tak jak Robert to powiedział, pewnych obszarów roboczych. Możemy nawet utworzyć kilka pulpitów i bardzo szybko się między nimi przełączać, na każdym z nich przechowując osobne rzeczy. I taką jedną ciekawostką, która właściwie przywędrowała do najnowszego systemu Lion, właściwie zataczając takie koło, bo przywędrowała z iPada i z iPhone'a, jest takie coś jak Launchpad, czyli szybko uaktywniany taki ekran dosłownie wyglądający prawie tak samo jak w iPhone'ie czy na iPadzie, gdzie mamy rzędy ikon i możemy w sposób szybki mieć dostęp do interesujących nas aplikacji i też sobie to w jakiś sposób organizować.
3: Mamy pytanie od Patryka. Patryk pyta o to, jaki na systemach Maca jest system plików. Jak to tam wygląda? Jak jest, podejrzewam, że również z przenośnością, czy na przykład nie będzie większych problemów, jeżeli będzie taka potrzeba kiedyś z podpięciem dysku do peceta i przeniesienie danych.
2: Przepraszam. No więc, jeżeli chcemy mieć obustronną wymianę danych, to dysk zewnętrzny powinien być w FATcie, bo NTFS umożliwia wprawdzie odczyt, ale nie umożliwia zapisu. Natomiast w ogóle dysk, sam dysk Maca ma makowy swój taki format przystosowany również do robienia backupu, czyli jak się nazywa?
0: Kopie zapasowe.
3: Time Machine.
2: Tak, tak, Time Machine właśnie.
3: To ja zapytam jeszcze, Robercie, ciebie o taką jedną rzecz. Czy długo i czy dużo musiałeś... przepraszam bardzo. Czy dużo musiałeś konfigurować komputer do pracy z VoiceOverem? Wszyscy znamy sytuacje, jakie są w Windowsie. Zazwyczaj to jest tak, że instalujemy system i jeszcze później tu musimy coś zmienić, tam musimy przełączyć jakiś widok, tu musimy jakieś paski powyrzucać, żeby to nam z JOS-em, czy z Windows-em, czy z jakimkolwiek innym czytnikiem ekranu dobrze współpracowało. Jak to jest w przypadku VoiceOvera i Maca?
2: To jest... Właściwie trudno mi jakiekolwiek porównanie mi tutaj znaleźć, dlatego że ja doskonale pamiętam rzeczywiście, że trzeba było taki, a nie inny widok pulpitu, jakiś tam czy klasyczny, czy nawet tło pulpitu trzeba było odpowiednio ustawić w Windowsie, pamiętam. Natomiast tutaj jest tak, że oczywiście są bardziej lub mniej wygodne widoki, bo powiedzmy w Finderze, czyli w tak... używając analogii Windowsowej, Explorerze Windowsowym, czyli w tym miejscu, gdzie są wszystkie pliki, foldery i tak dalej. To wszystko może być widziane na bodaj cztery sposoby. Obrazkowy, kolumnowy, w formie listy oraz w formie takiego przepływającego, nie wiem, czy to Pascal, jak to nazwać, Mikołaj?
0: Cover flow, tak?
2: Tak.
0: No to jest tak zwany, dla osób widzących, to jest tak jakby foldery czy poszczególne pliki były otwarte w takiej miniaturze już, z takim mini podglądem, ale tak jakbyśmy wertowali sobie książkę, jakbyśmy tak przerzucali po prostu kartki w formie takich przeglądania pojedynczych karteczek. I taką karteczkę oczywiście można w dowolnej chwili przyciskiem spacji w cudzysłowie wyjąć i ją podejrzeć.
2: Więc ja osobiście używam tego widoku listy, ale między tymi widokami to się przełączasz po prostu command 1, command 2, command 3, command 4. I tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o ustawianie, to tylko o tyle, o ile masz jakieś specjalne wymagania, żeby coś ci się zachowało tak, a nie inaczej. Powiedzmy, możesz sobie VoiceOvera właśnie poustawiać te wszystkie czynności, bo chcesz, żeby dany program ci się innym głosem odezwał, albo żeby synteza na przykład w programie do edycji dźwięku była trochę cichsza, bo nie chcesz, żeby ci hałasowała wtedy, kiedy akurat montujesz, jeśli na przykład montujesz dźwięk nie używając karty zewnętrznej i tak dalej, ale to są tylko już bardzo takie szczególne rzeczy, które możesz chcieć dodatkowo mieć, nie? Ale tak normalnie, no to po wyjęciu z pudełka ten komputer będzie ci działał i nic dodatkowo nie musisz robić. A co jest ciekawe również, i o tym myślę warto powiedzieć, bo to jest bardzo takie istotne w Macach, oprócz tego możesz sobie jeszcze pomnożyć funkcjonalność Maca przez używanie skryptów, ale nie skryptów do syntezy, tylko skryptów w ogóle w systemie, które wykonują określone polecenia za naciśnięciem na przykład klawisza, a jeszcze są tak zwane kolejki automatora, czyli takie działania, które możesz wywoływać albo określonym zachowaniem komputera, jeżeli coś to coś, albo znów skrótem klawiszowym, albo wręcz tworzyć foldery, w które wrzuciwszy określony plik, to ten plik zostanie jakoś tam przerobiony. Na przykład, nie wiem, wrzucasz plik doc, czy PDF, czy TXT i on zostanie zamieniony na plik dźwiękowy, także sobie robisz audiobooka. Nie? Ale polegało to na tym, że wrzuciłeś ten plik, otworzyłeś iTunes i w tym iTunes już ci się pojawia przerobiony plik tekstowy na plik dźwiękowy. No i
3: to bardzo ciekawe rzeczy. Mamy telefon kolejny. Halo, kogo witamy?
4: Witam ponownie, Michał Kasperczak. Przepraszam za poprzednie problemy techniczno-internetowe.
3: Zdarza się.
4: Zdaję sobie sprawę, że przez telefon będzie mnie gorzej słychać, no ale trudno.
3: Dobrze, Michale, zatem
2: będzie
3: pytań,
2: cię słychać w ogóle.
3: Ale będzie cię słychać, to najważniejsze. Miejmy nadzieję, że już tym razem się nie rozłączysz. Pytanie moje, i zresztą myślę, że chyba nas tu wszystkich zgromadzonych, jest takie, bo Mikołajowi, Robertowi korzystanie z Maca całkiem się podoba. Jest wygodne, jest fajne. Tobie się coś nie podoba w tym i nie spodobało ci się, nie spełnił twoich oczekiwań, więc ja tak, chciałbym się zapytać,
4: to
3: dlaczego?
4: To ostatnie zdanie jest jakby takie najbardziej adekwatne, nie spełnił moich oczekiwań, bo jakby ogólnie sama filozofia firmy Apple, ten zintegrowany voice-over, co zresztą mówiłem wielokrotnie, a capella, to wszystko mi się podoba. Szybkość pracy, stabilność rozwiązania i tak dalej. Ale no jakby z mojego punktu widzenia, po tej półrocznej pracy z Macintoshem, no wróciłem do Windowsa i no być może jest to kwestia przyzwyczajenia, ale z Windowsem, z DOS-em i NVDA pracuje mi się po prostu efektywniej i szybciej. Mogę dotrzeć szybciej, sprawniej i zrobić po prostu jakoś tak no szybciej to, co chcę, niż to miało miejsce na Macu. No chociażby taki prosty przykład. Uruchamiam sobie na Macu iTunes albo podgląd z spacją i owszem, klik sobie ładnie dźwiękowy mogę czytać, mogę odsłuchiwać. I w Macu, żeby przesunąć się o kawałek z obrębie tego pliku dźwiękowego, trzeba, jak to w całym voice-overze, wejść klawiszami WOS, czołka w dół, w tryb danej tabeli, danego elementu i w tym elemencie nawigować, się dopiero przesuwać. W Windowsie uruchamiam Fubara, czy tam Winampa, od razu z czołkami lewo-prawo, bez problemu mogę sobie po pliku dźwiękowym skakać.
2: Przepraszam, że tak ci się wetnę, ale ja się nie mogę do końca zgodzić, bo ty mówisz o podglądzie, a podgląd jest to bardzo taka szybka możliwość usłyszenia, co się w pliku znajduje, natomiast w momencie, jeśli ten plik otworzysz nawet Quick Time Playerem, to przy pomocy pojedynczego skrótu klawiszowego możesz się przemieszczać szybko do przodu, szybko do tyłu i nie ma potrzeby wchodzenia w interakcję z tabelkami, z niczym takim.
4: Zgadza się, w QuickTime Playerze rzeczywiście tak, ale z mojej
2: podobnie w iTunes,
4: jest to kwestia gustu. Skróty są po prostu bardziej intuicyjne i prostsze w Windowsie niż jakieś tam, nie pamiętam jak tam było w QuickTime, tam były jakieś command, coś tam z czałki bodajże, jeżeli pamięć mnie w tej chwili zawodzi, to przepraszam. No ja wiem, że to się da i że to jest być może jakaś moja taka rzecz, że mi to się nie spodobało, że na przykład do czegoś może, nie wiem, może się do końca nie nauczyłem voice-overa, no ale pół roku pracowałem i nie to wynegujecie to rozwiązanie. Absolutnie nie neguję, natomiast szybciej pracuje mi się po prostu pod każdym względem w Windowsie.
3: Michale, ja mam takie pytanie. Czy była taka rzecz, której nie mogłeś zrobić na Macu, a mogłeś ją zrobić na PC? Pod Windows.
4: To znaczy było wiele takich rzeczy, przy czym ja jestem, dlatego tak no, trochę się może asekuruję i jestem ostrożny, bo no być może ja po prostu nie umiałem.
3: No to zaraz tu jest Robert, użytkownik VoiceOvera od kilku lat, to będzie rozwiewał wątpliwości.
4: Mhm. No na przykład w Fubarze bez problemu sobie, mówiąc po DOS-owemu, insert page down, sprawdzam dolny pasek, ile mogę nawet sobie utworzyć okienko takie śledzące, które sobie mogę klawiszem wywołać, ile minęło czasu w pliku dźwiękowym i tak dalej. No w Macu miałem z tym problem. Przycięcie pliku...
2: Ustawiasz hotspot i masz.
4: Hotspot. Bawiłem się z tymi hotspotami, one mi działały równie, powiem tak. Więc albo znowu czegoś nie umiałem, albo zresztą, no nie wiem, kiedyś pytałem o to też jakoś tak na liście i jakoś też mam wrażenie, że chyba wszyscy nie, do końca nie wiedzieliśmy, jak to z tymi hotspotami bywa. Być może doszedłeś do tego już potem i one jakoś działają. Wtedy one mi jakoś nie za bardzo chciały działać, tak jak przynajmniej ja bym tego oczekiwał. MP3 Direct Cut. No niby taka prosta rzecz do wycięcia pliku MP3. Wiem, że w Macu jest Amadeus Pro, jest program GarageBand, który no, jak dla mnie jest do wszystkiego, tylko nie do edycji dźwięku. No i akurat tych rzeczy mi brakowało. Maile. I jakby w ogóle mi się cały układ, nie podoba mi się, znaczy to się jakby równimy, bo tobie to się, Robercie, bardzo podobało z tego, co zawsze pisałeś, ta filozofia właśnie klawiszy WO, obsługi voice-overa przez interakcję z tymi elementami. A mi to się właśnie nie za bardzo podobało, co chwilę wchodzenie i w jakąś tam tabelę, w jakąś interakcję z określonymi elementami. I być może to jest też to, że ja dużo wcześniej bazowałem na skrótach klawiszowych, a mniej na myszce, no chociaż też wcześniej używałeś DOSa, bo tak sobie pomyślałem, że może Windowsom właśnie ten WO kursor by się bardziej spodobał, ale myślę, że to nie o to chodzi, to jakoś tak nie da się do końca
3: przełożyć. Kwestia gustów po prostu.
2: Myślę, że tak, bo ja też odpowiadając tobie wcale nie próbuję tu jakoś podważyć twojego podejścia do zagadnienia, dlatego że zwyczajnie ty lubisz tak, albo masz takie lub inne zapotrzebowania i to nie ma pojedynczego rozwiązania dla wszystkich uniwersalnego. I myślę, że broń Boże, nie usiłowałbym cię nawet przekonywać do tego, natomiast prostując pewne te rzeczy mówię, że pewne możliwości są, a oczywiście one nie muszą wszystkim odpowiadać w ten sam sposób, prawda?
3: Na pewno na chwilę obecną problem dla osób niewidomych, którzy korzystają, to będzie problem z Klango. Bo Klango pod macOS-em nie ma.
4: Powiedzmy sobie szczerze, z Klango można korzystać przez przeglądarkę internetową.
3: Ale tak przez odtwarzacz na przykład nie skorzystasz. Z funkcji społecznościowych owszem, ale z tego całego katalogu mediów nie skorzystasz.
2: Ani z bloga. Ja na przykład musiałem się z blogiem przenieść poza Klango, choć robiłem to z dużą przykrością, ale musiałem się przenieść poza Klango, dlatego że nie mając już w tej chwili w ogóle Windowsa, bo już nie mam partycji Windowsowej, to po prostu musiałem wyskoczyć z Klango z blogiem, bo nie miałem jak edytować tego bloga. To prawda.
4: No tak, no Klango niestety się na Maca, no Klango poszło w tą przeglądarkę i no na Maca już wiemy w tej chwili, że od Klango Playera niestety nie będzie. No szkoda, no ale cóż poradzić.
3: A jeszcze jakieś takie, Michale, twoje refleksje, jeżeli chodzi o Maca?
4: Refleksje. No, to jak mówię, myślę, że to jest po prostu taka trochę kwestia i przyzwyczajenia, i podejścia. Mi się jakby ten WO kursor, sposób prezentacji ekranu, powiem, co mi się bardzo podobało w Macu. Bardzo mi się podoba komenda WO i możliwość szybkiego przejścia do elementu ekranu, czymkolwiek on by właściwie nie był. I to jest rzecz, która działa błyskawicznie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze i to jest świetna sprawa. No ten podgląd też oczywiście szybko działa i na pewno jest to fajna rzecz. Safari, owszem, przyjemnie się czytało strony internetowe. To w ogóle może być, tak sobie teraz pomyślałem, że jak ktoś ma mnie, chociaż nie wiem, no bo załóżmy, że ktoś, do osób czytających strony internetowe, to myślę, że tak dla osób na przykład z mniej sprawnymi dłońmi Safari jest lepszy niż wszystkie inne programy, no bo tam właściwie bazujemy na strzałce lewo, jak nie chcemy nic przełączać, no to wszystko właściwie możemy czytać dwoma klawiszami, strzałka lewo, strzałka prawo. Nie musimy używać żadnych tam jakichś dziwnych innych kombinacji klawiszy typu Ctrl, strzałki albo jakieś Ctrl, Shift, coś tam, żeby tak jak to w Windows albo w DOSie jest. Z kolei no, w tych DOS-ach i wszystkich innych Windowsowych programach no literki jest inaczej, bo w przeglądarce literki służą do nawigacji. Po
3: A tam mamy pokręt.
2: Teraz też już są literki, Michał, właśnie w Lionie. Jeżeli nie uaktualniłeś, to w Lionie już masz pojedynczymi literkami, nawigujesz, tak jak w JOSie praktycznie. A jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na Readera.
4: Proszę?
2: Na Readera chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że Safari też ci pokazuje Readera. Czyli to jest, tak, to jest krótko mówiąc, pozbawienie strony wszystkich elementów, które zakłócają odbiór na przykład wpisu blogowego, artykułu jakiegoś prasowego. Pokazują ten tekst i odczytują.
4: Tak.
0: Już się przełączę.
3: No tak, a miało być poza anteną, żeby się Mikołaj przełączył. Teraz wyjaśnię naszym słuchaczom. Powiedziałem do Mikołaja poza anteną, żeby się przełączył. No niestety. Okej, wracamy do tematu. Michale, czy coś jeszcze na temat voiceovera? Bo no, czas nas troszeczkę goni.
4: Nie, z mojej strony nie. Chyba to jest wszystko. No ja wróżę temu systemowi, czy systemowi, temu screen readerowi, no dobrą przyszłość, z racji takiej, że jest on wbudowanym produktem w system operacyjny.
3: A jeszcze zapytam o jedną rzecz. Może na początek, Mikołaju, Robercie, czy wy korzystaliście z NVDA?
0: Ja nie korzystałem, tak.
2: Ja tak.
3: Ty korzystałeś, a na jakim etapie? Bo zaraz powiem, o co mi chodzi. Dawno korzystałeś z NVDA? Czy...
2: Większość z tego, co korzystałem, no to było te 3 lata temu niespełna. Ale korzystałem również i później, także wiem, że było sporo zmian. Korzystałem również i później wtedy, kiedy na przykład siadałem na nie swój komputer Windowsowy i trzeba było coś tam zrobić, to starałem się mieć w miarę aktualny.
3: Bo o co chciałbym zapytać i ciebie, Robercie, i ciebie, Michale, w takim razie, bo wy macie jakieś porównanie. To może być takie trochę dziwne porównanie, no bo to są inne systemy, ale mamy dwie takie opcje. Mamy Windowsa z NVDA i mamy system operacyjny Maca, z wbudowanym voiceoverem. Pomijając no, tą kwestię, że samodzielnie tego systemu nie zainstalujemy, no bo to już jest wiadomo jakiś minus. Ale jeżeli ktoś naprawdę się uprze, to zrobi sobie jakąś tam instalację nienadzorowaną i będzie w stanie to zrobić. Chociaż wymaga to od niego więcej pracy. Ale taką pracę codzienną na Windowsie z NVDA można porównać funkcjonalnie do pracy na Macu z voiceoverem?
4: Pewnie tak. No zastanawiam się, co może więcej tak naprawdę.
3: Nie no wiem. Właśnie.
4: Wydaje mi się, że... No musiałbym się zastanowić.
3: No chociażby hotspot. Bo... Czy NVDA na przykład ma właśnie taką możliwość, żeby sprowadzić kursor do jakiegoś konkretnego miejsca i wykonać tam jakąś akcję? Tak jak na przykład VoiceOver.
4: Ja też przyznam, że ja NVDA tak dobrze nie znam, znaczy ja używam NVDA, ja go tak sobie używam, ale też nie znam jego wszystkich funkcji, a tak tylko na NVDA to pracuję od 2 tygodni tak naprawdę, więc to ja też, no nie wiem, nie znam wszystkich klawiszy, bo... całej nawigacji myszki na przykład NVDA. Do końca nie wiem, jak to, ja w ogóle za bardzo myszkami screenreaderowymi, w przeciwieństwie Michale do ciebie średnio, używam ich oczywiście, ale nie tak bardzo często, więc mogę też czegoś jeszcze na ten temat.
3: No ja jestem typowym klikaczem.
4: Co
3: jest dziwne jak na osobę niewidomą, ale okej, ja jestem klikaczem po prostu. Ja sobie lubię wyklikać to i tamto.
4: Osób trochę jest niewidomy, to jest całkiem normalne, myślę. To takie osoby są i to jest bardzo okej.
3: No, słyszę, że Robert chce tu coś
2: tak,
3: dopowiedzieć.
2: Tak, bo ja nie chciałbym być niesprawiedliwy w jakikolwiek sposób w stosunku do NVDA, więc nie chcę może bezpośrednio porównywać tych dwóch screen readerów, tym bardziej, że one pracują w zupełnie innych systemach też, ale chciałbym zwrócić uwagę jednak na tą możliwość obsługiwania przy pomocy touchpada, przy pomocy czy trackpada, jak to się tu nazywa, przy
4: tak,
2: pomocy gładzika.
4: To jest funkcja, która tylko ma voiceover i to jest ewidentnie, myślę...
2: To jest jakaś taka rzecz... Tak, proszę bardzo.
4: I jeżeli no, na przykład komuś przypadł do gustu, a są przecież tacy trochę takich użytkowników niewidomych jest, którym iPhone i iPod, generalnie iOS przypadł do gustu i bez problemu sobie radzą z nawigacją dotykową po tym telefonie, no to jest spora, myślę, szansa, że im się Macintosh spodoba, no bo nie dosyć, że mają wbudowany w system operacyjny gotowy screen reader, już teraz syntezę darmową, mam na myśli właśnie RealSpeak Agata, no to jeszcze mogą sobie zawsze posłużyć się tymi znanymi już wcześniej gestami. Myślę, że to jest spory atut.
3: No dokładnie. No i jednak tego oprogramowania dostępnego jest troszeczkę. Dobrze, Michale, w takim razie ja ci bardzo serdecznie dziękuję.
4: Na koniec jedno chciałbym rozwiać, bo mówiło się, że jakby wszystko, że prawie wszystko, co z VoiceOverem, jakby wszystko, co jest dostępne, co jest na Apple'a, prawie jest pewne, że to z VoiceOverem będzie działać. I być może w iPhone'ie tak to jest, być może nowe programy projektowane już teraz pod Mac App Store też w ten sposób działają, ale spotkałem się ze sporą, może nie ze sporą, ale z iloma aplikacjami, które sobie tak zainstalowałem na Maca do testów, które z VoiceOverem działały mi średnio. To znaczy menu z reguły działało, jakieś tam przyciski działały, ale to nie była praca jakaś komfortowa. Ona wymagała albo dodatkowych zabiegów, na które w danej chwili nie miałem czasu, albo w ogóle nie była możliwa. A że miałem pod Windowsem gotowe zamienniki, no to był kolejny atut, żeby po prostu Macintosha olać. No tak brzydko to ujmę.
3: No dobrze, to głos istotny w tej naszej dzisiejszej dyskusji, bo okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni i zdarzają się użytkownicy, którym po prostu no, taka filozofia Maca niezbyt pasuje. Michale, ale co, będziesz jeszcze próbował się zmierzyć? Myślisz, że zaktualizujesz sobie system i zobaczysz, jak to będzie działało?
4: Pewnie zaktualizuję przy okazji kiedyś tam, ale to tak jak
2: stówka,
4: to mówię, to
2: Michał,
4: tak
2: tylko
4: mówię,
2: stówka.
4: A, wiem, to o pieniądze jakoś szczególnie nie chodzi, o łącze internetowe.
2: Żartuję sobie.
4: Oczywiście bez.
2: Żartuję sobie trochę, dlatego że aktualizacja Windowsa plus aktualizacja DOSa na przykład, jeżeli ktoś używa DOSa, to razem ci daje jakieś 9 stówek, 1000 zł.
4: Ale oczywiście i to jest no, właśnie kolejny atut bez wątpienia no, produktów uniwersalnego projektowania Apple'a, jedynej takiej firmy na świecie co, no, z technologii, co zawsze podkreślam, która no, bez problemu to wszystko po prostu działa.
3: Dobrze, zatem dziękuję ci bardzo, Michale, za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia. Zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej audycji. Oj, jeszcze moglibyśmy naprawdę dużo mówić, prawda, o tych komputerach z nadgryzionym jabłuszkiem w logu.
2: Sam widzisz, co masz napisane tam przed sobą.
3: No tak, mam napisane i to sporo, ale myślę, że żeby spiąć tę naszą audycję w jakąś logiczną całość i żeby zostawić naszych słuchaczy z jakimiś wnioskami, które sobie przetrawią w głowie i jakieś na pewno swoje wyciągną własne, to jeszcze tu na przykład mam takie pytanie od jednego z naszych słuchaczy. Jak wygląda kwestia korzystania z gadu-gadu na Macu? Jest coś? Można? Łatwo można?
0: Tak, można korzystać z gadu, natomiast samo gadu nie dorobiło się jeszcze klienta na Maca, czyli programu oryginalnego gadu-gadu. Natomiast istnieje taki komunikator jak Adium, taka pochodna właśnie Pidgina, specjalnie właśnie spopularyzowała się na komputerach Mac i jest to taki multikomunikator, który obsługuje między innymi protokół gadu-gadu, jak również inne protokoły typu tam Yahoo, czy Jabber, czy
3: taki
0: czy
3: myślę
0: inne,
3: odpowiednik gadu, Mirandy. Troszeczkę.
0: Tak, ale gadu-gadu można obsłużyć i z tego co wiem, aplikacja jest dostępna z VoiceOverem.
3: Robercie, potwierdzisz?
2: Nie wiem, czy zrobili to, ale mieli zrobić. Wiem, że nawet Twitter miał być tam na Adium zrobiony.
3: Akurat w systemach Apple'a to Twitter jest dosyć mocno zintegrowany, tak czy inaczej.
2: Tak, tak. Także... A będzie jeszcze bardziej.
3: Dokładnie. Nie zapominajmy o użytkownikach korzystających z Braille'a. Jak to wygląda?
2: No, to jeśli chodzi o Braille'a, to... W tej chwili powiem tak, żeby być szczerym, mój Refresh Braille 18 nie lubi się z Lionem. Nie wiem, co się dzieje, czy to jest kwestia konieczności zaktualizowania jakiegoś softu w monitorze, czy to American Printing House for the Blind będzie to jakoś robił, czy też jest to niedoróbka zwyczajnie Liona, ale w Snow Leopardzie bezszmerowo to działało, choć nie było polskich tablic. Polskie tablice miałem, powiedzmy, w wersji beta od znajomych bodaj z Francji. ale działały, natomiast w tej chwili tablice są już instalowane normalnie firmowo, one są, 8-punktowy Braille tylko działa, bo przepraszam, 6-punktowy Braille, bo w 8-punktowym jakieś krzaki się pokazują. Jest, co ciekawe, również obsługa skrótów, polskich brajlowskich skrótów ortograficznych. Cóż, 30 monitorów obsługiwanych przez Bluetooth, a w ogóle ponad 40, jeśli nie 50 już w tej chwili monitorów w ogóle współpracujących z Braillem. Podłączy, po chwili się pokazuje na monitorze to, co się ma pokazać.
3: Oczywiście to, podejrzewam.
2: Problemy, to, co mi sprawia problemy, to są klawisze do pisania na moim monitorze, które jakoś się rozprogramowały i to, co było oczywiste, że gdzie był backspace, gdzie był enter, w tej chwili gdzieś to jakoś poginęło, ale mówię, być może jest to kwestia niedoróbki Liona, a może jest kwestia uaktualnienia softu wewnątrz już samego monitora.
3: Oczywiście podejrzewam, że wszelkiego rodzaju takie starsze monitory, które jeszcze przyłącza się za pomocą RS-232, nawet i z zastosowaniem jakichś przejściówek, będą mieć problem.
2: Szczerze wątpię, czy to zadziała.
3: Tak samo jedna rzecz, co mnie, szczerze mówiąc, no ale to mnie i myślę, że jeszcze kilku albo kilkunastu użytkowników troszeczkę odstręcza od bliższego zapoznania się z Lionem, czy w ogóle z macOS-em, z systemem komputerów Apple, to jest to, że niestety nasze sprzętowe syntezatory no nie będą działać, no ale to jest mankament chociażby tych, którzy by chcieli skorzystać z JOS-a przy pomocy SMP, aczkolwiek jakieś próby były robione, no Windows znowu za pollem ma w przypadku ciągłego czytania problemy, więc to już niestety, jeżeli ktoś się bardzo przyzwyczaił do tych urządzeń, to
2: już takie,
3: to już
2: czasy,
3: takie,
2: Michale,
3: czasy.
2: Takie czasy.
3: A szkoda.
0: Ale mógłbym powiedzieć o rzeczy, która takiej ciekawostce, która mogłaby, powiedzmy, w pewnym sensie zachęcić niektóre osoby do chociaż spróbowania skorzystania z właśnie z voiceovera w Macu, mianowicie nie wiem właśnie, czy to takie coś istnieje w przypadku JAWS-a i Windows Eye'a na Windowsie, ale w przypadku voiceovera istnieje coś takiego jak bardzo fajnie zrobiony tutorial, taki zestaw, powiedzmy, lekcji poglądowych, łącznie z ćwiczeniami, czyli zaczyna się od jakichś ćwiczeń z podstawowymi kombinacjami klawiszy VO, potem są ćwiczenia coraz trudniejsze i jest to taki już wbudowany tutorial dostępny.
3: A czy jest
0: dla...
3: to po polsku?
0: Tak, jest po polsku.
3: No to rzeczywiście z polską dokumentacją, no dokumentacją jak dokumentacją, bo dokumentacja jakoś tam jest tłumaczona lepiej lub gorzej, przez tych lepiej, przez tych gorzej, nie będę już teraz wskazywał palcem, przez kogo tak, a przez kogo inaczej. Natomiast prawda jest taka, że z tutorialami to jest ogólny problem. Kiedyś pamiętam, że były jakieś próby, na pewno coś były jakieś próby stworzenia takich tutoriali do JOS-a. Z Windows Eye'em, o ile dobrze pamiętam, to tylko i wyłącznie w anglojęzycznej wersji dostawaliśmy. No NVDA to radź sobie, sam dostajesz dokumentację, żadnych takich ćwiczeń nie ma do tego screenreadera. A jak jest super nową, to szczerze mówiąc nie wiem.
2: To jeszcze podsunę wam tylko skrót klawiszowy, mianowicie jak będziecie gdzieś w sklepie i będziecie chcieli rzeczywiście popatrzeć sobie w ten voiceover, to po pierwsze command F5, żeby go włączyć, a po drugie, żeby takie wprowadzenie usłyszeć, jeśli się nie uruchomi automatycznie, bo czasem się uruchamia, to są to klawisze Control, Option, Command F8.
3: Trochę skomplikowany
2: skrót. F8.
3: Szczerze mówiąc.
2: Dość.
3: Ale warto zapamiętać.
2: Ale można jednym skrótem się w to... Tak.
3: Mówi się o tym, już tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, że komputery Apple to są w porównaniu do pecetów urządzenia drogie. Tylko czy rzeczywiście one są drogie, porównując jeszcze koszty oprogramowania odczytu ekranu?
2: No, właśnie.
3: To jest ciekawa rzecz.
2: No właśnie. Pytanie retoryczne, prawda? Bo w tej chwili za $999 kupujesz MacBook Air, leciutki, mały komputerek, który w większości do takich zastosowań biurowych, spokojnie wystarczy, nie mówię jakichś tam super multimedialnych. Kosztuje to pewnie w Polsce około 4000, za 4000 kupisz JOSa samego.
3: No, ktoś by mógł powiedzieć, że można sobie kupić jakiś komputer dosyć tanio gdzieś z drugiej ręki
2: i wrzucić NVDA.
3: Skorzystać z NVDA. Właśnie dlatego pytałem o te porównania.
0: No to na podobnej zasadzie można by kupić jakiegoś używanego Maca za nieduże pieniądze.
3: A no też się zgadza, bo jednak jakiś tam rynek wtórny się pojawia tych urządzeń, więc no, okazuje się, że można tak,
2: przy czym
3: można
2: kupisz,
3: inaczej.
2: Kupując kupując używanego Maca, kupisz go, jeśli to jest Mac z Leopardem, Snow Leopardem bądź Lionem, kupujesz go już od razu z syntezą, prawda? Z Screen Readerem.
3: No właśnie.
0: I jeszcze taka jedna rzecz właśnie, może w przypadku osób słabowidzących, te Maci, przynajmniej stacjonarne, które mają ten duży ekran, no to jednak myślę, że po pierwsze wielkość tego ekranu, a po drugie jakość obrazu wyświetlanego na nim, który naprawdę nie męczy wzroku przy dłuższym, a przynajmniej mojego, przy dłuższym pracy, to naprawdę jest moim zdaniem wart tych pieniędzy. I taka jeszcze jedna, przynajmniej dla osób coś tam widzących, albo w ogóle widzących, uwaga. Zasadniczo, i to chyba się zgodzi sporo osób z tą moją opinią, sprzęty Apple'a są po prostu designersko, czyli w sposobie wykonania ładne.
3: A to nie da się ukryć. Ja jeszcze powiem o swoim wrażeniu. Kiedyś miałem możliwość też sobie zobaczyć właśnie takiego MacBooka. To był bodajże MacBook Pro. I miałem okazję rozpakować go z pudełka. Powiem szczerze, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło i to tak bardzo pozytywnie. Ja wiem, że to jest mało istotna rzecz, no bo z tego pudełka wyjmiemy to urządzenie i będziemy je mieć na stole i ono sobie będzie i będziemy na nim pracować. Ale co mnie naprawdę zaskoczyło, że tam każdy element po prostu pasował. Nie ma wielkich problemów. Ja zwykle miałem problem z tym, bo do mnie z racji wykonywanego zawodu przychodzi sporo komputerów, które no, są w oryginalnych pudełkach i trzeba coś z nimi zrobić, ja je później muszę spakować i odesłać. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu okazuje się, że pudełko już jest pełne, a mi jeszcze na przykład zostaje zasilacz, jakiś kabel, instrukcja obsługi albo coś jeszcze. I nie ma tego gdzie wcisnąć. W Macu, przynajmniej w tym MacBooku, którego ja widziałem, nie ma absolutnie takiej możliwości. Tam wszystko jest tak idealnie dopasowane, no że po prostu nie widząc, wiadomo instynktownie, gdzie co włożyć. Dodatkowo są takie jeszcze plastikowe, nie, takie bardziej kartonowe, to były ze sztywnego kartonu takie kształtki, które nam tą resztę całą bardzo ładnie wypełnią i tyle. I chowamy komputer i nie ma najmniejszego problemu.
2: Cóż można powiedzieć w 10 sekund?
3: No właśnie. Jeszcze, panowie, na koniec kilka słów?
2: Było nam bardzo miło po prostu. No.
0: Mamy przynajmniej nadzieję, że u przynajmniej takich osób, które po raz pierwszy o Macach słyszały, że dowiedziały się, że takie komputery istnieją, że to jest jakaś tam alternatywa dla komputerów PC. A tych, którzy zastanawiają się ewentualnie nad jakimś może zakupem, może nad przejściem na jakąś powiedzmy nową filozofię nadgryzionego jabłka, udało nam się pewne osoby w jakiś tam sposób do swoich tutaj doświadczeń przekonać.
3: Nie pracujecie ani jeden, ani drugi w Apple, dodajmy. Jeszcze dla porządku.
2: Nie dostajemy żadnych gratyfikacji. Albo przydałoby się skądinąd. Zapraszam, jeśli można przy okazji zareklamować.
3: Oczywiście.
2: Zapraszam na bloga poświęconego technologiom Apple w zastosowaniu do użytku przez niewidomych. Makowisko 6.pl. To notabene domena Mikołaja, w której mnie był uprzejmy gościnnie przyjąć. www.makowisko.6.pl i tam, jeśli chcecie do mnie napisać, jeśli chcecie komentować to, co tam się ukazuje, lub być może będziecie mieli coś własnego do zaprezentowania, zapraszam. Można pisać też na adres makowisko@ Six Dots, pisane przez X i DOTS. .pl.
3: Ja myślę, że nie od rzeczy będzie, to szczególnie informacja dla tych, którzy słuchać będą tej audycji w ramach podcastu, wspomnieć o tym, że na naszej stronie na www.tyflopodcast.net pod tą audycją macie coś takiego jak komentarze. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości, to myślę, że warto zadać je w komentarzu. Odpowiecie, prawda? Będziecie zerkać co jakiś czas.
0: Jasne.
2: Tak, naturalnie.
3: Dobrze, zatem trzymamy za słowo. Jeżeli ktoś nie słuchał, a chciałby zadać jakieś pytanie, to prosimy śmiało pisać komentarze. A ja już dziękuję dzisiejszym gościom Tyflo Podcastu w Radiu N. Dziękuję Robertowi Hecygowi oraz Mikołajowi Rotnickiemu za współudział w dzisiejszym programie.
0: Dziękuję.
2: Dobranoc.
3: Do usłyszenia, a my spotykamy się już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Giwak. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie program odtwarzacz plików multimedialnych FUBAR 2000, konkretnie wersja 1.1.1, czyli wersja najnowsza, jaka się pojawiła. FUBAR 2000. O tym programie można mówić dużo. Przede wszystkim to, że odtwarza on dźwięk ponoć lepiej od programu Winamp. Ja słucham muzyki dla przyjemności, nie dla sprzętu. Czy odtwarza on tą muzykę lepiej, to ja tego nie wiem. Wiem natomiast to, że jest mniej zasobożerny, czyli uruchamia się szybciej niż program Winamp i zajmuje zdecydowanie mniej zasobów sprzętowych niż program Winamp. W tym odcinku Tyflo Podcastu chcę pokazać, że pomimo tego, iż program FUBAR 2000 nie posiada spolszczenia i z tego, co mi wiadomo, posiadać go nie będzie, jest programem znacznie prostszym od programu Winamp, który zrobił się takim kombajnem multimedialnym, w którym jest już dosłownie wszystko. No a z muzyką to tak u niego różnie. Oczywiście też Winamp jest w języku polskim, ale przynajmniej sama instalacja programu Winamp powoduje to, że doinstalowuje nam się mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, począwszy od jakichś Winamp toolbarów, skończywszy na Winamp Remote i tak dalej, i tak dalej. Zajmuje to dużo zasobów komputera, a program odtwarzacz plików multimedialnych ma za zadanie przede wszystkim te pliki odtwarzać i nic poza tym. I to właśnie robi FUBAR 2000. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o FUBARa 2000, to jest jego wygląd. Odbiorcy Tyflo Podcasta są przede wszystkim osobami niewidomymi i jak wiadomo, odtwarzacz multimedialny ma być funkcjonalny, nie ma być piękny, gdyż muzyki się słucha, a nie się na nią patrzy. FUBAR 2000 ma wygląd estetyczny. Wygląda on jak przysłowiowy notatnik windowsowski, czyli mamy pasek tytułu, pasek menu, file, edit i tak dalej. Taki pasek narzędziowy, next, previous, stop, pauza i playlista i pasek stanu. I to jest wszystko. Tak jak zainstalujemy FUBARa z domyślnymi opcjami, to tak on właśnie będzie wyglądał. Ale co za tym idzie, jest on zupełnie dostępny dla czytników ekranu. Problem dla użytkowników screenreadera Windows, mianowicie Windows nie bardzo chce odczytywać playlistę programu FUBAR 2000. Wiem, że można poczynić odpowiednie kroki, że Windows jednak zobaczy tą playlistę, ale konfiguracja, z tego co pamiętam, jest dość trudna. Niemniej jednak się da. Jeśli zaś chodzi o program NVDA i program JAWS, z którego będę dzisiaj korzystał, FUBAR 2000 jest w 100% obsługiwany. FUBARa 2000 możemy zainstalować na dwa sposoby. Jako wersję portable, czyli wersję przenośną i wersję instalacyjną. I te dwie wersje praktycznie nie różnią się niczym. Różnią się tylko tym, że wersja portable nie dodaje swoich wpisów do menu kontekstowego, czyli w menu kontekstowym nie mamy opcji otwórz w FUBARze, kolejkuj w FUBARze. Oczywiście te opcje są w angielsku play in FUBAR. Opcji kolejkuj w FUBAR nie będę się silił na wypowiedzenie, gdyż wiem, że mi to się nie uda. Ale taka opcja jest, ją później pokażę. Teraz o samej instalacji słów kilka. Gdy instalujemy program FUBAR 2000, musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, gdyż sama instalacja jest standardowa, niczym specjalnym się nie różni, ale jeśli instalujemy FUBARa, wydaje się, że jest wybrana opcja Standard Installation, czyli standardowa instalacja, że jest ona zaznaczona. Natomiast jeśli przejdziemy do następnego kroku, widzimy, że program nam się chce instalować na pulpicie. Wówczas należy cofnąć się jakby o krok i tą opcję Standard Installation jeszcze raz jakby potwierdzić spacją, pomimo tego, że jest ona zaznaczona. Jeśli pokaże nam się ścieżka C Program Files, znaczy to tyle, że wersja instalacyjna zainstaluje nam się poprawnie. Jeśli nie, będziemy mieli na komputerze wersję portable. Co tak naprawdę nic nie tracimy, tracimy tylko to, że nie będziemy mieli żadnych wpisów w rejestrze. Ale na samej jako takiej funkcjonalności programu nie tracimy zupełnie nic. Skąd pobrać FUBARa 2000? www.fubar2000.org to jest główna strona programu, strona w języku angielskim, ale nas tak naprawdę interesuje tylko jedyny link download i nagłówek stable version, który jest pierwszym nagłówkiem idąc od góry po kliknięciu włączę download. Pobieramy FUBARa, instalujemy i uruchamiamy program. U mnie ten program wygląda nieco inaczej. Zaraz wytłumaczę różnice, jakie ja sobie wprowadziłem w program FUBAR 2000, gdyż jakiś czas już go używam i co za tym idzie też troszeczkę bawiłem się konfiguracją programu FUBAR 2000. Mamy playlistę. Tych playlist możemy mieć tyle, ile nam się zachce. Ja teraz tą playlistę sobie wyczyszczę.
7: Default. Selected. Focus JAW z 2.
6: I wczytamy
7: Default tab. TR1 PFF. AllMusic 2. WK. Muzyczne. Muzyka 150. Mosaic 3 Slos. Mosaic 3 Openet.
6: Wczytamy 3. Sobie.
7: Mosaic Apologia z KHFI 205. 1 Sloset.
6: Muzykę na licencji Creative Commons, żeby tutaj nie być posądzonym o jakieś niezgodności. Playlista zostaje wczytana. Słyszymy, że zaczyna nam grać muzyka.
7: Playlist Multi Select List.
6: Ja tą muzykę sobie ściszę. Okienko FUBARa składa się z okienka playlisty. Fokus ustawia nam się na playliście. Tutaj możemy sobie
7: Mosaic Apologies 02 Cumulus 5.15
6: poczytać tytuły utworów, jakie są wczytane do playlisty.
7: Mosaic Apologies 03 Pillow Dance 5.30.
6: Jeżeli naciśniemy klawisz tab, mamy nazwę playlisty i to tyle. Jeśli zainstalujemy program FUBAR 2000 z domyślnymi opcjami. Jeszcze wracając do instalacji, zalecam korzystanie z instalacji full, czyli wszystkiego tego, co program nam proponuje. I zapewniam Państwa, że nie zainstalują nam się niepotrzebne rzeczy typu toolbar jakiś, typu jakaś biblioteka, czegoś tam, kogoś tam, gdzie nikt nie wie o co chodzi. FUBAR będzie odtwarzał szereg, naprawdę wiele formatów multimedialnych, na przykład MPC, na przykład OGG i tak dalej, i tak dalej. Nie zainstalują nam się żadne niepotrzebne rzeczy. Mamy default i tych playlist, proszę Państwa, możemy zrobić sobie mnóstwo, ile tylko dusza zapragnie. Pomiędzy tymi playlistami poruszamy się standardowym skrótem klawiaturowym Ctrl+Tab. Ja tych playlist mam troszeczkę.
7: Default tab.
6: Mam playlistę default.
7: Radia tab.
6: Mam playlistę radia, o której też wspomnę później.
7: Library Viewer Selection.
6: Library Viewer Selection to już jest moja playlista i też myślę bardzo interesująca rzecz odnośnie programu FUBAR. Mamy standardowe menu uruchamiane lewym altem.
7: Edit, alt plus E.
6: File, edit.
7: View, alt plus V.
6: View, czyli widok.
7: Playback, alt plus P.
6: Playback. I tutaj najbardziej myślę interesuje nas playback.
7: Menu, stop 1, S.
6: Stop. Te skróty klawiaturowe są tutaj zdefiniowane już przeze mnie. Ja sobie zdefiniowałem skróty klawiaturowe stop, pauza, play oraz następny, poprzedni. Na zasadzie 1, 2, 3, 4 i shift 4 to jest poprzedni, czyli stop to jest 1, pauza to jest 2, play to jest 3, następny to jest 4, poprzedni to jest shift 4. Domyślnie niestety te skróty klawiaturowe nie są zdefiniowane. Ja oczywiście pokażę, jak się te skróty w prosty sposób definiuje. Jeśli zaś nie mamy podefiniowanych tych skrótów, nic prostszego, możemy sobie wybrać menu playback.
7: Leaving menus, toolbar, leaving menus, library viewer selection tab.
6: Możemy sobie tutaj
7: edit, playback, alt.
6: Wybrać, co program ma zrobić, czy ma przejść do następnego utworu, czy ma grać, czy ma zapauzować i tak dalej, i tak dalej.
7: Menu,
6: zresztą
7: jeden,
6: może
7: on
6: tutaj zrobić wiele, wiele więcej.
7: Pause 2, play 3, previous shift 4, next 4, n.
6: Jeszcze raz podkreślam, żeby nie sugerować się tymi skrótami, które Państwo słyszą, next 4, gdyż jest to mój skrót.
7: Random, a. Order submenu, default hacket, d.
6: Możemy sobie ustawić na przykład, że
7: repeat playlist.
6: Może program Fubar powtarzać playlistę w nieskończoność, czyli mamy album muzyczny składający się z 10 utworów i chcemy, żeby on nam grał przez całą noc, nic prostszego. Tutaj zaznaczamy opcję repeat playlist.
7: Repeat task, e.
6: Możemy oczywiście też ustawić sobie, żeby powtarzał nam jedną i tą samą ścieżkę.
7: Random, a. Shuffle tracks, s.
6: Możemy sobie ustawić też, że nam pomiesza ścieżki, na przykład jeśli mamy tych plików dość dużo. Wczytujemy mu taką playlistę z dysku twardego i możemy iść spać, a on sam nam wybiera, jaką muzykę nam zagra.

0: to tym ja te opcje zawsze odznaczam, obydwie. Objawia się to tym, że jeżeli jesteśmy w okienku playlisty, kursor podąża za aktualnie odtwarzanym utworem i ten utwór jest podświetlany i automatycznie jego tytuł jest odczytywany. Także w zależności od tego, kto co lubi, można sobie to zostawić zaznaczone, to jest domyślnie zaznaczone. Ja to sobie odznaczam, gdyż jeśli chcę sobie sprawdzić tytuł, no to po prostu sobie go sprawdzam, a nie musi mnie program o tym informować, że przeszedł właśnie do następnego utworu, gdyż ja o tym wiem.
1: Cursor, stop 1S.
0: Tak wygląda playback. Wróćmy jednak do menu plik, czyli file. Ja tą muzykę może zastopuję. Słyszymy, że program FUBAR 2000 gra i to gra zupełnie nieźle. Naciskamy przycisk stop i jeszcze raz naciskamy lewy alt.
1: File. Menu, open, control O.
0: Open, czyli wiadomo, control O, skrót myślę wielu z Państwa znany. Otwórz, wybieramy sobie miejsce na dysku, zaznaczamy sobie jeden plik, bądź to kilka plików, naciskamy Enter i te pliki są odtwarzane.
1: Open Audio, ciąg dalszy, A.
0: Open Audio CD, czyli otwórz Audio CD, jeśli włożymy płytkę CD do naszego napędu, możemy otworzyć ją właśnie w programie FUBAR 2000.
1: Add Files, F.
0: I tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że właśnie to, co mnie przekonało do programu FUBAR 2000, to to, że często zdarza się, że słucham dużo rocka progresywnego, czyli takiej muzyki dość nietypowej, gdzie zdarza się, że utwory są ze sobą połączone, czyli stanowią tak jakby jedną całość. I w przypadku programu Winamp niestety na tych łączeniach słychać ten przeskok, że jednak ten utwór się zmienia. FUBAR 2000 tego nie robi, zarówno jeśli chodzi o odtwarzanie płyt audio, jak i plików zapisanych na dysku twardy, nawet plików skompresowanych w formacie MP3 załóżmy.
1: Add folder D.
0: Add folder, bardzo przydatna opcja. Możemy tutaj dojść w każde miejsce naszego komputera.
1: Leaving menus. Select folder to add dialog.
0: Standardowe okienko nam się wybierz folder otwiera, jeśli chodzi o Windowsa 7. W przypadku Windowsa XP jest ono znacznie prostsze, bo jak pamiętamy, otwiera się drzewko, tam na przykład dysk lokalny D rozwinięty. Przechodzimy sobie do muzyki, rozwijamy tą muzykę, wybieramy odpowiedniego wykonawcę, naciskamy Enter, lista nam się wczytuje. Tutaj w przypadku Windowsa 7 to okienko się nieco zmieniło i jest ono podobne do opcji otwórz, czyli musimy tutaj...
1: Folder edit. Okienko Explorer.
0: Musimy cofnąć się dwa razy Shift Tabem. Tutaj na zasadzie Backspace'a.
1: Blank. Widok. Downloads 2000.
0: Backspace'a i Enter'a. Tak jak poruszamy się po eksploratorze Windowsa, sobie folder wybieramy i go wczytujemy, ale nie wczytujemy go na zasadzie Enter'a. Jeśli chciałbym, żeby nam zaczął odtwarzać program FUBAR 2000 folder Downloads, na którym teraz aktualnie się znajduję, musiałbym tabem przejść do przycisku
1: Folder. Wybierz folder button.
0: Wybierz folder. I wówczas ten folder zostanie do playlisty wczytany i musimy nacisnąć Enter, żeby ta playlista została nam odtworzona. Tak wygląda okienko Add Folder.
1: Library View Selection. Menu. Add Location. Add Folder. Add Location.
0: Add Location, czyli dodaj URL, czyli jeśli ktoś z Państwa chciałby sobie posłuchać audycji mojej na Tyflo Podcaście, wchodzi na stronę www.tyflopodcast.net, wybiera odpowiedni link, kopiuje adres tego linka do schowka, wchodzi tutaj do programu FUBAR 2000. Add Location, czyli Ctrl U, taki to jest skrót już zdefiniowany przy starcie. Po pierwszej instalacji wkleja tenże URL, naciska Enter i pliczek dodaje nam się do naszej playlisty.
1: New Playlist, Ctrl N, N.
0: New Playlist to, tak jak mówiłem, że tych playlist może być kilka w zależności od potrzeb, Ctrl N tworzy nam się nowa playlista i ona jest dostępna. Ona jest już zapisywana w programie i cały czas po zamknięciu programu, po jego ponownym otwarciu jest dla nas dostępna. Te playlisty możemy sobie tworzyć różne, no, w zależności od tego, kto co potrzebuje. Jeśli chcemy sobie albumy poukładać, nic prostszego, album im taki, no i później Ctrl-Tabem można się przemieszczać. Też zalecam ostrożność w korzystaniu z tych playlist. Ja mam chyba tych playlist 5 i to jest dużo. Tak naprawdę korzystam z 3 chyba. Dokładnie.
1: Load playlist. P.
0: Załaduj playlistę.
1: Save playlist. Ctrl S.
0: Zapisz playlistę. Playlisty zapisujemy w 3 formatach. Format FPL, format M3U i format M3U8.
1: Preference z Ctrl P.
0: Preference, do tego wrócę nieco później. gdyż jest tu

0: troszeczkę dużo tych opcji, też nie wszystkie będę omawiał, bo tak naprawdę nie wszystkie nam są potrzebne i tak naprawdę nie o wszystkich wszystko wiem, bo też nie są mi potrzebne, ale większość o tych opcjach, o których wiem, to powiem.
1: Exit.
0: No i oczywiście exit, można z programu wyjść. Bądź to poprzez naciśnięcie Alt F4, bądź to wybranie z menu file opcji exit. Kolejna opcja paska menu to jest edit.
1: Rewind menus, toolbar, undo, menu, undo, unavailable, u.
0: Undo, czyli cofnij, Ctrl Z. Tutaj standardowo te playlisty możemy kopiować, pomiędzy jedną a drugą playlistą sobie przenosić te utwory, kombinować, kopiować, wklejać, wycinać, cofać, jeśli gdzieś w jakąś playlistę wkleimy coś, co nie chcieliśmy wkleić, oczywiście nic prostszego, Ctrl Z, możemy taką operację cofnąć.
1: Redo unavailable, clear unavailable, C.
0: Clear, czyli jeśli zaznaczymy wszystko Ctrl A, kombinacją zaznacz wszystko, wówczas naciskamy delete i playlista jest pusta.
1: Select all unavailable, S.
0: Tak jak mówiłem, select all, tutaj on nam twierdzi, że wszystko jest niedostępne.
1: Selection unavailable, E. Sort unavailable, O.
0: Możemy posortować tą playlistę według naszego uznania. Też zależy kto co lubi. Jeśli lubimy słuchać muzyki albumami, tak jak jest to w moim przypadku, no to z tych opcji sortowania nie korzystam, gdyż po prostu standardowo playlista układa mi się na zasadzie 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. I o to chodzi.
1: Search control F unavailable A.
0: Search, jeśli mamy dużą playlistę, która składa się na przykład z 2000 utworów, a chcemy posłać utworu takiego i takiego, oczywiście znamy jego nazwę, nic prostszego. Search control F, myślę ten skrót zna każdy. Wpisujemy fragment nazwy utworu, który nas interesuje, naciskamy Enter i ten utwór jest, jeśli jest znaleziony, jest odtwarzany.
1: Remove duplicates unavailable D.
0: Usuń duplikaty, czyli jeśli nam się wpisy w playliście powtarzają, możemy je usunąć.
1: Remove dead items undo unavailable U.
0: I tak dalej.
1: Mamy Loving menus.
0: Kolejna opcja.
1: Always on top, alta. A.
0: Widok. Always on top, zawsze na wierzchu. Tutaj radzę uważać, gdyż może to wpływać na, negatywnie na pracę screenreadera, jeśli okienko fubara jest na wierzchu.
1: Visualization submenu V.
0: Mamy również wizualizację. Jeśli o nas chodzi, nas to generalnie nie interesuje, ale jeśli osoby widzące chciałyby sobie poprawić nieco ascetyczny wygląd programu Fubar 2000, nic prostszego, można tutaj skorzystać z wizualizacji, jest ich trochę.
1: Oscilloscope. Tak. Spectrogram. Spectrum. Wumeter. Oscilloscope.
0: Jak Państwo słyszą, o co chodzi, tutaj tego nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że coś się na ekranie zmienia, gdyż jako człowiek posługujący się jakimiś tam resztkami wzroku, wiem, że coś ta wizualizacja robi. No ale tak jak mówiłem wcześniej, odtwarzacz multimedialny ma grać, a nie ma wyglądać. Takie jest moje zdanie i takie jest zdanie wielu ludzi, co mnie bardzo cieszy zresztą.
1: Parkmeter. Konsole. Equalizer.
0: Możemy również sterować programem Fubar 2000 z poziomu konsoli.
1: Playlist Manager. P.
0: Playlist Manager.
1: Layout. Submenu. L.
0: Layout. I tutaj na tym layoutie się trochę zatrzymam.
1: Quick Setup. Q.
0: Mamy coś takiego jak Quick Setup. Standardowo, tak jak mówiłem, playlista wygląda w ten sposób, że mamy nazwę playlisty, czyli pierwsza playlista, która jest domyślnie utworzona przez program Fubar 2000, nazywa się Default i w tej playliście znajdują się nasze utwory, które sobie dodamy. Ale program Fubar 2000 można ustawić w ten sposób, że w jednym okienku możemy mieć dostęp do wszystkich zasobów muzycznych na naszym komputerze. Oczywiście należy pamiętać o tym, że takie ustawienie nieco wpłynie negatywnie na szybkość pracy z programem, konkretnie na jego start, gdyż on sobie indeksuje zawartość naszego dysku twardego, co się tam zmieniło, co się dodało, co usunęliśmy i tak dalej, żeby nam to w prosty sposób pokazać. I tutaj właśnie używamy opcji Quick Setup.
1: Loving menus, toolbar, Quick Up, Clearance, Setup, Dialog, OK button.
0: Tą opcję sobie wybrać.
1: Cancel button, list wiew, not selected album list properties, 1 of 9. Album list properties. Album list properties tabbed 2 of 9.
0: I opcja, o którą nam chodzi, nazywa się album list properties tabbed. O co chodzi?
1: List wiew. Not selected black. 1 of 19.
0: Chodzi o to, że pod playlistą pokazuje nam się drzewko z całymi naszymi zasobami multimedialnymi, jakie posiadamy na komputerze. Po co to jest komu potrzebne? A już pokazuję.
1: List wiew. Not selected default playlist. 1 of 3.
0: Oczywiście możemy też sobie ustawić kolor. jeśli to by kogoś interesowało. Mamy tutaj
1: list wiew. Not selected black. 1 w 19.
0: Wyboru. Ja oczywiście wybrałem sobie kolor standardowy Windows. Tutaj tego nie zmieniałem, ale jak słyszymy, mamy
1: not selected black. 1 w 19.
0: 19 kolorów do wyboru, także tych opcji trochę tutaj jest, tych kolorów.
1: List wiew. Appearance preferences link. OK button.
0: Naciskamy przycisk OK.
1: File. Alt plus F. Playlist listbox.
0: Nasze okienko wygląda w ten sposób. Mamy playlist listbox, czyli pole listy. Tutaj mamy nasze
1: White Door 1983 Windows 01 Jerusalem 4:53.
0: Mamy tutaj nasze pliki multimedialne.
1: Library viewer selection tab.
0: I mamy nazwę playlisty.
1: Imported. New play. Default tab.
0: Mamy default.
1: Player 1 PDF. All Music 1063 Opened.
0: Mamy tu All Music, czyli cała muzyka znajdująca się na naszym komputerze. I tą muzykę, tutaj słyszymy, że mamy tysiąc ileś elementów, możemy sobie posortować.
1: Combo Box, by artist album, 6/6.
0: Według artysty, według albumu.
1: By year.
0: Według roku.
1: By genre.
0: Według gatunku.
1: By artist.
0: Według artysty.
1: By album.
0: Według albumu.
1: By folder strukturę.
0: I według struktury folderów, czyli jeśli mamy, dbamy o porządek na naszym dysku twardym, mamy poukładaną muzykę według albumów, według wykonawców i tak dalej, mamy ją odpowiednio potagowaną, to możemy sobie ustawić, tak jak mówiłem wcześniej,
1: by folder struktury 1 of 6.
0: Według struktury folderów i
1: edit.
0: Wygląda to tak.
1: Player 1 PDF, All Music 43 Opened, 43 items.
0: Mamy 43 elementy i teraz, żeby dojść do folderu muzyka, naciskam literkę M.
1: 1. Mini party 2. Muzyczne 9.
0: Muzyka.
1: Muzyka 156 Closet.
0: Mamy 156 elementów.
1: Muzyka 156 Opened. 156 items.
0: I mamy 1900. Wszystkie moje zbiory, jakie na komputerze posiadam. Jeśli jakiś zbiór nas zainteresuje.
1: Mosaic 3. Mosaic Apologia z Kachwi 200.
0: Mamy Mosaic. To jest taki zespół grający muzykę taką elektroniczną, który udostępnia swoją muzykę na licencji Creative Commons. Zresztą bardzo serdecznie polecam. Jeśli chcemy posłuchać tego wykonawcy, naciskamy Enter. Słyszymy, że automatycznie zostaje nam tenże wykonawca odtworzony. Oczywiście należy pamiętać, że trzeba programowi FUBAR 2000 powiedzieć, jakie foldery, jakie elementy naszego dysku twardego on ma monitorować, bo on sam tego nie wie. To przy omawianiu preferencji postaram się pokazać. Tak to wygląda. Takie ustawienie szczerze polecam. Bardzo się sprawdza. Robimy wszystko w jednym okienku. Możemy sobie zaznaczyć również, że ma monitorować cały komputer, czyli folder komputer z pulpitu i wtedy wszystkie zmiany dotyczące plików multimedialnych są nam tutaj od razu w jednym okienku pokazywane. Bardzo prosto, bardzo szybko, bardzo wygodnie.
1: Combo Box, by folder, edit.
0: Tutaj mamy pole edycji. Ja się poruszam tabulatorem po programie FUBAR 2000. Jeżeli wpiszemy tutaj coś, to nasze drzewko wcześniejsze zostanie zawężone do tej frazy, którą wpisaliśmy, którą poszukujemy. Na przykład, jeśli byśmy chcieli znaleźć tylko i wyłącznie zespół jakiś, załóżmy Sabaton, wpisujemy Sabaton, cofamy się.
1: Player 1 PDF, All Music 2 Opened, 2 items.
0: Słyszymy, że już mamy All Music 2.
1: 1, bezstratne 1 Closet, 1 of 2.
0: Folder nazywa się bezstratne, gdyż ten zespół posiadam w formie bezstratnej.
1: Bezstratne 1 Opened, 1 item.
0: W plikach bezstratnych.
1: 2, Sabaton Flats 5 Closet, 1 of 1.
0: Jak słyszymy Sabaton Flag, Sabaton rozwijamy i tutaj mamy wszystkie płyty tego utworu, tego wykonawcy. Jeśli zaś chcemy z powrotem mieć całe nasze drzewko,
1: edit, Sabaton.
0: Musimy to zaznaczyć,
1: select,
0: wyrzucić.
1: Puste.
0: Zaznaczamy standardowymi komendami do zaznaczania tekstu.
1: Button. Album list tab. Playlist list box.
0: I tak to mniej więcej wygląda. Teraz przejdźmy do preferencji. Preferencje, czyli Ctrl-P. Jest ich dużo.
1: Preferences component z dialog. OK button. Sound. Tle 2 trewiew. Component. 1 of 9.
0: Nas tak naprawdę interesuje jedna zakładka. Dwie. W sumie, czyli skróty klawiszowe. Naciskam klawisz Home.
1: 0. Display Opened. 2.
0: Poruszam się z czałeczką.
1: 1. Context. Default. 2. Solo Sound. Playlist 2. 0. Keyboard Shortcuts. 3.
0: Keyboard Shortcuts. I tutaj mamy.
1: Preferences Keyboard Shortcuts dialog. List 2 listowiew. Not selected. Control. No main. File Preferences. 1 of 26.
0: Część skrótów mamy już zdefiniowanych, tak jak na przykład słyszeliśmy P, Control, Preferences. Ten skrót już jest, ale skróty na przykład do Stop, Pauza, Play, następny, poprzedni, głośniej, ciszej. Tych skrótów nie ma, te skróty musimy sobie ustawić. Nic prostszego.
1: P, Control, F, Control, A, Alt, No, Main, N, Control, F, Control, O, Control, S, Control, U, Control, Enter, Alt, 4, No, Main, Play, Back, Next, 2, No, Main, Play, 4, No, Main.
0: Słyszymy tutaj 4.
1: 4, No, Main, Play, Back, Next, 10, 26.
0: Next, czyli następny utwór. Jeśli by tego skrótu nie było,
1: Add New Button.
0: Przechodzimy na przycisk Add New.
1: Remowy Button. Filter list by edit. Tr1 PWF. Next. Remowy Button. Add New Button.
0: Naciskamy spację.
1: Remowy Button. Filter list by edit. Tr1 PWF. Next. 6 of 17. 2. Previous. 5 of 17. Next. Player pause. Next. Starts playing next track from current playlist. Edit.
0: I tutaj naciskamy skrót, jaki chcemy przyporządkować właśnie tej akcji. Czyli w moim przypadku nacisnęlibyśmy klawisz 4. W Państwa przypadku mogą być to skróty klawiszowe, takie jak ma na przykład program Winamp, czyli ZXCVB. Czy można wykorzystać klawiaturę numeryczną? Tak to się robi. Następnie przechodzimy
1: Global
0: do...
1: Global Hotkey, Assigned Short Suits.
0: Możemy sobie tutaj konfigurację zapisać.
1: Action, K, Add, K, Reset, OK, Cancel Button.
0: Przechodzimy do przycisku
1: Apply Button.
0: Apply, czyli zastosuj. Następnie do przycisku OK i nasza konfiguracja zostanie zapisana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz...
1: Tre 2 TreWF. Keyboard Short Suits 3 of 9. 0. Media Library Opened. 1. Album List. 0.
0: Media Library, czyli biblioteka mediów.
1: Preferences Media Library Dialog. Music Folders.
0: Music Folders. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli jakie foldery program FUBAR 2000 ma nam monitorować. I tutaj sobie wybieramy
1: list WF. Not selected F monitoring. 1 of 4. F. G init. H monitor. D init.
0: Możemy
1: initializing. 4 of 4.
0: Usłyszeć, że w moim przypadku są to dyski twarde.
1: F monitoring.
0: F.
1: G initializing. H monitoring.
0: G.
1: D initializing.
0: D i H, czyli wszystkie oprócz C dyski, jakie na komputerze posiadam. Można sobie zaznaczyć, tutaj mamy
1: Add button.
0: Po kolejnym tabie, że tak się wyrażę. Przycisk Add, czyli dodaj. Jeśli ten przycisk wciśniemy.
1: Preferences Media Library Dialog.
0: Select
1: folder
0: tak.
1: To Add Dialog. Folder Edit.
0: Otwiera nam się okienko folderu. Wyboru folderu z Windowsa 7. W przypadku Windowsa XP będzie to drzewko, czyli prostsza rzecz.
1: Organizuj. Widok folder. Not selected Ivona Reader do Zoom. Widok folder. Muzyka.
0: Widok elementu. Komputer. Komputer. Zaznaczamy komputer i cały komputer jest monitorowany przez program FUBAR 2000. Tak jak mówiłem, troszeczkę to wpływa na start programu, czyli można odczuć, że jeśli włączymy program FUBAR 2000, on się nam troszeczkę jakby, mówiąc kolokwialnie, przytnie, czyli wpłynie to na przykład na syntezator mowy, który się zacznie krztusić, ale trwa to jakieś 10-20 sekund i później już program zachowuje się zupełnie poprawnie. Oczywiście to nie jest warunek poprawnego korzystania z programu FUBAR 2000, ja tylko mówię Państwu, jaka konfiguracja mnie osobiście się sprawdza. I jaką polecam. Jeśli będą Państwo mieli jedną playlistę, to też nic się nie stanie.
1: Folder edit, komputer, FOBAR 2000, remowy, FIDE typ S, restricts to edit, edit, list, library, enabled, hexbox, hacket, reset, ok, cancel, bat, app, tre 2, tre wf, media, lib, 1, album, list, buffer, size, playback, open.
0: I kolejna opcja, która nas interesuje.
1: 1, DSP manager, 1 of 2, output. EQ, MPC, OGG, 0.
0: Właśnie tak to jest czytane. EQ, MPC, OGG. Tutaj zaznaczamy sobie, jakie pliki ma odtwarzać program FUBAR 2000. I dla użytkowników systemu operacyjnego Windows 7 to jest zrobione dość dziwnie, gdyż...
1: Preferences Shell Integration Dialog. Manager File Type Associations Inc.
0: Właśnie, nie będę się silił na powtórzenie po syntezatorze tejże opcji. Brzmi ona w ten sposób.
1: Manager File Type Associations Inc.
0: Czyli przechodzimy do opcji autoodtwarzania, które znajdują się w panelu sterowania. Jeśli teraz nacisnę Enter.
1: Panel sterowania, programy, programy domyślne, ustaw, programy domyślne, ustaw skojarzenia programów. Link.
0: Właśnie, ustaw skojarzenia programów.
1: Zaznacz wszystko, hexbox, not hacked.
0: Najprościej, jeśli chcemy, żeby FUBAR był domyślnym odtwarzaczem plików multimedialnych, tutaj na tym checkboxie naciskamy spację.
1: Hacked, list, zapisz button.
0: Zapisujemy.
1: FOBAR 2000 V1.1.1 Preferences Shell Integrat.
0: I teraz wszystkie pliki multimedialne będą odtwarzane przez program FUBAR 2000.
1: Manager file type associations link. Register supported file formats on startup Hexbox Cat. Set as the default audio CD player Hexbox Cat.
0: Możemy również sobie zaznaczyć, czy ma być on domyślnym odtwarzaczem płyt audio CD.
1: Folder context menus Hexbox Cat.
0: I właśnie folder context menus, czyli czy ma być dostępne w menu kontekstowym danego folderu opcja odtwarzania w programie FUBAR 2000. Czyli jeśli ktoś lubi korzystać z, na przykład z eksploratora Windows,
1: record from an total comma folder context menus desk komputer,
0: wchodzimy w komputer,
1: komputer dysk lokalny F,
0: na przykład
1: słuchowiska muzyka,
0: muzyka
1: F, white door 2007 work.
0: Mamy tutaj jakiegoś wykonawcę, naciskamy menu kontekstowe i otrzymujemy
1: menu od kolejku otwórz 7 play infobar 2000
0: i słyszymy play infobar 2000 i gdybym teraz nacisnął enter, muzyka by była od razu w programie FUBAR 2000 odtwarzana. Nasza playlista utworzona w programie FUBAR 2000 zostałaby zastąpiona właśnie elementami, które dodajemy poprzez naciśnięcie Entera na opcji Play in FUBAR 2000. Możemy też dodać elementy do playlisty. Opcja się nazywa
1: NQE in FUBAR 2000 E.
0: Może ja to przeliteruję?
1: Duże E, N, Q, U, E, spacer, I, N, spacer, F.
0: Kolejków w programie FUBAR 2000, czyli dodaj do playlisty, ale nie odtwarzaj. Jeśli fokus nam z jakiegoś powodu ucieknie z tego okienka, wystarczy po raz kolejny wcisnąć kombinację skrótu klawiaturowego Ctrl-Shift-P i wrócimy w to samo miejsce, w które byliśmy. To się nie zawsze zdarza, dzisiaj mi się to zdarza, nie bardzo wiem dlaczego. No ale niestety.
1: Manager file type associations
0: i jesteśmy, tak jak mówię, w tym samym miejscu.
1: Set bring to advice edit default.
0: Tak jak Państwo słyszą, tych opcji jest mnóstwo, ale te, o których wspomniałem, nam w zupełności wystarczą. Oczywiście, jeśli ktoś chce pobawić się dźwiękiem, może pobawić się wtyczkami przetwarzającymi dźwięk, która pierwsza, która druga i tak dalej, i tak dalej. Kolejna bardzo fajna rzecz w programie FUBAR 2000 to jest equalizer jego.
1: Playlist list box.
0: Należy
1: 19.03 o 17.
0: Library
1: Viewer Select. Default tab. Playlist Mosaic Apologies 03 Pillow.
0: Pamiętać należy, że FUBAR 2000 nie ma gotowych presetów, czyli gotowych takich ustawień equalizera. Należy sobie je zrobić samemu, bądź to pobrać z internetu. Ale to też ma swoją zaletę, bo każdy sprzęt gra inaczej. Jeden lubi dużo niskich tonów, tak jak ja to mam w zwyczaju. Drugi lubi dużo wysokich tonów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta kombinacja może być dość naprawdę duża.
1: Menu. Alwaj są to palta. A. Visualization sub. Leaving menus. Playlist multiselect.
0: Wchodzimy w opcję, która się nazywa.
1: Edit. A. Wiew. Playback. Library. Alt plus L. Help. Alt. Playback. Alt plus P. Wiew. Alt plus V.
0: View, czyli lewy alt z czaszeczką dochodzimy do view.
1: Menu. Alwaj są to palta. Visualization sub. Equalizer. E.
0: Equalizer. Skrót, żeby to zrobić szybko. Lewy alt V, E. Mamy equalizer.
1: Leaving menus. Equalizer.
0: I tenże equalizer ma mnóstwo.
1: Downs leader. 50%.
0: Słuchaczków. Bodajże 25. Ja teraz tego liczyć nie będę, ale najważniejsza opcja to jest equalizer enabled, czyli włącz equalizer i możemy nasz ewentualny preset sobie zapisać. Jak to brzmi?
1: File. Alt. Playlist multi.
0: Wchodzimy w equalizer.
1: Menu. Advice on. Leaving menus. Equalizer. Down speeder. 50%. 52%. 80%.
0: I już słychać, że tego basu nam się dodało mnóstwo.
1: 55 HZ.
0: Kolejny suwak do dodania basu.
1: 60%. Num lock on.
0: Teraz tutaj jakieś... żeby nam pograła jakaś perkusja.
1: Bumblokow.
0: Oj, słychać, że przesadziłem nieco, ale to też nic się nie dzieje.
1: Sały tutaj autolew, zero alt button.
0: Odszukujemy tabem przycisku.
1: Zero alt button.
0: Naciskamy spację. I jak słychać, equalizer wrócił do stanu początkowego. Tak to wygląda. Polecam.
1: Alt plus playlist.
0: Polecam pobawienie się equalizerem, bardzo fajna rzecz. Bardzo dobrze można sobie dostroić swoją ulubioną muzykę. Tak to wygląda. Teraz o skrótach klawiaturowych, jakie warto sobie ustawić. Tak jak mówiłem, nie ma skrótów do opcji ciszej, głośniej, ale Fubar to potrafi. Jeśli chcemy ustawić sobie skrót na głośność, nic prostszego, preferencje.
1: Preferencje strzeli degradują dialog. Restruj. OK, bar.
0: Odszukujemy opcji
1: 0. Media Library Opened. Jeden item. Keyboard Shortcuts.
0: Keyboard Shortcuts.
1: Preferencje Keyboard Shortcuts dialog. Add New Button.
0: Przechodzimy tabem na Add New.
1: Remowy. List 2 listowiew. Not set. 27.
0: Not set. I tutaj sobie wybieramy.
1: Add New. Remowy Button. Filter List by Edit. Tle 1 Preview. Main Opened. 6 items.
0: I tutaj jak Państwo
1: 1.
0: widzą.
1: File Opened. 2 Open. 1 od 19.
0: Mnóstwo opcji, do których możemy sobie ustawić skrót klawiaturowy. Naprawdę tutaj kombinacja jest ogromna. Należy też pamiętać, że robi się to tylko raz. Raz się to zrobi i to już się ma.
1: Open Audio Ciąg. 1. Wiew Opened. 2. Visualizations. 3. Wumeter. 2. Volume Opened. 11. Volume. 3. Up. 1 of 11.
0: Up. Tak jak słychać.
1: Interesses playback volume. Edit.
0: I tutaj naciskamy w polu edycyjnym klawisz, jaki nas interesuje, czyli na przykład minus. Apply. OK i skróty są zapamiętane.
1: List,
0: ja naciskam escape,
1: list, box, musai.
0: Nie będę tutaj zmian wprowadzał. Powiem tylko Państwu, jakie ja skróty klawiaturowe używam. I tak, głośniej, ciszej, minus, plus, żeby nie być oryginalnym. Ale na przykład wykorzystuję klawiaturę numeryczną do przewijania utworu. Oczywiście z włączonym numlockiem. I ustawiłem sobie to w ten sposób, że klawisze numeryczne 1, 3 przewijają mi 5 sekund w tył, 5 sekund w przód. Klawisze numeryczne 4, 6, 30 sekund w tył, 30 sekund w przód. 7, 9 jest to minuta w tył, w przód. 2, 8, 5 minut w tył, w przód. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to też można sobie ustawić, jak każdy sobie chce. Można najwięcej sobie ustawić, żeby utwór był przewijany do 10 minut. Fubar 2000 niestety nie posiada czegoś takiego, co posiada program Winamp i nad tym troszeczkę ubolewam, czyli skocz do czasu, Ctrl-J, gdzie podajemy mu, że ma skoczyć do 25 minuty i 33 sekundy. Po potwierdzeniu tej akcji Enterem program to wykonuje. Tutaj niestety musimy sobie ustawić skrót klawiaturowy i żeby przejść do tej 25 minuty, musimy troszeczkę się naklikać, ale też się da. Program Fubar 2000 również nie posiada czegoś takiego jak zakładki, tego co ma Winamp. To wszystko jest trzymane w playlistach. Tak jak słyszeli Państwo, ja mam utworzoną playlistę, która się nazywa Radio. I w tej playliście mam zapisane niektóre stacje radiowe.
1: Mosaika Apologies 03 Pilot.
0: Na pasku stanu programu Fubar 2000, pasek stanu bardzo standardowy, możemy się dowiedzieć.
1: Stop pad 5:30-2.00 dB.
0: Czy plik jest odtwarzany, czy plik nie jest odtwarzany, czyli stopped. Ja teraz odtworzę plik, ściszę muzykę, żeby nam nie przeszkadzała i na przykład sprowadzam kursor JAWS do kursora PC.
1: Ja w 302 MP3.
0: MP3, czyli mamy format, w jakim plik multimedialny został skompresowany.
1: 320 kilobitów na sekundę.
0: 320, no to wiadomo.
1: 48000 Hz.
0: Częstotliwość próbkowania.
1: Stereo. 0,24.
0: Tyle nam zostało odtworzone.
1: 0,28. 0,30. 0,31. 0,32.
0: Czyli możemy na bieżąco kontrolować sobie czas, jak
1: 0,36. / 5:30.
0: 5:30 utwór trwa.
1: 5:30. Znak zapytania. 5:30.
0: I jeśli zaznaczymy całą playlistę, czy cała playlista jest podświetlona, możemy sobie dowiedzieć się, ile dana płyta trwa.
1: Fisi.
0: Czyli ja teraz
1: Mosaika Pro Selected.
0: Zaznaczam Ctrl A, jeszcze ja raz JAWS do PC.
1: 33.00 dB. / 35.56.
0: I wiem, że płyta zespołu Mosaik trwa 35 minut i jakieś tam sekundy. I możemy się dowiedzieć, jaką mamy aktualnie ustawioną głośność.
1: 33.00 dB.
0: 33.00. Jeśli teraz bym kliknął na ten element 3300 dB, otworzy mi się suwaczek, w którym mogę sobie tą głośność dostosować, ale że mam już zrobiony skrót klawiaturowy, no to klikać nie będę.
1: PC.
0: Program Fubar 2000 ma to do siebie, że po zainstalowaniu jego Można mu cały folder podmienić, że tak powiem. Program jest zainstalowany w folderze Program Files i żeby zrobić sobie kopię zapasową, czyli cały folder FUBAR 2000 kopiujemy sobie gdzieś. Jeśli coś namieszamy, tak jak to pewnie będzie w moim przypadku podczas nagrywania tego podcastu, przed rozpoczęciem nagrania tego podcastu zrobiłem kopię zapasową programu FUBAR 2000 i teraz, żeby ją po prostu przywrócić, to podmieniam te foldery, czyli folder z kopii na folder, który znajduje się w program Files i program działa, także też dość szybko można go przenosić z jednego komputera na drugi. A i też można, tak jak mówiłem wcześniej, zainstalować go jako wersję portable i wtedy już nie ma zupełnie żadnego problemu z przenośnością programu. Serdecznie polecam FUBARa 2000. Program, pomimo tego, że po angielsku, pomimo tego, że na początku coś tam z nim trzeba porobić, żeby on spełniał nasze oczekiwania, sprawdza się rewelacyjnie, odtwarza mnóstwo formatów multimedialnych. Jeśli jakiegoś formatu nie ma w programie, nic prostszego, udać się na stronę producenta, na stronę twórcy programu i pobrać odpowiednią wtyczkę. Wtedy taką wtyczkę zapisujemy w folderze Components, który znajduje się w C Program Files FUBAR 2000. Plik z rozszerzeniem DLL wrzucamy do folderu Components, restart programu FUBAR i już wtyczka jest widziana. Tak jest na przykład z odtwarzaniem plików Monkeys Audio, czyli plików APE formatu bezstratnego, gdzie autor stwierdził, że nie dodaje go do instalatora, gdyż wpływa on jakoś tam na stabilność programu. Żeby te APE zostały odtwarzane przez program FUBAR 2000, trzeba taką wtyczkę sobie ściągnąć, ale pliki FLAC, pliki na przykład MPC są bez problemu odtwarzane i nawet pliki WMA, jeśli ktoś lubi. I to tyle o programie FUBAR 2000. Myślę, że przekonałem troszeczkę chociaż Państwa do tego programu. Zachęcam do jego choćby przetestowania i myślę sobie, że jeśli troszeczkę Państwo pobawią się tym programem, to już do Winampa Państwo nie wrócą. Program szybki, prosty, pomimo tego, że po angielsku, wydaje mi się, że od Winampa zdecydowanie bardziej funkcjonalny. A należy pamiętać, że ja też wielu opcji tutaj nie wspomniałem, gdyż nie miałoby to największego sensu, ale program potrafi naprawdę wiele. Zresztą w internecie można znaleźć mnóstwo artykułów opisujących dostosowywanie programu FUBAR 2000 do własnych potrzeb, od wyglądu począwszy na odtwarzaniu audio skończywszy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, zapraszam do kontaktu. 9080555, mój numer gadu-gadu, rafkif@gmail.com, mój adres e-mail. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście, z tej strony Ala Witek. Dziś o nietypowej porze i w nietypowy dzień, ale myślę, że nie mniej przyjemnie, przynajmniej ja jak zwykle bardzo się cieszę z tego, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas na spotkanie z Tyflo Podcastem. A dziś w naszej audycji będziemy dowiadywać się, jak opowiadać o sobie w zajmujący sposób i jak zbyt długo tych opowieści nie odwlekać. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Marcin Fiedorowicz. Witam Panie Marcinie.
5: Witam serdecznie.
4: Będzie Pan opowiadał w dzisiejszej audycji o warsztatach, które prowadzi Pan w ramach programu Centrum Ludwika Braille'a. Ale zanim przejdziemy do warsztatów, jeśli to możliwe, chciałabym, żeby jakoś przybliżył Pan naszym słuchaczom swoją osobowość.
5: Oczywiście. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Marcin Fiedorowicz i jakbym miał się tak w trzech słowach scharakteryzować, to jestem trenerem szkoleń, job coachem, czyli takim trenerem pracy, który wspiera w rozwoju karier i specjalistą do spraw promocji. I przez wiele lat byłem związany, nadal jestem jakoś sentymentalnie związany z Towarzystwem Pomocy Głucho Niewidomym, gdzie realizowaliśmy projekty związane z aktywizacją zawodową, czyli wspieraliśmy osoby, które nie słyszą i nie widzą w różnym stopniu, wspieraliśmy je w takim programie zatrudnienia wspomaganego, aby one mogły znaleźć pracę, utrzymać tą pracę i żeby mogły się jakby wdrożyć też dobrze na te stanowiska pracy. I to była taka duża część mojego doświadczenia zawodowego, a przez ostatnie lata jestem takim, można powiedzieć, freelancerem, szkoleniowcem i amatorem, dziennikarzem. Trochę piszę, współpracuję też z różnymi magazynami w kontekście promocji i marketingu, więc te szkolenia, o których będę mówił, to trochę połączenie tych moich różnych dziedzin zawodowych, aktywizacji zawodowej, promocji, marketingu i takiej aktywności w ogóle życiowej.
4: Jasne, dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, zanim przejdziemy do konkretów w kontekście tego, jakie szkolenia pan prowadzi, chciałam poprosić, żeby opowiedział pan troszeczkę o samym projekcie Centrum Ludwika Braille'a. Czym ów projekt się zajmuje, jakie są obszary działalności i cele projektu?
5: Tak, więc ja z projektem współpracuję krótko, więc nie jestem takim ekspertem od projektu, ale tutaj taką główną osobą w Warszawie jest Justyna Kucińska, która mówi o tym, że ten projekt głównie służy takiej aktywności społecznej, do tego, żeby zmotywować ludzi do działania, dlatego są też takie szkolenia i komputerowe, i szkolenia językowe, i trochę wiem, że szkoleń takich jest technologicznych, ale są też takie szkolenia miękkie, właśnie związane z rozwojem, z wizerunkiem, na przykład były warsztaty z wizażu i takie szkolenia związane właśnie z umiejętnościami społecznymi, komunikacja, wgląd w siebie i tego typu działania. No i projekt jakby uczestnicy mają zrobione, tak jak w wielu projektach, takie indywidualne plany działania i na podstawie tych planów są określone potrzeby, czego ludzie, którzy współpracują z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, czego oni potrzebują. I na podstawie tego po prostu szuka się pomysłów szkoleń i te szkolenia się realizuje. Więc tak to mniej więcej wygląda w skrócie.
4: Jasne, dziękuję bardzo. To zanim przejdziemy do rozmowy już o konkretach, o pana działalności w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a, to ja pozwolę sobie przypomnieć naszym słuchaczom, że oczywiście możecie państwo zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy państwa do kontaktu. Dobrze, to w takim razie przejdźmy może do pytań o już konkretnie szkolenia, jakie pan prowadzi, żeby w takim ogólnym zarysie nakreślił pan, jakiego rodzaju są to szkolenia, czy odbywają się w grupach, jakie są jakby założenia i cele tych szkoleń. Mhm.
5: Więc na ten moment mam takie dwa moje autorskie projekty szkoleniowe, bo te szkolenia to jest taki, można powiedzieć, od jakiegoś czasu początek moich nowych szkoleń, bo przez wiele lat prowadziłem szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne i warsztaty takie właśnie związane z aktywnością zawodową, a w ubiegłym roku postanowiłem połączyć te moje dwie dziedziny, szukanie pracy, promocja i marketing, i druga taki dział, to jest motywacja, więc prowadzę warsztaty głównie grupowe i to są warsztaty prowadzone takimi aktywnymi metodami, to znaczy spotykamy się, siadamy, mówimy sobie po imieniu i jakby taka struktura warsztatu jest zawsze od doświadczenia do wiedzy, czyli proponuję uczestnikom różne ćwiczenia, na przykład coś rysujemy, coś piszemy, odgrywamy scenki, aby potem omówić sobie te scenki i dojść do własnych wniosków. Więc to są zawsze takie metody aktywne. I na początku wspierałem ludzi w poszukiwaniu pracy. Używając takiego modnego słowa, można powiedzieć coaching kariery, czyli w jaki sposób człowiek może po pierwsze określić takie cele zawodowe swoje, co ja chcę tak naprawdę robić w życiu, jakiej pracy potrzebuję, jaka praca mi się marzy, a potem na różnych etapach rozpisać to na plan, znaleźć strategię, w jaki sposób ja mogę ją znaleźć, co może mi w niej pomóc i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest z jednej strony, moje szkolenia to są takie wsparcie na rynku pracy, taką metodą coachingową, a drugi typ szkoleń to w ogóle jest jakby można powiedzieć wzbudzenie aktywności, czyli mam cele zawodowe, mam plan, ale mi się po prostu strasznie nie chce. Więc wiele takich uczestników spotykam i wiele w ogóle ludzi ma z tym problem, czyli z takimi zmotywowaniem siebie do działania. Więc dlatego postanowiłem trochę włączyć w te moje szkolenia i można powiedzieć moją ofertę szkoleniową, takie szkolenie motywacyjne. Więc z jednej strony motywacja, żeby mi się chciało w ogóle realizować moje plany, a drugie, żeby w ogóle określić, czego ja chcę i jak mogę dojść do tych działań. Ale oprócz tego, że pracuję grupowo, pracuję też indywidualnie, to znaczy mam osoby, z którymi się spotykam. To jest najczęściej taki cykl 7 spotkań i wyznaczamy sobie po prostu taki cel naszego spotkania, w czym ja mogę klientowi pomóc i czego on potrzebuje ode mnie. A potem proponuję mu różne narzędzia, różne ćwiczenia, różne zadania domowe, które może sam w domu wypełniać. A ja jestem dla niego takim trochę lustrem, który pomaga mu zobaczyć siebie i swoje działania, a trochę wsparciem, kiedy proponuję na przykład różne rozwiązania lub też pytam go o rozwiązania, więc tak to mniej więcej wygląda.
4: Rozumiem. To tutaj, że tak powiem, takie dwa pytania jeszcze, które mogłyby ewentualnie doprecyzować to, co pan mówił. Pierwsze to jak w jaki sposób, to znaczy, to może zadam pierwsze, a drugie może później. Jakie było takie dla pana z punktu widzenia coachera najtrudniejsze wyzwanie, z jakim przyszedł klient, taki plan, który wydawał się panu bardzo ryzykowny do przeprowadzenia, a jednak się pan tego planu podjął? Mhm.
5: No, największa trudność w pracy z klientem, bo jakby nie miałem do tej pory jeszcze takiego planu, który byłby, jakby to powiedzieć, nie do zrobienia. To znaczy, czasami są oczywiście takie plany typu chciałbym pracować w telewizji, na przykład być dziennikarzem, jak to osiągnąć. Tylko zawsze taki plan trzeba sprawdzić z moimi możliwościami, to znaczy na jakim etapie ja jestem, na jakim etapie rozwoju. Jeśli w tym momencie, bo miałem takich klientów, jestem na przykład, skończyłem liceum i nic więcej, a wiem, że na tym stanowisku wymagane są zazwyczaj szkoły wyższe, doświadczenia dziennikarskie, no to ja nie jestem w stanie z klientem pracować, nie jestem w stanie mu pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie, jak znaleźć taką pracę w 7 spotkaniach. Więc to jest taki plan długoterminowy. Ale wtedy mogę pracować z klientem nad urealnieniem jego oczekiwań. Albo wspierać go w tym, żeby podzielić sobie te oczekiwania na kawałki. I jeden kawałek to może być, dostanie się na studia, które w kolejnym kroku pomogą mi zdobyć doświadczenia, a w kolejnym kroku pomogą mi zdobyć pracę. Natomiast to, co jest wyzwaniem zawsze, to jest po pierwsze to, że ludzie często mają taką potrzebę, jak spotykają się z drugą osobą, czy coachem, czy psychologiem, czy nie wiem, jakimś doradcą zawodowym, żeby dostać od niego recepty, gotowe recepty działania. I to, co odkryłem jakby też w mojej pracy, to było to, że ludzie tak naprawdę tych recept nie chcą, tylko im się wydaje, że chcą tych recept. I miałem jakiś czas temu taką sytuację, kiedy moja uczestniczka szkolenia mówi, no bo my tak sobie tu siedzimy, gadamy, ty nam opowiadasz o tym, jak można na przykład się motywować czy coś tam, ale ty daj wreszcie nam konkrety. Ja mówię, wiesz, tam na przykład, nie wiem, Irenko, na początku mówiliśmy się, że ja nie daję konkretów, że daję tylko pewne narzędzia, propozycje, które ty musisz sama odnieść do swojego życia i poszukać odpowiedzi. Więc jakby to tą osobę trochę, tak można powiedzieć, poirytowało. No dobra, ale dobra, jaki jest konkret, nie? I wtedy tak pomyślałem sobie, dobra, no to ja wejdę w tą rozmowę i spróbuję zachować się tak, jakbyś chciała. I mówię do niej tak, Dobrze, to ja ci dam tą receptę. W takim razie tylko mi powiedz, jak chcesz ją otrzymać. Czy chcesz, żebym mam ci ją wysłać mailem, nie wiem, na Facebooku napisać, czy zadzwonić do ciebie, wybierz formę. Ona mówi, no dobra, to może mailem. Okej, to powiedz mi konkretnie, jaka ma być odpowiedź. No jak mam się zmotywować? Dobra, to ja ci to wyślę. I ona taka zdezorientowana mówi do mnie, no ale jak mi wyślesz? Przecież powiedziałeś, że mi nie wyślesz. Ja mówię, no ale zmieniłem zdanie, może kłamałem na początku, więc ja ci wyślę tę receptę. Ha, ha, ha, zaczęła się śmiać. I mówi, nie, przecież nie ma takich recept. Ja mówię, jak nie ma takich recept? Jak powiedziałaś, że chcesz taką receptę. I cała ta rozmowa doprowadziła do tego, że ona uświadomiła sobie, że ona chce tą receptę, ale tak naprawdę jak uświadomiła sobie, że może ją dostać, to przestała jej chcieć. Bo uświadomiła sobie, że nawet jak ja jej tą receptę dam, to jest moja perspektywa. To jest jakiś mój pomysł na rozwiązanie problemu. Ale każdy człowiek jest inny, ma inne życie, inne doświadczenia, inne potrzeby i można powiedzieć, jest ekspertem od swojego życia. Więc jak ja mu nawet dam receptę, która się u mnie sprawdziła, to nie ma gwarancji, że ona się u niej sprawdzi. Więc jakby taki wniosek z tego był też dla mnie w ogóle, że ludzie bardzo często mają w sobie wiele napięcia i to napięcie chcą szybko zmniejszyć. To znaczy, nie wiem, jak mogę znaleźć pracę, albo nie wiem, jakiej pracy chcę. Coraz bardziej mnie to denerwuje, irytuje, wzmacnia się mój stres. Tylko rozwiązaniem nie jest recepta, ale zmniejszenie tego poziomu stresu i napięcia po to, żebym ja mógł sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Żeby w spokoju, w bezpiecznych warunkach, z otwartą głową mógł znaleźć dla siebie tą receptę i sam ją sobie wypisać. Więc jakby to jest też celem mojej pracy z klientem, żeby jakby otworzyć jego trochę umysł, pokazać mu różne rozwiązania, dać mu narzędzia, zaproponować mu narzędzia i żeby on sam mógł sobie to wybrać. Ale zawsze na początku pracy jest często takie oczekiwanie, a ty mi powiedz, co ja mam zrobić.
4: To jest bardzo ciekawe, przepraszam, i bardzo też takie ożywcze jest to, co powiedział Pan o tym rozładowywaniu własnego napięcia, otwieraniu umysłu, dlatego że bardzo często jest tak, ostatnio coraz częściej, nie wiem, co temu sprzyja, czy pośpiech, czy wymagania coraz większe stawiane nam przez rzeczywistość, bo niewątpliwie tak jest, ale bardzo często widzę, że i ja, i ludzie, którzy mnie otaczają, próbują wiele spraw rozwiązywać, próbują rozwiązywać problemy przez konflikt, który tak naprawdę nie jest dobrym sposobem, bo oczywiście można jakoś tam argumentami wzajemnie próbować się przeciągnąć na swoją stronę i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że o wiele lepszą metodą jest właśnie coś takiego, że na chwilę każdy sobie usiądzie w swoim kącie, tak, że tak obrazowo powiem, zastanowi się nad jakąś propozycją i wtedy już na chłodno i na spokojnie o wiele łatwiej jest osiągnąć konsensus.
5: Tak, ale też czasami właśnie często jest tak, że ludzie walczą, a jak im zadać pytanie, dlaczego ty walczysz, to oni potem zaczynają się zastanawiać, ale kurczę, w sumie to o co my się kłócimy, nie?
4: Tak.
5: I jakby jest taki model mediacyjny, który mówi o docieraniu do potrzeb. To znaczy, jeśli będziemy się kłócić o to, na przykład, kto ma zjeść to ciastko, to nikt go nie zje. Albo po prostu odechce nam się tego ciastka. Natomiast jeśli usiądziemy i zastanowimy się, dlaczego ja je chcę zjeść, dlaczego ja go potrzebuję i dlaczego ty go potrzebujesz, to okaże się, że ja na przykład chciałam tylko wygrać. Ja wcale nie chciałam tego ciastka, ja chciałam po prostu wygrać z tobą tę dyskusję, a druga osoba po prostu była głodna. Więc jeśli ja tobie powiem, słuchaj, nie musisz ze mną walczyć, a ja jestem głodna, to oboje zaspokoimy potrzeby w tej sytuacji, rozwiążemy ten konflikt i oboje będziemy zadowoleni. Tylko właśnie to jest to zawsze to pytanie o dotarcie do swoich potrzeb i zadanie sobie pytania, czego ja chcę i dlaczego akurat tego chcę.
4: Jaju, prawie rozczulające po prostu, naprawdę. Niezwykłe. To jest dla mnie taki właśnie bardzo fajny przykład tego, że i swoje własne problemy, bo przecież czasami też jakoś kłócimy się sami z sobą, prawda? Tak, że mamy jakieś wewnętrzne dylematy i coraz bardziej się miotamy, zamiast też spróbować właśnie popatrzeć z dystansem i jakoś spróbować się zastanowić, co naprawdę jest nam potrzebne, dlaczego takie, a nie inne emocje nami rządzą w danej sytuacji.
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A to... czasami jeszcze tylko dokończę. Czasami właśnie, bo to a propos tego napięcia jeszcze, bo ono jest istotne strasznie w kontekście odwlekania, że czasami warto usiąść i powiedzieć, że ja nie wiem, czego ja chcę. Po prostu. Nie wiem, czego ja chcę. I takie pobycie w tej niewiedzy i w tym, można powiedzieć, takim stanie przyznania się do tego, że ja nie wiem i ja potrzebuję danie sobie czasu, o, to jest strasznie ważne. Danie sobie czasu sprawia, że to napięcie spada. Mam prawo nie wiedzieć, mam prawo szukać odpowiedzi. Jak uzbroję się w takie narzędzia, czyli dam sobie prawo do podjęcia decyzji, prawo do czasu, prawo do niewiedzy, to po prostu wtedy najczęściej przychodzą odpowiedzi. Bo odpowiedź nie przyjdzie, znaczy odpowiedź taka, jakby trudno jest dotrzeć do potrzeb, jak jestem w pośpiechu, jak mówię sobie, że muszę znaleźć idealne rozwiązanie, jak mówię sobie, że muszę wygrać, nie, wtedy najczęściej podejmujemy takie pochopne decyzje i ta analiza jest powierzchowna. A wtedy, kiedy usiądę i powiem sobie, dobra, ja nie wiem, czego ja chcę, no to okej, może masz prawo nie wiedzieć. I tyle. I czasami to jest odpowiedź.
4: Przyznam, że ogromnie mi pan wciąga w te rozważania, to zapytam jeszcze o jedną rzecz. Czy warto powiedzieć sobie, że się pomyliliśmy? Bo czasami jest tak, że człowiek na pewnym etapie dążenia do czegoś zdaje sobie sprawę, że to na przykład jest nie to, co chciał, albo sposoby osiągnięcia tego, co chciał, czego chciał, które wybrał, są jakieś nieadekwatne na przykład. Jak to jest? Czy warto mimo takiego poczucia jednak jakby zachowywać świadomość celu i dalej próbować iść i gdzieś jakby może troszkę błądząc, ale ostatecznie do tego celu dojść? Czy lepiej jest usiąść i powiedzieć sobie nie, to nie jest do końca ten precyzyjny cel albo to nie są do końca te metody?
5: No chyba pani wie, jaka jest odpowiedź idealna. Myślę sobie, że no, to jest tak jak z jedzeniem, no. Jeśli nie będę próbowała różnych smaków, to nie będę wiedziała, co mi smakuje, nie? I jeśli mogę, albo będę jadła to samo codziennie, nie? Jeśli codziennie jem na śniadanie jajecznicę, na obiad kurczaka, na kolację sałatkę, no to okej, mogę tak żyć. Ale jeśli moją potrzebą jest smakowanie, różne kuchnie, jakby odkrywanie nowych rzeczy, no to ja nie odkryję, jak będę cały czas jadła to samo. A zawsze znajdzie się tak, że jak pójdę do restauracji, której nie znam, spróbuję kuchni, której nie znam, to może się zdarzyć tak, że to nie będzie mój smak. Albo to nie, może się zdarzyć tak, że to będzie dla mnie zaskakujące. Czasami takie poczucie, że to nie jest mój smak, wynika z tego, że po raz pierwszy tego próbuję. Tak? Często tak jest właśnie z ludźmi, którzy wchodzą na rynek pracy, że idą na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną i jest dla nich to ogromnie stresujące. I mówią sobie, to nie jest mój smak. Ale tak naprawdę ten stres i napięcie wynika właśnie z tego, że po raz pierwszy od 5 lat są rozmowy kwalifikacyjne. I jakby danie sobie czasu też na uczenie, to jest ogromne jakby prawo do błędu. To jest coś, co powinno być w konstytucji wpisane, po prostu takiej konstytucji
4: indywidualnej naszej.
5: Zdrowego życia, tak, konstytucja zdrowego życia psychicznego. Po prostu jeżeli ja bym nie miał prawa do błędu, to bym zwariował, bo każdy popełnia błędy, tylko w różnym stopniu je przyjmujemy, albo udajemy, że ich nie ma. Więc takie danie sobie prawa do błędu, prawa do zmiany też, prawo do zmiany, to jest coś, co jest niezwykle istotne w rozwoju, bo często na początku zakładamy, że ja muszę wiedzieć, gdzie chcę iść. Okej, ja muszę wiedzieć na ten moment, ale zmieniam się ja, zmieniają się okoliczności, zmienia się moja potrzeba, zmienia się, nie wiem, świat. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie zmienne, ja mam prawo do zmiany mojej decyzji. Bo jeśli będę w niej tkwił, to nie będę elastyczny, ta decyzja nie będzie adekwatna do okoliczności, nie?
4: Oczywiście, oczywiście. Dobrze, to teraz porozmawiajmy chwilę o takich kwestiach formalnych. Tak. Później znowu, mam nadzieję, równie inspirujących rzeczy dowiemy się na temat samej formuły szkoleń. Chciałabym zapytać o takie kwestie formalne. Kto może być adresatem pańskich szkoleń w ramach projektu Centrum Ludwika Braille'a? Czy to są... to osoby z województwa mazowieckiego i ościennych, czy tutaj są jakieś inne obostrzenia do tego, co do tego, kto może być beneficjentem?
5: Powiem pani, że nie znam szczegółów i warto sobie wpisać Centrum Ludwika imienia Ludwika Braille'a, FIR, czyli Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, i sprawdzić to sobie. Wiem, że od bodajże marca będzie kolejny projekt.
4: Kwietnia.
5: Od kwietnia, przepraszam, od kwietnia będzie kolejny projekt, tak. I tutaj warto monitorować i zgłosić się po prostu, napisać do CLB i zapytać o to, czy ja mogę być uczestnikiem szkolenia. Bo powiem szczerze, że jakby nie znam szczegółów wytycznych, bo jestem takim zewnętrznym współpracownikiem, a nie stałym pracownikiem centrum.
4: Jasne, to takie pytanie, że tak powiem, na marginesie. Myślę, że najlepiej będzie albo sprawdzać na stronie FIR-u, albo poproszę ewentualnie Justynę, żeby tutaj w komentarzach pod audycją wpisała Państwu, jakie ewentualnie rejony będą angażowane w projekt, który rozpocznie się znowu od 1 kwietnia. Ale rozumiem, że Państwo.
5: Mogę podać maila na przykład. Mogę podać maila z, jakby kontaktowego. To jest Centrum Dika Braille, czyli CLB, małpa, FIR, czyli Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, .org.pl. I warto napisać i po prostu zapytać, kto może korzystać, bo ja prowadzę szkolenia dla osób, które już są w projekcie, tak? Akurat w przypadku CLB.
4: Jasne. Dziękuję bardzo za podanie adresu. Mam nadzieję, że jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to ułatwi kontakt. Dobrze, to teraz porozmawiamy przez chwilkę, jeśli Pan pozwoli, o konkretnych adresatach prowadzonych przez Pana szkoleń. Może na pierwszy ogień weźmy szkolenie, jak zmienić strategię odwlekania. Gdyby był Pan uprzejmy tutaj opowiedzieć, do kogo, do osób z jakimi potrzebami, z jakimi oporami i tak dalej kierowane jest to szkolenie.
5: To szkolenie, znaczy akurat uczestnicy tego szkolenia byli bardzo różni. Najmłodsza osoba miała około 30 lat, a najstarsza powyżej 50. I to były też osoby na bardzo różnym, jakby to, znaczy to były osoby częściowo dość aktywne zawodowo, albo takie, które już nie są aktywne zawodowo w tym swoim wyuczonym zawodzie, ale szukają nowego pomysłu. Więc tutaj zależało mi na tym, żeby to były osoby jakoś aktywne, zadające sobie pytanie, jak mogę rozwinąć się zawodowo najlepiej, a jeżeli nie, to społecznie, na przykład będąc wolontariuszem, czy jakąś aktywistką społeczną, czy aktywistą społecznym, i które poszukują raczej odpowiedzi jak. Jak mogę znaleźć pracę, osiągnąć to, co chcę, jak mogę zrobić krok w kierunku swoich marzeń, bo to też było na przykład tematem szkolenia, tylko brakuje mi narzędzi. To akurat był storytelling, czyli tworzenie opowieści. I tutaj właśnie próbowaliśmy odkryć potrzeby, które były takie zawodowe, jaka jest moja historia zawodowa i życiova i jak mogę opowiadać ją innym. Więc tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie ma takich sztywnych ram wieku, płci, czy wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego, aczkolwiek zaskoczyło mnie na przykład to, że uczestnicy byli mieli dość rozwinięte swoje kariery zawodowe. To znaczy była osoba, która pracuje przy administracji rządowej, była osoba, która pracuje na stanowisku informatyka, była osoba, która jest specjalistą do spraw kadr. Więc jakby takie osoby, które już pracują na dość niezależnych stanowiskach i na takich, do których jest potrzebne doświadczenie zawodowe i wyższe wykształcenie. Akurat tak się trafiło w przypadku tego szkolenia.
4: A jeśli w taki skrótowy, wręcz obrysowany szkicem sposób mógłby Pan powiedzieć, jak to jest z tymi sposobami właśnie, jak dojść do pracy, jak dojść do marzeń, ewentualnie mieli potencjalni uczestnicy szkoleń pojęcie o tym mniej więcej, tak, na czym się to opiera.
5: Tak, więc dwie takie rzeczy. Pierwsze to są marzenia i strasznie mnie zainspirowała opowieść mojej przyjaciółki, która mówiła, że miała jakąś sytuację rodzinną, to były chyba święta Bożego Narodzenia i przyszła do niej jej kuzynka, czy też osoba z rodziny i mówi, słuchaj, ja ci życzę tego, żebyś ty potrafiła marzyć. I strasznie mnie rozbawiła ta rozmowa, ale potem jak zaczęliśmy o tym dyskutować, to właśnie ona mówiła, że jakby jest bardzo zawziętą osobą, wymagającą wobec siebie, zdyscyplinowaną i stawia sobie cele zawodowe. Ale czym? Ale ma trudność z marzeniami. I tak zaczęliśmy o tym rozmawiać, że marzenia bardzo różnią się od celów zawodowych. Jeśli ja myślę, że mam jakiś cel zawodowy, to często postrzegam go w kategoriach, nie wiem, obowiązku, konkretu, listy zadań. I to budzi też takie emocje czasami.

0: celów i są dalej lub bliżej w przyszłości, ale one powodują, że właśnie się rozluźniamy, że dajemy sobie takie prawo do fantazji. To jest trochę jak dziecko. Dziecko nie ma problemu w ogóle z marzeniami. Jest trochę niesforne, trochę szalone, trochę spontaniczne. A jeżeli jestem takim rodzicem, czy takim dorosłym człowiekiem, to myślę o tym, muszę zrobić to, to teraz zrobię to. Znajdę pracę za 2 miesiące, albo za trzy. Jestem taki właśnie bardziej spięty. Natomiast marzenia powodują, że właśnie się rozluźniamy i mamy też trochę inną perspektywę na życie i na pracę. A marzenia, często nie dajemy sobie prawa do marzeń, bo myślimy, że jak wypowiem marzenie, to albo ono, muszę je spełnić, bo jak nie spełnię, to wyjdę na idiotę, że nie mogę zmienić tego marzenia, bo mam jedno marzenie i muszę być perfekcyjny, żeby wiedzieć, czego ja chcę. A marzenia to nie są kredyty. To nie są kredyty, które muszę spłacać. Mogę sobie dać prawo do wypowiedzenia mojego marzenia, dotknąć je, posmakować, zobaczyć z różnych stron i podjąć jakieś kroki lub też nie podjąć. Mogę zmienić to marzenie. Więc tak naprawdę to szkolenie, tak naprawdę, to szkolenie też właśnie było po to, żeby ludzie mogli sprecyzować, czym są ich marzenia, a potem znaleźć takie cechy w ich charakterze, w ich osobowości, które mogą pomóc im to marzenie zrealizować. Podam przykład. Była osoba, która mówi, ja bym chciała podróżować po świecie. No to pytam, to gdzie byś chciała dokładnie jechać? No na przykład tereny Bliskiego Wschodu. Okej, to co jest w tobie takiego, co pozwala być podróżniczką i wyjechać na Bliski Wschód? No i ta osoba mówi, no bo na przykład jestem odporna psychicznie, adaptuję się do różnych warunków. Mogę spać na ziemi, mogę spać pod chmurką, mogę spać pod śpiworem, nie potrzebuję luksusu, nie? I to są takie cechy, które są istotne w podróżowaniu takim dalekim i długoterminowym. I teraz poprzez wypowiedzenie tego marzenia, określenie cech, które mogą pomóc je zrealizować, możemy stworzyć opowieść. A czym jest opowieść? Opowieść to jest tak naprawdę takie mówienie o tym, właśnie w tym wypadku, mówienie o tym, że jestem odporna, że chcę być podróżniczką i że mogę spać w różnych warunkach, nie jestem wymagająca. I to nam sprawiło, że zawężyliśmy takie kategorie szukania opowieści. Czyli jakby szkolenie dla tej osoby miało jej pomóc właśnie w stworzeniu takiej historii o sobie, o swoim życiu, prawdziwej historii, która będzie opowiadała o niej jako o kobiecie czy też mężczyźnie, która jest podróżniczką, ma marzenie podróżowania, a jednocześnie jest wytrzymała, odporna i już, i może o tym opowiadać. A jeśli opowiadam o swoim marzeniu i o tym, kim jestem, to mogę znaleźć osoby w swoim otoczeniu czy w swoim życiu, które mogą mi to marzenie pomóc spełnić. To może być opowieść, taka historia, którą opowiem swojej koleżance czy koledze, ale to może być opowieść, jak idę na przykład na rozmowę z inwestorem, albo idę na rozmowę z pracodawcą, albo idę na rozmowę, nie wiem, z osobą, którą mam do czegoś zachęcić, zmotywować i przekonać. I mogę jej opowiedzieć w 2-3 minuty o swoim marzeniu i o tym, jaka ja jestem, że jestem wiarygodna, czy też przekonująca, że mogę spełnić to marzenie, a ty możesz mi pomóc w to zainwestować.
1: A jak bez zakłopotania opowiadać o sobie? Bo mam takie wrażenie, że jeśli opowiadamy o swoich pozytywnych cechach, to czujemy takie wewnętrzne napięcie, żeby nie zostać odebranymi jako osoby zarozumiałe, zadufane w sobie, egoistyczne i tak dalej, i tak dalej. Jak robić to umiejętnie, żeby było to zajmujące, fascynujące, a przy okazji nie sprawiało, że nasz odbiorca będzie miał nas za egocentryka?
0: No, bo jest taka bardzo fajna książka, która nazywa się właśnie Storytelling. Została wydana przez taką ogólnoświatową agencję promocji, która się nazywa Saatchi & Saatchi, i oni mówią o takim opowiadaniu w kontekście firm, w kontekście tworzenia kampanii reklamowych. Natomiast ja używam storytellingu w kontekście promowania i kreowania siebie, czyli w kontekście jakby aktywności zawodowej. I co? I jak to opowiadać? No na pewno opowiadać na konkrecie. Czyli wybrać sobie taką konkretną sytuację z mojego życia, która ma potencjał opowieści. Sprawdzić, czy ta historia ma potencjał opowieści, a

0: Przepraszam, że przerwę na chwilę, bo tutaj chciałam jeszcze dopytać, czy ta historia, która ma potencjał opowieści, musi być akurat osadzona w kontekście danego wydarzenia, czyli jak przychodzimy do pracodawcy, to musi mieć kontekst pracy, a jak rozmawiamy z przyjaciółmi, to może mieć kontekst marzeń, tak?
1: Nie, to zależy, bo pracodawca na przykład zawsze praktycznie zdarza się takie rozmowie na kwalifikacyjnej, jakie są pani silne strony, jakie są pana wartości, albo dlaczego pan nadaje się na to stanowisko, prawda? Możemy założyć, że takie pytania padną. No i co ja mogę wtedy zrobić? Mogę powiedzieć pracodawcy, no bo jestem zorganizowany, bo jestem inteligentny, kreatywny, przedsiębiorczy. Koniec, kropka, dziękuję. No i co? No i pracodawca usłyszał te trzy przymiotniki i jakie on ma dowody na to, że my takie cechy posiadamy. Nie może, jeżeli jest pracodawcą, który stosuje jakiś test takie osobowości czy testy kreatywności, to może to sprawdzić w działaniu i tak dalej, czy gdzieś. No ja szczerze mówiąc nie spotkałem się, to są głównie korporacje i duże firmy pozwalają sobie na takie testy. No ale może są małe firmy, o których nie wiem, prawda? Może są. Natomiast ja szczerze mówiąc, w kontekście moich klientów, czy osób, które wspierałem, czy też swojej osoby, nie spotkałem, nie brałem udziału nigdy w takim wydarzeniu. Więc ten pracodawca musi na podstawie rozmowy podjąć taką, czy dowiedzieć się, dlaczego ja, czy jakie są dowody na to, że ja posiadam te cechy. No i właśnie opowieść o sytuacji może być na to dowodem. Jeśli pracodawca mówi, opowiedz mi o tym, że jestem kreatywny. Opowiedz o tym, że jesteś kreatywny. No to ja mogę, przepraszam, mam tutaj techniczny mały problem, to mogę przytoczyć taką historię, która mówi o tym, że byłem kreatywny. Tak? Na przykład to może być historia bardzo prosta, typu, nie wiem, spotkaliśmy się ze znajomymi i mieliśmy otworzyć puszkę i ja sobie wpadłem na taki pomysł, że możemy to zrobić tak i tak, taką historię. Oczywiście warto, żeby historia była jakoś dostosowana do kontekstu, czyli zależy też jaki pracodawca oczywiście, nie? Ale w kontekście pracodawców możemy wybrać taką historię z naszej poprzedniej pracy, w której z czymś sobie poradziliśmy. W sposób albo drobiazgowy, jeżeli mamy udowodnić cechę drobiazgowości, albo kreatywny, albo przedsiębiorczy, albo jakiś inny, tak? Czyli po prostu poszukać w pamięci, poszukać w sytuacjach, zapytać się, na przykład moim uczestnikom w znalezieniu historii pomogły takie pytania. Przypomnij sobie sytuację, kiedy po raz pierwszy twój szef, szefowa cię pochwalił. Przypomnij sobie sytuację, kiedy twoi koledzy powiedzieli, koleżanki, koledzy powiedzieli, że jesteś w tym bardzo dobry, albo imponujesz im tym działaniem. No i na podstawie takich pytań pomocniczych możemy spróbować znaleźć tą historię. Natomiast druga rzecz, o którą pani zapytała, czyli jak opowiadać się, żeby nie być zarozumiałym. To jest tak, no jeśli opowiadamy historię na konkrecie, czyli przytaczamy konkretne wydarzenia, nasze wydarzenia, które były dla nas jakoś ważne, to wtedy siłą rzeczy mówimy to w sposób przekonujący, bo mówimy o czymś, co jest dla nas ważne. Jeśli mówimy na konkrecie, to pozwalamy tej osobie zobaczyć właśnie konkret, a nie jakiś ogólny zarys naszej wybujałej wyobraźni. No i ludzie są stworzeni do opowiadania i słuchania, ciągle opowiadamy, tak? Ja teraz opowiadam, pani coś opowiada, za chwilę pójdę do moich znajomych i opowiem im, że byłem na audycji, miałem w uszach słuchawki, rozmawialiśmy, tak? Jakby te opowiadanie czasami jest plotkowaniem, czasami zdawaniem relacji, czasami właśnie opowiadaniem o marzeniach i fantazjowaniem. Natomiast opowieści mają to do siebie, że wywołują emocje, a emocje wpływają na zapamiętywanie. I jakby to jest kluczowe i to jest siłą opowieści, że jeśli ja powiem, że jestem drobiazgowy, to ktoś może o tym szybko zapomnieć, chyba że widział mnie w akcji. A jeśli to jest pracodawca, czy też osoba, która mnie nie zna, to żeby mnie zobaczył w akcji, to ja mogę mu powiedzieć o jakiejś akcji. I wtedy tą opowieścią trochę go przenoszę do tamtej sytuacji. Przenoszę go do tych okoliczności, przenoszę go do tych zadań, które podejmowałem. Więc można powiedzieć trochę, to jest tak jak krótki film albo krótki audiobook. Po prostu ja mu jestem trochę reżyserem, który pokazuje mu tą opowieść, tych bohaterów, pokazuje, rzuca światło na coś, co jest ważne i kreuje jakąś fabułę.
0: Rozumiem. taka formuła też jest, wydaje mi się, że poza tym zapadaniem w pamięć, bardziej taka przyswajalna i zbliżająca ludzi chyba trochę na poziomie inteligencji emocjonalnej, bo jeśli komuś o czymś opowiadamy, to stwarza to wrażenie pewnej bliskości i zażyłości, więc chyba to też jest jakby taką dodaną wartością tej
1: jeszcze opowiadania. Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo jeszcze takim ważnym kryterium, dlaczego opowieść jest ciekawa. Opowieść jest ciekawa najczęściej wtedy, kiedy występuje jakiś konflikt. Czyli przypomnijmy sobie bajkę o Kopciuszku. To pewnie każdy ją zna, albo większość osób ją zna. Kopciuszek sobie bierze koszyczek, idzie do babci i zanosi jej jedzenie. I co by się stało, gdyby Kopciuszek wziął ten koszyczek, doszedł do babci, babcia go zjadła i Kopciuszek wrócił do domu? Czy to było dla nas ciekawe? No nic by się nie stało. Jedna z wielu historii życia Kopciuszka czy nas. Mieliśmy coś zrobić, zrobiliśmy. Koniec. Natomiast jeśli pojawił się wilk, czyli pojawiła się jakaś przeszkoda, pojawiła się jakaś trudność, czyli był bohater, który był Kopciuszkiem, szedł do babci, to było jego celem, pojawił się wilk, który chciał stanąć na przeszkodzie i pojawił się ktoś, kto nas uratował, czyli w tym momencie myśliwy, to ta opowieść nabiera emocji. Bo to nie jest taka prosta historia od do, tylko historia, która ma jakąś zawiłość. Oczywiście warto też jakby nie komplikować za bardzo tej opowieści, bo im więcej komplikacji, można się pogubić. Ale właśnie bajki, warto brać przykład z bajek, bo bajki mają właśnie taką fajną, prostą, przystępną fabułę. Są pisane dla dzieci, więc nie są bardzo skomplikowane, są przejrzyste. I warto jakby czerpać z tego inspirację i próbować właśnie znaleźć taką historię, gdzie na przykład miałam oddać ważne sprawozdanie. Była godzina 23, na ostatnią chwilę. Wpadłam na pomysł, że zamiast na przykład drukować wszystko, mogę to streścić i wydrukować tylko część, albo nie wiem, znalazłam jakiś ciekawy sposób, jak mogę to sprawozdanie przekazać na czas. Czyli pojawiła się presja czasu, która miała mi w tym przeszkodzić, ale ja znalazłam rozwiązanie, czyli uratowałam trochę tą sytuację. No i to już jest opowieść, która ma większy potencjał tego, że wzbudzi emocje i zainteresowanie.
0: Oczywiście. A chciałam jeszcze spytać, bo teraz od kwietnia będzie zaczynał się nowy projekt, o pana, że tak powiem, plany związane z prowadzeniem warsztatów. Dwa, o których już pan wspomniał, a czy ma pan może w planach jeszcze jakieś inne podobne warsztaty w ramach modyfikacji pewnej, czy nie?
1: No to już to poprzez tą audycję zwracam się do Justyny Kucińskiej, która zawiaduje CLB. To od niej zależy, czy jakby będziemy, jakby skorzysta też z mojej oferty. Natomiast widzę, że jest zainteresowanie i też Justyna to widzi i też mnie to bardzo cieszy, bo na pierwszy warsztat było kilka osób, które chciały, jakby nie zostały przyjęte z uwagi na brak już miejsc. Na drugi warsztat podobno ta lista rezerwowa jeszcze była dłuższa. Więc trochę dzięki temu, że ludzie sobie opowiadają, że było fajnie, że skorzystali, że to się działo. No i jakby to sprawia, że coraz więcej osób się zgłasza. To znaczy mi zależy, żeby dalej iść w tym kierunku motywacji, czyli, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o tym warsztacie strategii odwlekania, on też jest kluczowy, więc chciałbym dalej kontynuować te dwa warsztaty, i strategię odwlekania, i storytelling, ale mam pewien plan, żeby jakby trochę poszerzyć ofertę związaną z tym storytellingiem, bo opowieści zawodowe to jest taka część, tak naprawdę, tak ja to widzę, że to jest taka część cyklu warsztatu, kreowanie wizerunku zawodowego. I na kreowanie mojego wizerunku zawodowego może się składać tworzenie opowieści, może się składać takie ciekawe tworzenie dokumentów aplikacyjnych. I kolejny warsztat, który mam bardzo, znaczy konkretnie opracowany, to jest warsztat, w jaki sposób kreować swój wizerunek zawodowy w sieci. Czyli jak używać na przykład profilów takich jak GoldenEye, LinkedIn, albo jak używać Facebooka, jak używać Twittera, YouTube'a, do tego, żeby właśnie mówić o swoim doświadczeniu zawodowym. Więc to jest taka kolejna rzecz. No i kreowanie wizerunku to wchodzi w taką dosyć modną ostatnią dziedzinę, personal branding, czyli człowiek jest marką. Człowiek jakby jest zapamiętywany jakoś ze względu na swoje doświadczenie zawodowe. Coś myślimy o człowieku. I on równie dobrze może używać narzędzi promocji, marketingu, aby mówić opowiadać i przekonywać do swoich kompetencji zawodowych. Więc chciałbym rozwinąć ten cykl warsztatów związany z poszukiwaniem pracy i dostarczyć takim moim potencjalnym uczestnikom nie tylko wiedzy, jak opowiadać historie zawodowe, ale też jak na przykład kreować swój wizerunek zawodowy szerzej. To chyba tak.
0: Dziękuję bardzo. Nasunęło mi się jeszcze wcześniej takie pytanie, które też chciałam zadać, bo to jest tak, że w świecie wszystkich tych szkoleń właśnie zawodowych, umiejętności interpersonalnych, umiejętności kreowania własnego wizerunku, czasami odnoszę takie wrażenie, że ludzie bardziej budują swoją osobowość od zewnątrz niż od wewnątrz, że bardzo małą wagę przywiązują do swojej autentyczności, naturalności, do swoich emocji, do tego, żeby dbać o to, aby relacje z innymi ludźmi były prawdziwe. Przede wszystkim skupiają się, może na to rzutuje ogromne zaangażowanie w pracę, że w pracy tak bardzo musimy dbać o swój wizerunek i tak dalej, i tak dalej. Ale to się gdzieś przenosi na życie prywatne, na to, jak ze sobą rozmawiamy, jacy jesteśmy wobec siebie, na ile jesteśmy życzliwi, na ile potrafimy być wobec siebie ciepli i empatyczni. Jak pan ocenia akurat te szkolenia, które pan prowadzi w tym akurat kontekście? Czy to nie jest tak, to znaczy nie mówię, że te, które pan prowadzi, takimi są, ale ogólnie w świetle tego, że ludzie mają takie odczucie jednak co do wszelkiego rodzaju szkoleń motywacyjnych, że one troszeczkę zacierają ten obraz autentyczny, co jest w pana szkoleniach, na co pan stawia, aby takimi nie były?
1: No na pewno tak w rzeczywistości jest. To znaczy jest takie przekonanie, że wystarczy nauczyć się dobrego marketingu i dobrych takich narzędzi promocji, żeby osiągnąć sukces. Natomiast prawda jest taka, że ja mogę kogoś do czegoś przekonać i mogę użyć różnych narzędzi ciekawych, kreatywnych i tak dalej i sprzedam mu siebie, tą usługę, moją wiedzę, mogę sprzedać ten warsztat, trochę manipulując drugim człowiekiem, tak? Natomiast zrobię to tylko raz, bo jeśli on sprawdzi, sprzedam mu to, on to kupi, tak? Okej. I on tego doświadczy, użyje i zobaczy, że moja opowieść po prostu nie trzymała się prawdy. Ona mu nie dała, nie zaspokoiła takich potrzeb, które on ma i które chciał zaspokoić. Więc dla mnie to jest jakby nieefektywne po prostu. Nieefektywne jest udawanie kogoś, nieefektywne jest kreowanie opowieści, które nie są prawdziwe, bo one prędzej czy później zostaną zweryfikowane. I wielkie firmy też już, że tak powiem, poszły po rozum do głowy, bo żyjemy w czasach mediów społecznościowych. Jakby komunikacja to nie jest tak, jak było kiedyś, przemawianie. Kiedyś było tak, że był spot w telewizji, spot w radiu i można było ludziom opowiedzieć każdą historię, powiedzieć, ten produkt jest cudowny, ten odkurzacz się nigdy nie psuje, po prostu nie trzeba go ładować przez 24 godziny i tak dalej, i tak dalej. Ale komunikacja w obecnych czasach ma dwutorowy przebieg, to znaczy ludzie komentują, piszą na profilach pracodawców, czy piszą na profilach firm swoje komentarze, odczucia. Więc bardzo szybko wraca informacja zwrotna. Kiedyś, kiedy były tylko spoty reklamowe, nie było tej komunikacji dwutorowej. Narzekaliśmy między sobą, teraz narzekamy w mediach społecznościowych. Co to oznacza? To oznacza, że potencjalny klient, wchodząc na profil, czy też mój, czy też potencjalnego pracodawcy, czy też firmy, widzi, jaki jest komentarz, jaki jest odbiór produktu. I nawet jeśli ten pracodawca, czy też właściciel firmy będzie skasował te komentarze, to one i tak gdzieś wyjdą. Jak nie wyjdą na profilu, to wyjdą na forum, które będzie założone gdzieś tam. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby biorąc pod uwagę, że mamy takie media, a nie inne, trudno jest po prostu oszukiwać, bo bardzo szybko złapać kogoś na kłamstwie. Albo na tym, że mówi nieprawdę i udaje. Natomiast to, co ważne jest w moich warsztatach, dlatego takie prowadzę, naszym celem nie jest stworzenie jakiejkolwiek opowieści. Naszym celem nie jest nauczenie się tylko opowiadania, tylko naszym celem jest na początku dotarcie do tego, jaka jest moja opowieść, co jest dla mnie ważne, kim ja jestem jako, jakby jako osoba aktywna zawodowo i jak mogę wykorzystać, jakich narzędzi mogę użyć, żeby o tym opowiadać. Czyli to ma być prawdziwa historia. To ma być historia, która ma mnie zbliżyć do mojego prawdziwego marzenia, czy też takiego, które ja chcę spełnić. I narzędzia mają być tylko, jakby, no właśnie narzędziami, mają być tylko pomocą do tego, żeby udało mi się to zrealizować. I jakby tak widzę taki odpowiedzialny i dojrzały marketing czy promocję, że ona promuje coś, co, ma, co jest prawdziwe i autentyczne. To znaczy ja nie będę opowiadał historii, jeśli tej historii nie mam. Najpierw muszę ją znaleźć. Nie będę opowiadał o czymś, co jest dla mnie ważne. O, taki cytat fajny znalazłem ostatnio na Facebooku, że firmy chcą, żeby udostępniać ich statusy albo reklamować produkty. I ktoś, jakiś bloger mówi tak, ja nie udostępnię tego statusu dlatego, że lubię waszą firmę. Nie, ja udostępnię dlatego, że lubię moich znajomych i chcę, żeby oni z tego skorzystali. Więc trochę taki jest cel opowieści, że opowiadamy właśnie po to, bo wierzymy w swoje kompetencje czy umiejętności, albo opowiadamy o kimś, bo on nas zainspirował, zaimponował nam, więc my się tym dzielimy. To chyba tyle.
0: Czyli jednak wartością jest to, że stawiamy na autentyczność i na to, co rzeczywiście w nas tkwi, co nam samym w sobie wydaje się ważne, dobre, pozytywne i wartościowe.
1: Tak, to jest podstawa. No, dlatego na początku trzeba uwierzyć jakby w swoją historię. Jeśli ta historia, czy jeśli ja nie przed samym właśnie jakby tego też trochę właśnie uczy warsztat dotyczący strategii odwlekania. Uwierzyć w to, że jestem wartościowy, uwierzyć w to, że jestem kompetentny, dzięki temu zmienić trochę swoje myślenie o sobie, o ludziach, po to, żeby nie odwlekać, po to, żeby nie uciekać. Bo odwlekanie czy uciekanie wiąże się właśnie z tym napięciem, które często sami w sobie powodujemy. Powodujemy naszym myśleniem.
0: Jeśli tak gładko przeszliśmy do tego tematu, to gdyby był Pan uprzejmy też opowiedzieć właśnie o tym, jakie są cele, kto może być adresatem tego szkolenia, właśnie strategia ucieczki od odwlekania i jak to szkolenie wygląda, na czym ono bazuje.
1: No, jest taki bardzo trudny i popularny termin, który się nazywa prokrastynacja i jak wpiszemy sobie w Wikipedii, to znajdziemy taką definicję typu odroczenie i zwłoka. Czyli po prostu mam coś zrobić, a mówię sobie, a zrobię to jutro, zrobię to później, prawda? No i jakby ja też mogę powiedzieć tutaj, przyznać się do tego, że sam jestem anonimowym odwlekaczem. Nie wiem, czy powstały już takie grupy w Polsce ludzi, którzy gromadzą tych, którzy odwlekają i mają z tym trudność. Ja miałem z tym duże trudności. Nadal mam, jak przeżywam stres i napięcie. Więc jakby trochę ten warsztat wyniknął z moich obserwacji, z tego, że ja się uczyłem na sobie. Potem podsyłałem różne propozycje i linki moim znajomym, którzy, wielu z nich też ma taką trudność. No i potem zauważyłem, że, znaczy w ogóle w projektach aktywizacji zawodowej zauważyłem, że jak pracowałem czy to w Towarzystwie Pomocy Głucho Niewidomym, czy później w Fundacji Eudaimonia, że bardzo wiele ludzi ma jakiś cel, ma marzenie, ale mu się nie chce. Nie chce. Stąd też powstała taka nazwa trochę żartobliwa tego szkolenia, bajka o misiach, czyli o tym, że mi się chce i mi się nie chce. I teraz jak znaleźć w sobie motywację, jak sprawić, żebym ja nie odwlekał. No i jakby tutaj grupa też była bardzo różnorodna i tak naprawdę też mieliśmy osoby, które są, mają wyższe wykształcenie, są dosyć aktywne lub były bardzo aktywne zawodowo. No ale teraz są w innym miejscu. Była osoba, która na przykład teraz pisze swój biznesplan i chce znaleźć i chce go złożyć, ale bardzo trudno jest jej do tego się zabrać. Zrobiła już połowę tego biznesplanu i nie wie dlaczego nie może się zabrać do pisania kolejnej części. Była też taka osoba, która ma trudność w relacjach i stawia granice, mówi sobie nie, nie chcę, a potem i tak godzi się na coś. I odwleka ten moment zakończenia relacji, albo odwleka moment, kiedy konsekwentnie powie nie, to koniec, nie godzę się na więcej. No i bardzo różne osoby. Więc to były takie potrzeby trochę związane z aktywnością zawodową, że nie chce mi się czegoś zrobić w kontekście zawodowym, ale też osoby, które mówią, nie chce mi się zrobić coś dla siebie, zrobić coś, odpocząć, nie, znaczy nie chce mi się na przykład, nie wiem, zapisać na kurs, który już planuję od dawna, nie chce mi się wyjść z domu pobiegać, nie chce mi się, nie umiem skończyć relacji na przykład, nie?
0: Nie przyszło mi do głowy, że to nie chce mi się jest równie szkodliwe w kontekście tego, że nie chce nam się skończyć czegoś, czego już nie chcemy.
1: Właśnie, tak, tak, dokładnie tak. Że jest, czujemy, że jakaś relacja nie zaspokaja naszych potrzeb, że ktoś nas rani w jakiś sposób, ale nie chce mi się tego zakończyć, nie? Z jakiegoś powodu.
0: No tak. I rozumiem, że tutaj też jednym z najważniejszych aspektów jest znalezienie tych powodów, które powinny sprawić, żeby zaczęło mi się chcieć i zaczęło mi się nie chcieć, tak?
1: Tak, tak. Znalezienie tego odpowiedzi tak naprawdę, dlaczego mi się nie chce. Ja zaproponowałem uczestnikom taki model, który on jest rozpoznany w psychologii poznawczo-behawioralnej i mówi o tym, że zanim zaczniemy działać, czy w ogóle jak się coś dzieje się jakaś sytuacja, to do głowy przychodzi mi jakaś myśl. Czyli zaczynam, czasami uświadomiona, czasami ta myśl po prostu mi przemknie, ale zawsze jest jakaś myśl. Potem ta myśl sprawia, że pojawiają się jakieś emocje. Emocje, jeżeli na przykład, no nie wiem, na przykład idę sobie ulicą, o, przykład z życia osób niewidomych. Idę sobie ulicą i słyszę jakieś głosy. I zaczynam myśleć, mam białą laskę i ludzie wkoło mnie obgadują, śmieją się ze mnie. Tak? Więc warto prześledzić ten proces i jakby dotrzeć do myśli, która wpływa na moją obserwację. To znaczy, jeśli ja myślę, że noszenie białej laski to jest wstyd, albo kiedy myślę, że wszystko, że moja choroba, czy też moje niewidzenie jest źródłem moich wszystkich problemów, na przykład, wstydzę się tego, to jeżeli pojawia się we mnie jakaś emocja, czyli na przykład pojawia się we mnie złość, irytacja, to z dużym prawdopodobieństwem, kiedy mam taką myśl, kiedy mam takie emocje i słyszę coś wkoło, jestem w sytuacji społecznej, to z dużym prawdopodobieństwem będę interpretować te wydarzenia przeciwko sobie. Tak? Jest takie, to się nazywa takie jakby zniekształcenie myślowe. Czyli będę czytała w myślach innych ludzi i będę myślała, co oni o mnie myślą, bo ja myślę o sobie negatywnie. Więc tak. No i co wtedy zrobię? Czyli jest myśl, jest emocja, a potem mija czas. W tej sytuacji im więcej czasu będzie mijać, to moje emocje i napięcie będzie rosło. Chyba, że jakoś z tego wyjdę. I potem podejmuję jakąś decyzję. Czyli na przykład wracam do domu, uciekam. Albo podejmuję decyzję, o nie, ja już nigdy w tych godzinach nie wyjdę sama na miasto. Albo już nigdy nie wezmę białej laski. Więc jakby ja zachęcam do tego, żeby nie skupiać się tylko na tym, co ja zrobiłam, czyli nie skupiać się na tym, że nie wychodzę z domu, tylko skupić się na tym, na jakiejś sytuacji, która do tego doprowadziła. I zobaczyć, co ja myślę o tym problemie, jakie emocje on we mnie wywołuje, jak to wygląda w praktyce, jak te emocje się zwiększają lub zmniejszają i jakie ja podejmuję w związku z tym decyzje.
0: Tak. I w jaki sposób to ma pomóc? Bo to, że przeanalizujemy, to oczywiście tak, jedna sprawa, ale tak, czy to nas jakoś uzbraja na przyszłość, że uświadomimy sobie, że na przykład mamy to zniekształcone myślenie tak, i po prostu wcale nikt z nas się nie śmiał, tylko po prostu ktoś, nie wiem, obok opowiadał dowcip i tyle.
1: To jakby zmiana myślenia wpływa na zmianę działania i zmiana myślenia wpływa na to, jak się czujemy. I ja tutaj akurat zaproponowałem uczestnikom pracę nad swoimi sytuacjami i próba nazwania tego, do jakich zniekształceń myślenia mam najczęściej jakby skłonności. I tych zniekształceń jest 9. To może być na przykład to, że ja ciągle uogólniam, czyli wszyscy są tacy. Albo uogólniam o sobie na przykład. Zawsze nic mi się nie udaje, zawsze popełniam błędy. To może być skłonność do ciągłego obwiniania siebie, czyli na przykład, nie wiem, miałam jakąś sytuację, że pracowałam z kimś w grupie, ten ktoś nie wysłał czego na czas, a ja czuję się z tym źle i zaczynam próbować rozwiązywać tą sytuację. typu na przykład, nie wiem, zaczynam mu mówić, słuchaj, co my zrobimy teraz, jak my to naprawimy, żeby zdążyć na czas, nie? Czyli biorę odpowiedzialność za to, bo obwiniam jakoś też siebie. Nie rozdzielam tego, że ktoś popełnił błąd, to nie jest mój błąd, tylko błąd tego kogoś. No i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam
0: do tego. Ale jest też odwrotna forma zniekształcenia.
1: Oczywiście, że tak.
0: Zawsze myślimy o tym, że to jest czyjaś wina, nigdy nie nasza.
1: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Mamy skłonność do tego na przykład, żeby widzieć negatywy, a nie pozytywy. Czyli załóżmy, nie wiem, idę na rozmowę kwalifikacyjną, pracodawca powiedział coś nieprzychylnego o mnie, a ja nie dostrzegam całej reszty rozmowy. Tylko dostrzegam te dwa pytania, które on zadał. I na podstawie tych dwóch pytań jego lub też komentarzy buduję sobie całe wrażenie o tej rozmowie.
0: Natomiast... Jest też... takie częste zniekształcenie myślowe, które polega, nie wiem, trudno jest mi w ogóle jakby zweryfikować, skąd może się to brać, ale bardzo często widzę, że na przykład ludzie, mi samej też oczywiście to się zdarza czasami, jakby robimy coś takiego, że wszystkie sytuacje, które się wokół nas zdarzają, odnosimy do siebie. One czasami nas w ogóle nie dotyczą. Nie jest tak, że ktoś chce nam zrobić krzywdę albo w jakiś sposób otoczenie jest dla nas niemiłe, ale nie wiem, czy to właśnie też wynika z jakichś wewnętrznych napięć, czy z jakichś takich sytuacji, które mieliśmy kiedyś podobne i one nas utwierdziły w przekonaniu, że ta osoba nie jest nam przychylna albo coś takiego, co sprawia, że po prostu już później nawet w sytuacjach, które są ogólne, w ogóle nie dotyczą nas jakoś w szczególności, my traktujemy to jako, nie wiem, afront, czy jakieś naruszanie naszej, no jakiegoś naszego dobrostanu i tak dalej.
1: Mhm. Tak, to się nazywa personalizacja. Jakby mam taką ostatnią sytuację już jednego mojego kolegi, który mówi tak, moja szefowa jakieś 3 miesiące temu zrobiła mi ogromną kłótnię o to, że nie wywiązałem się z jakiegoś działania. I on od tej pory nie jest w stanie już z nią rozmawiać i funkcjonować. Po pierwsze, uogólnia, czyli ma wrażenie, że to się będzie zawsze powtarzało, że ona zawsze go będzie krytykowała. Drugie, personalizuje, czyli jakby każdą kolejną sytuację, nie wiem, ona nawet napisze do niego SMS-a, cześć, czy to będzie na jutro, to on już odbiera to jako zapowiedź kolejnej krytyki, kolejnego konfliktu, czyta w jej myślach, czyli zaczyna myśleć, co ona o nim myśli, zamiast ją o to zapytać, na przykład, skonfrontować się z tym, więc jakby, no, tak jest. No i bardzo często jest tak, że takie zniekształcenia wynikają z dużego napięcia. To napięcie może się brać z bardzo różnych stron. Czyli jeśli mam... są w ogóle takie czynniki, które wpływają na wzrost napięcia, czy czynniki, które wpływają na odwlekanie, nie wiem, mała ilość czasu, w ogóle negatywne myślenie o sobie, że ja negatywnie o sobie myślę, duży samokrytycyzm, nie wiem, pośpiech jakiś, albo brak otwartości z drugiej strony, tak? I to wpływa na to, że nakręcają się nasze negatywne myśli, a te negatywne myśli powodują nasze negatywne emocje, to znaczy takie emocje, które nam nie pomagają, a utrudniają nam działać, no i w efekcie albo stwierdzamy, że nie działamy, czyli odwlekamy, albo stwierdzamy, że po prostu uciekamy i tak dalej.
0: To ja tutaj się podzielę jeszcze taką swoją osobistą refleksją co do tego, jaka metoda odwlekania mnie najbardziej irytuje i po prostu wtedy robię wszystko, żeby osoba, która, że tak powiem, to wobec czego ma się wywiązać w stosunku do mnie, zrobiła natychmiast, co jest dla mnie bardzo motywujące, jeśli ktoś po prostu udaje, że nie wie, jak się ma za coś zabrać. W sensie takim, że zaczyna mnie komplementować, że ja to zrobię przecież lepiej, gdzieś próbuje mi się wymknąć, w sensie takim, że siądzie jak taka sierotka i zaczyna mi mówić, ale jak, ale siak. Mhm. I traci mnóstwo energii na to, żeby po prostu się wykpić, żeby czegoś tam nie zrobić. Tak. Zamiast tą samą energię i ten sam czas po prostu siądź, zastanów się tam minutę czy dwie, nawet 10, jak ci potrzeba i po prostu weź zrób i już masz za sobą, prawda? Jakby ja nie widzę sensu wkładania jakiejkolwiek pary w to, żeby coś tam odłożyć albo z czegoś się wykręcić, No bo tak naprawdę no to czasami więcej energii się traci, tak jak mówię, na to, żeby jakiegoś tam zadania uniknąć, tak, niż by na to, gdyby się włożyło tą energię w to, żeby je wykonać, tak?
1: Tak, tak. Tylko tutaj no właśnie trzeba dotrzeć do przyczyny, bo jakby ta informacja, ja nie wiem jak to zrobić, ona wcale nie musi być taką informacją, która mówi o potrzebach tej osoby. To może być tylko jakby objaw tego, że ona się boi to zrobić, bo czuje, że musi zrobić to perfekcyjnie, a w tym stanie nie jest, bo za bardzo wiele od siebie wymaga, na przykład, albo że trudno znosi krytykę i boi się na przykład krytyki z tej strony, która zleca to zadanie, albo są takie sytuacje, że nie wiem, może się bać zakończenia współpracy. Czasami to są te lęki, czasami właśnie są, wynikają z naszych fantazji. One nie są, te lęki są prawdziwe, prawdziwe, bo je przeżywamy, ale te myśli nie są prawdziwe. Czy ja w głowie mogę sobie myśleć, jak to zrobię źle, to ona będzie dla mnie strasznie zła. I to wzbudza we mnie straszny lęk. Lęk jest prawdziwy, myśl nie, ta akurat. Bo to ta osoba wcale nie musi być na ciebie zła. Jeśli byś ją zapytał, pogadalibyście szczerze o tym, to okazałoby się, że ta osoba jakby okej, okay, nie zrobiłeś tego, spoko, znajdziemy inny termin, jest bardzo otwarta i elastyczna. Natomiast moja fantazja na temat tego, co się wydarzy, powoduje te emocje i to powoduje takie napięcie, że ja nie jestem w stanie zacząć działać. I w tym napięciu mogę albo mówić, powtarzać, ja nie umiem, ja nie wiem, ja nie umiem, ja nie wiem. Mogę chodzić sobie na kawkę, na herbatkę, ciągle gadać, odwlekać ten moment, bo mnie to strasznie po prostu stresuje i próbuję znaleźć kanały ujścia. Ale to, co pani mówi, jest bardzo ważne właśnie, bo jakby, żeby nie odwlekać, trzeba sobie uświadomić, po pierwsze, jakie potrzeby nie zaspokoi moje odwlekanie, czyli czego ja nie dostanę, jak będę odwlekać, a druga rzecz, jakie ja mam z tego korzyści, jakie mam straty. Okej, ja mogę skorzystać na tym chwilowo, to znaczy mam więcej czasu, żeby sobie obejrzeć jakiś film czy poleżeć, albo przestaję odczuwać jakieś napięcie, nie wiem. Obejrzę sobie 10 teledysk na YouTubie i wow, czuję się bardziej zrelaksowana, że nie muszę tego robić. Ale za chwilę moje zadanie wróci. Mój termin, do którego mam to wykonać, ono jest niezmienny. Więc jakby w dłuższej perspektywie to odwlekanie powoduje zwiększenie napięcia. Jeśli tak usiąść i sobie to rozpisać, to tak naprawdę stawiamy się przed świadomym wyborem. Czy ja chcę dostać to, co jest po prawej stronie, czy to po lewej stronie? Czy chcę mieć te korzyści i takie straty, czy te korzyści i takie straty, prawda? Bo gdyby odwlekanie nie powodowało żadnych korzyści, to byśmy tego nie robili. Byśmy nie odwlekali, byśmy nie mieli tego problemu. Odwlekamy, bo coś dostajemy, bo nam spada stres, spada nam napięcie, albo może być też tak, boimy się sami wykonać, a wiemy, że jak nie robimy tego na czas, to ktoś inny robi to za nas.
0: O właśnie, i to o to mi chodziło. To może było tak to być, sedno dokładnie. Tego, które po prostu dla mnie jest nie do przyjęcia po prostu.
1: Tak. I wtedy właśnie warto jakby jako dorośli ludzie, warto po prostu postawić sobie konkretne wymagania i granice i powiedzieć, słuchaj, z czym jest problem, ja oczekuję tego od ciebie, oczekuję, że tego zrobisz, a jeśli tego nie zrobisz, no to jakie to powoduje konsekwencje, prawda? Czyli dać sobie taką informację zwrotną po prostu. I to może być rozwiązanie na przykład, nie? Ale takie rozwiązanie może być dla pani, tak? A rozwiązanie dla tej osoby, gdybym miał pracować z tą osobą, no to zapytałbym jej, jakie myśli ci się pojawiają, jak masz to zadanie, zanim je realizujesz. Co robisz, kiedy, żeby tego nie robić? Co ci to daje? Żeby prześledzić ten proces odwlekania i pomóc jej zrozumieć też swoje myślenie i jego wpływ na zachowanie, zauważyć, czy dokonuje jakichś zniekształceń myślowych, no i znaleźć sposoby, żeby nie odwlekać.
0: Tak. To znaczy ja też nie chcę, żebym wyszła na jakąś taką osobę skłonną do tego, żeby kogoś ciemiężyć i tak dalej, bo ja oczywiście rozumiem takie sytuacje, w której ktoś się czegoś obawia, tak? Zakłada, że wyzwanie w jakimś sensie go przerasta albo, że nie jest w stanie mu sprostać w pojedynkę i potrzebuje pomocy, tak? I to jest dla mnie, że tak powiem, jak najbardziej zrozumiałe i akceptowalne. Natomiast nieakceptowalne jest dla mnie coś takiego, że taka jakby perfidia w tym, że ktoś jest świadomy, że jest w stanie coś zrobić, ale jeśli odpowiednio długo daną czynność odwlecze, to ktoś ją po prostu podejmie za niego, tak?
1: Tak. No, bo to też jest jakby taka definicja odwlekania mówi o tym, że to jest neurotyczne. To jest wręcz można powiedzieć nawykowe albo nałogowe. Czyli jeżeli stosowaliśmy jakąś strategię odwlekania i będziemy ją powtarzać, to po prostu nasz mózg, jakby tak krąży ta informacja między tymi neuronami, że mamy ją tak przećwiczoną, jak drogę z domu do pracy i zawsze jak pojawi się jakiś stres, to popycha nas to w kierunku wyboru tej czynności odwlekania. Na przykład w kierunku właśnie tego, że będę sprzątać mieszkanie albo będę robić obiad i jeść, po prostu jeść, bo to powoduje redukcję mojego stresu. Więc to jest pewien rodzaj nałogu, to jest pewien rodzaj nawyku. I jakby zmiana na pewno nie dzieje się z dnia na dzień, trzeba pracować nad tym, tak? Natomiast to co, bo jakby tak trochę przechodząc w kierunku tego, jak nie odwlekać, tak? To mógłbym powiedzieć, na pewno zastanowić się właśnie nad tym procesem moim myśli, emocji, zachowania, ale też jakby ta definicja odwlekania jakby podkreśla, że to nie tylko chodzi o mnie, o to, co się we mnie dzieje, tylko o to, co się dzieje na zewnątrz. Czyli na przykład presja czasu nie zależy ode mnie czasami. Okej, jak będę odwlekał, mam coraz mniej czasu, to mam większą presję, nie? Ale presja czasu, wymagania, otoczenia, miejsce, w którym pracuję, dużo dystraktorów, otwarte strony internetowe, dzieci, które biegają koło mnie i łapią mnie za nogę i mówią, mamo, chodź, pobaw się ze mną, nie? Że te sytuacje powodują, że trudno nam jest jakby uzyskać koncentrację, mieć takie warunki, które są po prostu sprzyjające do pracy. Więc zmiana okoliczności, zmiana warunków też wpływa na to, żeby nie odwlekać. Znaleźć sobie taką bezpieczną, dobrą przestrzeń do pracy na przykład.
0: Jasne. To bardzo dziękuję za takie pouczające tutaj słowa na temat tego, jak nie odwlekać i jak być tolerancyjnym wobec tych, którzy odwlekają, bo być może czasami i odwlekanie jest jakoś tam uzasadnione, niekoniecznie usprawiedliwione, ale jednak powinniśmy rozumieć, dlaczego ludzie działają tak, a nie inaczej. To chciałabym zapytać teraz o samą formułę tych szkoleń. To są, rozumiem, szkolenia grupowe. Czy one mają formę prelekcji i jakiejś interakcji z beneficjentami, czy też formę mieszaną? Jak to wygląda?
1: To jest zawsze forma mieszana, to znaczy krótkie doświadczenie jakieś, krótkie omówienie tego doświadczenia, potem prelekcja, a potem odniesienie się do tej prelekcji. Czyli co ja mogę na przykład z tego, jak nie wiem, mogę przedstawić, jakie są zniekształcenia myślowe, a potem zapraszam osoby do pracy w parach czy w grupach, żeby poszukali w swojej głowie tych zniekształceń myślowych, żeby zobaczyli, do czego oni mają skłonności. Więc zawsze to jest taka mieszane metody pracy, które moim zdaniem sprawiają, że jakby odpowiadamy na różne potrzeby, bo ludzie różnie się uczą. Niektórzy uczą się z wykładu, niektórzy uczą się z tego, że słuchają innych, niektórzy uczą się z tego, że sami coś robią, więc takie mieszane metody sprawiają, że każdy jest w stanie się czegoś nauczyć, bo jeśli ja się uczę tylko z obserwacji, no to mam taki kawałek, gdzie mogę obserwować innych, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest mieszane. Mi zależało na tym, żeby po pierwsze na początku każdy popracował sam ze sobą nad tym, jakie ma zniekształcenia, nad tym, jak myśli, nad tym, co robi. Potem wybrał swoją sytuację, w której na części odwleka, czyli jakby sprowadzić to do konkretu. Bo to, że ja powiem, o Jezu, ja zawsze odwlekam. Okej, ale przypomnij sobie jedną sytuację w przeciągu, nie wiem, 3 ostatnich miesięcy, kiedy miałeś jakiś cel i to odwlekałeś. No i później próbujemy to prześledzić, czy jaka myśl temu towarzyszyła, co robiłeś, jakie masz korzyści, jakie straty. No i taki bardzo taka interesująca część warsztatów to była praca nad konkretną sytuacją. Pracowaliśmy takimi metodami superwizyjnymi, to znaczy ktoś zgłaszał jakiś temat, mówił tak, ja mam problem, żeby zrobić remont mieszkania. No nie mogę się do tego zająć, po prostu od pół roku to planuję. No i okej, masz taki problem, dobra, nazwijmy ten problem. I później tak naprawdę w grupie próbowaliśmy znaleźć przyczynę tego problemu. To znaczy ta osoba, która ma problem, ma jakąś perspektywę na ten problem. Ale czasami jest tak, że jeżeli jesteśmy sami w domu, to trudno jest zobaczyć tą sytuację w różnych kontekstach, zobaczyć różne perspektywy na tą sytuację. Tak. Praca w grupie sprawia, że ja mogę dostać perspektywę innych osób. Więc próbowaliśmy jakby rozmawiać o tym problemie, z czego on może wynikać. Wypisaliśmy sobie taką listę problemów, hipotez na temat problemu, a potem próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie. Więc ta osoba, która chciała pracować nad swoim problemem, dostała taką kartkę, nie wiem, z 15 hipotezami, z czego ten problem może wynikać i z 15 propozycjami rozwiązań. Więc to jest taka metoda takiej pracy grupowej, która właśnie pomaga dzielenie się perspektywami. Był taki fajny cytat, który chodzi po głowie zawsze przy okazji tego ćwiczenia, Emersona, Ralpha Emersona, który mówi tak: potrzebny mi ktoś, przed kim można głośno myśleć. I po prostu czasami jest tak, że jak ja porozmawiam z moją koleżanką, czy z moim kolegą, z moim przyjacielem, albo pójdę na taki warsztat i podzielę się moim problemem i zobaczę, głośno to wypowiem, to nawet wypowiedzenie tego na głos już może być częściowo rozładowaniem napięcia i rozwiązaniem problemu, ale mogę też, jak głośno powiem, to ja mam szansę otrzymać jakieś wskazówki do działania. Tu nie chodzi o dostanie, właśnie o recepty, tylko o propozycje. To znaczy, jeśli ja będę miał listę 15 rozwiązań, a do tej pory korzystałem z dwóch, to zwiększy się szansa na to, że mogę rozwiązać problem, bo mogę korzystać z różnych narzędzi. A może się dowiem o takich narzędziach, których w ogóle nie wiedziałem. Więc to była taka część. No i trochę warsztat próbowałem też przeplatać takimi krótkimi technikami relaksacji. Bo relaksacja ma olbrzymie znaczenie w tym właśnie, żeby nie odwlekać. I to jest taka recepta właśnie. To znaczy, jeśli odwlekasz, to spróbuj zastosować techniki relaksacji. Zmniejszysz swoje napięcie i jeśli nawet nie zaczniesz działać, to przynajmniej będziesz miał bardziej otwartą głowę, będziesz miał jaśniejsze myślenie, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. No i są takie techniki. Wystarczy wpisać w Google na przykład, nie wiem, techniki relaksacji. My korzystaliśmy z takich technik na przykład na wyobraźnię, czyli zamknij oczy, czy też...
0: Wizualizacji, tak?
1: Wizualizacji, tak. Wyobraź sobie, że gdzieś tam jesteś i tak dalej. Ale są też takie techniki, które pomagają nam nawiązać kontakt ze swoim ciałem. To znaczy poczuj swoją nogę, poczuj swoją rękę, poczuj swoje plecy, zobacz, gdzie jest tobie napięcie. Potem na przykład rozciągaliśmy się trochę. Bo często zapominamy o naszym ciele. To znaczy popadamy w myślenie, tak już zaczynamy, jakby to powiedzieć, gubić się w tym myśleniu, że gromadzi się takie napięcie i to napięcie jest w ciele. I czasami rozwiązaniem jest to, żeby, nie wiem, iść pobiegać, iść na spacer. Jak ktoś ma pieniądze, pójść na masaż. Zrobić coś, co mnie relaksuje. Albo zastosować taką technikę relaksacji. Więc to też pomagało w ogóle, żeby zrelaksować się, a jak jestem zrelaksowany, to jakby jestem bardziej gotowy do tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązania, czy też po prostu myśleć otwarcie i zacząć działać.
0: Jasne. To myślę, że jest ważne też z tego punktu widzenia, że pozwala nam tak naprawdę przez chwilę przestać myśleć o problemie i też może po jakimś czasie z chłodnym umysłem znaleźć samemu jakąś inną perspektywę, nawet jeśli nikt akurat nie ma możliwości nam tej konkretnej, dodatkowej perspektywy podpowiedzieć.
1: Dokładnie tak. Jest takie fajne, krótkie ćwiczenie, które można zrobić w domu, to zachęcam. To znaczy wziąć sobie kawałek czegoś, co mi smakuje i co lubię jeść. Akurat my wybraliśmy jakieś cukierki, ale można wziąć na przykład, nie wiem, kostkę takiej dobrej czekolady, którą lubię. Uh-huh. I spróbuj tą czekoladę zjeść, ale w ciągu 5 minut. Spróbuj posmakować ją, spróbuj zobaczyć, gdzie ten smak się rozchodzi, czy jak te kubki smakowe reagują na smak czekolady, co czujesz na początku, co czujesz później, co czujesz na końcu. Czyli zrobić to, co zwykle robię, to znaczy jem słodycze, ale zrobić to w zupełnie inny sposób. I to jest takie ćwiczenie, można powiedzieć, uważności, czyli uważnie zjeść kostkę czekolady. I my próbowaliśmy to doświadczenie odnieść do naszego życia, to znaczy, jeśli ja dam sobie czas, usiądę, zastanowię się, czy mi to smakuje, czy mi to nie smakuje, to zaczynam wtedy tak naprawdę sprawdzać, co mi to robi, czy zaspokaja to moje potrzeby, czy to jest mój smak, czy nie. I na podstawie tego doświadczenia można robić tak z innymi sytuacjami. To znaczy, jeśli jestem na przykład w jakimś miejscu, siedzę na wykładzie, słucham wykładu, poczuj swoje ciało, czy ono jest spięte, czy jest otwarte, posłuchaj, czy to jest dla ciebie przydatne, czy nie, znajdź ten smak, otwórz swoją głowę, zobacz, czy jesteś w stanie z tego skorzystać i tak dalej. Bądź uważny, bądź tu i teraz, to znaczy nie myśl o przyszłości, nie myśl o przyszłości, tylko zostań tu i teraz. I to jest taka treść, która można powiedzieć i reklamuje medytację, na przykład medytację buddyjską, bądź tu i teraz, ale też reklamuje coś takiego, ja w ogóle polecam, coś takiego jak mindfulness, czyli taka pełnia umysłu. I oni mówią właśnie o uważności. Jest taka fajna audycja, można sobie sprawdzić, wpisując w YouTube mindfulness, myślnik, sztuka świadomego życia. I tam jest rozmowa między praktykami mindfulness, którzy uczą mindfulness albo go używają. I oni właśnie mówią o tym, że jak będę uważny, jak będę sprawdzał, co ja czuję, czyli moje ciało, jak będę sprawdzał, co ja myślę i będę dbał o swój rozwój duchowy, to połączenie tych trzech rzeczy sprawi, że mi się po prostu nie będzie chciało odwlekać, bo będę w kontakcie ze swoimi potrzebami, emocjami, z tym, czego chcę, czego nie chcę. Taka sztuka świadomego życia.
0: Jasne. Bardzo ciekawa sztuka i myślę, że bardzo przydatna. Ja na pewno zajrzę, bo takie rzeczy akurat wydają mi się bardzo interesujące.
1: Jeszcze jeden taki cytat mi przyszedł do głowy. Tak? Taki właśnie, bo często mamy tak, że jak siedzimy sobie gdzieś, oglądamy film, to zaczynamy myśleć o tysiącach spraw, co mam zrobić albo czego nie zrobiłam. O przyszłości albo o przyszłości. I taki mój znajomy, który właśnie uczy też medytacji, Bartek Kociemba, mówi o, wspaniały cytat znalazł, że jeśli jestem jedną nogą w przeszłości, a drugą nogą w przyszłości, to sikam na teraźniejszość. No po prostu. Nie mam miejsca na to, żeby być tu i teraz. Jeśli myślę o tym, co było, albo boję się tego, co będzie, no to po prostu olewam to, co jest tu i teraz.
0: Ale też bardzo trudno jest tak być tu i teraz. Myślę, że to wymaga wielkiej wprawy, dlatego też prawdziwa, głęboka medytacja jest sztuką, do której dochodzi się przez długi, długi czas. Więc...
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To też jest wprawa, ale to też jest jakby... Jeśli medytujesz i czujesz napięcie, czy jeśli siedzisz tu i teraz i czujesz napięcie, no to okej, to zrób coś, co cię zrelaksuje. Tylko odkryj to, że masz napięcie, odkryj to, że się stresujesz. To znaczy, jeśli jesz, to zapytaj siebie, dlaczego ja jem, czy jestem głodny. Okej, jestem głodny, no to jedz. A jeżeli jesz, bo się stresujesz, to jedzenie tylko chwilowo rozwiąże twój problem. Bo za chwilę będziesz miał wyrzuty sumienia, że się objadłeś. Więc spróbuj rozwiązać, dotrzeć do problemu. Jak się z tym czujesz? Co możesz zmienić w swoich okolicznościach? Nie wiem, znaleźć jakiś sposób. Więc jakby dwie rzeczy, tak też opowiadamy o tym uczestnikom, pomagają mi odwlekać. Po pierwsze, dotrzyj do swoich potrzeb. Czego ja potrzebuję? I każdy z nas ma podobne potrzeby. Nie wiem, potrzeby odpoczynku, potrzeby miłości, potrzeby bycia z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ale też odkryj swoje prawa. I te prawa zwykle też mamy podobne. Prawo do godności i szacunku, prawo do wyrażania swojej opinii, prawo do błędu, prawo do uczuć i tak dalej, i tak dalej. Jeśli siedzisz w domu i masz zrobić jakieś ważne zadanie na jutro i nie możesz się do tego zabrać, a w twojej głowie słyszysz, masz być najlepszy, musisz zrobić to doskonale, to daj sobie prawo do błędu. Zrób to niedoskonale. Zrób to tak, jak potrafisz. A potem wróć do tego zadania i zobacz, czy to cię zadowala. A jeśli nie zadowala, to trudno. To wyślij takie, jakie jest i uzyskaj feedback, czyli jakby informację zwrotną. No i dbaj o swoje potrzeby. Czasami jakby zapominamy o naszym ciele. Bardzo fajnym takim przerywnikiem naszych zajęć była tak przypadkiem dokładnie wynikło. Pojawiła się na naszych zajęciach Marlena Miśkiewicz, która jest na 5. roku dietetyki i ona też współpracuje jako asystentka z Centrum Ludwika Braille'a. I jakby zaprosiłem ją do tego, żeby powiedziała taki 20-minutowy wykład, jak dieta, jak nawyki żywieniowe wpływają na to, że nam się chce lub się nie chce. I to jest jakby to, co pijemy, jaką wodę pijemy, co jemy, jakie substancje dostarczamy, magnez, żelazo, wpływa na to, jak funkcjonuje nasz mózg, jak te neuroprzekaźniki latają w głowie. I ona znalazła taki fajny przykład, że właśnie te neurony to są jak listonosze, które biegną z informacją. Jak listonosz nie ma energii, siły, to nie dobiegnie z informacją. Więc napij się wody, nie wiem, zjedz kostkę czekolady, idź na spacer, dostarcz sobie glukozy. Jakby poczytaj też o tym, czego potrzebuje twoje ciało, żeby było gotowe do działania.
0: Dziękuję bardzo. To myślę, że to też oczywiście cenne rady, zwłaszcza, że wiosna tuż, tuż, za chwilę tak. I spacery będą w cenie i wszelkiego rodzaju przysmaki owocowo-warzywne, więc też i na dietę można zwrócić większą uwagę, właściwie nawet trzeba po zimie. Chciałam zapytać, czy jest jakiś powód w Pana odczuciu, dla którego akurat osobom niewidomym tego typu szkolenia są szczególnie potrzebne?
1: No oczywiście uważam, że każdy bez względu na to, czy widzi, czy słyszy, może mieć z tym trudność. W ogóle ma trudność z odwlekaniem i naprawdę jakby tutaj nie różnicuje, że to zależy od jakiejś cechy, na przykład widzenia, niesłyszenia i tak dalej. Ale to, dlaczego osoby niewidome, no to zależy pewnie jakiej osoby, ale jeśli odcinamy sobie wzrok, to na pewno...
0: Przepraszam, ja tylko dopowiem, że to pytanie już nie dotyczy stricte tylko tego szkolenia z jak unikać odwlekania, tylko storytelling również.
1: Rozumiem. No to na pewno, jeżeli jestem niewidomy, no to mogę być narażony dużo częściej na to, żeby być krytykowanym, czy też być w sytuacjach stresujących. I niestety takie są stereotypy w społeczeństwie, bo też zajmuję się antydyskryminacją i to jest też dla mnie taka obserwacja, że no po prostu każdy tworzy stereotypy, jest dużo uprzedzeń na temat tego, co potrafią, a czego nie potrafią osoby niewidome. Więc myślę, że warto, jeżeli warto używać na przykład storytellingu do tego, żeby opowiadać o tym, nawet o swoim niewidzeniu w taki sposób, albo o tym, jak pokonałeś jakieś bariery. No, siłą rzeczy, jeżeli jestem niewidomy, to doświadczam przeciętnie więcej barier niż osoba, która widzi. Jeśli jestem zrehabilitowanym niewidomym, no to pewnie doskonale sobie radzę z tymi barierami. I znajdę takie sposoby, że nie doznaję tych barier. Ale myślenie przeciętnego człowieka jest takie, że jak jestem niewidomy, to jestem albo biedny, albo sobie z czymś nie radzę. Nie wiem, kiedy rozmawiam z ludźmi i opowiadam o tym, że prowadziłem warsztaty dla niewidomych, to oni mówią, oj, rany, rany. To jak oni słuchali, to jak oni słuchali, to co ty mówisz? Ja mówię, słuchajcie, oni nie mają problemów ze słyszeniem, tylko ze wzrokiem, nie? Jakby dużo jest stereotypów na temat funkcjonowania, więc tworzenie intrygujących historii, te historie mogą być właśnie w tym, w jaki sposób przełamywałam swoje widzenie, swoje niewidzenie, w jaki sposób szukałam rozwiązań, w jaki sposób wychodziłam z trudnych sytuacji. Jeśli niewidzenie dostarcza ci bardzo wiele barier, to możesz właśnie mówić o pokonywaniu tych barier. Już masz na starcie dużo więcej historii niż osoba widząca. Natomiast jeśli chodzi o strategię odwlekania, to tak zupełnie na gorąco myślę sobie tak, że kiedy tracę wzrok, to jest to dla mnie sytuacja niekomfortowa. To jest dla mnie sytuacja stresu i napięcia. Więc często to napięcie wynikające właśnie z tej mojej nagłej zmiany odbioru rzeczywistości wpływa na to, jak myślę o sobie, o świecie, o ludziach, jakie sobie daję prawa, jak widzę swoje potrzeby itd., itd. Więc taki rozwój, zajrzenie do tego, co myślę i praca nad swoimi przekonaniami, potrzebami może bardzo pomóc w takiej akceptacji też tego niewidzenia. A druga rzecz, jeśli nie widzę, to po prostu mogę pewnych rzeczy nie widzieć. Czyli mogę mieć, jeżeli jestem w sytuacjach społecznych i nie mogę sprawdzić tego, jaką ktoś ma minę, wypowiadając coś, jaki ruch wykonuje, co dzieje się w moim otoczeniu, to mogę mieć większą skłonność do tego, żeby czynić jakieś założenia, które są nieprawdziwe. Czytać w jakichś myślach, brać coś do siebie, bo po prostu nie mogę tego sprawdzić. Sprawdzić tak, jak osoba widząca, czyli nie wiem, zobaczę, on może mówić mi, potknęłaś się. I może to mówić z uśmiechem i troską, a może to mówić z wyrzutem. Z pogardą, tak? W głosie możemy to dostrzec, ale bardzo wiele informacji też jest przekazywanych przez wzrok, przez uśmiech.
0: Mimikę,
1: tak. Więc żeby nie popaść w jakieś zniekształcenia myślowe przez to, że nie mam dostępu do pewnego zbioru danych, to warto też jakby łapać się na tych myślach. Czy ja czasami nie czynię jakichś zniekształceń myślowych, które mi nie pomagają, które mi wręcz utrudniają funkcjonowanie. Więc warto pracować nad tym, bo po prostu mniej stresu będę miała. Łatwiej mi będzie czuć się dobrze ze sobą też.
0: To na sam koniec chciałabym zadać panu jeszcze dwa pytania. Pierwsze to, czy w jakiś sposób specjalnie przygotowywał pan formułę tych warsztatów pod kątem osób niewidomych, bo na początku mówił pan, że przy pracy z klientami coś tam rysujecie, piszecie i tak dalej. Jak tutaj przekładał pan formułę?

0: tak naprawdę, żeby można było z tego skorzystać. Ja oczywiście taka metoda, no wszystko co, bo miałem grupę zróżnicowaną, to znaczy miałem też osoby słabowidzące, które na przykład czytały, jeśli ja coś napisałem na kartce dużymi literami, i miałem osoby, które nie widziały tego, więc po prostu zapisywałem na kartce, po to, żeby też sobie uporządkowywać pewne rzeczy i potem do tego wracać, żeby osoby, które mogą czytać, mogły z tego korzystać. No i oczywiście wszystko jakby też powtarzałem, czytałem, co jest, podsumowywałem i tak dalej. Natomiast ja też czasami korzystam z takich narzędzi jak scenki, jak ruch, który też pomaga nam trochę oderwać się od myślenia i uruchamia nasze ciało. Więc tutaj trochę miałem ograniczone pole działania i tutaj musiałem zastanowić się nad tym, w jaki sposób mogę użyć tych narzędzi, które są super, które się sprawdzają, ale nie będzie możliwa obserwacja. To znaczy, że ktoś odgrywa scenkę, a ktoś obserwuje i potem zapisuje na przykład, jak ten ktoś się zachował, co zrobi, czy się uśmiechnął, jakby obserwuje tą sytuację. Więc jakby wykorzystaliśmy scenki jakby w taki sposób, żeby scenki głównie opierały się na dialogu, na głosie.
1: Czyli zwerbalizowana forma.
0: Żeby były zwerbalizowane, tak. Natomiast mam też takie plany, żeby poszerzać to pole ćwiczeń, bo są takie bardzo fajne techniki, które trochę zakrawają od design, czyli na przykład można tworzyć takie bardzo fajne ćwiczenia, gdzie coś się lepi z plasteliny, coś się kreuje. Na przykład sytuacja może być przedstawiona za pomocą pudełek albo za pomocą jakichś kształtów. I są też takie bardzo fajne ćwiczenia, które pomagają na przykład i tutaj obserwacja jest możliwa, to znaczy my możemy stworzyć coś z papieru, z plasteliny, z jakichś innych narzędzi i na podstawie tego analizować tą sytuację. Więc też myślę o takich metodach bardziej dotykowych i plastycznych, żeby jakby też ten zmysł...
1: Tą formę kinetyczną, tak?
0: Dokładnie, tak. Bo tutaj duży nacisk jest na tą formę właśnie, kiedy jestem i słucham, tak? Albo kiedy coś odgrywam, ale głosem. Więc chciałbym też różnicować te metody, żeby też można było korzystać z dotykiem. Tak.
1: Dziękuję bardzo. To rzeczywiście może być dużą zachętą dla potencjalnych uczestników tych szkoleń, że nie będą się obawiać że materiały albo forma będzie w jakiś sposób niedostępna. I ostatnie pytanie moje, też odpowiedzi przyznam szczerze, sama jestem ciekawa na nie. Czego w trakcie szkolenia Pana nauczyli uczestnicy, bo to zawsze jest tak, że dobry nauczyciel ucząc, uczy się też sam.
0: Mhm, tak. Czyli muszę się czegoś nauczyć, żeby być dobrym nauczycielem, tak?
1: Nie.
0: No to muszę znaleźć.
1: Dobry nauczyciel mimowoli jakoś po prostu uczy się od swoich oczywiście. Uczniów, tego jak reagują i tak dalej, więc...
0: Na pewno nauczyłem się właśnie w kontekście metod, to znaczy otwartości na różne sposoby uczenia się, otwartości na stosowanie różnych metod, czyli często pracuję tak, że moi uczestnicy widzą, zapiszę im coś, powiem im coś, pokażę im coś. Tutaj muszę zadać sobie wiele pytań, czy ktoś to zobaczy, albo jak może to inaczej zobaczyć. Więc na pewno takich metod pracy, ale też tego po prostu, czego się uczę zwykle od uczestników szkoleń. Ta grupa, w ogóle te obie grupy były bardzo wymagające i to mi sprawiło dużą radość. Bo mieli jasno określone, czego chcą się nauczyć, jak się coś przedłużało, to sygnalizowali, to jest za długo. Ja też widziałem, że to wynika trochę z tego, że brali udział niestety w wielu szkoleniach, które były realizowane gdzieś tam na zewnątrz. Trener nie miał doświadczenia w pracy, na przykład z niewidomymi, czy w ogóle w pracy z ludźmi, bo był mało doświadczonym trenerem. I jakby obawiali się tego, że to szkolenie będzie powtórką przedłużoną, że się odkleimy od tematu i tak dalej, i tak dalej. Więc ich wymaganie motywowało mnie, żeby wymagać bardzo wiele też od siebie jako trenera, żeby pilnować czasu, żeby pilnować kolejności dyskusji, żeby stwarzać im bezpieczne warunki do treningu. To nie jest tak, że jakby z innymi grupami tego nie robię i to było dla mnie odkrycie. Robię to oczywiście. Ale tutaj miałem takich

0: spotkałem naprawdę taką zdeterminowaną, konkretną grupę ludzi, którzy po prostu chcieli się uczyć i mieli konkretne oczekiwania. Jak opowiadasz bajki, to cię sprowadzają na ziemię po prostu. I to jest też bardzo fajne.
1: No, myślę, że za wiele bajek to pan nie opowiadał, a jeśli, to pewnie były bardzo fascynujące, tak jak nasza dzisiejsza rozmowa, to czego miałam przyjemność od pana dowiedzieć. Jeszcze krótko chciałabym zapytać, gdyby ktoś był zainteresowany, jak często odbywały się te szkolenia i jaki był ich czas, tak jakby powiedzmy w kontekście jednego dnia, ile godzin trwały?
0: Te szkolenia trwały, jedno szkolenie, czyli storytelling i bajkomisiek, trwały po 12 godzin. Czyli 6 godzin jednego dnia, 6 godzin drugiego dnia. Wiem, że są pomysły, żeby trochę zwiększyć czas, bo też uczestnicy mówili, że dlaczego tak krótko i chcemy więcej. No myślę, że niedosyt jest dobrym wskaźnikiem.
1: Tak, tak.
0: Lepiej
1: oczywiście
0: z niedosytem niż z przesytem, ale tak widzę optymalną ilość czasu, żeby te szkolenia trwały właśnie tak 15-16 godzin. Te kilka godzin mogłoby pomóc to uporządkować. No, nie wiem jeszcze, zobaczymy jak to będzie w kwietniu. Zobaczymy jak to się będzie odbywało i jaka będzie oferta, w sensie jak często się będzie odbywało. To co mi się podoba też w FIRze i w CLB, że właśnie oni wysyłają propozycje szkolenia, a potem zbierają z chętnych, że to nie jest odwrotnie. Niestety wiele organizacji ma tak, że proponujemy i każemy przyjść. Natomiast tu jest tak, że jakby temat szkolenia, zawartość szkolenia, ona jakby testuje się sama. To jest, zainteresowanie jest tak naprawdę odpowiedzią na to, czy to szkolenie jest interesujące, przynajmniej czy brzmi interesująco. Więc pewnie częstotliwość szkoleń będzie zależała od zainteresowania. I zachęcam Państwa do śledzenia tego, do kontaktu z Centrum Ludwika Braille'a, bo tam pewnie będą ogłaszane. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że będzie się tych szkoleń odbywało więcej. I jakby to też jakby doprecyzujemy sobie, jaki będzie ich czas i tak dalej, nie?
1: Oczywiście. To jest to. Myślę, że to, o czym i jak dziś pan opowiadał, będzie przynajmniej dla słuchaczy Tyflo Podcastu, jeśli tylko będą mieli taką możliwość, najlepszą zachętą do skorzystania. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu. Było mi niezmiernie miło, że mogłam posłuchać wszystkich tych ciekawych rzeczy i też podzielić się jakoś swoimi wątpliwościami, uzyskać na nie odpowiedzi, więc bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję. A mogę jeszcze powiedzieć jedno słowo?
1: Oczywiście.
0: Tak, bo też pracuję teraz nad tym, żeby tworzyć trochę taki zbiór ciekawych historii zawodowych, czy też ciekawych historii związanych z poszukiwaniem pracy. Więc jeśli słuchają nas osoby, które mają gdzieś za nadrzu ciekawą historię, albo ona im się wydaje ciekawa, to byłbym wdzięczny za przesłanie tej historii, może być nawet anonimowo, która pokazuje moją ciekawą, dziwną, innowacyjną metodę poszukiwania pracy, która mi się sprawdziła, albo moją dziwną, ciekawą historię zawodową, która kogoś do czegoś przekonała. Trochę też szukam takich dowodów na to, bo już dowody już mam, ale im więcej, tym lepiej, że opowiadanie historii ma sens i że to się sprawdza. Więc gdyby się pojawiły takie osoby, które chciałyby się podzielić tą historią, to zapraszam do wysłania maila na adres mfiedorowicz, czyli pierwsza imienia, litera imienia, Marcin, mfiedorowicz, @treningpracy.pl.
1: Tak. Trening pracy pisane razem, bez żadnych
0: trening, znaczy. Tak, trening pracy razem.pl. Więc byłbym wdzięczny za jakby podzielenie się taką historią, na podstawie których też można zachęcać innych, albo w ogóle tworzyć zbiór opowieści i może to kiedyś wykorzystamy.
1: To również zachęcam Państwa, popieram tutaj prośbę pana Marcina. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś pan Marcin Fiedorowicz. Dziękuję za spędzony wspólnie czas i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo Podcastów. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Tyflo Podcast. Dzień dobry, Alicja Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Dzisiaj opowiem o tym, jak przygotować prostą sałatkę jarzynową. Na początek może składniki, jakich potrzebujemy do jej przygotowania. Więc dwie ugotowane duże marchewki, dwie ugotowane duże pietruszki, połówka dużego selera lub mały seler, połówkę cebuli, małą puszkę groszku, małą puszkę kukurydzy, trzy duże ogórki korniszone i mały słoik majonezu i trzy jajka. Teraz w takim razie zabiorę się do przygotowania poszczególnych składników. Ponieważ jarzyny mam już ugotowane, to nastawię jajka, aby się gotowały przez czas krojenia pozostałych składników, a na koniec dodam je do reszty sałatki. Jajka gotujemy oczywiście na zupełne twardo. Aby nie popękały nam skorupki, warto do wody, w której będziemy gotować jajka, wsypać odrobinę soli. Tak, z ćwierć małej łyżeczki. Jajka w garnku, pozostałe chowam. I przygotuję sobie następne składniki. I za ten czas na duszlaku odsączę sobie groszek. W czasie pokroję sobie kostkę, marchewkę, pietruszkę i na dużych oczkach zetrę seler. Na sałatkę zawsze biorę większą miskę niż taką, która byłaby mi potrzebna, żeby zmieścić wszystkie artykuły, ponieważ później w trakcie mieszania nie muszę się obawiać, że będą mi wypadać. Więc na dużych oczkach zetrę sobie najpierw połówkę selera. Jarzyny warto obrać i przygotować sobie już wcześniej, żeby mieć czas je ostudzić, żeby później nie musieć trzeć i kroić gorących. Jarzyny gotujemy w osolonej wodzie tak długo, po prostu aż zmiękną. Po półgodzinnym gotowaniu na bank nawet najtwardsze marchewki, pietruszki i selery powinny być już miękkie. Czas na pokrojenie marchewki i pietruszki. Kroimy na małe kawałki, nie większe niż paznokieć w małym palcu ręki dorosłego człowieka. Technika krojenia jest dowolna, byle kawałki nie były zbyt duże. Tak, ugotowane warzywa mam pokrojone. Teraz dodaję do nich odsączony groszek konserwowy. I zaraz będę kroić ogórki i cebulę. W tym czasie z kolei odsączę sobie kukurydzę. Też na szlaku przegarniam ją, żeby usunąć nadmiar wody paluszkami. Ja sobie w tym czasie skroję pół małej cebuli. Coś tu za głośno mi pyka palnik. Z jajkami. Powinno być ciszej, lepiej. Cebulę kroję na zupełnie drobną. Mamy drobne kawałeczki. Możemy sobie tutaj do sałatki w ramach urozmaicenia kolorystyki potrawy dodać cebulę czerwoną. Ja akurat w tej chwili dodaję tradycyjną białą i dodaję cebulę do pozostałych składników. Teraz pora na kukurydzę. Na chwilę położę na durszlaku do połączenia z octu wspomniane wcześniej trzy ogórki. Takie zwykłe korniszony średniej wielkości. A ja w tej chwili wstępnie przemieszam sobie wszystkie składniki już dodane.

0: wstępnie przemieszałam, teraz pokroję ogórki, też mniej więcej na takie kawałki jak wcześniejsze warzywa, marchewki i pietruszki, mniejsze trochę płomień w jajkach, żeby nie wylewała mi się z garnka woda. Dla mnie najwygodniej, żeby kroić mniej więcej na takie same kawałki, na przykład ogórki. Kroję je zawsze wzdłuż, na cztery mniej więcej tej samej grubości plastry. Później każdy plaster wzdłuż na trzy pasy i te pasy dopiero na kosteczkę przeszły. Jeżeli warzywa są porównywalnej wielkości, to wtedy i kawałki są podobnej wielkości, jeżeli wszystkie kroimy w ten sam sposób. Przy krojeniu ogórków radziłabym uważać i się nie śpieszyć, ponieważ są mokre, śliskie. Łatwo nóż może się omsknąć i kłopot gotowy. Dobrze. I wrzucam ostatniego ogórka do miski. Przyszła pora na zajęcie się jajkami. Tylko jeszcze delikatnie przemieszam ogórki z pozostałymi składnikami. Po takim czasie jajka na pewno są już ugotowane. Więc tak. Biorę garnek, aby je odcedzić. Przelewam wodę po prostu przez sitko. Jajka wywalam na sitko, nie przejmuję się, nawet jeśli pęknie skorupka, to nic. I tak będą obierane. I do garnka, w którym je gotowałam, wlewam zimnej wody. Tak, aby mogły sobie spokojnie przez chwilę ostygnąć. Jajka sobie stygną, ja sobie ten czas dodam do sałatki majonez, a jajka dorzucę na sam koniec i delikatnie je rozmieszam. Jeżeli po dodaniu małego słoika majonezu będzie się Wam wydawało, że w sałatce jest go za mało, radziłabym zostawić ją na trochę i ocenić to nieco później, dlatego że większość warzyw zmieszane razem, kiedy się je wymiesza, doda soli, pieprzu, po prostu będą również swoją wilgoć miały udziałem w tej sałatce, więc po prostu nie wierzmy temu, co na pierwszy rzut oka, że sałatka może się wydawać zbyt sucha, warto jest ją zostawić. I jeżeli na przykład tuż przed podaniem wydaje się nam, że jest nadal zbyt sucha, wtedy warto dodać więcej majonezu. Teraz już o wiele swobodniej można mieszać. Warzywa są związane majonezem, nie przesypują się tak łatwo. Jajka oschodziły się już na tyle, że mogę bez obaw zacząć je obierać. Pukuję palce, żeby nie została żadna cząstka skorupki. I mogę przystąpić do krojenia jajek. Kroję na małe kawałki, też mniej więcej takie jak wcześniej warzywa. Oczywiście jajka kroimy delikatnie, tak żeby ich nie dusić na miazgę, tylko żeby były z nich ładne, drobne kawałeczki. Trzymając też starajmy się nie przyciskać w trakcie krojenia. Jajka też kroję sobie plastrem, później w paski, a dopiero później w kosteczkę. Pozdrowienia dla sąsiadów, jeśli słychać uroki właśnie mieszkania w bloku. Dobrze, po dodaniu jajek całą resztę można już wymieszać razem z nimi delikatnie. Nasza sałatka jest poniekąd gotowa i tak, co do jej przyprawiania solą i pieprzem, na początek musimy sprawdzić, czy wydaje się nam mdła, czy raczej ma smak ostrzejszy. To oczywiście zależy od wielu składników, od ogórków, od majonezu. Ta moja wydaje mi się na razie dosyć mdła, ale jeśli odstawię ją na chociażby 2-3 godziny, wszystkie smaki zawartych w niej składników bardziej się uwydatnią. W związku z czym ogólny jej smak też będzie bardziej wyrazisty, dlatego na początek lekko ją posolę i dodam niewiele pieprzu, natomiast tuż przed podaniem przemieszam jeszcze raz, skosztuję wtedy, czy nadal jest mdła i ewentualnie dodam zarówno sól, jak i pieprz. Teraz na razie na całą miskę sałatki daję łyżeczkę płaską soli. gdzieś ćwierć łyżeczki pieprzu. I w ten sposób przyprawioną sałatkę przemieszam ostatni raz. Powinna wystarczyć na 6 do 8 porcji. No i czas nie zajmuje przygotowania jej włącznie z wcześniejszym obieraniem i gotowaniem warzyw więcej niż nieco ponad godzinkę. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki potrzebne do jej przygotowania, czyli dwie marchewki, dwie pietruszki, pół selera lub cały mały seler, pół cebuli, trzy ogórki konserwowe, trzy jajka, mała puszka groszku i mała puszka kukurydzy oraz mały słoiczek majonezu i sól i pieprz do finalnego przyprawienia. Mam nadzieję, że zrobienie sałatki nie nastręczy większych trudności, że będzie smaczna. Wszystkich zachęcam do jej przygotowania. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego Tyflo podcastu. Życzę smacznego i zapraszam do kolejnych moich audycji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Dajcie nam w końcu jakąś pozytywną piosenkę o telewizji. Ja bardzo proszę, zwracam się z tym apelem do naszych słuchaczy. I myślę,
5: ale nie piszą słuchacze, to znaczy, że nie istnieją takie piosenki, a przecież telewizja no ma na pewno swoje wady, ale jak i wszystko i każde medium i nie jest taka straszna, więc na pewno da się o niej powiedzieć coś pozytywnego.
4: To już nawet o internecie są pozytywne piosenki. Gracjan przecież napisał, tak, że internet łączy ludzi.
5: I internet. Wraca do nas.
4: Tak, wraca do nas Gracjan, wracamy też i my. Witamy Was bardzo serdecznie w 128. odcinku programu RTV. To taka liczba dla informatyków okrągła, bo to tam się inaczej liczy. Tam 8, 16, 32 i 1024 najwięcej. Także jak będziemy świętować 1024 odcinek, co za jakiś czas, no to w ogóle będzie powód do radości. Posłuchaliście trochę ciszy na sam początek naszego dzisiejszego programu, bo
5: tu... A radio ciszy nie lubi.
4: Ale no właśnie, radio ciszy nie lubi, a dziś trochę tej ciszy Was uraczyliśmy, taką daską.
5: Aczkolwiek między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą.
4: Sprawy się kołyszą.
5: Też ma dobre strony.
4: Tak jest i dziś na pewno już ciszy nie będzie, a przynajmniej nie jest to planowane. Zamiast ciszy zaoferujemy Wam natomiast garść informacji dotyczących telewizji i radia. I myślę, że znowu w takiej kolejności, prawda? Bo zdecydowanie więcej telewizji.
5: Może być, powinniśmy przemianować na TVR, a w sumie chyba jest jakaś telewizja, która się tak nazywa.
4: No właśnie, to może
5: trochę nielegalne,
4: to może
5: ale
4: lepiej
5: coś
4: nie
5: wymyślić. No ale dobrze, już bez kombinowania, zostańmy przy RTV, a rzeczywiście ta kolejność u nas bywa różna w zależności od tego, jakie informacje nam się uda uzyskać, co się w mediach dzieje, jaka jest waga tych poszczególnych informacji, bo jakoś je zawsze porządkujemy, rozpoczynając od tych rzeczywiście najważniejszych, że najważniejsze ze wszystkiego na świecie jest imperium prezesa Jacka, to od niego dzisiaj zaczniemy, ale zanim zaczniemy, to się jak zwykle przedstawimy, bo może ktoś jest tutaj po raz pierwszy i nas jeszcze nie kojarzy. To dziwne by było, no ale może tak się zdarzyć.
4: Może tak się zdarzyć. Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: No to co? Imperium. Imperium.
5: Idziemy z tym.
4: Tak jest.
5: A więc dzisiejsze wydanie, podobnie jak dwa poprzednie, poświęcone będzie omówieniu nowości i powrotów do ramówek stacji telewizyjnych i rozpoczniemy od stacji Wielkiej Czwórki, a już w ogóle rozpoczniemy od Imperium, które to, jak wspominałam Wam w zeszłym tygodniu, ze swoimi nowościami startuje od 6 września. W przeciwieństwie do niektórych innych kanałów, na przykład Polsatu, który wystartował 30 sierpnia i TVN-u, który część propozycji pokazuje od 1 września. Oni zaczynają od 6 września, czyli właśnie od tego poniedziałku, no i część z tych rzeczy pojawi się właśnie w najbliższym tygodniu. Część zadebiutuje nieco później, w drugiej połowie września, ale o tym też będę za chwilę mówiła. Oczywiście, jak to bywa ze wszystkimi stacjami, tymi głównymi, to co szykują na najbliższe miesiące zostało zaprezentowane na konferencji ramówkowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu, natomiast widzowie zobaczyli ją w tym tygodniu, retransmisja była we wtorek chyba, czy w środę, jakoś tak, i oczywiście potem były liczne powtórki. Nie wiem, czy zerknąłeś na konferencję ramówkową i podziwiałeś prezesa Jacka?
4: Nie, nie, zostawiłem to tobie, zdecydowanie.
5: Oczywiście nie mogłam sobie,
4: nie mogłaś
5: tego
4: sobie tego odmówić.
5: Absolutnie, tak, tak. Słuchałam tego, jak prezes Jacek zachwyca się wspaniałą ofertą telewizyjną. No, konferencja nam przyniosła takie rzeczy, którymi się z wami też podzielimy w późniejszej części, ale zaprezentowano na niej właśnie również nowości, bo zaczniemy tym razem od nowości. Tydzień temu mieliśmy taki układ, że najpierw prezentowaliśmy powroty do danej stacji telewizyjnej, a potem nowości, a teraz, no żeby było inaczej, no i też jakoś tak nam się to ułożyło, że zaczniemy od nowości, a potem powiemy, które dobrze znane propozycje wrócą na antenę. No i zaczynamy od jedynki, bo jak żeby inaczej. Tu mamy w zasadzie dwie nowości, no ale taka główna jest jedna, taka sztandarowa, można by powiedzieć. To jest, drodzy Państwo, serial pod tytułem Remiza. No już myślę, że brzmi bardzo zachęcająco. Co możemy przeczytać o serialu Remiza? Że to jest opowieść o pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy niosą pomoc okolicznym mieszkańcom. Każdy odcinek przedstawiać będzie inną historię opartą na faktach. Jak czytamy w opisie, nie zabraknie napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Oś serialu stanowią perypetie komendanta Roberta Orzechowskiego z niewielkiej wsi Brzeziny. Brzeziny to jakaś taka popularna nazwa na wieś, bo chyba, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba w klanie, jeszcze tym starym klanie.
4: Józek był z Brzezin.
5: Tak, i mama Grażynki, co za tym idzie, też była z Brzezin, więc to jakoś tak się widać kojarzy i producenci, twórcy, jak chcą nazwać wieś, to z jakiegoś powodu nazywają właśnie tak. No i ten bohater główny, czyli Robert, jest młodym wdowcem i ojcem. Jego spokojne życie skupione na pracy, trosce o najbliższych i związku ze strażaczką Magdą Wieczorek burzy nagłe pojawienie się licealnej miłości Ewy. Dawne uczucie odżywa, ale czy można wrócić do tego, co było, nie krzywdząc innych? Jeżeli chodzi o to, kto w produkcji zagra, to jak tak naprawdę kojarzę tylko jedno nazwisko, coś mi ono mówi, to jest pan Mariusz Czajnik. Reszta nazwisk nie jest mi znana, więc pozwólcie, że nie będę ich tutaj cytowała. To znaczy, wy oczywiście możecie je kojarzyć, ale no z tego można wywnioskować, że to nie jest jakaś obsada aktorska taka, wiecie, z tej najwyższej półki, w tym sensie, że ta największe nazwiska, co oczywiście nie musi być jakąś negatywną stroną produkcji, no bo no z jednej strony okej, fajnie i dobrze pewnie dla serialu, jeżeli są aktorzy znani, z drugiej, jeżeli ktoś się może przy okazji wypromować, jeżeli tylko gra na dobrym poziomie, no to też jest przecież okej. Okay. Kiedy to będzie można oglądać? Otóż no po naszym ulubionym serialu, no to może będziesz zostawał na przykład, od poniedziałku do piątku o 18:20 ta wspaniała produkcja będzie emitowana. Będziesz zostawał po klanie na remizę?
4: Na jeden odcinek to myślę, że zostanę, no i zobaczę, czy to fajne.
5: No to jest dobry plan, rzeczywiście tak. Też tak pewnie zrobię. Natomiast ta pora należała do niedawna jeszcze do serialu Kasta, a jeszcze kasta. Wcześniej do Korony Królów, która się nam urwała pod koniec zeszłego roku i mówiło się, że wróci, że po nowym roku, że odświeżona i tak dalej. No i mamy nowe wieści, które wskazują na to, że jednak tak nie do końca, chociaż też Telewizja Polska nie zarzuca tego wątku historycznego. Otóż wyobraź sobie, że TVP w 2022 roku pokaże ponoć telenowelę historyczną Jagiellonowie, tak przynajmniej ustalił press. Jagiellonowie nie będą wprost kontynuacją Korony Królów, pokazywanej od stycznia 2018 roku do października roku ubiegłego. Jak przekazała osoba związana z TVP, będzie nowa obsada i nieco inna dynamika prowadzenia narracji. Ponadto akcja telenoweli Jagiellonowie rozpocznie się na początku panowania Władysława Jagieły, a przypomnijmy tym, którzy może Korony Królów nie oglądali, że Ona zakończyła się już w trakcie sprawowania przez niego władzy, konkretnie po śmierci królowej Jadwigi. Więc jaki jest sens się teraz cofać do początku i jak zmienić obsadę, to co będzie...
4: Taka powtórka z historii.
5: Będzie nowa Jadwiga, nowy Jagiełło. Dlaczego? Po co? Nie wiem, ale to wiecie. Już tyle się mówiło właśnie, że korona królów wróci, że tak, że nie. Jeszcze kilka miesięcy temu, chyba w czerwcu czytałam, że wróci, że jest polecone, żeby ta produkcja była tak realizowana, żeby można było ją emitować w potencjalnym przyszłym kanale 4K. Więc jeszcze 2-3 miesiące temu mówiło się, że to będzie korona królów, teraz jacyś Jagiellonowie, no czekamy po prostu na rozwój wypadków. Także no ci, którzy liczyli w tym paśmie na telenowelę historyczną po 18:20, no to właśnie nie w tym sezonie, co nie znaczy, że to się nigdy nie wydarzy, pytanie w jakim kształcie. Do remizy wrócimy za chwilę w kontekście muzycznej oprawy tego serialu, ale zanim to się jeszcze wydarzy, to Michał wam opowie o drugiej nowości telewizyjnej Jedynki, takiej bardziej dokumentalnej, przy czym on zadebiutuje nieco później, bo 14 września w portalach medialnych można było znaleźć informację, że we wtorek 10 września, no to nie ma czegoś takiego, albo wtorek, albo 10 września, bo 10 września to sobota, więc no poszukałam troszeczkę i 7 września, czyli we wtorek, bo tak od razu założyłam, że to raczej będzie wtorek, w sobotę czegoś takiego nie dadzą, zaraz sami zresztą zobaczycie, jaki charakter będzie miała ta produkcja. 7 września w ramówce jest coś o charakterze religijnym, jakiś program, film, wybaczcie, nie pamiętam teraz dokładnie, więc 14 września to jest moment, w którym zadebiutuje Pełny obraz. A co to takiego będzie?
4: A będzie to cykl, w którym zaprezentowana zostanie seria filmów dokumentalnych podejmujących aktualne tematy społeczne w formule śledczo-dochodzeniowej. Jak czytamy w opisie, to program o ważnych społecznie sprawach, w którym twórcy konfrontują stanowiska decydentów i ludzi od nich zależnych. Cykl jest adresowany do osób zainteresowanych szerokim kontekstem współczesnych problemów, postrzeganych z bardzo różnych perspektyw. No proszę, no to ciekawie się robi. Pełny obraz ma być także punktem odniesienia dla szerokiej dyskusji o najistotniejszych problemach dotyczących współczesnej Polski i Polaków. No i tak jak wspomniałaś, emisja będzie miała miejsce we wtorki o godzinie 21:00, począwszy od 14 września, czyli jeszcze sobie trochę na ten program poczekamy.
5: Tak, ale w związku z tym, że nie mamy pewności, czy się u was pojawimy za tydzień, może to być różnie, już tak wam teraz to zapowiemy, to informujemy was o tym teraz, szczególnie, że to jednak taka, wydaje się, że drobnostka. Było często więcej tych nowości, prawda, w telewizji polskiej, ale oczywiście nie ilość się liczy, a jakość. Tutaj mamy dwie nowości, w dwójce będziemy mieć jedną, o niej też później. Za chwilę też powiemy o tym, jakie produkcje wracają do Jedynki, no ale obiecałam wrócić do remizy. Słuchajcie, no jak tak przeczytałam, o czym będzie ten serial, to myślałam, że zagramy jakieś Płonie Stodoła albo Pali się zespół Partita, coś takiego, prawda? Ale okazało się, że ten serial będzie miał swoją oprawę muzyczną, ponieważ w sieci na profilu Bądźmy Razem TVP na Facebooku został opublikowany taki no teledysk chyba, zresztą został też pokazany na konferencji ramówkowej, na melodię, która brzmi znajomo, głos tak. Też brzmi znajomo, bo kiedyś to było o tym, że Ruda tańczy jak szalona, a teraz jest, że to ekipa wyszkolona. No to już, wy już wiecie chyba, jak to może zabrzmieć, tak rzeczywiście to tak będzie, to Czadomen zaśpiewał. No to teraz wyemitujemy, ostrzegam, tego odsłyszeć się już nie da.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Fakt faktem, nie da się tego odsłyszeć.
5: Ale mieliście przed nami na końcu taką powtórkę. Na pewno
4: tak jest.
5: Zapamiętać, że w której to godzinie pan lektor wam powiedział. A teraz ja wam powiem, jakie propozycje znane widzom pojawią się w Jedynce. Właściwie właśnie nie powinno mówić, że wrócą, bo mamy jedno przeniesienie z innej anteny. Otóż jest taka produkcja wcześniej Dwójki, która, o której mówiliśmy w ostatnich miesiącach, że jakoś tak lata po antenie, coś z nią kombinują, nie wiedzą co zrobić. No i teraz jest kolejny efekt takiego kombinowania, otóż Jedynka jesienią w czwartki o 21:00 i w piątki o 21:30 emitować będzie serial Na Sygnale, sobie wyobraź? No bo dotychczas pokazywała go Dwójka, to wiemy. Ale w Dwójce też go będzie można obejrzeć, tylko że powtórkowo to będzie w niedzielę o 18:30. Jak widzowie i fani się w tym nie pogubią, no to gratuluję. Nie wiem, czy to ma sens, bo jednak na Sygnale to jakoś tam początkowo przynajmniej był serial związany z na dobre i na złe, no bo na Sygnale to ta ekipa karetki,
4: ratunkowa, tak?
5: No właśnie,
4: tak.
5: To po co ich rzucać do innego kanału, nie wiem, ale no geniusz prezesa Jacka tutaj na pewno doskonale
4: może sobie jest
5: zdaje
4: taki,
5: sprawę z tego, że to jest słuszne.
4: Może jest taki plan, jest takie założenie, że jedynkę i dwójkę oglądają różne grupy widzów i może po prostu chcą zachęcić do oglądania nowej produkcji, tak, żeby ta, której na przykład widzowie jedynki nie znają. Może to o to tu chodzi. Nie wiem, tak staram się dostrzec.
5: Na pewno jest jakieś
4: sens.
5: Logiczne uzasadnienie. Tak. Zmiany dotyczą także serialu Leśniczówka, który będzie można oglądać 4, a nie jak dotychczas 5 razy w tygodniu. Nie będzie go w piątki. Czy coś się pojawi w zamian? No trudno powiedzieć, że w zamian. Po prostu wcześniej będzie emitowany Ojciec Mateusz, czyli nie tam o 21, a o 20:30. Jeżeli chodzi o to, co wraca z tych rzeczy, które widzowie dobrze znają i co wraca na stałe raczej godziny, no to oczywiście Teatr Telewizji w poniedziałek 21 będzie się pojawiał Alarm, od poniedziałku do soboty o 20:10. Magazyn Ekspresu Reporterów we wtorki o 21:55. Ocaleni we wtorki o 23:00. Sprawa dla reportera w czwartki o 21:20. Magazyn Śledczy Anity Gargas w czwartki o 22:15. Magazyn Kryminalny 997 w czwartki o 22:50. Jaka to melodia? Od poniedziałku do piątku o 17:15, w sobotę o 17:30, a w niedzielę o 18:30. Klan w dni powszednio 17:55. Za chwilkę tu wrócimy, bo my wam zapowiadaliśmy, że coś dla was postaramy się przygotować i już mogę zapowiedzieć, udało
4: mamy
5: się.
4: Mamy to.
5: Oprócz tego Gra Słów Krzyżówka w dni powszednie o 15:35, 1:10 w dni powszednie o 18:55. Tak, przypomnę, była groźba, mówiło się, że 1:10 zniknie, tam się nie mogli dogadać, ale potem pojawiła się informacja, że jednak się porozumieli. No i program będzie bardzo dobrze. Komisarz Alex w soboty o 20:35, no ale to dopiero w przyszłą sobotę oczywiście, bo dzisiaj jeszcze jesteśmy w Opolu. No i Widowisko Wielkie Test, jak zwykle w środę o 21:00. Tak jak wspomniałam, są też rzeczy, które wrócą w drugiej połowie września. Konkretnie chodzi o produkcję z pasma niedzielnego. No, jutro jesteśmy, tak jak wspomniałam, cały czas w Opolu. Za tydzień też te rzeczy nie wrócą. Zastanawiałam się, co takiego będzie w ramówce. I teraz, żebym nie przekręciła, bo się nie do końca znam na tych wszystkich sprawach, ale prezes Jacek o tym mówił. Otóż za tydzień będzie miała miejsce beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Mam nadzieję, że nie przekręciłam, że to beatyfikacja rzeczywiście, a nie coś innego, czy kanonizacja teraz. Proszę mnie naprostować, osoby, które są bliżej kościoła. Ja tego absolutnie tego nie mylę przez jakąś złośliwość, tylko no nie muszę się na wszystkich sprawach znać, jak sądzę, które gdzieś tam mniej może mnie dotyczą, czy interesują. A prezesa Jacka interesują bardzo, ponieważ, jak powiedział, jesteśmy telewizją polską i mamy obowiązki polskie, dlatego rzeczywiście wtedy ramówka będzie wypełniona programami, jakiś koncert chyba też będzie, jeżeli by nam się udało być za tydzień, no to może damy wam znać, co to za koncert, jak nie, no to myślę, że osoby zainteresowane sobie to jakoś namierzą. Dlatego te niedzielne propozycje nie zadebiutują 12 września, tylko 19. A co to będzie? To będzie czwarta odsłona serialu Wojenne Dziewczyny, która będzie emitowana o 20:15. Myślałam, że oni dadzą teraz serial Ludzie i Bogowie, bo on był jesienią o tej porze, a mówiło się przecież, że powstanie drugi sezon i nie wiem, co ma z tym być. Nie słyszałam o niczym nowym w tej sprawie, a Wojennych Dziewczyn nie było już od jakiegoś sporego czasu. Ja akurat przyznam, że tego serialu nigdy nie oglądałam, ale jeżeli do 19 września coś tam się uda wyczytać odnośnie nowego sezonu, to wtedy do tego wątku pewnie wrócimy. I godzinę później, bo o 21:15 rolnik będzie ponownie szukać żony. Zobaczymy, czy również rolniczki będą szukały mężów. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ramówkę telewizyjnej jedynki, więc aż tak dużo się nie zmieniło, ale jest taka produkcja, w której, no tak jak zapowiadano, niestety zmieniło się sporo. 25. sezon serialu Klan przed nami, co zostało uczczone nową czołówką. Tak jak zapowiadano, mamy w niej tę piosenkę, która w niej była, ale nie śpiewa już w niej Ryszard Rynkowski, tylko aktorzy znani z serialu. Izabela Trojanowska, Kaja Paschalska, Tomasz Stockinger i Jacek Borkowski. Wszyscy się zastanawiali, co to będzie, jak to wyjdzie. Ta czołówka też, tak jak zapowiadano, została wyemitowana na konferencji ramówkowej TVPN, więc teraz podzielimy się z Wami nagraniem z tej konferencji, także tam na końcu możecie usłyszeć jakieś brawa. To nie jest tak, że te brawa będą tam brzmiały za każdym razem, ale to jest właśnie taka wersja jeszcze mniej oficjalna.
4: To wykonano po prostu na żywo albo... Prawie na żywo.
5: Po prostu to wyemitowano, tak?
4: Wyemitowano, a widzisz, ja myślałem, że oni tam to zaśpiewali.
5: Nie, oni tam byli, owszem, siedzieli, ponieważ była jeszcze rozmowa z nimi poprzedzająca wyemitowanie tej czołówki, ale to już jest tak, jak to zabrzmi w klanie. To może, żeby wam jakoś nie narzucać swojego zdania, to najpierw wyemitujemy, a potem porozmawiamy, jak nam się to podoba. Tak. Co o tym sądzisz?
4: Jestem za, to w takim razie proszę bardzo, uwaga, przystępuję do
5: tego
4: prezentacji.
5: Tego się też nie da odsłyszeć.
4: Tak, do prezentacji, no już spojrzyj. Materiału dźwiękowego. No właśnie, brawo. I ja już ci mówię, dlaczego ja myślałem, że oni to wykonali na żywo.
5: No.
4: Jakieś strasznie niechlujnie jest zrobiona ta piosenka, moim zdaniem.
5: Ale tam jest autotune taki porządny.
4: W jednym miejscu.
5: Ten biały welon. Wszyscy na Facebooku, matko, kto to śpiewa, ten biały welon. Niektórzy twierdzili, że to Trojanowska z takim nałożonym autotunem, ale mi się wydaje, że to jednak Kaja Paschalska jest, szczególnie, że oprócz tego ma chyba tylko jeszcze jedną solówkę na słowach. Nie będzie tak.
4: Też bym stawiał na Trojanowską w sumie, ale...
5: Ale chyba to jednak jest bardziej, wydaje mi się, że Kaja Paschalska, ale nie dam sobie za to uciąć niczego. Natomiast Trojanowska też tu nie wypadła wybitnie. I tak szczerze, to najlepiej to chyba właśnie wypadli panowie śpiewający aktorzy, Stockinger i Borkowski, dlatego, że oni to śpiewają normalnie. Naturalnie.
4: Tak.
5: Oni też by nie obronili tej czołówki, bo aranżacja też jest taka...
4: Dziwna.
5: To się wlecze po prostu.
4: To jest dziwne po prostu też. Tak,
5: ale
4: zwyczajnie.
5: To się wlecze, w ogóle nie ma dynamiki takiej, w tym energii. Ale gdyby oni to jeszcze śpiewali, to byłoby pół biedy, ale to jest właśnie takie zastanawiające, że śpiewający było nie było aktorzy, wypadli lepiej od zawodowych rzekomo wokalistek, prawda? No o Trojanowskiej, no to już wiadomo, oczywista sprawa, ale i Kaja Paschalska ma na swoim koncie wybitne utwory.
4: Chińkę Cikulinkę.
5: Oraz o małej Chińce Cikulince, no to jest absolutnie nie byle co. Więc ja żądam, żeby mój telewizor tak został wyposażony w taki przycisk, jaki jest w tych wszystkich serwisach streamingowych, pomiń czołówkę.
4: Tak,
5: mnie
4: tak.
5: To przeraża, że teraz będę musiała codziennie tego słuchać.
4: No naprawdę, to jest z jednej strony to jest bardzo dziwne, z drugiej strony naprawdę, no i jakieś takie strasznie, ja myślę, że właśnie to moje określenie też do tego pasuje, tak niechlujnie po prostu przygotowane.
5: Tak,
4: zrobione
5: oczywiście.
4: Tak na zasadzie, słuchajcie, mamy jeden dzień do emisji, to chodźcie, nagramy.
5: Może do deadline'u, bo jest konferencja ramówkowa.
4: No, albo tak.
5: Prezes kazał to wyemitować.
4: Dokładnie, to chodźcie, nagramy, mamy jakieś 20 minut, tu mamy jakieś studio, zrobimy. No dobra, zrobimy. No i zrobimy.
5: No to zrobili właśnie, na tym problem polega. Ale, no wiecie, my przedstawiamy nasze zdanie, bo możemy, to jest nasz program.
4: A może wam się podoba.
5: Ale może wam się podoba i uważacie, że to jest lepsze od wersji Ryszarda Rynkowskiego.
4: Że to takie świeże, nowe...
5: Nowa jakość autotuna na swoim białym welonie. Także przeważająca liczba komentarzy na Facebooku Beki z Klanu to jednak właśnie były podobne do naszych, ale jakiś tam pozytywny też widziałam, komuś się podobał aranż, więc absolutnie nie, absolutnie chętnie zaprezentujemy wszelkie opinie wasze, inne od naszych także, nawet jeszcze chętniej, bo chodzi o pluralizm przecież.
4: Oczywiście.
5: A my teraz możemy się przenieść do telewizyjnej dwójki, jak sądzę, bo tutaj mamy nowość w zasadzie jedną, chociaż to też taka nowość, format polskim widzom znany, ale w innej formie i z innej stacji. Już wyjaśniam. Otóż telewizyjna dwójka będzie emitować talent show You Can Dance Nowa Generacja. Będzie go pokazywać w piątki o 20, począwszy właśnie od przyszłego piątku, czyli od 10 września. Co o tym wiemy? No, formuła będzie odpowiadała znanemu polskim widzom You Can Dance, po prostu tańcz, który przypomnijmy pokazywała lata temu stacja TVN, przy czym uczestnikami będą dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Główna nagroda w tym programie to 100 tysięcy złotych, więc już nie byle co dla takiego młodego adepta sztuki tanecznej. You Can Dance Nowa Generacja poprowadzą wokalistka Roxana Węgiel i tancerka Ida Nowakowska. Jak przeczytałam w ogóle, że ten format będzie będzie, to już wam chyba nawet o tym mówiłam jeszcze kilka miesięcy temu, to myślałam, że Ida to pójdzie do jury, przez to, że tak się zna na tańcu, no ale spokojnie, jeżeli chodzi o skład jurorski, to tutaj będą specjaliści od tańca, a to wiadomo, że różnie bywało, bo na przykład mieliśmy chyba w którejś edycji TVN-owskiej Annę Muchę, której zasługą było to, że chyba wygrała, czy jakoś dobrze sobie poradziła w tańcu z gwiazdami i potem poszła innych oceniać The You Can Dance i to było takie średnie i często specjaliści się z nią nie zgadzali. Tutaj no fachowo będzie, bo podobnie jak w TVN-ie uczestników będzie oceniać Agustin Egurola. A oprócz tego uczestniczka 9. edycji You Can Dance po prostu tańcz, Klaudia Antos i tancerz baletowy Michał Kostrzewski. Program jest oparty na formacie So You Think You Can Dance The Next Generation, także to też nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy zaraz, a może by ten znany format zrobić dla dzieci, tylko ktoś już to wymyślił przed nami za granicą i my taką wersję kupiliśmy. No także tutaj nie ma co się rozdrabniać, bo You Can Dance gdzieś tam kojarzymy z telewizji, będą na pewno castingi, na których dzieci się będą prezentować, później się dostaną do tej najlepszej, no 16 to była w tej edycji dorosłej, będą tańczyć w parach, będą tańczyć solo, już walcząc o przejście do następnego odcinka, ci uczestnicy, te uczestniczki, którzy będą zagrożeni odpadnięciem, także jest to formuła, którą gdzieś tam przez lata można było zobaczyć i którą można kojarzyć. To się też wiąże, tu już mała zajawka odnośnie programu w serialu w zasadzie, który powraca. Chodzi o serial Barwy Szczęścia, jego w związku z tym będzie o jeden odcinek mniej. Mieliśmy wcześniej Barwy Szczęścia od poniedziałku do piątku, do teraz w piątki w związku z tym tego odcinka premierowego nie będzie. Ale to nie jest tak, już od razu mówię, że tak naprawdę tych barw szczęścia czy leśniczówki wspomnianej będzie mniej. Właśnie prezes Jacek powiedział na konferencji. Czytałem na niektórych portalach, że będzie mniej leśniczówki i barwy szczęścia. A to nieprawda, bo owszem, nie będzie tych seriali w piątki, ale w rozliczeniu rocznym wyjdzie tyle samo, ponieważ nie będą one miały przerw wakacyjnych. Więc wychodzi na jedno, jeżeli chodzi o ilość odcinków, które zostaną wyemitowane. Czy tak rzeczywiście będzie i czy będziemy oglądać i barwy szczęścia i leśniczówkę bez wakacyjnej przerwy, podobnie jak to się dzieje na przykład na Wspólnej w TVN-ie, no to zobaczymy to w przyszłości. Za chwilę wrócimy też do, no właśnie, wrócimy do powrotów, jakkolwiek to nie brzmi, w telewizyjnej dwójce, do tych produkcji, które powracają na swoje stałe emisyjne pory. No a teraz, skoro mieliśmy program o tańcu i skoro to jest program kierowany do dzieci, no to mój mózg jakoś tak poleciał takim torem, że skoro piosenki dziecięce to Majka Jeżowska, czy Majka Jeżowska miała w swoim repertuarze coś, gdzie jest mowa o tańcu? Ano miała konkretnie.
4: Miała.
5: Jest to mowa o flamenco. No, nie wiem, czy dzieci będą tańczyć flamenco, bo tam teraz coś tańczy jakieś, wiesz, hip-hopy, inne jazzy, inne jakieś współczesne tańce, no ale zobaczymy, jak to będzie. Może dzieci sięgną też po inne style. W każdym razie właśnie o tańcu, o flamenco opowiada utwór Margherita. More hits back to
4: back. Radio THT. Tak mi się przypomniało, że Majka Jeżowska to miała jeszcze jedną piosenkę o tańcu. I to taką, której nie powstydziłby się nasz drugi kanał, o dyskoteczce.
5: Ach, rzeczywiście, zapomniałam.
4: No, że tam ludzie noszą w teczkach bardzo ważne sprawy.
5: Sprawa, ja chodzę z
4: dyskoteczką.
5: Teczką do zabawy.
4: Tak jest.
5: No, ale jednak chyba bardziej nam tutaj pasowała Margherita, co znaczy, że po tamtą piosenkę kiedyś nie sięgniemy, bo nigdy nie wiadomo, jakaż to będzie inwencja stacji telewizyjnych, w tym prezesa Jacka. Jakie propozycje wracają do telewizyjnej dwójki w najbliższym tygodniu? No już omawiamy też te, które zadebiutują powiedzmy w przyszłą sobotę czy niedzielę, bo niezależnie od tego, czy będziemy, jakbyśmy mieli to jeszcze teraz dzielić, to moglibyśmy się zagubić w tym wszystkim, więc już chyba tak po prostu będzie lepiej. A zatem od 11 września TVP2 rozpocznie emisję 12 edycji The Voice of Poland. Talent show będzie pokazywany w soboty o godzinie 20. No to wydaje się standardowe, ale przypomnę, że w poprzednim sezonie był pokazywany o 21, bo 20 była jakaś tam Ameryka da się lubić, kocham dwójkę, złoty jubileusz, no to teraz nie ma takich atrakcji, mamy o 20 program wokalny. w nowych odcinkach w roli współprowadzących nie pojawią się Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski. Zobaczymy natomiast Aleksandra Sikorę. Mówiło się, że no jeszcze się w takim razie musi obok Sikory pojawić ktoś, ale takich informacji nie ma, więc on widocznie zrobi po prostu za dwóch. Jeżeli chodzi o to, kto będzie jurorem w programie, no to o tym też już mówiłam. Trenerem właściwie, bo tutaj są przecież trenerzy, a zatem do programu wraca Justyna Steczkowska. Po kilku chyba sezonach przerwy wraca Marek Piekarczyk, który też już wspierał uczestników. Thompson i Baron, no to tam już są chyba od wieków i na wieki zostaną. Natomiast nową, zupełnie nową jurorką jest Sylwia Grzeszczak, dlatego możemy już zdradzić, że utwór w jej wykładaniu usłyszymy za jakiś czas, ale przed tym to jeszcze usłyszymy inne tam takie atrakcyjne rzeczy. Ogłoszono także skład jurorski The Voice Senior. No i tutaj mamy istotne zmiany. Nie będzie Izabeli Trojanowskiej. No to myślę, że wielka szkoda, jak teraz mamy w pamięci tę czołówkę klanu, no to rzeczywiście jest... Zgodzisz się na pewno ze mną, że szkoda, że nie poinstruuje adeptów sztuki wokalnej od
4: szkoda, szkoda, tak, naprawdę szkoda.
5: Ustalentowana w tym kierunku.
4: Powiedziałaby, tak to się robi.
5: Nie będzie Andrzeja Piasecznego, o czym już wiemy, wracaliśmy do tej sprawy, on teraz ocenia Tancerzy w tańcu z gwiazdami. Natomiast pojawi się, moi drodzy, królowa Maryla Rodowicz. Naprawdę ona tam będzie, no to jest coś. I Piotr Cugowski. Tutaj miałabym pewne wątpliwości, czy to jest taki najlepszy wybór, no bo wydawałoby się, że dla tych seniorów, no to rzeczywiście najciekawsze będzie, jeżeli będą ich oceniać, będą ich wspierać wokaliści, których oni cenią, na których muzyce, czy to się wychowali, czy to im towarzyszyła przez całe życie. I gdyby to był Krzysztof Cugowski, no to wiecie, w ogóle inny temat. Piotr Cugowski jest świetnym wokalistą, jak wiemy. Czy ma tak równie świetny repertuar? Zdania są podzielone. On był już trenerem w Voice tym zwykłym i rzeczywiście jakoś mi się wydaje, że tam by się lepiej sprawdził. No, mam nadzieję, że gdzieś tam jest zrozumiały ten mój tok myślenia. Mam wątpliwości, czy rzeczywiście seniorzy, czy wśród ich ulubionych gwiazd, z którymi najbardziej chcą współpracować, jest właśnie Piotr Cugowski. Podobne zresztą wątpliwości miałam odnośnie Andrzeja Piasecznego, ale on to jest jeszcze taki, wiecie, ma taki wizerunek takiego sympatycznego, miłego, a Piotr Cugowski, nie mówię, że ma negatywny wizerunek, ale też w ogóle nie kojarzy, jakikolwiek miałby mieć. No ale jakoś tam na pewno zostanie wykreowany. To nas wszystko czeka zimą, jak sądzę, ale to już wam dałam znać. Natomiast wracamy na ziemię i do jesieni. Pozostałymi kontynuacjami dwójki będą Pytanie na śniadanie, emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30, 11.20, a w weekendy od 7.55 do 11.10. Program Like w niedzielę o 17.40. Szanse na sukces Eurowizja Junior 2021 i szanse na sukces Opole 2022. No wiadomo, przez pierwszy miesiąc Eurowizja, później już Opole, to w niedzielę o 15.15, Koło Fortuny od poniedziałku do piątku o 16 i w soboty i w niedzielę o 14.35, Familiada w soboty i niedzielę o 14, Wabank od poniedziałku do piątku o 18.20, Postaw na milion w soboty o 18.30, M jak miłość w poniedziałki i wtorki o 20.55, Na dobre i na złe w środę o tej samej porze i no taki powrót, ale mam wrażenie w trochę zmodyfikowanej wersji, bo mieliśmy wcześniej Smaki Świata po polsku, a teraz będzie jakoś chyba taki rozszerzony zasięg geograficzny. Smaki Świata pośród mórz i to będzie można oglądać o 11.15 w niedzielę. Wspominałam tutaj o Maryli Rodowicz, że będzie trenerką The Voice Senior. Mało tego, wyobraź sobie, że ponoć na Boże Narodzenie mamy zobaczyć film dokumentalny o
4: Maryli
5: Rodowicz.
4: Tak, też o tym słyszałem. No.
5: Taki właśnie na podobieństwo tego, który powstał o Krzysztofie Krawczyku, szczególnie, że mają nad nim pracować ci sami twórcy, już zresztą powstają zdjęcia. Więc
4: no proszę.
5: Ja jestem szalenie podekscytowana. Szczególnie, że no mówiłam już chyba o tym nawet w programie, że to byłby dobry pomysł. Tym bardziej, że no pani Maryla oczywiście jest wieczna i się tam konserwuje, odmraża tylko na Sylwestra, ale no z Krzysztofem Krawczykiem też się tak wydawało, a różnie to może być, prawda?
4: Oczywiście.
5: Więc warto te wspomnienia od samej zainteresowanej zebrać teraz, tak sądzę.
4: Dokładnie, no. Żeby nie było tak, że później tylko o niej będą mówić, żeby sama
5: no
4: też
5: właśnie,
4: mogła.
5: We własnej sprawie
4: ewentualne nieścisłości i niedopowiedzenia naprostować.
5: Dokładnie tak. No dobrze, za chwilę Chwilę sobie jeszcze przejdziemy do innych rzeczy związanych z TVP, ale zostajemy poniekąd w dwójce, musimy to poruszyć. Kochani, Joanna Mor. To jest gorący temat.
4: Owszem.
5: Tydzień temu, kiedy prowadziliśmy nasze wydanie w niedzielę, mówiłam wam o koncercie ostatnim wakacyjnej trasy dwójki. Mówiłam, że obejrzę sobie powtórkę, jak skończę nasz program i przyznam, że jakoś wtedy, no jednak trochę byłam zmęczona. No wiecie, jednak 2,5 godziny gadania jest trochę wyczerpujące, więc po prostu poszłam zjeść i nie włączyłam tej powtórki, ale te wrażenia na szczęście zostały mi zrekompensowane, bo to też się okazuje, że to ma znaczenie, czy się ogląda ten właściwy koncert na żywo czy powtórkę, ponieważ w koncercie na żywo pani Joanna sobie wystąpiła, chyba w ogóle go otworzyła i było wszystko pięknie, ładnie. Potem jednak pojawiła się ta słynna powtórka z wyciętymi zapowiedziami i tam, jak to mówią, coś poszło nie tak, to znaczy chyba playback poszedł trochę ciszej względem pani Joanny, której nie miało być słychać i wyszło to, co wyszło, wyemitujemy wam we fragmencie i to jest kolejna rzecz, której się nie da odsłyszeć.
4: Czy to już jest ten moment, w którym ja... Dlaczego? Myślę, że to, co słyszysz czasem poza anteną, niewiele odbiega od tego, co usłyszeliśmy teraz na antenie.
5: No, prezes Jacek na wspaniałe muzyczne wrażenia zapodaje, musisz przyznać. Jak nie remiza, to czołówka klanu. Jeszcze pani Joasia Moro. Ponoć wyleciał montażysta, który był odpowiedzialny za to, że to się wydarzyło. Wyleciał z pracy. Tam widziałam jakieś... bo Telewizja Polska udaje, jak zwykle,
4: że
5: się nic
4: nie wydarzyło. Są sprawy wewnętrzne.
5: Tak, że to są sprawy wewnętrzne. I mało tego, wrzucili na Facebooka Bądźmy Razem TVP, film podpisany. Tak to wyglądało Joanna Moro podczas wakacyjnej trasy dwójki. I tam wrzucili oczywiście to wykonanie właściwe, w którym słychać playback, a niekoniecznie panią Joasię na żywo. No to wiesz, tak to wyglądało, ale o godzinie 20, a nie o 22 z czymś, prawda? Bo to, jak się okazuje, robi różnicę, bo ktoś tutaj popełnił jakiś błąd i już jacyś tacy widzowie niekoniecznie zorientowani w sytuacji pisali pod postem: pani Joanna pięknie śpiewa, krytykują tylko zazdrośnicy. Także my jesteśmy zazdrośnikami, oczywiście, ewidentnie. Tak. Przypomnieć warto również coś, o czym ja kompletnie zapomniałam, że o tym, że pani Joanna nie umie śpiewać, to my już wiemy od dłuższego czasu. Bo może nie wszyscy wiedzą w ogóle, kto to jest. Pani Joanna Moro grała Annę German w serialu Anna German. No i po tym zrobiła się popularna i w 2013 roku została zaproszona do Opola, żeby wykonać Człowieczy los Anny German. W serialu ona nie śpiewała. Śpiewała jakaś wokalistka z Ukrainy czy z Rosji, nie pamiętam, która po prostu umie śpiewać podobnym głosem jak Anna German, więc te partie wokalne ona wykonywała. No ale w Opolu to już nie było tej pani, tylko Anna German miała zaśpiewać sama na żywo, jest to na YouTube.
4: No i Anna Moro, Anna German też.
5: Przepraszam, Anna German miała
4: jakby
5: głos
4: Anna German zaśpiewała, to by było wszystko okej.
5: Okay. Tak, miała głos wybitny, bardzo charakterystyczny, ale rzeczywiście świetny warsztat. Natomiast Joanna Moro zaśpiewała na żywo, kompletnie tego nie pamiętam, wydaje mi się, że wtedy nie oglądałam Opola w całości z jakiegoś powodu. Jest ten materiał na YouTubie, znajdźcie sobie Joanna Moro, Opole, Człowieczy los. Już wtedy było wiadomo, że powierzanie jej śpiewania na żywo to nie jest najlepszy pomysł. No i rzeczywiście nie chciano jej powierzyć śpiewania na żywo. To też jest potwierdzenie tego, że większość występów na tych trasach to są występy z playbacku, aczkolwiek nie zawsze mogłoby się na przykład wydawać, że artyści disco polo będą śpiewać z playbacku, a też nie wszyscy i nie zawsze. Chyba Bayerful śpiewał część przynajmniej utworów, które słyszałam na tych trasach na żywo, także tam
4: i chyba Zenek też.
5: Nie wiem, nie pamiętam akurat jego występów, ale Maryla śpiewa na żywo, żeby nie było, królowa jest tylko jedna. No, w przypadku pani Joasi Moro to nie był najlepszy pomysł. Ja w ogóle zapomniałam, że miałam tak zagaić ten materiał, tak jak go ktoś zagaił na Facebooku. Znacie Every Night? To poznajcie plażę z Saint-Tropez.
4: Tak.
5: Bo to jest coś w podobnym stylu. Także dokładnie. Jest wysoki poziom tej telewizji naszej.
4: No, zwłaszcza pani, muzyczny.
5: Pani Asia na Eurowizję, a właśnie, może taki pomysł, ktoś by się czwarty przydał, a właśnie, może ty, żeby w następnym składzie trenerskim The Voice of Poland były tak: Izabela Trojanowska, Kaja Paschalska i Joanna Moro, to ty tam pasujesz na czwartego.
4: No i wtedy ja udzielałbym fachowych porad.
5: no jakieś tam twoja wiedza może być podobna, jeżeli chodzi o śpiewanie.
4: A my teraz... zwłaszcza do wiedzy do pani Joanny, no bo jednak co by nie mówić, Izabela Trojanowska i Kaja Paschalska, no przynajmniej teoretycznie z tym muzycznym biznesem gdzieś tam miały coś wspólnego. Izabela Trojanowska to nawet i przez lata. A no, co z tego zostało, no to no, inna rzecz.
5: No już z tej Trojanowskiej się trochę tak nabijam, bo właśnie chodzi o to, że forma po prostu dzisiaj nie ta, ale, no ale Kaja Paschalska, no okej, okay, pośpiewała trochę w swoim życiu, natomiast nie była nigdy jakoś super
4: no nie,
5: wybitna,
4: to,
5: a teraz to,
4: zdecydowanie
5: to już w ogóle nie zostało z tego jakoś dużo. My natomiast przenosimy się do innej dziedziny, ponieważ sport, muzyka oraz gry to my i teraz będzie słówko o sporcie właśnie, z tym babą od sportu i muszę coś o tym powiedzieć, o mistrzostwach w siatkówce, bowiem Telewizja Polska poinformowała, że wszystkie mecze Polaków podczas Mistrzostw Europy siatkarzy pokaże na swoich otwartych antenach. Jeszcze do niedawna informowano, że Polsat ma wyłączne prawa do transmisji z tychże mistrzostw, choć 3 lata temu nadawca publiczny wykupił sublicencję na mecze reprezentacji Polski, to w ramówkach kanałów TVP nie można było znaleźć zapowiedzi transmisji. No to w ogóle dziwne jakieś wszystko, no ale tak było. I plan transmisji opublikował jednak portal tvpsport.pl. Nadawca publiczny zapowiedział także, że w studiu pojawią się eksperci, w tym byli reprezentanci Polski, Paweł Zagumny i Marcin Nowak. Mecze będą dostępne na antenach TVP1 lub TVP2, TVP Sport, na portalu tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Tym samym nie powtórzy się sytuacja, która miała miejsce podczas Mistrzostw Europy Siatkarek, kiedy mecz Polska-Niemcy był transmitowany jedynie przez kodowany Polsat Sport. To z kolei jest sprzeczne z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

0: podawała informacje odnośnie stacji telewizyjnych, godzin, dat, no i tego, kto będzie grał. A więc 4 września, to już dzisiaj, o 20:30 mamy mecz Serbia-Polska. Będzie on pokazywany w TVP2 i TVP Sport. 5 września, też o 20:30, mecz Grecja-Polska, pokazywany tylko w TVP Sport. No i w internecie oczywiście, no ale w jedynce niebo Opole, w dwójce niebo coś tam. 6 września o 20:30 Polska-Belgia, też w TVP2 i TVP Sport. Dzień przerwy mamy i 8 września w środę, wcześniej, bo o 17:30 Polska, Ukraina, TVP2 i TVP Sport, czyli ów, nie zabiorą klanu, będziemy mieli możliwość posłuchania naszej ulubionej czołówki. Co dalej? No nie wiemy, jak pójdzie naszym reprezentantom, więc trudno nam powiedzieć. Teraz to są te jeszcze te fazy grupowe. Jak się zakwalifikują dalej, no to będą kolejne spotkania, także jeszcze nie zapowiadamy, co się w dalszej kolejności pojawi. Teraz natomiast jeszcze inny wątek związany z telewizją polską, wątek, który, nad którym Michał czuwa, czyli wątek pana Pospieszalskiego.
1: Tak jest. I programu warto rozmawiać, czy on wróci, czy nie wróci. Ta konferencja ramówkowa to był dobry pretekst do tego, żeby pojawić się na niej. Uczynili to dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl i przy okazji tej konferencji zapytali prezesa Jacka Kurskiego, o co chodzi i czy będzie powrót na antenę programu Warto Rozmawiać. No i cóż, prezes Jacek powiedział, że pozwolę sobie zacytować. Powrotu na antenę przynajmniej na razie nie będzie. Myślę, że Janek Pospieszalski sam się wykluczył, nakręcając histerię antyszczepionkową i atakując walkę rządu z pandemią. Trudno by okres pewnej próby...
0: Był okres pewnej próby.
1: Wydawało się, że nastąpi jakieś uspokojenie. Tymczasem po stronie redakcji Warto Rozmawiać, a także samego prowadzącego, nastąpił zupełny odpał w tej sprawie. I
0: prezesie, jakie słowo.
1: Tak, i ten odpał to
0: prezes
1: dotyczy...
0: Prezes taki młodzieżowy.
1: No, dokładnie. No, żeby mu tam nikt nie powiedział okej, boomer. I to dotyczy uruchomienia tego kanału na YouTubie, który Jan Pospieszalski właśnie, z którym wystartował i gdzieś tam już zbiera pieniądze na funkcjonowanie tego. I do tej wypowiedzi prezesa Jacka odniósł się również pan Pospieszalski. I no to jest takie, tak naprawdę ja to mógłbym podsumować krótko. Polemika na łamach portali dla uciechy ludu. No ale zacytujmy ten fragment wypowiedzi Jana Pospieszalskiego. Od ponad 3 miesięcy wielokrotnie zwracaliśmy się z pytaniem, co dalej. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a to wskazuje, że decyzja została dawno podjęta. Kurski zarzuca mi, że nakręcam antyszczepionkową histerię. Panie prezesie, pan chyba nie widział ani jednego programu informacyjnego swojej telewizji. Niech pan zobaczy, co ci eksperci, lekarze, ministrowie zdrowia wygadują. To oni nakręcają psychozę i histerię, strasząc społeczeństwo 5., 6. falą, 3. dawką, 4. wariantem. I to są słowa Jana Pospieszalskiego. No, ja tylko chciałem zauważyć, że to 4. fala to dopiero teraz ma być, także spokojnie, tam jeszcze 5., 6. to jeszcze. No ale w każdym razie, no tak, słowo przeciwko słowu, a i tak sądząc po tej wypowiedzi Jacka Kurskiego, to można wnosić, że Warto Rozmawiać po prostu już na antenę TVP nie wróci. No nie zostało tak zdecydowanie powiedziane, ale ja bym na to nie stawiał. Gdybym miał się z kimś założyć, to raczej bym się nie założył o to, że Warto Rozmawiać wróci. Szczególnie, że już teraz znalazło sobie przyczółek na YouTubie, a tam jest takich różnych kanałów sporo, także myślę,
0: które
1: że...
0: Które zachęcają do samodzielnego myślenia.
1: Myślenia, włączania. Tak.
0: Ale to jest bardzo znamienne, dlatego że, przypomnijmy, dla tych też wszystkich, którzy mówią, no ale przecież w telewizji publicznej nigdy nie było pluralizmu, a jak było za platformy... Drogie dzieci, można wszystko powiedzieć, ale za platformy pan Jan Pospieszalski miał program i dopiero biuro Kurski go wywaliło.
1: Dokładnie. Chociaż no, okoliczności takie, a nie inne wyjątkowo tak. temu sprzyjały. I,
0: tak,
1: to te, i to też trzeba powiedzieć, bo ja tak, podejrzewam, tak, tak. że gdyby wcześniej była taka sytuacja i takie rzeczy wygadywałby Jan

0: Pospieszalski w swoim programie, no to żaden dyrektor, żaden prezes no nie miałby innego wyboru, no chyba, że nie wiem, chyba, że po prostu prezesem TVP byłby Jerzy Zięba, tak? No to wtedy to...
1: Krzysztof Bosak.
0: Ewentualnie, tak, tak, tak. No to wtedy tak, ale w żadnym innym wypadku no po prostu nie, nie było wyjścia. Szczególnie no my teraz zmagamy się jeszcze cały czas z pandemią, a ktoś mówi, że to a to tam w sumie takie, nieważne. Takie. Takie
1: to. A jednak ważne, cały czas dystans, dezynfekcja i tam inne takie, moi drodzy. A my teraz opuszczamy Telewizję Polską, przeniesiemy się za chwilę do Polsatu, omówimy, co tam nowego i co tam powraca. Już część tych rzeczy u nas była, bo one wróciły, przypomnijmy, od 30 sierpnia, co nas czeka w najbliższym tygodniu, jeżeli chodzi o powroty, o nowości, to zaraz. Teraz jednak piosenka tej, która jeszcze jest trenerką, znaczy no dopiero nią zostaje trenerką The Voice of Poland, ale już w następnej edycji zastąpi ją oczywiście Joanna Moro. Tymczasem jednak Sylwia Grzeszczak i jej najnowszy utwór, czyli Prawda o nas.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Jako że dziś jesteśmy na żywo, to możecie się dzielić z nami swoimi spostrzeżeniami na bieżąco i z takiej okazji skorzystał nasz słuchacz Dawid, który napisał, że ta wersja nowa to jest okropna i poprzednia była lepsza. Ja się domyślam, że chodzi, Dawidzie, o utwór Życie, życie jest nowelą z czołówki Klanu. No... cóż,
1: podzielamy. Jak wiesz, pozwolę sobie jeszcze na jeden króciutki powrót do Telewizji Polskiej, zanim przejdziesz do Polsatu, ponieważ no, mówiłam, że wszystko to się zaczyna od 6 września, ale jest jedna rzecz, która zaczyna się już jutro. To jest konkretnie ta szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021 to nie będzie za tydzień w niedzielę, tylko to będzie już jutro. Bo to wiecie, trzeba wybierać reprezentanta już natychmiast.
0: No tak.
1: No wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Nie oszukujmy się. My tak naprawdę mamy gotową kandydatkę, czyli zwyciężczynię ostatniego The Voice Kids, czyli Sarę Ekwu-James. Są plotki, że ma się pojawić w trzecim odcinku eliminacyjnym. No to wtedy wiadomo, że ona wszystkich pozamiata i że to już taka trochę ustawka się robi. Ale mam też nadzieję, że pojawią się inne zdolne dzieci, trzymam kciuki, może będzie ktoś jeszcze lepszy, zobaczymy, także to można już oglądać od jutra. A jaką nowość Polsatu będzie można oglądać od dzisiaj?
0: A będzie można oglądać serial Kuchnia, który to opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji specjalizującej się w kuchni francuskiej. Młody bohater serialu, początkujący kucharz Max, to mistrz Padek. W tę postać wcieli się Patryk Cebulski, znany z innej komediowej produkcji Stacji Kowalscy kontra Kowalscy. Nowa praca stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Już pierwszego dnia musi zbudować relacje z ekipą genialnego, ale i wybuchowego szefa kuchni, w tej roli Tomasz Karolak, a to dopiero początek jego zabawnych perypetii. Będziemy odkrywać całą gamę wad, zalet, marzeń, aspiracji i słabości bohaterów serialu. Te emocje i pasje przeniosą na ekran m.in. Maria Dębska w roli pięknej pani menadżer, Eryk Lubos jako charyzmatyczny właściciel oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska, czyli właścicielka konkurencyjnej restauracji. Niemniej ważną rolę odgrywają kucharze i obsługa restauracji, którzy biją się o aprobatę szefa, przekupują swoich przełożonych i siebie nawzajem, mają swoje tajemnice, wplątują się w skomplikowane miłosne relacje, snują intrygi, które czasem doprowadzają do komicznych katastrof. Słuchajcie, wy idziecie do restauracji, żeby coś zjeść. Przychodzicie, siadacie przy stoliku, zamawiacie, zjadacie, płacicie, wychodzicie. A tu się takie rzeczy w tych restauracjach dzieją za kulisami.
1: I no to powinna przyjść Magda Gessler i zrobić porządek potłuc talerzami, to od razu by się...
0: I zapytać, dlaczego wy trujecie ludzi.
1: Właśnie.
0: Dokładnie. Emisja w sobotę o godzinie 20:00 i 20:30, począwszy od dziś. I w tym paśmie poprzednio, czy w poprzednim sezonie pokazywano serię serial Kowalscy kontra Kowalscy. Drugi sezon został już nagrany, ale zobaczymy go dopiero wiosną. Także no, pan Patryk ma co robić, krótko mówiąc. W wielu serialach gra.
1: No tak, i jeszcze do tego prowadzi Kulisy Tańca z Gwiazdami wraz z Wiktorią Gąsiewską. O Tańcu z Gwiazdami było u nas tydzień temu. Za chwilę więc będzie o kolejnych produkcjach znanych już, które wracają do Polsatu. A teraz piosenka odnośnie Kuchni. Nie udało mi się znaleźć, a szukałam, czy nie ma jakiegoś utworu, który się pojawiłby w czołówce tej produkcji, bo Kowalscy kontra Kowalscy mieli taką piosenkę, tam Olga Szomańska śpiewała. Tutaj, no może będzie, przekładamy się wieczorem. Ja nie znalazłam, dlatego Michał coś wygrzebał w naszej płytotece.
0: Coś wygrzebałem, mieliśmy Mary z Polski i teraz mamy Igora z Polski, tylko go się pisze inaczej. Kończy się na I, a nie na Y. I on to właśnie nam zaśpiewa utwór zatytułowany Kuchnia Confusion. Tak międzynarodowo, a z Polski. Czuję się jak Dani Kuchni, jak Danie Kuchni Confusion. No, ciekawe.
1: Ja się tak poczułam dzisiaj po wysłuchaniu remizy czołówki klanu i pani Asi Moro.
0: Jeszcze ci tu zaśpiewali papara, paparara na koniec.
1: Także coś rzeczywiście takiego. Teraz czego posłuchamy, przekonacie się za moment, bowiem będziemy mówić o kolejnych powrotach do Polsatu. No, dobrze, to się zawsze dzieje, jakoś może odsunę, żebym się nie przysterowała, ale to się i tak nie uda. A więc, moi drodzy, 10 września na antenę Polsatu wraca program Twoja Twarz.
0: Brzmi znajomo.
1: Ponieważ, no właśnie, będzie emitowany w piątki, tak jak to było w poprzednim sezonie, ale nie wrócił wczoraj i się zastanawiałam, co oni takiego mieli, że nie dali tego od 3 września. No dali chyba w Krainie Lodu film, ale pewnie to zrobili po prostu po to, żeby nie pokryć się premierą z festiwalem w Opolu, bo wiadomo, że to byłoby średnio korzystne. Dlatego mówimy o tym dopiero teraz, bo start mamy w przyszły piątek. Już też dawałam wam znać, że lista uczestników jest całkiem interesująca i są to całkiem znane nazwiska, nieźli wokaliści i tutaj nie ma czego krytykować w przeciwieństwie do Tańca z Gwiazdami, o którym też już mówiliśmy. A zatem, kogo zobaczymy w tej odsłonie programu?
0: A zobaczymy m.in. Barbarę Kurdejsz.
1: No to jest gruba sprawa, drodzy państwo. No jej mąż to już był w programie kilka lat temu, ona się widać teraz dała namówić. No jedna z największych teraz w Polsce, co byśmy nie powiedzieli. Kolejna to Kasia Łaska. No właśnie mówiłam o Krainie Lodu przed chwilą. To ona, to ta, która śpiewała mam tę moc i inne jakieś takie dubbingowo wokalne role, więc też wokalistką jest świetną, co na pewno jej pomoże. No i właśnie aktorskie też zdolności ma i to wszystko jej pomoże we wcielaniu się w rolę.
0: I kolejna uczestniczka, Paulina Sykut-Jerzyna.
1: No, czyli prezenterka Pogody z Polsatu, tak. Która, może nie wszyscy pamiętają, zaczynała jako wokalistka, bo ona była w pierwszej edycji Idola i jeździła po jakichś festiwalach piosenki poetyckiej, także wraca do korzeni. Kolejna jest Clara Williams, no to tu rzeczywiście nazwisko mniej znane, ona jest aktorką. Tej jesieni, o czym też wspominałam, pojawia się w nowym sezonie serialu Pierwsza Miłość. Przechodzimy teraz do panów.
0: Tak jest, a tu mamy pierwsze, no nazwisko znane, ten pan na pewno lubi śpiewać i przez wiele lat miał okazję czynić to w telewizji, Robert Janowski.
1: No, przedstawiać chyba już nie trzeba. Kolejny pan to Adam Zdrójkowski, czyli aktor młodego pokolenia, znany między innymi z Rodzinki.pl.
0: I kolejny pan, Krzysztof Cugowski, ale junior, syn znanego muzyka z Budki Suflera, student aktorstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Winchester. Wystąpił w serialowym hicie Netflixa zatytułowanym Bridgertonowie.
1: No to rzeczywiście jest coś ciekawe, czy ma podobny głos do ojca. Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani.
0: No właśnie.
1: I ostatni uczestnik to Tomasz Ciachorowski, aktor być może nie wszystkim znany. Ja go pamiętam na przykład z serialu Majka. W ogóle wszyscy już zapomnieli, że ten serial istniał. Może to i lepiej, ale to z tego co wiem, to nie jego jedyna rola. Nie wiem, jak sobie radzi wokalnie. Tak jak już też mówiłam wam jakiś czas temu, mamy zmiany w składzie jurorskim, bowiem nie będzie Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka. Zastąpią ich Michał Wiśniewski i Grobi.
0: No,
1: wspaniale, prawda? Emisja od piątku 10 września o godzinie 20. Co będzie się działo w soboty, to już wiecie, bo dzisiaj mamy serial Kuchnia. Co będzie się działo w niedzielne wieczory w Polsacie? No jutro, przypomnijmy, mamy fragment, pierwszą część festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, tę, w której ktoś, czyli Michał Czernecki, będzie się wcielał w prezesa Jacka, a my będziemy to surowo oceniać. Natomiast już w przyszłą niedzielę, czyli 12 września, wystartuje Kabaret na żywo. żywo w kolejnej nowej odsłonie, bo mieliśmy już kabaret na żywo, klinikę sketchów męczących, gdzie właśnie kabaret sketchów męczących wiódł prym, a teraz będą Młodzi i Moralni, czyli konkretnie kto?
0: Tak jest. Współgospodarzami programu będą Kabaret Młodych Panów i Kabaret Moralnego Niepokoju. No to już wiadomo, skąd nazwa Młodzi i Moralni. Oraz liderzy tych kabaretów Robert Korulczyk i Robert Górski. W ramach współpracy pojawią się nowe skecze oraz cykle typu Rodzina na swoim, W restauracji, Gabinet terapeuty, Rozmowy z psami, Świat bez facetów, Andrzej na nartach, aha, i Przed willą. I z tym materiałem będziecie mieli okazję się zapoznać już od 12 września, od niedzieli 12 września o godzinie 20.
1: Tak więc omówiliśmy sobie całą ramówkę Polsatu tydzień temu, ale dwa wydania temu, to skomplikowane, ale tak się wydarzyło. W wydaniu 126 mówiliśmy o innej nowości Family Food Fight. Może już na przykład oglądaliście, macie jakieś zdanie o serialu Komisarz Mama, o nowym sezonie Przyjaciółki, także tam możecie sięgnąć. Jeżeli nie słuchaliście, a was ciekawią te propozycje, które wracają, czy też wspomniana kuchenna nowość, oni tutaj stawiają na kulinaria. Na dzisiaj zajęliśmy się tym, co dołącza później, czyli propozycjami na weekend. Za chwilę zajmiemy się natomiast tym, co szykuje dla nas jeszcze telewizja TVN, bo już część rzeczy też omówiliśmy, a teraz utwór. Zawsze staramy się wybierać piosenkę jakiegoś uczestnika twojej twarzy i teraz oczywiście to byłoby możliwe, no pan Robert Janowski śpiewa, pani Kasia Łaska, jak mówiłam też, no ale skoro to jest twoja twarz, brzmi znajomo. A w jury jest Michał Wiśniewski.
0: Też się
1: no
0: prosi.
1: Skojarzenie z piosenką Pokaż swoją twarz jest bardzo tutaj narzucające się. Szczególnie też, że chyba ten utwór, on był w czołówce, czy jakoś często wybrzmiewał w produkcji Jestem, jaki jestem.
0: Tak. Tą produkcją ten utwór zasłynął.
1: Tak, więc mamy też związki z mediami, także wszystko nam tutaj świetnie pasuje. My za chwilę przenosimy się do TVN-u, a tymczasem u nas ich troje.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No my naszej twarzy, a właściwie naszych twarzy nie pokażemy, bo to jest radio, nie telewizja. Chociaż jak ktoś ciekaw, to może zajrzeć na radiodht.com. Tam w dziale Ekipa są fotki.
1: Także... Jakieś sprzed kilku lat.
0: Tak, co prawda. Ale są, więc...
1: A się można zorientować. Zresztą ta piosenka no, niby pasowała, ale tak trochę nie, bo tam na końcu było pokaż swoją prawdziwą twarz, a przecież aha, w tym programie chodzi o to, o
0: udawanie,
1: żeby się upodabniać.
0: Tak
1: więc jest. Więc to coś trochę innego, ale niech już będzie. TVN zgodnie z zapowiedzią.
0: Tak jest.
1: Zaczynamy od nowości, chociaż właśnie tak tutaj trochę to nie po kolei wyszło, bo ta nowość wystartuje jutro. A potem się cofnę jeszcze do tego, co dzisiaj, jeżeli chodzi o powroty, no zobaczycie sami. Nowość będzie, startuje jutro o 21.30. To jest ten serial, o którym mówiłam tydzień temu, że mnie opis frapuje i na pewno chcę to zobaczyć. Serial zatytułowany Receptura. To 6-odcinkowa opowieść rozgrywająca się równocześnie w okresie międzywojennym oraz w czasach dzisiejszych, która w intrygujący sposób łączy perspektywę tradycji z nowoczesnością. Klamrą spinającą dwie kobiece historie jest dziennik Marii Kielicz, który przypadkowo wpada w ręce młodej studentki architektury Zosi. Wraz z jego kolejnymi stronami rozwija się opowieść o rozterkach, ambicjach i romantycznych wyborach kobiet szukających prawdy o sobie. Zosia odkrywa historię swojej prababki. W 1936 roku Maria, samotna matka z dyplomem z architektury, przyjeżdża do międzywojennej stolicy, aby rozpocząć nowe życie. W Warszawie kobieta otrzymuje posadę asystentki Jana Wedla. Szybko staje się jego zaufaną pracownicą i powiernicą tajemnic najprężniej działającej fabryki czekolady w Europie. W rolę Marii Kielicz wcieliła się Agnieszka Więdłocha. Na ekranie towarzyszą jej Jacek Koman jako Jan Wedel, Mateusz Janicki oraz aktor niemieckiego pochodzenia Fabian Prokein, chyba tak? Z kolei Zosię zagrała Zofia Wichłacz. W obsadzie znaleźli się jeszcze m.in. Jędrzej Hycnar, Joanna Brodzik, Cezary Żak, Joanna Jarmołowicz, Piotr Janusz, Alicja Dąbrowska, Przemysław Sadowski, Monika Kwiatkowska, Edward Lindę-Lubaszenko oraz, to jest tak napisane, gościnnie, także mamy jakiś występ specjalny, pani Emilii Krakowskiej. Emisja, tak jak wspomniałam, w niedzielę o godzinie 21.30. No, pierwszy odcinek już, jak to zwykle bywa, chyba trafił do playera, miał już tam pod koniec sierpnia się pojawić, także może ktoś, kto ma dostęp, ma playera wykupionego, już oglądał i może się z nami podzielić swoimi opiniami, bo oczywiście znowu są te obawy, co zawsze w naszym przypadku, że TVN, który nie daje audiodeskrypcji, to i no nie daje, to już jakby wszyscy to wiemy, ale no, że ta narracja będzie prowadzona w taki sposób, że nam może być trudno domyślić się wszystkich szczegółów bez jakiejś informacji osoby widzącej, mimo to jednak ja przynajmniej spróbuję, ponieważ no lubię takie historie, jak mamy właśnie łączenie wątków współczesnych z jakimiś odniesieniami do przeszłości, jakieś, wiecie, rodzinne sekrety, pamiętnik. Lubię takie rzeczy w powieściach, więc i ta fabuła mnie gdzieś tam tutaj zaintrygowała. Ty też lubisz takie rzeczy w książkach.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To jest zawsze ciekawe i przyjemnie się tego typu rzeczy czyta. No chociażby jak sporo na przykład tych książek, które napisała Edyta Świętek, tak? To...
1: No na przykład, chociaż no, o ich poziomie tych niektórych, no to gdzieś tam można by dyskutować,
0: no, tak.
1: ale daleko by szukać nawet stulecie winnych.
0: Owszem,
1: tak?
0: też.
1: Grabowskiej,
0: też.
1: To też jest sięganie po takie rodzinne losy. Już na wyższym poziomie, chociaż też tam można by dyskutować, bo pod koniec autorka trochę nie ogarniała drzewa genealogicznego.
0: Jak ktoś chce sięgnąć po naprawdę takie rzeczy z wyższej półki, no to ja nieodłącznie polecam te sagi Kena Folletta, chociażby właśnie Stulecie, no to jest bardzo, książki bardzo grube i rzeczywiście no, z faktografią raczej dosyć zbieżne, bo kiedyś czytałem, że Follett to nawet pisze książkę dwa razy. Raz nakreśla fabułę, a później jeszcze raz ją uzupełnia o fakty historyczne, żeby to się wszystko zgadzało. Także no, tam research raczej jest dobrze zrobiony.
1: Oni, tak jak pani Aubena, że tam bohaterka, która teoretycznie miała dwa latka, bo się urodziła w roku 98, za dwa lata jakoś tam już mówiła całkiem w całkiem złożony sposób chyba na pogrzebie swojej babci i tak już sprawia wrażenie, że chodzi do szkoły. No to rzeczywiście coś się tam pogubiło, ale my nie o tym, bo wracamy do ramówki TVN-u, bowiem w tym samym miejscu w ramówce, czyli w niedzielę o 21.30, jak już się skończy Receptura, to od 17 października pojawi się drugi sezon serialu Szać, czyli serialu z Maciejem Szturem, który w poprzednim swoim sezonie w zeszłym roku był emitowany we wtorki, więc to taka zmiana. Ten sezon już jest w playerze, już go wam chyba streszczałam, ale pewnie bliżej tej premiery telewizyjnej, bliżej 17 października wrócimy sobie do tego, bo rozumiem, że nie wszyscy kupują playera i mogą czekać na premierę telewizyjną i będą ciekawi, co się w niej wydarzy. A co do programów, które powracają do TVN-u. No więc cofamy się do dziś, bowiem już dziś o godzinie 20 po pandemicznej przerwie powraca Mam Talent. No w zeszłym roku właśnie nie dało się tego programu zrealizować, także dwa lata mieliśmy odpoczynku. W międzyczasie jeden z prowadzących, czyli pan Szymon Hołownia, poszedł zupełnie inną drogą. Zastąpi go zatem Michał Kępa, to już też było wiadomo. Wiadomo też, że w jury zasiądzie nowa osoba, specjalista od tańca, czyli Jan Kliment. A to ciekawe, bo on tutaj jako juror Mam Talent, a Lenka Klimentowa została w Polsacie, bo tańczy z Radkiem Liszewskim w Tańcu z Gwiazdami, a wcześniej razem działali właśnie przy tanecznym show Polsatu. Z kolei już tak porządkując te ramówkowe kwestie, żebyśmy wszystko mieli, późną jesienią w miejscu Mam Talent pojawi się też już znany program z zeszłego roku Lego Masters z nowym jurorem, czyli Kamilem Bednarkiem. To będzie jakoś w połowie listopada, też pewnie wam damy znać bliżej. Przenosimy się do niedzieli. Co o 21.30 już wiecie. Wiecie, że Receptura. No tam też mamy taki wątek jedzeniowy, no bo jest fabryka czekolady. No i o jedzeniu będzie już oczywiście od godziny 20 ze sprawą Masterchefa. Ale nowy sezon nie startuje jutro. Jutro mamy coś specjalnego, bowiem o 20, tydzień przed premierą 10 sezonu Masterchefa, TVN pokaże specjalny odcinek zatytułowany Powrót Najlepszych. Zmierzą się w nim drużyny z czterech ostatnich edycji programu. Zwycięzcy wesprą wybraną organizację charytatywną. No, mnie to się wydawałoby takim oczywistym wyborem, że to będzie Fundacja TVN, która teraz zbiera na tę klinikę psychiatrii dziecięcej, więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak na to się zdecydują, czy też nas zaskoczą i wspomogą jakąś inną fundację. Natomiast za tydzień, tak jak wspomniałam, mamy pierwszy odcinek nowego sezonu, za tydzień, czyli 12 września. Na zawodników jesiennej edycji czekają spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Już w pierwszym odcinku na Placu Szczepańskim w Krakowie powita ich zwyciężczyni pierwszej edycji programu, czyli Basia Ritz. W kolejnych konkurencjach kuchnię Masterchefa odwiedzą też zdobywca gwiazdki Michelin Przemysław Klima, specjalisty od dań mięsnych Tomasz Jakubiak, a także laureatka ostatniego sezonu Ola Juszkiewicz. W studio pojawi się również najlepsza trójka szóstej edycji Masterchefa Juniora. Niespodzianką będzie także wizyta Małgorzaty Sochy, która wesprze zawodników w przygotowaniu dań na pierwszą randkę. Goście specjalni będą niekiedy występować w zastępstwie Ani Starmach, która niedawno urodziła synka i dlatego nie może uczestniczyć we wszystkich nagraniach. Ponadto plany są takie, aby ostatnie odcinki sezonu zostały nagrane w Hiszpanii. Przenosimy się z niedzieli na poniedziałek, bo tutaj mamy pewną zmianę. Kolejny sezon serialu Ochyłce zawsze były emitowane we wtorki, a teraz właśnie na poniedziałek się przenosi Pani Mecenas. Może już niektórzy oglądali w Playerze i wiedzą, co u niej. My też o tym jakoś mówiliśmy tak w skrócie. Może niektórzy czytali książkę, ale dla wszystkich, którzy nie, no teraz Michał opowie, co nowego w tej serii przygód pani Joanny Chyłki.
0: Tym razem pani Mecenas zmierzy się ze sprawą o charakterze terrorystycznym. Mecenas Chyłka, w tej roli przypomnijmy Magdalena Cielecka, aby zapewnić bezpieczeństwo Magdzie i Darii, rezygnuje z wyjazdu i wraca do kancelarii. Zgodnie z żądaniem Piotra Langera juniora, w tej roli Jakub Gierszał, postanawia zająć się obroną ojca podejrzanego o morderstwo Piotrowskiego, psychopaty odpowiedzialnego za śmierć żony i córki Bukano. W tym samym czasie do kancelarii, w której pani Joanna pracuje, Żelazny i McQuay, zgłasza się para, która twierdzi, że zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego młody mężczyzna to ich zaginiony przed laty w Egipcie adoptowany syn. Rodzice są przekonani o niewinności Przemka, w tej roli Nikodem Rozbicki, a Joanna Chyłka bez wahania postanawia zająć się tą sprawą. Będzie to dla niej niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się na sali sądowej ze sławnym prokuratorem Paderbornem, w tej roli Szymon Piotr Warszawski. Serial Chyłka Inwigilacja jest już dostępny, tak jak wspomniała, w serwisie Player, to od lutego on jest dostępny i jest to produkcja oparta na piątej części powieści Remigiusza Mroza z cyklu o Mecenas Chyłce. Emisja w poniedziałkowe, a nie jak dotychczas we wtorkowe wieczory. Także będzie taka właśnie zmiana.
1: I też warto dodać, że tej jesieni w Playerze pojawi się kolejny sezon. Tym razem będzie nosił tytuł Chyłka Oskarżenie. To będzie jakąś późniejszą jesienią, więc pewnie też Wam damy znać bliżej. I to będzie już ostatnia ze zekranizowanych serii. Taki był plan od początku, żeby nie ekranizować tego wszystkiego, więc już Oskarżenie to będzie piąty i ostatni sezon.
0: A tego jeszcze trochę tam jest i Remigiusz Mróz cały czas tworzy.
1: To powstaje cały
0: tak.
1: czas. Teraz wszyscy marzą, żeby był kolejny tom Chyłka Reasumpcja, oczywiście.
0: ale tak.
1: Ale chyba się ma zaczynać jakoś na, nie pamiętam, na E? najnowsza seria, już książkowe wydanie, zobaczymy. Można sobie oczywiście uzupełniać i do książki sięgnąć, zawsze warto. Jeżeli chodzi o to pasmo, które zajmuje Chyłka, jak to się już skończy, Chyłka Inwigilacja, bo ten tytuł chyba za mało razy jeszcze wybrzmiał, od 18 października w tym miejscu o 21.30 emitowane będą totalne remonty Szelongowskiej, a godzinę później serial Nieobecni, który też już jest w playerze od paru ładnych miesięcy. To ten serial, który mnie też trochę frapuje, bo tam jest ten bohater z zespołem Aspergera, którego gra Piotr Głowacki, i jestem ciekawa, jak im to wyszło. Także pewnie zerknę, ale pora jest taka, wiecie, nie z tych najlepszych, prawda? Gdyby to było 21.30, a tak już jest to trochę późno i może to nie skutkować taką świetną oglądalnością. We wtorki z kolei mamy powrót. Powrót programu, który kiedyś już w TVN-ie był, potem był w TVN7 z dwoma sezonami, teraz do TVN-u wraca Ślub od pierwszego wejrzenia. Już od najbliższego wtorku o 21.30 będzie emitowany. Ci, którzy mają dostęp do playera, już mogą ten pierwszy odcinek zobaczyć. Czytałam opinię, że jest poprawa względem poprzednich sezonów, w tym sensie, że akcja toczy się szybciej i nie ma na początku tego gadania psychologów, co sprawia, że to się wlecze i już się nie można doczekać jakichś konkretów i zobaczenia tych uczestników.
0: A tam oni się naradzają i naradzają.
1: Tak, tylko teraz to już ponoć rusza od razu, także to chyba zmiana na plus, bo to zawsze dla mnie te pierwsze odcinki były nie do zniesienia, bo uczestnik się dowiaduje, czy uczestniczka, że bierze ślub. Potem przychodzi do niego ekspert. On mówi o tym lub ona swoim przyjaciołom, rodzinie. Idzie kupować suknię albo garnitur. W międzyczasie coś tam się jeszcze waha. Jedzie na ten ślub. Jedzie, nie może dojechać przez dwa odcinki następne i dopiero wtedy się spotyka z przyszłym partnerem, partnerką. I to po prostu strasznie się wlokło. Mam nadzieję, że nie tylko w pierwszym odcinku jest
0: to przyspieszenie. A dzięki temu więcej czasu będzie można poświęcić na pokazanie tego, jakim tam w trakcie tego dalszego życia razem. Dokładnie, bo to jest najbardziej interesujące.
1: No i plus sam ślub oczywiście, tak? Ta pierwsza reakcja, kiedy te osoby się zobaczą. Także mam nadzieję, że to przyspieszenie nie dotyczy tylko pierwszego odcinka, ale generalnie narracji w całym sezonie. W kolejne dni ma miejsce w TVN-ie, no to już o tym mówiłam, o programie Top Model, o Kuchennych Rewolucjach. Było trochę głośno w tym tygodniu o programie Top Model, prawda? Ze sprawą jednej z jego uczestniczek, niejakiej Marianny Schreiber, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. No to jest bardzo interesujące, że żona polityka PiSu idzie do programu w telewizji TVN, komentując to w ten sposób, że on pewnie będzie miał negatywny stosunek do tego, bo ma inną wizję ich rodziny, prawda? No to pani gdzieś tam interesujące, bo jeszcze 3 lata temu miała jakieś takie wypowiedzi gdzieś w internecie, wrzuciła zdjęcie dziewczyny z tęczową torebką i napisała wąt z mojego miasta, a teraz już niby lubi LGBT, bo ma znajomych LGBT, więc oczywiście każdy ma prawo się zmienić i wszystko jest spoko, ale zawsze warto obserwować, czy to rzeczywiście się dzieje z potrzeby serca, czy z jakichś innych pobudek.
0: I czy to jest rzeczywiście zmiana, a nie gra.
1: Tak, i czy to jest szczere, także jeżeli można ewentualnie to obserwować po prostu z dystansem, ale to też nie jest tak, że odbieram komuś prawo do zmiany poglądów, bo to zawsze jest spoko. Ale chyba też nie przeprosiła za tamte słowa, więc w sumie. Ale bardziej nas interesuje ten modelingowy aspekt. Byłam ciekawa, co o tym powie pan Tinka, wspominana już przeze mnie youtuberka, która komentuje Top Model na swoim kanale. Skomentowała już ten ostatni odcinek. No bo wiecie, ja nie widzę pani Schreiber, nie wiem, czy się nadaje do modelingu, więc tutaj bazuję na opinii zawodowej modelki. No nie ma chyba wzrostu, nie ma wymiarów, które by sprawiły, żeby mogła wyjeżdżać na kontrakty modelingowe. Co więcej, ma 28 lat i to jest już trochę późno, żeby zaczynać, bo najlepiej to w ogóle zaczynać, jak się ma lat 16. Uczestniczki Top Model mają często 23. To już jest tak trochę późno, ale jeszcze ujdzie. Pan Tinka zaczyna, jak miała 20 i to jest jeszcze, chociaż jej zdaniem też mogła już wcześniej zacząć wyjeżdżać. Co oczywiście, to nie ma nic wspólnego z tym, że ona jest jakaś, wiecie, z jej konkretnie wyglądem, bo jest ponoć ładną kobietą, ale nie ma zadatków na modelkę, więc no, myślę, że nikogo to nie dziwi, że gdyby nie była żoną tego, kogo jest i gdyby nie można sobie było na tym narobić klików, to TVN by jej pewnie nie pokazał. Zresztą mieliśmy inne takie interesujące przypadki w tym odcinku, bo mieliśmy dziewczynę, która jest lesbijką, która przyszła z narzeczoną, mieliśmy chłopaka, którego ojciec jest księdzem grekokatolickim i mieliśmy chłopaka z niepełnosprawnością, który porusza się na protezach, bo nie ma nóg. Więc oczywiście historie w Top Model są ważniejsze, a gdzieś tam ponoć na castingach, tak jak mówiła pan Kinka, widziała w przebitkach wiele osób, które z wyglądu miała wrażenie, że miałyby szansę, żeby pracować w modelingu, ale po co je w odcinku pokazywać, po co przepuścić je dalej, skoro nie mają jakiejś ciekawej historii. No to sobie pozwoliłam na taką dygresję.
0: Co nas w ogóle TVN ostatnimi czasy jakoś tak bardzo dużo szumu wokół siebie robi, konkretne programy, to ostatnio przecież też Kuba Wojewódzki gdzieś tam wrzucił na Instagramie, zdaje się, materiał, w którym sugerował, że ma być gościem jego najnowszego programu Paweł Kukiz.
1: Ojej, to ja o tym nie wiedziałam.
0: No.
1: Już się bawiam.
0: Ale Paweł Kukiz zdementował.
1: Aha, okej, okay, dobra.
0: Także zobaczymy, co to będzie u Kuby.
1: Tak się robi klik. Aż pewnie można to znaleźć, bo ten odcinek jest we wtorek, ale nie widziałam. No właśnie, we wtorek Kuba oczywiście wraca, też będzie po ślubie od pierwszego wejrzenia. Także już pewnie można znaleźć jakieś zwiastuny nawet tego odcinka pierwszego nowego sezonu, a nie widziałam ich jeszcze, nie oglądałam TVN-u w ostatnich dniach. Co nas jeszcze czeka w przyszłości w TVN-ie? Być może jesteście ciekawi, co z serialem Tajemnica Zawodowa, który był emitowany w poprzednim ramówkowym sezonie. Wiemy, że on wróci, wystartowały zdjęcia do nowej odsłony, ale jeszcze nie wiadomo kiedy, także w tej ramówce raczej nie. No i też w Playerze się dużo będzie działo. Mówiłam już o nowym sezonie serialu o Mecenas Chyłce, Chyłka Oskarżenia, a oprócz tego do Playera trafi serial Pajęczyna z Joanną Kulik. Tam też będą jakieś takie wątki współczesne i wątki z PRL-u tym razem. To też może być ciekawe, ale to też późniejszą jesienią. Serial Kontrola to jakiejś początkującej adeptki serial, ale ponoć to chyba już jakaś jest kolejna odsłona i pierwsza okazała się sukcesem. Będzie to, co już było zapowiadane, gejowskie show randkowe w październiku, więc czekamy na to. Żony Miami, to ci, którzy pamiętają Żony Hollywood, to coś chyba będzie w podobnym tonie. W okolicach świąt pojawi się film Czarna Owca, no i nie zabraknie też nowych produkcji od Discovery. Także o tych rzeczach będziemy mówić w swoim czasie, jak będą one miały swoje premiery. Teraz po prostu nakreślam, czego się możecie spodziewać w TVN-ie. I jeszcze jest jedna ciekawostka o programie, który znika. Otóż już znikł właściwie od 1 września. TVN po ponad roku zrezygnował z emisji dodatkowego wydania programu Uwaga, poświęconego tematowi pandemii COVID-19. No, czyli właśnie Uwaga Koronawirus to się nazywało. Główne wydanie serwisu informacyjnego TVN trwa teraz ponad 30 minut. To około 5 minut dłużej niż dotychczas. W związku z tym emisja publicystycznego programu Fakty po faktach została przesunięta z godziny 19.25 na 19.30. Czy to rzeczywiście jest taka słuszna decyzja? Przecież no właśnie może być ta czwarta fala teraz.
0: Oby nie musieli zbyt szybko przywracać
1: no
0: tego.
1: No właśnie, czy to było takie racjonalne, żeby jeszcze teraz, kiedy zaczyna się szkoła, kiedy już
0: A już co niektóre szkoły... Tak, już co niektóre szkoły przeszły na nauczanie zdalne.
1: Na tryb zdalny,
0: tak.
1: Więc wciąż trzeba być ostrożnym, wciąż trzeba o tym przypominać. Więc nie wiem, czy to takie rozsądne ograniczanie tej tematyki jeszcze w tym flagowym paśmie stacji. No, tak jak mówisz, może się tak okazać, że będą musieli do tego wrócić, czego oczywiście nie życzymy, bo życzymy sobie powrotu do normalności oczywiście. Skoro wspomniałam o faktach po faktach, to nawiążemy też do TVN24. Co tam się dzieje w sprawie tej koncesji słynnej?
0: No, polskiej koncesji nadal nie ma, ale przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, wystosował odpowiedni dokument, na mocy którego na bazie tej koncesji holenderskiej TVN24 została wpisana do rejestrów wszelkiego rodzaju dostawców telewizji kablowych, więc oni mogą te stacje emitować. Więc ciągłość emisji mamy zapewnioną, ale na razie na bazie koncesji holenderskiej. O polskiej to dalej nic nie ma.
1: To się nie wydarzy. No to zahaczyliśmy o TVN24, ale tak generalnie krążyliśmy wokół Wielkiej Czwórki. O niej wam wszystko powiedzieliśmy. Za chwilę wrócimy jeszcze do wątków związanych ze wspomnianymi już grupami medialnymi. Także będzie o tym, co się dzieje wokół Polsatu, co się dzieje w stacjach z grupy TVN, no ale Wielka Czwórka gdzieś tam była dla nas najważniejsza. No ale zanim to się jeszcze wydarzy, to piosenka. Przypomnę, że to wejście dotyczyło receptury. W recepturze mieliśmy wątek pamiętnika. Będziemy go właściwie mieć i stąd właśnie o pamiętniku będzie utwór, który teraz usłyszymy.
0: Tak, konkretnie o jesiennym pamiętniku zaśpiewa...
1: No właśnie, mam jesienny sezon rabunkowy, to ma sens. No.
0: Dokładnie, zaśpiewa Budka Suflera. No i już do was wracamy z informacjami, jak to nazwałaś, okołopolsatowymi.
1: No to prawda.
0: Tak, bo rzeczywiście to będą informacje dotyczące Polsatu i wszystkiego, co z nim stowarzyszone, a na dobry początek o nowej aplikacji, którą Polsat wypuścił, mianowicie Polsat Box Go. Na dobry początek, to już tak poza anteną rozmawialiśmy, to informacja w stronę naszych niewidomych słuchaczy, no dobrze nie jest.
1: Będziemy uprawiać dostępnościowe narzekactwo teraz. To znaczy, ja konkretnie tej aplikacji nie widziałam, ale no opinie na grupach facebookowych też ten temat w Tyflo Przeglądzie się pojawił, z tego co wiem, więc tam są problemy, jest oczywiście znowu ten sam problem, co w Polsat Go, czyli jak chcecie założyć profil, to trzeba wybrać jakąś ikonę, czy jakiś
0: ponoć
1: obrazeczek.
0: Z przeglądarki da się to zrobić świadomie, tak słuchacz Piotr nam w Tyflo Przeglądzie taką informację przedstawił, to dobrze wiedzieć. Natomiast rzeczywiście, jeżeli rejestrujecie się z aplikacji mobilnej, no to tak, to trzeba po prostu wyłączyć voiceovera i stukać i coś może wystukacie. Przynajmniej na iOSie. Natomiast no dobrze nie jest, bo tam się nawet nie da odtworzyć żadnego materiału w zasadzie w tej aplikacji, posługując się czytnikiem ekranu. Także nie jest fajnie. Miejmy nadzieję, że zostanie to poprawione. A w międzyczasie możemy wam powiedzieć o tym, co Polsat Box Go przygotował dla tych, którzy nie są abonentami cyfrowego Polsatu, tylko po prostu tak by chcieli sobie skorzystać z tej aplikacji. No i mamy tu 4 pakiety. Polsat Box Go Premium w cenie 30 zł za 30 dni obejmuje 100 kanałów telewizyjnych o różnej tematyce oraz bibliotekę filmów, także w jakości 4K oraz seriali. Między innymi przedpremierowy dostęp do nowych odcinków seriali TV4 i Polsatu. Także jeżeli ktoś lubi wszystkie produkcje...
1: Nie lubi czekać.
0: Tak, i nie lubi czekać, no to jest to coś dla niego, no tylko musi widzieć, bo inaczej to jest problem. Polsat Box Go to jest kolejny pakiet za 40 zł za 30 dni. Zawiera 18 kanałów telewizyjnych, między innymi te z grup Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sport i Eurosport. Mamy kolejny pakiet Polsat Box Go HBO.
1: Tamten miał dopisany sport, bo chyba nie powiedziałeś Polsat Box Go, a tam było Polsat Box Go Sport.
0: Sport.
1: One mają
0: okay,
1: takie dopiski, okay, które nam sugerują, co tam konkretnie jest zawarte. Więc tutaj mamy HBO, także to też coś mówi.
0: Tak, bo Polsat Box Go HBO 25 25 zł to nas będzie kosztowało za 30 dni i mamy tutaj w tym pakiecie HBO, HBO 2, HBO 3, a nie HBO 4, nie ma już. Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White oraz biblioteka filmów i seriali z tych stacji. Także no, jak ktoś ma ochotę sobie obejrzeć później, a niekoniecznie czekać na emisję danego programu w ramówce, no to też jest po co sięgnąć. No i ostatni pakiet to jest Polsat Box Go Polonia. 45 zł za 30 dni. I to jest ważne dla naszych słuchaczy z zagranicy, jeżeli tacy są, a pewnie są, jest to pakiet jeden, jedyny, który jest dostępny właśnie z zagranicy. Obejmuje 10 stacji, m.in. Polsat News HD, Wydarzenia 24, Disco Polo Music, Filmbox Art House, transmisje sportowe z Ligi Siatkarskiej Kobiet i Mężczyzn oraz Energa Basket Liga Koszykarzy i przedpremierowe odcinki seriali Polsatu i TV4. No i wiadomo, jak to jest z tą aplikacją. Można ją pobrać z odpowiednich sklepów, App Store, sklep Play i dla użytkowników Huawei App Gallery. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ofertę.
1: No i za sprawą Polsat Box Go też użytkownicy będą mieli dostęp właśnie do takich przedpremierowych produkcji jak Układ, czyli drugi sezon Rysy, który gdzieś tam w październiku w AXN zadebiutuje, tak. Czyli produkcji Osaczony z Leszkiem Lichotą, co to było mówione już od dłuższego czasu, że Polsat ma mieć serial premium, no to chyba się go doczekamy wreszcie, ale użytkownicy Polsat Box Go się go doczekają przed wszystkimi, natomiast Polsat tak to zmienia te swoje wszystkie marki, czyli przypomnijmy, mamy Polsat Go, Polsat Box Go, no to żeby komplet był już pełen, no to jeszcze jest potrzebny Polsat Box i ten rebranding też nastąpił. Polsat Box to nowa nazwa cyfrowego Polsatu. Tutaj się nie zmieniło tak dużo, więc tutaj nie będę Wam szczegółowo tej oferty referować. To, co najważniejsze, ale może nie wiem, czy jakoś bardzo z naszej perspektywy jako słuchaczy niewidomych, ale dla innych być może tak, że nadawca się otworzył na standard 4K, bo wcześniej jakoś nie był tym zainteresowany. W ofercie znalazły się 4 kanały w tym standardzie, ale to jakieś takie, wiecie, też to nie są te najbardziej popularne, tylko na przykład Eleven Sports One 4K albo Fashion TV 4K, więc takie rzeczy. No i żeby je odbierać, to się trzeba zaopatrzyć w specjalny dekoder, który ten format obsługuje. Więc tyle na ten temat, a teraz Michał się przeniesie z Wami do kolejnego wątku związanego z Multiplexem czwarty.
0: Tak, Multiplex czwarty, czyli ten Multiplex, w którym w zasadzie nic nie ma, chyba że macie odpowiednią przystawkę, to ostatnio rekonfiguruje swoją sieć dystrybucyjną. Na rzecz mniejszych nadajników mamy nadajniki o większych mocach. No i tak oto mieszkańcy Iławy, Konina, Leżajska, Siedlec oraz Suwałk są już w zasięgu nadajników czwartego multiplexu należącego do Polsatu. Oczywiście tak to warto może powiedzieć, bo żeby to doprecyzować, oczywiście to nie jest tak, że na przykład nadajnik jest bezpośrednio w Iławie, to mogę powiedzieć z mojej perspektywy, bo nadajnik jest tak naprawdę w Kisielicach obok Iławy, ale to wszystkie nadajniki i radiowe, i telewizyjne tam są, bo to jest takie radiowe, tak zwane radiowe centrum nadawcze i tak samo tu te pozostałe miejscowości mają takie swoje centra nadawcze i właśnie z tych centrów jest emitowany Multiplex czwarty, ale to nie wszystko, bo niebawem mają zostać uruchomione także nadajniki w Giżycku, Koninie, Białogardzie,
1: Kłodzku. O, Koninie już mówiłeś, że tam już został uruchomiony.
0: A to coś...
1: To może drugi został.
0: Nie, to widocznie błąd w notatkach, bo musiałem to sobie dość mocno tutaj posegregować.
1: Wiem, jak to wyglądało.
0: Dokładnie.
1: Musiałeś wykonać pracę.
0: Tak jest. W każdym razie jeszcze w Białogardzie, Kłodzku, Rykach, Solinie, Gołańczy oraz Ostrołęce. Tam mają zostać uruchomione te nadajniki, a co by tam może by oglądać? No jeżeli mamy odpowiedni dekoder, o którym tak naprawdę Polsat się w ogóle nie bardzo rozpisuje nigdzie. Tam jak ktoś bardzo poszuka, to znajdzie, gdzie można sobie to kupić, ale oni jakoś tak nie próbują tego, oni te wszystkie boksy teraz bardzo reklamują, a ten multiplex to tak jest przeznaczony chyba na później, do promocji, o ile w ogóle, ale zawiera następujące programy. Comedy Central, Kino Polska, Nickelodeon, Polsat Cafe, Polsat Comedy Central Extra, Polsat Film, Polsat Play, Polsat Sport Extra i Polsat News, Tele 5 i TVP Seriale. A także następujące programy radiowe i one są również kodowane. Antyradio, Radio SK Rock, Muzo FM, Radio Plus, RMF FM, RMF Max, Tok FM, Vox FM, Radio Z, Radio Złote Przeboje i Rock Radio. I tu nastąpiła ważna zmiana, bo ja przed momentem mówiłem o Polsat News i ten program jeszcze do niedawna był w formie niekodowanej dostępny. Natomiast teraz nastąpiło przemeblowanie, że tak powiem, i zamiast Polsat News mamy wydarzenia w 24 emitowane w standardzie Hertz. Kolejne poszerzenie zasięgu czwartego multiplexu planowane jest na kwiecień przyszłego roku i dotyczyć będzie Białegostoku, Bielska Białej i Łodzi. No i na przyszły rok przewidziano również zmianę standardu nadawania tych kodowanych programów na DVB-T2. A swoją drogą, oglądałaś wydarzenia 24? Jakoś tak rzuciłaś tam okiem na te serwisy?
1: Trochę rzuciłam, ale czy tam, czy rzeczywiście jest jakoś bardzo o czym mówić? No, no mamy po prostu serwisy, mamy reklamy. Patrzyłeś, coś ci tam
0: jakoś właśnie
1: rzuciło?
0: Powiem szczerze, tak, oglądałem to przez chwilę i ja powiem tak, ja tej dynamiki jakoś tak nie widzę. Była zapowiadana ta dynamika, że to będzie wszystko tak dynamicznie podawane, a to tak naprawdę, no to są zwykłe serwisy informacyjne. Fakt, że krótkie, tak. Fakt, że krótkie, ale te wiadomości nie są jakoś tak bardzo skondensowane. Ja mam wrażenie, że ich jest po prostu niezbyt dużo, ale no nie przekraczajmy tego limitu, tak, bo to jest tylko kilka minut, więc upchnijmy tam trochę treści, ale żeby to było jakoś tak specjalnie redagowane, tworzone z myślą o tym, że mamy niewiele czasu i tu trzeba naprawdę wrzucić dużo tej treści, to ja bym nie powiedział. Za to jest sporo reklam, informacje o pogodzie, takie jakieś mam wrażenie, trochę rozwleczone, no i wiadomo, sport jeszcze do tego wszystkiego. Także no, ogólnie jakiś taki produkt... Nie powiedziałbym, żeby zachęcał mnie do tego, żeby go oglądać. No tak.
1: Także podsumowując, zapowiedzi jeszcze tydzień temu były takie, że no, wydarzenia 24 startują, ale nie od razu w naziemnej telewizji cyfrowej, że poczekamy na tę podmiankę z Polsat News. Teraz no, rzeczywiście się jednak okazało, że można to oglądać już
0: tak,
1: od teraz.
0: Już teraz.
1: Uzupełniając jeszcze wątek TVN20, właśnie, no już się pomyliłam i to już zaraz się okaże dlaczego. Uzupełniając wątek wydarzeń 24, mamy istotny transfer postaci znanej. No właśnie, 1 września, czyli w dzień startu kanału, w wydarzeniach 24 zadebiutowała Aleksandra Janiec. Dziennikarka tego dnia prowadziła wieczorne serwisy informacyjne. Aleksandra Janiec przez prawie 10 lat była związana z grupą TVN. Początkowo pracowała na stanowisku redaktora w TVN24.pl. Już widzicie, czemu się pomyliłam. Ciekawe, czy ta pani się nie będzie myliła, czy TVN24 się nie będzie myliło z wydarzeniami 24.
0: Ja
1: tak
0: na
1: się
0: razie...
1: czasem zdarza, jak się pracuje w wielu miejscach.
0: Tak, ja tylko tak powiem, bo przypomniało mi się, na razie to się realizatorzy mylili, emitując te materiały, które były przygotowane chyba przede wszystkim dla anteny Polsat News, tak ucinając początki. Nie wiem, czy też na to trafiłaś.
1: A nie, to nie słyszałam.
0: Tak, ale dwa materiały w jednym serwisie i oba ucięte.
1: Aha, okej. Okay.
0: Także...
1: Wracając do pani Aleksandry, później pojawiła się na antenie TVN24 w roli osoby prezentującej wybrany artykuł artykuły z portalu internetowego stacji. Była też asystentką Romana Kurkiewicza w programie Dwie Prawdy, gdzie przedstawiała opinie widzów z mediów społecznościowych. W 2015 roku zadebiutowała w roli prowadzącej teleserwis popołudniowy program z najważniejszymi i najciekawszymi informacjami. Dziennikarka w przyszłości, taka ciekawostka, brała udział w konkursie na Miss Warszawy. Tak więc to jest, myślę, interesujący transfer, bo pani Aleksandra była jedną z tych osób, które w ostatnich kilku miesiącach pożegnały się z TVN24. Mieliśmy kilka takich odejść w podobnym czasie. No już znamy właśnie kierunek, w którym zdecydowała się podążyć. A my teraz jeszcze podążamy, no właśnie, jesteśmy na tropie prawdy, niczym tak. Antoni Macierewicz, a właściwie na tym tropie będą dzieci.
0: Właśnie, bo to kolejny program. Kolejny program w ofercie Polsatu. Dzieci na tropie prawdy to kilkuminutowy program, który powstaje z udziałem dzieci. Młodzi prowadzący i reporterzy zgłębiają w nim tajemnice profilaktyki zdrowia zarówno u młodych, jak i u dorosłych. W każdym odcinku widz otrzyma informacje na temat działań, które trzeba podjąć, aby organizm prawidłowo funkcjonował. Dzieci opowiedzą, jak ważna jest dieta i aktywność ruchowa. Podpowiedzą, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne, a także na samopoczucie i psychikę. Program był nagrywany w studiu grupy ZPR Media. Swoją drogą to jest, popatrz, ciekawe. Polsat ma takie studia, teraz najnowocześniejsze studio do tych wydarzeń 24, a nagrywali w grupie ZPR Media. Natomiast to dlatego, że w ogóle materiał tak naprawdę jest współtworzony z pracownikami Radia SK. Ale nie tylko, bo audycja wyprodukowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii Planuje Długie Życie. Program będzie emitowany premierowo w soboty o godzinie 10 na antenie Polsatu i to już od dziś. I powtórki będą na antenie TV4, więc tak naprawdę no po prostu trzeba śledzić, a na pewno gdzieś tam dojrzycie ten materiał, chociaż musicie się spieszyć, bo on jest po prostu krótki, no, kilkuminutowy materiał.
1: Tak, to te
0: materiał.
1: Wszystkie miniseriale reklamowe, propozycje, to tak zawsze one wyglądają. Wspomniałeś o TV4, więc u nas będzie za chwilę o nich, o ich ramówkowej nowości, tak, bo wracamy do ramówkowych nowości, takich już typowych, niekoniecznie mini produkcji w stacjach z grup Polsatu i TVN-u, więc zaraz TV4, a tymczasem piosenka, którą wybrałeś, nawiązująca do tematu Dzieci na tropie prawdy?
0: Tak, no będzie piosenka dla dzieci, kolejna w naszym dzisiejszym programie i tak od razu, jak przeczytałem informację na temat tego programu, to mi się skojarzyła Ciuchcia. Nie wiem, czy ty oglądałaś Ciuchcię?
1: Tak.
0: Oglądałaś. Kulfon i Monika i oni tam różne piosenki sobie śpiewali i między innymi była taka piosenka, że w zdrowym ciele, zdrowe ciele. No to jak dzieci na tropie prawdy, o zdrowiu, jak piosenka dla dzieci i o zdrowiu, no to właśnie to nagranie z kasety, więc odpalamy magnetofon.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No nie, my nie przestajemy, jeszcze mamy dla was trochę informacji i będziemy się z wami nimi dzielić.
1: TV4. Ta stacja słynie z bogatego pasma serialowego. I tak
0: owszem.
1: Myślałam, bo wiecie, że z tymi serialami jestem trochę na bakier i skoro nie pojawiały się żadne informacje odnośnie powrotów znanych produkcji typu Policjanci i Policjantki, Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny czy Święty, że one wrócą jakoś później, na przykład od przyszłego tygodnia, ale się okazuje, że one już wróciły od poniedziałku tego, który był, czyli od 30 sierpnia, bo Polsat, mam wrażenie, grupa Polsat jakoś zmieniła politykę i nie publikuje takich dokładnych, ale zbiorczych streszczeń swoich produkcji, tak jak właśnie serialu Przyjaciółki, Komisarz Mama, no ja musiałam trochę sama szukać, w zasadzie tylko właśnie Komisarz Mama doczekał się ten serial jakiegoś takiego streszczenia opublikowanego, konkretnego. I co do tych produkcji, czwórki można owszem znajdować, wiecie, streszczenia poszczególnych odcinków, ale jak ja nigdy tego nie oglądałam, to trudno mi na tej podstawie sklecić jakieś streszczenie. Także jak macie na przykład jakieś informacje, co się dzieje w tych nowych sezonach i chcecie się podzielić spoilerami z naszymi słuchaczami, to zachęcamy. Udało mi się tylko znaleźć, że jeżeli chodzi o policjantki i policjantów, to tam do pracy wróci Mikołaj Białach, który przecież jest tam sołtysem w serialu Święty, ale chyba tam też dalej będzie, więc trudno mi powiedzieć, bo się nie znam, w jaki sposób będzie łączył te role, ale to jest właśnie skomplikowane z tymi serialami Polsatu, bo mamy uniwersum tych policjantek i policjantów, z którego wziął się Mikołaj Białach, który się doczekał własnego serialu, i mamy też uniwersum Sprawiedliwych Wydziału Kryminalnego, z którego to z kolei wzięli się bohaterowie do nowego serialu TV4, czyli Troje pod przykrywką, o którym teraz Wam będę opowiadać. Uważam, że jeszcze powinno być tak, że połączą się tamte światy, czyli policjantek i Sprawiedliwych Wydziału Kryminalnego. Wszyscy powinni mieć jeden serial z milionem bohaterów i tak to, i pewnie to zmierza do tego w przyszłości. Tymczasem jednak mamy wyodrębnienie właśnie po postaci do serialu Troje pod przykrywką, który będzie emitowany od jutra, od niedzieli. Co to takiego będzie? To komedia akcji o perypetiach nietuzinkowych agentów tajnej jednostki służb specjalnych. Historia rozpoczyna się, gdy dwaj śmieciarze, Marek i Staszek Gawlikowie, przez przypadek trafiają do Agencji Bezpieczeństwa, gdzie poznają oficer operacyjną Karolinę Drzazgę, z którą przyjdzie im przeprowadzić wiele brawurowych i szalonych misji. Działając pod przykrywką, bohaterowie będą musieli się sprawdzić we wcieleniach, o jakich im się nie śniło. Od biskupa czy golfisty po chemika mafii, członka gangu motocyklowego i handlarza bronią, od farmerów i pszczelarzy po bawarskich śpiewaków ludowych. Ja się troszeczkę już tego obawiam.
0: Powiem szczerze, jak było wiele odcinków na kanale YouTube'owym Niekrytego Krytyka z Septagonem, czuję, że... Aha. Tu będzie kolejna porcja. Totalnie. Tak, tu będzie kolejna porcja odcinków, więc ja już nawet nie muszę ich oglądać. Wystarczy, że mam zasubskrybowanego Maćka.
1: Dokładnie. W rolach tytułowych wystąpią Dagmara Bąk oraz znani z hitu Czwórki Sprawiedliwi w Wydział Kryminalny Jędrzej Taranek i Piotr Miazga. Obok nich zobaczymy m.in. Mirosława Kropielnickiego, Barbarę Jonak i Dominika Rybiałka. Emisja premierowych odcinków serialu Troje pod przykrywką w niedzielę o godzinie 20, począwszy od jutra, czyli 5 września na antenie TV4. No jeżeli jesteście fanami Sprawiedliwych i tych wszystkich innych propozycji, no to przypuszczam, że to Was może zainteresować. Dawajcie znać, czy czekacie. Wspomniane seriale wróciły już do swoich stałych pasm. Wrócił również program kabaretowy TV4, czyli Gwiazdy Kabaretu.
0: Tak jest. I w siódmej serii tego programu

0: odcinków jest kabaret Para Nienormalni, a premierowe odcinki Gwiazd Kabaretu można oglądać już od wczoraj, w piątki o godzinie 20.
1: Tak jest, więc tyle o TV4. Jeżeli bardzo będziecie chcieli jakiegoś jeszcze nawiązania do tych produkcji serialowych dobrze nam znanych, no to coś tam możemy się postarać wyczarować, ale właśnie nie jest to teraz łatwe, żeby takie streszczenia uzyskać. Zresztą, skoro sezon już jest emitowany od poniedziałku, no to chyba już gdzieś tam te wątki, które mają być w tym sezonie,
0: zaczynają się rozwijać.
1: Zostały nakreślone, tak, tak jest.
0: Tak jest, a teraz zagramy sobie piosenkę. Tak nie do końca, ale jednak ona mi się skojarzyła z tym serialem o trojgu pod przykrywką, bo cóż, będzie o szpiegu. Będzie o szpiegu. Oni będą się musieli też wcielać w różne role, a ze szpiegami no to też tak jest, że oni muszą grać różne role, muszą wtapiać się w tłum i może na przykład też nie jeden szpieg musiał zagrać kogo tam, muzyka bawarskiego,
1: śpiewaka ludowego. Czy biskupa.
0: Dokładnie. I właśnie o losie szpiega, który tak bardzo lubi szpiegować, że już mu nawet jego własna centrala kazała przestać, ale on robi to dalej. Śpiewa teraz Kuba Sienkiewicz.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on DHT.
0: I taki czasem los szpiega, że pies go oszczeka. Prawie do rymu. Kuba Sienkiewicz za nami, a teraz...
1: A teraz stacja TVN7, o której propozycjach, tych, które wracają na antenę, dobrze już znanych widzom, mówiłam w zeszłym tygodniu i mówiłam też, że kończy się wreszcie, znaczy no moim zdaniem wreszcie, może ktoś żałuje, serial Zakochani po uszy skończył się w tym tygodniu i od 6 września w jego miejsce pojawia się nowa produkcja, czyli Papiery na szczęście. Mamy jej krótką zapowiedź. Więc teraz Was zaproszę i zachęcę do wysłuchania i kto wie, może i do oglądania. Otóż Papiery na szczęście to historia Marty, żony znanego piłkarza Chrisa. Chciałam tu w tym miejscu zagrać piosenkę Żona piłkarza Doroty Masłowskiej, ale się jednak okazało, że mogę zagrać co innego. No i ona wraz z dwójką dzieci podejmuje decyzję o porzuceniu luksusowego życia. Zatrudnia się w rodzinie zamożnych deweloperów, gdzie poznaje przystojnego Adama. Oboje zakochują się w sobie, ale Adam, król życia, jest otoczony wianuszkiem kobiet i wydaje się najgorszym kandydatem na nową miłość, zwłaszcza, że Marta obiecała sobie już nigdy nie związać się z kimś takim jak jej mąż. W główne role w serialu wcielą się Adriana Kalska, zagra Martę, Jakub Sasak, to ten, co gra Simona w Przyjaciółkach, on zagra Adama i Mateusz Kmiecik zagra Chrisa. No i to jest tyle, co wiemy na teraz. Będzie to można oglądać, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o 19.30, począwszy od 6 września w TVN7. I tak się składa, że dzisiaj miała miejsce prapremiera dwóch pierwszych odcinków o 16.55 i 17.25, ale ja absolutnie celowo Wam o tym nie powiedziałam, ponieważ jako, że w tym czasie trwał nasz program, no to chyba myślę, że
0: są pewne priorytety.
1: Tak jest, gdyby to jeszcze było coś u prezesa Jacka, tak jak ten koncert ostatnio, no to wiadomo, że dla prezesa Jacka mogę Wam zrobić wyjątek i pozwolić na taką dyspensę. No ale w przypadku tych TVN-ów, szczególnie, że już w poniedziałek będzie można ten serial zobaczyć, no to myślę, że bez przesady poczekacie te 2 dni, to już tam wytrzymacie, także mam nadzieję, że nikt mi tego nie ma za złe. No i to rzeczywiście tak na razie nie wiemy za dużo, zobaczymy, co tam się jeszcze będzie działo, czy będą jakieś poboczne wątki, czy tylko ten jeden. Ze zwiastuna możemy natomiast wnioskować, co będzie czołówką w tym serialu. Mam nadzieję, że to nie jest tylko tak, że oni w zwiastunie to dali, że ja to tutaj tak wyprzedzam rzeczywistość. Może ktoś jest utalentowany w dziedzinie wielozadaniowości i widział te emisje przedpremierowe w TVN-ie, to już nam powie, czy rzeczywiście w czołówce pojawi się piosenka, która u nas wybrzmi teraz, a będzie to Landberry i kompozycja Plan Awaryjny.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Po muzycznej przerwie wracamy do Was, a wracamy oczywiście z kolejnymi informacjami znowu o telewizji.
1: Tak jest, dodam jeszcze, że utwór Plan Awaryjny dzisiaj będziecie mogli usłyszeć oglądając festiwal w Opolu, bo on rok temu został nagrodzony, więc dzisiaj ma zostać przypomniany. Przy okazji zachęcam do dzielenia się z nami waszymi wrażeniami, jeżeli oglądaliście wczorajsze koncerty, no bo tyle się nagadałam o Opolu tydzień temu, że może mogłabym

0: tutaj uzyskać jakiś odzew od słuchaczy odnośnie tego, czy zachęciłam do oglądania i jak się podoba. A my tymczasem się przenosimy do kanału TVN-u kolejnego, do takiego, do którego nie wszyscy mają dostęp. Chodzi o TVN Style i o ich nowość, chociaż no tutaj mamy historyczne wydarzenie, rzekłabym, bo powrót po latach. Program Miasto Kobiet wraca w nowej formule i ma być prowadzony przez trzy zupełnie różne kobiety z odmiennymi doświadczeniami, sytuacją rodzinną i zawodową. Jak zapowiada TVN, co tydzień spotkają się, by przy kubku dobrej kawy, w domowej atmosferze porozmawiać o tym, co je ostatnio najbardziej zaciekawiło, poruszyło i zainspirowało. Podyskutują z ekspertami, gwiazdami, ale też z wyjątkowymi osobami, które zwróciły ich uwagę w mediach społecznościowych. Nadszedł bowiem czas kobiet, które chcą zadawać pytania, a nie pouczać, rozważać argumenty innych, zamiast narzucać swoje zdanie, słuchać, a nie przepytywać. Czas kobiet, które chcą mówić, ale też być uważnie wysłuchane. No i już jakiś czas temu poinformowano o tym, my też te informacje przekazaliśmy, że pierwszą prowadzącą, której nazwisko właśnie przedostało się do medialnych portali, jest Marzena Rogalska, ta, która w lutym odeszła z Telewizji Polskiej, ta sama również, która przed laty już była w TVN Style i Miasto Kobiet w poprzedniej odsłonie prowadziła. W lutym przypominałam dokonania pani Marzeny Rogalskiej na polu telewizyjnym i radiowym, więc teraz nie będę już tego powtarzać, przejść możemy do drugiej prowadzącej, o której poinformowano w dalszej kolejności, a jest to pani Aleksandra Kwaśniewska. Tutaj mamy też taką jej wypowiedź, która może nam troszeczkę dać znać odnośnie tego, czego można się po Mieście Kobiet spodziewać. Miasto Kobiet w nowej odsłonie ma być bardziej interaktywne niż wcześniej, związane ze swoimi sympatyczkami w mediach społecznościowych. Z mediami Aleksandra Kwaśniewska jest związana od wiosny 2006 roku, kiedy w parze z Rafałem Maserakiem wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, emitowanym wtedy w TVN-ie zajęła drugie miejsce, potem prowadziła program Z kulisami Tańca z Gwiazdami i do końca 2007 roku była reporterką u Dzień Dobry TVN. Z kolei w 2011 roku wspólnie ze swoją matką Jolantą poprowadziła w TVN Style program Matki i Córki, czyli rodzinny galimatias. No ale była związana też z innymi grupami medialnymi. W 2008 roku wzięła udział w programie Ranking Gwiazd w Polsacie, a w latach 2009-2013 współprowadziła talk show Mała Czarna, emitowany w TV4 i Polsat Cafe. W latach 2008-2012 miała autorską audycję Niedziela Słodko-Kwaśniewska w radiu nieistniejącym już, znaczy istniejącym, ale w internecie, więc kogo to w sumie teraz interesuje? Planeta FM. Natomiast z mediów i show biznesu wycofała się w 2014 roku, kiedy ujawniła, że została oszukana przez swoją menadżerkę Małgorzatę Herdę. Więc to, no mi trudno powiedzieć, czy to powrót teraz jest, bo tak nie śledziłam dokonań pani Aleksandry w ostatnich latach, ale no myślę, że jakieś takie spektakularne przypomnienie o sobie. Natomiast trzecią prowadzącą będzie pani Olga Legosz. Nazwisko mam nieznane, spokojnie mnie też nie. Ona się zajmuje wieloma rzeczami, jest m.in. działaczką społeczną i początkowo miała być tylko ekspertką w programie, miała się pojawiać jako gość przy jakichś tam tematach, ale no jak się już pojawiła na próbnych nagraniach, to zrobiła takie dobre wrażenie na ekipie, że zaproponowano jej, by została współgospodynią programu. No i najpierw odrzuciła ofertę, no bo jest właśnie bardzo zajęta, ale kiedy ją poinformowano, że plan nagrań będzie dostosowany pod jej grafik, no to stwierdziła, że czemu by się w tej roli nie spróbować.
1: To musiała zrobić bardzo dobre wrażenie. Naprawdę.
0: Właśnie, że wszystko dla niej
1: zrobiła. Tak, tak.
0: Talk show będzie emitowany w TVN Style od jutra w niedzielę o godzinie 12.30 i 22.15. I tutaj również zdecydowano się na taką prapremierową emisję w głównym TVN-ie. Ona miała miejsce dzisiaj jeszcze wcześniej, ale też w czasie naszego programu. To się wydarzyło o godzinie 16, no ale chyba rozumiecie, że nie mogłam wam o tym powiedzieć i tak siebie samej sabotować. Oczywiście rozumiem, że no teoretycznie tutaj ktoś mógłby mieć mi coś za złe, no bo TVN Style nie każdy ma i może ktoś by chciał zobaczyć chociażby jeden odcinek, jak to w ogóle wygląda. No ale z drugiej strony, czy warto sobie w takim razie robić smaka? No może lepiej nie, prawda? Widzicie, ja to ze wszystkiego jakoś tutaj muszę wybrnąć. Warto jeszcze przypomnieć historycznie, skoro ten program był już nadawany, to kiedy, co i jak i kto się tym zajmował. Miasto Kobiet było pokazywane w TVN Style od 2004 do końca 2015 roku z ponad roczną przerwą w latach 2009-2010. Przez pierwsze 5 lat prowadziły je m.in. Beata Sadowska, Marzena Rogalska, Anna Maruszeczko, Anna Czarnecka i Jolanta Pieńkowska, a od jesieni 2011 roku Paulina Młynarska i Dorota Wellman. No to jest taka nowość, a w zasadzie powrót, o którym mówi się najwięcej, ale nie jedyna ciekawostka w ofercie TVN Style.
1: Tak jest, bo również jutro pojawi się nowy program, którego tytuł to Między nami kobietami. O godzinie 11.30 będzie miała premierę ta audycja, jutro na antenie TVN Style, a teraz kilka słów o niej. W luźnej, przyjaznej atmosferze znane i cenione kobiety zdradzą sekrety swojej pielęgnacji i makijażu. Wymienią się poradami dotyczącymi sposobu dbania o skórę czy włosy. Do studia zaproszą specjalistów z różnych dziedzin, z którymi krok po kroku otworzą swoje codzienne rytuały urodowe oraz pokażą patenty na piękny, szybki i naturalny makijaż. Także jeżeli macie ochotę sobie coś takiego obejrzeć, no to jutro o godzinie 11.30 pierwsza możliwość.
0: No czyli godzinę przed Miastem Kobiet.
1: Tak jest.
0: Stacja już też trochę wcześniej zaczęła powracać do znanych formatów. Tak wyprzedziła w ogóle rzeczywistość, bo w połowie sierpnia to zrobili. I tak Jestem z Polski można oglądać od piątku 13 już sierpnia. Emisja jest o 22.25, a Klinika Naturalnego Piękna pojawia się od niedzieli 15 sierpnia o 20.30. Inne programy, które prowadzą na antenę, to Zrób coś z tym dzieckiem. Tutaj jeszcze nie jest znana data premiery. Tu jest pięknie od 1 września. Jest już emitowany ten program. Pani Gadżet od 2 września. Inspirujące kobiety Doroty Wellman od 12 września. Patent na dom od 20 września. Czas na zmianę to dopiero od października. Bez tabu Agaty Młynarskiej na to musimy poczekać do listopada. I program z Anną Dereszowską budującą swoje marzenia i budującą agroturystykę. No to też się pojawi, ale również nie znamy jeszcze daty premiery. Jeszcze jakaś nowość ma zadebiutować w październiku, także o tym Wam powiemy w swoim czasie, abyście na pewno zapamiętali, bo te nowe propozycje nas najbardziej interesują, aby was do nich zachęcić. Być może spodziewacie się, że skoro mówimy o TVN Style, o generalnie kanałach tematycznych TVN-u, to że jeszcze zahaczymy dzisiaj o TVN Turbo. Tak nie będzie, ponieważ ich nowości startują raczej pod koniec września, także mamy na to czas, ale jeżeli chodzi o propozycje tej stacji, które już możecie znać, to znaczna większość z nich debiutuje 5 września, debiutuje z nowymi sezonami oczywiście, czyli jutro w niedzielę większość dobrze znanych propozycji TVN Turbo na antenie, a pod koniec września zapoznacie się z tym, co nowego ta stacja przygotowała. No to skoro mamy Miasto Kobiet, powrót do przyznanego formatu, no to aż się tutaj prosi jedna piosenka.
1: Oczywiście.
0: Która ma dokładnie taki tytuł. To się rzadko zdarza, ale tak jest.
1: I którą zresztą gramy na co dzień na kanale głównym Radia DHT, Makowiecki Band i Miasto Kobiet.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego okrągłego 128 odcinka programu RTV. Natomiast w końcu będzie o radiu, ale za chwilę.
0: To jest wejście, które w notatkach zatytułowałam Pozostałe, ponieważ
1: pozostałe,
0: to
1: tak.
0: Wszystko. Na początku będzie o dwóch stacjach telewizyjnych, a potem już o nowościach w ramówkach stacji radiowych, więc to będzie ostatnie wejście, ale najdłuższe, także pewnie rzeczywiście przekroczymy te 3 godziny, ale jakoś nie bardzo znacznie. No to zaczynamy od nowej stacji telewizyjnej, którą mamy.
1: Tak, ta stacja rozpoczęła nadawanie 1 września, a nazywa się Teen Nick. Grupą docelową nowego kanału Viacom CBS jest młodzież. W ramówce...
0: Czyli nie my, boomerstwo.
1: No, nie, my to już boomerstwo. W ramówce Teen Nick znalazły się seriale znane z innych anten Nickelodeon. Stacja emituje takie programy jak... iCarly, Grzmotomocni, Szkoła Rocka, Wiktoria znaczy zwycięstwo i Dodaj Magii. W ofercie kanału są też produkcje długometrażowe i tak we wrześniu telewizja pokaże filmy Niki Spoko, Szwindel, Mów mi Wampir oraz Rufus 2. Powiem szczerze, naprawdę, to już naprawdę widać, że my jesteśmy trochę starsi, bo ja z tego nic nie kojarzę, kompletnie.
0: Ja też nawet po nazwach.
1: Nawet Mów mi Wampir nic mi nie mówi.
0: Nawet nie kojarzysz Rufusa 1, skoro jest Rufus 2.
1: Tak, ani Rufusa 0 też nie kojarzę. Rufus to był jedyne, z czym mi się kojarzy Rufus, to taki program do tworzenia tych butowalnych pendrive'ów.
0: Dobrze. No, okej, boomer.
1: Okej, boomer, tak. Teen Nick jest obecny na platformie cyfrowej Canal+, w ofercie streamingowej Play Now TV i w ofercie sieci kablowej Inea. Na jednym z transponderów satelity Hotbird trwały już jakiś czas testy nowej stacji i tam jest dostępna w językach angielskim, polskim i uwaga, węgierskim. No, Polak, Węgier, dwa bratanki, jak widać.
0: Do różnych tam spraw, prawda, nie tylko tak. Szabli i szklanki. A my się zastanowiliśmy tydzień temu w kontekście wydarzeń 24, czyli stacji informacyjnej, co z jeszcze jedną stacją o podobnym profilu, która też miała ruszyć z początkiem września, bo jakoś nic nie było o nich słychać, czyli o News 24. No i już wiemy, co się u nich teraz dzieje i wiemy, że nie wystartują w tym terminie, który zapowiadali. Kanał informacyjny News 24 rozpocznie nadawanie w ciągu 6 tygodni. Finalizowane są rozmowy z platformą cyfrową Canal+, z sieciami kablowymi i samorządami, które miałyby jakoś uczestniczyć w finansowaniu tego i być obecne na antenie, informować o swoich działaniach, no bo to jest rzeczywiście to, czego w polskich mediach nie ma i oni to podkreślają i tę lukę chcą wypełnić. Obecnie twórcy kanału tworzą taką bazę materiałów, które będą, jak już kanał powstanie, materiałami archiwalnymi i te nagrania powstają między innymi w Sejmie, co może być w pewnym stopniu zaskakujące, bo wcześniej o kanale mówiono jako o takim, który będzie wolny od polityki. No i emisja ma być prowadzona za pośrednictwem transpondera Canal+. No ale tutaj też jeszcze te wszystkie ustalenia trwają, także spokojnie, nie jest tak, że projekt całkowicie zawieszono, z niego zrezygnowano, tylko potrzebują trochę więcej czasu, będziemy to śledzić i bliżej startu pewnie poinformujemy Was o kolejnych szczegółach, bo też jeszcze nie wiem, jakie tam personalia, prawda, bo mówiono, że będą jakieś wielkie nazwiska, no to
1: dokładnie,
0: jeszcze nie wiem.
1: Dokładnie, na razie nic nie wiadomo, to skoro tak rzeczywiście mówimy o różnych rzeczach w tym wejściu, to ja jeszcze powiem, że wydałem 20 kilka złotych i stwierdziłem, że przetestuję sobie durczokrację, bo aplikacja Kamila Durczoka ruszyła 1 września, istotnie ruszyła. Raczej nie podejrzewam, żebym przedłużał ten abonament, który za te 20 bodajże 7 zł, czy 8, już teraz nie pamiętam, musiałbym tam zobaczyć, ile mi z karty zeszło, ale to jest abonament na 3 miesiące, do grudnia mogę te treści obserwować i powiem tak, no jest to dostępne. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem Kamila Durczoka i tego, co ma do powiedzenia, to myślę, że z czystym sumieniem może sobie te aplikacje uruchamiać, instalować i płacić abonament. Powiem tak, treści tekstowe bez problemu, materiały wideo nie zawsze chcą się odtwarzać. Mówię tu z perspektywy użytkownika niewidomego posługującego się voiceoverem. Nie zawsze chcą się odtwarzać, ale to nie jest tak, że się nie da ich odtworzyć, po prostu czasem trzeba na przykład na tym odtwarzaczu użyć tak zwanych czynności i tam wybrać odtwórz i też czasem trzeba to zrobić kilka razy, ale to no w końcu nam się to uda, zadziała. W Turczokracji mamy tak naprawdę wymiennie na razie dwa rodzaje treści. Mamy materiały wideo, gdzie jest pan Kamil obecny i mówi do nas. Nie wiem, co tam się wyświetla, ale po jakości audio, to sądzę, że on to po prostu telefonem nagrywa. Taka to ta rozszerzona rzeczywistość na razie jest. No i mamy felietony. Felietony tekstowe, po prostu kawałek tekstu czytamy, wracamy i możemy przeglądać dalej. Także tyle, jeżeli chodzi o Durczokrację. Nie jest to jakiś orzeł dostępności, natomiast zawsze mogło być gorzej, co Polsat już pokazał.
0: Wiemy, wiemy. No to my wreszcie się przenosimy do radia, bo kilka kolejnych stacji radiowych poinformowało o swoich nowych ramówkach. Tydzień temu mówiliśmy o RMF Classic i do tej stacji też wrócimy na moment, bo mają jeszcze jedną nową audycję, ale teraz o głównym RMF-ie. Bo oni nie muszą nic już robić, prawda? Bo już od kilku lat ta ramówka ma podobny trzon i tylko zmieniają się jakieś drobiazgi, no ale po co robić coś więcej, kiedy są na szczycie, jeżeli chodzi o słuchalność? No ale jakie są te szczegóły, jeżeli chodzi o ten sezon? W jesiennej ramówce RMF FM poszukiwać będzie komików amatorów. Autorzy najśmieszniejszych żartów przesłanych do stacji zostaną zaproszeni do spróbowania swoich sił w roli komików na antenie RMF FM. W dni powszednie między 18 a 19 w programie Rozbaw mnie, jeśli potrafisz, kilka osób będzie miało szansę zaprezentować dowcipy słuchaczom. Raz w miesiącu w głosowaniu internetowym wybrany zostanie jeden zwycięzca. Oprócz słuchaczy w nowej audycji swoje ulubione żarty opowiadać będą też goście specjalni, aktorzy, piosenkarze, a nawet sportowcy. Oprócz tego na antenę wracają dobrze znane słuchaczom programy Wstawaj Szkoda Dnia, w którym słuchaczy budzić będą Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz i Mariusz Kałamaga. Byle do piątku z cyklem Love Story, Lepsza Połowa Dnia z Gorącą Sekretarką i poplista Darka Maciborka, które jubileuszowe wydanie numer 5000 zostanie nadane już 3 listopada. Będą też emocje związane z pieniędzmi. Wszyscy kochają te loterie. Tym razem jesienna kumulacja w RMF FM będzie prowadzona przez Maćka Dowbora. Słuchacz na pewno zaskoczy wysokość nagród możliwych do zdobycia w codziennych finałach. W weekendy nie zabraknie ulubionych cykli słuchaczy. Janusz i Grażynka, Historia dla dorosłych, Misja specjalna, Sceny zbrodni i Dorwać bestie. A co w RMF Classic nowego jeszcze oprócz tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu? Otóż znawca kina i muzyki filmowej, kolekcjoner płyt winylowych dołącza do RMF Classic. Tytus Hołdys, bo o nim mowa, jest miłośnikiem kina, posiada kolekcję 1000 płyt winylowych, zarówno z oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi, jak i z soundtrackami dedykowanymi produkcjom kinowym i telewizyjnym. Jest autorem bloga i kanału na YouTubie Winylo Kino, w którym opowiada o filmach i muzyce filmowej. W autorskim programie Między ścieżkami w RMF Classic Tytus Hołdys prezentować będzie historię powstawania najsłynniejszych soundtracków. Jak mówi sam zainteresowany, uwielbiam opowiadać o kinie i ścieżkach dźwiękowych, o twórcach, reżyserach, aktorach i aktorkach. Uchylam rąbków tajemnic Hollywood i sprzedaję ciekawostki tego jakże fascynującego oraz kipiącego emocjami świata. Tytus Hołdys, warto dodać, sprawdził się już jako radiowiec w RMF Classic. Współprowadził bowiem gościnnie program Muzyka spod igły Wojciecha Padiasa. Programu Między ścieżkami będzie można słuchać w RMF Classic w każdy czwartek po godzinie 18. No, opuszczamy grupę RMF FM, przenosimy się teraz do stacji Agory, do stacji Złote Przeboje. Tutaj jeszcze takie maleńkie ustalenie, którego z Michałem nie poczciłam poza anteną, bo zapomniałam. Akurat Michał przygotował dla Was informację o Złotych Przebojach. Aha. Ale ja jeszcze znalazłam informację na temat o tego, że oni też będą mieli loterię taką finansową, więc
1: pozwolę
0: sobie na koniec ci tę informację dorzucić, także mam nadzieję, że też zapoznasz z nią naszych słuchaczy.
1: Ależ owszem, zapoznam, ale najpierw zapoznam słuchaczy z informacjami dotyczącymi zmian w poranku, bo mamy nowych porankowców, tu mamy trójkę prowadzących pasmo poranne, a są to Tomek Florkiewicz, Piotr Jaworski i Iwona Barańska. Zmieniony skład budzi odbiorców radia Złote Przeboje od poniedziałku do piątku od 5.30 do 9.30 od 1 września. Gospodarze audycji stawiają na interakcję ze słuchaczami, rozrywkę i oczywiście najlepszą muzykę. No jak żeby inaczej. Czas w pracy słuchacze radia Złote Przeboje mogą spędzać w towarzystwie Jerzego Telesińskiego. On kiedyś miał ksywkę Elvis, nie wiem czy
0: dalej. No właśnie, czemu dalej nie przedstawiają tak?
1: Właśnie, tak to zawsze był Jerzy Elvis Telesiński. No a teraz mamy Edwina Senkatarkę. Pozdrawiamy Edwina zresztą serdecznie w Radiu Q. I tak oto pan Telesiński między 9.30 a 14.00 się będzie pojawiał na antenie Złotych Przebojów. Natomiast nowy popołudniowy program na antenie stacji prowadzą Kamil Baleja i Kasia Wilk, która dołączyła do zespołu stacji 1 września.
0: Nie, drodzy moi, to nie jest ta wokalistka, co wy myślicie. To jest prezenterka i to jest też ciekawe, że ci państwo się zetknęli już ze sobą, bo w 2016 roku w podobnym paśmie godzinowym, bo w programie Lepsza Połowa Dnia w RMF FM też występowali w duecie.
1: No tak, tak, dokładnie. To jest rzeczywiście, więc no po prostu sprawdzony duet.
0: Tak.
1: Można tak powiedzieć. Audycja zatytułowana będzie Dobre Popołudnie i będzie nadawana od 14 do godziny 18. W programie pojawi się mnóstwo muzyki, aktualności i rozmów ze słuchaczami wracającymi do domów po pracy. No ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby tam jak ludzie wracają, to żeby dzwonili, to trzeba się na drodze raczej skupić, no ale okej. Okay. W piątki na antenę Złotych Przebojów powróciła po wakacyjnej przerwie audycja Marzeny Rogalskiej, Piątek jak marzenie. Poszukujący dobrej energii na weekend mogą jej słuchać między 14 a 18. Do ramówki stacji wróci również sobotnia audycja Odety Moro, Najlepszy Weekend. W nowym sezonie prowadząca przedstawi w niej tematy bliskie słuchaczom, użyteczne i ciekawe, a audycja nadawana jest w godzinach 11.14. Kolejną nowością w jesiennej ramówce Radia Złote Przeboje jest audycja Kamila Balei Łączy Nas Muzyka. W każdą sobotę między 14 a 18 Kamil Baleja będzie bawić słuchaczy stacji nietypowym i zaskakującym podejściem do muzyki oraz towarzyszyć im w sobotniej krzątaninie. Obok nowości antenowych i nowych prowadzących na antenie Radia Złote Przeboje pojawiła się także zmieniona oprawa muzyczna, nowe brzmienie m.in. dżingli stacji przygotowane przez amerykańską firmę Real World dodatkowo ma uatrakcyjnić i odświeżyć ramówkę, jak piszą państwo.
0: Nie słyszałam tej nowej oprawy, nie sprawdziłam tego. Co, no, słuchałeś coś?
1: Nie słuchałem, natomiast mam wieści od naszego kolegi redakcyjnego Roberta, że się istotnie zmieniła. I ta melodia się tam troszeczkę zmieniła.
0: O, to muszę to zweryfikować.
1: Tak. Natomiast teraz przechodząc do tego, o czym ty jeszcze znalazłaś informację, to na antenie Radia Złote Przeboje ruszyła zabawa pod hasłem Ograj Marzenę. Finał poprowadzi Marzena Rogalska, a słuchacze mogą wygrać nawet 200 tysięcy złotych. Od środy 1 września uczestnicy nowej zabawy Radia Złote Przeboje mogą wygrać gotówkę, ale sami zdecydują w jakiej wysokości. Słuchacz, który weźmie udział w finale loterii na antenie usłyszy piosenkę i padające w jej trakcie różne kwoty. Przy tej, którą będzie chciał wygrać, musi powiedzieć stop lub poczekać na następną kwotę, która może być, no i właśnie tego się spodziewałem, wyższa lub niższa. Na płycie z piosenką ukryta jest jednak rysa. Ci uczestnicy, którzy na nią trafią, odejdą z niczym. No, czyli się tak nie opłaca.
0: Bardzo emocjonujące.
1: Tak. Czyli się nie opłaca tak czekać, bo to można rzeczywiście nic nie dostać.
0: Oj, tak,
1: końcu,
0: dokładnie. No. A my zostajemy w grupie radiowej Agory. No i teraz ta stacja właśnie dla nas, czyli Radio Pogoda, bo my tu już jesteśmy prawie w tym targecie, przynajmniej mentalnie. Ale też w ogóle tam będą takie konkursy, na których już się całkiem nadajemy, o czym za chwilę. W nowej jesiennej ramówce Radia Pogoda znalazły się aż dwie propozycje z Robertem Janowskim w roli gospodarza. Od poniedziałku do piątku słuchacze będą mogli wziąć udział w nowej zabawie po jednej nutce w Radiu Pogoda. No tak, z tym pan Robert jest kojarzony. Robert Janowski zaśpiewa na antenie króciutkie fragmenty piosenek, a zadaniem konkursowym będzie odgadnięcie ich tytułów. Zabawa potrwa od 9 do 17, a jej laureaci otrzymają gadżety radiowe. Robert Janowski poprowadzi również koncert życzeń w Radiu Pogoda. W każdą sobotę i niedzielę od 10 do 15 będzie rozmawiał ze słuchaczami oraz przekazywał ich życzenia i pozdrowienia. Nową antenową zabawą stacji będą też pogodne pokolenia w Radiu Pogoda. Redakcja zaprasza do wspólnej zabawy babcie, dziadków i wnuczęta, którzy zgłaszając się do zabawy będą opisywać, co najbardziej lubią robić razem. Spośród nadesłanych zgłoszeń w każdym tygodniu zespół Radia Pogoda wybierze parę, do której zadzwonią w porannym programie stacji Joanna Kruk i Zygmunt Heiser. Będą sprawdzać, co dziadkowie wiedzą o świecie wnucząt i na odwrót. W zabawie można zdobyć nagrody, które pozwolą miło spędzić czas obu pokoleniom. Bilety do kina czy gry. We wrześniu na antenę Radia Pogoda powróci program dziennikarki medycznej Ewy Podolskiej Szlachetne Zdrowie. Audycja będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30. Do ramówki stacji powrócą też Pogodny Poranek z gospodarzami Joanną Kruk i Zygmuntem Heiserem, Najpiękniejsze Melodie Jakuba Mędrzyckiego oraz Pogodne Popołudnie Łukasza Szaciłowskiego. Natomiast po godzinie 20 w ramach programu Powieść Radia Pogoda stacja kontynuować będzie emisję audiobooka Przeminęło z wiatrem, który czyta Wojciech Masiak. Przenosimy się do kolejnej stacji, która też ma pewną nowość. Dużo się tam nie zmieniło, ale jednak postanowiła ona w pewien sposób ubarwić swój popołudniowy program. Mowa o tym radiu, który wystartował kilka miesięcy temu, Radiu Supernowa. I tak oto Piotr Gumulec z kabaretu Chyba dołącza do ekipy Radia Supernowa. W audycji Projekt Popołudnie komik komentuje najważniejsze i kompletnie nieistotne wydarzenia w Polsce i na świecie. Piotr Gumulec jest komikiem, artystą kabaretowym, autorem tekstów i konferansjerem. Od lat współpracuje też z telewizją. Był współgospodarzem cyklu Kabaret na żywo i właśnie zastanawiam się, skąd ja go pamiętam i już wiem, prowadzącym program Umów się ze mną, Take Me Out w telewizji Polsat. Cyklu Piotra Gumulca Nie wydarzenia można słuchać w ramach projektu Popołudnie w godzinach od 15 do 18. No wtedy jest ten cały program, ale gdzieś tam w trakcie będzie miał te swoje wejścia. Jeżeli chodzi o jesienną ramówkę stacji, to przeanalizowałam ją jeszcze dosyć dobrze, pamiętam tę, która wystartowała wraz z rozpoczęciem nadawania, wraz ze zmianą nazwy z Radia Wawa na Radio Supernowa i wydaje mi się, że tutaj się nic nie zmieniło, ale wtedy tak troszeczkę powątpiewaliśmy w te ich sekcje podcastów, prawda, że jak to oni to będą tak rozwijać, czy no rzeczywiście właśnie tam się coś będzie działo i tam coś się dzieje. Stacja rozwija podcasty, których można słuchać na komputerach i urządzeniach mobilnych. We wrześniu na stronie internetowej Radia Supernowa i w aplikacji pojawiły się nowe podcasty Super Zdrowi autorstwa Kasi Żochowskiej, poświęcone zagadnieniom zdrowotnym. Informacje na ten temat trafią także do programu popołudniowego oraz serwisów informacyjnych. Wkrótce miłośnicy kinematografii będą mogli słuchać podcastu Kuba Mówi production, to mówi, to jest napisane, wiecie, mowie, że film, prawda, że taka gra słów, a production też jest napisane po
1: production, czy...
0: No właśnie, production.
1: A production.
0: No production, tak.
1: A, tak to wymyślisz.
0: Ja bym się tu nie zatrzymywała, gdyby to było production, to jest production. I to prowadzi Kuba Adamiak, poprowadzi właściwie, bo to jeszcze przed nami, i to będzie podcast o kultowych filmach. No i mam jeszcze taką informację lokalną, jeżeli chodzi o radio. Radio Wnet rośnie w siłę. Rozrasta się, no i uruchamia kolejną swoją częstotliwość, już ją uruchomiło. O północy w nocy z wtorku na środę sygnał Radia Wnet pojawił się w 7 mieście, a jest to Bydgoszcz i częstotliwość 104,4. Tym razem, jak zapewnia nadawca, emisja ma charakter stały, bowiem wcześniej, dokładnie 19 sierpnia po południu i wczesnym wieczorem, czytelnicy serwisu radiopolska.pl wytropili trwające kilka godzin próby. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze tej stacji będzie można posłuchać w najbliższym czasie, no to jeszcze im nadajnik w Lublinie został do uruchomienia, tak więc na pewno damy Wam znać, kiedy to nastąpi.
1: No tak, jeszcze z takich informacji, które dla Was mamy, ale to tylko taka krótka wzmianka. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaistnieje antenowo ze swoją audycją na antenie Nuance Radio. Kiedy dokładnie, nie wiadomo, ale mówi się o październiku. Więc jak będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno się z Wami tą informacją podzielimy. A jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie programu RTV, no to byłoby na tyle. No i mamy godzinę 19 już prawie na zegarze. Także no
0: to całkiem
1: 3 godzinki.
0: Myślałam, tak, że nawet jeszcze wyjdzie troszkę dłużej, ale był, no ten okres jest, wiecie, bardzo gorący. Już teraz z większością tych zapowiedzi ramówkowych się uporaliśmy. Czy będziemy u Was za tydzień? Tak jak wspomniałam, nie wiemy. Po
1: nie
0: pierwsze,
1: wiemy.
0: Trudno nam powiedzieć ze względu na prywatne plany, zarówno moje, jak i Twoje. Po drugie, no trudno też orzec, co się wydarzy telewizyjnie i radiowo, bo chyba to, co się już miało wydarzyć w stacjach telewizyjnych, to, no to się wydarzyło, zostało ogłoszone, ale w stacjach radiowych właśnie, czy ty się nie martwisz o Imperium Prezeski Agnieszki, czy tam jakichś nowości nie ma, na razie nic nie zapowiada. Także...
1: Tam mają nowego człowieka odpowiedzialnego za technikę, który, mowa o Tomaszu Berezowskim, który kiedyś był związany no, między innymi z Radiem RMF FM, czy z TVN-em, z Telewizją Wisła. Także no, myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o to, no to Polskie Radio nie ma się o co martwić. A jak
0: no,
1: zresztą,
0: się nie martwisz
1: no, to zobaczymy.
0: O nowości programowe. Michał będzie wszystko śledził i Wam na pewno opowie. No to na pewno trochę też w tym pomogę, jeżeli chodzi o nowości o prezeski Agnieszki, więc śledźcie nas, jeżeli chodzi o przyszłe wydanie w przyszłym tygodniu, czy ono będzie. Jeżeli nie, no to sądzę, że już za 2 tygodnie uzbieramy odpowiednią liczbę informacji i też chyba nie mamy jakichś planów, które by nam przeszkodziły.
1: Dokładnie.
0: Także jeżeli nie za tydzień, to za 2 tygodnie będziemy już na pewno.
1: Także do usłyszenia, do następnego programu RTV na antenie Radia DHT, bądź też w Tyflo Podcaście, bo też tam jesteśmy. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz. I jeszcze trzeba się wytłumaczyć piosenki. To piosenka, która u nas była już kiedyś, ale to było dawno, więc chyba możemy do niej wrócić, skoro RMF FM będzie poszukiwać komików i skoro w Radiu Supernowa swój kącik ma Piotr Gumulec, który komikiem również się mianuje, no to piosenki o komiku można posłuchać, no ale właśnie tutaj jest o, taka prośba o kupno komika w RMF-ie czy w Supernowej można mieć tego komika za darmo.
1: I o tym zaśpiewa Jacek Skubikowski.
2: DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Rafał Kiwak. Dziś, jak zwykle, będę mówił o telefonach, z tym, że nie będę skupiał się już na opisywaniu dogłębnym danego modelu telefonu. Powiem zatem o transferze. Mamy telefon, który używamy już jakiś czas. Nagromadziło nam się tych danych, kontaktów, SMS-ów, notatek i czego tam jeszcze. Kupujemy nowy telefon, no i trzeba by to wszystko jakoś przetransferować. Wiadomo, aplikacje służące do połączenia telefonu z komputerem niekoniecznie są aplikacjami dostępne, na przykład Nokia PC Suite czy Nokia Ovi Suite. Takie aplikacje owszem umożliwiają synchronizację jednego telefonu z drugim telefonem, ale można to również wykonać bez udziału, że tak powiem, osób trzecich. Mamy jeden telefon, mamy drugi telefon, uruchamiamy aplikację na jednym z telefonów i tenże telefon łączy się z drugim telefonem, pobiera sobie dane, które wcześniej zaznaczymy do pobrania. Telefony, którymi będę się dzisiaj zajmował, to telefon Nokia 71, z którego będziemy transferować dane na telefon Nokia C6. Należy pamiętać o tym, że nie należy transferować dane z telefonu nowego na telefon stary. Taka sztuczka się niestety nie uda. Jeżeli mamy Symbiana trzeciego i z niego chcemy przetransferować dane na Symbian drugi, niestety to się nie powiedzie. Jeśli zaś mamy telefon z Symbianem 2 i chcemy przetransferować z niego dane na telefon z Symbianem 3, ta operacja się uda. Co więcej, jeśli mamy telefony, które obydwa działają na systemie Symbian 3, transfer zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę też powinien się udać. Żeby rozpocząć transfer, musimy pamiętać o tym, żeby w obu telefonach włączyć Bluetooth i ustawić tenże Bluetooth na widoczność publiczną. Sprawdzamy pierwszy telefon, czy tak jest faktycznie. Bluetooth mamy włączony. Drugi telefon, telefon Nokia C6. Telefon dotykowo-klawiszowy z ekranem oporowym, troszeczkę mniej czułym niż ekran, który występuje w telefonie Nokia N8, który tutaj pokazywałem w Tyflo Podcaście. Telefon dziwny. O nim powiem troszeczkę więcej w trakcie transferu, kiedy transfer będzie się odbywał. Wtedy będzie czas, żeby opowiedzieć troszeczkę o tym telefonie. Odblokowujemy ekran w telefonie Nokia C6. Bluetooth włączone, także udajemy się do menu. Aplikacje. Narzędzia. To się nazywa konfigurowanie telefonu. Config Telef w skrócie, jak słyszymy. Akurat w przypadku tego telefonu, w przypadku telefonu Nokia E71 na przykład, opcja, o której za chwilę powiem, znajduje się w narzędziach i nazywa się po prostu transfer. Tutaj mamy, jak pamiętamy, menu, aplikacje, narzędzia, config telefonu. Wchodzimy w config telefonu. I słyszymy transfer. Wchodzimy w transfer. Specjalnie nie przerywałem mobile speakowi tej wypowiedzi i faktycznie to jest prawda, jeśli transferujemy dane z telefonu nowego na telefon dość już w odległych czasach wyprodukowany, no może nie w odległych czasach, ale na przykład telefon z Symbianem drugim, wówczas telefon, załóżmy Nokia C6, wysyła do telefonu z Symbianem drugim aplikację transfer, którą się instaluje i dopiero wtedy jest możliwa synchronizacja obu telefonów. I teraz naciskamy przycisk OK. Oczywiście zablokował nam się wyświetlacz. Włącz Bluetooth w drugim telefonie. Więcej urządzeń. Szukamy naszego urządzenia Nokia 71. Tak, słyszymy, że Nokia E71 została znaleziona. Przycisk 1 OK. Przycisk Oj, rozpędziłem się, niestety będę musiał to zrobić jeszcze raz, gdyż nie wpisałem. Może się uda? Tak. Nokia 71 pyta się mnie, czy przyjmę połączenie od Nokia C6. Zgadzam się. I na Nokia C6 teraz wybieramy dane, które będziemy transferować. Kontakty. Przyciskiem wybierz zaznaczamy bądź odznaczamy daną pozycję. Dźwiękowych nie będziemy transferować, gdyż niewiele ich tu mamy. Pliki wideo również. Zakładki iOffer. Ostatnie połączenia też możemy przetransferować, oczywiście. Aktywne notatki. Folderu Nokia nie będziemy transferować, gdyż go nie używamy. Punkty orientacyjne również. Także możemy się posłuchać, jakie opcje są zaznaczone. Zaznaczone kontakty. Zaznaczone pozycje kalendarza 13. Zaznaczone jedności SMS. Zaznaczone NMS 413. Zaznaczone notatki Glenic 13. Zaznaczone Glencia 613. Pliki dźwiękowe 713. Pliki wideo 713. Zaznaczone zakładki dzielenie. Zaznaczone ostatnie połączenie dzielenie 13. Zaznaczone aktywne notatki 11.13. Folder not 11.13. Punkty orientacyjne 13.13. I to tyle. Teraz naciskamy przycisk OK.
5: To na pobieranie wybranych danych w trakcie operacji można używać telefonu, aby nie trzymać połączenia. Należy trzymać telefony blisko siebie. Przycisk 1 OK. Komuś telefon, no transfer 1, 4, przycisk 1, otwórz przycisk 2, wyjdź.
4: I za chwilę będziemy mogli usłyszeć. Oczywiście, że przyjmę. Telefony się synchronizują. Oczywiście, że się zgadzam.
6: Łączenie, kontakty, pozycje kalendarz, wiadomo, SMS, notatki.
7: Godzina 9.00.
4: Jeszcze dowiemy się o godzinę. I za chwilę rozpocznie się proces przesyłania danych z telefonu Nokia E71 do telefonu Nokia C6. Możemy sobie posłuchać w międzyczasie, co się dzieje. Telefon Nokia C6 milczy. Nie chce nic do nas mówić. Może tutaj... No właśnie, słyszeliśmy przed chwilą komunikat, że podczas transferu można używać telefonu. W przypadku Mobile Speak'a nie można, gdyż zanim cokolwiek do nas powie, troszeczkę mu to czasu zajmuje, ma straszeczną czkawkę i z telefonu się korzystać po prostu nie da. W przypadku Toxa jest lepiej, aczkolwiek reakcja na polecenia użytkownika jest też dość powolna. Teraz o samym Nokia C6 telefonie troszeczkę. Telefon nietypowy, tak jak już mówiłem wcześniej, gdyż jest to telefon na poły z wyświetlaczem dotykowym i z klawiaturą QWERTY. Jak to wygląda telefon? Standardowo wygląda dość normalnie. Wielkością nie różni się od znanych już nam telefonów Nokia. Na dole mamy trzy przyciski, z czego pierwszy od lewej jest to przycisk zielonej słuchawki, środkowy przycisk menu i przycisk czerwonej słuchawki, który jest również wyłącznikiem. Po prawej stronie mamy przycisk aparatu, który służy jako klawisz polecenia, jeżeli chodzi o program Mobile Speak. Po środku, po prawej stronie mamy przesuwak, taki, o którym mówiłem w przypadku Nokii N8, który blokuje, odblokowuje ekran dotykowy. I tuż nad tym przesuwakiem mamy klawisze głośniej, ciszej, które, jak wiadomo, służą do podgłaszania bądź ciszenia telefonu. Na górze mamy, tak mniej więcej po środku, mamy wejście jack 3,5 mm. zaślepka na micro USB, z którego telefon może być również ładowany. Po lewej stronie mamy slot na kartę pamięci. I to tyle, jeśli chodzi. A przepraszam, jeszcze u dołu jest oczywiście ładowarka. Znany wszystkim bolczyk, cieniutki, który można podłączyć do telefonów Nokia. Dane się transferują. Tak, i dane się transferują, czekamy. To oczywiście trochę potrwa. Jak Nokia C6, jak się używa? Ekran oporowy, czyli ekran, do którego musimy użyć więcej siły, żeby on zrozumiał nasze polecenia. W przypadku Nokia 8 wystarczyło leciutko dotknąć tego ekranu i często gęsto było też tak, że robiło się na tym telefonie to, czego się zrobić nie chciało. Tutaj naprawdę musimy się mocno przyłożyć do tego, że jeśli chcemy zasymulować gest Enter, musimy dokładnie przesunąć palec w dół i dokładnie tym palcem wrócić, nie odrywając go od wyświetlacza. To mówię oczywiście o programie MobileSpeak. Jeśli zanosi się na dłuższą pisaninę, oczywiście rozsuwamy telefon w bok i wyjeżdża nam klawiatura QWERTY. Obracamy wówczas telefon bokiem do siebie i mamy standardową klawiaturę QWERTY, która po prawej stronie jeszcze ma joystick. Góra, dół, prawo, lewo, środek. Klawiatura QWERTY jest dość dziwna. Nie jest taka sama jak w przypadku telefonów Nokia E5 czy Nokia A71, gdzie mamy na klawiszu G kropeczkę i ten klawisz G jest w zależności od sytuacji klawiszem 5 bądź klawiszem G. Tutaj mamy kropeczki na klawiszach F i na klawiszach J, czyli tak jak w standardowej klawiaturze PC, a w zależności od tego, jaką opcję wybierzemy, klawisze Q, W, E, R, T, Y i tak dalej stają się liczbami. Mamy oczywiście klawisz edycji, klawisz funkcyjny, tak jak to ma miejsce w innych telefonach z klawiaturą QWERTY. Działanie tego telefonu nie odbiega niczym specjalnym od innych telefonów symbianowych. Nie jest on ani przesadnie szybki, ani przesadnie wolny. Działa tak, jak działać powinien. Do obsługi ekranu oporowego oczywiście trzeba się przyzwyczaić i nadal twierdzę i twierdzić będę, że zdecydowanie bardziej komfortowo z ekranów dotykowych korzysta się przy użyciu programu MobileSpeak. Oczywiście można również skorzystać z klawiatury QWERTY, ależ oczywiście. Jest tylko jedna wada tego rozwiązania, mianowicie taka, że klawiatura QWERTY nie posiada przycisku F1 i F2. Także F1 i F2 są zawsze na ekranie dotykowym, natomiast cała reszta jest na klawiaturze QWERTY. Nasz transfer trwa nadal.
5: Transfer 1-4. Personalizowany transfer 4. Transfer 1-4.
4: Słyszymy, że telefon nam się jąka. Zobaczymy, czy nam powie, ile rzeczy już pobrał. Nie chcę za bardzo powiedzieć. No to dowiemy się tego z telefonu Nokia 71. Tak więc czekamy na zakończenie transferu. Słyszymy, że tych wiadomości SMS przybywa. Ja tutaj posiadam ich trochę. Mam taki zwyczaj troszeczkę dziwny, że nie kasuję wiadomości, które dostaję. No i w związku z tym uzbierało się ich troszeczkę. Dlatego też tyle to trwa. Oczywiście w rzeczywistości trwa to nieco dłużej. Ten podcast jest odpowiednio ucięty, żeby Państwa nie zanudzić ewentualnym oczekiwaniem na zakończenie transferu. Program MobileSpeak tak się biedny zmęczył, że niestety nie chce nam powiedzieć zupełnie nic. W przypadku telefonu Nokia E5 działało to zupełnie prawidłowo. Nawet dało się jako tako korzystać z tego telefonu. Nie była to praca komfortowa, ale jakoś tam się dało. Tutaj w przypadku Nokii C6 niestety nie usłyszymy ze strony programu MobileSpeak zupełnie nic. Także pozostaje nam tylko sprawdzanie toksem, no i oczywiście czekanie. Zaczynają się MMS-y, także powoli będziemy zbliżać się do końca. Dochodzą do tego zakładki. Jak słyszymy, nie skopiowano niektórych danych. Podejrzewam, że większość a raczej nawet i wszystkie dane zostały skopiowane, ale że program Mobile Speak się zawiesił, spowodował zawieszenie całego telefonu Nokia C6. Usłyszeliśmy wypowiedziany przez Toxa komunikat, że nie skopiowano wszystkich danych. Zobaczy w rejestrze połączeń. Jeśli wszystko się powiedzie, dostaniemy komunikat, że wszystkie dane zostały skopiowane. Tak wygląda transfer. No tak się niestety może zdarzyć, że program odczytu ekranu się zawiesi, bądź inna aplikacja telefonu komórkowego się zawiesi i transfer nie zostanie ukończony. Wówczas należy go powtórzyć. Ale w tym przypadku ja, że robiłem to już wielokrotnie, jestem pewien, że wszystkie dane zostały przesłane. A żeby nie być gołosłownym, za chwilę Państwu pokażę, że dane, które wysyłałem, na telefonie Nokia C6 się znajdują. Wskrzesiliśmy naszego Mobile Speaka. I żeby nie być gołosłownym, pokażę Państwu, że dane się skopiowały. Kontakty. Pozdrawiamy pana Adama w tym momencie. Oczywiście możemy sobie sprawdzić w telefonie Nokia N71. Wchodzimy w kontakty. Tutaj mamy 210 kontaktów i tutaj nawet 211 jakiś kontakt się tutaj uchował, który już był wcześniej zapisany, tak więc kontakty się zgadzają. Liczbowo bynajmniej. Idziemy zatem do wiadomości. ...1390 wiadomości mamy w skrzynce odbiorczej, jak jest w przypadku Nokii N71. No tu tam gdzieś nam coś nie przeszło, kilka wiadomości, ale tak jak mówiłem, takie rzeczy mogą się zdarzyć i nie należy się tym przejmować, należy całą operację powtórzyć jeszcze raz. Zdarzyła mi się ona pierwszy raz od x czasu, no ale jednak się zdarza. Widać, że większość danych się przetransferowała. No to kilka wiadomości, chyba 10 ostatnich nam się nie przesłało. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że Państwo nie będą mieli takich zawirowań, jak to miało miejsce niedawno w przypadku programu Mobile Speak i jego permanentnego zawieszenia się. No tak się niestety zdarza. Częściej niestety to się zdarza jeszcze nadal programowi Mobile Speak niż Toxowi, ale zdarza się obu, także taka kolej rzeczy niestety. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli będą jakieś pytania, prosimy o umieszczanie komentarzy, które są dostępne tuż pod pojawiającym się podcastem na stronie www.tyflopodcast.net. Będziemy tam zaglądać, będziemy odpowiadać, a również zapraszam do korespondencji prywatnej. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Rafał Kiwak.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Witam we wtorek, 15 września 2015 roku. Sporo tych 15 dziś w kalendarzu. Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz i dziś mam kolejnego gościa. I to gościa, u którego godzina 19 dopiero za 6 godzin. Tomek Wardęga jest po drugiej stronie naszych łączy. Witam cię bardzo serdecznie, Tomku.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, Michał.
0: Witaj. Dziś porozmawiamy sobie o twoim projekcie, który obecnie czeka na datki dobrych ludzi w serwisie Kickstarter. Ale zanim o tym i zanim powiemy, cóż to jest, może przedstaw się nam pokrótce naszym słuchaczom przede wszystkim, bo ja już zdążyłem cię trochę poznać, ale nasi słuchacze cię no nie znają. Chociaż muszę o to zapytać, czy ty jesteś jakąś rodziną z takim naszym polskim znanym youtuberem Sylwestrem Wardęgą, który się wsławił tym takim bardzo popularnym materiałem wideo Pies Pająk?
1: Nie, wiesz co, chyba nie, chyba ale nie. Trudno powiedzieć, bo Wardęgów w Polsce nie jest za dużo i pewnie jakaś tam koligacja może być, ale osobiście się nie znamy.
0: Bo powiem
1: natomiast jedno co, że ci wejdę słowo, Michał, na pewno to jest często zadawane mi pytanie, jak teraz przyjeżdżam do Polski.
0: Dokładnie, no bo zawsze jak tylko z kimś rozmawiałem i pytam, czy kojarzysz takiego człowieka właśnie jak Tomek Wardęga, a to ten od tego filmu takiego znanego. I musiałem prostować, że to nie Tomek, tylko Sylwester. A czym ty się, Tomku, zajmujesz na co dzień?
1: Z wykształcenia jestem informatykiem i parę lat temu zabrałem się za skanowanie dokumentów za pomocą kamer cyfrowych i w miarę tego projektu z pisania programów zabrałem się za robienie statywów do skanowania dokumentów, a w

0: Kamery we współczesnych telefonach, czy rozwiązania dedykowane, bo takie też są dla niewidomych. Czy to już jest ten etap, gdzie możemy skanery odstawić na półkę i korzystać z naszych podręcznych telefonów albo innego typu urządzeń tego typu, nie będących skanerami, do rozpoznawania dokumentów, na przykład do skanowania książek? Czy to jeszcze nie te czasy?
1: No więc 3 lata temu bym powiedział jeszcze nie te czasy, ale na dzień dzisiejszy tak, wydaje mi się, że to już jest moment taki, że te telefony komórkowe z kamerami takiej rozdzielczości, jakie one są, to jest właściwe urządzenie do skanowania dokumentów i do zamiany ich na tekst. Także to się bardzo szybko zmienia. I wydaje mi się, że na tym momencie, w moim uznaniu, już jest ten czas nadszedł, że to są urządzenia, które do tego mogą służyć.
0: A w czym tak naprawdę tkwi siła rozpoznawania za pomocą kamer? To jest kwestia rozdzielczości, ilości megapikseli? Bo ja się zetknąłem z taką opinią, że tak naprawdę już w momencie tego, jak mamy, powiedzmy, aparat, nie wiem, o rozdzielczości kilkunastu megapikseli albo nawet i 20 w jakichś urządzeniach, w jakichś telefonach się pojawiają, 20-megapikselowe kamery, to że nawet już się nie wykorzystuje tej pełnej rozdzielczości, bo by zwyczajnie to za długo trwało. Czy to jeszcze coś jest istotnego, jeżeli rozpoznajemy obraz za pomocą takiej wbudowanej w telefon kamery?
1: Tak, no więc w zależności od zastosowania. Jeżeli chodzi o skanowanie dokumentów, żeby zamienić je na tekst, to trzeba osiągnąć rozdzielczość tekstu mniej więcej 200 punktów na cal kwadratowy. Także żeby dać to odnieść na wielkość papieru, no to kamera 5 megapikseli jest wystarczająca w sumie, żeby skanować listy, nawet większe dokumenty niż listy, nawet mniejsze książki rozłożone, które są powiedzmy trochę większe od kartki papieru, a kamerka taka 8 megapikseli już jest stosowna do skanowania dokumentów typu A3. Natomiast inne zastosowanie to są zdjęcia archiwistyczne i tutaj są pewne wymagania, jeżeli chodzi o archiwistyczne zastosowania, ilość pikseli na ten cal kwadratowy i wtedy te megapiksele się zaczynają liczyć. Także to, jak mówię, w zależności od zastosowania, ale do zastosowania takiego, żeby to tłumaczyć na tekst, to te kamerki są w pełni wystarczające.
0: I tu podejrzewam, że właśnie przechodzimy powoli do problemu, jaki mają osoby niewidome, jeżeli chodzi o skanowanie, a przynajmniej osoby niewidome od urodzenia, takie na przykład jak ja, bo program KNFB Reader, który jest dostępny w systemie iOS, także jego wersje zaczynają się powoli pojawiać dla systemu Android, to już jest program, który naprawdę potrafi wykonać dobrą robotę, jeżeli chodzi o rozpoznawanie tekstu, ale rzecz tkwi jeszcze w operatorze takiego urządzenia, który musi spełnić pewne warunki, tak? Odpowiednia odległość od kartki papieru, odpowiedni kąt patrzenia kamery na ten papier i tak dalej, i tak dalej. I tu właśnie przychodzi z pomocą zaprojektowane przez ciebie rozwiązanie, które tak naprawdę składa się z dwóch rzeczy, prawda?
1: Tak, Michał. Więc ja już sprzedaję pierwszą część, to jest taki statyw do ustawienia kamery w odpowiednim miejscu i niedługo opiszę ten statyw, ale to jest pierwsza część, taki statyw, który pozwala, jest niedrogi po pierwsze, a jest łatwy do przeniesienia, jest leciutki, a pozwala właśnie skanować dokumenty, listy, a ta nowa rzecz, nad którą pracuję, to jest dodatek do tego statywu, który pozwala na skanowanie książek, gdzie pojawiają się pewnego typu problemy, typu jak trzymać książkę otwartą, jak ocenić wielkość tej książki po otwarciu, żeby odpowiednio ustawić ten statyw i żeby można było całą zawartość skanować. Jeżeli chodzi o sam program KNFB Reader, to niedawno w wersji 2 KNFB Reader dodał tryb działania właśnie dla statywu, co bardzo ułatwiło zadanie, bo potrafi automatycznie wyczuć zmianę kartek papieru, przy jednej albo dwóch

0: kartkach papieru to nie jest taki problem, natomiast jak się skanuje książkę, to jest bardzo wygodne, jak po przewróceniu kartek program sam wie, że trzeba przeczytać kolejne dwie kartki papieru.
1: To się zgadza. Więc teraz może zanim przejdziemy do konkretów i zanim opiszesz zaprojektowane przez ciebie urządzenia i rozwiązania, to może powiedzmy jak w ogóle, jakie są ceny, powiedzmy też może o twojej kampanii w serwisie Kickstarter, bo właśnie tam zbierasz pieniądze na wyprodukowanie tej drugiej części statywu, czyli tej bazy, bo to tam jest opisane jako baza, tak? Baza do skanowania książek.
0: Tak, baza do skanowania. Sam stojak, czy statyw, nazwijmy to statywem, kosztuje $12, natomiast przesyłka do Polski kosztuje, o ile wiem teraz, to jest $10. Także to jest troszkę problem, ale będę pracował nad tym, żeby te przesyłki były tańsze, żeby było jakieś rozwiązanie, żeby to można było taniej zrobić. Natomiast ten dodatek, ta baza do czytania książek będzie kosztowała $25. Także moim celem jest opracowanie rozwiązań, które są przystępne w cenie i też przenośne, lekkie, tak żeby to można było ze sobą wozić, nawet jeżeli jest taka potrzeba, żeby można było to złożyć, żeby to nie musiało wszystko leżeć gdzieś rozłożone na biurku. Także cały natomiast zestaw będzie kosztował $35. I na Kickstarterze tam daje parę opcji. Jedna opcja to jest proszę o $1, jeżeli ktoś chce poczekać, aż wszystko będzie dostępne w sklepach, na Amazonie, a są zainteresowani wyprodukowaniem tego typu produktu. $25 tylko za bazę do czytania książek, zakładając, że ktoś już posiada statyw taki do umieszczenia swojej kamery czy telefonu komórkowego i $35 żeby zamówić całe urządzenie czyli to będzie pierwszy rzut produkcyjny, czyli dlatego ludzie, którzy pomogą mi w Kickstarterze, dostaną ten sprzęt zanim to wszystko będzie w większej dystrybucji, z pierwszego takiej produkcji tego sprzętu, to prosto pójdzie do ludzi, którzy mnie wspomogą w tym projekcie.
1: I jak idzie zbiórka? Są zainteresowani ludzie?
0: Są zainteresowani ludzie, tak na Kickstarterze ten projekt nazywa się Book Reading Aid. W tej chwili mam około $1500, ja sobie ustawiłem pułap $4000 jako taki cel i jeżeli osiągnę ten pułap, mam jeszcze jakieś 25 dni, to wyprodukuję pierwszy 1000 tych baz i będę miał 1000 kompletów stojaka czy statywu i baz. Także po prostu dla mnie to jest też możliwość takiego zrozumienia, czy jest zainteresowanie tego typu rozwiązaniem do książek, bo jeżeli chodzi o sam statyw do dokumentów, to wiem, że takie zainteresowanie jest i ten statyw się dobrze sprzedaje.
1: To zanim jeszcze przejdziesz do prezentacji, ja tylko dodam, że można do nas zadzwonić. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, nasze drogi kontaktu są do waszej dyspozycji. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Te drogi kontaktu są już dostępne, linie otwarte, więc jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać Tomka, to prosimy bardzo. To jeszcze zanim opowiesz, jak to wszystko wygląda, to powiedz mi, czy zastosowałeś tu technologię druku 3D, czy to jest jakaś inna? Bo o 3D to się ostatnio tak mówi bardzo często w kontekście, że to jest stosunkowo niedrogie rozwiązanie do tworzenia całkiem fajnych rzeczy, czy ty poszedłeś jednak inną drogą?
0: Tak, ja poszedłem inną drogą. To jest, korzystam z bardziej takiego przemysłowego procesu. To są takie prasy do wycinania plastiku i maszyny do formowania drutów z twierdzewnej stali. I ja zamawiam po prostu tutaj, ja mieszkam w okolicach Cleveland w Ohio, w Stanach Zjednoczonych i wypracowałem sobie tutaj takie znajomości i kontakty w firmach, które tego typu rzeczy produkują. I to jest bardzo przemysłowy proces, który pozwala wyprodukowanie wielu sztuk szybko. To drukowanie 3D jest dosyć procesem drogim jeszcze w takich masowych produkcji.
1: Rozumiem. No więc teraz myślę, że możemy przejść już do opisu samego zestawu, bo ty, jak rozumiem, masz przy sobie i statyw, i bazę, tak?
0: Tak jest, patrzę na nie w tej chwili, także zacznę od opisu statywu. Patrząc od dołu, ja mam go teraz rozłożonego, więc patrząc od dołu widać dwa takie nierdzewnej stali druty, które są równoległe w odległości mniej więcej szerokości kartki papieru, trochę więcej niż szerokość kartki papieru A4. I te druty są w kształcie liter L. W średnicy około troszkę mniej niż 4 mm. I teraz te litery L stoją pionowo, także te dwa kawałki drutu, które widzę na stole przed sobą, są równolegle, to są dolne kawałki tych liter L, a te dłuższe części tych liter L stoją pionowo i są w takim materiale, który znalazłem sobie polskie tłumaczenie, nazywa się polipropylenem kanalikowym. Czyli to jest plastik z takimi kanalikami powietrznymi w sobie i ta średnica drutów jest dobrana w ten sposób, że te litery L, że tak się wyrażę, dosyć z oporem chodzą w tych kanalikach. I dzięki temu mogę dostosować wysokość statywu w zależności od tego, co skanuję. Więc widzę teraz te druty, te litery L i są dwa takie druty w odległości, jak powiedziałem, mniej więcej szerokości kartki papieru. One wchodzą pionowo w ścianę tego polipropylenu kanalikowego, tego plastiku, który ma w sobie zagięcia, takie zawiasy. Pierwszy zawias, czyli jest pionowa ściana, pierwszy zawias jest na wysokości, no powiedzmy, 3/4 długości kartki papieru A4. I tu jest ten zawias, jest pod kątem prostym, czyli patrząc teraz widzę taką półeczkę, która jest dokładnie równoległa do tej powierzchni pod spodem, gdzie te druty są.
1: Ta półeczka jest ruchoma, czy ona jest statyczna?
0: Nie. Ona jest statyczna, tak. Ona jest statyczna i potem za tą półeczką ten plastik ma jeszcze jeden taki zawias pod kątem dosyć dużym, także, że tak powiem, ten plastik wraca z powrotem do tej ściany pionowej, także to tworzy taki trójkąt. Także tak patrząc z boku na statyw, najpierw jest ściana pionowa, jak powiedziałem, wysokości 3/4 kartki papieru A4, potem jest taka ścianka prostopadła do tego i szerokość tej ścianki to jest połowa kartki papieru i potem to się zagina i to zagięcie ostatnie wraca do tej ścianki pionowej, tworząc taki trójkątny taki żuraw, który trzyma ten cały statyw stabilnie. I jedyne, co mogę wspomnieć jeszcze, że na końcu tego ostatniego kawałka jest taka zapadka, która zamyka, że tak powiem, ten stojak z powrotem w tej pionowej ścianie. Także to powoduje, że jest łatwo to złożyć i rozłożyć, bo ja tą zapadkę mogę wyjąć i wtedy ten cały stojak się składa na płasko i to jest wtedy, i te druty tak samo się, że tak powiem, skręcają z powrotem do tej ścianki, która jest pionowa, jak jest rozłożony. I to powoduje, że po złożeniu to jest całe urządzenie jest mniej więcej wielkości kartki papieru A4 i waży 180 gramów.
1: Ono ma jakieś wystające części, kiedy je złożymy, czy można je, nie wiem, do jakiejś, powiedzmy, torebki, do jakiegoś plecaka włożyć bez problemu i bez obaw, że nam coś porysuje, czy jak
0: tak,
1: to jest?
0: Tak, jak najbardziej. Te druty się składają do środka, to wszystko się składa na płasko, jest taki w tym plastiku jest taki też ja to mówię po angielsku tap, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale jest taka zapadka, która łączy
1: taka
0: te dwie części.
1: Jakby, tak?
0: Taka zakładka, tak, dziękuję bardzo Michał. Taka zakładka, która łączy te dwie części, żeby to się samo nie otwierało. Także można to spokojnie włożyć do teczki. Na końcach drutów, jak sprzedaje sam stojak, na końcach tych drutów jest też z winylu, są takie zakończenia, żeby właśnie to nie było ostre na końcu. Natomiast jak się zacznie stosować bazę, to te zakończenia z winylu trzeba zdjąć, bo te druty się wsuwają się w bazę do czytania książek. Ale druty się chowają, zginają się, także to jest wszystko na płasko i to można schować do teczki, czy no, to jest bardzo przenośne. Także to jest opis statywu. Jeżeli to jest w porządku, to ja bym zaraz opisał może tą bazę do czytania książek, ten nowy produkt, który właśnie chcę zacząć produkować.
1: To może jeszcze zanim przejdziesz do opisu bazy, to powiedz, gdzie tu jest miejsce na telefon? Jak to właściwie działa?
0: Bo dobrze.
1: Mam mniej więcej wyobrażenie tego statywu, natomiast nie wiem, co my w tym momencie z nim jakby możemy zrobić.
0: Rozumiem. Przepraszam, to jak już masz ten stojak, czy ten statyw rozłożony, statyw jest szerokości mniej więcej kartki papieru. Czyli jak patrzysz z tyłu, że tak powiem, na ten statyw, to ja widzę taką ścianę pionową, która jest mniej więcej szerokości kartki papieru, która zamienia się w półkę też szerokości kartki papieru. I na tej półce, która jest równoległa do stołu, mogę położyć telefon. I jak wspomniałem, ta półka jest szerokości kartki papieru, także nie jest ograniczona do specyficznego telefonu. Można położyć, to będzie pracowało z małymi tabletami. Po prostu chodzi o to, żeby położyć twój telefon albo twój tablecik mniejszy, albo telefon Android na tej półce, która jest równoległa. I wysokość tej półki była tak opracowana, żeby można było zeskanować kartkę wielkości A4, albo tutaj w Stanach letter size, Stany Zjednoczone mają troszkę inny rozmiar standardowy tego papieru.
1: Natomiast ale to w takim razie, czy ten telefon będzie jakoś przytrzymany, czy na przykład tam jest jakiś, no nie wiem, jakieś wywiercone miejsce w tej półce na oko kamery? Jak to, no ja bo to jeżeli, tak. Jeżeli położymy telefon na tej półce, no to także zasłonimy oko kamery, które domyślam się, że będzie patrzeć w dół.
0: Tak, tak jest, dokładnie. Także jest od tej strony czołowej tej półki, czyli po tym zgięciu 90 stopni, ta półka idzie do przodu i tam z przodu tej półki są różne takie wycięcia, które mogą służyć, żeby ręcznie sprawdzić, w którym miejscu ma być ta kamera położona. Także w samym środku tej półki jest takie wycięcie, które i kamera powinna być zaraz przed tym wycięciem. Także palcem mogę tutaj wyczuć, gdzie to wycięcie jest. Też są różne, co jakieś 2,5 cm są wycięcia, które pozwalają mi oszacowanie w ogóle szerokości i położenia na tej półeczce. Ale założenie jest takie, że można położyć telefon i palcem wyczuć, gdzie jest środek tej półki, dotykając tego wycięcia i potem palcem też wyczuć, gdzie jest kamera. I akurat w iPhone'ie kamera i flash są mniej więcej w tym samym miejscu, także jak wyczuję, że ta kamera jest przed tym wycięciem, będę wiedział też, że flash będzie dostępny. To jest czasem istotne, jak się korzysta z KNFB Reader, bo może nie być światła w pokoju, może być całkiem ciemno i wtedy dobrze ustawić KNFB Reader w tym trybie, gdzie jest automatycznie flash się włącza. I takie jest całe założenie. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o ten stojak, i dwie rzeczy jeszcze w sumie dodam. Okay. Jest też, mam taki materiał, który jest dosyć egzotyczny na tej półce. To jest taka taśma z mikroskopijnymi ssawkami. Ja ten materiał sprowadzam z Japonii i szukałem materiału, który by w jakiś sposób przytrzymał telefonu w miejscu, jak się już go położy. I to jest to, co znalazłem. I to nie jest materiał, który wymaga jakiegoś kleju. To są po prostu, jak wspomniałem, mikroskopijne ssawki, także on się przypina do jakiejkolwiek gładkiej powierzchni, a telefony zwykle mają taką gładką powierzchnię i to powoduje, że on będzie tam stabilnie się trzymał, jak jest już położony w jakimś miejscu. Także ja mogę po prostu zmieniać dokumenty na dole, a ten telefon będzie mi zostanie mi w tym miejscu, gdzie go położyłem. A druga rzecz, którą jeszcze chciałem wspomnieć, to jest to, że te druty, tam luźno wspomniałem, że one się z oporem ruszają w tym plastiku, w którym są włożone. I ja mam też z tyłu tej pionowej ściany takie nacięcia, to 2,5 cm, które pozwalają użytkownikom sterować wysokość tego statywu. Także mogę wysunąć go o jakieś 7,5 cm, 7,5-8 cm do góry i mam te nacięcia po obu stronach, także tylko sprawdzając palcem mogę zweryfikować, że oba druty są wysunięte na taką samą odległość i dzięki temu ten telefon jest cały czas równoległy do podstawy. I to jest bardzo istotne, jak się skanuje książki, no bo to już nie jest wielkość kartki papieru, tylko mamy do czynienia już z różnej wielkości dokumentami.
1: Zgadza się. A co w przypadku pokrowców? No bo wiadomo, często mamy telefon w jakimś pokrowcu. Czy jest konieczność wyjęcia go, na przykład z takich plecków, czy też jeżeli telefon ma taki pokrowiec, gdzie mamy wycięcie w tym pokrowcu na oko kamery i na przykład właśnie na flash, to czy możemy ten telefon mieć w pokrowcu, czy jednak lepiej go wyjąć i dopiero wtedy umieścić na twoim statywie?
0: Nie, takie właśnie jest takie założenie, że dlatego wybrałem taką pozycję, że to jest jednak półeczka równoległa, że w sumie pod warunkiem, że jest wycięcie na kamerę i na flash, to można niezależnie od tego, jaka to jest właśnie obudowa do telefonu, można ten telefon położyć. Także założenie było takie, żeby opracować rozwiązanie, które będzie działało z telefonami, które są w jakiś sposób zabezpieczone jakąś obudową.
1: Rozumiem. No to kwestię statywu mamy tak naprawdę wyjaśnioną. Myślę, że jest dosyć obrazowo wytłumaczona przez ciebie. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to czekamy. To jest audycja na żywo, więc można do nas zadzwonić. 123 834 835 i tyflopodcast.net. Jeszcze tak się rozejrzę, czy do nas ktoś coś napisał. Nie, na chwilę obecną nie. Telefonów też nie widzę, więc wygląda na to, że tłumaczysz wszystko, Tomku, bardzo jasno i klarownie. No więc teraz przejdźmy do drugiej części, której jeszcze tak naprawdę oficjalnie nie sprzedajesz, ale która będzie i na którą teraz zbierasz w serwisie Kickstarter, czyli do tej bazy, za pomocą której będzie można wygodniej skanować jakieś większe dokumenty typu książki na przykład, które mają wiele stron. Jak ta część wygląda?
0: Tak, więc ta część to jest też zrobiona z tego samego materiału, z tego plastiku z kanalikami i w tej części są dwie warstwy tego plastiku, które są pod kątem prostym zrobione. Także jeżeli można to sobie, ja to staram się opisać, że w tej dolnej części bazy te kanaliki biegną wzdłuż dłuższego boku tej bazy, a w górnej części, która jest na stałe przymocowana takimi taśmami z klejem po obu stronach, te kanaliki biegną wzdłuż krótszej części bazy i dzięki temu, że te kanaliki są prostopadłe do siebie, ta baza jest dosyć sztywna. Ona nie wymaga nawet bez drutów, ona sama w sobie jest sztywna i założenie było takie, żeby zrobić coś właśnie takiego stabilnego, żeby można było książkę położyć i ta baza się nie będzie sama uginał, bo ten materiał jest sztywny wzdłuż kierunku kanalików, a dosyć plastyczny wzdłuż prostopadle do kierunku kanalików. Także to jest sama baza, natomiast po środku tej bazy są takie uformowane druty, które trzymają na takich wzmocnieniach kawałki gąbki. Gąbki, która jest gąbką, pianką z pamięcią kształtu. To jest tak jak w materacach stosowana pianka w pamięciach z pamięcią kształtu. Ona się ugina bardzo ładnie, ma bardzo fajne właściwości, jeżeli chodzi właśnie o trzymanie książki I założenie moje, czy tam poszukiwania moje w tego typu rozwiązaniu, znalezieniu takiego rozwiązania było, żebym miał bazę do trzymania książki, która wymaga tylko jednej ręki do przekładania kartek, żebym nie musiał podnosić jakiegoś urządzenia, żeby przenieść, żeby zmienić kartki, bo wyobrażałem sobie, że druga ręka może być zajęta na przykład trzymaniem telefonu albo no chciałem mieć, żeby druga ręka była wolna. Także te kawałki z pianką są pośrodku długich boków tej bazy. I one się wysuwają i wsuwają z bazy, także mogę to dostosować do wielkości
1: książki. Do rozmiaru książki.
0: Do rozmiaru książki, tak. I jeżeli taką książkę umieszczam, to operacja jest taka, że najpierw rozsuwam te kawałki z pianką, otwieram książkę dokładnie po środku albo w przybliżeniu po środku, może nie dokładnie, ale w przybliżeniu po środku i potem domykam te kawałki z pianką i ta pianka trzyma książkę w środku między kartkami od góry i od dołu i teraz potrafię oszacować, na ile ta książka po rozłożeniu jest większa od kartki papieru A4. Bo baza sama w sobie, dłuższy brzeg tej bazy, to jest podobnej długości, bardzo zbliżonej długości do wielkości kartki papieru A4. Także to mi pozwala na oszacowanie, na ile większa jest ta książka po rozłożeniu. I założenie jest takie, że książka jest rozłożona w środku, tak czuję mniej więcej palcami, że ten grzbiet książki jest w środku i sprawdzam po każdej stronie, na ile ta książka wystaje. Jeżeli książka nie wystaje w ogóle z tej bazy, to znaczy, że jeżeli mam statyw, który skanuje kartkę papieru, to ten sam statyw jest w stanie zeskanować tą książkę. Jeżeli wystaje z jednej strony, powiedzmy, z każdej strony, powiedzmy, na jeden palec, to zasada byłaby taka, że na taką samą odległość podnoszę te druty, jak wystaje z każdej strony ta książka.
1: Czyli po prostu, żeby była większa odległość od książki i w tym momencie kamera obejmuje więcej.
0: Więcej, tak.
1: Rozumiem.
0: Tak,
1: tak, rozumiem.
0: Tak. I ta baza, jak wspomniałem na samym początku, ta baza, dolna część tej bazy ma te kanaliki, które biegną wzdłuż dłuższej krawędzi tej bazy i tutaj są zaznaczenia na krótszej krawędzi, gdzie mam wsunąć druty. I te druty się tutaj ładnie wsuwają.
1: To są te druty od statywu.
0: Od statywu, tak, tak, tak. Te druty od statywu i też wracając do tam moich pierwszych komentarzy, ja jak sprzedaję sam statyw, na końcówkach mam takie winylowe zakończenia, ale te zakończenia trzeba zdjąć do korzystania z bazy, żeby właśnie ten drut się wsuwał. I w każdym razie w tym momencie, jak już mam wsunięty ten statyw, mam ustawioną książkę jeszcze cały czas w środku. Dlaczego w środku? Dlatego, że wtedy książka jest najszersza, bo jak jest rozłożona książka w środku, to cała szerokość książki to jest szerokość przedniej okładki, szerokość grzbietu i szerokość tylnej okładki. Także jak wiem, że jestem w stanie zeskanować w środku, to teraz dopiero mogę obrócić do pierwszej strony i mogę zacząć skanować moją książkę, tam czytać moją książkę.
1: Tomku, to zapytam o taką jedną rzecz, bo mamy teraz, powiedzmy, książkę rozłożoną w środku. Jak rozumiem, ona jest od góry i od dołu przez coś trzymana. To
0: te, tak,
1: tak, to teraz, kiedy na przykład przewrócimy kilka kartek, no to przecież będzie takie wybrzuszenie na tych kartkach przez to, co trzyma.
0: Tak. To się zgadza. Jeżeli chodzi, to jest problem, jeżeli masz do czynienia z programami archiwistycznymi. Natomiast jeżeli chodzi o programy do zamiany zdjęcia na tekst, one sobie bardzo dobrze dają radę z tego typu wybrzuszeniem, ale też inna rzecz jest taka, że ten materiał, ta pianka trzyma tą książkę w takim bardzo miękkim uścisku, także to nie jest tak, że to jest wszystko na sztywno i to też sama właściwość materiału jest taka, że te wybrzuszenia nie są też za duże. Ale sprowadza się to Główna rzecz jest taka, że do zamiany zdjęcia na tekst to wybrzuszenie nie jest dużym problemem. Jest to istotne do zdjęć archiwistycznych, gdzie trzeba używać algorytmów korygujących te wybrzuszenia, jeżeli korzystasz z tego typu rozwiązania, gdzie jedno zdjęcie jest użyte do zeskanowania obu stron książki.
1: Bo jak rozumiem, w tym momencie, jeżeli mamy taką książkę wielkości, no powiedzmy formatu A4, taką standardową książkę kieszonkową, to jesteśmy w stanie odczytać tak naprawdę dwie strony za jednym zamachem, za jednym zdjęciem.
0: Jak najbardziej, i ustawienia w KNB Readerze, jak się ustawia w tym trybie wielokolumnowym, dają sobie z tym bardzo dobrze radę i czytają wtedy książkę bez problemu.
1: Więc tak, mamy bazę. Baza w tym momencie znajduje się na dole, tak?
0: Baza jest na dole, jest przypięta, jest, te druty wsunięte są tak, żeby dotknęły książki. I także masz rację, baza jest na dole.
1: Baza jest na dole. I teraz jakbyś mógł opowiedzieć mniej więcej, jak wygląda połączenie tego statywu z bazą, żeby nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić, jak to wygląda.
0: Tak, więc to wygląda troszkę jakby się ten statyw, te druty wsuwają się i wysuwają się z bazy. To nie jest na sztywno połączenie także, tylko to jest takie połączenie, że to można dostosować w zależności od wielkości książki. Średnica drutu na to pozwala, że to nie jest takie bardzo luźne, ale to jest tak, że w miarę łatwo mogę te druty wysunąć. Także w każdym momencie mogę rozłączyć ten statyw od bazy, ale też palcami wyczuwając te zaznaczenia, gdzie druty się wsuwa, mogę ten statyw z powrotem wsunąć. Także ten typ połączenia pozwala na skanowanie różnego typu książek.
1: Jak rozumiem, Tomku, wsuwamy to równolegle do podłoża, tak? To nie jest tak, że to wchodzi jakby pionowo, to wchodzi poziomo. Po prostu mamy takie dwa otwory. I wsuwamy to poziomo. Okej.
0: Tak.
1: Czyli mamy tak naprawdę, czyli ja teraz powiem, jak ja to sobie wyobrażam, ty mnie ewentualnie skorygujesz. Mamy sobie właśnie taką bazę, która trzyma książkę, a w tę bazę wsunięte są te dolne druty, które są równolegle do podłoża i w tym momencie jakby, kiedy połączymy jedno z drugim, no to mamy nad tą bazą, która trzyma książkę, czyli nad naszą książką, telefon z okiem kamery, który sobie leży na półeczce i możemy już w tym momencie skanować bez problemu. I rzeczywiście wystarczy nam do tego jedna ręka do przewracania stron.
0: Tak. I jeszcze tylko jedna rzecz, może jestem zbyt zorganizowany w tym opisywaniu, ale jeszcze jedna rzecz jest, jeżeli książka po rozłożeniu jest większa od kartki papieru A4, to ta baza jest troszkę oddalona, bo można dosunąć statyw tylko do okładki książki, nie można dosunąć do samej bazy. Także mogę palcem sprawdzić, jaka jest odległość mojego statywu od bazy. Także załóżmy, że to są dwa palce, bo akurat statyw dotknął już okładki książki, dwa palce od dotknięcia tej bazy, bo tak szeroka jest książka. I w tym momencie wiem, że żeby moja kamera z mojego telefonu mogła patrzeć dokładnie na centrum tej większej książki, na środek, na ten grzbiet książki, to muszę wysunąć też o dwa palce moją kamerę na górze do przodu. Także w ten sposób, bo trzeba, żebym zeskanował całą książkę i nie musiał się przejmować zmianą pozycji telefonu, to muszę to tak dopracować, żeby cały czas na ten środek tej bazy ten telefon patrzył. Także to jest, tak powiem, rzecz, której nie wspomniałem wcześniej, ale tak to jest, tak powiem, zamyka ten cały proces ustawiania telefonu w stosunku do książki.
1: I to tak naprawdę tyle. Wystarczy teraz już po prostu włączyć KNFB w odpowiednim trybie i można czytać sobie bez większego problemu książkę.
0: Tak, tak. I ja pracowałem nad tym przez jakieś 2 miesiące i mam z pomocą niewidomych tutaj w Stanach i też w Europie. Miałem parę osób w Europie, które mi też pomagały testować. Także przeszliśmy przez dwie generacje prototypów. Także to, co tam widać już na Kickstarterze, to jest coś, co ja nad czym pracowałem przez jakiś czas i mam pozytywne opinie moich testerów, którzy dopiero po tym procesie wyszedłem z czymś takim, bo chciałem się upewnić, że niewidomi są zadowoleni z tego typu rozwiązania.
1: I jakie masz sygnały od osób, które kupiły taki statyw? Są zadowoleni?
0: Statyw, tak, tak. Na Amazonie mam bardzo pozytywne opinie, jeżeli chodzi o użyteczność, bo ja sprzedaję sam statyw na Amazonie. I jeżeli chodzi o bazę, to są tylko ludzie, którzy testowali, ale no, nauczyłem się już produkując tego typu rozwiązania, że to jest cykl taki no, pracy z niewidomymi, żeby naprawdę sprawdzić, które rzeczy trzeba ulepszyć. Także nie mam gdzieś na Amazonie albo na jakichś większych stronach jeszcze ocen, ale mam opinie, które wymienialiśmy ze sobą w trakcie testowania tego produktu nowego, tej bazy do książki. I parę ulepszeń musiałem zrobić na skutek tego procesu testowania, ale jestem zadowolony z tej wersji bazy do czytania książek.
1: A czy masz jakieś sygnały od osób niewidomych, jaka jest dokładność tego skanu? Jak to działa? Na przykład no, podejrzewam, że sporo osób wcześniej, zanim tak, korzystały z twojego rozwiązania, tak. No, korzystały z programów typu Fine Reader w duecie ze skanerem. Tak. Skarżą się na przykład, że to działa jednak mimo wszystko gorzej, że jest więcej błędów. Czy to już jest taka jakość tego skanu, że rzeczywiście Fine Reader no, działa podobnie?
0: Wiesz, ja nie słyszałem od ludzi skarżących się, że jakość tego rozpoznania znaków jest zła. Natomiast czasami się pracując z niewidomymi zdarzają się problemy pierwsze, jak ktoś próbuje skanować. Chodzi o rzeczy typu, jak daleko kamera ma być wysunięta ze stojaka. Natomiast jak dodatkowe instrukcje, jak właśnie korzystać z tych zaznaczeń na statywie, gdzie położyć papierze, kamerę, jak daleko ma być wysunięta. Także tego typu słyszałem komentarze i pomagam, bo ja nawet użyczam swojego telefonu komórkowego, że trzeba załatwić, jeżeli nie wystarczy przez e-mail się skontaktować, żeby te problemy rozwiązać. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozpoznanie tekstu, KNFB Reader korzysta z tego samego algorytmu, silnika firmy ABI jak Fine Reader, tylko że to jest robione dla telefonu komórkowego, ale ta cała, że tak powiem, maszyna, która rozpoznaje znaki, to jest wyprodukowana przez tego samego producenta software'u, przez ABI i to jest rzeczywiście dobra i szybka metoda rozpoznawania znaków.
1: Tomku, projektując takie coś zupełnie od zera, od początku, powiedz mi, to jest w ogóle ciężki proces, wytworzenie coś takiego, nie wiem, czym się kierowałeś, powiedzmy, poszukując różnego rodzaju rzeczy, bo tak słyszę, że tu gdzieś z Japonii coś sprowadzałeś, tak. Tu jeszcze jakichś tak. innych różnych rzeczy musiałeś szukać, gdzie to znajdowałeś, tak. Co ci podpowiadało?
0: Tak, tak, no, jeżeli chodzi o akurat ta część z Japonii, ta taśma z tymi małymi ssawkami, mikrosawkami, to jest coś, co zobaczyłem kiedyś w telewizji, zastanawiam się, co to jest za materiał, który powoduje i po prostu skojarzenie, że aha, to mnie się by też przydało, żeby trzymać coś w miejscu. Jeżeli chodzi o na przykład tą piankę z pamięcią kształtu, no to jest ciekawa historia, bo akurat kupowałem taki topper na materac, a miałem cały czas w głowie ten problem.
1: Topper, czyli co to jest?
0: Czyli to jest taka gąbka, którą można założyć na materac do spania, żeby się wygodniej spało.
1: A, rozumiem, okej.
0: Okay. I ona jest, to jest standardowy materiał teraz do robienia tego typu rzeczy ta pianka z pamięcią kształtu i w momencie, jak dostałem taką piankę, zacząłem się jej przyglądać, powiedziałem, to jest dobre rozwiązanie do tego problemu, który mi chodził po głowie przez dłuższy okres czasu. Także w sumie w ten sposób się te rozwiązania różne pojawiają. To, że się zajmuję tym konkretnym może nie problemem, ale zastosowaniem, skanowanie dokumentów za pomocą kamer cyfrowych i w miarę jak chodzi mi to po głowie i różne rzeczy są, że tak powiem, przyglądam się w życiu codziennym, to te różne rzeczy zaczynają być użyteczne. Akurat ta pianka z pamięcią kształtu, jak zacząłem ją dotykać, zobaczyłem jakie ma właściwości, jeżeli chodzi o tarcie i jak, jeżeli chodzi o uginanie się, to pomyślałem, że to jest właśnie dobra rzecz, żeby trzymać kartki papieru, kartki książki, żeby się same nie odwracały, a z drugiej strony, żeby to był w miarę taki miękki uścisk tych kartek.
1: No to się zgadza. Tomku, więc jeszcze zapytam o jedną rzecz. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany czy statywem i bazą, no to wiadomo, baza jest na Kickstarterze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem twojego projektu, to przypomnijmy, czego ma szukać?
0: Mam stronę na internecie, nazywa się fopidu.com, czyli to jest fopidu.com, to jest skrót do Photocopy Document i tam jest informacja na temat, gdzie można kupić, można bezpośrednio na stronie kupić ten statyw, też jest link do strony na Kickstarterze, gdzie staram się sprawdzić, ile ludzi jest zainteresowanych wyprodukowaniem tego typu bazy. Także to jest, a też na Amazonie, jeżeli w Polsce się kupuje z Amazonu, to jeżeli się będzie szukało Fopidu, tam mam dwa stojaki, jeden jest do telefonów komórkowych, taki ogólny stojaczek, ale też mam stojak specjalnie dla niewidomych i to jest Fopidu Scanning Stand for the Blind, ale najłatwiej szukać Fopidu, bo to jest na tyle, wymyśliłem taką nazwę, która jest na tyle specyficzna, czyli po polsku Fopido i to można znaleźć te stojaki bez problemu i tam można też zamówić na Amazonie. Czyli fopido.com albo na Amazonie też szukać Fopido.
1: I w ten sposób, korzystając chociażby właśnie ze strony internetowej twojej fopido.com, można się z tobą skontaktować, jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś dodatkowe pytania na przykład.
0: Tak, tam jest też kontakt, link do kontaktu, można mi przesłać e-mail albo info@fopido.com i czekam na jakiekolwiek zapytania. I jeżeli będzie zainteresowanie, ja staram się zawsze w miarę szybko odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania od moich potencjalnych klientów.
1: Zatem Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję za opis tego statywu. Myślę, że dosyć klarowny i jasny. I także opis bazy. No być może także i nasi słuchacze z Polski również się zainteresują. I może rzeczywiście będzie to coś, nad czym warto się będzie pochylić i zainteresować się tym. Bo rzeczywiście KNFB Reader to jest dobry program. Jeżeli ktoś wydał już pieniądze na te aplikacje, to myślę, że też warto wyposażyć się w jakiś stojak. Tych statywów, stojaków jest troszeczkę, a twój projekt, powiem szczerze, zainteresował mnie właśnie ze względu na tę kampanię crowdfundingową, która jest w przypadku osób niewidomych moim zdaniem całkiem niezłym probierzem tego, czy warto w ogóle tworzyć jakieś rozwiązanie, bo no nie od dziś, myślę, że tu doskonale wszyscy wiemy, rozwiązania dla niewidomych są bardzo drogie i zdecydowanie przesadzone. Ona jest ich cena, więc no też z różnego rodzaju grantów i dofinansowań. Ty, jak rozumiem, wszystko to tworzysz za własne pieniądze, no plus ewentualnie to, co uda ci się na tym zarobić.
0: Tak, dokładnie.
1: Nie dofinansowuje cię żadna organizacja.
0: Nie, żadna organizacja mnie nie dofinansowuje, to jest taka praca, że tak powiem, od podstaw. ale powoli zaczynam się dowiadywać o organizacjach, które są dostępne. Ten cały projekt powstał w sumie od podstaw, od kontaktu z niewidomymi i pracowałem bezpośrednio z niewidomymi, żeby takie rozwiązanie opracować.
1: No i miejmy
0: nadzieję,
1: że...
0: Mnie też bardzo miło, Michał, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję ci bardzo, było mi bardzo miło.
1: I miejmy nadzieję, że rzeczywiście znajdzie odbiorców. No i być może ktoś, kto zakupił ciebie taki statyw, czy wesprzecie w kampanii, to kiedyś na naszej antenie się wypowie, czy to w formie komentarza pod tą audycją, czy w formie też jakiejś prezentacji, jak to działa i czy rzeczywiście to jest takie dobre rozwiązanie, bo rynek zweryfikuje.
0: Tak, dokładnie. Rynek jest świetnym weryfikantem jakiegokolwiek projektu czy produktu i to jest taki kapitalizm od podstaw w moim wypadku, także ja też muszę najpierw się dowiedzieć, czy ludzie chcą taki produkt. Jeżeli ludzie chcą taki produkt, taki projekt zostanie wyprodukowany, a jak okazuje się, że to nie działa, no to jest też szybka weryfikacja i to widać będzie szybko po jakichś komentarzach od klientów.
1: Dokładnie. Tomek Wardęga był moim dzisiejszym, a przede wszystkim waszym gościem. Dziękuję ci, Tomku, raz jeszcze.
0: Dziękuję.
1: I również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No i tak to rozpoczęliśmy nasze kolejne 160, które to już pierwsze wydanie magazynu RTV. Tom Petty and the Heartbreakers, Last DJ. Wiesz, że swego czasu to taki amerykański nadawca dość znany, on się nazywa Clear Channel, oni mają w swoim portfolio dużo, dużo i jeszcze więcej stacji radiowych, że oni nie chcieli grać tej piosenki?
4: Dlaczego?
1: Dlatego, że ona jest antyradiowa, ich zdaniem.
4: Aha.
1: No, bo to wiesz, jest piosenka o tym, że człowiek w Stanach Zjednoczonych był sobie wolny, grał co chciał, mówił co chciał, przyszło wielkie korpo, no i już nie mógł, ale jak pojechał do Meksyku, to znowu mógł. I o tym jest ta piosenka, tak, Last DJ, więc jedna z większych amerykańskich korporacji radiowych odmówiła prezentacji tego utworu, a szkoda, bo bardzo przyjemny.
4: No właśnie, dlatego my gramy.
1: My gramy, jak najbardziej gramy i tą piosenką właśnie rozpoczęliśmy 161. wydanie magazynu RTV, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
1: I gdyby ktoś pytał, nie jesteśmy na żywo.
4: Otóż nie, ponieważ korzystamy z ostatnich chwil wakacyjnego czasu, dlatego ten program nagrywamy dzień przed jego emisją. W tym momencie u nas jest piąteczek, godzina tak 18.44, tak więc jak to zwykle w takim przypadku nie jesteśmy w stanie na bieżąco czytać waszych komentarzy, co nie znaczy, że nie przeczytamy ich z chęcią, tylko że później nasz Facebook, facebook.com/radio-dht wciąż na was czeka i jest do waszej dyspozycji, nasza strona internetowa takoż, no a kiedy jeżeli wy tego programu będziecie słuchać już po jego odtworzeniu, no to również takie miejsca jak sekcja komentarzy na YouTubie czy w serwisie Tyflo Podcast, również to są właśnie przestrzenie, w których możecie dzielić się z nami waszymi wrażeniami. A tych wrażeń może być całkiem sporo, no bo wiecie jak to jest, wakacje się kończą, nie da się ukryć, a zatem kończy się sezon ogórkowy w stacjach telewizyjnych i radiowych, a zaczyna się gorący okres wprowadzania jesiennych ramówek, ale zanim zostaną wprowadzone te jesienne ramówki, no to trzeba godnie to lato zwieńczyć i stacje telewizyjne mają na to swoje pomysły i chcą to lato pożegnać muzycznie. I my Wam teraz zaprezentujemy te propozycje, jakie dla nas stacje telewizyjne przygotowały, a Wy będziecie mogli dokonać wyboru. No po prostu, czyja wizja Wam się bardziej podoba, a może obie i po prostu będziecie w trakcie koncertów używać urządzenia pod nazwą Pilot.
1: Tak jest.
4: A zatem, no, od czego my możemy zacząć? No przecież moje serduszko nie mogło wybrać inaczej. Przed nami Imperium Prezesa Jacka, które kończy już swoją fantastyczną wakacyjną trasę dwójki. Nie bójmy się tych słów, bo była świetna, a koncert wojskowy państw NATO, kto oglądał, ten wie, że było naprawdę genialnie. Niestety, z uwagi na to, że nie byliśmy obecni w zeszłym tygodniu, bo jednak ten czas wakacyjny sprawił, że informacji było zbyt mało, żebyśmy jakoś sensownie ten program ułożyli, więc niestety nie zaprosiliśmy Was bezpośrednio na koncert w Zabrzu pod hasłem Niech żyje Biesiada, chociaż o nim wcześniej wspominaliśmy, więc czujemy się odrobinę rozgrzeszeni, a tam też były fantastyczne wystąpienia, na przykład Andrzeja Rybińskiego, prawda?
1: To ja nie wiedziałem, że on taki biesiadny.
4: Czy też naszego ulubionego artysty Ryszarda Makowskiego.
1: A to pan Rychu to jest człowiek uniwersalny, on i pojajcuje, i pobiesiaduje, wszystko zrobi.
4: Tak, w każdej estetyce się odnajdzie.
1: Jest dzieckiem rock'n'rolla.
4: Tak jest, i była też Maryla Rodowicz, która naprawdę sięgnęła po biesiadny repertuar, bo śpiewała na przykład Karliku, Karliku. I tam coś jeszcze, chyba Szła dzieweczka, i inni wykonawcy też wplatali jakieś tam fragmenty biesiadnych utworów, także to nie tak, że biesiada była tylko w tytule, broń Boże, prezes jak zapowie coś, to jest słowny.
1: To nie ma lipy.
4: Natomiast teraz pozostaje kwestia tego, co zapowiedział na sam koniec wakacyjnej trasy, a zapowiedział aż dwa koncerty, które odbędą się w ten weekend, więc no, mamy wyjątkową sytuację, bo jeden koncert w sobotę, tak jeszcze nie było, a drugi tradycyjnie w niedzielę, natomiast miejsce koncertów jest takie same, jest nim Sopot, konkretnie Opera Leśna, więc wiecie, nie byle co, to nie tylko TVN-y jakieś i Polsaty mogą tam robić koncerty.
1: TVP, tak jest, TVP wraca do korzeni, bo przecież kiedyś Sopot był...
4: No, kiedyś był ich, a teraz...
1: Tylko nie wiem, czy akurat prezes Jacek chciałby się przyznawać, że akurat do tych korzeni wraca.
4: No więc właśnie, w ogóle chyba prawa do tego oryginalnego festiwalu gdzieś tam zaginęły, mam takie wrażenie, bo do pewnego momentu przecież Telewizja Polska to robiła, potem TVN przejął to właśnie z tą numeracją jakby oryginalną, czy to był tam 40 któryś festiwal i tak dalej, im się ta umowa po 5 latach skończyła i potem wszyscy inni, łącznie z TVN-em od kilku lat, robili i robią festiwale w Sopocie, ale pod własnymi szyldami, więc jest to poniekąd jakieś tam nawiązanie do tego dawnego festiwalu, ale nie jest to taka kontynuacja w linii prostej. No ale prezes Jacek po prostu tworzy historię sam na nowo. No co tu będziemy ukrywać? No i tworzyć ją będzie już dziś wieczorem. Niestety nie będę mogła tego koncertu oglądać. Przynajmniej nie premierowo, chociaż liczę, że uda mi się zdążyć na tę część, którą prezes emituje specjalnie na życzenie widzów. A co nas konkretnie dzisiaj czeka? Dziś, 27 sierpnia, w sobotę, na deskach Sopockiego Amfiteatru widzowie obejrzą jubileusz Pytania na śniadanie, ponieważ ten słynny program śniadaniowy obchodzi 20 urodziny, jest z tej okazji specjalny spot urodzinowy, prezenterzy śpiewają piosenkę Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, także nie zdziwię się, jeżeli nas zaskoczą i też zaprezentują się na scenie. Jak na razie nie ma tego w zapowiedziach, wiemy tylko, że rzeczywiście wydarzenie poprowadzą prezenterzy znani z występów w telewizji śniadaniowej TVP2. A kto zagra i zaśpiewa? Oprócz tego, że właśnie no być może oni będą chcieli się pochwalić swoim śpiewem, jakoś tak przypuszczam, że nie na żywo, no na pewno wystąpi, no proszę Państwa, grubo od samego początku. Będzie ABBA, no. Co z tego, że jakaś ABBA Arrival, czy jakiś projekt, prawda, ku czci oryginalnej ABBie. Nie będziemy się wgłębiać w takie szczegóły.
1: Już myślałem, że chociażby te hologramy przywieźli.
4: No więc właśnie, będzie Paula, będzie Chris Cugowski, po raz kolejny na trasie Dagmara Bryzek, Filip Lato, chór Sienna, tak się to chyba czyta, to bym chciała bardziej po europejsku, Sienna, ale to jednak chyba właśnie po polsku powinno się. Marlena Drozdowska się nam objawi, zwycięzca ostatniego The Voice.
1: Ale bez Krzysztof Marka Konrada. Krusik.
4: Tak, takiej zapowiedzi nie ma, więc już też mnie interesuje, z kim wykona mydełko Fa, a panów tutaj na liście, jak słyszycie, jest kilku, więc możecie tutaj swoje typy prezentować. Czy właśnie z Krzysztofem Prusikiem, na przykład zwycięzcą Voice Senior, czy z kimś jeszcze innym. Będzie też coś, co jest nazywane Kabaret Super Show i nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, bo Kabaret Super Show dwójki to jest przecież nazwa programu kabaretowego TVP2, który, co mogę już zdradzić, wróci na antenę jesienią, ale ramówką jesienną Telewizji Polskiej będziemy się zajmować w przyszłym tygodniu. Także co to ma być? Czy jacyś kabaryciarze z tego programu? Tego nie rozumiem. Będzie nasza wspaniała jurorka eurowizyjna Aleksandra Szwed, nasza niedoszła reprezentantka Karolina Stanisławczyk, Kuba Dobrzański, tego nie znam, za to znam drugiego Kubę, Kubę Szmajkowskiego, czyli jednego również niedoszłych eurowizyjnych reprezentantów, chociaż on ostatnio jakoś tak niechętnie śpiewa to swoje Love Sick. Bardziej stawiam na to, że podobnie jak w Wilnie zobaczymy go w jakimś coverze. No i znów eurowizyjne nawiązanie, nasz wybawca z Rotterdamu Paweł Skiba i będzie też Oskar Cyms, mam nadzieję, że dobrze to czytam. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, no tutaj już prezes Jacek też przed nami nie kryje, jaka jest intencja tego koncertu, bo ma on podtytuł Zakończenie lata. No i właśnie ostatniego dnia wakacyjnej trasy dwójki na scenie Opery Leśnej pojawią się inni wykonawcy, żeby nie było, że ci sami. No i na przykład na tej liście mamy coś takiego jak United Nations. I przyznam szczerze, że jestem ignorantką chyba, a może oboje jesteśmy, bo próbowaliśmy jakoś przed wejściem na antenę to jeszcze zweryfikować i nie kojarzymy, ani też Google nie bardzo nam chce podpowiedzieć, co to jest w ogóle za projekt. Michał kojarzy coś takiego jak United Nations.
1: Tak, to w 2004-2005 roku było dosyć popularne, chociażby za sprawą tego przeboju Out of Touch, które to oryginalnie pojawił się w latach 80., a oni sobie to odświeżyli. No to kojarzę, ale czyżby to byli oni?
4: Michał przed wejściem na antenę mogę zdradzić, że próbował mi pokazać, jaką piosenkę chodzi nucąc i dalej nie wiem, o jaką chodzi, więc nieważne. Także być może to jest jakiś błąd, trzeba byłoby to być może jeszcze gdzieś zweryfikować, a może wy znacie projekt United Nations, a może jest po prostu czymś zupełnie nieznanym. Na przykład ostatnio na tym koncercie piosenki wojskowej pojawiła się wcześniej niezapowiadana jakaś wokalistka z Turcji, która chyba też nie jest znana nawet u siebie w kraju, ale no, prezes po prostu odkrywa talenty. No i tak samo odkrył dla całej Polski, chociaż w zasadzie był już teoretycznie znany, ale wzmocnił jeszcze tę sławę Zenka Martyniuka, nasz pan prezes, i zaprosił go na ostatni koncert wakacyjnej trasy dwójki. Nie mogło być inaczej, bo tutaj są same wielkie gwiazdy. Jest na przykład Helena Wondraćkowa, która bardzo lubi Polskę. Jest zespół Klasik, jest Komodo, jest Trevoci, jest Moni Królowa-Wel, Izabela Trojanowska, jest Julia Belej, jest Andrzej Rosiewicz, kochani, będzie fantastyczna zabawa. Jest Maja Chyży, jest Marien, mam nadzieję, że z lepszą prezentacją niż w Opolu pod względem wokalnym. I last but not least, Krystyna Giżowska.
1: No właśnie, więc jej mi gdzieś tu brakowało. Zastanawiałem się, czy się pojawi, ale jest.
4: Jest, tak więc jestem szalenie podekscytowana i w niedzielę na szczęście będę to mogła już oglądać. Transmisja zarówno w sobotę, jak i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 20. Koncerty będą dwuczęściowe, no a po tym, jak już zobaczycie te dwie części, to będziecie mogli bawić się dalej. Co z tego, że przy tym, co już słyszeliście chwilę wcześniej, to nie ma znaczenia. Może tak jak ja się spóźnicie i ta powtórka to jest dla was po prostu jedyną
1: na specjalne
4: nadzieją.
1: Życzenie.
4: A przypominam, że powtórki warto oglądać, bo przypominam, co się wydarzyło właśnie na ostatnim koncercie wakacyjnej trasy dwójki w zeszłym roku, tak? To był ostatni koncert, to była powtórka i to była Joanna Moro, więc liczę na kontynuację dobrych tradycji, tylko nie wiem, kto by mógł być za nią odpowiedzialny. Szkoda, że tutaj Joanny Moro nie zaprosili,
1: no
4: prawda?
1: Właśnie.
4: No to mogłaby rzeczywiście podtrzymać. Tak jak powiedziałam, do tematu Telewizji Polskiej wrócimy sobie za tydzień, bo oni jeszcze nie startują ze swoją jesienną ramówką, chociaż ją zapowiadają. W tym tygodniu odbyła się konferencja ramówkowa Telewizji Polskiej. W czwartek o godzinie 20.30 była ona transmitowana przez telewizyjną jedynkę i nie zdziwię się, jeżeli jeszcze zostanie pokazana w TVP1 albo Info, albo gdzieś i tam prezes Jacek mówił o wielu sukcesach i planach na przyszłość. przyszłość. Tak więc my o tych planach, o nowościach, o powrotach, o ciekawych inicjatywach prezesa, takich jak pasmo TVP3 Info, które ma ruszyć w połowie września i rozpocząć się transmisją z przekopu Mierzei Wiślanej, to o tym będziemy sobie mówić w odpowiednim czasie, bo jeszcze trzymamy się tego wakacyjnego nastroju i teraz zaprosimy Was na ostatnie koncerty wakacyjnej trasy dwójki, zarówno na sobotni, jak i na niedzielny. Na sobotni zaprosimy Was ze sprawą piosenki w wykonaniu Marleny Drozdowskiej. W ogóle wczoraj wyszukiwaliśmy te utwory, zastanawialiśmy się, co zagrać i po prostu to było takie olśnienie, że to musi być to.
1: Tak jest.
4: Bo sobotni koncert, przypominam, to jubileusz Pytania na śniadanie, a Marlena Drozdowska... Nie wszyscy mogą pamiętać, no bo przede wszystkim chyba nam się kojarzy Mydełkofa, chociaż nie wiem, co się kojarzy jako pierwsze. Czy Mydełkofa? Pewnie zależy od słuchacza, bo ktoś inny powie, że Radość o poranku właśnie.
1: Bo ona to w zespole wtedy
4: ona
1: jeszcze.
4: Ona to wykonywała jako członkini grupy I. Myślę, że ta nazwa grupa I to może być nieznana ludziom, ale wszyscy znają Radość o poranku, prawda?
1: Dokładnie, to jest dokładnie. Ciekawy przypadek. Ale powiem ci szczerze, że jakbym posłuchał tej piosenki i nie kojarzył, że Marlena Drozdowska ją śpiewała, to pamiętając jej późniejsze dokonania, no to z głosu ciężko by było poznać.
4: No to prawda. Tak więc skoro mamy jubileusz porannego programu, no to jak dobrze wstać, skoro świt, no to jest, mam nadzieję, zdanie, które przyświeca prowadzącym i całej ekipie tworzącej Pytanie na śniadanie.
1: Miejmy nadzieję, że nikt się tam nie męczy, ja bym się męczył.
4: No ja tak samo. A później zaprosimy Was na koncert niedzielny, na długą zabawę do białego rana, co z tego, że poniedziałek następnego dnia, no to będzie Długa noc i o tym w języku polskim, choć z Czech, zaśpiewa dla nas Helena Wądraćkowa.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: koniec lat, chociaż co tu świętować, no ale no jakoś no, trzeba zamknąć ten czas i będą to robić za sprawą festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, który doczekał się właśnie znów transmisji i znów wypełni, no w zasadzie łącznie 3 dni na antenie. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego się tutaj tak zawahałam i o co tutaj dokładnie chodzi. Festiwal w troszeczkę może innym nie tyle kształcie, ile są pewne zmiany dotyczące patronatu medialnego, ale o tym zaraz. A więc tak na dobrą sprawę festiwal zaczyna się już w piątek. Ale to wydarzenie, które ma miejsce w piątek, nie zostanie pokazane na żywo, więc do niego sobie wrócimy nieco później. Mówię o tym piątku, który był już dla Was wczoraj, dla nas jest
1: Dla
0: dzisiaj.
1: nas jest dzisiaj, tak.
0: Skupimy się teraz na tym, co dla Was jest dzisiaj, a dla nas jest jutro, czyli na sobocie. Dzisiaj wieczorem o 20, jak włączycie Polsat, to zobaczycie koncert pod nazwą Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Z. I tutaj właśnie jest chyba zmiana, bo ile dobrze pamiętam, w poprzednich latach oni ten koncert, po pierwsze, no to nie były przeboje 30-lecia, tylko jakieś tam bieżące przeboje lata. Chyba taki był przynajmniej zamysł, a po drugie to było robione z RMF-em. Tak mi się przynajmniej kojarzy, nie wiem czy zawsze, więc wydaje mi się Radio Z tutaj nowością. No i co w związku z tym nas czeka? Przypominam dziś, jak dla tych, co się pogubili w datach. Podczas koncertu Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Z, na przykład grupa Lady Punk obchodzić będzie podwójny jubileusz 40-lecia zespołu i 30-lecia od wydania piosenki Zawsze tam, gdzie ty. To już się teraz obchodzi jubileusze piosenek. Jezu, to niedługo w ogóle nie wyjdą z tych jubileuszy, bo
1: będą
0: to przez co chwilę
1: świętować i
0: jakiś się
1: świętować.
0: Obchodzi. No
1: Oj, a
0: właśnie.
1: jak zespół Lady Punk zacznie świętować,
0: No.
1: to się można obawiać
0: Oj, to
1: tego, co się
0: prawda.
1: będzie działo.
0: To prawda. No ale oczywiście nie tylko Zawsze tam, gdzie ty zabrzmi, bo to będzie także okazja do wspólnego wykonania innych hitów śpiewanych przez kolejne pokolenia Polaków, jak między innymi Mniej niż Zero. A na scenie w Kieleckim Amfiteatrze, bo to wszystko się dzieje właśnie w Kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia, pojawią się także artyści, których piosenki, teraz cytuję za zapowiedzią koncertu, skomentujemy sobie to za chwilę, ale musiałam to tak zostawić, których piosenki przez lata rozbrzmiewały na antenie partnera wydarzenia, Radia Z, i wielokrotnie podbijały szczyty kultowej listy przebojów tej stacji. Przepraszam, której?
1: Której?
0: Bo
1: Komputerowej?
0: każdej.
1: Czystej?
0: Czułej? Czy tam, co tam
1: Ligi
0: teraz?
1: hitów?
0: Plus minus jakieś? 5 hitów po piątej, kto pamięta, wpisujcie miasta. Bo akurat Radio Z, dla tych, którzy tak nie siedzą mocno w tej radiowej sferze, nie miało chyba jakiegoś dobrego pomysłu przez lata na te listy przebojów, i o ile RMF rzeczywiście ugruntował te silne marki przez lata, listy Hot Bands, potem poplisty, już się tego trzyma, tak ci tutaj co kilka lat rzeczywiście zmieniali te pomysły na listę przebojów, i komputerowa lista przebojów czy czysta lista są zapewne kultowe dla pewnych pokoleń słuchaczy, zwłaszcza jak sądzę komputerowa, bo to, co było gdzieś tam dawniej w tych 90-tych latach, kiedy ludzie byli bardziej przywiązani do radia, no to będzie postrzegane jako bardziej kultowe, ale nie ma czegoś takiego jak jedna kultowa lista
1: No
0: Radia Z, bo
1: właśnie.
0: nie da się tego porównać do RMF-u, czy to wiecie, Trójki, była jakaś tam taka lista przebojów, może nie wszyscy już pamiętają, ale nie ma co tego porównywać do list przebojów, które się utrzymują przez lata, bo w Zetce tak, nie ma. No ale już abstrahując od tego, więc będą ci, którzy byli na każdej liście przebojów po prostu. Na przykład Andrzej Piaseczny proponuje nam piosenki takie jak Prawie do nieba oraz Chodź przytul przebacz, Big Cyc Makumbę, Ania Wyszkoni Agnieszkę nam zaśpiewa, a w ogóle, że ona może to śpiewać, bo teraz przecież są afery z tymi łzami.
1: Ojej.
0: Są. Nie słyszałeś o aferach z
1: Nie,
0: zespołem Łzy?
1: nie.
0: Dobrze, to nie jest temat na teraz, bo zboczymy za bardzo z naszych głównych zagadnień, ale pokrótce funkcjonują teraz na rynku dwa zespoły Łzy. Jeden to, no okej, w takim razie ci wyjaśnię, skoro już zaczęłam. Jeden pod przewodnictwem Adama Konkola, czyli głównego założyciela, i jakichś tam muzyków, które on sobie dobrał, i
1: Aha.
0: drugi zespół Łzy, ci muzycy, którzy grali z nim wcześniej. Oni, jedni i drudzy, grają jako Łzy, i ostatnio w jakiejś wiosce był protest, bo na dożynkach miał zagrać jeden zespół Łzy, ten z Konkolem, a Mieszkańcy się dopominali o ten drugi zespół Łzy. Aha. I była afera. To nawet aż dziennik o tym pisał.
1: A to się jakiś oni się repertuarowali.

0: Warem różnią, czy wszyscy grają największe hity?
1: No chyba wszyscy grają to samo, jeszcze do tego wszystkiego jest solowa Ania Wyszkoli, która też śpiewa Agnieszkę, która powiedziała, że się dystansuje od tych wszystkich konfliktów.
0: To naprawdę można kręćka dostać.
1: Tak jest. No i będzie też Dawid Kwiatkowski, zaśpiewa Proste i Bez Ciebie, wystąpią także Enej i Bryska, ale jeszcze nie chwalą się, co zaśpiewają, no mają mnóstwo hitów w zanadrzu, a wyjątkowy klimat sobotniego koncertu uzupełnią, jak to określa, no dwie księżniczki rumuńskiego popu, czyli Minelli i Olivia Adams oraz fiński zespół Derasmus. No mamy, proszę Państwa, wielką gwiazdę. Niedawno jeszcze na Eurowizji z utworem Jezebel nie udało się osiągnąć jakiegoś dużego sukcesu. W ogóle w jakimś ostatnim wywiadzie powiedzieli, że ta Eurowizja to ich trochę uratowała przed upadkiem, bo jakoś tak niedobrze się działo wcześniej w zespole.
0: Już z EO za małe tantiemy, czy jak?
1: A w związku właśnie z tym, że się zdecydowali na Eurowizję, to jakoś tak się spieli i udało im się po prostu przetrwać. Także no, w sumie to zawsze jakaś dobra wiadomość.
0: Oczywiście.
1: Natomiast jeżeli chodzi o to, co nas jeszcze wieczorem czeka, bo to nie będą tylko wydarzenia muzyczne, to zacytuję zapowiedź. Będzie to sentymentalna podróż przez 3 dekady. Muzyczna, ale nie tylko, bo przecież przez 30 lat świat zmienił się nie do poznania. Czy można wyobrazić sobie wakacje bez telefonu albo pracę bez laptopa? To nie tak, że ja to czytam tak bez sensu, bo to zaraz prowadzi do tego, co oni mają dla nas, więc żeby nie było, że czytam jakieś takie truizmy bez powodu. Urlopowicze nie wysyłają już pocztówek, a fani muzyki nie używają discmanów, chyba że ktoś używa. Funkcje te spełnia jedno mieszczące się w kieszeni urządzenie, czyli popularna komórka.
0: Swoją drogą, tak jeszcze wejdę ci w słowo, też masz takie wrażenie, że jednak u nas mimo wszystko przez znacznie więcej lat popularne były walkmany, a discmany to się tak na chwilę zagnieździły?
1: Być może, ale trudno mi to jakoś dobrze porównać, bo jestem trochę młodsza i trochę te perspektywy czasowe jakoś mogę
0: ale dajcie znać, inaczej. Ale dajcie znać, jeżeli macie podobne odczucia albo zgoła odmienne. To również jesteśmy do waszej dyspozycji, nasz Facebook czy strona internetowa, bo no, ja tak jakoś mam wrażenie, że te discmany to naprawdę były tylko przez chwilę, a walkmany to cała dekada.
1: Tak czy inaczej, podczas koncertu czeka nas przypomnienie wszystkich wynalazków, które w tym czasie podbiły świat. Podobnie jak przeboje, jakie wybrzmią tego wieczoru. No ale komórki to wy mi nie musicie przypominać, bo ją dobrze znam, także rzeczywiście może przypomnijcie takie rzeczy jak Discman, co niektórzy
0: mogli zapomnieć. Nokia 5110 ci przypomną.
1: A, no dobrze, to zwracam honor. Natomiast w roli prowadzących koncert zobaczymy dziennikarkę Radia Z Agnieszkę Kołodziejską i aktora Adama Zdrójkowskiego, a także kabaret Nowaki. No i jeżeli o kabaretach mowa, no to właśnie nimi wypełniony będzie następny dzień festiwalu.
0: Tak jest, bo niedziela to tradycyjnie świętokrzyska gala kabaretowa, czyli najśmieszniejszy wieczór lata. No przynajmniej,
1: tak zapowiadają,
0: przynajmniej zdaniem organizatorów. Tak. Najbardziej znane kabarety w Polsce podsumowują wakacje, komentują najnowsze wydarzenia polityczne, obyczajowe i oczywiście wszystkie gorące fakty z życia celebrytów. Na scenie m.in. kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Nowaki, kabaret Zdolni i Skromni, a tych to nie znam, szczerze mówiąc.
1: Też nie, ale już nam się ostatnio przy jakimś wydarzeniu przewinęła ta nazwa, więc widocznie jakoś się pojawili na kabaretowym rynku.
0: Kolejny kabaret to z pewnością bardziej znany i rozpoznawalny Para Nienormalni, kabaret K2 oraz Szymon Łądkowski i niezrównana Ewa Błachnio. Gospodarzami wieczoru będą kabaret Skeczów Męczących i aktorka Karolina Gorczyca. A o oprawę muzyczną zadba zespół The Jobbers.
1: Oba te wydarzenia będą transmitowane o godzinie 20 w sobotę i w niedzielę. Przypominam, w sobotę koncert, w niedzielę kabarety. No ale to nie będzie jedyna okazja, żeby się pośmiać oczywiście dla tych, którzy lubią. Zanim przejdę do tej kolejnej okazji, to jeszcze zapytam, a gdzie na tej liście kabaretów Neonówka? Myślę, że niektórzy będą bardzo rozczarowani, bo do tej satyry politycznej to zdaniem wielu to pewnie by się przydała.
0: Tak.
1: Dla tych, którzy lubią. Akurat nie w moim guście, no, ale wielu zwolenników ostatnio Neonówka zyskała. No i nie zapowiada się też, żeby wystąpiła w kolejnym kabaretowym wydarzeniu, o którym wam teraz powiem, bo to jest właśnie kwestia tego, co odbywa się w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, ale nie zostanie pokazane na żywo. To znaczy w piątek, ten co dla Was był wczoraj, a dla nas jest dzisiaj, wiecie o co chodzi. Jak ktoś był w Kielcach, a może ktoś był w Amfiteatrze Kadzielnia, to mógł obejrzeć widowisko pod nazwą Klinika Sketchów Męczących. I ono zostanie pokazane, sprawdziłam to, w przyszłą niedzielę. To znaczy 4 września o godzinie 20. Chyba podobnie było w zeszłym roku. Też było nagranie widowiska kabaretowego i też ono zostało pokazane w pierwszą niedzielę września, a dopiero od kolejnej niedzieli ruszył taki regularny kabaret na żywo, więc teraz będziemy mieć tak samo. A więc w przyszłą niedzielę 4 września mamy Klinikę Sketchów Męczących. Nie muszę już mówić, kto będzie tutaj głównym gospodarzem, ale oprócz nich pojawią się też goście specjalni. Na przykład będzie kabaret Nowaki, a oni to się napracują, prawda? Bo będą w obu tych wydarzeniach kabaretowych, oprócz tego jeszcze współprowadzą koncert, więc rzeczywiście będzie ich można sporo się naoglądać. Kabaretka 2 też ma być i Monika Dryl. Być może będziemy pamiętać o tym, żeby za tydzień Wam jeszcze przypomnieć o tym wydarzeniu, natomiast no teraz zapowiada się tak gorący czas, jeżeli chodzi o te ramówkowe nowości, że trudno nam to zapewnić, dlatego już dajemy znać. Jeszcze raz przypomnijmy, przyszła niedziela, 4 września, godzina 20, Klinika Sketchów Męczących, a w tym tygodniu w sobotę koncert Polsatu i Radia Z z przebojami 30-lecia, a w niedzielę świętokrzyska gala kabaretowa. No to cóż, będziemy już kończyć ten wątek podsumowywania wakacji. Możecie dać nam znać, która z ofert Wam bardziej przypadła do gustu, czy Telewizji Polskiej, czy Polsatu. Ty mi powiedz, kogo wybierasz, z kim będziesz żegnał lato? I dlaczego z prezesem Jackiem?
0: Wiesz co, no, rzeczywiście bardziej interesujące pod takim względem, ciekawe, co tam się wydarzy, no to jest to, co ma nam do zaoferowania prezes Jacek. To się zgodzi.
1: No oczywiście, moje serce też jest tam, no ale przypominam, znów jest jeszcze takie urządzenie jak pilot, ono się może przydawać czasami, tak więc piszcie, co wybieracie, czy może właśnie obie imprezy, a może będziecie jeszcze żegnać lato w jakiś inny sposób. My natomiast zaprosimy Was teraz jeszcze raz na muzyczną część Magicznego Zakończenia Wakacji za sprawą, no chyba największej gwiazdy prosto z Finlandii. Spokojnie, to, że jestem obserwatorką Eurowizji, to nie oznacza, że Wam zagram Jezebel, tegoroczny ich utwór eurowizyjny, tylko będzie największy przebój In the Shadows
0: i Rasmus.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni to Radio DHT.
0: Słuchacie Radia DHT i programu RTV. My cały czas jesteśmy w kręgach polsatowskich, że tak
1: tej stacji, co miała słoneczko, ale chyba zgubiła.
0: Tak.
1: Bo teraz właśnie płynnie przechodzimy sobie do wątku jesiennych ramówek. No bo lato się kończy, a więc za tym idzie czas jesienne ramówki wprowadzać i być może już wiecie o tym, jesteście do tego przyzwyczajeni, że różny jest czas, kiedy stacje te ramówki wprowadzają. Czasami to jest nawet tydzień różnicy i tak będzie też i w tym roku. Bo jeżeli chodzi o tak zwaną wielką czwórkę, to Polsat zaczyna z ramówką już teraz, od najbliższego poniedziałku. TVN zaczyna emitować propozycje ze swojej nowej ramówki od przyszłego weekendu, to znaczy od soboty 3 września już te programy, seriale się będą pojawiać i podobnie w zasadzie jest, jeżeli chodzi o Telewizję Polską. Dlatego też na kwestiach związanych z TVN-em i Telewizją Polską skupimy się w przyszłym tygodniu, podobnie jak na nowościach Polsatu, bo tak się składa, że oni swoje nowości wprowadzają w weekend. Mają dla nas dwa zupełnie nowe programy, jeden emitowany w sobotę, jeden w niedzielę i one właśnie ruszą odpowiednio 3 i 4 września. Dlatego zgodnie z tą naszą filozofią, bo tu musimy jakoś te informacje porządkować, co byśmy tu 6 godzin nie siedzieli z Wami, to znaczy lubimy to, ale Wy byście tego nie wytrzymali. Więc zgodnie z tą naszą filozofią, że Was informujemy o tym, co będzie w najbliższym tygodniu, no to właśnie teraz się ograniczamy do Polsatu, ale to będą powroty. To będą powroty z bliższej lub dalszej przyszłości, bo jeden z formatów, o którym powiemy, no powraca po kilku dobrych latach, już możecie kojarzyć o czym konkretnie mówimy, bo też anonsowaliśmy ten powrót. No a właśnie nowości w polsatowskiej, jak i kolejne stacje pojawią się u nas za tydzień, a my w naszym dzisiejszym programie też możemy powiedzieć, po tym, gdy skończymy zajmować się Polsatem, będziemy zajmować się też innymi stacjami, takimi już nie z Wielkiej Czwórki, które również zdecydowały się swoje nowości, czy też nowe odcinki znanych już produkcji wprowadzać od najbliższego tygodnia, od końca sierpnia. Ale do brzegu. Zacznijmy od tego Polsatu. My Wam oczywiście doskonale postaramy się przedstawić te ich ramówkowe propozycje, ale na wypadek, gdybyście mieli jakiś niedosyt, chcieli jeszcze czegoś się o tych nowościach dowiedzieć, to Polsat zaprezentuje Wam to sam. Telewizja Polska zrobiła to ze sprawą swojej konferencji ramówkowej, którą już powiedziałam, wyemitowała. Telewizja TVN także pokazała swoją konferencję ramówkową, a Polsat ma na to trochę inny pomysł, ponieważ przygotował taki specjalny program, chyba tak możemy to nazwać, bo chyba słowo widowisko byłoby zbyt dużym słowem. Nazywa się to Wieczór z Gwiazdami Jesień 2022. Telewizja Polsat zaprezentuje jesienną ramówkę właśnie w tym specjalnym programie, który pokaże w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli jutro. Nowości jesienne będzie można zobaczyć z perspektywy widza, który odwiedzi plany różnych produkcji Polsatu, by pokazać je od kulis. Nie zabraknie zabawnych sytuacji, no sami ocenicie, czy będą zabawne, jak obejrzycie, niezręcznych pytań, ciętych ripost i emocji. Wieczór z Gwiazdami Jesień 2022 pokazany zostanie w Polsacie w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 19:30. Emisja programu zastąpi wieczorną konferencję ramówkową, z której organizacji stacja kolejny raz zrezygnowała. No i w sumie to fajnie, że robi to w jakiś taki
0: niestandardowy sposób. Oczywiście.
1: Może się to podobać lub nie, ale zawsze to ciekawsze niż taka konferencja ramówkowa w typowej formie. TVN też raz coś takiego zrobił w czasie pandemii.
0: Tak,
1: miał takie widowisko, jesteśmy w domu. Może szkoda, że nie podtrzymali tego pomysłu, tylko znów organizują konferencję w takiej tradycyjnej formie. No ale zanim Polsat zaprezentuje swoją ofertę sam, no to teraz my postaramy się Wam o niej co nieco opowiedzieć. Tyle ile nam się udało ustalić o nowych sezonach znanych już produkcji i rozpoczynamy od tych programów, tych pozycji ramówkowych, które będą na antenie pojawiały się codziennie w dni robocze, a co do jednej, no to również niedziela jest sporą emisji. Zaczynamy od pasma popołudniowego.
0: Tak jest. Od najbliższego poniedziałku o godzinie 17:00 telewizja Polsat rozpocznie emisję 13. sezonu serialu Gliniarze. W nadchodzących odcinkach nie zabraknie ciekawych historii i zaskakujących zwrotów akcji. I to rzeczywiście nie jest obietnica bez pokrycia, bo już w pierwszym odcinku sezonu widzowie zobaczą historię szefa CBP, czyli Centralnego Biura Policji, Roberta Schwarza. Komisarz obudzi się rano obok martwej nastolatki. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Wydział Wewnętrzny, a funkcjonariusze CBP otrzymują zakaz badania sprawy. Mimo to Natalia i Kuba z pomocą pozostałych policjantów decydują się na jej zbadanie. W międzyczasie z ramienia Komendy Głównej do śledztwa dołącza Beata. Jednym z jej zadań jest niedopuszczanie CBP do informacji sprowadzonego w sprawie Schwarza śledztwa. W kolejnym odcinku śledczy przeprowadzą dochodzenie w sprawie porwania mężczyzny. Brutalnie okaleczony chłopak zostanie szybko odnaleziony. Centralne Biuro Policji spróbuje znaleźć też mordercę celebrytki, włamywacza do domu blogera podróżniczego, czy też sprawcę pobicia gminnego radnego. Nie zabraknie również prywatnych wątków z życia funkcjonariuszy. Do Adama odezwie się jego brat Wojtek. Zwróci się do policjanta z bardzo nietypową prośbą. Natalia będzie musiała sobie radzić z opieką nad Antosiem oraz przechodzącym rehabilitację Filipem. Problemów nie zabraknie też w związku Krystiana i Eweliny. W obsadzie ponownie znaleźli się m.in. Ewelina Ruk-Gaber, Charlotta Zielińska, Monika Miller, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Przemysław Saleta i Aleksander Mackiewicz w dwóch rolach jeszcze, żeby było ciekawiej. No i przypomnijmy, z gliniarzami możemy spotykać się od poniedziałku aż do piątku w Polsacie o godzinie 17. Także wszyscy miłośnicy seriali kryminalnych myślę, że będą usatysfakcjonowani.
1: A mamy miłośników tego serialu w gronie naszych słuchaczy i osób działających w redakcji, także mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Podobnie jak usatysfakcjonowani będą za moment fani serialu Pierwsza Miłość. Słuchajcie, mamy informacje na temat wydarzeń w nowym sezonie serialu Pierwsza Miłość. Tak. Chyba nie zawsze o nim mówiliśmy, bo jakoś tak nie zawsze do nas te wieści docierały, a my też sami nie oglądamy, więc tak nie do końca ogarniamy. No właśnie, nie do końca ogarniamy. Słuchajcie, zastanawialiśmy się, bo
0: pytanie, kto ogarnia?
1: Informacja jest, tak, ta informacja jest szalenie długa, także jeżeli ktoś nie ogląda Pierwszej Miłości, go to nie interesuje, to spokojnie sobie zdąży herbatkę w tym czasie zrobić. Wróci, a my jeszcze tu będziemy z tą Pierwszą Miłością. Ale no, też nie chcieliśmy jakoś redukować tych wieści, no bo jako, że nie oglądamy, to nie wiemy, które wątki rzeczywiście są istotne, a pewnie wszystkie. Taką mam refleksję, że tytuł serialu to jest Pierwsza Miłość, ale w związku z tym, że on jest emitowany tyle lat i tam jest tyle postaci, to ciekawe, dla których ta miłość rzeczywiście jest pierwsza, prawda? No ale właśnie teraz postaramy się wam to zaprezentować. My tutaj poza anteną trochę przymierzaliśmy się już do tego tematu i no ugotowaliśmy się, możemy to zdradzić, mimo że to nie jest wszystko
0: śmieszne. To się naprawdę nadaje na sketch.
1: Ale tak mamy nadzieję, że damy jakoś radę, bo to przecież nie jest zapewne dla was. To mogą być poważne sprawy, jeżeli wyczekujecie.
0: Możecie to przeżywać wewnętrznie.
1: Co się tam stanie. No właśnie. No na przykład jest taki temat jak związek Marysi i Wenerskiego. On staje się coraz poważniejszy. Wygląda na to, że bohaterka w końcu znalazła szczęście u boku przystojnego lekarza.
0: Ura!
1: Marysia stara się dzielić swój czas między córkę, pracę i swoją nową miłość. Wenerski... Ale nie rób mi takich rzeczy, bo się ugotuję zaraz, to jest za dużo i my przez pół godziny tego nie skończymy.
0: Okay.
1: Proszę, nie rób mi na złość. Wenerski jest bardzo opiekuńczy i pomocny, ale jak się wkrótce okaże, nie tylko dla Marysi. Laura po śmierci męża wpada w kłopoty, w dramatycznych okolicznościach traci również dom i pracę.
0: Szkoda, że nie mam jeszcze tu sampli odpowiednich.
1: Proszę cię. Z kryzysu pomaga się jej podnieść nie kto inny, jak właśnie Wenerski, który znajduje dla niej nową posadę na uczelni i oferuje mieszkanie w swojej kawalerce. Marysia jest zaskoczona jego zaangażowaniem, ale stara się obdarzyć Jakuba zaufaniem. Wkrótce dochodzi też do dramatycznych wydarzeń w klinice. No i teraz trudno powiedzieć, czy się już okazało w poprzednim sezonie, czy się teraz okaże, bo nie wiem, nie oglądam, że Kacper nie jest jednak bratem Marysi, to chyba ważne. Bo tutaj zadano takie pytanie, czy to sprawi, że wcześniej stłumione uczucie odżyje na nowo? A może, jakby jeszcze było mało z tą Marysią zamieszania, to może Marysia zamieszka znów z byłym mężem, który będzie potrzebował jej pomocy. Kolejny wątek. Telewizyjny program Kingi jest hitem stacji i jej sukces jednak nie wszystkim się podoba. Jedna z koleżanek próbuje zająć jej miejsce. Kinga nie spodziewa się, że świat mediów może być tak brutalny i naiwnie pozwoli się zmanipulować, co zagrozi nie tylko jej posadzie w telewizji, ale ściągnie kłopoty również na Janka. Kingę czekają również kłopoty w domu z dorastającym synem. Tomek straci swoją pierwszą miłość i wejdzie w okres buntu. Artur i Dorota z różnym skutkiem starają się budować patchworkową rodzinę. Nie jest łatwo, a sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy przyjdzie do nich w odwiedziny Stasia. Dziewczynka będzie zazdrosna o maleńką siostrę, której ojciec poświęca tak dużo uwagi. Nie może znieść myśli, że Tosia dostaje coś, czego jej brakowało przez całe życie. Narastająca złość doprowadzi do tragedii. Stasia wyniesie małą Tosię z domu. Zanim zaalarmowani rodzice przybędą na miejsce, w którym została porzucona, okaże się, że dziecko zniknęło. Sandra, największy wróg Karola, ten Karol to jest chyba Karol Strasburger, żeby nie było, to tak warto było wspomnieć, to więc Sandra, jego największy wróg, przyjeżdża na urlop do Wadlewa. Nie uchodzi to uwadze ekipy Wexlera. Karol prowadzi wewnętrzne śledztwo i wkrótce odkrywa zamiary swojej rywalki. Sandra chce stworzyć w Wadlewie sypialnię Wrocławia. Rozwścieczony Karol postanawia wyprzedzić Sandrę i ukraść jej pomysł. Żadne z nich nie zwraca uwagi na to, że ich plany doprowadzą do całkowitego zabetonowania Wadlewa. I tutaj by się przydali jacyś aktywiści, prawda? Tacy tak, ekologiczni, tak. Co walczą z betonozą. No i poniekąd tacy
0: będą... Ja sobie
1: będą...
0: na rozwścieczonego Karola wyobraziłem sygnał tygrysa.
1: Dobrze, fajnie. Mieszkańcy pod przewodnictwem Śmiałka, to jest chyba jakieś nazwisko czy ksywa, bo pisane jest wielką literą, i Emilki postanawiają działać. Sytuację komplikuje fakt, że nie wszyscy w firmie Wexlera są negatywnie nastawieni do Sandry. Oskar spotyka się z Sandrą w sekrecie przed swoją dziewczyną Kaliną. Ania tu jeszcze występuje i ona przeżywa najtrudniejszy moment w swoim życiu. Straciła ojca, z którym była bardzo blisko. Anka stara się wspierać mamę w trudnym czasie. Przestaje pojawiać się na uczelni i przeprowadza się do Laury. Laura, próbując dowiedzieć się, dlaczego zginął jej mąż, ściąga na siebie kłopoty. W nocy pod ich dom ktoś podkłada ogień. Po prostu wszystkie nieszczęścia, jakie są na świecie, wszystkie plagi, to spadły na tych ludzi z pierwszej miłości.
0: Tak.
1: W przeciwieństwie do Ani, Julita, a tej będzie dobrze w życiu, zobaczycie, bo Julita jest bardzo szczęśliwa. Spotyka się z bogatym i przystojnym właścicielem kasyna, który rozpieszcza swoją dziewczynę zagranicznymi podróżami i drogimi prezentami. Pewnego dnia kupuje jej w prezencie Bar Barbarian. To jest chyba jakaś nazwa własna, bo też pisane wielką literą, więc może widzowie serialu znają ten bar. Julita jest w siódmym niebie, jest przekonana, że świetnie sobie poradzi, ale bardzo szybko okazuje się, że sama nie podoła. Dzięki prezentowi od Sebastiana losy Julity, Anki, Kamila i Filipa znów się połączą. Sytuacja Izabeli, jej małżeństwo i relacja z synem są totalnie zrujnowane. Gdy wychodzi na jaw, że za fałszerstwem wyników stoi Michał, Izabela postanawia się na nim zemścić. W międzyczasie w klinice zjawia się amerykański lekarz Samuel, który ma pewne tajemnice i bardzo dobrze zna Weronikę. W życiu Malwiny pojawił się, w życiu Marty, przepraszam, Malwina to będzie później, Marty, pojawił się Łukasz, który bohatersko uratował ją w barze, może to był Bar Barbarian, ale nie
0: może.
1: Wiem, przed nachlanym facetem. Tak jest napisane, nachlanym. Marta, zakończywszy dwie trudne relacje, które nadszarpnęły jej zaufanie do mężczyzn, początkowo podeszła do nowej znajomości z dystansem. Jednak nie wie, że tajemniczy Łukasz to również Mateusz, były partner Emilki, który przez miesiące znęcał się nad nią. Para coraz bardziej się do siebie zbliża, ale mężczyzna cały czas unika poznania znajomych Marty, bo wtedy zostałby rozpoznany. Wkrótce Łukasz, już pisany w cudzysłowie, zaprosi Martę do swojego domku w górach, gdzie dziewczyna znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie. Oni to wszystko mieszczą w tych odcinkach, niesamowite. No i rzeczywiście jest jeszcze Malwina, która przygotowuje się do ślubu, więc też chyba fajnie. Tymczasem we wsi pojawia się ekipa telewizyjna. I tutaj generalnie właśnie informuję o obsadzie, bo to już w ogóle byśmy stąd nie wyszli, ale w skład tej ekipy telewizyjnej wchodzą postacie grane przez Joannę Moro i Rafała Maseraka. I ta ekipa szuka lokacji do nowego telewizyjnego show. Wadlewo, czyli to, co wcześniej je tam chcieli betonować, zostaje zaakceptowane i zaczynają się castingi. Prawie każdy chce wziąć udział, zrobić karierę i wygrać główną nagrodę. Będzie brawurowo. No bo rzeczywiście brawurowo zapowiada się ten sezon.
0: Ja tak sobie myślę, wiesz co, że i to mówię teraz całkiem poważnie, że gdyby jeszcze funkcjonowała Wielka Gra, ja wiem, że to inna stacja telewizyjna i w ogóle, ale to by się nadawało na materiał do takich szczegółowych pytań tam typu kto z kim, jak, dlaczego i po co.
1: Ale tam teraz, 10 lat temu.
0: No nie, no tak, dokładnie. No, jeżeli wiesz, jeżeli ten serial już ma tyle sezonów, jest kręcony przez tyle czasu, to teraz tak sięgnąć do pierwszych odcinków, to naprawdę podejrzewam, że tylko wytrwali pamiętają, co tam się w ogóle działo i kto z kim i czy rzeczywiście oni mieli tak na imię jak teraz.
1: Na klan, no to to samo, chociaż
0: tak
1: teraz
0: samo,
1: łatwiej nadrobić te pierwsze odcinki i zyskać o nich wiedzę ze sprawą TVP seriale.
0: Tak jest.
1: I tych powtórek, więc być może to już nie jest takie atrakcyjne, jak byłoby kiedyś, kiedy rzeczywiście te wiedzę o pierwszych sezonach można było odtwarzać ze sprawą streszczeń w internecie i tego, co pamiętają ludzie z dzieciństwa albo z wczesnej młodości. ale istotnie te wszystkie sprawy są zawiłe, tak więc jak wspomniałam, brawurowo będzie w Polsacie od poniedziałku do piątku o godzinie 18, już od najbliższego poniedziałku 29 sierpnia, a jak ktoś w Polsacie nie nadrobi tych wszystkich emocji, nie obejrzy tych odcinków pełnych wielu zdarzeń i wielu wątków, no to Polsat Go to jest serwis, który na niego czeka, no czy też Polsat Box Go, jeżeli ktoś używa i nie lubi oglądać reklam. No jeżeli chodzi jeszcze o to, co w paśmie codziennym, wspominałam, że również w niedzielę, no to też już możecie zgadnąć, że od poniedziałku do piątku około godziny 22.10, pytanie, czy to zawsze będzie ta sama godzina, czy tam nie będzie jakichś dni, w których będą wyjątki, ale no dlatego mówię, że około 22.10, no toż też, no pewnie zgadliście co, jeżeli jesteście widzami Polsatu. Karolina Gilon znów zabierze nas na Love Island, bo tu nieustannie tylko ciebie chcę na Wyspie Pełnej Serc, Wyspa Miłości, kolejny już sezon tego programu. Nie doczytałam się, czy znów wzorem poprzedniego sezonu będą takie odcinki uzupełniające w soboty, właśnie w aplikacji Polsat Go, to się nazywało Sobota na Love Island i tam były jakieś chyba rozmowy z byłymi uczestnikami, jakieś materiały dodatkowe, coś takiego, nie wiem, czy to dalej będzie, także to ewentualnie będzie trzeba zweryfikować. Także teraz to były informacje o tym, co rzeczywiście w Polsacie codziennie, ale no to oczywiście nie jest tak, że ich ramówka będzie jednostajna, bo to, co się będzie zmieniać, no to oczywiście jest to, co szykują dla nas w tak zwanym prime time, czyli o godzinie 20. No i już po raz kolejny poniedziałek, godzina 20, to już nas nie dziwi, chociaż kiedyś dziwiło, bo to zawsze był piątek, teraz poniedziałek,
0: czyli skoro godzina 20. ponownie to, decydują to się na tę porę, to musiało zadziałać.
1: To jest czas, kiedy zobaczymy kolejny sezon Tańca z Gwiazdami, wracają po, zdaje się, półrocznej przerwie. No i znów, zgodnie z naszą tradycją, omówimy sobie teraz artystów, gwiazdy, które zaprezentują się na parkiecie, no i to, kto z nimi zatańczy, no bo ci tancerze, szczególnie jak tam występują od kilku miesięcy, od kilku sezonów, czy nawet kilkunastu, no to często z nich nie mniejsze, albo nawet i większe gwiazdy od tych, które rzeczywiście za gwiazdy uchodzą.
0: W pierwszej parze pojawią się Dżamala i Jacek Jeszkę. Tu warto dodać, że podczas swojego udziału w programie Dżamala wraz z Fundacją Polsat będzie prowadzić zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie.
1: Dżamala, przypomnijmy, chociaż wiele razy już o niej mówiliśmy, ukraińska zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku, więc to rzeczywiście jest interesujące, że będzie w naszym Tańcu z Gwiazdami. Ciekawe jest to, jak zostanie odebrana, czy sam fakt trwania wojny wystarczy do tego, aby była windowana gdzieś tam do finału.
0: No, no i tym bardziej, że ma szczytny cel też z
1: tym
0: tą
1: bardziej,
0: zbiórką.
1: Że ma szczytny cel, no bo chyba taniec to nie jest rzeczywiście jakaś super mocniejsza strona. O tym też już mówiliśmy, że ona brała udział w Tańcu z Gwiazdami u siebie. To też jest pytanie, czy to jest takie sprawiedliwe, prawda? Jeżeli ktoś już miał wcześniej taneczne treningi w ramach takiego programu. No ale ona tam, no z drugiej strony za długo tych terminów, tych treningów nie miała, bo miała jakieś 9 czy 10 miejsce. Na tak mi się uplasowała, także dosyć szybko odpadła z programu. No więc zobaczymy, jak będzie u nas. I czy może zrobi jakiś mega duży postęp, no ale może być rzeczywiście tak, że fakt tego, na co zbiera pieniądze, będzie wpływał jakoś na odbiór jej postaci w tym programie. Kolejna para to Maja Włoszczowska, czyli polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska i Roman Osadczy, chyba tak, wybaczcie, nie umiem ukraińskiego, bo to jest tańcerz ukraińskiego pochodzenia, chyba debiutujący w programie, a więc jak widać nie poszli tutaj, wiecie, tak prosto, najprostszym skojarzeniem, żeby Ukrainkę zestawić z ukraińskim tancerzem, tylko z jakiegoś powodu uznali, że jednak Dżamala będzie tańczyła z tancerzem z Polski, a tancerz z Ukrainy z naszą polską sportsmenką.
0: A w kolejnej parze zobaczymy Ilonę Krawczyńską, to jest influencerka, prezenterka prowadząca program Farma, a razem z nią tańczyć będzie wracający po latach do programu Robert Rowiński.
1: Kolejna para to Agnieszka Litwin, aktorka kabaretowa i debiutujący w programie Dominik Rudnicki. Sipajło czy Psipajło, proszę się ze mnie nie śmiać, nie mam pewności, bo tak sobie różne to można przeczytać.
0: Chyba. No i mamy następną parę. Natalia Janoszek, to jest aktorka kina Bollywood i Hollywood. No, spory rozstrzał.
1: No.
0: No i tańczyć z nią będzie rekordzista pod względem liczby edycji Tańca z Gwiazdami, w których uczestniczył Rafał Maserak.
1: No to tak chyba a propos tego, że tancerze się często stają większymi gwiazdami, prawda, niż te gwiazdy, bo pani Natalii nie słyszałeś, niby tu Bollywood, Hollywood, no. a jednak Maseraka
0: pytanie,
1: bardziej znamy, nawet w Pierwszej Miłości występuje.
0: Pytanie, którą planowe role, trudny wyraz, grała w tych filmach, zwłaszcza Hollywood, bo Bollywood to ja tylko kojarzę Czasem Słońce, Czasem Deszcz i na tym się moja wiedza na temat tego szkina kończy.
1: Moja podobnie. W kolejnej parze zobaczymy Karolinę Pisarek, czyli modelkę, uczestniczkę którejś z edycji programu Top Model, za jego sprawą tak naprawdę Polska o niej usłyszała, potem właśnie gdzieś tam jako influencerka była aktywna. Z Polsatem już związana od jakiegoś czasu, bo brała też udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo, tam były jakieś afery między nią a Michałem Wiśniewskim, wyżyli coś się tam nie mogli dogadać. Zobaczymy, czy tutaj też może będzie miała konflikt z jakimś jurorem i jak sobie poradzi na parkiecie, czy lepiej niż wokalnie, a wspierać ją w tym będzie Michał Bartkiewicz.
0: No to teraz do gwiazdorów przechodzimy. W pierwszej parze pojawi się Michał Mikołajczyk. To jest aktor znany z roli Piotra w serialu Pierwsza Miłość. I razem z nim tańczyć będzie debiutująca w programie Julia Suryś.
1: Czytałam o tej Pierwszej Miłości, ale kim jest Piotr, to nie pamiętam.
0: Może już tam nie gra.
1: Nie wykluczam. Będzie też Łukasz Płoszajski, aktor również znany z Pierwszej Miłości, ale nie wynotowałam, kogo gra, może by mi to coś powiedziało. I jego wspierać będzie na parkiecie Wiktoria Omyła.
0: No i w kolejnej parze mamy Wiesława Nowobilskiego. I gdybyście myśleli, że to jakiś, nie wiem, czy aktor, czy ktoś z tego typu.
1: Z Pierwszej Miłości.
0: Tak, z Pierwszej Miłości na przykład. Nie, nie.
1: To, jeszcze, ale to ale wszystko
0: wiadomo,
1: przed nim,
0: właśnie, może być naprawdę różnie. Nikt nie wie, jaka przyszłość pana Wiesława czeka, bo jest to kierownik budowy w programie Nasz Nowy Dom. I jak te panie przeczytać? Jania Lesar?
1: Jania
0: Lesar.
1: I kolejna para, której, jeżeli o tę parę chodzi, to gwiazdy nie trzeba nikomu przedstawiać. Krzysztof Rutkowski. Tak, on tu będzie. A wraz z nim osoba znana widzom Polsatu nie tylko z tanecznego parkietu, bo najpierw poznali ją w programie Love Island, który wygrała jego pierwszą edycję, no ale ona jest zawodową tancerką i już w programie Taniec z Gwiazdami miała okazję wystąpić i jak widać wystąpi po raz kolejny Sylwia Madejska.
0: No i o tej parze już wspominaliśmy swego czasu, chociaż nie wiedzieliśmy, jak ona będzie dokładnie wyglądać, bo w kolejnej parze mamy Jacka Jelonka. To jest, przypomnijmy, model i pierwszy polski Prince Charming. A razem z nim tańczyć będzie Michał Danilczuk, choreograf między innymi w brytyjskiej edycji Tańca z Gwiazdami oraz zwycięzca emitowanego na antenie telewizji BBC programu The Greatest Dancer.
1: Pozwoliłam sobie pozostawić te informacje o jego osiągnięciach, bo przyznasz, że brzmi to rzeczywiście imponująco.
0: Oczywiście.
1: Oglądałam wywiad z panami w Onet Rano i tam pan Michał wspominał, że właśnie w Tańcu z Gwiazdami brytyjskim miał okazję pracować nad choreografiami dla takiej pary jednopłciowej, więc no, tym bardziej fajnie, że właśnie taka osoba, która ma już doświadczenie na tym polu, może je wykorzystać w takiej właśnie parze. No także myślę, że będzie o tym głośny, wiele osób będzie chciało zobaczyć, jak to wygląda. Przypomnijmy to, o czym też mówiliśmy, że wokół Tańca z Gwiazdami było jeszcze głośniej, jeżeli chodzi o zapowiedzi tego sezonu, bo były różne plotki, kto tam ma tańczyć, że Magda Mołek, że Małgorzata Rozenek-Majdan. No już było wiadomo od kilku tygodni, że to wszystko się nie sprawdziło. Magda Mołek jest na YouTubie, pani Rozenek Majdan jest w TVN-ie i tam otrzyma nową rolę, o czym też powiemy w swoim czasie. No ale myślę, że nie zmienia to faktu, że program, mimo po prostu tego, że to jest już kolejna, 13, zdaje się, edycja na antenie Polsatu, już nie licząc tych TVN-owskich, no to jakoś próbuje nie dać o sobie zapomnieć, o w ten sposób powiem, chociażby właśnie tworząc tę jednopłciową parę, co na pewno może być tematem gorącym, przynajmniej w pierwszych odcinkach, czy właśnie zapraszając gwiazdy z Ukrainy. Nie będę już tutaj może przywoływała tych kwestii dotyczących jurorów, bo to się właściwie tutaj nie zmieniło, tak samo nie zmienili się gospodarze show. No i godzina emisji również taka jak w poprzednim sezonie zeszłej jesieni, a więc godzina 25 w poniedziałki. Ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o poniedziałek. Wiemy, długie to wejście, ale tak nam się to ułożyło. Bo jak się skończy Taniec z Gwiazdami i jak się skończy Wyspa Miłości, to na poniedziałek oni dla nas przygotowali jeszcze jedną atrakcję. Być może pamiętacie, a mówiliśmy o tym dwukrotnie, więc byłoby fajnie, jakbyście pamiętali, że Polsat z AXN wyprodukował kiedyś taki serial jak Rysa. On trafił jakiś czas temu do IPLi, bo to były jeszcze te czasy, co istniała IPLa, a nie Polsat, Box Go i te inne serwisy. Później pokazał go kanał AXN i my przy tych dwóch okazjach wspominaliśmy o tej produkcji, jakoś wam streszczałam jej fabułę. No i teraz wreszcie Polsat postanowił pokazać to na swojej antenie. Jak widać, nie traktuje tego serialu jako flagowej produkcji, jeżeli chodzi o tę ramówkę, bo gdyby tak było, to by to umieścił w porze, która mogłaby przyczynić się do jakiejś lepszej oglądalności, a oni to wrzucili na poniedziałkowy, bardzo późny wieczór, bo w najbliższy poniedziałek o godzinie 23.30 zobaczymy pierwszy odcinek, a w kolejne poniedziałki o godzinie 23.10 będą pokazywane po dwa odcinki. No więc ten drugi to w ogóle już po północy będzie. Także to rzeczywiście jest coś dla wytrwałych. Pozwólcie w związku z tym i jeszcze no, z uwagi na to, że tak jak mówiłam już dwa razy rzeczywiście streszczałam ten serial, że nie będę w szczegółach omawiała jego fabuły. Przypomnę tylko dwa zdania, o co tam chodziło i wierzę, że zainteresowane osoby poszukają sobie bardziej szczegółowych informacji, jeżeli nie pamiętają albo nie słuchali tamtych odcinków, czy to w internecie, czy to właśnie w poprzednich wydaniach magazynu RTV. Rysa to jest 8-odcinkowa opowieść o komisarz Monice Brzozowskiej, ją gra Julia Kijowska, ze Stołecznego Wydziału Zabójstw. Stara się ona wygrać z dręczącymi ją lękami, cierpi na zaniki pamięci. W miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. No a co tam się dokładnie dalej dzieje, no to musicie obejrzeć, chyba że już właśnie obejrzeliście w AXN, w IPLi, czy przypuszczam, no teraz pewnie jest dostępne w Polsat Box Go, tylko że płatnie, no to możecie się z nami podzielić waszymi opiniami,
0: czy
1: dobre, czy niedobre, bo my oboje akurat nie mieliśmy okazji tego oglądać. I tak oto wieńczymy poniedziałek, za chwilę przechodzimy do kolejnych wieczorów. No a teraz podsumujemy sobie to wejście za sprawą tej pani, która będzie tańczyć, no ale to, w czym ona się specjalizuje, to jest śpiew. Mowa o Jamali. Nie zagramy po raz kolejny jej eurowizyjnego przeboju 1944, bo był u nas całkiem niedawno, a znaleźliśmy inną piosenkę z jej repertuaru, co prawda nie
0: wie, tak sobie pomyślałem, czy ona się nie pojawi w trakcie Tańca z Gwiazdami, czy gdzieś tam nie zostaną fragmenty przynajmniej wykorzystane. Bo nie powiesz, że tytuł pasuje.
1: No, jak najbardziej jest to możliwe. Tak jak wspomniałam, nie w jej ojczystym języku akurat, a tym razem po angielsku nam zaśpiewa.
0: Tak jest. Utwór zatytułowany jest Thank You, Stranger.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak nam się spokojnie zrobiło. No to możemy wrócić i opowiadać dalej.
1: Teraz będzie dynamicznie, w ogóle u nas jest dynamicznie, humorystycznie, twórczo.
0: Tak
1: jakbyście
0: jest.
1: Nie wiedzieli, skąd się wziął DHT. Tak naprawdę nie stąd się wziął, ale teraz jest taka
0: interpretacja tego. Tak.
1: Wracamy natomiast do Polsatu i do wieczornych propozycji tej stacji. We wtorki, zgodnie z tradycją już od kilku sezonów, pokazywać będzie ten kanał, program Ninja Warrior. Nie mam w przypadku tego sezonu jakichś bardzo szczegółowych informacji dotyczących tego, co się tam wydarzy, czy będą jakieś zmiany dotyczące formuły, czy jakieś dodatkowe atrakcje dla uczestników. Jak to zwykle mają być zarówno goście specjalni, znów z tym torem będą się mierzyły osoby, które już podejmowały próby, ale się dotychczas nie udało, im to nie daje spokoju. Także to pod tym kątem się nie zmienia, ale takich szczegółowych wieści na ten temat akurat nie mam, więc pozwolę sobie przejść do kolejnego dnia, bo tutaj rzeczywiście szczegółów już mamy co niemiara. Środa. W środę mamy powrót i to jest właśnie ta sytuacja, w kontekście której wspomniałam o powrocie po latach, bo to jest coś, na co nie ukrywam, że się cieszę. Zdradzałam już moją historię z tym programem na antenie, ale przypomnę, że kiedy Piekielna Kuchnia, bo o niej mowa, Hell's Kitchen, Piekielna Kuchnia, to jest ten format, że kiedy był emitowany premierowo, to mi jakoś było nie po drodze, może z telewizją, nie miałam czasu i nie oglądałam tego premierowo. Cała Polska wiedziała, kim jest Wojciech Modest Amaro, a ja tak średnio. No i po latach przyszło mi to nadrobić, bo przypadkiem natknęłam się na pewnego streamera przedstawiającego się za pośrednictwem ksywy Mandzio, który w serwisie Twitch, a później ze sprawą udostępnień w serwisie YouTube odtwarzał sobie, gdzieś tam próbując sobie przypomnieć, czy też obejrzeć po prostu po raz pierwszy, jeżeli akurat nie widział danych sezonów, właśnie wszystkie dotychczasowe sezony programu Hell's Kitchen, a było ich 6. No i ja właśnie dzięki niemu, z jego komentarzem obejrzałam te dotychczasowe odcinki, dotychczasowe sezony, bo one już tak za bardzo dostępne w internecie legalnie nie są. On to zdobył ze sprawą jakiegoś tam swojego źródła i przypuszczam, że na jego YouTubie to dalej jest dostępne, żeby tamtego nikt nie usunął, więc jest to jakiś pomysł.
0: Tak, bo na całe szczęście Polsat to nie TVN i Polsat trochę chyba liberalniej podchodzi do kwestii właśnie zamieszczania takich materiałów, nawet z komentarzem, bo w przypadku TVN to tam trzeba bardzo uważać, co się zamieszcza, bo oni bardzo szybko reagują. Niestety.
1: Tak, no. Przecież w ogóle Poland to się procesuje z nimi do teraz w związku z tymi sprawami. Jakoś się wkręciłam właśnie w tę formułę Hell's Kitchen i w momencie, w którym właśnie byłam w trakcie oglądania tego, gdzieś tam pomiędzy jednym odcinkiem a drugim, gruchnęła wieść, że Polsat reaktywuje Hell's Kitchen. No przecież wspaniała informacja. No bo można w związku z tym liczyć na to, że ten format, który gdzieś tam mi się spodobał i sobie myślałam, no kurczę, szkoda, że już nie ma tych nowych odcinków, no to że jednak trochę będzie można jeszcze obejrzeć materiału w tej właśnie formule, no bo kto wie, jeżeli ten powrót będzie sukcesem, no to i Polsat wróci do tego na dobre, kto wie. Ale jak na razie mamy ten sezon, który wystartuje w najbliższą środę, 31 sierpnia. Zdaje się, że w przypadku poprzednich emisji, tych w 2014, 15 i 16 roku, bo w tych właśnie latach program Hell's Kitchen był emitowany, zdaje się, że we wtorki był pokazywany chyba, no ale teraz no, ramówka przez lata się zmieniła, wtorki kojarzą się z Ninja Warrior, a więc trzeba było znaleźć inne miejsce w ramówce i to jest środa. Dla tych, którzy nie pamiętają, czy też nie oglądali, tak jak ja kiedyś, powiem kilka słów na temat formuły programu, a więc 14 uczestników zamieszka razem w willi Hell's Kitchen. W każdym odcinku dwie drużyny, niebieskich i czerwonych, zmierzą się z kulinarnym zadaniem, a zwycięska drużyna dostanie wyjątkową nagrodę. No, te nagrody mogą mieć różną formę. Mogą to być spotkania z niezwykłymi gośćmi, degustacje luksusowych produktów w ekskluzywnych miejscach, szkolenia z ekspertami, no i pewnie są jeszcze jakieś inne opcje i pomysły produkcji. No i zawsze było tak, że drużyna przegrana wybierała się na karę. Kara rzeczywiście mogła być dotkliwa, bo to było próbowanie jakichś bardzo niesmacznych produktów, typu jakieś robaki, albo przynajmniej jakieś rzeczywiście odstraszających wyglądem, albo sprzątanie jakichś powierzchni trudnych do sprzątnięcia. Kiedyś była chyba kara, żeby oddzielić nasiona sezamu jednego koloru od drugiego koloru. To rzeczywiście już straszne piekło. Natomiast w tym sezonie przegrana drużyna zamiast kary otrzyma lekcję do odrobienia, czyli zadanie, które ma ich nauczyć pokory, szacunku do pracy i produktu oraz pokazać wartość pracy zespołowej.
0: Czyli w sumie na jedno wyjdzie.
1: No właśnie... Mam taką nadzieję, to znaczy z jednej strony lekcja do odrobienia brzmi łagodniej niż kara, więc pytanie, czy program w tym kontekście nie straci na charakterze. To też nie jest tak, że wiecie, jakoś mnie fascynuje to, że ktoś... Może nie tyle, że dzieje mu się krzywda, ile cierpi jakieś niewygody, wykonując rzeczywiście jakąś trudną pracę. No ale to rzeczywiście było coś, że to była ta kara, że się opłacało starać w tym zadaniu, a wiecie, jakaś tam lekcja, no to żeby to nie było coś takiego, że to po prostu, no przejdzie, odrobiłem lekcję i tyle, żeby rzeczywiście to było dla nich taką motywacją, że opłaca się walczyć, starać się, żeby rzeczywiście zawalczyć o tę nagrodę, a uniknąć tych jakichś tam gorszych konsekwencji. Ale może być tak, że to po prostu tylko nazwa się zmieniła, a tak naprawdę te zadania, które będą szykowane dla uczestników, będą miały podobną formułę. No to jeżeli tak, no to w zasadzie dlaczego nie? To niewiele zmienia. No i to jest zawsze pierwsza część odcinka, natomiast to, co było w części drugiej odcinka, to był tak zwany serwis, czyli wydanie kolacji, czy też no, wydanie właśnie posiłku złożonego z kilku dań w oparciu o menu stworzone przez szefa piekielnej kuchni. To menu zmieniało się w trakcie programu, żeby nie było, że tam po 5 odcinkach się nauczyli, już umieją perfekcyjnie. Nie, nie, to wtedy trzeba się nauczyć tych dań od nowa, tych przepisów, wszelkich kuchennych czynności. Te dania były przygotowywane w kuchniach niebieskiej i czerwonej, bo sala również była podzielona na te dwie części, niebieską i czerwoną. Jeżeli chodzi o to, według jakiego kryterium uczestnicy byli dobierani do tych drużyn, to początkowo to były płci, ale później zdarzało się również mieszanie drużyn pod tym kątem. Jak tam szef piekielnej kuchni uznał, że kto z kim lepiej będzie pracował, no to w taki sposób ich zestawiał. No i w czasie tego serwisu szef piekielnej kuchni obserwuje pracę w obu kuchniach, jak już się irytuje, to je łączy, żeby pracowały razem. Jeżeli po prostu nic nie idzie, no to trzeba jakoś sobie z tym poradzić. No i na tej podstawie dokonywana jest później eliminacja z programu, też w oparciu o rozmowę z uczestnikami, co oni o tym uważają, z kim im się dobrze pracowało, z kim źle i tak dalej. No i właśnie a propos szefa kuchni, to jest też coś, co wiele osób zastanawiało, kto nim będzie. Dosyć szybko pojawiła się zapowiedź, że to nie będzie Wojciech Modest Amaro. On tak jakoś w ogóle zmienił swoje życie, tak jakoś bardzo się teraz skłonił ku Bogu, ku religii, więc nie wiem, chyba nie byłby w ogóle zainteresowany, żeby do tego formatu wrócić. No zresztą sam z niego odszedł po 5 sezonach, kiedy to zastąpił go Michał Bryś, przez wielu krytykowany, że to już nie jest w ogóle to samo. Ja, tak jak wspomniałam, obejrzałam 6 sezonów i ten sezon z Brysiem naprawdę nie był zły. Wiadomo, że jeżeli przyzwyczailiśmy się do postaci Amaro przez 5 sezonów, no to gdzieś tam może trudniej zaakceptować tego nowego szefa kuchni, ale też miał on swój charakter. No ale nie będzie to również Michał Bryś, tak jak wspomniałam, bo nowym szefem kuchni stanie się, no i tutaj mamy wielki transfer z TVN-u, Mateusz Gessler.
0: O proszę.
1: No to rzeczywiście jest zaskoczenie. Przypomnijmy może kilka faktów dotyczących pana Mateusza. Ci, którzy go kojarzą z TVN-u, no to chyba już to wiedzą, ale może jednak warto to nadmienić, że on nie jest synem Magdy Gessler, nie, to nie jest to pokrewieństwo, jest synem Adama Gesslera, czyli rzeczywiście jej byłego męża, no ale on tam miał kilka partnerek, kilka żon. Natomiast przy okazji ciekawostka, że jest też wnukiem Jacka Fedorowicza. Także rzeczywiście tutaj jest taki artystyczny, gwiazdorski background w rodzinie. Urodzony w Polsce, wychowany we Francji, obywatel świata, gotowania, uczył się pod okiem szefów kuchni. Tak tutaj wymieniono, więc nie zmieniam tej kolejności. W Paryżu, Londynie, Krakowie i Warszawie. Od 20 lat gotowanie to całe jego życie. Jest współwłaścicielem czterech warszawskich restauracji oraz nowo otwartej w Szklarskiej Porębie. Jego wyrafinowana kuchnia podbiła serca tysięcy gości i została doceniona przez wielu krytyków kulinarnych. No i oczywiście jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi w roli szefa piekielnej kuchni, no bo dotychczas, przypomnijmy, mieliśmy okazję go poznać w programie MasterChef Junior. A bycie jurorem w programie dla dzieci to chyba trochę co innego niż bycie szefem piekielnej kuchni.
0: Trzeba dość mocno i drastycznie wajchę przestawić, mam takie wrażenie.
1: Nie chcę przez to powiedzieć, że pan Mateusz sobie nie poradzi, bo gorąco wierzę w to, że sobie poradzi, tylko po prostu będzie musiał pokazać nam zupełnie inną stronę swojej osobowości. No ale porównywany do Amaro będzie, no, chce czy nie chce, no, wszyscy będą go pamiętać. No i tak jak to też było w poprzednich sezonach, szefowi w poskromieniu uczestników i koordynacji pracy będą pomagać tak zwani sous-szefowie, tak to się nazywa i tak to się czyta. Kto będzie pełnił tę rolę? W poprzednich sezonach zdarzało się, że to byli uczestnicy na przykład innego kulinarnego programu Polsatu, czyli Top Szefa. W jednym sezonie to w ogóle byli uczestnicy jednego z poprzednich sezonów Hell's Kitchen, jak będzie tym razem. Pierwszy sous-szef to Robert Kądziela, to jest mistrz gotowania z 30-letnim doświadczeniem, edukator kulinarny i ekspert w dziedzinie kuchni polskiej. Od 20 lat współpracuje z Mateuszem Gesslerem, obecnie zajmując stanowisko szefa kuchni w czterech jego restauracjach. Z kolei Bartłomiej Krężel z gastronomią związany jest od zawsze. On po prostu się urodził, już poszedł do kuchni, tam co będzie czekał. Swój talent i charakter pokazał w pierwszej edycji programu Top Chef, tak przynajmniej mi się udało znaleźć, więc tutaj rzeczywiście mamy to nawiązanie, o którym wspomniałam. Tam znalazł się w pierwszej piątce najlepszych kucharzy. Dziś jest właścicielem i szefem kuchni czterech restauracji na Dolnym Śląsku. No i znów widzowie piekielnej kuchni tych poprzednich sezonów mogą kojarzyć to, że przede wszystkim przy okazji tych konkurencji, w których uczestnicy biorą udział drużynowo, towarzyszą im, wspierają ich goście specjalni i takich nie zabraknie również w tym sezonie, a kto zagości w murach piekielnej kuchni, będzie to m.in. Jan Kleosia, będzie to Blowek, będzie Jacek Fedorowicz, a więc rodzinnie, Grażyna Szapołowska, Janusz Palikot i wielu innych. No, zróżnicowalne to,
0: zdecydowanie,
1: to towarzystwo bardzo. Rzeczywiście dla każdego coś się znajdzie. Kto tam kogo lubi, to może go wypatrywać. No i Polsat ogłosił również listę uczestników programu. Możecie znaleźć informacje o wszystkich tych uczestnikach, jakieś tam ich biogramy. Nie będę wam tego wszystkiego czytała, bo rzeczywiście tego jest dużo i może jeszcze nam to niewiele powie. Myślę, że fajniej będzie zobaczyć ich w samym programie, ale warto nadmienić, że wśród uczestników znajdą się osoby już znane, nieanonimowe. Na przykład Igor Łupkowski, to jest uczestnik drugiej edycji Wyspy Miłości, influencerka Julia Oleś, czy pani, której imienia i nazwiska nie odważy się przeczytać, bo się zbłaźnie za chwilę. Ona ma mongolskie pochodzenie, stąd dosyć nietypowe, jak na nasze polskie warunki, imię i nazwisko, ale chyba mówi się o niej zdrobniale Osi. Tak mi się wydaje. Wiedzą to na pewno dobrze ci, którzy oglądali czwartą edycję Top Model, bo ona ją wygrała. Ja w Top Model się zatrzymałam na trzecim sezonie, także dlatego tutaj nie mam pojęcia. Ale to nie jest tak, że wszyscy uczestnicy będą znani. Pozostałe osoby raczej nie mają takiej celebryckiej przeszłości i takiego doświadczenia. A organizatorzy programu też tłumaczą, że nawet ci celebryci też mają coś wspólnego z gotowaniem. To nie jest tak, że oni są tutaj zieloni i przyszli tylko dlatego, że są znani i po prostu po znajomości otrzymali miejsce w programie, bo oprócz tego, że mają te swoje inne pasje i działania, to również co nieco gotują. No, a jak im to idzie i jak szybko będą się uczyć w piekielnej kuchni, przekonać się będziemy mogli już od najbliższej środy, czyli 31 sierpnia po godzinie 20:00 ten program będzie emitowany. Ale to nie jest jedyna atrakcja, którą Polsat szykuje nam na środowe wieczory.
0: To nie jest jedyna atrakcja, chociaż...
1: Słowo atrakcja tutaj.
0: Słowo atrakcja, malujemy, nie wiem, czy do tego pasuje, no ale okej. Okay. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem serialu Świat według Kiepskich, no to teraz jest ten moment, żeby się z nimi pożegnać. Ja już tak wnioskowałem.
1: Myśmy się już pożegnali z nimi mentalnie. Naprawdę ja tego nie ogarnęłam, bo słuchajcie, przecież mówiliśmy wam chyba w lipcu, czy w czerwcu,
0: że to już koniec.
1: Świat według Kiepskich się kończy, że została podjęta decyzja, zagraliśmy piosenkę z tego serialu Święty Spokój. Tak. Jakoś tak mam wrażenie, że wszyscy, którzy informowali o tym końcu serialu, chyba też nie ogarnęli tego, bo nikt jakoś nie dawał znać, że w zasadzie to w zanadrzu coś jeszcze jest.
0: Tak jest i to, co w zanadrzu, zostanie ujawnione już od najbliższej środy o godzinie 21:35. Właśnie wtedy Polsat emitować będzie ostatni sezon serialu Świat według Kiepskich, który to został nagrany na początku 2021 roku, tuż po śmierci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa. I będzie to ostatni zestaw premierowych odcinków. Stacja nie planuje kontynuacji. Ale ja sobie tak myślę, że no, planować nie planuje, ale jak się okaże, że słupki jednak pokazują, w co nie chce mi się wierzyć, że będzie miało to dużą oglądalność, to że tam jeszcze się nagle może okazać, że można i że dlaczego by nie kontynuować Kiepskich. No ale już zapowiedzi kilka padło, między innymi z ust pani Niny Terentiew, że nie będzie kontynuacji, że książka wyjdzie na temat serialu, że ona jest już w produkcji i teraz są ostatnie szlify przeprowadzane na tej publikacji, żeby mogła ujrzeć światło dzienne. No więc cóż, jeżeli macie ochotę zobaczyć ostatni sezon Kiepskich, to od najbliższej środy, tuż po Hell's Kitchen, 21:35, Polsat. No cóż, zapraszamy.
1: A my myśleliśmy, że ostatni to był ten sezon, który był...
0: Którego jakoś tak w nocy.
1: Odcinki, dwa ostatnie odcinki tak pokazali w nocy tak. I była w związku z tym afera, dlatego też chyba nie spodziewamy się jakiegoś dużego sukcesu oglądalnościowego, czy jakoś tak, bo skoro ten ostatni sezon się nie do końca sprawdził, no bo bez powodu tych odcinków w nocy nie puścili, oni się jakoś może tam... inaczej tam tłumaczyli, były różne hipotezy dotyczące
0: tak, tak,
1: tego.
0: Tak, to bardziej hipotezy, a oglądalnością się tłumaczył właśnie Polsat, że...
1: No tak, no to były hipotezy, że to chodziło o politykę, ale to przecież, bo to pierwsze odniesienie do polityki w Kiepskich.

0: zamknie, przypomnijmy.
1: Piszcie, czy będziecie oglądać, co sądzicie o tym, że Polsat wyemituje ten ostatni sezon, czy też jesteście zaskoczeni jak my, bo nie ogarnęliście, że to niby koniec, ale tak naprawdę
0: Tak naprawdę to nie.
1: My jednak nie zagramy wam po raz kolejny piosenki z Kiepskich, bo ją graliśmy, kiedy świętowaliśmy koniec serialu, co to jeszcze końcem nie był. A odniesiemy się do Piekielnej Kuchni. Pewnie spodziewacie się jakiejś piosenki kulinarnej o gotowaniu, coś takiego, a może o piekle się spodziewali piosenki. No nie, chociaż będzie też ogniście. Zabrzmi utwór, który pojawiał się w czołówce programu Hell's Kitchen, stanowił jego intro, mówię w czasie przeszłym, no bo nie wiemy, jak będzie w tym sezonie. W zasadzie w pierwszych 5 sezonach tych polskich pojawiło się w takiej niezmienionej formule, takiej odpowiednio skróconej, a w 6 zostało jakoś tam przearanżowany, przyspieszony, przez kogo innego był śpiewany, ale wciąż to bazowało na tym samym motywie. No dlaczego powiedziałam, że będzie ogniście? Tytuł tego utworu brzmi Fire, czyli ogień. I teraz, moi drodzy, jest pytanie do was. Co wy tam słyszycie? Bo ja może ze sprawą sugestii Mandział, którego na streamie to oglądałam, nie jestem tam absolutnie w stanie usłyszeć Fire, tylko dla mnie to jest piosenka Banio. Zawsze na streamach Mandział, kto emitował, co śpiewał Banio, więc proponuję, żebyście sobie też pośpiewali, ale Michał uparcie twierdzi, że tam nie jest Banio.
0: Ja tam bardziej słyszę Fajo, a nie Banio.
1: Ja trzymam Banio. Piszcie, co wy słyszycie, czy Banio, czy Fajo, a może jest jeszcze jakaś inna
0: wersja. Fire.
1: Jak ktoś słyszy Fire, to po prostu chyba aż jakąś nagrodę dostanie. Chociaż nie, teraz będą pisać, że słyszą Fire,
0: no
1: ale tak naprawdę nie mamy żadnej nagrody. Więc po prostu bądźcie z nami szczerzy, chętnie sobie o tym pogadamy. No tak to czasami jest z tym akcentem angielskim, że jakoś tak brzmi dla nas może nietypowo i nam się wydaje, że słyszymy coś innego niż tam rzeczywiście jest. A więc posłuchajmy sobie teraz piosenki będącej intrem do Hell's Kitchen, czyli Banio.
2: 3 pokolenia muzyki, 3 pokolenia przebojów. To właśnie my, Radio DHT.
0: Piosenka o bliżej niesprecyzowanym tytule za nami.
1: Ale wiemy, kto śpiewał.
0: Tak, wiemy, kto śpiewał, a śpiewał to zespół Ohio Players.
1: To nie ulega wątpliwości. Nie ulega wątpliwości też, że przechodzimy do 2 kolejnych dni roboczych i wieczorów w Polsacie. Jeżeli chodzi o czwartek, to tu się nic nie zmienia. Zgodnie z tradycją mamy Nasz Nowy Dom i Przyjaciółki. Być może czekacie na zapowiedź tego, co w nowym sezonie Przyjaciółek, ale tutaj przyznamy, że nam nie udało się znaleźć jakichś wyczerpujących, interesujących nas informacji
0: jakieś
1: na ten temat.
0: Jakieś szczątkowe informacje, na przykład Super Express bodajże publikował na temat, Wiktora. Jest ktoś taki.
1: Chyba
0: Wiktor.
1: Jest.
0: Tak, jakoś bardzo dużo poświęcili mu czasu. Był cały artykuł na temat tego, co będzie działo się z Wiktorem, więc jeżeli jest to jakaś istotna postać, no to będzie jeszcze bardziej. Albo po prostu postanowili go trochę popromować.
1: No najistotniejsze postaci to są jednak Przyjaciółki.
0: No właśnie, widzisz, masz serial Przyjaciółki, a jest o Wiktorze. No.
1: Wiktory.
0: Tak.
1: O te gendery. Dlatego teraz temat Przyjaciółek sobie zostawimy. Może jeżeli nam coś wpadnie w ręce do przyszłego tygodnia, no to zawsze możemy jeszcze do niego wrócić. To będzie dopiero po premierze pierwszego odcinka, także aż tak wiele jeszcze nie stracicie. Ale no w tym momencie nie mamy wam do powiedzenia nic, więc
0: poza tym jedynie, że z tego, co gdzieś tam czytałem, to ma to być ostatni sezon Przyjaciółek.
1: Tak, w końcu się zdecydowali, bo najpierw były plotki, że już w ogóle tego nie będą kręcić, potem, że jednak nie i tak już w sumie nie wiem, na czym stanęło.
0: No właśnie z tego, co tak wyczytałem i to nadal jest chyba w mocy, że będzie to ostatni sezon, ale czy rzeczywiście ta 20 to będzie ostatnia, no wiadomo, to się jeszcze może pozmieniać.
1: A potem się okaże, że jeszcze coś nagrali i będą emitować.
0: No właśnie, zapomnieli, że mieli. No, tak.
1: Dokładnie. Nie idzie za tym nadążyć. A widzicie, tutaj bym przynajmniej wiedziała, o czym mówię, nie tak jak z pierwszą miłością. No ale w przypadku kolejnego programu też będę raczej wiedziała, o czym mówię, bo już zgodnie z tradycją od kilku sezonów piątkowe wieczory, aż muszę się odchylić, żeby się nie przesterować, należą do programu Twoja Twarz.
0: Brzmi znajomo.
1: No i znów, jak to zwykle u nas bywa, zaprezentujemy wam listę uczestników. Pewnie wielu z was już wie, kto w programie wystąpi, bo ta lista była ogłaszana gdzieś tam w czasie wakacji. My też co nieco wspominaliśmy, ale teraz sobie to wszystko uporządkujemy. A więc, moi drodzy,

0: Pierwszym w ogóle, zdaje się, ogłoszonym uczestnikiem był ten, który dla wielu jest jakąś ikoną. Ja nie do końca rozumiem dlaczego, ale wiem, że się gra, się ma. To jest taka złota myśl, która wciąż jest w moim sercu. Proszę Państwa, on, Michał Milowicz.
1: A tuż po nim Janusz Radek.
0: No i to jest rzeczywiście coś, prawda? Bo Janusz Radek ma bardzo duże możliwości wokalne, co może mu pozwolić na wcielanie się w te różne role na wysokim poziomie. Z drugiej strony ma też charakterystyczną barwę, co może być jakąś tam przeszkodą. A jestem bardzo ciekawa, jak mu wyjdzie, bo jest to artysta, którego znam od lat. Przez jakiś tam moment trochę bardziej śledziłam jego działalność. Wciąż podziwiam jego zdolności, jego głos. Także będę tutaj na pewno kibicować. No, kolejna uczestniczka też dysponuje całkiem dobrym wokalem, choć chyba trochę gorzej z repertuarem, bo mam wrażenie, że od kilku dobrych lat nie słyszeliśmy jej nowych piosenek, ale kilka przebojów nam przed laty zostawiła. Kasia Wilk.
1: I kolejna postać też...
0: I kolejna Kasia.
1: To tak, kolejna Kasia.
0: Spoiler, w tym sezonie te cztery uczestniczki są trzy Kasie.
1: Okej, ale tym razem... Katarzyna, o tak, tak bardziej dostojnie, tak? Katarzyna Ucherska. I gdyby ktoś się zastanawiał, któż to taki jest, to już mówię, jest to aktorka znana między innymi z seriali Tatuśkowie i Dziewczyny ze Lwowa.
0: Kolejny uczestnik to Jakub Zdrójkowski. Nazwisko może Wam brzmieć znajomo, ale jednak kojarzyć się z innym imieniem. A Jakub Zdrójkowski to brat bliźniak Adama Zdrójkowskiego, uczestnika 15. edycji show. Znany może być Wam m.in. z seriali Kowalscy kontra Kowalscy i Rodzina Zastępcza Plus. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale było tak w Rodzinie Zastępczej, że jak te wszystkie dzieci podorastały, to tam kwiatkowscy sobie brali jakieś tam młodsze dzieci
1: tak,
0: pod opiekę.
1: Tak, tak, tak,
0: i chyba
1: tak,
0: był
1: było.
0: Właśnie moment, że byli bliźniacy, no to rzeczywiście możecie go kojarzyć w wieku dziecięcym, kiedy tam występował. No jak widać, aktywny aktorsko jest, chociaż jego brat chyba jest jakoś bardziej popularny.
1: No i kolejna pani Katarzyna, tym razem Katarzyna Polewany. Jest to aktorka teatralna.
0: Ja ją kojarzę, ale właśnie nie z występów teatralnych, tylko wokalnych, bo brała udział w zeszłorocznej edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej i to już jest któraś taka sytuacja, że może jakiś aktor czy aktorka nie jest bardzo znany jeszcze widzom, ale właśnie jest to osoba, która też para się śpiewaniem, dlatego konkurs Pamiętajmy o Osieckiej to jest takie miejsce, gdzie może te zdolności swoje zaprezentować, bo to właśnie często tym osobom akurat jakoś tak podpasowuje, a później za kilka miesięcy widzę tę osobę właśnie w programie Twoja twarz brzmi znajomo, aż muszę śledzić, jak widać, relacje z tegorocznej edycji, bo zobaczymy, kogo zobaczę w kolejnej Twojej twarzy. A następny uczestnik to jest Robert Szprengiel i on jest dosyć, zdaje się, utytułowanym śpiewakiem operowym.
1: No i kolejna
0: to
1: pani...
0: To ciekawe, prawda, jak będzie musiał śpiewać jakieś, nie wiem, disco polo,
1: no,
0: czy coś, czy będzie w stanie się pozbyć tej operowej naleciałości w głosie. Są osoby, którym, i znamy takie osoby, którym świetnie wychodzi śpiewanie zarówno techniką klasyczną, czyli operową, jak i rozrywkową, ale są takie, które jak już w tym jednym stylu się czują dobrze, no to w tym drugim nie czują się takie pewne. Także zobaczymy, jakim wyzwaniem to będzie dla pana Roberta.
1: Tak, i kolejna pani na liście, tym razem...
0: Nie Kasia.
1: Nie Kasia, nie, pani Ewa. Ewa Błachnio, niegdyś związana z kabaretem Limo, obecnie pojawia się w programie Kabaret na żywo i jeździ po Polsce ze swoim stand-upem. A nawet kiedyś widziałem na YouTubie.
0: A widzisz, jakoś nie wiedziałam, że jest znana też w tej dziedzinie, zawsze mi się właśnie bardziej kojarzyła z kabaretem.
1: Ona no chyba bardziej jako Ewka Błachnio, tak mi się
0: wydaje. A, może
1: wydaje.
0: Tak być.
1: Tak.
0: No i to tyle, jeżeli chodzi o uczestników, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, które sprawiają, że to show przedstawia nam się w takiej formie, w jakiej widzowie je doceniają, no to oczywiście nie może zabraknąć jurorów. No i tutaj mamy zmianę w składzie jurorskim, już pozostałych jurorów wymieniać nie będę, ale skupimy się na tej zmianie, no bo tylko sezon w programie zabawił Krzysztof Cugowski, a zastąpi go znający już dobrze to show, bo wygrał 15. edycję Robert Janowski. No z Polsatem ostatnio po drodze w różnych koncertach, widowiskach bierze udział i jak widać tutaj również się odnajdzie. Myślę, że to dobra osoba na tym miejscu, no bo skoro wygrał program, a więc jego kreacje były też na wysokim poziomie, no to będzie w stanie to dobrze ocenić. No i to tyle w dzisiejszym pierwszym programie, jeżeli chodzi o Polsat. Tak jak wspomniałam, wrócimy do tego tematu w przyszłym tygodniu w kontekście nowości, dwóch nowości, w których to główne role odgrywać będą pani Doda i pani Izabela Janachowska. Więcej szczegółów za tydzień.
1: Ale w okolicach Polsatu to my jeszcze się trochę pokręcimy, bo wszak czwórka nam została.
0: Ale dokładnie, to wszystko jakoś tak płynnie u nas przechodzi, ponieważ tak po prostu umiemy ułożyć informacje, żeby to miało sens. Więc będziemy jak najbardziej w tej grupie kapitałowej, że pozwolę sobie tak to ująć, ale teraz Polsat opuszczamy, no i pożegnamy go muzycznie. Jak to zwykle u nas też bywa, postaramy się nawiązać muzycznie do uczestników Twojej twarzy. Czasami nawiązywaliśmy do jurorów, jeżeli ten skład się zmieniał. Teraz właśnie do składu tych, którzy będą w te różne role się wcielać. Tak jak wspominałam, Janusz Radek był dla mnie przez moment postacią ważną i ja chętnie bym zagrała jakąś jego piosenkę, bo naprawdę byłoby w czym wybierać. No ale skoro pojawił się tu ten, który dla wielu jest ikoną, no to nie może być inaczej. Szczególnie, że ta piosenka, jej tytuł, no to jest takie hasło, które prowadzący programu Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor mogliby skierować do uczestników przed nagraniami, prawda?
1: Wszyscy na scenę
0: i Michał Milowicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ten szalony Michał Milowicz na scenie niewątpliwie niejednokrotnie się pojawi.
0: I będzie szalony.
1: Tak, w programie Twoja twarz brzmi znajomo. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji, mianowicie do telewizyjnej czwórki. A oni mają dla nas co nieco.
0: Tak jak już Michał zapowiedział, przechodzimy do czwórki, pozostając w tej samej grupie kanałów, do której Polsat należy. Jeżeli chodzi o czwórkę, to skupimy się też na powrotach, bo o ich nowościach powiemy sobie w przyszłym tygodniu. Mają dla nas nowy serial i też nowy program, ale te pozycje pojawią się na antenie w pierwszych dniach września. Tymczasem od ostatniego tygodnia sierpnia czekają nas powroty. Powroty, na które my to wiemy, bo was znamy po prostu. No, większość z was czeka. Nie będziemy się oszukiwać. Jak w zeszłym sezonie nie udało nam się na czas opowiedzieć, co w nowych sezonach seriali czwórki o policjantkach i policjantach i o sprawiedliwych, no to już były pytania, czy coś wiemy. Więc specjalnie dla was wyszukaliśmy, konkretnie Michał zajął się researchem w tym temacie, wyszukał informacje, bo jakoś tak się złożyło, że te stacje Polsatu już nie są tak łaskawe w podsyłaniu tych informacji na portalu medialnym, informacji dotyczących nowych sezonów emitowanych już seriali. Trzeba troszeczkę poszperać. Michał to zrobił i mamy specjalnie dla was, bo jesteśmy tu dla was. A więc zaczynamy od policjantek i policjantów. Czwórka zaprasza na premierę 17 już sezonu tej produkcji. Nowe odcinki emitowane od poniedziałku do piątku o 19:00, przypomnijmy od najbliższego tygodnia, przyniosą, to nas nie zaskakuje, prawda, sporo zmian w życiu bohaterów. No przecież nie może być
1: jak
0: tak
1: zawsze,
0: że się tam nic nie zmienia, bo kto by to oglądał. Obok zaskakujących, czasem dramatycznych wydarzeń oraz licznych policyjnych akcji i interwencji nie zabraknie humoru i lżejszych wątków. Mikołaja Białacha czeka niełatwy czas, kiedy usłyszy niepokojące informacje na temat obrażeń swojej córki Dominiki i zacznie wyjaśniać ich tajemnice, pozna szokującą prawdę. Postanowi działać i podejmie ryzykowne kroki na własną rękę. W trudnych chwilach wspierać go będzie Lena Kamińska, na którą Białach zawsze może liczyć, choć policjantce nie brak własnych problemów. Wprawdzie Lena znalazła wreszcie szczęście u boku Tomka Szulca, ale w ich związku nieustannie buzują emocje, a jej 18-letnia córka Ania też potrafi dać się we znaki. To jednak pestka w porównaniu z tym, co będzie się działo, gdy na horyzoncie pojawi się matka Kamińskiej. Tymczasem Szymon Zieliński podejmować będzie kolejne próby zdemaskowania Jaskowskiej. Macocha wie jednak doskonale, jak obrócić jego działania przeciwko niemu i spróbuje skompromitować go w oczach komendanta Witackiego. W swojego partnera z patrolu ani na chwilę nie wątpi natomiast Miłosz Bachleda. Góral wspierać będzie przyjaciela, borykając się jednocześnie ze swoimi perypetiami miłosnymi. No przecież nie może być tak, że u niego nic się nie dzieje, prawda? Bo jak żeby to
1: zanudno
0: mogło być tak
1: by
0: w serialu.
1: Było.
0: Tak. Zdezorientowany ten Góral zachowaniem Jagody, nie spocznie, nim dowie się, dlaczego dziewczyna go unika i zrobi wszystko, by znów się do niej zbliżyć. Z kolei w niemal idealnym dotąd małżeństwie Natalii Mróz i Arka Papkina nadejdzie czas próby. Arek stanie się zazdrosny o przystojnego partnera patrolowego żony, Marka Korwickiego, co okaże się bardzo trudne dla Natalii. Czy ze strony Marka coś Papkinowi zagraża i czego policjant nie mówi o sobie koleżance z pracy? Czy Natalia odkryje tajemnicę doktora Laweckiego i jego powiązania z Jaskowską? Czy Emilka Drawska, Zapała straci nadzieję na odnalezienie się jej męża i postanowi ułożyć sobie życie na nowo? Co w tym sezonie zmalują główni sprawcy utrapień dyżurnego Jacka i zamieszania na komendzie, czyli profos Juliusz i pani Halinka? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nowych odcinkach Policjantek i Policjantów już od najbliższego poniedziałku. A co godzinę później?
1: A godzinę później, ale od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na antenie telewizyjnej Czwórki gościć będzie 13 sezon serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. W nowym sezonie serialu o wrocławskich śledczych Wydziału Naczelnika Kubisa jak zwykle nie zabraknie intrygujących kryminalnych zagadek, mocnych wrażeń i zaskakujących zwrotów akcji, a także zawirowań w życiu prywatnym bohaterów.
0: No, moje czyli zdziwienie wynosi zero.
1: No właśnie, czyli to samo co w serialu poprzednim. Dojdzie między innymi do zamachu, który pogrąży komendę w żałobie, a w relacjach między dotychczasowymi przyjaciółmi zajdą poważne zmiany. W pierwszym odcinku nowego sezonu i tu mam opis tego odcinka, bo niestety tyle w zasadzie można znaleźć, jeżeli chodzi o taką zapowiedź tego serialu. Szukałem, ale całe szczęście już też pojawiają się informacje na temat odcinków. No i żeby narobić wam smaka, to proszę bardzo, informacje na temat tego, co w poniedziałek. Mija kilka miesięcy od tragicznych wydarzeń, w których w wyniku Ola straciła dziecko. Po nich policjantka zrezygnowała z pracy i zamieszkała na wsi. Koleżanki i koledzy próbują nawiązać z nią kontakt, ale zdaje się, że Ola wciąż nie jest gotowa na spotkanie z nimi. Tymczasem Wach i Walczak muszą zmierzyć się z porywaczem. Mężczyzna uprowadził policjanta i żąda uwolnienia z więzienia swojej matki. Twierdzi, że została niesłusznie skazana za morderstwo. Zadaniem śledczych jest znaleźć dowody na niewinność kobiety. Problem w tym, że kobieta przyznała się już do winy. Także takie rzeczy w Sprawiedliwych, no i zapewne jeszcze wiele, wiele więcej różnych tematów, chociaż powiem szczerze, jak tak słuchałem tego streszczenia policjantek i policjantów, to ja się naprawdę zastanawiam, jak oni są w stanie, bo my w zasadzie teraz omówiliśmy te wątki osobiste, ty czytałaś o wątkach osobistych przede wszystkim, a tam pamiętajmy, że oprócz tego, to są jeszcze w jednym odcinku co najmniej dwie sprawy.
0: Na dwie sprawy myślałam, że może jedna, tak jak wiesz, na dobrym i na złe, jeden
1: nie,
0: przypadek medyczny.
1: Dwie, no chyba, że teraz już jest jakoś inaczej, ale jak oglądałem ten serial, no to zawsze tam się pojawiały dwie sprawy, które się równolegle toczyły i jeszcze czas na wątki osobiste. Naprawdę.
0: Oni potrafią to wszystko.
1: Oni potrafią
0: wszystko pomieścić. Tak jak wspominałam, wrócimy sobie jeszcze do TV4 w kolejnym tygodniu. Tutaj nam się pojawił Mikołaj Białach, no to tak naprawdę od niego zaczął się też ten serial Święty, prawda? Kiedy tak. On zaczął jakiś tam nowy etap w swoim życiu. I ten serial, przypomnijmy, został przeniesiony do Super Polsatu, ale tam premierę będzie miał jego nowy sezon dopiero w połowie września. Także jeżeli dowiemy się do tego czasu, co tam w nowym sezonie Świętego, to też damy znać, ale jeżeli no w związku z tym, że jesteście fanami policjantek i policjantów i ten Biała gdzieś tam wam jest bliski, zastanawiacie się, co tam w Świętym, no to jeszcze teraz się tego nie dowiemy, bo na premierę musimy chwilę poczekać. Przenosimy się do kolejnej stacji, która też zdecydowała, że ostatni tydzień sierpnia to jest już dobry czas, nie ma co czekać z wprowadzeniem nowej ramówki. To o tyle ciekawe, że stacja matka, czyli TVN, tak jak mówiłam, ramówkę jesienną zaczyna tydzień później, a TVN7 już teraz, od najbliższego poniedziałku. Jak ta ramówka będzie wyglądała? Tutaj też w zasadzie mamy powroty, jest planowana jedna nowość w bliżej nieokreślonym terminie, więc o tym później. Od poniedziałku do piątku w paśmie popołudniowym będą się pojawiały paradokumenty, znane już widzom z poprzedniego sezonu, tylko wtedy to było jakoś tak, że od poniedziałku do środy był nadawany jeden, a w czwartki i piątki drugi. Teraz każdy z nich otrzymał swoją codzienną godzinę emisji i tak oto o 17 mamy opowieści małżeńskie, a o 19 zagadki losu. Mam nadzieję, że tego nie pokręciłam w notatkach, że to nie jest odwrotnie. A o 18 pomiędzy nimi, bo to Was mogło też zastanowić, są Tajemnice Miłości, czyli ten serial, który był w TVN-ie tam dwa sezony temu, też paradokumentalny, i oni to teraz tutaj powtarzają i on właśnie przedziela te premiery. O godzinie 20 mamy też produkcję znaną już widzom, ale w nowej o nowej porze, bo wcześniej Papiery na szczęście, bo o nich mowa, nadawane były o 19.30. Teraz natomiast wypełniają w ramówce miejsce, które zajmowała dotychczas Brzydula. Brzydule 2 już definitywnie zakończono, no i Papiery na szczęście zyskały taką lepszą chyba godzinę niż ta poprzednia, bo są w takim ścisłym już prime time'ie. I tutaj również mamy zapowiedź tego, co nas czeka w kolejnych odcinkach serialu. Jesienny sezon serialu rozpocznie się w chwili, kiedy Marta dowiaduje się od Adama, że będzie miał dziecko z Niną. Marta jest zdruzgotana tą informacją, mimo że kocha mężczyznę nad życie, nie wie, czy będzie mogła z nim być. Natomiast zawodowo zaczyna jej się układać coraz lepiej. Dostaje pracę jako menadżer restauracji. Niestety lokal mieści się na osiedlu ukochanego, trudno więc unikać jej przypadkowych spotkań. W międzyczasie zupełnie niespodziewanie wpada na przystojność kardiologa Dawida w tej roli Przemysław Cypriański. Tymczasem rodzina Kowalczyków przeżywa bardzo trudne chwile. Henryk nie poddaje się w walce o firmę. Chce za wszelką cenę znów mieć większość udziałów w Kowalczyk Development i stanąć na czele biznesu. Na jaw wyjdzie jednak wstrząsający rodzinny sekret, który zmieni silną pozycję Henryka. W jesiennych odcinkach poznamy także losy pozostałych bohaterów serialu. Sergiusz będzie próbował wybić sobie z głowy Martę i wpadnie w wir internetowych randek. Mateusza odwiedzi w więzieniu niespodziewany gość, a szczęście Beatki i Staszka zmąci niespodziewana wizyta matki dziewczyny. W premierowym sezonie obok dotychczasowych bohaterów pojawią się nowi. Wątki spinać będzie Magda w tej roli Małgorzata Kozłowska. 26-letnia, śliczna i pełna energii dziewczyna, aż do takiej stopni, ile ona ma lat, że to podkreślili, prawda? Kuzynka Kowalczyków, która wróci do Krakowa po długim pobycie w Holandii. Magda zrobi duże wrażenie na męskiej części personelu nowo powstałej kliniki kardiologicznej w dawnej siedzibie firmy Kowalczyków. O jej względ zacznie zabiegać Konrad w tej roli Kamil Piotrowski, przystojny, bardzo pewny siebie podrywacz, a Kamil w tej roli Jakub Józefowicz, zdolny młody lekarz, postara się po przyjacielsku ostrzec dziewczynę przed kolegą. Jednak jego narzeczona Julia w tej roli Antonina Jarnuszkiewicz nie będzie zachwycona nową znajomością ukochanego. Papiery na szczęście, tak jak wspomniałam, od poniedziałku do piątku o godzinie 20 w TVN7, oczywiście również w playerze, bo tutaj właśnie TVN7 nie różnicuje nam, jak to mu się zdarzało w niektórych sezonach, że w piątek jest jakaś tam inna ramówka, czegoś nie ma. Nie, od poniedziałku do piątku mamy te same propozycje programowe. To też się tyczy tego, co o 20.35, a będzie to kolejny już sezon Hotelu Paradise, drugi nagrany w Panamie. No i to chyba dobrze, że on będzie od poniedziałku do piątku, bo ten program ma stałą liczbę odcinków, zawsze ich jest 60, więc...
1: Łatwo to podzielić przez 5.
0: Tak. Przez 4 też łatwo to podzielić.
1: No, to
0: kwestia, czy program będzie trwał 12 tygodni, czy 15. I myślę, że jak trwał 15, to już po prostu za długo trochę się to wlokło. Także lepiej myślę jednak, że to są te 3 miesiące. To i tak jest długo w porównaniu do Wyspy Miłości, która trwa tygodni 6, bo już rzeczywiście 15 to było moim zdaniem troszkę za dużo. A jak ten program się w listopadzie skończy, to my wreszcie zobaczymy to, co stacja TVN7 nagrała w zeszłym roku na Krecie, czyli drugi sezon programu 40 kontra 20, bo oni tak szukali miejsca dla tego programu w ramówce i znaleźć nie mogli, bo ta emisja letnia trochę nie spełniła ich oczekiwań, oglądalność była zbyt niska i szukali, gdzie mogą to wstawić, no to wymyślili, że dadzą to właśnie w listopadzie, jak się skończy Hotel Paradise w tym wypróbowanym już paśmie, widzowie z przyzwyczajenia zostaną z 7, no zobaczymy, czy to przyniesie oczekiwane rezultaty. No i mówiłam o tym, że jest szykowana jedna nowość, to ma być program Perfect Picture, ma go prowadzić Patrycja Kazadi, ale tutaj też jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie oni chcą to emitować, także podobnie jak z premierą 40 kontra 20, na pewno do tego tematu wrócimy i TVN7 jeszcze u nas zagości. Z kolei inna stacja z tej samej grupy medialnej, czyli TTV, generalnie także czeka z prowadzeniem swoich nowości i będzie je wprowadzać od najbliższego weekendu. W przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę będzie taki powrót, na który oboje bardzo czekamy. Ty już wiesz, co będziemy się pastwić za tydzień. Ale już od tej niedzieli czeka nas coś, co może bardzo widzów ucieszyć. Mianowicie kolejny sezon 99 Gra o Wszystko w odsłonie VIP-owskiej. Czyli z uczestnikami produkcji TTV, takich jak Gogglebox, jak Kanapowcy, jak Królowe Życia, których produkcji, przypomnijmy, zaprzestano, no ale ci uczestnicy na pewno będą gwiazdami różnych formatów TTV, tak jak zapowiadano. I to będzie podobnie jak z tym poprzednim VIP-owskim sezonem, to znaczy będzie on emitowany przez 6 dni z rzędu, czyli od niedzieli do piątku o godzinie 22. No to jest w jakimś sensie nietypowe, ale jakoś tam na pewno przyciągające, też właśnie z uwagi na obecność znanych widzom bohaterów. Także to jest inaczej niż z takimi regularnymi sezonami 99 Gra o Wszystko, które były po prostu nadawane co tydzień. TTV będzie naszym tematem w przyszłym tygodniu i pewnie jeszcze w kolejnych, bo oni na razie planują powroty, nowości prowadzą nieco później, ale jakie to będą nowości, to też nam się bardzo podobają ich zapowiedzi, nie uprzedzajmy jednak faktów, bo zagramy piosenkę związaną z Hotelem Paradise, który zgodnie z tradycją, jak to co sezon, doczekał się nowej piosenki i to również tradycja, że tę piosenkę nagrywa uczestnik jednej z poprzednich edycji, bo już mieliśmy przecież Sonię, mieliśmy Bibi, a teraz uczestniczka edycji emitowanej rok temu jesienią, czyli Nana, nagrała utwór Rajska Miłość, który będziemy słyszeć codziennie w czołówce Hotelu Paradise.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: Cały czas słuchacie 161. wydania programu RTV na antenie Radia DHT. A teraz przechodzimy do kolejnych stacji telewizyjnych. Tym razem zajmiemy się dwiema stacjami, a właściwie to trzema, bo zajmiemy się, zajmiemy się Pulsami i Zoomem. Na dobry początek sprawdźmy, co tam w Pulsie, a w Pulsie Lombard. Powraca Lombard. I to powraca w ten piątek, kiedy my do was mówimy. Właśnie teraz można oglądać pierwszy odcinek, więc no pewnie playpuls.pl będzie waszym przyjacielem i pozwoli obejrzeć i nadrobić zaległości. O godzinie 20 w piątek, czyli dla was wczoraj, miała miejsce premiera nowego sezonu serialu Lombard. Życie pod zastaw. To już sezon 11 i w tym to właśnie sezonie, jak to zwykle, nie zabraknie intrygujących przedmiotów i związanych z nimi historii. Widzowie zobaczą m.in. matę zapachową dla psa, kulę poi. Co to jest kula poi? Budki lęgowe dla jeżyków, czy okulary do terapii światłem. A to nie koniec niespodzianek. Telewizja Puls przygotowała bowiem dwie zabawy dla widzów, w których to oni mają decydujący głos. Trwało głosowanie na imię nowonarodzonego synka serialowej pary Angeliki i Mariusza. Widzowie mogli wybrać spośród trzech propozycji. Kostek, Stefan i Igor. Wygrał Igor. Telewizja Puls organizuje ponadto wraz z ekipą serialu czwarty zlot fanów tegoż, a miejsce zlotu wybierają, no jak żeby inaczej, widzowie. W pierwszym etapie zabawy wygrało województwo śląskie, a teraz widzowie głosują na miasto. Do ścisłego finału weszły Częstochowa, Katowice i Żywiec. Jak zapowiada nadawca, w nowym sezonie serialu Lombard Życie pod zastaw nie zabraknie również emocji związanych z głównymi bohaterami. Angelika i Mariusz będą cieszyli się nowo narodzonym synkiem. Z kolei Beata i Kazimierz będą przeżywali rozwód Marty i Karola, czyli Lolka. Jak Lolek poradzi sobie w nowej sytuacji? Jeżeli chodzi zaś o Benię, to wróci do pracy w Lombardzie. Co na to jej brat Roman? Czy nadal będzie rozwijał karierę stand-upera? Ważyć się będą także losy Ryżego, czy dokumenty, które Patrycja otrzymała od Andrzeja, wpłynął na przyszłość Adama Ryżewskiego i jaką rolę odegra w tej sprawie Beton? No, o tym wszystkim dowiemy się z 11 sezonu serialu Lombard Życie pod zastaw, emisja którego już tak pełnoplanowo od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na antenie telewizji Puls. Natomiast skoro już przy Pulsie jesteśmy, to też mam smutną wiadomość dla wszystkich miłośników serialu Rodzinny Interes. Otóż już w maju mówiło się o tym, że telewizja Puls nie będzie kontynuować tego serialu. Gdzieś tam takie plotki chodziły. No i okazały się prawdą niestety, bo z tego, co przeglądałem wczoraj program telewizyjny na najbliższy tydzień, no to niestety kolejnej serii Rodzinnego Interesu nie ma, także wygląda na to, że istotnie ten serial został przynajmniej na razie zakończony.
0: Trwa jednak serial emitowany w kolejnej stacji, no właśnie to jest to, o czym Michał wspomniał, że w zasadzie o trzech kanałach wam w tym wejściu opowiadamy, no bo teraz przenosimy się do siostrzanego Puls 2, który już od roku, bo to trzeci sezon będzie teraz, produkuje własny serial Dzielnica Strachu. No i też mamy zapowiedź kolejnego sezonu tego serialu, a tutaj to się też tyle dzieje, że te wszystkie policjantki i tam inne pierwsze miłości to się chowają. W najbliższą środę ten serial startuje o 20 na antenie telewizji Puls, Puls 2, i to wydaje się trochę zaskakujące, ponieważ on ma być generalnie emitowany od poniedziałku do czwartku, więc start w środę wydaje się jakiś w ogóle nielogiczny. Jeszcze żeby on wystartował w czwartek, na zasadzie równo 1 września, to bym rozumiała. A ta środa to tak trochę mi się wydaje znikąd i do końca nie rozumiem tego zamysłu, no ale jakoś tak,
1: tak pasowało. Tak o rzeczy program telewizyjny. No niestety. No,
0: chyba, że kłamie, ale mam nadzieję, że nie. Tak jak wspomniałam, to jest trzeci sezon. W każdym odcinku widzowie poznają trzymające w napięciu historie rozgrywające się na Gorczaku, tytułowej niebezpiecznej dzielnicy. W trzecim sezonie emocji będzie jeszcze więcej, a wśród spraw, które będą rozwiązywać dzielnicowi i detektywi śledczy w tych rolach Andrzej Młynarczyk i Agata Załęcka, znajdą się. I teraz uważajcie. Sprawa uprowadzenia i zakopania żywcem młodego chłopaka. Porwanie noworodka. Porachunki gangów narkotykowych. Snajper, który zacznie strzelać do niewinnych ludzi. Czy kradzież zwłok z grobu. I to wszystko w jednej dzielnicy się dzieje, rozumiecie? To Jezus Maria, dlaczego tego nie oglądam? To dobre musi być. Podzielcie się opiniami, jeżeli oglądacie. Ale to nie wszystko, bo widzowie poznają również zakończenie wątków z sezonu drugiego. Dowiemy się, czy grana przez Maję Wachowską zaginiona dzielnicowa Karolina Wolska przeżyje i czy królowa gorczakowskiego półświatka La Mamma w tej roli Grażyna Strachota faktycznie zastrzeliła gangstera Czarnego. Tak jak wspomniałam, Dzielnica Strachu to jest pierwszy serial, który telewizja Puls razem z Atem Grupą produkuje dla kanału Puls 2, a emisja od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.
1: To teraz zmieniamy stację telewizyjną już rzeczywiście i z Pulsów przechodzimy do Zooma, a oni też mają dla nas kilka propozycji, jedną premierę i dwa powroty. Na dobry początek coś premierowego, a tym czymś jest program Złoty Interes. Będzie on emitowany od piątku 2 września o godzinie 20. Jak czytamy w opisie programu. Produkcja Trumien, hodowla hodowla ślimaków czy weselny zespół Disco Polo. Z pewnością nie należą do pierwszych pomysłów, jakie przychodzą do głowy przy planowaniu własnego biznesu. Tymczasem te z pozoru szalone idee doprowadziły bohaterów serii Złoty Interes do wielkiej fortuny. Widzowie poznają Polaków, którzy podjęli ryzyko i przekuli zaskakujące pomysły na biznes w sukces, często na skalę międzynarodową. To jeżeli chodzi o premierę, natomiast już znany program z anteny Zooma, czyli Gadget Show, powraca na antenę konkretnie od niedzieli 4 września o godzinie 17.30.
0: No tutaj wybiegamy do tego kolejnego tygodnia, ale sami rozumiecie. Zoom to gdzieś tam stacja nie cieszący się taką popularnością, więc jednak nie będziemy już po prostu do niej wracać, dlatego dajemy wam znać o tych powrotach, mimo że one nie będą miały miejsca w najbliższym tygodniu.
1: To się zgadza, a wracając do opisu programu, otóż też tu mamy troszeczkę zmian. Jesienią Kinga Zawodnik po raz kolejny wybierze na warsztat najnowsze gadżety codziennego użytku, aby zweryfikować, które z nich rzeczywiście są przydatne. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu programu Gadget Show, tym razem zespół jurorów oceniających przydatność produktu poszerza się o członków rodzin z polskich miast i wsi, z którymi Kinga testuje wybrane gadżety. To oni zadecydują, czy rozwiązania rzeczywiście znajdą zastosowania w gospodarstwie domowym. No i również największa kontrowersja. Na antenę Zoom TV wraca również Magia na gości. I ten program, to jeszcze sobie na niego troszkę poczekacie, bo pierwszy odcinek pojawi się w piątek 16 września o godzinie 23.
0: A dlaczego nie wraca Power of Love? Ja się pytam.
1: Właśnie.
0: Nie rozumiem tego. W ogóle jednak się spodziewałam, że będzie inaczej. Poglądałabym sobie trochę złej telewizji. Tak naprawdę to nie. Ale tu też mamy zapowiedź, jeżeli chodzi o to, no to już też w zasadzie po raz kolejny tak będzie, co jeżeli nie obejrzymy tych odcinków, tych produkcji, o których wspomniałeś na bieżąco w telewizji.
1: Tak jest. Otóż nowe produkcje Zoom TV, czyli Złoty Interes i trzeci sezon Magii na gości Polska, widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo na platformie Filmbox Plus na tydzień przed premierową emisją na antenie Zoom TV.
0: Ale tak powiedziałam, że jak nie obejrzymy w telewizji, ale przypuszczam, że po emisji to też tam można obejrzeć.
1: Pewnie tak.
0: Właściwie nie. A poza tym te dwie Gadget Show już nie będzie dostępne.
1: No właśnie.
0: Nie rozumiem.
1: Tak wygląda
0: logiki,
1: na to, że
0: ale
1: nie.
0: Jakoś bez powodu tak nie napisali tego w ten sposób. No może wy rozumiecie logikę stacji Zoom TV, dlaczego nie dają kolejnego sezonu wspaniałej produkcji Power of Love Polska. My jednak muzycznie skomentujemy ich nowość o złotym interesie, będzie po biznesie co nieco.
1: Tak,
0: prawda?
1: Jest, tak jest. Piosenka, której zresztą możecie regularnie słuchać na antenie radia DHT. Bauman Turner Overdrive. Taking care of business. Już teraz przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No cóż, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to możemy wam już powiedzieć, że będzie interesująco.
0: Będzie już tylko gorzej, tak, no powiedzmy to wprost.
1: Do samego końca programu.
0: Już się będziemy chylić ku upadkowi.
1: Ale dwie piosenki będą już tylko u nas dziś, także...
0: To wystarczy, nie? To jest takie wrażenia, jakich dostarczymy, to nigdzie indziej nie dostaniecie takiej muzycznej różnorodności. A jeżeli chodzi o tematykę, to teraz przenosimy się do internetu, który, jak wiemy, serialami stoi.
1: Tak jest, a serial stoi również platforma Netflix, od której to zaczynamy. W najbliższą środę na platformie Netflix będzie miała premierę kolejna polska produkcja, której tytuł to Gry rodzinne. I o co w niej chodzi? W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem, rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy, to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej. A w obsadzie serialu znaleźli się Eliza Rycembel, Bartosz Gelder, Piotr Pacek, Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Paweł Deląg, Marek Kalita, Anna Romantowska. O, dawno jej nie widziałem w żadnej produkcji. Małgorzata Mikołajczak, Adrian Zaręba, Dominika Kluźniak, Agnieszka Suchora i Cezary Kosiński. Także w środę możecie się już czaić przed telewizorami albo innymi urządzeniami z Netflixem, a czaić się warto, bo jak Netflix coś produkuje, to jest bardzo duża szansa, że będzie tam audiodeskrypcja.
0: Tak jest, więc pewnie zerknąć rzeczywiście warto, nawet jeżeli temat gdzieś tam do Was nie przemówił, no to można to sobie sprawdzić. Przenosimy się zaś na inną platformę, na Playera. Bo co prawda powiedziałam Wam o tym, że TVN główny startuje ze swoją ramówką później, no ale akurat Player postanowił udostępnić nam kolejny sezon znanego już również z anteny TVN serialu 2 września, czyli w najbliższy piątek, dlatego powiemy Wam o tym już teraz. Mowa o serialu Szać i jego sezonie numer 3, który właśnie w piątek będzie miał swoją premierę i o co tutaj będzie w tym trzecim sezonie chodziło. Fabuła nowych odcinków skupia się wokół wydarzeń rozgrywających się rok po próbie zamordowania Lili i ucieczce Piotra. Wolnicki żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. W obsadzie Szadzi 3 oprócz Macieja Sztura i Aleksandry Popławskiej ponownie znaleźli się Bartosz Gellner, o to ten sam co gra w tych grach rodzinnych.
1: No tak.
0: Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Wiktor Piechowski oraz Marek Kalita, on też tam gra. Nie planowaliśmy tego, naprawdę to się wydarzyło, że tak są takie zbieżności, a akurat te informacje ułożyliśmy obok siebie. Natomiast mamy też nowe twarze w obsadzie, a będą to Magdalena Popławska, czyli siostra grającej tutaj już Aleksandry Popławskiej. Ciekawe, czy też będzie grała siostrę bohaterki. Jowita Budnik, Aleksandra Skraba, Dariusz Chojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Diana Zamojska oraz Sebastian Pawlak. Natomiast mamy jeszcze taką ciekawostkę, że w trzecim sezonie obok reżyserki wiodącej Anny Kazejak część scen wyreżyserował również sam odtwórca głównej roli, czyli Maciej Sztur. Widzicie, zawsze go znamy jako aktora, ale jak widać reżyserskie umiejętności też posiada i nam je zaprezentuje. Natomiast warto też przypomnieć, że drugi sezon Szadzi w Player.pl zadebiutował 11 maja ubiegłego roku, a jesienią zeszłego roku produkcja nadawana była w TVN. Premierowe odcinki w stacji oglądać było można w niedzielę o godzinie 21.30 w okresie od 17 października do 28 listopada. No przypominam to nie bez powodu, bo jak widać dali sobie takie pół roku między umieszczeniem tego w Playerze, a na antenie, więc jeżeli byś iść tym samym tropem, no to może, skoro mamy teraz premierę we wrześniu, to może na przykład do wiosennej ramówki TVN-u trafi ten trzeci sezon Szadzi. Ciekawe, czy również na niedzielne wieczory, czy znajdą mu jakieś inne miejsce w ramówce. Jeżeli chodzi natomiast o Playera, to będziemy do niego jeszcze jesienią wracać, bo szykuje nam się tam premiera kolejnego sezonu serialu Skazana oraz jedna serialowa premiera, czyli serial Agenci. No i my teraz musimy, jak to zwykle, zamieścić muzyczny komentarz. Staramy się, żeby te nasze komentarze odnosiły się do nowości. Tak też będzie i tym razem, a więc do gier rodzinnych. No i my się zastanawialiśmy, co by tu. Bo piosenek o rodzinie z jednej strony jest trochę, ale która byłaby tą najlepszą? No i tak nam się skojarzyło, że skoro tam występują jakieś rodzinne sekrety tak, pomiędzy rodzicami.
1: Może i podobne jak w piosence, młodego, którą za moment zagramy.
0: No to się właśnie zastanawiam. Szczerze, jeżeli będą mniejszego kalibru, to nuda. Ja już teraz przyjmuję tylko takie. Ten utwór kiedyś już u nas był, ale to było ładnych kilka lat temu, bo my już mamy, wiecie, prawie 5-letnią historię. Obchodzimy za kilka dni
1: tak jest.
0: 5. rocznicę powstania naszego programu. To za tydzień jeszcze o tym powiemy, bo to będzie bliżej tej daty. Chociaż przypominam, nie celebrujemy, tylko robimy. Bo jednak robić rzeczy trzeba. Natomiast no rzeczywiście jest to taki utwór, do którego warto wrócić, bo może nie wszyscy słyszeli, a ta historia jest tego warta, bo jest zdecydowanie nietuzinkowa. O skandalu w rodzinie nam teraz zaśpiewają chochoły.
2: przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.
1: I tak to oto zbliżamy się do końca 161. wydania magazynu RTV, ale zanim jeszcze się z wami pożegnamy, to przejdziemy do tematów radiowych.
0: Tak, bo my się nazywamy RTV. Tak. Nie zmieniliśmy jeszcze nazwy na TV. Jesteśmy blisko, ale tam jeszcze R, literka tkwi i to właśnie poświęcimy temu ostatnie wejście. Nie wiemy, czy w najbliższych tygodniach będziemy mówić dużo o ramówkach radiowych jesiennych. Ukazały się na przykład informacje o jesiennej ramówce Rok Radia, ale powiem wam szczerze, że nie widzę tam zmian względem tego, co Rok Radio oferowało w poprzednim sezonie, więc nie widzę powodu, abyśmy mieli to powtarzać. Dlatego, wybaczcie, nie będziemy do tematu Rok Radia wracać, mimo że oni coś tam ogłaszają.
1: Ja duże nadzieje pokładam w posttrójkowych projektach, bo oni, myślę, że coś nam jednak zaproponują, na przykład no, 357, tak? I pewnie Nowy Świat też coś tam.
0: No ale oni są tacy niesztampowi, że wcale nie muszą nowości wprowadzać od września, prawda?
1: Owszem.
0: Dlatego dzisiejsze informacje nie będą dotyczyły, chociaż nie, pierwsza będzie dotyczyła ramówkowej nowości, nowej osoby na antenie pewnej stacji. Może być to, myślę, pewne zaskoczenie.
1: Tak jest, bo otóż gość Radia Z będzie pojawiał się na antenie tej stacji dwukrotnie. Będą te wydania gościa Radia Z emitowane od poniedziałku do piątku po godzinie 8:17. No i mamy tu zmianę, jeżeli chodzi o prowadzącego, bo poranne wywiady od września prowadzić będzie Bogdan Rymanowski, a popołudniowe Beata Lubecka. Zdaniem Mariusza Smolarka, redaktora naczelnego Radia Z, gość Radia Z w dwóch codziennych pasmach prowadzonych przez dwie różne, ale wybitne osobowości dziennikarskie otwiera przed stacją nową perspektywę publicystyczną. Przede wszystkim słuchacze otrzymają dostęp do najbardziej aktualnych komentarzy politycznych zarówno na początek, jak i na koniec dnia, kiedy już wiadomo, jaki temat najbardziej poruszył opinię publiczną. To szczególnie istotne w kontekście nadchodzących miesięcy i przyszłego roku wyborczego, kiedy w polskiej polityce będzie działo się bardzo dużo. A cóż na to sam Bogdan Rymanowski, który będzie prowadził poranne wydanie gościa Radia Z? Otóż nie kryje swojej radości z powrotu do korzeni. Zaczynałem jako radiowiec i bardzo się cieszę, że znowu poczuję niepowtarzalną atmosferę radia. Będę w gościu Radia Z rozmawiać z najważniejszymi bohaterami dnia, politykami władzy, jak i opozycji. Będę też zapraszał ekspertów, którzy pomogą zrozumieć nam otaczający i coraz bardziej zmieniający się świat, dodaje dziennikarz. No cóż, zobaczymy, jak sobie pan Bogdan poradzi. Podejrzewam, że nieźle.
0: Uporządkujmy może dla tych, którzy nie bardzo kojarzą. Pan Bogdan jest zupełnie nową osobą obecnie w redakcji, natomiast dla pani Beaty Lubeckiej to jest zmiana, bo wcześniej była obecna w porankach, a teraz po prostu nie będzie musiała tak wcześnie wstawać.
1: Ja bym się cieszył na jej miejscu.
0: Dajcie spokój, ja po prostu ile już można, ja wam mogę prowadzić te wywiady, żebym nie musiała tak wstawać. No i nie będzie musiała, po południu teraz będziemy mogli jej posłuchać i jej wywiadów. Także no myślę, że ten, no może nie tyle transfer, no bo to nie jest tak, że pan Bogdan się przenosi, wciąż zostaje w Polsat News, ale to, że stacji udało się pozyskać tak znanego dziennikarza, to jest na pewno duża rzecz i te wywiady pewnie będą szeroko komentowane, jak to zwykle jest z tymi porannymi rozmowami z politykami, prawda? Te wycinki z nich jakoś tak często się właśnie przedostają gdzieś tam do mediów później innych, są cytowane i właśnie spotykają się z szerokim
1: odzewem. Tak się zastanawiam, czy to nie ma być taka trochę konkurencja w osobie Bogdana Rymanowskiego dla Roberta Mazurka, ale czy to jest aż tak wyrazista osobowość? Bo co by o Mazurku nie powiedzieć, to jednak jest bardzo charakterystyczny. Ale czy Bogdan Rymanowski również?
0: No się można było zastanawiać, czy Lubecka jest.
1: Nie wiem. Właśnie dlatego się wcale nie dziwię, że została przeniesiona, bo moim zdaniem nie aż tak, ale no właśnie, czy ta osoba właśnie w postaci Bogdana Rymanowskiego, no tutaj spełni oczekiwania? Pożyjemy, zobaczymy. Najwyżej Zetka będzie jak zawsze druga.
0: Jak zwykle zachęcamy Was do dyskusji. Przypominamy, że nie jesteśmy na żywo, ale mimo to chętnie przyjmiemy Wasze komentarze pisane na Facebooku, na naszej stronie internetowej oraz po audycji na YouTubie i w Tyflo Podcaście. A teraz przenosimy się na podwórko lokalne. Dzisiaj tak jakoś się nam to ułożyło, że będziemy na wschodzie Polski, do Lublina wędrujemy, bo tu się wydarzyło to, co zapowiadałam w ostatnim naszym programie, że się wydarzy. Dokonało się. Pozwolę sobie zacytować tę informację za serwisem radiopolska.pl, abyście mieli pełen ogląd sytuacji, bo to rzeczywiście był proces długi i zawiły. Niemal 3 lata po ogłoszeniu konkursu na częstotliwość i nieco ponad rok od rozstrzygnięcia postępowania w Lublinie na częstotliwości 101,1 rozpoczęło nadawanie Radio Wnet. Nadajnik uruchomiony został w nocy z poniedziałku na wtorek, z 15 na 16 sierpnia. No, pan Skowroński zapowiadał, że to będzie 16 sierpnia. Słowa dotrzymał, bo konkretnie 49 minut po północy to było odpalone. To już jest 8 częstotliwość rozgłośni założonej przez Krzysztofa Skowrońskiego. Można jej również słuchać w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy i w Białymstoku. Natomiast jeżeli chodzi o tę częstotliwość w Lublinie właśnie i o zawiłości z nią związane, to już przytaczam. Konkurs na lubelską częstotliwość 101,1 ogłoszony został 25 września 2019 roku. Oprócz Radia Wnet ubiegała się o nią grupa Euroset z projektem Oto Radio, który zgłasza wszędzie, gdzie Krajowa Rada ogłasza konkurs na rozgłośnie o właśnie takim profilu i nigdzie jeszcze tego nie dostali. Spoiler, nie dostaną, bo te konkursy są pod Wnet, można zamykać temat, ale oni i tak będą to zgłaszać wszędzie, licząc na cud.
1: A niech by dostali chociaż jedną, zobaczylibyśmy, co tam
0: zobaczyć,
1: będzie.
0: Co, jak to chcą robić, nie? Początkowo nic nie wskazywało na pojawienie się takich opóźnień. Uchwałę o rozszerzeniu koncesji podjęto 4 lutego 2020 roku. Potem jednak rozpoczęła się pandemia koronawirusa, która sprawiła, że formalności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej trwały ponad rok. Ostatecznie koncesja rozszerzona została 4 czerwca 2021 roku. No i nadajnik miał zostać uruchomiony w ciągu 6 miesięcy od tej daty. Wszystko miało być dobrze, nie? Ale po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń oczywiście mieli to uruchomić, no i tymczasem datowany na 5 sierpnia 2022 roku wykaz pozwoleń radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nie zawierał jeszcze takiej pozycji. Tym razem za opóźnienia odpowiadać miały ustalenia międzynarodowe z Ukrainą. A no, Ukraina ma teraz poważniejsze rzeczy na głowie niż jakieś tam radio, więc pewnie to się po prostu trochę przeciągnęło, a takie rzeczy po prostu trzeba konsultować z sąsiadami naszymi i to nie tylko ich się tyczy, szczególnie właśnie te przygraniczne częstotliwości mogą być gdzieś tam kolizyjne z jakimiś właśnie innymi stacjami nadającymi z sąsiedzkich krajów. I skoro właśnie padła nazwa Ukraina, no to teraz wokół tego wątku się zakrzątniemy. Konkretnie wokół Polskiego Radia dla Ukrainy, które dogasa jakoś, tak bym powiedziała. Przez 88 dni nadawało w Przemyśle i okolicach na częstotliwości 98,6. Wcześniej, przypomnijmy, tam nadawała stacja RMF Ukraina i prowadzona od 27 maja tego roku emisja Polskiego Radia dla Ukrainy została wstrzymana w nocy z poniedziałku na wtorek z 22 na 23 sierpnia, chwilę przed północą. Powodem wyłączenia nadajnika było wygaśnięcie wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowego na emisję okolicznościową. No i to samo tyczy się drugiej przygranicznej częstotliwości. W czwartek 25 sierpnia zakończono emisję na chrubieszowskiej częstotliwości 93,3. Powiedziałam, że Polskie Radio dla Ukrainy jakoby dogasa, ale to nie jest oczywiście tak, że wygasło całkiem, bo stacja jest jeszcze słyszalna w Warszawie na częstotliwości 106, a także w każdym województwie w multiplexie DAB Plus Polskiego Radia. Ale jakoś to chyba jest tak, że oni z tego się jednak już wycofują, Przypominam, że wojna trwa, ale jakoś nie wiem, nie czuję już zapotrzebowania, żeby te stacje tworzyć, no bo z Wami FM dostało pozwolenie niby na ten Wrocław i te Częstochowy, ale tam chyba nie nadają, a w tych pozostałych miastach to już w ogóle tych pozwoleń nawet nie mają.
1: W ogóle czyli jakoś nawet, nawet jeżeli chodzi o z Wami, to tak kilka razy sprawdzałem ich stream i cisza tam jest, to znaczy tam w ogóle nic nie nadaje, więc pytanie, co z tym dalej?
0: No, być może to już jest kres tych inicjatyw, bo ktoś uznał, że to już nie jest potrzebne. Ciekawe, czy rzeczywiście, bo Ukraińcy przecież w Polsce pozostali, no ale nie mnie oceniać te decyzje dużych koncernów, które podjęły się takich projektów. A w ogóle, jeżeli chodzi o te ustalenia międzynarodowe jeszcze, to na nich również jest stratny kielecki rekord, wyobraź sobie, który wydawałoby się, że uruchomiony zostanie bez żadnego większego problemu, bo przecież to jest ta częstotliwość po famie. Tymczasem mimo tego oni też muszą dowiedzieć się od regulatorów rynku medialnego, jeżeli chodzi o nasze sąsiednie kraje, czy mogą bez trudu to uruchomić.
1: O proszę.
0: I to no, trzeba się zwrócić, wiecie, do wszystkich tych krajów, tam na przykład do Słowacji i stamtąd odpowiedź była pozytywna, wszystko jest okej, ale kto tutaj blokuje? Możesz zgadywać? To nie jest Ukraina.
1: Nie mam pojęcia, kto
0: to
1: może...
0: To jest Aleksander Łukaszenka.
1: O proszę!
0: Który jakoś tam właśnie coś tu opóźnia, wydłuża i oni nie mogą z tym ruszyć. Ten kielecki rekord nadaje chyba w internecie cały czas. Znaczy oni już ruszyli wcześniej, ale tam już jest, zdaje się, jakiś bardziej pełnowartościowy program niż tylko muzyka i dżingle. I oni datują swój start na wrzesień, ale czy to im się uda, trudno powiedzieć. Będziemy wam dawali znać, a jeżeli się zastanawialiście, co z kieleckim rekordem i dlaczego go nie ma, no to właśnie dlatego, do Łukaszenki trzeba iść i mu tam powiedzieć, co o nim myślicie. W ogóle szykują nam się też takie zmiany, jeżeli chodzi o nazwy na tym naszym radiowym rynku. Na przykład Radio Września chce się teraz nazywać Warta FM.
1: O proszę.
0: Co w ogóle chyba nie ma sensu, bo oni teraz mają nadawać na przykład w Odolanowie, a tam Warta w ogóle nie płynie ponoć. Nie wiem, nie sprawdzałam. Jestem słaba z geografii Wielkopolski. W ogóle jestem słaba z geografii. A z kolei Radio Ony w Nysie. Tam przecież jest ta sytuacja z Radiem Nysa FM, którego nie ma i którego częstotliwość zajmie ktoś, więc Radio Ony chciałoby się bardziej kojarzyć z Nysą i się teraz nazywać Radio Nysa, tam 93.1, czy jak oni mają tę częstotliwość. Więc zobaczymy, jak im to się
1: wszystko uda. Rychłowczas to sobie wymyślili.
0: No dobrze, ale jakby było w Nysie Radio Nysa FM i Radio Nysa, to już w ogóle niczego nie wiedział. Dlatego oni stwierdzili, że to jest dobry moment, ale pytanie, kto wygra ten konkurs na tamtą częstotliwość, bo tam też są projekty, które chcą się nazywać Radio Nysa, więc możemy skończyć z dwiema Nysami, tylko z różnymi częstotliwościami w nazwie i tego już absolutnie nikt nie ogarnie. Ciekawe, to też tam będzie się działo z Radiem Hit. Mamy nadzieję, że ten unikatowy na skalę, że ta unikatowa na skalę całego naszego kraju rozgłośnia zostanie w swoim charakterze i w ogóle nie będzie zagrożona, dlatego że zmarł jej właściciel, a koncesja jest na spółkę, której on jedynym
1: jednoosobową
0: był,
1: tak, udziałowcem.
0: Jedynym udziałowcem i my się teraz nie zdamy na prawie, jak to dokładnie jest, czy to przejdzie gdzieś tam na kogoś, czy co będzie, czy oni aby tej koncesji nie utracą. Nie będziemy się w tej kwestii mądrzyć, bo czytam,
1: bo
0: to właśnie, że to nie powinno tak być, że to tam rodzinnie powinno teraz przejść, ale nie wiemy, więc nie będziemy już na ten temat dłużej dyskutować i będziemy po prostu śledzić losy Radia Hit i jak każdej lokalnej stacji życzymy im wszystkiego dobrego. Są jacy są, ale są lokalni.
1: Ale teraz zmienili muzykę ponoć.
0: Na
1: konkurencję mają sporą, tak? Zmienili teraz muzykę na jakąś bardziej stonowaną. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, co się obecnie tam dzieje, no ale no nie ma się co dziwić też tak z drugiej strony.
0: Oczywiście, że tak. I tą smutną w zasadzie informacją kończymy 161. wydanie programu RTV. Tak jak wspomniałam, na pewno słyszymy się w przyszłym tygodniu, w którym to opowiemy sobie o dwóch nowościach Polsatu. Opowiemy sobie o tym, co przygotował dla nas prezes Jacek, a przygotował mnóstwo powrotów. Nowości tym razem niewiele, ale on to wam szybko wytłumaczy, znaczy my go będziemy cytować. Podobnie w zasadzie TVN też raczej bazuje na powrotach. Mają jedną nowość, my to sobie wszystko uporządkujemy. Są też takie kwestie, nie może bezpośrednio ramówkowe, jak na przykład Nowi Gospodarze, Dzień Dobry TVN, to też o tym powiemy za tydzień, no bo już teraz nie chcieliśmy po prostu wątku TVN gdzieś tutaj rozpoczynać, żeby nam się nie zrobił zbyt duży bałagan, także znów szykujcie się na sobotnie długie popołudnie w naszym towarzystwie.
1: Tak jest, a ja już tu szykuję rekwizyt, proszę bardzo, żeby zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Ciekawe, ilu z naszych słuchaczy pamięta, co to jest. To brzmienie. I teraz ja się tu muszę rzeczywiście trochę wykręcić, że tak powiem, żeby do naszego magnetofonu tę kasetę, bo to jest kaseta, proszę Państwa, żeby tę kasetę włożyć. O, jest. I chyba się uda, zagrać. Uda się zagrać piosenkę. Pożegnamy.
0: Tak, dobrze się pożegnamy. Mówiliśmy, że to się już chylimy ku upadkowi. Słuchajcie, no nawiążemy do

0: Piwo to lubelski full i już
1: Gul, gul,
0: odechciało
1: gul.
0: mi się szukania, bo po co komuś jakieś inne piosenki? Co z tego, że Baim tam miał coś, gdzie
1: Lublin,
0: jest
1: Grodzka,
0: Lublin?
1: coś tam.
0: Jakby, jakie to ma znaczenie, skoro istnieje lubelski full? Naprawdę, jeżeli nie znacie, to musicie znać, bo tak po prostu jest. To są takie dobra kultury,
1: A
0: które trzeba poznać.
1: ja znalazłem tę piosenkę na kasecie i teraz niniejszym za moment z tejże kasety ją dla was wyemitujemy, a kolejne spotkanie w programie RTV już za tydzień. Zapraszamy was serdecznie. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Do
0: Gul, gul,
1: usłyszenia.
0: gul.
1: Gul, gul, gul.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Świętnicki, a ze mną jest
5: Patryk Mojsiewicz.
4: I witamy się z wami w audycji, w której opiszemy grę Lingyun Shanlu, czyli kolejne chińskie MMORPG. Od twórców gry, która już była na łamach serwisu Tyflo Podcast prezentowana, gra została stworzona przez twórców gry Dreamland, czyli przez firmę Shouhuang. Gra Lingyun Shanlu jest grą wcześniejszą niż Dreamland, a przynajmniej Lingyun Shanlu 1, bo niedawno ukazała się druga odsłona gry, która to w sumie jest tym samym co jedynka, tylko z kilkoma poprawkami. My postaramy się pokazać podstawę tej gry, postaramy się Państwu ją przedstawić i opisać mniej więcej, jak działają poszczególne mechaniki, bo jest ich sporo i niektóre z nich będziecie kojarzyli, jeżeli graliście już w Dreamland, innych natomiast nie będziecie kojarzyli. Okej, więc po tym wstępie pora powiedzieć coś o samej
5: do
4: grze.
5: Prezentacji.
4: Tak, pora
5: właściwie.
4: Powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że grę możecie pobrać z adresu www.nunosoft.pl/lyxl.exe nunosoft.pl/lyxl.exe. Jest to instalator, który zainstaluje Wam aktualną w czasie prezentacji najnowszą wersję gry, ale gra posiada mechanizm autoaktualizacji, a więc nie ma się czym przejmować. Jako że gra wspiera czytnik ekranu NVDA, to warto mieć zainstalowany Local Emulator po to, aby tekst z gry pojawiał się w Unicode. Grę możemy uruchomić spokojnie z Local Emulatorem, czego nie dało się zrobić w przypadku Dreamlanda. Tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Wiadomo, przyda też się nam zewnętrzny dodatek do tłumaczenia tekstu z gry. Ja ze swojej strony mogę polecić dodatek Instant Translate, który to był podlinkowany w poprzedniej audycji dotyczącej gry 1942. Okej, okay, przejdźmy zatem
5: nie,
4: do...
5: Nie. Sprostowanie. Dodatek się nazywa po prostu NVDA Translate. Instant Translate to nie jest dodatek, który tłumaczy w czasie rzeczywistym
4: aha,
5: to, co się dzieje w grze.
4: No tak, faktycznie. Ten dodatek drugi to faktycznie po prostu Translate. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, zatem pora uruchomić grę. I lądujemy w menu głównym gry. Interfejs jest taki, że od lewej do prawej mamy opcję, czyli strzałką w prawo, w lewo się poruszamy po menu, natomiast strzałką w górę aktywujemy daną opcję, a strzałką w dół wracamy. Pora opisać najpierw menu główne gry. Pierwszy przycisk, jaki tu znajdziemy, to play, który przeniesie nas do interfejsu logowania. Game announcement. Tutaj możemy przeczytać ostatnio publikowane changelogi, w sensie możemy tutaj przeczytać changelog ostatniej tylko wersji gry. Jeżeli chcemy dostać się do wcześniejszych changelogów, to musimy to zrobić z innego miejsca. Image display. Jako że gra Lingyun Shanlu posiada grafikę, to właśnie

0: tą grafikę możemy tutaj włączyć bądź wyłączyć. Domyślnie jest ona włączona.
1: Game Help button.
0: Game Help. Tutaj mamy ekran pomocy, gdzie możemy przeczytać o skrótach klawiszowych, o mechanikach itd. itd.
1: TTS Reading Settings, TTS Soundbank, PIT, THP, etc.
0: TTS Reading Settings. Tutaj mamy ustawienia mowy, w których to możemy ustawić głos, prędkość, wysokość itd.
1: Official Website button.
0: Official Website. To uruchomi nam po prostu w naszej domyślnej przeglądarce chińską stronę gry.
1: Exit Game button.
0: I Exit Game mówi samo przez się, po prostu zamyka grę. Ok, teraz wejdziemy sobie do ustawień mowy.
1: TTS Reading. Channel selection, current general message channel.
0: Channel selection, currently selected general message channel. Tutaj wybieramy kanał jakby, który edytujemy. Gra jest podzielona na dwa kanały. Właściwie nie gra, tylko system mowy na kanał ogólny i kanał wiadomości. Możemy mieć po prostu dwa osobne głosy. Jeden do informacji ogólnych, inny zaś do wiadomości.
2: Ale to tylko przydaje się, jeżeli używamy SAPI, bo jeżeli czytnika ekranu... to ustawiamy to gdzie indziej.
0: No tak,
2: wiadomo,
0: ale...
2: Wiadomo, SAPI ale... jest SAPI.
0: Tak, ja polecam to ze swojej strony mieć tak, jeżeli mamy osoby, z którymi gramy, to możemy sobie ustawić, nie wiem, wiadomości na SAPI, a grę na NVDA. Okej.
1: Okay.
0: Sound Library Selection. Tu możemy wybrać głos SAPI.
1: Volume, sleep, 10 is maximum.
0: Volume, czyli głośność. Wysokość mamy na pół. Speech rate, czyli prędkość. I tutaj mamy tyle. Ale ja przecież mówiłem, że w grze istnieje wsparcie NVDA. Owszem, istnieje. Jeżeli chcemy je włączyć, to naciskamy skrót
1: Alt-Y.
0: Tak, i tutaj mamy też channel type, tylko że tutaj to się nazywa reading type. I możemy iść skrótem Shift-Tab do momentu, kiedy usłyszymy właśnie czegoś takiego. Prioritize reading with NVDA. Czyli jeżeli to zaznaczymy, to cała gra przerzuci nam się na NVDA. Co polecam zrobić, bo będzie nam łatwiej tłumaczyć po prostu. Ale jeżeli ktoś chce grać przy pomocy SAPI 5, to skrótami Ctrl-C może... Skrótem Ctrl-C kopiuje się ostatnio wypowiedziany tekst do schowka, a skrótem Ctrl-D możemy dołączyć tekst do schowka, czyli ten, który jest, zostawić w schowku, a do niego jakby dokleić jeszcze jakiś. Ok, więc teraz przejdźmy już do samej gry. Ja postaram się pokazać...
2: Z tym, że ja tu jeszcze pozwolę się odezwać.
0: Tak.
2: Jeżeli byśmy chcieli używać... jakby z tłumaczenia takiego, o którym mówisz, no to wymagany jest dodatek do NVDA Clipreader i Say Tools, ponieważ tekst kopiowany
0: nie jest odczytywany przez NVDA domyślnie, tak. To
2: nie jest domyślnie odczytywany.
0: Tak.
2: Ale chyba, że naciśniemy Shift-C
0: Insert-C w NVDA.
2: O, Insert-C, tak.
0: Tak. No to prawda jest. Tylko, że nie wiem skąd wziąć te narzędzia, więc o tym niestety się nie wypowiem.
2: Będą zaplodowane narzędzia typu Clipreader.
0: Podlinkujemy w komentarzu.
2: Dokładnie.
0: Ok, więc teraz klikamy sobie w przycisk Play. Account Input. Tutaj wprowadzamy nasz adres e-mail, który mamy skojarzony z grą. Jeżeli mamy konto w grze Dreamland, to nie musimy tworzyć nowego konta. Mamy dokładnie to samo.
2: Nie, niestety ostatnio na przykładzie znajomego przekonałem się, że to chyba jednak tak nie działa, bo znajoma osoba, która miała na Dreamland wcześniej, kiedy próbowała się tutaj w grze zarejestrować, znaczy zalogować tymi danymi, otrzymała błąd, że no, taki e-mail nie istnieje. Bo i trzeba było jakby ponowić jeszcze raz rejestrację.
0: Jest limit jakiś w ilości znaków w mailu. Nie wiem, powinno to teoretycznie, to konto powinno być jedno. Powinno to tak wyglądać, ale
2: Tak.
0: Chyba wygląda inaczej, się, jak słyszymy.
2: Mam nadzieję, że to nie jest to samo, po prostu, że inny serwer czasem.
0: Może tak być, bo może Ling in Shanlu ma chyba serwer bliżej nas i dlatego po prostu on jakby priorytuje ten serwer nad tym serwerem chińskim, na którym są inne konta, nie mam pojęcia. Okej, okay, idziemy sobie dalej.
1: Password,
0: no wiadomo, hasło. Login game, czyli czy chcemy się zalogować.
1: Remember password selection box selected.
0: Pamiętaj hasło.
1: Click to enter strong password information button.
0: Wyczyść aktualne informacje o koncie.
1: Select the server button. You have to enter selected to add company your area.
0: Właśnie, wybierz serwer.
1: Vision UDS list. Skibit to alta illusion. Flawless. Skibit Vision UDS list.
0: Mamy aż trzy serwery, o, które w sumie nie wiem czym się różnią, ale... Przetestujemy sobie na przykład ten serwer numer 3.
1: Ależ
0: nie, Spiritual or Altar Illusion brzmi fajniej, więc wybierzemy sobie go.
1: Select server button to enter selected alt. Register account button. Recover password button.
0: Register account, czyli rejestracja konta. Recover password, czyli przywracanie hasła.
1: Join the official Kuku group button.
0: Dołącz do oficjalnej grupy Kuku. No to nas to raczej nie dotyczy.
1: Add button.
0: I wróć.
1: Add button. Join recover pass.
0: Ok, wchodzimy sobie w register.
1: Register add some button. Add some input box. Click enter.
0: Account. Czyli adres e-mail.
1: Password input box. Zapytka input box. Click. Register.
0: Lub get numer get telefonu. Ale numer telefonu działa tylko w Chinach. Ja wpiszę sobie tutaj adres e-mail.
1: Password input box. Click.
0: Password.
1: Captcha,
0: oczywiście to nie jest taka captcha obrazkowa. Klikamy sobie w Get Verification Code.
1: Successfully sent register at some email verification code.
0: O, i właśnie potwierdziło się to, o czym mówił Patryk, bo ja zarejestrowałem specjalnie na tym serwerze drugim konto adresem e-mail, jakby który już mam zarejestrowany w grze i gra nie respektuje. Tego. Ok, ja teraz sobie otworzę pocztę. Pocztę oczywiście niezmiennie polecam Gmail.
1: Inbox 1. Click scanner label. Click scanner. Inbox 1.
2: Albo Hotmail. Wiem, że z pocztą Hotmail i Microsoftową
0: też to działa, tak. O! Czyli dopiero teraz się pojawiło. Dobrze, w sumie więcej tam się nic nie działo, czyli rejestrację mamy pokazaną, ale to też jest ciekawe, bo przychodzi do mail, a dopiero później on mówi, że...
2: Stwierdza, że jednak...
0: Że jednak nie. Okej, okay, ale rejestrujemy się na tym, serwerze. Właśnie na Alter Fantasy.
2: Nie na tym Illusion coś tam?
0: No to właśnie to jest to, tylko teraz inaczej tłumaczy.
2: No właśnie musicie też to Państwo mieć na uwadze, że z tymi tłumaczami jest tak, że Googlem różnie to tłumaczy.
0: Tak, w zależności.
2: Ale to jest darmowe API.
0: Tak. O! I teraz, logując się pierwszy raz na konto, a ja się loguję technicznie rzecz ujmując pierwszy raz, bo gram na innym serwerze, mamy do wyboru kilka klas postaci. Tutaj klasy postaci są rozwiązane w taki sposób, że każda klasa jakby przynależy do pewnego regionu świata. I przejedziemy sobie po kolei po tych klasach, ja o nich postaram się opowiedzieć.
1: Okej,
0: Yuxiu Mountain czyli rodzaj wojownika, którego najpotężniejszym atutem jest potężna koncentracja na jednym przeciwniku. Attack Index 5, Survival Index 3, czyli Survival Index to są umiejętności pokroju alchemia, crafting i tak dalej.
2: A nie przetrwanie?
0: No przetrwanie. No to... I właśnie to się liczy do tego, tam alchemia, crafting i tak dalej. Czyli to jest taki rodzaj, to nie jest taki typowy wojownik, jakiego my znamy, bo warto też nadmienić, że Linius Shanlu jest grą, która korzysta z bardziej wschodniego, że tak powiem, systemu klas. Tak jak u nas mamy, nie wiem, mag, złodziej, wojownik, nekromanta, tak tutaj to jest rozwiązane tak. Na wschodzie Chińczycy rozwiązują to właśnie w taki sposób, mają swój jakby folklor tych klas. Okej, okay, jedziemy dalej. Właśnie, to jest Howin Lake, czyli rodzaj uzdrowiciela. Mu pisze tutaj, że jest bardzo dobry w uzdrawianiu i rzucaniu czarów, czyli taki nasz mag. On ma bardzo wysoki ten Survival Index, jak widzimy. A Auxiliary Index, o którym zapomniałem powiedzieć, to są umiejętności ogólne, czyli jak szybko postać zdobywa doświadczenie, bo jedne klasy zdobywają je wolniej, inne szybciej. To też jest warto o tym wiedzieć. Kolejna rzecz,
2: a to nie są po prostu atrybuty? No jak tam będziesz Index Attack Index 5 na przykład, że on na start będzie mieć...
0: Nie, to nie chodzi o to. To jest taki jakby... ocena tego, w czym postać jest dobra. Taki oceny od 1 do 5.
2: Bo ja myślałem, że to status jest.
0: Nie, to status to jest coś innego. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, czyli o żywiołach. Tutaj mamy kilka żywiołów, którymi każda klasa się charakteryzuje. Tak jak na przykład tam mieliśmy... tamta pierwsza klasa to był żywioł Gold, czyli złoto. Ta jest Water i Wood i będą też inne klasy. Na przykład... Tu jak widzimy taka dość zbalansowana postać, to jest ktoś, kto potrafi przywoływać różne bestie, jak i w zatruwaniu, to jest jakby przyrodniczo ognisty.
2: Summoner jest trucicielem.
0: Summoner jest trucicielem, tak. Yuehualin, czyli taka dość zbalansowana postać. I chyba nią sobie zagramy, ale nie wiem. Czyli głównie jakby ognista postać to jest też rodzaj pewnego czarodzieja, który to ma bardzo mocno rozwinięte umiejętności obrażeń grupowych. On jest bardzo dobry do grania w drużynach. Wenhen, tak jak to się po chińsku nazywa, jest bardzo dobry w... To jest taki debuffer, jak my byśmy powiedzieli na zachodzie, czyli ktoś, kto jakby blokuje wrogów, obniża im statystyki i tak dalej, i tak dalej. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o klasy. Ja chyba sobie zagram tym Yuxiu, bo nim, prawda, umiem dobrze grać, bo nim gram na co dzień, więc będę mógł
2: Serwery, właśnie. Ja jeszcze powiem a propos serwerów. Generalnie na każdym serwerze można mieć po 3 postacie.
0: Tak.
2: Założone. Tutaj niestety w Dreamlandzie, który był pokazywany, mamy tylko dostępny jeden serwer dla graczy na komputerze plus jakieś tam serwery dla graczy na komórki, więc niestety tutaj mamy taki mniejszy limit, natomiast w tej grze, którą pokazujemy, co masz chyba 3 serwery.
0: Tak, 3 po 3 postacie. Z czego tak, w Dreamlandzie to wygląda w taki sposób, że jest jeden serwer na komputer, tak jak mówisz, a na mobilki są 2 serwery, czyli jest jeden serwer ekskluzywnie dla mobilek, a drugi serwer to jest ten, co my mamy na komputerach.
2: Zastanawiam się właśnie... zastanawiam się nad tym, no bo są tutaj te serwery. Ciekawe, czy one się jakoś różnią zadaniami, czy
0: chyba
2: to po prostu
0: nie.
2: Są te serwery.
0: Chyba one są po to, żeby rozdzielić bardzo duży player base, który się narobił. Nie wiem, w każdym razie...
2: Bo w jedynce było coś takiego, że w tym drugim było więcej kontentu niż w pierwszym.
0: No w jedynce tak, dlatego teraz wybrałem ten, żeby zobaczyć. Okej, wybieramy klasę. Tutaj mamy płeć. Ja zagram oczywiście mężczyzną. Role name, czyli nazwa postaci. Warto powiedzieć, że limit jest 7 znaków tylko, więc myślmy. Okej, oczywiście wpiszemy sobie, nie wiem...
2: A czy z tym limitem, to jest tak w chińskich granicach
1: normalnie?
0: Tak, bo oni mają po prostu krótsze nazwy. Okej, teraz zostanie odtworzony filmik.
3: 上古时期，魔族猖獗，妖鬼肆虐，人族生活在魔、妖鬼三族的奴役之下，时刻受到威胁，苟延残喘，艰苦求生。直到1000年前，一代传奇剑仙，号称一剑凌云、横九霄的凌霄祖师横空出世。
4: 并在人族中遴选具有天赋之少男少女，因材施教，更命座下五位弟子与大陆五方选择善地，开宗立派，弘扬仙道阵法，斩妖除魔，清理余孽，保护一方平安。500年前，祖师修为精进，携手仙子破碎虚空，飘然无踪。
3: 魔族趁此机会悄然复苏，在魔族之主灵魂的领导下蓄养凶兽，积蓄力量，更暗中联合妖族，族在一年前奇袭无暇城，仙盟驻地，五大仙派开山祖师遭受重创，仙魔大战就此重启序幕。
5: 既然你出现于此，那么想必适才的意向就是你的杰作了吧？好深的计谋！哼哼，孙巨星，这番大礼精彩吧？这可是我为你们精心准备的。今天我就让你死个明白！你以为我不知道星辰石的秘密吗？ 可惜呀，我不但早就知道，而且我还一直暗中收集，并且往里面悄悄灌注了魔力。你是不是猜出来了？对，我就是为了有朝一日，你的那些好弟子将其大量隐藏魔力的星辰石采集回无尘洞，然后砰的一个集中爆发。 就把你们给通通吞噬了呢！然后你再率领大批精英杀手，轻而易举地围杀了我们，对吗？好狠的计谋，好深的心计！狠？自古成王败寇，有谁不狠？1000年前，凌霄和云无暇纵横大陆，杀我魔族子弟不计其数，怎么就不见你们说他狠？ 我忍了这么多年，就是为了让你们也感受下绝望的滋味儿。你们魔族天性冷血残暴，肆意妄为，手上沾满了我人族鲜血，祖师自然要驱魔卫道，净化邪魔，还这世界一个朗朗乾坤。大道三千，你怎知我魔族的道就不在这三千大道里面？多说无益。 还是要看谁的拳头更硬。今日就看看到底是你们仙盟法术强，还是我魔族拳头硬。来吧！

0: Witam po filmiku, który to opisał nam krótko fabułę gry. A właściwie nie tak krótko, po prostu generalnie chodzi o to, że świat był przez wieki dzielony wielką wojną pomiędzy ludźmi a demonami i w końcu doszło do bitwy, która miała rozstrzygnąć losy tego świata, ale okazało się, że zarówno ludzie, jak i demony miały na tyle mocną jakby sprawczość zbrojną, że ani jedna, ani druga strona nie była w stanie pokonać się, więc wojna nadal trwa, ale bitwa ta była bardzo, że tak powiem, potężna, zdziesiątkowała zarówno jedną, jak i drugą armię i teraz akcja gry dzieje się rok po wydarzeniach z filmiku. A dlaczego tak, a nie inaczej? O tym dowiecie się za chwilę. Teraz trochę o klawiszologii i w ogóle o tym how to play. Zacznijmy od tego, że w grze, mimo tego, że mamy ten interfejs taki właśnie tutaj, to jest tak naprawdę gra, my tutaj możemy wszystko robić. Tylko jako, że gra ma też swoją wersję na systemy mobilne, możemy sterować nią na dwa sposoby. Pierwszy sposób to sterowanie nią z poziomu właśnie strzałek kierunkowych, co nie jest zbyt wygodne na dłuższą metę, a drugi sposób to klawisze. Ale najpierw opiszmy sobie menu, które mamy tutaj pod strzałkami. Conversation button. Ten przycisk pozwala nam jakby porozmawiać z najbliższym NPC. Jako, że tutaj nie ma żadnych NPC, to no, ten przycisk jest nieklikalny.
1: Myślę, że tutaj by wypadało wyjaśnić, bo nie każdy zna się na grach RPG.
0: Tak.
1: Myślę, że wyjaśnić, kto to jest NPC, to
0: NPC?
1: Może ja powiem.
0: Okej.
1: NPC to jest... Generalnie to nie jest gracz, tylko jest to mieszkaniec po prostu świata. Jest to po prostu postać w grze. Nie jest to gracz, bo jest to MMORPG, więc mamy podział na NPC-ów, czyli na mieszkańców tego świata i graczy, którzy są zwykłymi ludźmi, którzy sobie grają.
0: Dokładnie tak. Roll button, view roll details, czyli zobacz szczegóły postaci. O tym menu opowiem za moment. W ogóle to inaczej to zrobimy. Będę od razu mówił skróty na klawiaturze. Czyli conversation to jest F, czyli F rozmawia z NPC-em. G otwiera ekran postaci. Character status. Tutaj możemy zobaczyć, pod jakimi wpływami jest aktualnie nasza postać, czyli czy mamy aktywne jakieś mikstury, nagrody i tak dalej.
1: Debuffy
0: i debuffy, tak. Flawless City, czyli Shenwu City, czyli aktualne miasto. Po kliknięciu w ten przycisk otworzy nam się mapa tej lokacji. Skrót do tego to jest bodajże C. Nearby players, czyli gracze w pobliżu. Skrót V. Po kliknięciu w ten przycisk po prostu zobaczymy listę osób, które są niedaleko nas. Niedaleko mnie nie ma nikogo, bo podczas gdy my to nagrywamy w Chinach jest dość późna godzina, więc raczej nikt już nie gra. Teaming up with other players will be more fun, czyli granie w drużynie z innymi graczami spowoduje więcej frajdy. Tak, to prawda, skrótu nie ma. Friends, czyli nasi znajomi, o których mamy w grze, skrót H. Zadania. Zobacz zadania, które zostały przyjęte lub też mogą zostać przyjęte. Jako, że to jest gra RPG, to główną rzeczą, która jest najważniejsza w RPGach, to to, żeby właśnie wykonywać zadania zlecone nam przez postacie. Tutaj te zadania możemy...
1: MMO.
0: Tutaj te zadania możemy sobie patrzeć.
1: A skrót klawiszowy to jest R.
0: Tak. Function list, czyli lista takich różnych rzeczy, których twórcy nie chcieli upchnąć do menu głównego. Send, tutaj możemy przeteleportować się do mapy, jaką tylko chcemy, do której tylko chcemy. Enter your home. Właśnie w grze mamy, gra ma jakby dwa tryby. Mamy ten tryb główny, w którym my teraz jesteśmy, i mamy taki tryb, gdzie możemy rozwijać swoją posiadłość, czyli tam stawiać rośliny, różne budynki i tak dalej, ale niestety od razu mówię, że tego nie pokażę, bo to wymaga sporo czasu, żeby to rozwinąć, i nawet ja na swojej głównej postaci nie mam tego zbyt rozwiniętego. Beacon Navigation, czyli możemy na mapie oznaczać sobie różne miejsca, do których później będziemy mogli sobie dojść. Ok, najpierw pokażę jeszcze to menu function. Schedule guide. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie możemy wykonać aktywności tymczasowe, czyli aktywności dzienne. W grze Ling Yuxianlu, tak samo jak w Dreamlandzie, istnieje system tak zwanych zadań dziennych. To są zadania, które możemy wykonać kilkanaście razy dziennie. Life Soul, czyli później na poziomie 70 możemy odblokować coś, co pozwala nam mocno ulepszać naszą postać. O tym nie opowiem niestety, bo poziomu 70 nie mam. Plecak, skrót klawiszowy B. Wszystkie przedmioty,
2: bardziej które... torba, bo to takie duże, no, jest, bo tam tak dużo rzeczy zmieści.
0: No. W sumie nawet to brzmi trochę jak torba. Tak, czyli ta torba, to jest skrót B, to są wszystkie przedmioty, jakie nasza postać posiada. Ekwipunek. Spójrz na informacje na temat swojego ekwipunku. Skrót Z. Partnerzy. Możemy wynajmować jakby NPC, które pomagają nam w zadaniach drużynowych, jeżeli nie mamy z kim grać.
3: Shopping
0: mall.
2: Ja tutaj chciałem powiedzieć a propos, jeszcze a propos właśnie tych NPC-ów, które możemy wynajmować. Na co ja zwróciłem uwagę, kiedy grałem. Możemy wynajmować jakby... Jeżeli mamy jedną klasę, jak tutaj mamy tego klasę, tego wojownika. Jeżeli chcemy sobie wynająć bota, który jest taki samej klasy jak my, przynajmniej w mojej sytuacji, było to za walutę płatną, czyli za te, nie wiem, nie pamiętam, to są te kamienie? Kamienie.
0: Tak, to są, tak? Kamienie.
2: Natomiast jeżeli chcemy inną klasę, no to mamy tą taką walutę bezpłatną, o której będzie niedługo. I tam możemy wynająć sobie tego kogoś, kto będzie nam pomagał. Oczywiście jest to też drogie, więc trzeba dużo za to zapłacić, ale da się.
0: No, gra bardziej promuje to, żeby grać z innymi ludźmi. Okej, teraz mamy Shopping Mall, czyli tutaj właśnie możemy kupować walutę premium. Którą to możemy, prawda, później wydawać na różne rzeczy.
2: Jak możemy również kupować rzeczy za walutę, która jest nie premium.
0: Która jest pseudo premium, bo ją dostajemy po prostu czasami za w sumie nie wiadomo co.
2: Nie no, nie to, że nie wiadomo co. Dostajemy je za check-iny, za...
0: No tak, za check-iny, no tak. Faktycznie.
2: Za w mapach dostajemy i za sprzedawanie, niszczenie ekwipunku.
0: No
2: jak
0: tak.
2: W Dreamlandzie.
0: Tak, tylko że tutaj na tą grę trzeba mniej wydawać pieniędzy jak na Dreamland. To jest fakt akurat. Gang. Tutaj możemy... Gang to jest jakby taki klan, gdzie zbiera się większa ilość graczy i mamy... Gangi w tej grze dają ogromnie dużo. Jeżeli chcemy, prawda, poznać cały content tej gry, to musimy dołączyć się do gangu. Pet, czyli możemy zobaczyć na informację o naszym zwierzaku, którego mamy. Mamy małpkę.
2: Mount to premium, zdaje się, za walutę premium możemy tego zwierzaka zmienić na coś innego, z tego co wiem.
0: Tak. Mount, czyli bestia do jeżdżenia, wierzchowiec właściwie, możemy mieć wierzchowca, który w tej grze daje nam tylko szybkość poruszania się, a jako że gra, walka w grze jest turowa, to w sumie skraca nam to tylko czas, jaki musimy poświęcać na bieganie między zadaniami, a koszt tego jest spory, więc nie wiem, czy się opłaca. Na pewno majestatycznie to brzmi i wygląda. Skill, view your skills information, skrót J. Daily sign-in, od razu sobie w to kliknę. Czyli codziennie o 18 godzinie naszego czasu możemy tu wejść i zalogować się.
1: O 17
0: albo o 18, to zależy od czasu. O 17 w czasie letnim, o 18 w zimowym, czy tam na odwrót. Ale w każdym razie możemy się zalogować i otrzymać jakiś prezent od gry codziennie za to, że się logujemy. Leaderboard, czyli ranking graczy. Welfare, czyli możemy zobaczyć jakieś tam oferty, które obowiązują w tym momencie w grze. One w większości dotyczą kupowania waluty premium.
1: Chociaż ostatnio jak zaczynałem grać, no to właśnie była taka oferta, że za każde, co każde 5 leveli można było dostać jakieś duże ilości nagród pieniężnych, tudzież przedmiotów.
0: Tak,
1: ale to trwało tylko tydzień.
0: Ale zobaczymy sobie w to welfare. Co tu mamy? Time limited cumulative recharge, czyli jeżeli kupimy odpowiednią ilość waluty premium. Grudnia się to kończy. Za 1287 tych większy nie znam tego przeliczyka. Limited time double reward. Czyli za walki z demonami będziemy otrzymywać dwa razy więcej doświadczenia. To jest nieskończona promocja, w sensie trwa nieskończoną już czasu. Jeżeli zapłacimy 10 yuanów, to dostaniemy równowartość 100 yuanów dodatkowo. Taki prezent od gry, co się opłaca moim zdaniem kupić. Daily top-up rewards, czyli jeżeli codziennie będziemy kupować walutę premium, to będziemy coś z tego mieć. Cumulative recharge bonus, czyli to samo, tylko że takie bardziej zwykłe, niewykokrzone te nagrody. Gift code redemption. Czasami bardzo rzadko możemy dostać za coś kod taki promocyjny.
1: Dostałeś kiedyś, bo ja nie.
0: Dostałem raz za udział w zamkniętych beta testach Dreamlandu. Ale to był kod do Dreamlandu właśnie. Okej, więc teraz myślę, że warto by pokazać, jak działają zadania w tej grze.
1: To o zadaniach ja opowiem.
0: O zadaniach tak, to ja opowiem jeszcze o zadaniach głównych, bo zadania dzielimy w sumie na dwa typy, na zadania główne i zadania dzienne. Zadania główne działają w taki sposób, że po prostu chodzimy i słuchamy fabuły i nawet możemy ją czytać lepiej jak w Dreamlandzie, bo w Dreamlandzie musieliśmy kopiować bardzo szybko tekst, bo ten tekst nam przelatywał, a tutaj fabuła jest prezentowana tak jak w JRPG-ach, czyli jakby przewijamy sami tekst, kiedy uważamy to za stosowne.
1: Ja próbowałem interweniować twórców, jeżeli chodzi o Dreamland, żeby zostało to przywrócone. No niestety nie udało się. Ale tutaj możemy tak na szczęście tłumaczyć.
0: Teraz możesz powiedzieć o tych zadaniach dziennych.
1: Ja opowiem o zadaniach dziennych. Te zadania dzienne, bo są zadania dzienne, które robimy jakby każdy dzień i nie mają limitu czasowego. A są takie zadania dzienne, które na przykład odbywają się w określonych dniach, o określonych godzinach. I teraz tak, zadania, które wykonujemy codziennie, dzielą się na kilka typów. Pierwsze zadanie to jest practice task. To są zadania, które polegają mniej więcej na przynoszeniu do NPC-ka, który nas prosi, przynieś mi eliksir, na przykład zdrowia. I w momencie, jak przyniesiemy eliksir zdrowia, wbijają się nam statystyki. Jakby trenujemy statystyki, które ustawiamy w menu umiejętności. Cultivation bodajże skills to się nazywa.
0: Tak. I to ma związek z tym, że w kulturze chińskiej kultywacja, czyli tak jakby pomaganie innym, powoduje, że oni wierzyli kiedyś, że można stać się przez to silniejszym. I dlatego to tak. Taka dygresja. No tak. Okay.
1: Drugie zadania to są... To są zadania, nie pamiętam dokładnie teraz ich nazw, chyba Cultivation Tasks właśnie.
0: Nie, ja wiem o czym, ty mówisz o czymś, co po chińsku się nazywa Shenwuyan, czyli zadania, które otrzymujemy od naszego mistrza, czyli tam w miejscu, w tak, którym związana jest nasza klasa.
1: Tak. One polegają mniej więcej na tym, na przynoszeniu listów. Dostajemy zadanie na przykład, że przynieś list tam, idziemy od postaci do postaci i zanosimy listy. Lub też kupujemy eliksiry, bo też się czasami zdarza. I tych zadań mamy 10. I za wykonanie każdego tego zadania dostajemy złoto i punkty doświadczenia.
0: Których to dostajemy coraz więcej za każde wykonanie zadania. A jak wykonamy 10 tych zadań, to otrzymujemy token, który uprawnia nas do siedzenia przy ognisku, co pozwala nam bardzo szybko nabijać doświadczenie. Okej, okay, to mów dalej.
1: Bo jakby... właśnie, no to siedzenie przy ognisku... No jest to gra MMORPG z cyklu Free to Win. Więc czasami jest sytuacja taka, że musimy zostawiać grę sobie włączoną w zależności od tego, ile tych tokenów mamy i po prostu w ten sposób nabijać sobie punkty doświadczenia, jeżeli już wszystkie zadania dzienne wykonamy, dlatego warto to wykonywać i warto tych tokenów zbierać, bo się mogą przydać, jeżeli nie chcemy płacić za walutę premium.
0: No tak.
1: Jest jeszcze kolejny typ, czyli Exorcism Missions, czyli zwalczanie demonów, jak to bawimy się w Exorcystę.
0: Tak.
1: Dostajemy zadanie od naszego wodza.
0: Tak.
1: O którym będzie za chwilę przy tłumaczeniu fabuły. I mamy 20 zadań, gdzie to musimy zabić tych 20 demonów i za to zabijanie...
0: Właściwie to 60, bo oni są w grupach po 3. Nie, w nowej wersji są nawet po 4 w grupach.
1: Oj, to przepraszam, nie, ja miałem na myśli to, że mamy jakby...
0: 20 zadań, gdzie... no wiem o co chodzi, wiem. Tak się śmieję.
1: Tak. Po wykonaniu tych zadań w ogóle jest teraz taki event, że dostajemy więcej doświadczenia. Nie dostajemy tutaj żadnej nagrody. Ale warto również to robić. Kolejnym typem zadań są zadania bounties. To są zadania polegające mniej więcej na tym samym. Bo jest też 20 zadań, ale tu już nie dostajemy punktów doświadczenia, tylko dostajemy
0: pieniądze,
1: nasze złoto, czyli walutę, którą również na umiejętności przeznaczamy i na coś jeszcze? Na eliksiry chociażby.
0: Eliksiryna, tak. Kolejnym typem zadań, które zdajesz się, że pominałeś, są też zadania treasure. Czyli zadania...
1: No, chciałem właśnie od nich powiedzieć.
0: Okej, okay, wybacz, to możesz mówić, sorry.
1: Ja jeszcze chciałem w ogóle skończyć myśl o tych bounties. Zadania te mają największe znaczenie, oczywiście, jeżeli jesteśmy w gangu. Bo w tym momencie duża część tej sumy nie idzie do nas, tylko po prostu idzie do gangu. Tak było przynajmniej w jedynce, bo ja byłem w gangu przez jakiś czas jakimś chińskim.
2: I właśnie tak tam było, że ja jakby nie dostawałem tej kasy jakby osobiście, tylko dostawał tank. Tak. Ale jeżeli jesteśmy sami, no to dostajemy dla siebie. No i ostatnim typem zadań to są treasure tasks właśnie, o których Żarek powiedział. To są zadania, w których to musimy zabijać strażników, którzy bronią drogi do map.
0: Do map skarbów, tak. To polecam robić, bo te zadania mają ogromne znaczenie w późniejszych stadiach gry, dlatego że wykonanie takiego zadania wiąże się z tym, że po pierwsze możemy dostać mapę skarbu. Okej, to jest mała rzecz. Znaczy w tych mapach czasami...
2: To sami jej nie dostaniemy.
0: Czasami
2: jest tak, że zabijemy strażnika
0: w ogóle,
2: i powiemy,
0: co ciekawe,
2: no niestety nic.
0: Z tych map czasami wypada waluta premium. Bardzo rzadko, ale zdarza mi się. Ale później, jeżeli wykonamy tych zadań 100, 200, 300, 500, 1000, 2500, 4250, 5600, 9340, to za te kolejne liczby możemy otrzymywać tak zwane tytuły, które to tytuły boostują, czyli ulepszają statystyki naszej postaci. Kolejnym typem zadań jest są zadania Demon Void. Są to zadania, które polegają na grupowym mordowaniu demonów. Te zadania są, jak już wspomniałem, dla drużyn. I jeszcze ostatni typ, przynajmniej z tych zadań, które my znamy, bo są jeszcze inne, które są dla wyższych poziomów, to zadania tak zwane rajdy, które polegają na tym, że idziemy albo w jedną, albo w dwie osoby do pewnej lokacji, tak zwanej instancji, i wykonujemy tam jakieś określone zadanie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o zadania dzienne. Teraz
2: co do zadań Void, tak? To jest po prostu co godzinę taki komunikat systemowy, że demon w lokacji takiej i takiej się pojawił, idź go zabij.
0: Ale to jest jeszcze coś innego.
2: Aha, to nie jest to.
0: To jest jeszcze coś innego. To jest takie klepanie demona, gdzie cały serwer się zlatuje, bo demon jest dość mocny. Okej, a więc uważam, że wreszcie można by się zabrać za fabułę. Jeżeli chcemy dostać się do naszych zadań, naciskamy sobie R. Właśnie, received tasks, czyli zadanie, które my już otrzymaliśmy. Tutaj jakie zadanie możemy wziąć? Możemy wziąć tylko te practice task. To o nich opowiem już później. Teraz chcę... Ta postać powstała tylko w celu pokazania wam kawałka fabuły. Zadania dzienne pokażę na drugiej postaci. Wake. To jest tytuł zadania i teraz mamy dwie opcje w sumie. Klawiszem R możemy bezpośrednio, automatycznie udać się do celu, do którego musimy dojść, a strzałką do góry możemy rozwinąć opis tego zadania. Czyli tutaj mamy opis tego zadania. Obudziłeś się, nie wiesz co się wokół ciebie dzieje. Udaj się na poszukiwania kogoś, kto będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. O, wiadomość systemowa właśnie nam
3: przypomina.
0: O, właśnie, czyli że za wykonanie zadania otrzymamy doświadczenia 100, złota 625, waluty premium 0. Misja główna i śledź zadanie, czyli to samo jakbyśmy nacisnęli R w tym poprzednim menu, o którym mówiłem. Więc klikamy sobie w to.
2: Zdaje się, że jak klikliśmy opis, to chyba były współrzędne też podawane.
0: A, czy ja wiem? Chyba były, no.
4: Yao yi bu si bing, fu du you yan ren.
0: Co się działo? Pamiętam, jak walczyliśmy z demonami. W jaki sposób się tutaj znalazłem?
5: Shoye, 你终于醒了.
0: Obudziłeś się wreszcie, byłeś w śpiączce przez rok. Już wszyscy myśleliśmy, że się więcej nie obudzisz.
3: Co?
0: Co? Byłem w śpiączce przez ponad rok? Co się stało? Czy pokonaliśmy demony? Sytuacja jest wciąż bardzo napięta. Ja do końca nie wiem, co się stało. Musisz udać się do naszego wodza. On powie ci więcej. Dobrze, zatem udam się do niego i wypytam go o szczegóły. I tutaj przyciskiem tym, który się nam pojawił obok dialogu, możemy iść jakby dalej. Poziom drugi tutaj się wbił, jej! Demony nie przestaną walczyć. Musimy być od nich silniejszymi. Tutaj tak każda postać ma taki swój jakby to nazwać. Taki tekst, który mówi jak do niej podchodzimy. I tutaj musimy kliknąć przycisk ten właśnie zadanie główne. Witam pana.
5: 修仙之人不必有这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文缛节，所以我们这么多繁文
3: 你昏迷了一年多，好不容易才苏醒过来，怎么不好好休息？
0: Byłeś w śpiączce ponad rok i na pewno ciężko ci jest teraz funkcjonować. Odpocznij jeszcze trochę. Ostatnim co pamiętam było pole bitwy. Chcę wiedzieć co się stało.
3: 给予对方雷霆一击了。说到这里，可否搭把手帮帮忙？
0: Obydwie strony poniosły wielką klęskę. Nasi wodzowie w większości są teraz w śpiączce, a król demonów został poważnie ranny. Teraz weszliśmy w okres, kiedy trwa krótkotrwały pokój. Jak długo on trwa, zależy tylko od tego, kto pierwszy się zregeneruje i zaatakuje jako pierwszy. Swoją drogą, czy możesz mi pomóc?
5: 当然可以。
0: Oczywiście.
3: 正好，我们回天营现在齐缺一位叫做舒雪草的灵药。听说城南的药商许回春那边有存货，就麻烦你去找他拿一批药材回来吧。
0: Potrzebujemy pewnego bardzo rzadkiego składnika, aby uleczyć naszych ludzi. Ten składnik to Shuk Su Hao. Możesz go znaleźć u naszego znachora.
5: 好嘞，我这就去办。
0: Dobrze, przyniosę ci go.
6: 恭喜您，升级了。
1: A zobacz jak on idzie właśnie w opis tego zadania, czy nie ma współrzędnych, bo też można by było dojść.
0: Właśnie. Możemy chodzić sobie po współrzędnych nawigacją taką zwykłą.
1: A osoby widzące mają strzałki.
0: Tak. Czy potrzebujesz kupić jakieś nasze zioła? Możesz być pewien, że są one najlepsze na rynku. Witaj sklepikarzu, przychodzę z polecenia wodza. Muszę odzyskać od ciebie pewien rzadki składnik.
7: Niestety
0: całe to zioło zostało już wyprzedane, ale mam osobę, która cały czas je zbiera. Udaj się do niej, a na pewno da ci trochę.
5: 好
0: Dobrze, znajdę jej na szuszu. Okej, idziemy. Dostaliśmy trochę mikstur na początek, to się nam pojawiło w statusie.
1: Gdybyśmy się uparli, to może moglibyśmy ją znaleźć z osp urzędnych albo z tej mapy pod cech.
0: Moglibyśmy, ale to już wykracza poza ramy tego podcastu, bo gra jest i tak mocno rozbudowana i tak bardzo wielu rzeczy nie pokażemy.
1: Ja tylko po prostu powiedziałem, że
0: wiem, wiem. Tylko po prostu mówię, że... Witaj, czy też jesteś tu po to, aby zbierać zioła? Kim jesteś? Czy nie widzisz, że zbieram zioła? Witaj, przysyłam mnie znachor, kazał mi zebrać trawę, którą ty zbierasz. Trawa, tak, mam trochę. Poczekaj chwilę. Uporządkuję ją i zaraz ci ją dam. Dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo. Oto twoja trawa. Pamiętaj, zniszcz demony. Shamrock. No to tak tłumaczy tą trawę. Wróciliśmy z naszymi siłkami. Wróciłeś tak szybko, jak to zrobiłeś? Przecież nasz znachor nie ma tej trawy. Tak, ale ją przyniosłem. Bardzo dobrze. Teraz sprawię, aby ludzie przyszli tutaj i ją zebrali. Dobrze, twoim kolejnym zadaniem jest zbadać, co dzieje się na zachodzie obozu. Coraz częściej otrzymywałem informacje, jakoby działo się tam coś złego. Dobrze, udam się tam. Poziom czwarty. I wszystko już mam. Czy pokazujemy fabułę do którego momentu, jak myślisz?
1: Właśnie nie wiem, bo nie mamy tam, gdzie się kończą zadania popularne.
0: Nie, teraz mi się wydaje, że pokażemy do walki, żeby pokazać walkę, a następnie przeloguje się już na swoją postać i pokaże. Magiczny niedźwiedź. Muszę zabić tą bestię. Może ona sprawia się zniszczenie. Ładuje się nam w trybie walki. I w trybie walki mamy 30 sekund na ruch. I menu idzie tak. Umiejętności. Drugi rodzaj umiejętności. Umiejętności grupowe. Przywołanie. Możemy przywołać bestie, jeżeli potrafimy. Przedmioty. Obrona. I ucieczka. Wybieramy umiejętność dla siebie i dla naszego zwierzęcia. Umiejętności to jest W, a obrona to jest D, przedmioty to jest E, także nie musimy chodzić po tym menu.
1: Staraj się pokazać, że nie

0: głuszcem nie wiemy, co możemy zrobić. Ale musimy teraz zająć R na naszym zadaniu, aby udać się z powrotem podejrzanym do wodza. Czy udało ci się znaleźć tam coś podejrzanego?
1: It's not fast. It's just a bit more fast. In the cave, the beauty from fast. The beauty from fast. The beauty from fast.
0: To było tylko wściekły niedźwiedź. Ale było w nim coś dziwnego. Po jego pokonaniu znalazłem przy nim ten oto kamień. Czy możesz na niego spojrzeć? Musisz znaleźć pozostałe kamienie. Dopiero wtedy będziemy mogli zbadać ich moc. Teraz pora przejść do zadań dziennych. Otwieramy sobie menu zadań pod klawiszem R. Teraz ja już jestem na mojej głównej postaci, w dużo wyższym poziomie, żeby wam jak najwięcej rzeczy pokazać. Ja tutaj mam jakieś zadanie już rozpoczęte, ale ja je porzucę
2: dla tej audycji. Ale chyba jak porzucisz, to nie będziesz mógł zrobić jakiegoś zadania.
0: Nie, będę mógł wszystko zrobić. To były jakieś zaległe, które...
2: Nie wiem.
0: Najpierw zacznijmy od najprostszych zadań, czyli Martial Arts Mission. Są to misje, o których mówiliśmy, które polegają po prostu na roznoszeniu listów. Udamy się do miejsca, w którym możemy sobie to odebrać. Tutaj nam pokazuje licznik 0 na 10 misji wykonanych. Klikamy sobie. Musimy zrobić eliksir medytacji, ja go oczywiście mam. Jeżeli byśmy go nie mieli, to gra by się nas zapytała, czy chcemy go kupić. Więc klikamy sobie, że chcemy ukończyć zadanie.
2: Tylko właśnie, bo oni ci potem, jak będziesz dalej, to chyba cię będą atakować, bo nie masz eksiru.
0: O tak, ale o ekwipunku opowiem w następnej kolejności. Najpierw zróbmy sobie to zadanie. Proszę bardzo.
1: Los 1 Meditation Challenge Litera Get 13000 Mniesie 30 Cent Skyn 4780 Ma Experience Jol Petrika Lines 2724 Experience Return to Martial Arts
0: 4000 Expa, bardzo fajnie.
1: Mingleu Dibison Task 1 Zechniesz Gotowane z Citland Hand Director To Bedruk Solecin Klik Co Inate 402
0: To teraz mamy list do zaniesienia. O, teraz jest, odpaliło się dla drużyn aktywność, bo jest pełna godzina.
2: Co godzinę? To jest to, o czym mówiłem wczoraj.
0: Ale my nie możemy tego zrobić, bo mamy za niski poziom.
3: Hej, nie lecaj ona!
1: Bez 13850 centa i 5326 eksperience i obrę funkcjonalne.
0: Ja wykonam to zadanie, bo chcę zdobyć przedmioty, które te zadania dają, aby móc o nich opowiedzieć.

0: Sichtstiel.
1: Mozu de guai,

0: 杀都杀不完呢。
1: Czyli to na tej samej mapie musimy zdobyć ten prosty eliksir. Też możemy go kupić. Fragrant Altar, czyli eliksir, który po każdej walce przywraca nam całe zdrowie. O nim opowiem w momencie, gdy wykonam te zadanie. Akurat teraz się nam tak trafiło, że mamy na bezpiecznych mapach, bo mapy w tej grze dzielimy na dwie kategorie, na mapy bezpieczne i na mapy dzikie. Na mapach dzikich jesteśmy atakowani przez wrogów. O, znowu bezpieczne mapy. Bardzo przyjemne zadania, jak robimy sobie coś, mamy sobie grać w tle, to te zadania są świetne na takie okazje. Przedostatnie już.
2: Może dla kogoś to się może wydać monotonne, jak się gra dłużej, ale jest to potrzebne.
1: O, właśnie już wszystkie możliwe zadania. To teraz ja się odsunę stąd, bo mi przeszkadza ten posąg. O, okej. Okay. Teraz pora opowiedzieć o ekwipunku. Jeżeli chcemy dostać się do naszej torby, naciskamy klawisz B. I teraz torbę dzielimy na kilka kategorii. Pierwsza kategoria to przedmioty. Są to wszelkiego rodzaju eliksiry, tokeny i tak dalej. Druga kategoria
2: eliksiry to tutaj
1: bez
2: są.
1: Eliksirów. Tutaj
2: ale
1: są eliksiry.
2: Tam też.
1: Tam są inne rodzaje
2: eliksirów. Niektóre.
1: Tak. Tutaj jest kieszeń tylko na eliksiry.
0: Tutaj
1: mam ilość moich pieniędzy. Tutaj mam walutę premium. No i właśnie Linksheet to jest ta waluta pseudo premium, którą dostajemy za różne rzeczy. Że możemy wymieniać walutę premium na zwykłą. Recharge, czyli możemy kupować walutę premium. Cancun bag, czyli torba na przedmioty związane z ulepszeniem naszego domu. O tym opowiem za jakiś czas. Wejdziemy sobie do przedmiotów. Relikt to jest przedmiot questowy. Okej, to jest runa, która jeżeli wsadzimy ją na naszyjnik, da nam manę. Jeżeli włożymy to na pas lub do butów, to ulepszy nam to HP. W pierścieniu, jeżeli to włożymy, to przed atakami związanymi z naturą będziemy mieli wyższą ochronę. Spirit of Equipment to jest coś, czego możemy używać do ulepszania ekwipunku.
0: Essence of Equipment, King Malik, and the Spirit of Bears generated from the Essence of Bears, can be set for Equipment Lifting, Pet Equipment Conversion, Tracking Nature, can be trapped. New Notified Fatty Offer.
1: Pet, to jest Equipment, Equipment Soul, to jest coś, co pozwala nam ulepszyć ekwipunek w innym sensie.
0: Garofen, Rune Crystals, Cheshire Mining.
1: Rune Crystals, to jest coś, co pozwala nam tworzyć runę, o runach opowiem przy okazji umiejętności. Return Tongdan to jest coś, co pozwala, jeżeli mamy zwierzątko i na przykład nie podobają nam się jego statystyki, to możemy użyć tego czegoś i nasz zwierzak wróci do poziomu pierwszego, ale z inaczej rozlosowanymi statystykami. O zwierzakach też opowiem za moment. Qualification Dan to jest coś, co pozwala ulepszać statystyki naszego zwierzaka.
0: Longevity Fruit, 11 remaining.
1: Longevity Fruit, to jest coś takiego, zwierzak po każdej walce trafi, traci trochę czegoś, co nazywamy żywotnością. Zwierzak musi mieć...
2: Jeżeli umrze.
1: Jeżeli umrze, tak, ale nie, po każdej walce, nawet jak nie umrze, też się traci. To zostało zmienione w jednej z ostatnich wersji gry. I w momencie, kiedy zjemy ten owoc, to wtedy będziemy mogli przedłużyć życie naszego zwierzęcia. Bo jeżeli on straci całą tą żywotność, to wtedy on umiera na zawsze. Tracimy.
2: Niestety, ale nie przejdziemy fabuły.
1: No, będzie nam ciężko. Pet Spirit to jest kolejny rodzaj waluty, można powiedzieć. Za pomocą tego możemy kupować inne zwierzęta. Rare Beast Spirit. To jest coś,
2: a czekaj, a to Pet Spirit to czasem nie jest po prostu też coś do ulepszenia?
1: Nie, nie, nie. To jest waluta. To jest do kupania, to jest waluta. Rare Beast Spirit to jest kolejny rodzaj waluty, która służy do kupowania tych zwierząt wyższej klasy. Energy Dan to jest przedmiot, który pozwoli nam robić kultywację. O tym będę opowiadał, będziemy opowiadać.
2: Ciekawe, słuchaj, gdzie można kupować te zwierzęta, bo ja się nie spotkałem z czymś takim.
1: Zaraz wszystko wam pokażę. Teraz Energy Dan to jest coś, co pozwala nam kultywować. O kultywacji opowiem przy okazji omawiania reszty kontentu dziennego.
0: Fairy Spirit, jeden remaining.
1: Fairy Spirit.
0: Spirit of Fairy Bears, King Malice, Kangarex, Hanget, Blistery Bears, Pets, Blistery Messenger, Tracking, Nature, Noctra, Fairy Spirit.
1: To możemy kupować mounty, to kolejny rodzaj waluty.
0: Demon Incense, remaining 25.
1: Demon Incense to jest taki przedmiot, że nie będziemy atakowani przez wrogów losowych przez godzinę po użyciu.
0: Cooksand Powder, remaining 5.
1: Cooksand Powder. Removing
0: Fragrant Powder, King Malice, to eliminate the effects of the Removing Incense after use.
1: A, to, że po prostu jeżeli użyliśmy tego, że nie będą nas atakowali wrogowie, to używając tego, możemy wyłączyć ten efekt.
0: Flying Charm Supplement Pack, 7 remaining.
1: Flying Charm Supplement Pack. Teraz to już nie jest zbyt potrzebne, bo to było potrzebne w starej wersji gry, z której ta postać pochodzi, ale tak w ramach historycznej ciekawostki powiem, że to było używane do teleportacji między mapami.
0: Mount Spirit, ma remaining.
1: Mount Spirit, czyli możemy kupować lepsze mounty niż w tym Ferry.
0: Star Soul, 10 remaining.
1: Star Soul.
0: Star Soul, King Malice, Canning, 3, 7, Rob's Value of the Mount, 10 points, Tracking, Nature, Non-Tra,
1: to możemy ulepszyć naszego mounta, jeżeli go mamy.
0: Moon Soul, 1 remaining.
1: Moon Soul.
0: Soul of the Moon, King Malice, ma remaining, Serving of the Spiritual Power of the Moon, Candle Set, to Activate the Mount Skills, Tracking, Nature, is not.
1: Możemy ulepszać umiejętności naszego
0: Soul,
1: mounta.
0: Snowfall Scroll, 3 remaining.
1: Snowfall Scroll to są zwoje do skarbów.
0: Basalt Fist, 2 remaining. Snowfall Scroll, Basalt Slangu Fist, King Malice, Tix of the Rotanima, Basalt Home of the Fibre, Azure, Sofan, Cien, Tops, After, Sol, Extinct, Defi, Basalt.
1: Swan Wooters, tego możemy używać do wymiany na tak zwane Moonlight Boxy, które to boxy zawierają losowe przedmioty.
0: Blue Dragon Scales, 1 remaining.
1: Tak samo jak w poprzednim przypadku, tylko to niebieskie boxy, takie lepsze.
0: Hundred Alchemists, 1 remaining. Alian Yaoban Ordinary Malice is Mother from the Ancient Yaoban Embryo plus the Ground Fear with Earth's Earth Blood Accept in the Ground Fear with Lamet containing a powerful magic spirit quest item transaction nature non tratable.
1: Właśnie, to jest przedmiot questowy, przedmiot fabularny.
0: Hundred Alchemists, item group list total 7 items.
1: Teraz trochę o eliksirach opowiedzmy.
0: Gold Huanggao, 27 remaining.
1: Gold Huanggao to jest najprostsza mikstura, która po prostu użyta przy walce zwiększa nasze punkty życia o 350.
0: Early Yuan Yikidan, 1 remaining.
1: Early Yuan Yikidan to jest coś, co zwiększy naszą manę o 350 po użyciu podczas walki. To jest coś, co jest tłumaczone tak samo, ale to już działa inaczej. Bo to nam przywraca HP w zależności od naszego poziomu, czyli procentową. Jakby to powiedzieć? Ningshensan to jest coś, co przywróci całe HP po walce. Jeżeli tego użyjemy, to przez 10 następnych walk po wygranej bądź przegranej będziemy wracali do pełni zdrowia. To samo co w poprzednim, tylko że mana. I tutaj Quiet Meditation, czyli kolejne mikstury, których możemy używać podczas walki, które przywracają nam jeszcze więcej punktów życia.
2: Ja chciałem powiedzieć, jeśli mogę jeszcze, a propos tutaj tych mikstur, które nas chronią przed atakami ze strony demonów. Niestety, z tego co zaobserwowałem, dostajemy bardzo mało punktów doświadczenia ze zwykłych inkanterów. To jest 60 punktów na przykład. Nie wiem, jak to się zmienia potem, jeżeli mamy wyższy poziom. Czy to jest więcej, czy
1: nie,
2: mniej, natomiast...
1: Nie, tak samo jest.
2: Niestety,
1: to... Po prostu losowe walki nie mają sensu w tej grze, okej? Okay? Tak to powiedzmy. Okej, okay. Teraz kolejną rzecz, o której chcielibyśmy opowiedzieć, to będą umiejętności. Panel umiejętności otwieramy klawiszem J. I umiejętności dzielimy też na kilka kategorii. Mind Skills, czyli generalnie nasze statystyki.
2: Atrybuty.
1: Martial Arts Skills, umiejętności, których używamy bezpośrednio w walce, różnego rodzaju techniki bitewne. Cultivation List, czyli umiejętności, które możemy kultywować poprzez wykonywanie tych zadań, o których wam opowiadaliśmy wczoraj, w poprzedniej części. Supporting Skills, czyli umiejętności związane z alchemią. A więc idziemy sobie po kolei. Od Mind Skills.
0: Supervision Method Level 1 up to 34.
1: Supervision Method.
0: Taishen Tunnel Level 32, maximum 34.
1: Mogę sobie to ulepszyć, żeby wam pokazać, jak działa ulepszanie. Niestety musimy ulepszać pojedynczo. Dwa punkty ataku, no to zawsze te 4 punkty ataku sobie podbiję. To nam da 10 punktów życia, każde takie ulepszenie.
0: Basalt Tricks, level 32, up to 34.
1: Basalt Tricks to ulepsza nam obronę o 2 punkty. Whale Tricks to nam ulepsza manę maksymalną o 10 punktów.
0: Royal Wind, level 30, up to
1: 34. Royal Wind ulepsza nam szybkość o 2 punkty.
2: A czekaj, a to pierwsze to co ulepszało? To
1: pierwsze
2: to, mówię,
1: to ulepszało
2: też...
1: magię, moc magiczną. One dla każdej klasy są inne, nie ma moim zdaniem sensu ich opisywać, bo że tak powiem, trochę niesprawiedliwe, jakbym opisał dla jednej klasy, a dla reszty nie. Cultivation, Attack Training, czyli...
2: I to jest ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawa mechanika, ponieważ tutaj wybieramy sobie statystyki, które chcemy jakby kultywować, czyli na których nasza postać się skupia, wykonując różne swoje zadania. I tutaj już tłumaczę, o co chodzi. Tutaj mamy Attack Training, czyli każdy poziom zwiększy nam atak o 2,5%.
0: Defense Training, level 4,
1: obrona, czyli tak samo z obroną.
0: Training, level 0,
1: speed.
2: Pokaż do ilu możemy zaznaczyć.
1: Generalnie chodzi tutaj o to, że to jest inny rodzaj doświadczenia. To jest to doświadczenie kultywacyjne, które możemy kupować też za walutę w grze, ale to się nie opłaca. W sensie nie za walutę premium, za zwykłe złoto.
2: No właśnie, o to mi chodziło.
1: Learn one time, czyli że jakby podwyższa się nam tylko o 200 doświadczenia. Learn 5 times to za 5 razy większą cenę, po prostu żebyśmy nie musieli naciskać strzałki w górę. No średnio się tam płaca, tak szczerze.
2: Ale jeżeli robimy zadania kultywacyjne, to właśnie tyle razy dostajemy.
1: Tak, dostajemy po prostu te doświadczenie. Od zadania kultywacyjnych opowiem za moment.
0: Lotcast Training Coming Freas The Harasters, Lotcast Up In Freasing The Harasters, Lotcast Up 3% per level, Set Priority Learning, The Training Experience.
1: Każdy poziom tutaj dany ma 3% punktów życia.
0: Flash Ultima, Leap Defensive Attacks, Command Practice, Level Up Top 30.
1: Attack Command Practice.
0: Attacks Command Practice Can In Freas The Final Attacks, Damage And Cell Success Rate Of Pets Partners, In Freasing The Final Damage Rytma Plus 5% And The Cell Success Rate Rytma Procent Per Level, Set.
1: Czyli generalnie możemy też kultywować nasze zwierzęta.
0: I
1: tak samo. Mamy tutaj cztery, to samo co dla nas, tylko że dla zwierząt.
0: Supporting skills list.
1: Alchemia, czyli możliwość wytwarzania wszelkiego rodzaju mikstur. Gotowanie. I tworzenie run. Każda klasa potrafi tworzyć inne runy. Każdy poziom alchemii wzmacnia Czyli możemy
0: tworzyć runę.
1: Każdy poziom jakby tej umiejętności tworzenia run zwiększa nam szansę na stworzenie run o 1%. I możemy sobie to podbić. Ja mogę tworzyć tylko runy
0: defensywne.
1: I na runę mogę nałożyć na broń mogę nałożyć runę, która zwiększy mi obronę. I runa trwa przez 24 godziny. Okej, okay, więc stworzymy sobie runę. Jak pamiętacie, mamy kryształ. O, udało się nam. Ale teraz się nam nie udało. Mamy. Nie udało się. Znowu się nie udało.
2: Im gorszy poziom, tym więcej nieudanych prób.
1: Tak. No i już nie mamy
0: kryształu.
1: Okej. Teraz omówiliśmy już umiejętności, teraz pora na ekwipunek, który również jest bardzo ciekawy, bo w większości gier RPG jest tak, że ekwipunek zmieniamy. Mamy coraz to nowy ekwipunek, coraz nowe bronie i tak dalej. Tutaj jest nieco inaczej. Mamy jeden set ekwipunku na całą grę, tylko że ten set ulepszamy i zmieniamy poszczególne jego części w kompletnie nowe przedmioty. Aby otworzyć panel ekwipunku, naciskamy Z. Już tutaj
2: o, już widzę, że trzeba ulepszyć.
1: Nie, wszystko mamy maksymalne. I tutaj zaczynamy.
2: A tak, bo to jest 30 poziom.
1: Tutaj mamy kolejne zakładki. Introduction, czyli opis tego ekwipunku. Forging and casting, czyli rodzaj ulepszania, gdzie możemy albo ulepszać, zmieniać te przedmioty w inne przedmioty, albo też losować ich statystyki. O tym opowiem za moment.
0: Refining
1: to permanentne ulepszenie statystyk. Możemy tutaj gemy wkładać. I możemy te Moonlight Boxy, o których mówiłem, wymieniać na umiejętności, które są umiejętnościami tymczasowymi, czyli po 20 dniach od wymiany takiego Moonlight Boxa tracimy umiejętność.
0: Enhancing can only be enhanced on the weapon. The corresponding rune ability has a corresponding attribute. The selection box will disappear after 24 holes, not selected.
1: Właśnie, możemy włożyć też runę. Więc wejdziemy sobie najpierw w introduction.
0: The angle is for level 30, refining plus 0, as its attributes plus 0%.
1: Czyli refining 0, nie mamy tego refiningu, czyli nie mam permanentnych ulepszeń.
2: Czekaj, permanentny ulepszenie, to nie jest refining czasem...
1: Nie, to jest recasting.
2: Refining czasem nie jest ulepszenie wytrzymałości.
1: Nie. I możemy podwyższyć atrybuty, o, klikając. To nie możemy. Forging and casting, okej, okay, w to sobie
0: klikniemy. Equipment for link instructions, after the equipment is forget, its equipment level will be interacted with the same levels, and its basic attributes will remain the same, put the value range of the basic attributes will interacted, after recasting, keep the value can be obtained.
1: Właśnie, czyli samo forging, czyli samo ulepszanie tego poziomu broni nie da nam nic, poza tym, że będziemy mogli, że w recastingu, czyli w tym losowaniu umiejętności będziemy mogli zdobyć lepsze. To o tym opowiem. Właśnie, ja nie mam ani materiałów, ani poziomu.
2: To znaczy forging? Nie. Forging, jeżeli zauważycie, jeżeli zrobicie taki forging, to po prostu zmieni się wam nazwa, jakby.
1: No tak, bo jak ekwipunek zmieni poziom, to możemy co 10 poziomów postaci robić. Okej,
0: recasting.
1: I że im więcej materiałów użyjemy, tym większa szansa na zrecastowanie, czyli na, jakby to ująć, na lepsze atrybuty. Właśnie, no spróbujemy tego
0: recastingu.
1: Bo nie mam na tyle tych equipment z Pirate. Ale to zaraz je kupimy. Natomiast teraz pokażę jeszcze
0: refining.
1: Właśnie, czyli możemy próbować ulepszyć ten ekwipunek permanentnie, ale może się nam to nie udać.
2: A co daje takie permanentne ulepszenie takiego ekwipunku?
1: To jest modyfikator procentowy, czyli na przykład mamy 2,5% do ataku, czyli że nawet jak zrobimy ten recasting, to oprócz tego recastingu uzyskamy jeszcze 2,5% od tego refinement.
0: Bank password,
1: no tak. Ale nie mamy tych equipment soul. Je dostaniemy z fabuły. Mozaik, czyli możemy w gemy wkładać, czy też runy, jak kto to
0: pomaczy.
1: Ale nie mam tego kamienia. I to mam. Więc założymy sobie to i nam to ulepszy manę.
0: The mosaic is successful. The two-end mosaic level is level 1 and the relic soup level is level 1.
1: Właśnie, bo tutaj te mozaiki możemy ulepszyć jeszcze. Ale po prostu musimy mieć trzy takie same gramy, żeby móc ulepszyć.
2: Słuchajcie, gram w tą grę też dość czasu, ale tego nie poznałem. Także jak widzicie, gra jest na tyle zaawansowana, że się uczę w tym podczas nagrywania tego podcasta od ciebie pewnych
1: rzeczy.
2: Oczywiście,
1: bo ja też tej gry nie znam do końca, bo gra ma tak dużo mechanik różnych. Ja na przykład nie powiem wam o gangach,
0: bo nie jestem teraz żadnym.
1: O, teraz to się zmieniło. Czy ja to mam? Equipment Spider-1. O, teraz w nowej wersji gry się to zmieniło i zdobywanie tych permanentnych umiejętności może być robione w sumie całkowicie za darmo, bez używania waluty premium, co jest świetną wiadomością jak dla mnie. O tym...
2: Dla mnie też, bo ja nie lubię mikropłatności akurat.
1: Także tutaj twórcy poszli nam na rękę, ale teraz nie mam jak na złość składników, czyli nie pokażę wam permanentnych, tymczasowych umiejętności.
0: Enchanting,
1: czyli możemy włożyć na broń runę, co uczynimy.
2: A pokaż, jakie tu runy możemy wkładać, bo to masz wymienione.
1: Blutron, czyli runa, która lepszy nam HP permanentnie, czy tymczasowo.
2: Runa krwi.
1: Tak. Spirit Run, czyli runa, która ulepszy nam manę. Atak Run, czyli runa, która ulepszy nam atak. Defense Run, runa, która ulepszy nam obronę. Ją sobie założymy.
2: Czyli
1: że teraz mam 36 obrony od run. Runa szybkości. Okej, teraz kolejną rzecz, o której chciałbym, którą chciałbym poruszyć, będzie ekran postaci. Który to ekran postaci uruchamiamy klawiszem G. O, tutaj mamy pierwszą jakby kolumnę, bo tutaj to jest tak, że możemy klikać w każdy element, więc możemy, mogę sobie kliknąć w nazwę postaci na przykład. O, role name Nuno, click to modify, możemy zmienić nazwę postaci. Oczywiście to nie jest darmowe. Martial Art, Yungsu Mountain, pokazuje nam klasę postaci.
0: Level 34, Decuent 7, Open Level is 129, and the next level Open is December 12, 2019.
1: Można mieć maksymalny poziom 129, a następne otwarcie, czyli zwiększenie progu, będzie 12 grudnia.
0: ID 19038.
1: ID postaci.
0: Member,
1: czyli możemy wejść w ustawienie konta premium.
0: Apprenticeship title, click to set title. Title list 1, item list 1.
1: Tytuły, to jest coś, co nam też ulepsza statystyki. Tytuły zdobywamy za różne osiągnięcia. Super, ten tytuł jest aktywny do roku 9999, czyli na zawsze.
0: Ojej.
1: On mi daje 100 punktów życia. No. Nie dołączyłem się do gangu, wiem o tym
0: niestety.
1: muszę się wam pochwalić, że to są bardzo wysokie statystyki, jak na ten poziom. Długo pracowałem nad tą postacią. Mogę też to kliknąć, żeby sobie pojedynczo patrzeć na te statystyki.
0: Defense 113, 1% damage reduction forever 10 defenses. Attacks 125, adding 100% damage forever 10 attacks. Hells. Bolt strong 0, bolt strong 1, bolt strong 0, bolt strong 1, matter strong 0, matter strong 1, fire strong 0, fire strong 1, soul strong 0, soul strong 1.
1: Okej, czyli tutaj mamy modyfikatory żywiołów, czyli jak mocno atakujemy żywioły metalu, w sensie pierwsze...
2: Co oznacza to pierwsze 0, a to 0, drugie 1 potem?
1: Czyli że mam 0% jakby 0% jestem bardziej efektywny na dany żywioł, a 10% mam, jestem bardziej odporny. To jest, to oznacza.
0: Experience 105943, uprawy net, experience 103610.
1: Doświadczenie,
2: półweczka.
1: Doświadczenia, pół levela w bidę.
0: Total activity list 20, you can receive active rewards at the messenger.
1: Tak, 20 punktów aktywności, o punktach
2: aktywności. Ale jeszcze sobie nabijemy.
1: Jeszcze sobie nabijemy, oczywiście.
0: Total activity list 20, total.
1: To by było na tyle, jeśli chodzi o ekran postaci. Teraz opowiem jeszcze troszkę o zwierzętach. Tutaj możemy mieć właśnie zwierzę, które to zwierzę pomaga nam w walce.
0: Level 36, podcast 3448,
1: tutaj
0: limit
1: 3448.
2: Widzimy, że to zwierzę jest nazwane.
1: Tak, też możemy raz zwierzę nazwać
0: zadanie. To uprawę 93961, limit 469, threat 129, attack 78, defense 25, life 7293.
1: Oj,
2: a to nie jest czasem płatne w dwójce?
1: Nie, darmowe. Raz możesz, za darmo.
0: Link level 36, renamę buchtą, hangę renamę.
1: Możemy zmienić nazwę zwierzęcia, co już nie będzie darmowe.
0: Blockcast 3448, maximum blockcast 3448. Infuriating 1004 block. Infuriating 1004.
1: Infuriating, czyli stamina.
0: Experience 34281.
1: Mana.
0: Attack 78.
1: Atak.
0: Sprint 120.
1: Szybkość.
0: Defense 25.
1: Obrona, która jest Life
0: 7253. Life 7253. Life 7253.
1: To jest właśnie to life, o którym mówiłem. Może nasze zwierzę zjeść to longevity fruit.
0: Longevity fruit.
1: Damy. Widzimy, trochę się nam podniosło. Jeszcze. Troszkę tego miałem, ale już nie ma. W tym momencie chyba coś się...
2: Nie, jesteś po prostu w tym...
1: A, jestem w na ekranie, tak.
0: To intrease service life, klasę press ok, intrease petlife, petfix, reduce life, alit, lepop, sandbrust, net, not consider life, useless.
1: Muszę wyłączyć to. Czasami jak nie widzicie jakiejś wartości numerycznej, to znaczy, że po prostu coś się zbugowało i musicie wyłączyć tłumacza i zobaczyć normalnie. Okej, 8300 tego live, także szybko mi zwierzak nie zdechnie.
0: Petfilitual Malificacion 3770 4604 Petlodcast Malificacion 3746 4421 Petfet Malificacion 3392 4160 Return Hit Buchton Regenerate Pet Malificacion Pet Zbecome Level 0 Return Hit Buchton Regenerate Pet Malificacion.
1: Możemy właśnie zrobić to, o czym mówię, czyli możemy możemy zmienić naszego zwierzaka w zwierzaka poziomu zerowego i jest też bardzo mała szansa, 1% na każde 10 poziomów, że z tego zwierzaka odrodzi się tak zwany super zwierzak, czyli zwierzak, który normalnie kosztuje grube pieniądze i to prawdziwe pieniądze, więc jak ktoś lubi ryzykować, to na przykład mój zwierzak ma poziom 36, czyli mam 3,6% szansy na to, że odrodzi mi się w tej ulepszonej wersji.
2: I róbcie to na samym początku.
1: No, po 10 poziomie. I
0: pedenchantment.
2: Możesz ulepszyć nawet.
1: Tak. I właśnie pedenchantment. Możemy kliknąć, aby ulepszyć. Nie mam trochę.
0: 1.2 Spiritual Qualification 3770. Enhanced Spiritual Qualification Button.
1: To możemy manę ulepszyć. Blog
0: Task Qualification 3746. Post Blog. 3.2 Qualification 3392. Introvert Spend Qualification 3. Post Blog.
1: Ale ja ulepszę HP.
0: Spiritual Qualification 3. Spiritual Malik Petent Big Mental A Total of 3. Spiritual Malik Petent Big Mental A Total of 3. Spiritual Malik Petent Big Mental A Total of 3.
1: Musimy niestety... Wraca nas z tego menu, jak chcemy więcej razy ulepszyć.
0: Enhanced Speedback, Fluent Block Task Malifold, Block Task Malifold, Pet Speedback Malifizacją, 3770, SAP 4600, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Post Block 3, Supost, Pet Speedback Malifizacją,
1: 3. Niestety,
0: menu w tej grze działają tak, że nas
2: wraca i musimy... Niestety od jedynki.
0: Post Block Task, Pet Speedback Malifizacją, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Malifold, Pet Speedback Malifold,
2: to też zgłaszałem kiedyś tam, jak była jeszcze jedynka, właśnie ten błąd. No, jak widać, firma troszkę działa chyba jak Microsoft. Pewne rzeczy poprawiają, a pewne po prostu jak uznają, że jest na to popyt.
1: No właśnie, tak.
2: Tutaj to tak jaką ciekawostkę powiem, że jest to firma, która odpowiada za tą grę, to jest firma Tyflo, która robi dla Chin sprzęt dla niewidomych i oprogramowanie też jakieś, czy tylko sprzęt?
1: Oprogramowanie też, oni też się zajmują dostawami żywności dla osób niewidomych, mają taki serwis, gdzie można sobie zamawiać żywność i różne produkty spożywcze, czyli to jest po prostu firma, która gry to jest ich taka, tak o, zrobimy sobie gry, żeby trochę więcej zarobić, ale... Te gry są... przykładają się do nich, umówmy się. Są to bardzo dobre gry, jedne z lepszych.
0: Pet Spiritual Malificacją 3007. Pet Equipment Bar, a Total of Shields.
1: Pet Equipment Bar.
0: Gold Cell Solar Button. Amulet Button, Aftan Button, Aftan Button.
1: Mamy tutaj trzy elementy.
0: Golden Cell Solar,
2: level 36.
0: Level 36, Spirit Pocket Pocket Button. Enhanced Attributes, level 2 Enhancement. Pass Attributes plus 7.5%.
1: Właśnie, tutaj mamy ulepszone. Pet
0: Button, Infrared Enhancement, level of Selected Pet Equipment. Infrared Equipment Attributes, Netto Consume Materials and Cent Coins.
1: Możemy ulepszyć. I mam jedną umiejętność.
2: Właśnie, a propos umiejętności. Gdzieś jak słyszałem, można jakoś te umiejętności... Bo jak tam zauważysz, jeszcze można tych umiejętności mieć kilka i właśnie...
1: Maksymalnie
2: podobno
1: można
2: kiedyś
1: mieć
2: coś
1: 5.
2: Można było za konto premium mieć.
1: Nie, nie, teraz już wszystko jest za darmo.
0: Infrared Fiber Enhancement for Pets, Fiber Enhancement, Infrared by 150. Infrared Fiber Enhancement for Pets, Fiber Enhancement, Infrared by 150.
1: Mamy jedną umiejętność, czyli 150% więcej obrażeń od ognia.
2: A co zrobić, żeby ich było więcej? Bo
1: możemy
2: tam widać...
1: robić tak zwany conversion, czyli
0: conversion. Conversion.
1: Że możemy zrestartować te umiejętności i możemy mieć albo 0, albo 1, albo 2, albo nawet 3. Czyli możemy mieć po 3 umiejętności na każdym elemencie ekwipunku.
2: No szkoda, że on nie dostaje nowych umiejętności.
1: Nie, nie, nie. Trochę... Tutaj umiejętności są przez ekwipunek. I mamy...
0: Talent ability 1, team spell, team skill, thousand, team damage, to enemy single target. Skill is empty. Skill is empty.
2: O właśnie.
0: Pet pigment skills 1, advanced team system enhancement. Pet pigment skills 2, team resistance, pet team resistance. Pet pigment skills 3, advanced ludzki. Pet pigment skills 4, attack, infrared attack, ma level 1, 5, passet on the pet sovereign level. Skill is empty, skill is empty.
1: Czyli nie mamy dwóch umiejętności od ekwipunku? I dwóch umiejętności takich normalnych, które nie wiem
0: jak zdobyć.
1: Możemy mieć 4 zwierzęta, ale możemy kupić za walutę premium klatkę, dzięki której tych zwierząt będzie można mieć więcej. A jako, że już o sklepie premium była mowa, przejść dość długi czas, to może teraz o nim opowiedzmy. Sklep ten otwieramy skrótem Alt-S. Sengoku Store, czyli co możemy kupić za walutę typowo premium, czyli za walutę, którą kupujemy za prawdziwe pieniądze. Mamy tu podzielone na rzeczy takie jak postać, zwierzę, ekwipunek, mount, home, czyli dom i inne. Zacznijmy od początku, czyli od postaci. Czyli dostaniemy 100 punktów doświadczenia za 20 tej waluty premium, to się w ogóle nie opłaca, bo 100 punktów doświadczenia to jak widzieliście jest tyle co nic.
0: Kurde,
1: cultivation done, to możemy w sumie za zwykły golda kupować to, więc to też jest tak bez sensu.
2: Szczerze powiem, nie rozumiem właśnie, dlaczego rzeczy, które możemy kupić też za walutę darmową, są w tej walucie premium. Dlatego, to samo jest w grze Dreamland i to jest dla mnie niezrozumiałe zupełnie.
1: A dla mnie to jest zrozumiałe, bo twórcy nie chcą robić tak, żeby gracze, którzy zapłacą, mieli dużo łatwiej, ale chcą, żeby widzieli, że im dziękują jakoś za to. I tutaj mamy w sumie tyle, także niewiele. Właśnie, możemy mieć zwykłe zwierzę za te Pet Spirit, które kosztuje 10 sztuk waluty premium jedno.
2: A Pet Spirit można też zdobyć normalnie?
1: Można.
0: Junior Pet Experience Dante Prixis 11%, Santiokan 10%, Jokan Infrease Pet Experience 10,000 points.
1: No to się bardziej opłaca, ale zwierzę też XP razem z nami, to to tak bez sensu.
0: Intermediate Pet Experience Dante Prixis 75%.
1: Nie no, to jakby kupił...
2: I są
1: tak
2: limity, widzę nawet nałożone,
1: ile możemy kupić. No, twórcy się postarali, żeby gracze, którzy nie płacą prawdziwych pieniędzy, też mieli łatwiej. Co to jest fajne.
2: Tutaj
1: to
2: się postarali. Niestety właśnie w grze Dreamland, która była opisywana w poprzednim podcaście, no jednak trochę z tą sprawiedliwością, sprawiedliwym traktowaniem gracza jest troszkę gorzej, ale widać tutaj jakiś postęp i miejmy nadzieję, że zostanie to wprowadzone w ich innych grach, które zostaną być może zrobione.
1: Equipment. Tu właśnie możemy kupować te runy do broni, o których w sumie już opowiadałem, więc to średnio ma sens. Tutaj trochę tego jest. W sensie nawet, no... Mount. Czyli Spirit of the Mount. No, żeby mieć wierzchowca, to trzeba bardzo dużo zapłacić, ale wierzchowiec poza wyglądem i dźwiękiem, i szybkością niewiele nam daje, więc to jak ktoś chce twórcom podziękować za grę, to można sobie zapłacić. Home, czyli rzeczy związane z naszym domem. Latarenka, możemy sobie postawić latarnię, która będzie nam oświetlała nasz dom, to dla widzących bardziej.
0: Drzewo,
1: postawić, czemu nie? Pawilon możemy sobie postawić. A, możemy sobie zmienić płeć. I możemy się ożenić.
2: Uwielbiam, jak ten tłumacz to tłumaczy.
1: Tak, możemy się ożenić w grze. Nie wiem, to też odblokowuje dużo rzeczy. Spirit Stone, czyli te kamienie, które otrzymujemy za różne inne rzeczy. I tutaj możemy kupić dokładnie to samo, tylko że za darmo. O, powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony. To wszystko staniało tak jakby o 90%, bo kiedyś na przykład to, ten do zwierzaka, to kosztowało 20 tysięcy tej waluty, a teraz kosztuje tylko 750.
2: Ja zaczynam odnosić wrażenie, że tak naprawdę, tak jakbyśmy, mimo że to jest jedna firma, to tak naprawdę mamy zupełnie inną grupę deweloperską, bo w Dreamland, przepraszam, że to tak porównuję, ale po prostu chcę zrobić porównanie jakby tych dwóch gier również w tym podcaście. Właśnie w Dreamland jest drożyzna, a tutaj jest jakby gra, która była zrobiona wcześniej, a teraz wyszła dwójka i tutaj zaś z kolei tu to tanieje, a tam jest drożyzna. Mimo że firma jest ta sama, to jednak...
1: Bo
2: Na Dreamlandzie chyba bardziej zarabiają niż tak. Tutaj.
1: Tylko że w Lixlu jedynce był jeszcze drożej jak w Dreamlandzie. Oni dopiero w dwójce zeszli z tonu trochę.
0: Spirit of Arabias 32250 Spirit von Canets. Cewy Spirit Price 5250 Spirit von Canets. Return to Pan Petrice is 224 Spirit of Spirit of Petrice 750 Klasen Petrice
1: Klasen Petrice Klasen Petrice Klasen Petrice Klasen Petrice. Twórcy niech wiedzą, że mi zależy na ich grze. Kupujemy. Tak, płatność zakończona, dziękuję bardzo. A zrobiłem to w celu takim, że teraz pokażę wam, jak możemy sobie dorobić się jeszcze jednego zwierzęcia. Zrobię mapę przy pomocy klawisza C. Mamy tutaj bardzo dużo postaci, do których możemy się udać. Ja nie będę mówił, do czego każda postać służy, bo to już by było za duże spoilowanie. To ma być prezentacja, a nie pełny poradnik. Ale my udamy się do Angel Beast, która to właśnie Angel Beast nam powie, co i jak. To jest z tymi zwierzętami.
2: Ty zapłaciłeś którą walutą teraz za to?
1: Tą zwykłą, tą nie tą.
2: Za to bardzo dobrze, słuchajcie, bo kiedyś to było wszystko za walutę premium. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc.
1: Ja również. Trochę w Lixla nie grałem. To jest gra, którą my sobie z Patrykiem odświeżyliśmy jakiś czas temu. I jestem
2: ile
1: bardzo
2: ja bym dał,
1: zaskoczony.
2: Ile ja bym dał za to, żeby w Dreamlandzie też tak zrobili.
1: Mhm.
2: Nie wiem, nie znam ich polityki biznesowej, ale może powstanie jakiś Dreamland 2.
1: Tak, chociaż ja bym wolał Sanguo 2. O Sanguo może też kiedyś zrobimy podcast.
2: Dreamland też jest niezły.
1: Dreamland jest niezły. Jeśli chodzi o Malezję, no to mógł to zina. Pet introduction. Pet molding. Exchange for pets. Exchange mold. Exchange mold. Właśnie, exchange pets. Hafty to pet, to jest chałcia, a to exchange. Jakie zwierzę chce młodzień kupić? Chcemy kupić zwykłego. Ale nie chcę małpy. No małpa już ma. Pet activity z nebet, to exchange pets. Hatkin to pets, to joman. Ruling monkey. Małpa. General crab. O, jakiś krab. Wilk. O, wilka bym chciał. Ile wilk kosztuje?
0: Talebolt, metallic fortina, wypet, talented skill is natura, za short metal single skill, the maximum random limit of skill to and the ship, qualification system 1040, the maximum random limit of threat, qualification system 1600, the visa, probability variation, the music quantum. Metal threat, polves, 20-30.
2: Co to jest to chładam?
1: To jest takie jeszcze coś, co się obsługuje. To kosztuje.
2: Czy to można kupować również mounty, czyli te jeździeckie
1: tak,
2: zwierzęta?
1: Tak, ale one są bardzo drogie już. 23 na 50 kosztuje aż 50, tego nie mamy, a małpa? Też 50, wszystkie kosztują 50. Okej, okay, czyli musimy sobie po prostu generalnie nagrindować trochę tych...
2: Znaczy się one chyba tylko wypadają z tych check-inów, z tych map, czy skąd one wypadają?
1: Tak, i ze skarbu. Ale kupimy sobie jeszcze trochę.
2: Szkoda, że nie da się za złoto wymienić.
1: Nie.
2: Znaczy złotem wymienić za te Spirit Pets.
1: No nie, to już.
2: Fajnie.
1: Jeszcze jedną rzecz, którą chcielibyśmy pokazać, bo ten podcast już staje się naprawdę długi, zbyt długi, to granie w drużynach. Dlatego teraz zrobię cięcie i zobaczymy się z wami, jak już będziemy w drużynie. Witam, jesteśmy już w drużynie, jesteśmy w miejscu, w którym możemy zacząć misję, więc to zróbmy. Właśnie tutaj nawet pisze, że potrzebujemy dwie osoby.
2: Tylko właśnie, czy ja się mam przenieść? Bo nie widzę pod FM.
1: Enter copy. I jesteśmy.
2: Może powiedzmy, o co tutaj chodzi.
1: Właśnie, bo każda misja, każdy rajd ma swoje określone zadanie. Tutaj na przykład musimy, jak zaraz usłyszymy, zresztą zobaczymy z informacji, pójdziemy sobie tutaj, gdzie mamy iść. Proszę, pozwól mi zbalansować, proszę, pomóż mi zbalansować 5 żywiołów. Na czym polega ta misja? Mamy po prostu 5 żywiołów, o których mówiłem w poprzedniej części podcastu. I każdy z tych... O, skończył wreszcie mówić. Okej, okay. Czyli mamy tutaj te 5 żywiołów, o których mówiłem wczoraj, w poprzedniej części. I te żywioły musimy zbalansować w taki sposób, aby wszystkie miały równą moc.
2: W tym wypadku 10.
1: Chyba po
0: 10,
1: tak.
2: To ty to rób, ty za tym czuwaj, bo ja nie jestem dobry akurat.
1: Okej, okay, czyli mamy strategii. Złoto 10, czyli ten żywioł złota mamy już dobry. Drewno mamy 7.
2: Każdy się podwyższa o 1.
1: Tak.
2: A pozostałe się obniżają.
1: A
2: co nam się podniesie w
1: złota nam się podniesie o 1, czyli metal.
2: Złoto?
1: Tak, no ale złota mamy 10, czyli wtedy złota będzie za dużo. Obniżymy złota, a za złoto podwyższy się nam chyba drewno.
2: To jak to działa w tym chińskiej kulturze, jak działają te żywioły?
1: To
2: mi się wydawało, że ogień...
1: Nie, to jest związane z horoskopem. Okej, mamy walkę. Musimy pokonać wszystkie żywiołaki.
2: Dobra. Ja może...
1: Atakuj obszarów.
2: O! O nie, ja wziąłem akurat zamrażacz. No i...
0: 450, a enemy 9 chapter, 7 421, 321, 7 chapter, 739.
1: Dobra, to teraz ty weź to, a ja wezmę zamrożenie.
2: Na razie nie mogę, bo mi turę zabrało.
1: To ty będziesz mógł wtedy
0: wziąć. 570, 1 chapter, enemy 10. 450, 10 enemy chapter, i 8.
1: Dobra, bierz ten wolny
0: strzał.
2: Tak, padnie, wiem.
1: Dobranoc. I w tym momencie...
2: Chciałem zrobić podwójne combo, ale ty już padł.
1: Zaraz, co my obniżaliśmy? My obniżaliśmy chyba ogień, tak?
2: Ogień, tak, ogień. Złoto poszło w górę.
1: Znaczy metal. No, może nie tłumaczę. Okej, czyli jeszcze dwa razy musimy
2: Tak możecie usłyszeć, jak są podawane obrażenia.
1: Tak. Mamy tutaj poszczególne...

0: No i dobranoc. Jeszcze raz musimy tego żywiołaka pokonać, żeby ogień spadł do dopuszczalnego poziomu 10 punktów.
1: Och, żebyśmy wbili ten 40 poziom, bo tam potem jest ciekawiej.
0: Oczywiście, tam jeszcze jest trzy te rajdy różne. Oj, wybrałem nie to, co chciałem.
1: Chyba jeszcze walka się nie zaczęła, to możesz się wycofać.
0: O!
1: Jakiś ten podwójny atak jest moją mocną stroną. Taka ciekawostka, literką C możecie sprawdzić, ile macie zdrowia podczas walki.
0: Tak. To działa tylko i wyłącznie
1: Ja może powiem, co jest taką wadą podczas walki. Jeżeli mamy w drużynie jakiegoś gracza, to niestety, jeżeli na przykład któryś z naszych postaci zostanie zamrożony, to niestety nie bardzo wiemy kto. Nie możemy tego w żaden sposób sprawdzić.
0: Można po tych numerach, ale to akurat powinno mówić imionami. Tylko ja wiem, oni chcieli to zrobić tak, żeby było szybciej dla nas patrzeć, orientować się, ale to akurat jest mniej intuicyjne i to jest prawda.
1: Nie ma jedzień. Bo tak na przykład, jeżeli ja nie wiem, że na przykład mój zwierzak został zamrożony, a nie twój, to na przykład... Po co mam używać tury, jeżeli na przykład i tak nic nie zrobi, czy ja nic nie zrobię, bo ja jestem zamrożony, czy tam zwierzak, czy
0: o, teraz
1: coś.
0: Możemy metal obniżyć, musimy obniżyć o 3 punkty, bo mamy 13. O, tutaj jest. Układa w piękną całość, po pokonaniu żywiołaka metalu zwiększy nam drewno. A więc rozpoczynamy walkę.
1: Taka ciekawostka, to też trzeba wykonać na czas i jeżeli wykonamy źle, to nasza postać umiera.
0: Umieramy wszyscy.
1: Dobrze, czego by tutaj użyć? Dobre. Może tego użyjemy, bo dawno tego nie używałem. Jeżeli podczas walki nie zrobimy nic, to po odliczaniu od 10 włączy nam się tryb automatycznej walki.
0: Będziemy używali losowych umiejętności, nasza postać będzie używała.
1: I to samo można uczulam włączyć, naciskając strzałkę w dół, także jak ktoś naciśnie chcącą strzałkę, to niech się nie zdziwi, że wszystko mu się robi samo. Ja akurat nienawidzę tego trybu. Czasem są sytuacje, kiedy trzeba go użyć. Zwłaszcza jak musimy gdzieś wyjść.
0: Nie wiem, im to da.

0: właśnie.
1: 7-8 akta.
0: Chyba chodzi. A może jeszcze pokaż, w jaki sposób można sprawdzić, ile ma przeciwnik życia.
2: Klawiszem tabulator możemy sprawdzić. Kto ma ID i jakie ma. A klawiszem Backspace możemy jakby zmienić widok, że patrzymy na nasze postacie. Teraz kolejny już umrze. O, zwykłym atakiem nas uderzył, już widocznie nie ma staminy.
0: Ja też tak potrafię. Oj, coś... Oho, dobra, ja mi wybrałem. Też musiałem z zwykłym atakiem.
2: Jeszcze raz.
0: Czyjś zwierzak jest lepszy, bo za 500 atakuje.
2: Au!
0: A ten twój za 400. O kurczę, mi się już ołtarze nie... mikstury mi się niedługo skończy. Ale dobra, jeszcze 5 zostało. Nawet 5 razy jeszcze nie zginę. Więc spokojnie 5 sesji.
2: Sprawdzimy sobie jeszcze, jak tam się ma sytuacja z tymi atrybutami.
0: Także 5 walk jestem jeszcze bezpieczny.
2: Okej, czyli ziemia jest trochę.
0: Nie mam żadnych
2: mocna. Ziemia jest zbyt mocna o jeden punkt, a woda jest zbyt słaba.
0: Widzicie, można się naprawdę przy tym bardzo dobrze bawić.
2: Raz pokonując ziemię, przywrócimy już pełny balans. Równowagę. Więc teraz ostatni żywiołak.
0: Przewróciliśmy wszystko tak jak trzeba.
2: Teraz musimy udać się na... Nie ma jedzie. Dlatego... Będę super, będę super. Właśnie, no i teraz pojawił się mistrz żywiołów, którego to musimy pokonać, żeby równowaga została
0: tak zwany
2: przywrócona, czyli tak zwany boss.
0: Tak zwany boss.
2: Dokładnie.
0: Coś, co lubimy najbardziej, wyzwania.
2: Chociaż
0: z naszego... A on już będzie trudniejszy. Jednak. No. I widzicie, każdy tutaj wróg ma swój numer, także można szybko...
2: Oj!
0: To chyba też ma jakoś związek z...
2: Dziewiątkę. Ktoś z nas został zatrudniony.
0: Właśnie, i to jest to, że nie można tego sprawdzić za bardzo. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jak?
2: Przełożymy sobie widok backspace'em na naszą postać, to możemy patrzeć sobie na właśnie te statystyki.
0: To sprawdź.
2: To ja.
0: A myślę, że długo nie pożyje.
2: Dziesiątka się leczy.
0: Chyba to ty się dziesiątką masz zajmij. On ma 22% już. I pokazuje psiami. Lodu użyć. Bo HP już niestety moje... Dobra, no to będzie
2: trzeba. Jest duża szansa, że przegramy.
1: 3, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: Ja tankuję 10, może ty też ją tankuj.
2: Ja tu uderzę. Jest dwóch padło. Umarliśmy.
0: Oboje.
2: Dobrze. Także pokazaliśmy już... Znaczy nie pokazaliśmy wszystkiego. Pokazaliśmy tak 20% wszystkich mechanik, które są w grze. Ponieważ w samej grze jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy do pokazania, ale jak widać ten podcast trwa już niemalże 3 godziny, a my nie mamy po prostu wystarczająco dużo czasu, aby pokazać wszystko. Dlatego ja ze swojej strony bardzo serdecznie grę Lingyun Shanlu polecam. Jest to jedno z lepszych MMORPG-ów, jakie są dostępne dla nas, dla osób niewidomych. Inna rzecz, że Chińczycy to jedyna grupa ludzi, która robi tak dobre MMORPG-i.
0: Ja również ze swojej strony mogę tą grę polecić. Również ja się przy niej bardzo dobrze bawię, przy tej grze. Co naprawdę jest fajne, to, że jest to gra turowa, czyli bardzo dobrze przypomina te znane, dobre, staroszkolne gry RPG, gdzie to mieliśmy turowy system walki. Najbardziej odpowiada mi to, że jest tutaj tak zaawansowany ekwipunek, że można w rozbudowany sposób niemalże ulepszać naszą postać i że jest co robić.
2: Walka też jest bardzo rozbudowana, jak tutaj może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jak na drugi i trzeci już to widać bardzo wyraźnie. Ale tak jak już mówiłem, ja ze swojej strony grę bardzo serdecznie polecam. Jako że podcast był bardzo długi, a ktoś może chciał go wysłuchać, nim grę pobierze, to przypominam adres do pobrania www.nunosoft.pl/lyxl.exe www.nunosoft.pl/lyxl.exe. Dziękuję za uwagę.
0: A gdyby ktoś...
2: O, tak?
0: Tak, jeszcze zanim podziękujemy za uwagę, to jeszcze powiem, że gdyby ktoś chciał zobaczyć inne gry tych twórców w języku chińskim, ale oczywiście tłumacze są, można używać, to jest strona www.py198.com py198.com i stamtąd również tą grę pobierzemy, jak i inne.
2: Gdyby ktoś chciał jeszcze zobaczyć na inne produkty tej firmy oprócz gier, to zapraszam na stronę www.sc198.com www.sc198.com. I teraz już naprawdę dziękuję. Przed mikrofonem był Arkadiusz Świętnicki i
0: Patryk Mosiewicz.
2: Do usłyszenia następnym razem.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie iPhone'owi. Dotychczas prezentowaliśmy tylko różne możliwości samego systemu iOS. Skupialiśmy się na jego funkcjach z podziałem na różnego rodzaju aspekty typu multimedia, rozrywkę itd. Pominęliśmy przy tym jedną zasadniczą kwestię, to znaczy używanie iPhone'a jako telefonu. Ponieważ docierało do nas coraz więcej próśb, abyśmy naprawili to niedopatrzenie, ten odcinek w całości poświęcamy obsłudze opcji telefonu w samym iPhone'ie, czyli opcji telefonowania. Ponieważ wszystkie udźwiękowione modele iPhone'ów niewiele się różnią od siebie, mam tu na myśli ich funkcjonalność, oczywiście w kontekście samego telefonowania, moje dzisiejsze uwagi w równym stopniu dotyczyć będą wszystkich modeli iPhone'a. Jeśli będą występować jakieś różnice, o których oczywiście wiem, to na pewno o nich wspomnę. wspomnę, a o tych, o których nie wiem, mam nadzieję, że wy napiszecie w komentarzach. Wydaje mi się, że najlepiej będzie zacząć od tego, jak taki iPhone wygląda. Jeszcze do niedawna bym powiedział, że jest to dość duży telefon, ale w czasach, gdy na rynku pojawił się już telefon Samsung Galaxy i tak dalej, samego iPhone'a zaliczyłbym raczej do kategorii średnich telefonów. Dzisiaj do prezentacji będę używał iPhone'a 4S, więc może pokrótce tylko jego wygląd. Jest to bardzo płaski telefon o ostrych krawędziach. Nie jest zbyt duży, jak wspomniałem, bym powiedział, że raczej średni. Na górnej krawędzi po prawej stronie mamy włącznik telefonu, po lewej stronie mamy gniazdo na zestaw słuchawkowy lub normalne, klasyczne słuchawki. Jest to gniazdko 3,5 mm. Na lewej krawędzi mamy dwa przyciski ciszej, głośniej, a nad nimi przełącznik do wyciszania dźwięku naszego urządzenia lub możemy sobie to także zmienić w ustawieniach do blokowania obrotu, czyli orientacji naszego ekranu. Oprócz tego u spodu telefonu znajduje się jeszcze gniazdo dokujące, gdzie podłączamy ładowarkę czy kabel, aby podłączyć telefon do komputera. I u dołu ekranu, w momencie gdy trzymamy telefon pionowo, na ekranie na środku znajduje się okrągły przycisk, który będę dzisiaj nazywał Home. Tyle jeśli chodzi o sam telefon, jego wygląd. Proszę Państwa, no od czego zaczynamy? Najistotniejsze wydaje się w momencie, gdy mamy telefon w ręku, chcemy wiedzieć, która jest godzina, ile mamy kresek baterii, poziom naładowania, ile mamy kresek zasięgu, jak to sprawdzamy w przypadku iPhone'a. Po odblokowaniu ekranu, mam nadzieję, że nie za głośno i nie za szybko, może troszkę ściszymy. Palcem dotykamy górnej krawędzi ekranu i gdy to zrobimy na środku ekranu, usłyszymy wypowiadaną godzinę. W tym momencie jesteśmy na pasku jak gdyby statusu i możemy się po nim przesuwać w lewo, w prawo, szukając interesujących nas informacji. W tym momencie przesuwam się w lewo. Słyszymy, że mamy trzy paski na trzy możliwe, jeśli chodzi o zasięg sygnału Wi-Fi, czyli Wi-Fi. Słyszymy, że jesteśmy w sieci Orange. Nasz telefon jest w sieci Orange. No i mamy trzy paski na pięć możliwych, jeśli chodzi o zasięg naszej stacji przekaźnikowej. Teraz jeśli pójdziemy sobie w prawo, słyszymy, że mam orientację zablokowaną, czyli niezależnie od tego, jak obracam telefon, to ekran pozostaje w tym samym ułożeniu. Gdy idziemy dalej, mam informację, że informacje o lokalizacji są włączone, czyli różne aplikacje, które korzystają z opcji lokalizowania, działają, mają taką możliwość. No i słyszymy, że mam 52% baterii. To jest różnica, przynajmniej jeśli chodzi w stosunku do telefonów symbianowych. Nie mamy tutaj informacji na zasadzie pasków, tylko mamy informację procentową, jaki jest poziom naładowania baterii. Skoro wiemy już, jak sprawdzić sobie poziom naładowania baterii, to teraz spróbujemy gdzieś zadzwonić. Jak tego dokonujemy? Oczywiście na ekranie mamy mnóstwo ikon i tutaj VoiceOver nam je wszystkie oznajmia. Także funkcja telefon jest jedną z takich ikonek. Aby było nam wygodnie, żebyśmy zawsze szybko docierali do tej funkcji, wygodnie jest ją sobie jak gdyby wrzucić do doka, czyli takiego paska, który wyświetla się na każdym ekranie u dołu ekranu, jak gdyby na każdym takim jednym z pulpitów, ponieważ takich stron pulpitu możemy mieć kilka, możemy je sobie wybierać, ale zawsze u dołu mamy dok, gdzie znajduje się w przypadku iPhone'a zawsze cztery ikonki możemy sobie umieścić i ja tutaj właśnie umieściłem sobie ikonkę telefonu. Skoro już wiemy, czego szukamy, tapiemy sobie w tą ikonkę. No i w tym momencie otwiera nam się okno jak gdyby samych opcji telefonowania. Tutaj jak gdyby na dole też mamy kilka przycisków funkcyjnych, o których może pokrótce. Od lewej strony mamy przycisk czy kartę ulubione. Możemy do ulubionych dodawać sobie numery z książki telefonicznej. To działa na takiej zasadzie, powiedzmy, mogę to porównać do szybkiego wybierania. Tutaj oczywiście nie naciskamy i nie przytrzymujemy klawisza, tylko wchodzimy sobie w ulubione i możemy sobie tam dotrzeć do jednego, powiedzmy, z kilku lub kilkunastu numerów, z których korzystamy najczęściej, zamiast przedzierać się przez całe kontakty. Ostatnie jest to karta, w której znajdują się wszystkie ostatnio wykonane operacje z poziomu telefonu, czyli połączenia wykonane przez nas, połączenia nieodebrane, połączenia odrzucone itd., itd. Możemy sobie je przeglądać, może klikniemy w tą opcję. Wybraliśmy ostatnie i tutaj jak gdyby u góry ekranu też mamy dwa przyciski do wyboru. Wszystkie, czyli odrzucone, wybierane itd., itd. lub nieodebrane, nieodebr, tak czyta sobie VoiceOver. No oczywiście w tym momencie mam zaznaczoną pozycję wszystkie, więc mogę sobie listę przeglądać. Na liście mam podaną nazwę kontaktu, także status, czyli niepowodzenie, czyli połączenie moje zostało odrzucone. Ten kontakt zrzucił połączenie. I możemy sobie zobaczyć więcej informacji na temat danego numeru. Tam oczywiście możemy sobie, pokażę jak to wygląda. Akurat w tym momencie mam ten numer dodany do książki telefonicznej, więc nie powinno tu być za dużo opcji. Ale jeśli mamy dodany ten numer, to tutaj obrazek, czyli fotografię, którą możemy sobie dodać do kontaktu. Nazwa kontaktu. Jakiś dodatkowy opis. Mamy datę, rodzaj połączenia, czas trwania, numer, dzwonek przypisany i tutaj możemy wysłać sobie wiadomość do tego kontaktu, sam kontakt wysłać, dodać do ulubionych i to de facto tyle. Tyle jeśli chodzi o ostatnie. Oczywiście tu jest cała lista tych połączeń, które tutaj na przykład mamy numer, który jest określony jako nieznany. Mamy informację, kiedy to połączenie było realizowane. No jakbyśmy chcieli więcej informacji, to możemy sobie oczywiście tam zajrzeć. Ale my wracamy na dolny pasek ekranu, gdzie znajdują się karty, od których zaczęliśmy. Były ulubione, były ostatnie. Kontakty. To jest po prostu książka telefoniczna, o której później, jak będziemy wybierać z książki numer. Mamy przyciski i pocztę głosową. Taki przycisk szybkiego wybierania do naszej poczty głosowej. My sobie wybierzemy kartę przyciski. Po jej wybraniu na ekranie pojawia się klawiatura klasycznego telefonu. W górnej części ekranu mamy pole edycyjne. Informacje w tym momencie mamy pusty numer telefonu, ponieważ żaden numer nie został wprowadzony. Poniżej mamy klasyczną klawiaturę z małymi wyjątkami. Po lewej stronie od zera mamy gwiazdkę. Klasycznie na środku 0 i funt. Tak, tutaj VoiceOver odczytuje nam hash. Ale jak gdyby pod tym najniższym rzędem klawiatury mamy jeszcze trzy dodatkowe przyciski. Usuń pod haszem, pod krzyżykiem czy pod funtem, tak jak w tym przypadku czyta VoiceOver. Jeśli wprowadzimy błędnie jakąś cyfrę, to tu możemy tym przyciskiem sobie ją skasować. Na środku pod zerem mamy przycisk połącz, czyli do nawiązywania połączeń.
5: Zachowaj jako kontakt.
4: I przycisk zachowaj jako kontakt. Czyli jeśli wpiszemy jakiś numer, możemy sobie tutaj kliknąć i dodać go do kontaktów. Jak wygląda wybieranie numerów? Że tak powiem, klasycznie.
5: 6, 6, 6, 6, 6, 3.
4: Wybrałem numer, daję połącz. tapię dwukrotnie i w tym momencie zrobimy tak, żebyście słyszeli, że połączenie dzwoni i tutaj pewnie już się nałożyło połączenie komórkowe na mikrofon. Słyszymy połączenie, czekamy na odebranie, ale zrzucimy sobie to połączenie i w tym momencie połączenie zostało zrzucone. Nie mogliśmy się dodzwonić. To SMS, że z takiego a takiego numeru było połączenie na drugim telefonie. Słyszymy, użytkownik zajęty. Taki otrzymujemy komunikat w momencie, gdy ktoś zrzuci nasze połączenie. Możemy ponowić połączenie lub je anulować i spróbować dodzwonić się w późniejszym terminie. Jak więc widzimy, korzystanie z telefonu jest wręcz banalne i tutaj nie ma żadnej filozofii. Numer wybieramy klasycznie, tylko że nie korzystamy z przycisków, a korzystamy tylko i wyłącznie z ekranu i klawiatury dotykowej. Jak teraz wybieramy sobie numery z książki telefonicznej? Przejdźmy sobie do kontaktów. Wybrałem kartę, która znajduje się na dolnym pasku tego ekranu opcji telefonowania. W tym momencie jestem w kontaktach i ponieważ kontaktów mam dość sporo, będę się tutaj poruszał jak gdyby po pierwszych literach. Wybieram sobie na pokrętle możliwość poruszania się po nagłówkach. I teraz sobie przeskakuję po nagłówkach do jakiegoś numeru. Powiedzmy, że przejdziemy do A. Oczywiście mogłem sobie skoczyć od razu na początek listy. Jest to gest dotknięcia czterema palcami górnej części ekranu. Ale aby pokazać, jak się poruszamy po książce, przeszedłem sobie po literce. I tu dochodzę do numeru, który dodałem do książki. Wybieram informacje, sobie ten kontakt.
5: Informacje, edycja, obrazek.
4: Przechodzimy na numer telefonu. I wystarczy, że sobie tapnę na nim dwukrotnie. I w tym momencie ponownie jest nawiązywane połączenie. Już pewnie znowu to słychać na mikrofonie. Telefon jeden dzwoni. Słyszymy połączenie. OK, zrzucamy połączenie. I ponownie ten sam komunikat. Tutaj jeszcze przyjdzie mi pewnie SMS.
5: Ponów, przycisk.
4: OK.
5: Przycisk. Ponów, przycisk.
4: Możemy ponowić lub anulować.
5: Telefon, informacje, kontakty.
4: Tak więc wybieranie jako takie z samych kontaktów jest banalne i nie ma z tym większego problemu. Część z Was może się zastanawiać, dlaczego słyszeliście połączenie z iPhone'a, które nawiązywałem. Jak to się dzieje, że telefon od razu działa w systemie głośnomówiącym? To nie jest tak, że on działa od razu. Ja go przestawiłem do tego trybu. Jak to się robi? Ponieważ zestaw głośnomówiący w iPhone'ie włącza się za sprawą czujnika ruchu. Jeśli mamy telefon przysunięty do policzka, przykładamy go do ucha, wtedy jak gdyby dźwięk połączenia słyszalny jest tylko i wyłącznie w głośniku samego telefonu, ale jeśli odsuniemy telefon od ucha, włącza się automatycznie zestaw głośnomówiący. W tym momencie ja to zrobiłem w ten sposób, że po wybraniu numeru przysłoniłem na chwilkę dłonią ekran telefonu, po czym gdy zabrałem dłoń, wy usłyszeliście już sygnał samego połączenia. To jest przydatna funkcja, którą musimy często wykorzystywać w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z wybierania tonowego. Niestety to jest jedna z funkcji, które są nie do końca dobrze przygotowane. Dlaczego? Otóż dlatego, że sam zestaw słuchawkowy, znaczy, przepraszam, głośnomówiący działa bardzo głośno, a voiceover działa cicho. I wtedy niestety mamy problem, jeśli próbujemy wybrać coś tonowo. W tym momencie spróbuję Wam to zademonstrować. Wybiorę numer na pocztę głosową. Tapnąłem dwukrotnie na połączenie.
6: Nie masz na nowych wiadomości. Menu główne. Aby przejść do powitań, wybierz dwa. Lub aby przejść do ustawień i funkcji.
4: I teraz, jeśli chcę skorzystać z to nowego wybierania, mogę dotknąć ekranu. Ale jak słyszycie, ten voice-over jest słyszany bardzo cichutko. Więc w tym momencie, gdy gada ten automat, ktoś może nie słyszeć tych numerów. Dlatego najwygodniej jest poczekać, aż automat skończy do nas gadać i wtedy dopiero nacisnąć tonowo daną cyfrę. No jest to dość niewygodne i tak naprawdę to jest jeden z największych minusów iPhone'a, jaki mnie osobiście przeszkadza. Oczywiście można się do tego przyzwyczaić i spróbować znaleźć na to jakiś sposób. Jednym z takich sposobów jest na przykład podłączanie słuchawek. W tym momencie voiceover jest słyszany znacznie lepiej, no ale pamiętajmy, że gdy jesteśmy gdzieś na mieście czy poza domem i nie zawsze mamy przy sobie słuchawki, no to musimy skorzystać z takiego, a nie z innego sposobu tonowego wybierania. Sam zestaw głośnomówiący ma jeszcze jedną cechę, która jest bardzo istotna. To znaczy, w momencie, gdy rozmawiamy z iPhone'a w sposób, że tak powiem, tradycyjny, gdy mamy go przyłożony do ucha, mikrofon w iPhone'ie działa kierunkowo. Czyli nie zbiera odgłosów otoczenia. Jest to bardzo naprawdę dobrze działająca funkcja, bo poza osobą, która mówi do telefonu, tak naprawdę mogą być słyszane inne osoby, ale już nie możemy zrozumieć, co osoby będące obok mówią. Także działa to bardzo dobrze. Oczywiście w momencie, gdy odsuwamy telefon od ucha, to zmienia się także sposób działania mikrofonu i wtedy mikrofon zbiera wszystkie odgłosy otoczenia, także osoby będące obok także stają się słyszane. To oczywiście najbardziej przydaje się w momencie, gdy jesteśmy gdzieś na jakiejś ruchliwej ulicy itd., itd. Nasz rozmówca słyszy nas wtedy bardzo dobrze. Skoro już wiemy, jak telefonować, to może teraz dowiedzmy się, jak odbierać takie połączenie na iPhone'ie. Na to są oczywiście dwa sposoby, ale żeby tego dokonać, to musimy do siebie najpierw zadzwonić, także pozwólcie Państwo, że ja sobie wybiorę numer. Numer wybrałem na jednym telefonie i teraz dzwoni iPhone. Troszkę go wyciszę. Teraz, aby sprawdzić, kto dzwoni, ponieważ voice-over sam w sobie będzie teraz dość cichy, najwygodniej jest raz nacisnąć sobie albo wyłącznik telefonu, albo jeden z przycisków ciszej głośniej. W tym momencie wyciszamy sam dźwięk dzwonka i swobodnie możemy sprawdzić, kto do nas dzwoni. Jeśli chcemy odebrać, to mamy dwie możliwości. Jeśli chcemy zrzucić połączenie, to po prostu jeszcze raz naciskamy klawisz wyłącznika. W tym momencie połączenie zostało zrzucone. Czyli zanim nauczymy się odbierać, informacja, jak zrzucać połączenie. Jedno naciśnięcie wyłącznika lub klawiszy ciszej głośniej powoduje wyciszenie dzwonka. Możemy w tym czasie sobie sprawdzić, kto do nas dzwoni, odebrać połączenie lub je zrzucić. Aby zrzucić połączenie, drugi raz naciskamy wyłącznik naszego iPhone'a. To jeśli chcemy zrzucić połączenie. Teraz, aby odebrać połączenie, możemy skorzystać z jak gdyby dwóch rozwiązań. Jedno z nich to, tak jak pokazywałem przed chwilką, możemy wybrać sobie przycisk odbierz, albo możemy tapnąć dwukrotnie dwoma palcami w dowolnym miejscu na ekranie naszego telefonu. Spróbujemy sobie zatem odebrać połączenie i najpierw odbierzemy przyciskiem. Wyciszam, żeby słyszeć, kto do mnie dzwoni. I mogę sobie albo przesunąć powolnym gestem od lewej do prawej, albo tapnąć na tym przycisku dwukrotnie. Tapię, odbieram połączenie. Zaczyna się sprzęgać, ale o, bo już trochę się słyszę z drugiego telefonu. Rozłączamy połączenie. Jak je rozłączyć? Mamy do tego także jak gdyby dwie możliwości. Jedna to naciśnięcie przycisku, który znajduje się w lewym dolnym rogu. Tego nie słychać teraz, bo voiceover działa bardzo cicho, ale przycisk nazywa się koniec. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo nie wiem, czy to słychać, a nie chcę też, żeby sygnał komórki się nakładał. Koniec. Przycisk koniec. Mogę tapnąć ten przycisk dwukrotnie, albo mogę także skorzystać z tego samego gestu, którego używałem do odbierania, czy którego mogłem użyć do odbierania, czyli dwukrotnie tapnąć dwoma palcami. Tapię dwukrotnie i w tym momencie połączenie jest zakończone. Mogę rozłączyć połączenie jeszcze w jeden sposób, to znaczy w trakcie rozmowy, tak samo jakbym zrzucał połączenie, po prostu nacisnąć dwukrotnie wyłącznik iPhone'a. Łączę się jeszcze raz z iPhone'em. Przepraszam za głośny dźwięk. Wyciszamy. Wcześniej, już nie pamiętam, czy odbierałem przyciskiem, czy gestem. Teraz odbierzemy gestem, czyli tapię dwukrotnie, dwoma palcami. I połączenie jest nawiązane. I słychać wszystko. Sprawdzam, czy z drugiego telefonu słychać. I teraz, aby zakończyć połączenie, wystarczy, abym dwukrotnie nacisnął wyłącznik telefonu.
5: Ekran 12.44.
4: I w tym momencie telefon został zablokowany i połączenie zostało zakończone. Reasumując, telefon iPhone odbieramy na dwa sposoby. Albo naciskając przycisk odbierz, tapiąc w niego dwukrotnie lub przeciągając palcem od lewej do prawej krawędzi ekranu. Albo w dowolnym miejscu dwukrotnie tapiemy dwoma palcami. Tak samo tapiąc dwukrotnie dwoma palcami kończymy połączenie. Połączenie możemy zakończyć tapiąc dwukrotnie w przycisk koniec w lewym dolnym rogu ekranu się znajdujący lub naciskając dwukrotnie wyłącznik telefonu. Ok, wiemy już jak dzwonić, jak odbierać, jak rozłączać, jak zrzucać połączenie. To teraz jak odbierać informacje na przykład o nieodebranych połączeniach albo o innych rzeczach typu wiadomości itd. itd. Tego typu rzeczy znajdują się w takim specjalnym menu, tak zwanym centrum powiadomień. Aby wejść w centrum powiadomień, ponownie wchodzimy jakby na pasek statusu, dotykamy palcem, po czym trzema palcami przesuwamy w dół, otwierając to centrum powiadomień. Tu akurat mam jeszcze informacje pogodowe. I mamy teraz informacje dotyczące telefonu. One się pojawiają tylko wtedy, gdy po prostu są. Jeśli nie mamy żadnych nieodebranych połączeń i tak dalej, to tutaj nie ma komunikatów na temat różnych tam opcji telefonu. Więc możemy sobie później taką sekcję wymazać. I tutaj mamy nieodebrane połączenie. Dwukrotnie, godzinę mamy podaną. Tak więc możemy sobie na przykład, jeśli mamy telefon wyciszony, ktoś do nas się nie mógł dodzwonić i tak dalej, po tym, gdy włączamy telefon, tutaj te informacje będą się pojawiały. I my z tego miejsca od razu możemy sobie oddzwonić na dany numer. Wystarczy, że tapniemy w takie nieodebrane połączenie, tutaj właśnie w tym centrum i już słyszymy, że dzwoni nam drugi telefon. Podwójne tapnięcie rozłączam. Tak samo w tym miejscu będą pojawiały się wiadomości. Żeby nie być gołosłownym, weźmiemy sobie drugi telefon i szybciutko napiszemy jakąś wiadomość. Pisanie jedną ręką to nie jest moja najmocniejsza strona. Ale okej, SMS został wysłany. I czekamy teraz, aż przyjdzie na naszego iPhone'a. Dostaliśmy SMS-a. Gdzie się teraz pojawiają informacje na temat tego SMS-a? Przede wszystkim na zablokowanym ekranie. w tym momencie, gdy dostajemy jak gdyby wiadomość, ekran nam się odblokowuje.
5: Czwartek, 23 wiadomości. Witam wszystkich.
4: I naszego SMS-a mamy na ekranie. Tutaj możemy sobie ustawiać w ustawieniach, czy ma być cała wiadomość wyświetlana, czy tylko jej fragment i tak dalej, i tak dalej. No, ja mam ustawioną, żeby był cały SMS. Tak więc ten SMS jest od razu na zablokowanym ekranie. Możemy tutaj sobie od razu tapnąć na nim odpowiedz i przejdziemy do okienka edycyjnego, gdzie będziemy mogli odpowiedzieć. Ale powiedzmy, że mnie to nie interesuje i ja powiedzmy chcę zobaczyć sobie wszystkie wiadomości, które dostałem w ciągu jakiegoś czasu. Jeszcze raz otwieram centrum powiadomień. I teraz tutaj oprócz telefonu, który notabene sobie wymarzymy, żeby nam nie wyświetlały się niepotrzebne informacje, mamy w tym momencie wiadomości.
5: Wymarz sekcję. Nieczytane. Witam wszystkich.
4: 12. I mam tutaj SMS-a. Jeśli chciałbym odpisać na niego, wystarczy, że tapnę tego SMS-a i od razu jestem w polu edycyjnym odpowiedzi, gdzie także mogę pisać. Mam wiadomość wpisaną. Witam. Tapię OK. I już SMS jest wysyłany. Nie wiem, czy było słychać taki sygnał potwierdzający wysyłkę. I na drugim telefonie otrzymaliśmy wiadomość. To w sytuacji, jeśli chcemy odpisywać na wiadomości. Jeśli chcemy po prostu sami stworzyć wiadomość, do tego celu także służy ikonka po prostu wiadomości. Tak jak mamy ikonkę telefon, tak samo mam ikonkę wiadomości. Po wejściu we wiadomości. Tu jesteśmy akurat na ostatniej wiadomości. Ale jak gdyby główne okno wiadomości wygląda tak. Mamy edycja, czyli możemy tutaj włączyć sobie edycję i usuwać dane wątki konwersacyjne z różnych SMS-ów. Mamy utwórz, czyli możemy utworzyć nową wiadomość. Możemy wyszukać jakąś konkretną wiadomość lub wątek. Dlaczego ja mówię o wątkach? Ponieważ iPhone grupuje sobie domyślnie informacje czy SMS-y w wątki. Czyli jeśli na przykład ja otrzymuję informację od mojego operatora, to mam je powątkowane. Jeśli otrzymuję je z jakiegoś konkretnego numeru, to mam je powątkowane. Poszukajmy sobie na przykład Orange na przykład. I tutaj klikam sobie ostatni kontakt, ostatnią wiadomość od Orange. I jakbym chciał, to mogę sobie oglądać wszystkie wiadomości. 28 grudzień, 3 styczeń. 3 stycznia, inform www. 20 stycznia 2000, witamy. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście najnowsze informacje są, najnowsze SMS-y są na samym dole okna, gdzie do dołu okna przechodzimy oczywiście też dotykając czterema palcami dolnej części ekranu. Możemy sobie albo tutaj wybrać w wiadomościach po prostu utwórz i wtedy otrzymujemy klasyczne pole tekstowe do, gdzie wpisujemy sobie numer telefonu. Możemy także go dodać sobie z książki adresowej i po prostu poniżej wpisać wiadomość. I na koniec kliknąć OK, aby tę naszą wiadomość wysłać. Możemy oczywiście też dołączyć multimedia, aby z naszej wiadomości tekstowej stworzyć wiadomość MMS. Pokazywałem już w momencie, gdy byliśmy w kontaktach. Mogę pokazać jeszcze raz. Tak samo z poziomu kontaktów. Zamiast wchodzić przez wiadomości, możemy wejść sobie w kontakty. Wybrać sobie jakiś tutaj kontakt dowolny i także możemy odnaleźć pozycję wyślij wiadomość. Jeśli tapnę tutaj, to już mam wpisaną pozycję do kogo i tylko wpisuję samą treść wiadomości do danej osoby. Na koniec OK i taka wiadomość jest wysyłana. Oczywiście ja zachęcam do korzystania z programu Dragon Dictation, ponieważ działa on bardzo fajnie i z poziomu samej tej aplikacji Dragon Dictation także możemy wysyłać sobie SMS-y. Oczywiście możemy tutaj polemizować, czy wygodnie się pisze, czy nie, na takiej klawiaturze dotykowej SMS-y. Są osoby, które twierdzą, że im się pisze wygodniej niż na klasycznej klawiaturze. Są osoby, które na to narzekają. Ja osobiście nie narzekam. Słownik działa bardzo fajnie. Oprócz tego mamy program Dragon Dictation, gdzie możemy podyktować sobie wiadomości. I to naprawdę działa, działa fajnie. Zachęcam do wysłuchania podcastu na temat tej aplikacji Dragon Dictation. No ale to jest oczywiście kwestia osobnicza. Pytaliście nas, jak wygląda kwestia raportów doręczeń. Niestety nie ma takich raportów, przynajmniej jeśli chodzi o urządzenia, które jeśli wysyłamy SMS-a powiedzmy na Nokia, to nie otrzymamy takiego potwierdzenia na iPhone'a, że nasza wiadomość została dostarczona. Wygląda to nieco inaczej w momencie, gdy wysyłamy wiadomość z iPhone'a na iPhone'a, bo wtedy takie potwierdzenie otrzymujemy. Głównie pewnie za sprawą tego, że taka wiadomość wtedy przekazywana jest jako iMessage, a nie jako SMS, bo jak gdyby jako takich potwierdzeń doręczenia wiadomości SMS nie ma w iPhone'ie. Pytaliście także, jak wygląda kwestia wysyłania wizytówek z kontaktów. I działa to w ten sposób, że z poziomu iPhone'a i książki adresowej możemy wysyłać nasze wizytówki do wszystkich, do posiadaczy także Nokii. Niestety nie działa to w drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś z Nokii wyśle nam wizytówkę na iPhone'a, to iPhone jej nie będzie w stanie przetworzyć na format swojej własnej książki telefonicznej. Pytacie, jak wygląda obsługa iPhone'a w głośnych, zatłoczonych miejscach. Ja osobiście muszę przyznać, że iPhone to jest najgłośniejszy telefon, jaki miałem w ręku. Oczywiście mam tu na myśli samą obsługę z voice-overem. Naprawdę jest to najgłośniejsze urządzenie. I ja jak gdyby nie mam problemów, oprócz samego właśnie tonowego wybierania, jeśli dzwonię na jakieś tam biuro obsługi czy coś podobnego. To może być irytujące i w zatłoczonym miejscu, głośnym na jakiejś ulicy, może stanowić duży problem. Tak samo obsługa jedną ręką. Pytacie, jak to wygląda. No, znam osoby, które obsługują tylko i wyłącznie jedną ręką. Prawdę mówiąc, ja większość rzeczy może nie to, że obsługuję jedną ręką, ale czasami przyłapuję się na tym, że robię to odruchowo. Po prostu, gdy trzymam telefon w ręku, to kciukiem operuje prawie po całym ekranie. Przez to, że trzymam go stabilnie i zawsze w ten sam sposób, zawsze wiem, gdzie mam pewne ikonki. Na przykład bez problemu trafiam w godzinę. Nigdy to nie jest gdzieś w lewo, w prawo i tak dalej, tylko zawsze tym kciukiem trafię dokładnie na ekranie w to miejsce, w które chcę. Ale jeśli chodzi o pisanie na przykład wiadomości, to wolę pisać nawet na małej klawiaturze kuwerty, czyli takiej na pionowym ekranie, korzystając z dwóch kciuków, czyli oczywiście korzystam wtedy z dwóch rąk. Obsługa jako taka jedną ręką, jeśli chodzi przynajmniej o telefon, wybieranie numerów i tak dalej, nie stanowi większego problemu. Jeśli ktoś chciałby jednak obsługiwać iPhone'a powiedzmy z kieszeni, no to tu już niestety jest problem, bo tu gdzieś dotkniemy jakąś tam częścią dłoni i uaktywnimy jakąś funkcję, jakiś element. To jest mało wygodne. Jednak z doświadczenia wiem, z rozmów z jakimiś znajomymi, którzy używają smartfonów, o wiele wygodniej, nieważne czy się widzi czy nie, korzysta się ze smartfona, obsługując go dwoma rękami. Jeszcze na koniec może kwestia poruszana przez wiele osób, czyli bateria. Nie ma co ukrywać, smartfon jest to urządzenie wielofunkcyjne i jeśli będzie wykorzystywane zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, czyli będziemy korzystać z jego możliwości, to będzie trzymał bardzo krótko na baterii, góra 2 dni. Ale jeśli włączymy sobie zwykłe 2G, czyli nie UMTS, a GPRS, jeśli chodzi o korzystanie z połączeń telefonicznych, Nie będziemy mieli włączonych opcji lokalizacyjnych wykorzystujących GPS-a. Nie będziemy korzystać z Wi-Fi, czyli bezprzewodowego internetu. I będziemy korzystać jak z klasycznego telefonu. To jestem pewny, że iPhone, szczególnie z włączoną kurtyną, czyli z wygaszonym ekranem.
5: Mowa wyłączona.
4: Nie mowa wyłączona, a...
5: Kurtyna wyłączona.
4: Kurtyna wyłączona.
5: Kurtyna włączona.
4: Kurtyna włączona, czyli z wygaszonym ekranem, telefon będzie w stanie nam wytrzymać nawet 4 dni. Jeśli korzystamy intensywnie, to bez złudzeń, jeśli naprawdę się bawimy tym urządzeniem, to telefon wytrzyma nam 1 dzień. I to nie jest żadna szokująca informacja, ponieważ wszystkie smartfony, które wykorzystywane są dokładnie tak samo jak iPhone, czyli do surfowania po internecie, do sprawdzania poczty i tak dalej, do nawigacji satelitarnej, one także wytrzymują góra 1 dzień przy intensywnym użytkowaniu. Także ja bym nawet stwierdził, że iPhone ma bardzo dobry tryb oszczędzania baterii w trakcie rozmów, ponieważ znam parę osób, które korzystają z Samsunga Galaxy drugiej edycji tego telefonu i one ładują ten telefon codziennie. Także myślę, że bateria w przypadku iPhone'a to nie jest naprawdę jego najsłabsze ogniwo. Już na sam koniec może jeszcze kilka drobnych uwag. iPhone przede wszystkim przez większość ludzi postrzegany jest jako bardzo drogie urządzenie i nie sposób tutaj dyskutować z faktami. iPhone po prostu jest drogi. Nie zapominajmy jednak, że jest iPhone urządzeniem, o czym wspominałem, naprawdę wielofunkcyjnym. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę jest kilka modeli iPhone'a i wcale nie musimy posiadać tego najnowszego. Oczywiście to zależy od tego, do czego my chcemy tego iPhone'a wykorzystywać. Jeśli potrzebujemy telefonu, który jest doskonale udźwiękowiony, ma nam służyć nie tylko jednak do dzwonienia, ale także do przeglądania wysyłania poczty, do przeglądania witryn internetowych, do słuchania muzyki, radii internetowych, czy już słuchania książek, nieważne czy audio, czy także w plikach elektronicznych, to może się okazać, że iPhone jest najtańszym urządzeniem dostępnym na rynku, jeśli porównamy go do innych sprzętów rehabilitacyjnych. On oczywiście łączy w sobie wszystkie te cechy, które normalnie mielibyśmy, jeśli zakupilibyśmy kilka innych osobnych jakichś tam urządzeń specjalistycznych, a jak gdyby ich sumaryczna wartość na pewno przerośnie kwotowo wartość iPhone'a. Kupując iPhone'a, dodam już naprawdę na koniec, otrzymujemy klasyczny zestaw słuchawkowy iPhone'a, oczywiście z klasycznie białymi słuchawkami. Otrzymujemy ładowarkę sieciową, taką bardzo zgrabną, malutką ładowareczkę oraz kabele, którym możemy ładować iPhone'a zarówno z komputera, jak i z ładowarki sieciowej. Z własnego doświadczenia jeszcze i jakichś tam uwag, spostrzeżeń znajomych, dodam, że warto jest sobie sprawić jakiś futerał na iPhone'a, ponieważ obudowa tego telefonu lubi się rysować. Tutaj oczywiście rozwiązań jest sporo, najróżniejszych. Część ludzi twierdzi, że iPhone'a nie można ubierać w żaden futerał, bo w ten sposób się go zawsze oszpeci. Tak więc na rynku są zarówno folie zabezpieczające na tył urządzenia, na tylnią ściankę, jak i na przedni ekran szklany. Polecam skorzystanie z tego typu rozwiązań, aczkolwiek też zauważyłem, że po naklejeniu takiej folii zabezpieczającej iPhone traci odrobinę na czułości ekranu. Co akurat w moim przypadku paradoksalnie podoba mi się, ponieważ momentami miałem wrażenie, że iPhone dla mnie, jego ekran jest zbyt wrażliwy i czasami zdarzało mi się uaktywnić jakąś opcję, której nie chciałem włączać, a to właśnie za sprawą tego, że ekran był zbyt delikatny, gdzieś tam lekko omsknął mi się palec i już gotowe. W tym momencie mam na ekranie folię zabezpieczającą, poliwęglanową, działa bardzo fajnie, także ze swej strony gorąco polecam. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net. Komentujcie, zadawajcie pytania, chętnie odpowiem. Lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony, czyli www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast.

pierwszą firmową sałatkę, która nadaje się na każdą okazję. W ogóle będę ją reklamować, bo to jest naprawdę sałatka, którą uwielbiam, na równi z sałatką z tuńczyka i sałatką jarzynową i tam może jeszcze jakąś inną, ale jednak ta jest wybitna, ponieważ zawiera por. A ja por uwielbiam. Stosunkowo niedawno to odkryłam, że tak lubię, ale cebulę też lubię i por również. Jajka nam się już gotują, gotują się 4 jajka, więc właśnie zaczynam mówić o składnikach. Gotują się 4 jajka. Mam tutaj wielkiego, wielgachnego pora, którego dam w najwyżej pół i to musi być połowa, jakby patrząc na niego od dołu, czyli ta jego taka zbita, biała, twarda część. Nie liście tu od góry, tylko tutaj od dołu. I mamy ogóreczki kiszone, tutaj jeszcze nie wiem jakie one będą i więc też nie wiem ile ich dam, bo to będzie zależało od ich wielkości. Ale mniej więcej około 4, no naprawdę to zależy od wielkości, więc to się wszystko okaże w międzyczasie. I mamy jeszcze fasolę w puszce, całą puszkę fasoli czerwonej albo białej. To nie ma znaczenia, jaka to będzie puszka. I serek żółty. Będzie to mniej więcej około 15 deko. Mam taką kostkę 250, dam jej 250 gram, więc dam jej gdzieś pół. No i majonez oczywiście kielecki u nas, w naszym przypadku najlepszy ze wszystkich. No i tyle. Właściwie jak dajemy majonez kielecki, to nie trzeba przyprawiać tej sałatki. A jak dajecie inny, to już nie wiem, bo ja rzadko kiedy daję inny. I zabieram się do pracy, już wyłączę te jajka za chwilę, przeleję je zimną wodą, żeby nam się wystudziły, żeby były gotowe za chwilę do obierania i do krojenia i tak dalej. Odlewam gorącą wodę do zlewu i zlewam zimną. Jeszcze raz to sobie tak poprzelewam, żeby, no po prostu chcę, żeby mi się troszkę pomoczyły w zimnej wodzie, żeby się schłodziły.

Dobra, jajka się schłodzą, odłożę je sobie tutaj na zmywarkę, żeby mi się chłodziły, bo zlew mi się przyda. O, dobrze. I teraz bierzemy się za krojenie pora. Por, proszę Państwa, musi być pokrojony na takie najdrobniejsze, jak się da, paseczki. No i do tego jest taki duży nóż, jak do chleba, tylko że nie piła, tylko gładkie ostrze musi mieć. Znaczy musi, no nie wiem, piłą by pewnie się poszarpał ten por. I po prostu przekroję. Ja teraz robię tak, okej, po kolei. Kroję tego naszego pora, właśnie tak jak powiedziałam, na pół, mniej więcej, na takie mniejsze pół, ale nie za bardzo na mniejsze. Od tej właśnie, mówię, dolnej jego części. Dobra. Jest przekrojony. Odkroję najpierw taką korzeń. Po prostu tu od korzenia takie są tutaj. Korzeń po prostu jest. I go odkroję od dołu. To co twarde, tak brzydkie, nie do jedzenia, to odkrawamy i wyrzucamy do śmieci. Do śmieci. Dobra. I tak. Przekrawamy tą naszą połówkę na pół, ale bo ja go przekroiłam, z długości go ukroiłam, wiecie o co chodzi, po prostu, no, z długości, a teraz go przekroję tak jakby, żeby był węższy, żeby ta nasza część była węższa, to chyba, bo on ma tutaj warstwy i chodzi o to, że jak ja go poszatkuję na takie drobne paseczki, to nie przerwą mi się, one będą takie kółeczka, a ja chcę, żeby to były takie paseczki, więc muszę to przerwać po prostu, ciągłość tych warstw. Wiem, że się troszkę nie, może przepraszam, że się trochę tak nie wyrażam niejasno, może nie wiem. Więc jak coś, to pytajcie. Dobra, i obmyję go trochę zimną wodą. I teraz jak ktoś ma, nie ma robota, musi robić to nożem, no to najlepszy, mówię, duży nóż i kroimy go po tej połówce, którą tutaj mamy osobno. Cieniutkie, najcieńsze jak się da, naprawdę w piórka jak cebulkę.

0: Tak kroimy. A ja mam robota i właśnie będę po kolei te połówki wkładać. Najpierw jedną, trochę nie będę nie wyszła, to nic. A potem drugą. Gotowe. Otwieram to sobie i przesypię to na durszlak i przepłuczę go trochę, bo czasami zdarza się, że między tymi, wiecie, tutaj wiórkami, gdzieś tam między tymi warstwami jakiś brud się pojawi, więc no dobrze jest to przepłukać. Otrzepię go i dajemy do miseczki naszej, w której będziemy robić resztę, w której będziemy dawać resztę składników. Bierzemy się za krojenie sera żółtego. No i pół mniej więcej, plus minus, nie będę tego teraz ważyć, bo to nie jest aż tak istotne. Oczywiście każdy dodaje tego sera ile chce i jakie ma upodobania, więc ja daję tak pół kostki gdzieś. Przekroiłam go na pół. I ja to tak zawsze robię, że jak orientuję się, że jest większa część, nierówno mi się ukroiło, to zawsze daję do większą tą część niż mniejszą. Ser kroimy w kosteczkę. W drobną, bo ser jest wiadomo twardy, ale też nie można przesadzać. Oczywiście jak tam sobie życzycie, możecie sobie jakoś modyfikować tą sałatkę. Nie wiem w jaki sposób, jak tam sobie kto wymyśli. Nie wiem, niektórzy wiem, że warstwowo robią tą sałatkę. Nie wiem dokładnie w jakiej kolejności, ale wiem, że ser żółty jest potarty na wierzchu, posypany. Ja tak nie robię, bo wolę inaczej. I teraz przerzucamy pokrojony ser do miski, gdzie już mamy por. I teraz będziemy kroić ogóry. Jajka niech sobie jeszcze poleżą. I zaraz zobaczymy, ile będę tych ogórków dawać, bo tego jeszcze nie wiem, bo nie wiem, jakie one będą. Ogórki 1, średniej wielkości 2, taki sam. Malutki 3. I 4 duży. Czy mi to wystarczy? Jak znajdę jeszcze jakiś jeden malutki, to będzie 5. Jak nie znajdę, to będzie tyle, ile jest tu. Dobra, jeszcze mam jakiś malutki, to będzie 5. Ale to bym powiedziała tak, ze 3 duże albo 4 średnie, a ja dałam tak, mam taki jeden duży i 3 średnie i jeden malutki, no to wyszło mi 5 tych ogórków. Jak coś, to będę jeszcze modyfikować, ale póki co nie planuję. I też w plasterki wodą oczywiście może trysnąć. I też kostkę. I ta sałatka ma taki plus, że jest syta sama w sobie, więc nie trzeba do niej chleba jeść, jak ktoś nie lubi. Ja na przykład ją lubię na kolację jeść, a najem się tą sałatką, bo jest ser żółty i będzie fasola i jajeczka, więc no, ma co nas tutaj nasycić. Mamy dużo białka też w tej sałatce, bo jest właśnie wszystko. I ser żółty właśnie, i jajka, i fasola, to... No już, ogórki wszystkie mamy gotowe. Przy żółce wody się tutaj nazbierało nam do reszty. Ja sobie wezmę fasolę, wyleję z niej wodę i wsypię do miski. Uważać trzeba, bo czasami zdarza się, mi się już też tak parę razy zdarzyło, ale to chyba jakiś feler w tym otwieraczu właśnie był, że się urwał. Po prostu się bezczelnie otwieracz od puszki urwał. Można oczywiście zrobić to tak, że na durszlak sobie przesypać, wszystko wylać i później zsypać, ale ja tak jakoś przez palce I tak, no oczywiście tak jest najwygodniej ta pierwsza wersja, o której mówiłam, na durszlak i przesypać, a ja nie wiem, z lenistwa, nie wiem z czego. Mam tu duszlak, ale już tak mam, tak robię już i tak robię już odruchowo, po prostu przelewam sobie tak przez palce i wsypuję całą puszeczkę do miski. No i przyszła pora na jajeczka. Bierzemy sobie garnek z wodą, wylewamy ją, albo jej nie zalewę sobie, bo ja to robię tak, żeby mi to wszystko gdzieś tu nie ginęło, nie uciekało. To... To sobie obieram jajka po kolei i później je skorupki daję do garnka. Opłukuję każde jajko i kroję. I tak po kolei, żeby mi się bałagan nie zrobił. Mam taki sposób na to, żeby się łatwiej jajka, chociaż nie zawsze obierały, nie zawsze się to sprawdza. Obtłukuję całe nie że w jednym miejscu. I później je tak w rękach jeszcze obtaczam, masuję, żeby ładnie zaczęła odchodzić. I rzeczywiście czasami to działa, a czasami nie. Oczekuję, żeby wiadomo, spłukać wszystkie ewentualne pozostałości po skorupkach, żeby nam tu nic nie zgrzytało pod ząbkami. No i teraz sobie kroimy jajeczko też w kostkę. No nie dbam tam, żeby ta kostka była jakaś równa. Kolej na plasterki, potem łapię to razem na paski i szybko na kostkę, żeby byle szybciej po prostu, byle szybciej. Żeby też nie za wielkie kawałki było, to jest najważniejsze w sumie. Dobra, i przysypujemy już całą resztę do michy i już będziemy teraz tylko majonez i już będzie po pracy. Po kolacji będzie można jeść. Słuchajcie, dobra, daję, będę zaraz wam mówić na bieżąco, ile ja tego majonezu daję. Łyżka. Co była ta? To na pewno nie będzie koniec. Druga. Trzecia. Trzy łyżki gdzieś. Ale pomieszam i zaraz zobaczymy, czy jeszcze, czy nie jeszcze. Nie, no, chyba jeszcze. Chyba będzie do końca ten słoiczek zużyty. Czyli cztery, ale takie czubate łychy majonezu. To jest, no dość sporo mi to wyszło, bo por jest dość takie objętościowo, wiadomo, że to takie w piórka pokrojone, to musi ten majonez jakoś połączyć. Więc musi go trochę być. Dobra, cztery łyżki majonezu. Mieszam łyżką, bo ja sprawdzam sobie ręką, żeby wiedzieć, czy ten majonez się dobrze tam... Po prostu sobie lewą rękę trzymam paluchy troszkę tak w miejsce, nie całą oczywiście dłoń, ale dłoń mam na salę dłoni mam na krawędzi, palcem mam tutaj w miejsce i jak przewracam łyżką sałatkę, to czuję pod palcami, jak ona jest oblepiona majonezem. I czuję, że jest oblepiona super. I drodzy Państwo, koniec na dzień dzisiejszy. Tutaj już produkcja się skończyła. Powtórzę jeszcze na koniec, jakie składniki dodałam do naszej sałatki, więc jest pół dużego pora, 4 jajka, 5 ogórków, ale mówię, ilość ogórków zależy od tego, jakie one są. Myślę, że 4 średnie wystarczą na tą ilość, jak ktoś lubi więcej, to niech daje więcej, jak ktoś nie chce, to niech daje mniej. Pół kostki sera takiej o wadze 250 gram. Puszka fasoli czerwonej albo białej, w moim przypadku akurat była biała. Majonez. Kielecki. 4 łyżki. Tak zacinam się, bo się zastanawiam, czy wszystko, ale wszystko. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, smacznego życzę i do usłyszenia niebawem na pewno.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Katarzyna Wierzbicka. Zostajemy jeszcze w kręgu sprzętów audio, a tym razem ja zaprezentuję Państwu kolejny magnetofon marki Technics o modelu RST-130. Magnetofon ten jest podobny do tych, które już zaprezentował Kamil, z tym, że ten troszeczkę się od nich różni. Magnetofon ten jest, jak już przystało na magnetofony Technics, magnetofonem typu DEC, czyli jak już Państwo wiedzą, element klasycznej wieży. O zestawach wieżowych Kamil wspominał w audycji poświęconej magnetofonom z Technicsa o modelach RSTR-373, RSTR-474 oraz RSTR-575. Audycja znajduje się na stronie Tyflo Podcastu. Tak jeszcze dopowiem, że znakiem rozpoznawczym tej audycji jest umieszczone pod koniec nagranie, fragment nagrania. Niestety nie jest to dobrej jakości, za co oczywiście w imieniu Kamila i swoim bardzo przepraszam. Ale to tak na marginesie. Magnetofon, o którym dzisiaj Państwu opowiem, jest nieco starszy od tych, które prezentował Kamil, gdyż lata świetności przede wszystkim w Polsce przypadały na Technicsa w latach 90., raczej tak w drugiej połowie lat 90. Natomiast ten dzisiejszy wygląda raczej na lata 80. Tylko szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest pierwsza czy druga połowa lat 80., ale wszystko wskazuje na to, że jest to raczej druga połowa lat 80. W jednej ze swoich audycji Kamil wspominał o dwóch Technicsach, z czego jeden był jednokasetowy i miał model RSB-28R, a drugi, który wtedy omawiał, był magnetofonem dwukasetowym, tylko przyznam szczerze, że nie pamiętam za bardzo, jaki to był model. Oba te magnetofony miały jednakowe wymiary i były to takie długie od lewej do prawej strony i wąskie od tyłu do przodu pudełka. Nie było to kwadratowe, jak to było z elementami wieży różnych firm, tylko prostokątne. Tak jak zachodnie magnetofony były przez Kamila zakupione na rynku wtórnym, głównie z Niemiec i z Polski, tak ten, co ciekawe, jest, proszę Państwa, ze Skandynawii, konkretnie z Danii. Tak się lekko uśmiechnęłam, proszę Państwa, ponieważ oboje jesteśmy prywatnie troszkę zainteresowani językiem duńskim i to zainteresowanie w wolnych chwilach próbujemy zgłębiać. Poza tym wersja mojego imienia jest pseudonim artystyczny, który noszę osobiście, jest duński, ale to tak na marginesie, można powiedzieć. Ale może zostawmy tę dygresję i wróćmy do prezentowanego magnetofonu. Magnetofon ten miał twardą mechanikę, aczkolwiek mechanizm jest ze wspomaganiem. Oznacza to mniej więcej tyle, iż przyciski wciska się ręcznie, jak w tradycyjnych przenośnych kaseciakach. Ale po wciśnięciu na przykład startu lub przewijania, jeżeli magnetofonu się nie podłączyło do prądu, mechanizm w ogóle nie zareagował. Ponadto przy starcie nie zaskakuje tutaj głowica, a po wciśnięciu przewijania rolka nie zmienia pozycji. Tak więc po wciśnięciu przycisku przy włączonym do sieci odbiorniku usłyszymy dodatkowy dźwięk. I to powinno oznajmić, że magnetofon jak najbardziej działa. Podobnie miały też przenośne magnetofony z firmy Panasonic oraz podobny prezentowany przez Kamila dwukasetowy Technics, o którym już w niniejszej audycji wspomniałam. Klawisze obsługi są na dole i mają standardowy układ jak w jamnikach. Kieszeń lewa nagrywa i odtwarza, a kieszeń prawa oczywiście tylko odtwarza. Dlaczego prawa kieszeń tylko odtwarza? No bo oczywiście nie ma tutaj jak w Technicsie RSTR 575 w dwóch szybkach nagrywania. Przyciski do jednej i do drugiej kieszeni umieszczone są w jednej linii i można je było bardzo łatwo i wyraźnie wyczuć na dolnej krawędzi magnetofonu. Pierwszy od lewej to przycisk nagrywania. Oczywiście mówię tutaj teraz o lewej kieszeni. Drugi to play. Trzeci przewijanie do tyłu. Czwarty przewijanie do przodu. Piąty stop oraz eject. I szósty pauza. Później mamy przerwę. I dalej zaczynają się przyciski w prawej kieszeni. Kolejność ich jest taka sama, z tą różnicą, że tutaj, jak już powiedziałam, nie mamy nagrywania. A więc mamy kolejno. Pierwszy start, później przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i na końcu pauza. Nad tymi przyciskami jest wyraźnie wyczuwalny wyświetlacz. Niżej lewej strony umieszczona jest mała tabliczka, pod którą jest umieszczony licznik taśmy i przycisk, którym ten licznik zerujemy. Stosowało się to, gdy na przykład chcieliśmy nagrać coś z radia, to też po włożeniu czystej kasety kasowało się licznik, tylko nie wolno jej było przewijać. I na przykład nagrywaliśmy z radia muzykę, pauzując tylko między piosenkami, które nam się podobały. Licznik ten naliczał podczas nagrywania długość nagrywanego przez nas materiału. Po czym można było stwierdzić, o ile oczywiście znaliśmy długość nagrywanej przez nas kasety, na przykład jeżeli kaseta była 90-minutowa, to na jednej stronie i na drugiej też oczywiście mieliśmy do wykorzystania 45 minut miejsca. I kiedy już nagraliśmy kilka piosenek, a na liczniku pokazało się nam już 43 bądź 44 minuty, no to znaczyło, że kolejna piosenka nam się może nie zmieścić i należy na drugą stronę. I oczywiście nagrywać dalej. Kiedy się przesuniemy w prawo, mamy suwak do regulacji głośności nagrywania. Tutaj warto powiedzieć, że ten suwak głośności nagrywania posiadały tylko te wąskie magnetofony z Technicsa, a więc ten dzisiejszy mój i te dwa prezentowane przez Kamila we wspomnianej już dzisiaj audycji dotyczącej tych wąskich dwóch magnetofonów. Zdecydowana większość magnetofonów miała pokrętło. I tutaj nawet jest fajnie z tym suwakiem, bo możemy po niewidomemu obserwować, w jakim położeniu ten suwak jest w danym momencie. I na przykład mogliśmy zrobić tak zwany fading na końcu jednej piosenki, żeby końcówkę jednej piosenki wyciszyć, a na początku kolejnej piosenki mogliśmy zgłośnić do tego samego poziomu. Pokrętle trzeba było patrzeć na wycięcie będące w pozycji środkowej, przy czym niestety nie w każdym magnetofonie dało się to wycięcie wyczuć. Nad tym suwakiem są trzy wciskane przyciski. Pierwszym przełączamy się między nagrywaniem ze źródła zewnętrznego, a przegrywaniem z kasety na kasetę. I tutaj jest jeszcze tak ciekawie napisane, ponieważ ten przycisk nazywa się tak fachowo Auto Space. Dlaczego mówię, że jest to ciekawe? Ponieważ w związku z tym można było zastosować pewien trik. Chodzi tutaj o robienie przerw między utworami, tak żeby nie trzeba było ruszać tej głośności nagrywania i jej za każdym razem nie zerować. To było oczywiście możliwe w innych magnetofonach, tylko tam po wciśnięciu nagrywała się ta 4-sekundowa przerwa, jak to było na przykład w Technicsie RSTR 575. Tutaj oczywiście tą przerwę musimy sobie na wyczucie wyznaczyć. Dlaczego powiedziałam, że jest to trik? Ponieważ jak nagrywamy z radia, to musimy ten przycisk wcisnąć. Jak przegrywamy z kasety na kasetę, to należy w celu zrobienia przerwy, należy ten przycisk wycisnąć. Kolejny z przycisków, ten drugi przycisk, służy do wybierania pomiędzy normalnym kopiowaniem kaset a szybkim kopiowaniem kaset. Co do tego szybkiego kopiowania kaset, niestety jakość finalnego nagrania pozostawiała dużo do życzenia, ale jeżeli chciało się zaoszczędzić nieco czasu, no to trzeba było nagrać tak, a nie inaczej. No, coś za coś. A jeżeli nie musieliśmy czegoś przegrywać na już, mogliśmy zastosować normalne kopiowanie bez żadnego problemu. Jeżeli to szybkie kopiowanie chciało się zastosować, to należało wcisnąć ten przycisk. I wreszcie ostatni przyłączył nas w system Dolby B. Dodać tutaj należy, że akurat w tym urządzeniu mamy tylko Dolby B. W lewym górnym rogu jest napis Technics, a pod nim kwadratowy przycisk Power. Z tyłu magnetofonu znajdują się gniazda przełączeniowe, są to gniazda standardowe na cztery cincze. Po lewej stronie są dwa gniazda wejściowe, a po prawej stronie dwa gniazda wejściowe. Zasilanie jest na standardowy kabel sieciowy. Dobrze, proszę Państwa, tyle teorii. Teraz czas na prezentację. Zaczniemy oczywiście od przesłuchania tradycyjnych nagranych próbek, które już tutaj Państwu prezentowaliśmy, zarówno Kamil, jak i ja, w poprzedniej audycji dotyczącej magnetofonu Sony. Odsłuchamy nagrań bez systemu Dolby, a później w systemie Dolby B. Będzie to kaseta żelazowa typu 1 i kaseta chromowa typu 2. Kasety metalowej typu 4 też spróbujemy na nim przesłuchać, chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten magnetofon współpracuje z kasetą metalową. Tak więc zapraszam do wysłuchania.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

I może jeszcze na koniec taki mały bonus. Przegramy teraz kilka sekund nagrania ze źródła zewnętrznego, a później tego nagrania na tym naszym magnetofonie odsłuchamy.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Eurosport Player dla platformy tvOS. Aplikacja będzie prezentowana na urządzeniu Apple TV 4. generacji. Trzeba powiedzieć kilka słów tytułem wstępu, iż w przypadku tvOS 11 musimy w wielu przypadkach przełączać się pomiędzy dwoma opcjami na pokrętle VoiceOvera w celu zmiany trybów nawigacji. Między opcją nawigacja w pionie,
2: punkty orientacyjne, nawigacja w pionie, punkty tryb interakcji,
1: a trybem interakcji. Nawigacja w pionie pozwala na przechodzenie po prostu między wierszami w interfejsie.
2: Szukaj.
1: Gdyż poruszamy się przez wykonywanie gestów lewo-prawo na gładziku pilota, a góra-dół pozwala na przeskakiwanie między wierszami tryby interfejsu, można to powiedzieć. Natomiast tryb interakcji.
2: Punkty, tryb interakcji.
1: Wtedy byśmy normalnie mieli ekran iPhone'a i jeździli palcem, szukając po ekranie, eksplorując ekran po prostu w poszukiwaniu danego elementu. Tak tutaj musimy palcem po gładziku jeździć i szukać elementów. W wielu przypadkach jest to po prostu wymagane.
2: Spektr, wiersz numer 3, komputery, wiersz numer ustawienia, komputery, szuka, spekt, YouTube, ustawienia, wiersz numer 2, kolumna numer, spekt, test, wiersz, punkty orientacji, nawigacja w tio, YouTube, MR, filmbox live.
1: Przejdźmy już do prezentacji samej aplikacji.
2: Kup abonament, wejdź do świata sportu, korzystaj z nieograniczonych.
1: I od razu po uruchomieniu aplikacji jesteśmy proszeni o zalogowanie się na nasze konto Eurosportu.
2: Kup abonament. Zaloguj się. Przycisk. Poznaj funkcję i wydarzenia. Zaloguj się. Przycisk. E-mail. Pole tekstowe. Hasło. Bezpieczne. E-mail. Pole tekstowe. E-mail. Mateusz Duc, małpa@gmail.com.
3: 346.
1: Po wkliknięciu się w pole e-mail możemy wybrać z użytkowanego adresu, jeżeli już byliśmy zalogowani. Ponownie się logujemy.
2: Kaka. Mateusz Duc, małpa@gmail.com. Mateusz Duc, małpa. Na. Wpisz nowy.
1: A możemy też wpisać nowy, rzecz jasna.
2: Na. Mateusz. Kaka. Mateusz Duc, małpa@gmail.
1: Ja pozwolę sobie skorzystać już z użytkowanego adresu przy poprzednich logowaniach do aplikacji.
2: Klawiatura. A, B, C, C, B, A, hasło, hasło, hasło.
1: I w następnym kroku jesteśmy przerzucani do pola hasło i po wpisaniu
2: 6, 8,
1: już naszego hasła
2: 9, z, kro, podkreślenie.
1: Idziemy gestem w prawo.
2: Wy, ma, krzy, znak, kare, znak, wiel, z, inter, gotowe, gotowe, przycisk.
1: Klikamy, przyciskamy, przycisk gotowe.
2: Mateusz Duc, małpa@gmail.com. 8 znaków, zaloguj się, 8 znaków, bezpieczne pole tekstowe.
1: Mam informację o ilości znaków.
2: Zaloguj się, przycisk.
1: I naciskamy przycisk, zaloguj się.
2: Zaloguj się, zaznaczone, na żywo, karta, zaznaczone, menu, na żywo, karta, 1 z 5.
1: Aplikacja składa się z 5 kart i generalnie jest mocno zbliżona do aplikacji z iOS.
2: WOT, karta, zaznaczone, na żywo,
1: na
2: karta,
1: żywo.
2: WOT, karta,
1: VOD,
2: wydarzenia, karta,
1: wydarzenia.
2: Wyszukuj, karta,
1: wyszukuj.
2: 4 z 5.
1: Możliwość wyszukiwania transmisji i wydarzeń w tym miejscu, w aplikacji iOS-owej ono było skazywane u góry.
2: Konto, karta, 5 z 5. Menu, konto, wyszukuj, konto.
1: I pozycja
2: karta,
1: konta.
2: Wydarzenia, WOT, karta, WOT, wyszukuj, konto, 3, snooker, home nations series, Northern Ireland Open.
1: Jeżeli mamy wybraną kartę, zakładkę na żywo, przechodzimy w prawo od tych wszystkich naszych kart i
2: 3, 5.
1: Mamy informację o
2: menu, konto, snooker, home nations series, Northern, 3, 5.
1: Godzinnie trwania.
2: Snooker, home nations series, Northern Ireland Open.
1: O, co to jest za transmisja, w sensie jakiego wydarzenia dotyczy?
2: 3, 4, 30, curling, Mistrzostwa Europy, Estegallen, Smart, nadchodzące, zaznaczone, nadchodzące, curling, zaznaczone, nadchodzące, dziś do tej chwili, przyć, 4.
1: I możesz, idąc dalej, możliwość wyboru, czy to mają być bieżące wydarzenia, czy nadchodzące. Chcemy już mieć podgląd, żeby sobie zobaczyć i przygotować się do oglądania jakiejś transmisji.
2: Nadchodzące, 3, 5, menu.
1: Jeżeli już się zdecydujemy na oglądanie jakiejś konkretnej transmisji, to po prostu stojąc na nazwie danego wydarzenia, transmisji, etc., naciskamy płytkę, żeby zatwierdzić.
2: Wideo.
4: Wszystko raczej pracowało. w stronę Marka Williamsa. No, też z pomocą trzeba tu podkreślić Davida Gilberta.
1: I się nam otwarza.
2: Zaznaczone. 3, 3, 3, 5. Na żywo. Nadchodzące. 3, 3, 3, 3. Na żywo. Na żywo. Nadchodzące. Przycisk. Nadchodzące. 3, 3. Snooker. 3, 3. Na żywo. Na żywo. Na żywo. Na żywo. Nadchodzące.
1: Jak państwo zauważyli, jest pewien problem.
2: Przycisk. Nadchodzące. 24 listopada.
1: Z fokusem.
2: Nadchodzące.
1: Musimy po prostu nacisnąć klawisz menu.
2: Zaznaczone. Na żywo.
1: Żeby wywołać karty z menu, oczywiście. Te, które są normalnie u góry w interfejsie graficznym. Ale niestety, jeżeli już się poruszamy po jakimś wydarzeniu i w coś wejdziemy i się cofniemy z transmisji, no to musimy ponownie wywołać niestety klawiszem menu te karty z górnej części interfejsu.
2: WOD, karta, 2 z 5.
1: VOD, jest to karta zawierająca wszystkie transmisje, które już się odbyły i można je obejrzeć. Sam interfejs już na dalszym etapie przeglądania nie różni się od aplikacji iOS, tylko poruszamy się nawigacją z pilota.
2: Wydarzenia, karta,
1: wydarzenie jest również tak samo skonstruowana jak w przypadku iOS.
2: Wyszukuj, karta, 4 z 5.
1: Wyszukuj, po prostu mamy możliwość wyszukania, pojawia się pole do wyszukiwania i później mamy wyniki wyświetlone.
2: Konto, karta,
1: i konto.
2: 5 z 5.
1: Pozwolę sobie tutaj przejść w tym momencie.
2: Zaznaczone, konto, karta, wyszukuj, zaznaczone, konto, zaznaczone, aby wyświetlić informacje na temat pomocy i obsługi klienta, aby wyświetlić konto, aby wyświetlić informacje, zaznaczone, często zadawane pytania, przycisk.
1: I tutaj właśnie mamy takie opcje, często zadawane pytania, właśnie pomoc jakąś wyświetlić.
2: http://www.eurostop,
1: strona,
2: zaznaczone, ochrona prywatności i warunki korzystania, przycisk.
1: Ochrona prywatności.
2: Wersja systemu operacyjnego 11.1.0, zaznaczone, profil, przycisk, zaznaczone, ulubione, przycisk.
1: Nasz profil, ulubione.
2: Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk.
1: Wyloguj.
2: Wersja aplikacji. Zaznaczone. Wersja aplikacji 6.0.4.
1: I wersja aplikacji.
2: Wersja aplikacji. Zaznaczone. Profil. Przycisk.
1: Jak państwo słyszą teraz, klikam.
2: Zaznaczone. Profil.
1: W profil.
2: Przycisk.
1: I nie wchodzi. W tym momencie właśnie trzeba się przełączyć na interakcje.
2: Punkty orientacyjne. Tryb interakcji.
1: Tryb interakcji.
2: Zaznaczone. Zaznaczone. Ochronę prywatności. Zaznaczone. Profil. Przycisk.
1: Właśnie. Jeżdżąc palcem po gładziku w górę i w dół, najeżdżamy na profil.
2: Wybierz swoje ulubione dyscypliny sportowe. Przycisk. Zaznaczone. Zaznaczone. Ochronę prywatności i warunki. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Ulubione. Zaznaczone. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Często zadawane. Zaznaczone. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Wyloguj. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Zaznaczone. Często zadawane pytania. Przycisk. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Ulubione. Zaznaczone. Zaznaczone. Profil. Przycisk. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Wyloguj. Zaznaczone. Profil. Wyloguj. Punkty orientacji. Nawigacja. Zaznaczone. Ochrona prywatności. URL. Punkty orientacji. Tryb interakcji. Odczytywanie ekranu. Wyrazy. Tryb interakcji. Zaznaczone. Profil. Zaznaczone.
1: I
2: klikając profil.
1: Na profil. Niestety nie jesteśmy w stanie nic podejrzeć z naszego profilu, jeżeli chodzi o nasze konto.
2: Zaznaczone. Ulubione. Przycisk.
1: Ulubione.
2: Zaznaczone. Profil. Zaznaczone. Ulubione. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk. Zaznaczone. Ulubione. Przycisk. Wybierz swoje ulubione dyscypliny sportowe. Przycisk.
1: Możemy sobie wybrać dyscypliny, które są, należą do grupy naszych ulubionych dyscyplin.
2: Biathlon.
1: Klikamy.
2: Alpine Sky LNG. Biathlon.
1: I otwiera nam się po prostu lista z wyborem dyscyplin.
2: Wybierz swoje ulubione dyscypliny sportowe. Zaznaczone. Zaznaczone. Wyloguj. Przycisk.
1: No i tutaj po tym menu musimy się właśnie poruszać interakcją. Takim, powiedzmy, trybem interakcji.
2: Tryb interakcji.
1: Tryb interakcji, który po prostu jest, powiedzmy, realizowany w formie takiej eksploracji pod gładziku.
2: Zaznaczone.
1: iPhone'a.
2: Przycisk.
1: No i ostatnia pozycja. Wyloguj.
2: Wyloguj. Przycisk.
1: W prawo się przemieszczamy, jeżeli już zaznaczymy opcję jakąś w tym menu, w zakładce konto. Klikamy wyloguj.
2: Zaznaczone. Często zadawane pytania. Przycisk. Zaznaczone. Utwórz konto. Przycisk.
1: Zostaliśmy wylogowani. Mamy możliwość.
2: Zaznaczone. Zaloguj się. Przycisk.
1: Zalogowania się.
2: Zaznaczone.
1: Utworzenia
2: utwórz konto.
1: Konta.
2: Przycisk. Menu. Zaznaczone. Konto. Karta. 5 z 5. Eurosport Player. Wiersz numer 5. Metuner Radio Free. Wiersz numer 5. Kolumna numer 4. Reuters TV. Ostatnio uaktualnione. Wiersz numer 5. Kolumna numer 5.
1: To tyle właśnie, jeżeli chodzi o aplikację Eurosport Player. Aplikacja prosta, co prawda mająca trochę błędów,

0: Gramy, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: To słuchajcie, nie jest prima aprilis. My naprawdę tu jesteśmy, chociaż nie było nas przez kilka tygodni.
2: Żadnych prima aprilisowych żartów dzisiaj. Po prostu to jest dzień, kiedy ja nie mogę przeglądać sociali, bo się denerwuję na te żarty, albo one są już tak żenujące, że nawet mi się śmiać z nich nie chce. A niestety czasami jest tak, że przeczytam coś i przez 5 sekund mam takie, a może jednak to prawda, potem nie, no przecież... Jakim cudem to miałaby być, prawda? Także ogłaszam ten program strefą wolną od prima aprilis.
1: Strefa wolna od prima aprilisów, od prima aprilisowych żartów, chociaż ja jeden nawet taki zauważyłem, żart, który spowodował uśmiech na mojej twarzy i tak sobie pomyślałem, że a fajnie by w sumie było. To Fundacja Wismajor opublikowała takiego posta na fejsie, że teraz koty przewodniki będą, że już jakiegoś tam jednego wyszkolili i teraz będzie... Ten kot towarzyszył jakiejś osobie niewidomej. No w sumie fajnie by było, chociaż
2: no,
1: oczywiście...
2: No ty byś chciał.
1: No, oczywiście.
2: Na psa przewodnika się jeszcze nie zdecydowałeś, jakby ale się kot? Okazało, że jest opcja, że kot, to byś pomyślał. Zgodnie z tematyką naszego programu, no to na przykład ja bym mogła powiedzieć takie coś, że moi drodzy, prezes Jacek wraca na
1: no właśnie,
2: stanowisko z dniem dzisiejszym,
1: wiesz,
2: ale
1: wiesz,
2: jakby
1: się
2: okazało, że to nieprawda, to złamałabym wasze serca i swoje przy okazji też.
1: A ja chciałem zacząć od tego, tę naszą dzisiejszą rozmowę tak naprawdę. Chciałem cię spróbować wkręcić, ale no widzisz, nie wyszło.
2: No niestety wiem, jakie są realia i chociaż nadzieja wciąż w moim sercu się tli, no to wiem, że ma one szanse, jak to mawiają w jednym kraju, no powiedzmy, że mawiają. To jest strefa wolna od prima aprilis, ale niestety to nie jest strefa wolna od mojego kaszlu i to nie tylko w związku z prezesem
1: Mateuszem.
2: A przy tej okazji też będzie dzisiaj mowa o tejże telewizji, którą on zarządza, więc...
1: I to już teraz nawet.
2: Pewnie tak, więc pewnie to będzie moment, w którym będę mogła spokojnie sobie pokaszleć, tak już zupełnie na ludzi sobie na to pozwolić. Natomiast wy po prostu powinniście wiedzieć i docenić to, że my mimo tego nawet, że sił nam brakuje, bo zdrowie nas opuszcza, to my tu specjalnie dla was jesteśmy, bo chcemy dla was być.
1: Oczywiście.
2: I chociaż ja nie wiem, w jakiej ja kondycji dojdę do końca tego programu, może mnie dopadnie gorączka, może mnie dopadnie atak kaszlu niezwiązany z prezesem Mateuszem. To jestem tutaj dla was i postaram się, żeby mimo wszystko tylko moja błyskotliwa inteligencja jakoś czasami się przebijała pomiędzy jednym kaszlnięciem, a drugim. Co do Michała, to zdrowy raczej jest, więc tutaj
1: jestem.
2: O inteligencję nie musicie się obawiać. Także już wiecie, kto ten program prowadzi. Imiona nasze padły, ale żeby jeszcze nazwiska padły, tak dla dopełnienia formalności, no to zdrowy Michał Dziwisz.
1: No i prawie zdrowa Milena Wiśniewska.
2: Tak jest. W wydaniu programu RTV numer
1: 180.
2: Już 180. Strasznie duże robią się te liczby, naprawdę. Jak to się teraz mówi, chociaż od kilku tygodni tego nie słyszałam w mojej szkole, więc może to już wyszło z mody, ale jeszcze kilka miesięcy temu się mówiło, robi wrażenie.
1: No, robi wrażenie. A czyli u ciebie dzieciaki oglądają Mistera Krychę?
2: Tak, ja potem sama zaczęłam tak do nich mówić, jak chciałam skomentować jakąś sytuację, czym wzbudzałam ich wesołość, ale właśnie dawno tego nie słyszałam, a domyślam się, jak krótki może być żywot tych niektórych tekstów.
1: Wiesz co, bo ostatnio Mistera Krychy nie widziałem w żadnych topkach na YouTubie, więc chyba żadnego dobrego kepsa ostatnio nie próbował, także może po prostu o to chodzi.
2: Okej, my o internet zahaczymy dzisiaj, ale w innym kontekście, oczywiście w kontekście tak radiowym. Zaczniemy jednak od telewizji i to będzie takie wejście poświęcone sprawom kulturalnym, muzycznym, ale też duchowym. Jakoś to się nam wszystko przetnie. No i właśnie to jest ten moment, jeszcze nic nie zaczęliśmy konkretnie, a już mogę, imperium prezesa Mateusza, to jest właśnie ten czas i właśnie już takie pierwsze przecięcie tych duchowych i muzycznych spraw. Otóż Telewizja Polska i Polskie Radio organizują koncert Nie zastąpi Ciebie nikt, który odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Koncert odbędzie się na Wadowickim Rynku, więc oczywiście miejsce miejsce nieprzypadkowo i odpowiednie. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne, które papież najchętniej śpiewał, między innymi Matko, która nas znasz, Czarna Madonna, Siła jest

0: W jedności Abba Ojcze wykonają tacy artyści jak Edyta Górniak, prosto tam z tej swojej planety jakiejś kosmicznej do nas przyleci, Hanna Rybka, więc będą też takie ludowe brzmienia i jak za chwilę wam powiem, pani Hanna w roli podwójnej wystąpi, Janusz Radek, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska, Olga Szumańska, Halina Młynkowa, Magda Anioł, więc tacy artyści z nurtu tej piosenki religijnej też zagoszczą. Łukasz Zagrobelny, ksiądz Maciej Czaczyk, to jest ciekawe, nie wiem, czy w ogóle wszyscy znają tę historię, bo z tym nazwiskiem to być może się zetknęliście kilka lat temu w telewizji, ale niekoniecznie z tym przedrostkiem ksiądz, bo Maciej Czaczyk to był zwycięzca drugiej edycji Must Be The Music. I on jeszcze zdaje się, że wtedy nie wspominał, że chce obrać taką życiową drogę. Tak,
1: może jeszcze sam nie wiedział.
0: Tak, być może jeszcze oczywiście sam o tym nie wiedział, a jednak tak się właśnie potoczyło jego życie, także tak czy inaczej o poziom jego wykonawstwa nie musimy się, jak sądzę, martwić, skoro wygrał edycję takiego popularnego talent show, jest takim śpiewającym, grającym księdzem. No i będą też zespoły Siewcy Lednicy oraz Promyczki Dobra, chór Sand and Grace i zespół Mała Armia Janosika. Widzowie będą mogli również, o, to nie dla ciebie opcja, śpiewać wspólnie z artystami, mówiłam, że nie dla ciebie, nie, no ponieważ to teksty utworów zostaną wyświetlone na ekranie telewizora i tak ich nie zobaczę.
1: I tak ich nie zobaczę, no właśnie, dlatego, ale nawet jakoś w ogóle to nie jest mój repertuar.
0: No, więc tak tylko przypuszczałam. Wydarzenie poprowadzą Hanna Rybka i Tomasz Wolny, więc mówiłam, że pani Hania w roli podwójnej. Transmisja widowiska Nie zastąpi ciebie nikt odbędzie się w niedzielę o godzinie 18 w TVP1 i uwaga, telewizji Trwam, taka współpraca. No i koncertu będzie można też posłuchać w radiowej jedynce. No a teraz w związku z tym 2 kwietnia to się więcej rzeczy dzieje, które mają na celu uczczenie pamięci papieża. To już nie wiem, czy czytałeś o tym i mówi się o tym, że to nie ma być prima aprilis. Że jak jutro się będzie jechało pendolino, to kremówki będą rozdawane.
1: Ojej.
0: No i właśnie widziałam kilka takich dopisków, że to nie będzie prima aprilis.
1: Ciekawe tylko, która klasa dostanie te kremówki. Czy tylko pierwsza, bo w pierwszej klasie w pendolino zawsze trochę lepiej, zawsze cię tam czymś poczęstują, a w drugiej to dostajesz tylko wodę.
0: No właśnie, może się rzeczywiście okazać, że tylko pierwsza. Jeżeli będziecie jechać jutro,
1: to
0: potem
1: znać.
0: Możecie znać, dać znać, czy to prawda i czy coś dostaniecie. I teraz kolejne muzyczne wydarzenie. Już teraz od tej sfery duchowej na moment odejdziemy, ale wrócimy do niej. Wydarzenie, które mogliście widzieć wczoraj w telewizji, ale tak się składa, że dzisiaj będzie ono miało emisję powtórkową, dlatego też o nim wspominamy.
1: Tak jest. A jest to uroczysty koncert galowy z okazji 30-lecia telewizji Polonia. Podczas tego koncertu została przybliżona historia stacji. Prowadzący przypominali również postaci, które to miały ogromny wpływ na jej zaistnienie oraz łączyli się z Polakami na całym świecie. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, no to w tym koncercie Kukla Band się pojawił, czyli orkiestra pod dyrekcją Zygmunta Kukli. No i cóż można jeszcze dodać? Oprócz tego wydarzenie było bogato ilustrowane materiałami filmowymi. Oprócz wspomnień, informacji i wzruszającej muzyki, prowadzący rozmawiali z zaproszonymi na galę wybitnymi postaciami ze świata kultury, związanymi ze stacją. Wśród artystów można było zobaczyć przedstawicieli tych, którzy uzyskali przyznawany od 20 lat przez telewizję Polonia tytuł Artysty Bez Granic oraz tych, którzy wielokrotnie występowali w najważniejszych uroczystościach anteny. Galę poprowadzili Paulina Drażba, Przemysław Toczek, Robert Gnat, Robert Elgendi i premiera miała miejsce wczoraj, tak jak wspomniałaś, o godzinie 20.10 na antenie telewizji Polonia, ale jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć powtórkę, i myślę, że ta powtórka jest całkiem świeża, więc niewiele straci, no to dziś o godzinie 22.20 na antenie telewizyjnej Dwójki sobie ten koncert można zobaczyć.
0: Tylko, że wydaje mi się, że ta powtórka jest skrócona, bo wczoraj to chyba trwało 2 godziny z hakiem, No bo jak zaczęło 22.10, ja włączyłam Polonię po 22.00 z czymś i to się kończyło. Także no stąd wnioskuję, że taki czas był. Natomiast dzisiaj jak patrzyłam w ramówce, to jest od 22.20 do 23.00 chyba 35. Także jakaś godzina z tego zostaje wycięta. No ale zawsze coś, prawda? Także tak się przedstawia ten koncert 30 lat dookoła świata, bo tutaj chyba tytuł nie padł. No właśnie ta Polonia dla tych widzów z całego świata do nich jest skierowana, no ale my Polacy też ją mogliśmy i możemy oglądać, więc ciebie od razu zapytam, czy telewizja Polonia była taką telewizją przez ciebie oglądaną gdzieś tam w młodości? Masz z nią jakieś skojarzenia?
1: Wiesz co, tak, ale powiem ci dlaczego. Dlatego, że kiedyś telewizja Polonia to oczywiście był program kierowany do widzów za granicą i było tam sporo materiałów z anten głównych telewizji polskiej, ale mam wrażenie, że teraz tych powtórek wszelkiego rodzaju jest jeszcze więcej niż kiedyś. Bo kiedyś telewizja Polonia produkowała też swoje własne programy, albo na przykład była takim okienkiem dla anten regionalnych. Na przykład z telewizji Bydgoszcz słynny program Piraci, prowadzony przez Rafała Rykowskiego. No to wtedy oglądali to widzowie nie tylko z zagranicy, ale też i z Polski. I z Polski też dzwoniono do tego programu. No sam dzwoniłem i nawet raz się dodzwoniłem, ale niestety nie udało mi się żadnego statku ustrzelić. Więc było wtedy co oglądać i mam wrażenie, że ten program naprawdę był wtedy zdecydowanie bardziej atrakcyjny, a i można było sobie różne takie materiały z głębi archiwów telewizji polskiej przypomnieć. Mam wrażenie, że kiedyś jednak ta oferta programowa była ciekawsza. No i oczywiście kiedyś to telewizja Polonia nie była dostępna gdzieś tam naziemnie, tylko dostępna była przez satelitę. Akurat miałem, no to mogłem sobie oglądać na przemian chociażby z Polonią 1, co ciekawe, ale Polonia i Polonia 1 to zupełnie inni właściciele, zupełnie inny profil stacji. Jeżeli jesteście ciekawi Polonii 1, to sobie przedostatniego odcinka podcasteksu możecie posłuchać o bajkach na Polonii 1. A na początku jest historia tej stacji zawarta.
0: Tak, w podcaście dawno temu w telewizji, już jakiś czas temu też z kolei był poruszany temat tej telewizji. Była rozmowa z osobą będącą fanką tego typu produkcji, które tam były emitowane, która właśnie od Polonii 1 zaczęła fascynację nimi, oraz z panem, który tam zdaje się, że technicznie coś robił, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego kanału, a zresztą czas przeszły błędny, bo on tam dalej pracuje. Także to są takie źródła, które wam możemy polecić. Nie tylko zresztą w kontekście Polonii 1, ale w ogóle budowania waszej wiedzy medialnej i kulturowej. A my sobie wędrujemy dalej, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, muzyczne, i wrócimy do tej sfery duchowej, bo moi drodzy, co czeka nas za tydzień, wszyscy wiemy. No, już po prostu się szykujemy tutaj na makowce i inne serniczki. My w ubiegłym roku, znowu docencie nasze poświęcenie, tutaj między kęsem makowca a sałatki jarzynowej, pojawiliśmy się u was i wam zaprezentowaliśmy oferty najważniejszych stacji telewizyjnych na okres wielkanocny. Teraz jednak już po prostu jesteśmy przygotowani na to, że będziemy konsumować takiej ilości, że nie będziemy w stanie tutaj do was przyjść. Tym bardziej, że w zeszłym roku to jeszcze był taki moment, że tak naprawdę na ostatnią chwilę sporo się okazywało, jeżeli chodzi o te ramówki świąteczne. Bodajże 5 dni czy 4 przed świętami się dowiedzieliśmy, że w ogóle będzie takie wspaniałe wydarzenie jak koncert Trawia Gwiazd Jan Pietrzak. No a w tym roku no niestety nie można liczyć na takie rzeczy, no bo wiecie dlaczego? Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Co więcej, już zostało zapowiedziane kilka tygodni temu, że nie będzie kontynuacji tej serii Cud Życia, co to była przez ostatnie 2 lata, prawda? Co tam na 2 lata temu był Bocelli, prawda? Że tego ma nie być. Rok temu był koncert, gdzie Jean-Michel Jarre prezentował swoje utwory, a teraz jakoś tak, no... No jest jak jest, słuchajcie, no trzeba z tym żyć po prostu. No ale jest kilka, no powiedzmy, że ciekawych rzeczy w ofercie. Nie no, tak serio ciekawych, no bo jeszcze pamiętają czasy wiadomego prezesa. Także teraz je sobie omówimy i ponieważ mówimy o tym z wyprzedzeniem, to zaczniemy sobie od czasu określanego jako Triduum Paschalne, czyli dla osób niezorientowanych w religijnej terminologii od czwartku do soboty. Co tutaj takiego się dzieje na antenie, jeżeli chodzi o te treści właśnie muzyczne i religijne dla osób, które właśnie takich treści potrzebują, a więc zacznijmy sobie od telewizyjnej jedynki. I od wydarzenia muzycznego, które będzie pokazane w kilku odsłonach. Nie jestem pewna, czy to będzie kilka części, czy to samo, tylko że w jakichś powtórkach. A więc w Wielki Piątek o 15.55, 20.35, ale to będzie jakieś takie krótkie 20-minutowe. I w Wielką Sobotę o 17.30 zostanie pokazany koncert W Nim Nadzieja. To będzie koncert pasyjny z klasztoru na Świętym Krzyżu. No i tutaj tak w zapowiedzi zapisano, więc ja sobie pozwolę to przytoczyć, bo to jest odniesienie też do zawartości koncertu. Zbawiciel, który przez zmękę na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał śmierć, nieustannie przynosi nadzieję światu. Artyści chcą to przypomnieć, wykonując tradycyjne i nowsze pieśni wielkopostne. Gospodarzem koncertu z Bazyliki na Świętym Krzyżu będzie zespół Siewcy Lednicy, a wystąpią również Krzysztof Cugowski z Kubas, Arka Noego, Alicja Węgorzewska, Janusz Radek, siostry Melosik, ksiądz Maciej Czaczyk znowu. Teraz widzę, że się zrobi jakąś gwiazdą telewizyjną. I będzie też Dana Winnicka z Ukrainy. Twórcy pragną nieść przesłanie, że miłosierdzie Boże, które objawiło się dzięki męce Chrystusa, jest największym darem i nadzieją dla ludzi nękanych przez grzech, wojny i nieszczęście. Więc to jest to, jeżeli chodzi o takie muzyczne wydarzenia w jedynce. Jeżeli chodzi o wydarzenia religijne, dla tych, którzy chcą takie rzeczy oglądać, a może na przykład nie mają możliwości, żeby się wybrać do kościoła, to w czwartek i w piątek o 17.30 będą pokazane liturgie z cyklu właśnie Triduum Paschalne, więc w czwartek mamy mszę, piątek no to jest jedyny dzień w roku, kiedy w kościele katolickim się mszy nie odprawia, ale jest ta liturgia na ten dzień specjalnie zaplanowana. Dodatkowo w piątek o 20.55 jest jak zwykle uroczysta droga krzyżowa z udziałem papieża Franciszka, a wszystko tam dobrze u papieża Franciszka. On już wyszedł z tego szpitala, tak? Chyba.
1: A wiesz, że nawet nie wiem?
0: No w każdym razie no, jeszcze nie ma informacji, żeby miał tego on nie odprawić. A w sobotę o 25 jest kolejna właśnie liturgia, no już msza z cyklu Triduum Paschalne. Także jeszcze raz tę liturgię mamy w czwartek i w piątek o 17.30, także wtedy klanu nie ma i jakiej to melodii i takich tam atrakcji, a w sobotę o godzinie 25. Także mam nadzieję, że Was ta wiedza satysfakcjonuje. Dwójka będzie miała w Wielki Piątek jedynie taką liturgię, takie nabożeństwo wielkopiątkowe w Orzeszu. I to jest o godzinie 16. I więcej tym dniom się nie będziemy przyglądać, bo tutaj nie ma już jeszcze takich dużych odstępstw od ramówek, w czwartek i piątek zwłaszcza. W sobotę, podczas gdy w jedynce jest to ta liturgia, to w dwójce jest normalnie The Voice, jak to zwykle bywa. Także jak ktoś potrzebuje uroczystości religijnej, to ma. Jak ktoś potrzebuje wydarzeń rozrywkowych, to też ma. Widzicie, nie tak źle u tego prezesa Mateusza jest po prostu.
1: Ale... Nie sądziłem, że kiedyś to powiesz.
0: No to jednak to chyba nie jest do końca strefa wolna od prima aprilisów. Możemy przejść do niedzieli wielkanocnej. A co tutaj takiego mamy? Wypunktowałam takie najważniejsze pozycje w ramówce, nie koncentrując się na filmach. Bo to nie o to nam chodzi. Osoby zainteresowane konkretnymi programami telewizyjnymi to wie, że je sobie znajdą. I dlatego zaczniemy od godziny 12.30. Tutaj mamy niezwykłą noc. Niezwykła noc, tak się nazywa widowisko. Dzieci z Arki Noego tutaj będą występować i będą zadawać pytanie, dlaczego jedna noc jest inna od wszystkich pozostałych. I będą im odpowiadać na to znani ojcowie. A wśród nich się znajdą Robert Friedrich, Darek Maleo Malejonek, no to osoby związane jakoś z tymi klimatami arkowymi, prawda? Zwłaszcza ten pierwszy z tych panów. Oprócz tego między innymi jeszcze Tomek Wolny i Rafał Szałajk, tego nie znam. Te wypowiedzi, które usłyszymy, są refleksją nad zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To też punkt wyjścia dla rozważań tekstu Hagady Paschalnej w interpretacji Stanisławy Celińskiej. Co będziemy mieć dalej? O 15:55 znów rolnik zacznie szukać żony i to tak jak zwykle na Wielkanoc mamy prezentację uczestników kolejnej, to już 10. edycja programu. Być może się zmartwiliście, bo pomyśleliście, ale zaraz, to ja tu planuję świętować z rodziną, bo mam w rodzinie taki zwyczaj, że my na śniadaniu nie kończymy świętowania, tylko potem sobie jeszcze siedzimy przy stole, nie będę siedzieć przy telewizorze i oglądać tego rolnika. Spokojnie, będzie jeszcze druga emisja, o tym za chwilę. Będzie też jaka to melodia tego dnia, ale nie wiem, czy wydanie specjalne, można przypuszczać, że tak, natomiast to jeszcze nie zostało odnotowane, to jest godzina 17:30. Natomiast o 18:25 mamy produkcję nazwaną Ania w dwóch odcinkach. No Ania, wiele osób to imię nosi, więc możecie tutaj mieć różne skojarzenia, natomiast czego to ma dotyczyć, a raczej kogo? Twórcy dokumentu przyglądają się losom Anny Przybylskiej, odważnej i bezpośredniej gdynianki, dziewczyny o, jak to określono, sympatycznej twarzy i lekko ochrypniętym głosie, którą widzowie znają m.in. z roli Marylki w Złotopolskich czy Biletu na Księżyc. Anna spełniała się w roli matki, partnerki, aktorki i modelki. Najbliżsi Przybylskiej opowiedzą o jej pracy, karierze i innych wspomnieniach związanych ze zmarłą w 2014 roku gwiazdą. Być może jakoś tak wam to brzmi znajomo, bo o prezentacji takiej dokonanej na ekranie życia Anny Przybylskiej, no to mówiło się kilka miesięcy temu.
1: Dokładnie.
0: Bo tych kilka miesięcy temu powstał film, który można było nawet w kinach zobaczyć. Ale to, co my tutaj zobaczymy, to nie będzie film, tylko serial, który jest oparty na kanwie tego filmu i będzie on zawierał materiały, które nie zmieściły się w produkcji, jakieś dodatkowe wspomnienia czy archiwalia. A w serialu, tak jak w filmie, zobaczymy plejadę polskich aktorek i aktorów. Przybylską wspominają między innymi Jan Englert, u boku którego debiutowała w filmie Radosława Piwowarskiego Ciemna strona Wenus, a także aktorzy z serialu Złotopolscy, Anna Dereszowska i Piotr Szwedec. Są też wspomnienia innych gwiazd, które w trakcie kariery Przybylskiej partnerowały jej na ekranie, a są to m.in. Cezary Pazura, Michał Żebrowski i Paweł Wawrzecki.
1: No, Paweł Wawrzecki to też ze Złotopolskich.
0: No, tak, racja. Ja nie oglądałam, więc to od razu się zorientowałam, ale tak coś kojarzę. Też adnotacja, którą tutaj jeszcze trzeba dodać, jest taka, że za Anię odpowiada ten sam team producencki, który przygotował filmy o Krzysztofie Krawczyku, Całe moje życie oraz Maryla tak kochałam, o wiadomo jakiej Maryli. Także może to jest, można to uznać za jakiś znak jakości, bo w takich produkcjach biograficznych, wspomnieniowych mają już doświadczenie. I tak jak wspomniałam, to jest serial o tym, że są takie plany, żeby on powstał, informowany już jakiś czas temu, ale nie była znana jeszcze data premiery. No teraz już właśnie wiemy, że to będzie Wielkanoc i w niedzielę wielkanocną zobaczymy dwa odcinki, półgodzinne one są, a więc o 18:25 Dziewczyna z sąsiedztwa, a za pół godziny Dzieci szczęścia. Takie są dwa odcinki. No i to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ten serial, ale to jeszcze dodam w poniedziałek, kiedy będę o poniedziałku mówiła. Natomiast teraz wędrujemy sobie po prostu po tej ramówce. Jeszcze do niedzieli warto dodać coś, bo ja bym się tutaj spodziewała, jeżeli chodzi o niedzielę, że to będzie tak jak zawsze, że święta świętami, ale takie produkcje jak seriale typu, tak jak teraz mamy Polowanie na ćmy, czy jak to było w poprzednich latach, Stulecie winnych, to że oni nie będą rezygnować z ich emisji w okresie wielkanocnym. Tym razem tak nie będzie. Nie zobaczymy w Wielkanoc Polowania na ćmy, a mało tego, to jeszcze zawsze było tak, że dodatkowy odcinek tego serialu był emitowany w poniedziałkowy wieczór.
1: W poniedziałek, no
0: tego
1: właśnie.
0: Też
1: bo
0: teraz
1: tak
0: nie będzie.
1: Poniedziałek był jak niedziela wtedy.
0: Tak. Także Polowania na ćmy nie ma teraz, Wielkanoc. Nie wiem, czy jestem taka smutna z tego powodu, bo obejrzałam dwa odcinki, jeszcze nie wiem, co o tym sądzę, ale skoro po dwóch odcinkach nie wiem, no to chyba nie są jakieś duże szanse, żeby mi to zachwyciło. Co w zamian, to tylko dodam, chociaż obiecałam się na filmach nie skupiać, w zamian film Prorok. To jest film ukazujący nieznane wątki z życia prymasa Wyszyńskiego. Natomiast co do poniedziałku, no to też na tym, co przez cały dzień się nie będę skupiała, bo tutaj mamy filmy i to takie, które dużo razy widzieliśmy. I o 18:25 znowu mamy dwa kolejne odcinki serialu Ania, dwa półgodzinne, Byle tylko żyć i Dzień musi zajść, tak się nazywają. I o 20:20 To dla tych, którzy świętują w niedzielę trochę dłużej i nie ograniczają się do śniadania, Rolnik szuka żony o 20:20, także serialu nie będzie, ale Rolnik będzie i to właśnie będzie okazja, żeby zobaczyć nowych rolników, nowe rolniczki. Może ktoś się Wam spodoba, wyślecie list i potem zobaczymy Was na przykład, jeżeli zostaniecie wybrani na przykład, to Was zobaczymy na ekranie w kolejnej edycji i rozwinie się z tego jakieś wspaniałe uczucie. Zamieszkacie na wsi, w gospodarstwie. No może kogoś to na przykład interesuje. No, każdy wybiera sobie tak, jak chce i buduje swoje szczęście, jak chce. My do tematu Wielkiej Nocy wrócimy za chwilę w kontekście Dwójki i jeszcze innej stacji, a teraz muzycznie skomentujemy to długie, długie wejście, nie pieśnią religijną, a piosenką, którą można było usłyszeć w filmie Ania, więc nie zdziwię się, jeżeli w serialu również ona będzie elementem ścieżki dźwiękowej. Nagrał ją ten, który Annę Przybylską kojarzy również z serialu, bo nie wszyscy muszą pamiętać, że Andrzej Piaseczny, dzisiaj oczywiście znany jako wokalista, no to miał epizod aktorski gdzieś tam na początkowym etapie realizacji serialu Złotopolscy.
1: I piosenkę nagrał im.
0: Tak, tak. No i widzicie, Telewizja Polska się obraziła jakiś czas temu na tego Piasecznego, że tam mówił jakieś brzydkie rzeczy, ale jakoś tak troszeczkę się przeprosili, mam wrażenie, no bo promowali te jego piosenki, kiedy ten film też...
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że to taka obraza jakaś nie była bardzo mocna. Tak. To trochę sobie tam pogrozili, ale to tyle z tego.
0: No tak, no ale w The Voice Senior już go nie ma, no prawda? Tak. Więc jednak mimo wszystko jakieś konsekwencje były, co nie przeszkodziło w tym, żeby zaangażować go do nagrania piosenki Ania, której teraz właśnie posłuchamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, odcinek numer 180, a my teraz przechodzimy do kolejnych informacji. Przechodzimy do informacji na temat tego, co nam w czasie świątecznym ma do zaoferowania telewizyjna Dwójka.
0: No nie za dużo bym rzekła. Właściwie to... Praktycznie jedyne rzeczy, na których się jesteśmy w stanie skupić, to są specjalne wydania programów, teleturniejów, a więc to, co zawsze standardowo się dzieje w święta jedne i drugie. Dlatego teraz sobie omówimy, kto wystąpi w tych programach, a goście są zacni, prawda? Czy poza anteną ekscytowałeś?
1: Tak, jest, oczywiście. O godzinie 14 będziemy mieć Familiadę.
0: W niedzielę, tak.
1: I to będzie odcinek specjalny, w którym to wystąpią przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, między innymi koło gospodyń wiejskich Słodkie Babeczki z Budzisk Generałowa, czy na przykład gospodynie wiejskie Stokrotki z Łazisk. Z Łaziska, tak. Ja się musiałem zastanowić, czy z Łazisk, czy z Łaziska? Z Łaziska. A pół godziny później będziemy mieć Koło Fortuny, a w świątecznym odcinku specjalnym do gry stanie ekipa nowego teleturnieju Telewizji Polskiej Wiesz czy nie wiesz. I tu pojawią się Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska. Potem coś dla tych, którzy lubią posłuchać, jak oni śpiewają, czyli o 15:15 będziemy mieć Szansę na sukces. W odcinku specjalnym z okazji niedzieli wielkanocnej spotkają się gwiazdy seriali emitowanych w Telewizji Polskiej, m.in. M jak Miłość, Klan czy Ojciec Mateusz. Na scenie zaprezentują się Elżbieta Leńska, Krzysztof Janczar,
0: Kuzyn Bolek.
1: A no właśnie, Piotr Pręgowski, Tomasz Stockinger, Dariusz Wieteska, Emilia Komarnicka oraz Wioletta Arlak. Występy aktorów ocenią młodzi jurorzy z Domu Dziecka i wybiorą zwycięzcę, który przekaże swoją nagrodę na cel charytatywny.
0: Ciekawe, czy będzie nim Dom Dziecka, czy po prostu Fundacja TVP, która niedawno powstała.
1: No właśnie, no to się wszystko okaże. Po godzinie 17:15 będziemy mieć z kolei wielkanocny koncert Dobrej Nadziei z przed 2 lat. taka powtórka.
0: Tak, ale jak ktoś jeszcze chce, żeby mu muzycznie upłynęło, to popołudnie już tak zacznie z szansą na sukces, to może kontynuować. A co w poniedziałek? Kto w specjalnych wydaniach?
1: A właśnie, no w poniedziałek też mamy specjalne odcinki, tak jak wspomniałaś, o godzinie 14 Familiada. Tu mamy sportowych zawodników, bo do gry staną piłkarze Legii Warszawa z koszykarzami. Drużynę futbolistów stworzą Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Cezary Miszta, a ekipę przeciwną reprezentować będą Łukasz Koszarek, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński, Grzegorz Kulka oraz Beniamin Didier Urbaniak. O godzinie 14.35 kolejny odcinek Koła Fortuny, a w tym odcinku udział wezmą influencerzy. To coś dla młodszego pokolenia, podejrzewam. Będzie tu można obejrzeć kilka osób. Wystąpią Adrianna Skoneczna, Czarek Czaruje oraz Fanka, czyli Anna Wójcik.
0: Nikogo nie znam.
1: Ja też
0: nie. Prawdopodobnie ma to jakiś związek z tym, że jestem stara. Także no tyle, jeżeli chodzi o TVP. Czy tu będą jakieś rewolucje, jak w zeszłym roku, parę dni przed świętami? Wątpię. Gdyby się wydarzyły jakieś naprawdę niesamowite rzeczy, no to pewnie moglibyśmy rozważyć pojawienie się tutaj rzeczywiście między jednym kęsem a drugim, ale no wątpię, nie? Myślę, że po prostu będzie mieć tak zapchane buzie, że nie damy jednak rady. Także,
3: ciężko będzie mówić.
0: Więc właśnie. Nie, co do stacji komercyjnych pozostałych z Wielkiej Czwórki, w TVN-ie mamy same filmy, of course, więc wam tego nie będziemy czytać. W Polsacie mamy prawie same filmy, w niedzielę tak jest. W poniedziałek natomiast już któryś rok z rzędu Polsat obchodzi Dzień Disneya i cały dzień jest wypełniony filmami, które właśnie spod szyldu Disneya pochodzą. Nie będę już odczytywała tych wszystkich tytułów filmów, będą zaplątani. Najpierw potem z tego co kojarzę będzie Wajana Skarb Oceanu i Zwierzogród. Akurat mi się kojarzą te filmy tak z moją pracą, bo piosenkę i z jednego filmu i z drugiego ostatnio przygotowywałam z prowadzonym przeze mnie kołem wokalnym. Także no, ta moja praca, jak widać, mnie nie opuszcza i jeżeli będę gdzieś tam na Polsat trafiała, przełączając kanały, no to te piosenki do mnie wrócą. I a propos piosenek właśnie, to warto tutaj wskazać na wydarzenie, które się odbędzie o godzinie 20, bo tego rzeczywiście jeszcze nie było. Otóż właśnie w poniedziałek, 10 kwietnia, telewizja Polsat ponownie zaprosi, że zaprosi Dzień Disneya, to już powiedziałam, ale będzie on zwieńczony takim specjalnym wydarzeniem z okazji stulecia producenta, a będzie to koncert właśnie pod hasłem 100 lat Disneya, podczas którego znane gwiazdy zaśpiewają utwory z bajek Disneya. Widzowie usłyszą m.in. przeboje z filmów Kraina Lodu, Król Lew oraz Piękna i Bestia. Na scenie wystąpią Michał Szpak, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kaja, Kleo i Igor Herbut, a koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i Myszka Miki poprowadzi. Brzmi nierealnie, a jednak.
1: A jednak.
0: To Kacper Kuszewski tutaj będzie w tej roli, bo to on właśnie w postać Myszki Miki się wcielał, jeżeli chodzi o dubbing. Także jeżeli lubicie takie bajkowe piosenki, jeżeli macie w sobie coś z dziecka albo akurat z dziećmi będziecie święta spędzać, to może się to przyda. A teraz coś chyba niekoniecznie dla dzieci, prawda? Chociaż myślę, że nie jeden dzieckiem będąc to oglądał.
1: Oczywiście.
0: Przy Polsacie to nie świąteczna informacja, ale właśnie z Polsatem związana. A ja Michał się na tym zna, to
1: tak,
0: powiem.
1: Ja pamiętam, jak nasza polonistka bardzo była zirytowana, że my gdzieś tam powiedzmy w gimnazjum oglądamy Kiepskich, bo to były te czasy, kiedy ten serial wchodził na antenę. No i cóż, zaczynaliśmy używać zwrotów także używanych przez Fertka na przykład. No to się niespecjalnie podobało. A tak swoją drogą to być może też w tym koncercie poświęconym Disneyowi, twórczości Disneya, to zobaczymy jakieś elementy wykorzystujące technologię, o której teraz będę mówił, bo w serwisie streamingowym Polsat Box Go udostępniono ostatni odcinek serialu Świat według kiepskich. Jest to dostępny tylko w internecie epizod specjalny poświęcony pamięci zmarłych aktorów, czyli Ryszarda Kotysa. On wcielał się, przypomnijmy, w rolę Mariana Paździocha i Dariusza Gnatowskiego. Ten z kolei wcielał się w rolę Arnolda Boczka. Postaci grane przez tych aktorów pojawiają się w tym odcinku, a było to możliwe dzięki zastosowaniu technologii deepfake. Na twarze dublerów nałożono komputerowo twarze zmarłych aktorów. Produkcja serialu podkreśla również, że odbyło się to za zgodą rodzin Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego. Ostatni odcinek serialu opowiada o pandemii COVID-19, a Ferdynand Kiepski, przypomnijmy, w tej roli Andrzej Grabowski, odmawia szczepienia, ale z zaświatów przybywają do niego Paździoch i Boczek, przekonując go do zmiany decyzji. No cóż,
0: szkoda, że to wcześniej nie powstało.
1: No dokładnie, nie? Szkoda, że to nie powstało wcześniej, to raz, i szkoda, że nie zostanie to wyemitowane na antenie Polsatu, no bo myślę, że to taki odcinek rzeczywiście w słusznym celu.
0: Jakby jeszcze tego było mało, no to ty tutaj mówisz, że w Polsat Box Go, czy jak rozumiem, w Polsat Go tego nie ma, a więc co za tym idzie, tylko dla tych, co płacą, tak?
1: Dokładnie, no na to wygląda. Na to wygląda.
0: No chyba, że ktoś to w Polsat Go widział, no bo my nie patrzyliśmy za tym.
1: Tak, więc jeżeli widzieliście, to nas poprawcie i
0: to
1: dajcie znać.
0: Można naprostować. Tak. Ale rzeczywiście w sprawie słusznej tak się zamyka wreszcie ta historia Kiepskich. My pieśni z Kiepskich grać nie będziemy po raz już któryś.
1: Który to już raz by był.
0: Tak. A oczywiście do repertuaru disneyowskiego się odniesiemy, do tej piosenki, która w koncercie będzie, choć przypuszczać możemy, że w wykonaniu nieoryginalnym, bo nie było mowy o tym, aby Katarzyna Łaska się pojawiła tam, aby wykonać piosenkę z Krainy Lodu. Być może ktoś inny się tego podejmie. A to trudny utwór, no chociaż będzie tam sporo dobrych wokalistek, także wierzymy, że sobie poradzą. Tymczasem jednak u nas oryginał prosto z filmu Kraina Lodu, Katarzyna Łaska i oczywiście Mam tę moc.
1: W programie RTV kontynuujemy nasze wycieczki po różnych ofertach, szczególnie filmowych, telewizyjnych. Teraz trochę będzie telewizyjnie, trochę też będzie internetowo, bo w sumie to się jedno z drugim łączy.
0: Tak, dodać możemy, że do tego imperium, które u mnie wzbudza fiadową reakcję, wrócimy jeszcze na momencik później w innym kontekście, ale teraz innego typu informacja, dlatego że ona nam już tutaj trochę zalega. Nie było nas kilka tygodni i nie mieliśmy wam jak powiedzieć o premierze serialu, która się odbyła 17 marca, ale obecnie takie czasy są, że nic w przyrodzie nie ginie, jeżeli chodzi o te różnego typu produkcje, a sporo osób korzysta z tych różnych dobrodziejstw typu Canal Plus Online, bo to właśnie ten serwis wam się przyda, jeżeli będziecie chcieli nadrobić zaległe odcinki serialu Emigracja XD, o którym wam teraz chcemy opowiedzieć, a może już to oglądaliście i chcecie podzielić się opiniami waszymi, to nasz Facebook jest do waszej dyspozycji, bo jesteśmy dzisiaj na żywo, nie wiem, czy to wybrzmiało. A co do tej Emigracji XD, to jest to adaptacja bestsellerowej książki Malcolma XD. Spokojnie, nie dotarliśmy jeszcze do takich czasów, że ludzie się naprawdę nazywają XD. No tylko taka to jest ksywa pana pisarza. Nie wiedziałam dotychczas o jego istnieniu. A XD to może nie wszyscy kojarzą, jeżeli nas słuchają osoby jakoś niezorientowane w języku młodzieżowym. No właśnie, XD to już pozostaje młodzieżowe od lat wielu, bo było ono w języku młodzieżowym, kiedy ja należałam do młodzieży. I chyba dalej tam jest, chociaż powiem szczerze, ja czasami mam ochotę, jak na przykład piszę coś z moimi uczennicami, użyć XD, ale tak się zastanawiam, czy mi wypada, czy na pewno się jeszcze tego używa, czy nie zostanę uznana za starą babę i dobra, odpuszczam sobie, jeszcze się nie odważyłam. Ale jeszcze muszę poobserwować, czy rzeczywiście to jest w użyciu. Dość powiedzieć, że jakieś 4 lata temu, czy 5, zostało to uznane za młodzieżowe słowo roku, mimo że używane było jakieś naście lat wcześniej przez liczne środowiska, także no wciąż to XD gdzieś tam jest. Czy my możemy jakoś w ogóle podjąć się próby przetłumaczenia, co to jest XD?
1: To znaczy, to chyba w ogóle nie chodzi o to, że jest to jakiekolwiek słowo, tylko to jest taka emotka, tak mi no się tak, wydaje.
0: No, tak, no emotka, ale już tak powiedziałam robocze, no bo skoro została uznana za młodzieżowe słowo roku, no to jest, stała się czymś na pograniczu, prawda?
1: Bo standardowo ta emotka, dwukropek D albo dwukropek myślnik D, to oznaczała śmiech. I to jest chyba też coś podobnego, tak? XD tak, to też no. oznacza śmiech. Tak, tylko, że te oczy w tej emotce są po prostu inne, bo ten X-ik robi za oczy, a D za uśmiechniętą twarz.
0: Tak, także jak widać, tutaj mamy emigrację XD, czyli jakieś takie może krzywe zwierciadło, no a pan Malcolm XD, skoro się tak nazwał, no to też jest, jak widać, człowiekiem z poczuciem humoru i dystansikiem. No i co wiemy o tym serialu? Mamy tutaj jego opis, który głosi, że talent do wiecznego wpadania w tarapaty zmusza Malcolma. Tak, czyli bohater się nazywa tak jak autor, nadążacie, ale jest jeszcze drugi bohater, który się nazywa Stomil. No i tę dwójkę, talent do pakowania się w tarapaty, zmusza do wyjazdu z europejskiej stolicy Agrestu. Jestem jakaś nie na czasie, ale nie spotkałam się chyba z określeniem europejska stolica Agrestu.
1: I ja oglądałem ten serial, przynajmniej kilka pierwszych jego odcinków, i tam nie pada nazwa konkretnego miasta, więc trzeba by dokonać na własną rękę jakiegoś researchu.
0: A to ciekawe.
1: Czy w ogóle mamy coś takiego jak europejska stolica Agrestu? I mam dziwne wrażenie, że to po prostu sobie wymyślili takie miasto, które coś takiego ma w sobie.
0: Raczej rzeczywiście, no więc oni stamtąd wyjeżdżają do centrum Londynu. To historia pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych, ja znowu się powołuję na to, co piszą twórcy, którzy nas próbują zachęcić, a więc podobno znakomitych dialogów i totalnie odjechanych, jak to określono, dosłownie i w przenośni bohaterów. Ciekawe, jak należy rozumieć to dosłownie i w przenośni.
1: Bo jadą.
0: A, no chyba po prostu.
1: I ten... nie zawsze razem.
0: Okej, to już może na razie nie spoiluj. Ten 10-odcinkowy serial jako pierwszy w Polsce podchodzi do zagadnienia imigracji w wywrotowy sposób. Odrzucając naszą małą miasteczkowość i zderzając ją z kosmopolitycznym Londynem. Ja przypomnę, że my mieliśmy już takie jakieś próby poruszania tematów emigracji. Chociażby był ten serial Londyńczycy, ale on
1: ale nie, był na
0: nie podchodził do tego tak, tak wywrotowo, nie był kompletnie na śmieszne, to była taka po prostu obyczajówka. Co wiemy jeszcze? Widzowie mogą się więc spodziewać absurdalnego humoru i sytuacji przy zabawnych podobno dialogów, ale Michał chyba może potwierdzić, że są one śmieszne.
1: Tak, mi się naprawdę przyjemnie oglądało ten serial, ja obejrzałem, tu wspomniałeś, że ma 10 odcinków, ja chyba pierwsze 4 obejrzałem, albo coś koło tego i z chęcią zajrzę.
0: A wyemitowanych zostało 6, także przypuszczam, że to jest co nadrabiać. Zaktualizowali w tak, Kanal Plus tak, Online. Tak. No i są też bohaterowie, z których każdy wydaje się większym freakiem od drugiego. Znowu jak ktoś po angielsku nie łapie, no czyli jeden jest jakoś bardziej szalony i pokręcony niż ten drugi. Dzięki tym elementom jest to produkcja, która odczarowuje trudny temat i trafia do kilku pokoleń, nie tylko do generacji Z, ale również do boomersów, którzy doświadczyli pracy za granicą na własnej skórze. Co przystanek, to odjazd. To hasło zapowiada tę produkcję, a zatem prawdziwą serialową przygodę. A zatem czego się po niej można spodziewać? Tutaj w opisie zawarto taką sugestię, że może kina drogi. No i odpowiedź na to pytanie brzmi z pewnością. W końcu główni bohaterowie w swej emigracyjnej wyprawie przemierzają kawał Europy. A może spodziewać się mamy też komedii omyłek, absurdów? No to wy już wiecie, że tak, że ich nie zabraknie. Od wydarzeń z pierwszego odcinka stojących u progu decyzji bohaterów o wyjeździe, przez podróż kamperem, liczne nietypowe dorywcze zajęcia, po całą plejadę barwnych i nietuzinkowych postaci. Bo sami Malcolm i Stomil to dopiero początek istnej galerii freaków, jaką Malcolm XD sportretował w swojej bestsellerowej powieści, a twórcy serialu dzięki fantastycznym aktorom przenieśli ją na ekran. Nie można jednak zapomnieć, że wydarzenia przedstawione w emigracji XD są nie tylko satyrą na nasze narodowe przywary, ale również nieco krzywym zwierciadłem realiów życia Polaków za granicą. W ekranizacji powieści w głównych bohaterów, czyli Malcolma i Stomila, wcielili się Tomasz Włosok i Michał Balicki. Obok nich na ekranie pojawiają się również Paulina Gałązka, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, Debbie Arnold, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek. Warto jeszcze dodać, że ta książka, na bazie której nakręcono serial, została napisana na podstawie prawdziwych doświadczeń autora, będącego równocześnie współscenarzystą serialu, a opisane w tej powieści postacie inspirowane były osobami, które rzeczywiście autor poznał podczas zarobkowego wyjazdu. Emigracja XD to również, a może przede wszystkim, portret całego emigracyjnego pokolenia, a tym samym wielu trudności rzeszy Polaków, którzy swego czasu masowo wręcz nawiedzali Wielką Brytanię. Emisja premierowych odcinków serialu Emigracja XD ma miejsce w piątki o godzinie 21:00, tak jak powiedziałam, od 17 marca, czyli mieliśmy już trzy piątki, 17, 24 i 31 marca i po dwa odcinki za każdym razem są pokazywane, więc to nam daje już sześć, które można było w telewizji zobaczyć, na antenie Canal Plus Premium konkretnie. Przypomnę, godzina 21, to jest ta pora emisji. Natomiast tak jak już też zasygnalizowaliśmy, z czego Michał skwapliwie korzysta, serial dostępny jest także na platformie Canal Plus Online. I też ważna informacja, że jeżeli ktoś nie jest abonentem tej platformy, a chciałby się zorientować, o co to w ogóle chodzi, czy może by go to zaciekawiło, no ale nie chce na przykład kupować dostępu tylko dla tej produkcji, to ma możliwość, żeby to tak, że tak powiem, liznąć, bo pierwszy odcinek dodatkowo można obejrzeć za darmo w serwisie Canal Plus Online, czyli nie płacąc nic, bo tam generalnie trzeba płacić za wszystko, oraz, uwaga, na YouTubie, więc już w ogóle myślę, że najwygodniej jak się da.
1: No tylko na YouTubie nie ma audiodeskrypcji.
0: No tak.
1: Zapewne, bo jeszcze oni tego nie wdrożyli, to już chyba ponad rok temu mówiliśmy, że YouTube się przymierza do wprowadzenia takich mechanizmów. Natomiast w Canal Plus Online jak najbardziej ta audiodeskrypcja jest, więc warto sobie oglądać to tam, jeżeli tylko macie możliwość.
0: Także polecasz?
1: Tak.
0: Można się
1: tak
0: pośmiać?
1: Zdecydowanie polecam.
0: Natomiast co do drugiej produkcji, o której ty tym razem będziesz mówił, no to chyba się nie możesz powiedzieć, czy polecasz, nawet na
1: bo
0: pewno,
1: bo
0: premiery jeszcze nie było.
1: Tak jest.
0: Będzie ona w przyszłą sobotę, tak?
1: Tak. Tak. Agentki to historia kobiet, które swoje marzenia przekuły w sukces. Było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, profesjonalizmowi i determinacji w dążeniu do celu. Agentki otworzą przed widzami drzwi nieruchomości, do których większość z nas nigdy nie miałaby wstępu. No bo tak na przykład zapierający dech w piersiach penthouse w centrum Warszawy za bagatela 30 milionów złotych, czy na przykład nowoczesny dom na obrzeżach stolicy z własną siłownią. No to takie rzeczywiście miejsca, w których raczej się nie bywa, nawet w gościach przeważnie. A to dla bohaterek serialu Agentki codzienność pracy, której to kulisy odsłonią w tej właśnie serii. W castingu do programu uczestniczyło kilka największych rodzimych agencji nieruchomości, a ostatecznie to agencja The Leaders została wyróżniona i zaproszona do udziału w programie. Ciekawa historia zdolnych, charyzmatycznych młodych kobiet, które odważnie budują własny biznes, przekonała twórców programu do współpracy z liderkami. To pierwsza tego typu produkcja w Polsce. Dotychczas tematyka rynku nieruchomości premium spotkała się z dużym uznaniem, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Australii, a produkcje z tamtych rynków zdobyły popularność na skalę ogólnoświatową. Być może tak też będzie i z naszymi rodzimymi agentkami, których to premiera będzie miała miejsce w sobotę 8 kwietnia o godzinie 12:20 na antenie Canal Plus Premium oraz tego samego dnia w serwisie Canal Plus online. A jeżeli na przykład kwiecień wam nie pasuje i też nie za bardzo lubicie korzystać z wersji online, to będziecie mogli to oglądać również na antenie Canal Plus Domo od 7 maja o godzinie 25.
0: No tak, Canal Plus Domo, więc program jak najbardziej przynależny do tematyki całego tego kanału. A my teraz muzycznie odniesiemy się do emigracji XD, aczkolwiek zdecydowanie bardziej na serio,
1: tak,
0: niż to ma miejsce w serialu, jeżeli chodzi o komentarz do emigracji jako takiej, ale będzie to właśnie odniesienie do tego miasta, do którego główni bohaterowie produkcji trafili, czyli do Londynu. Londyn, 8.15, taką piosenkę kilka lat temu nagrał zespół Ira.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Nie, to nie była piosenka zatytułowana Mimo Wszystko, to była piosenka o Londynie w wykonaniu Iry.
0: Tak jest. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to tylko słowo do fanów serialu Pasjonaci, a widzów tej produkcji na pewno nie brakuje wśród naszych słuchaczy. Przypominam, że dzisiaj ostatni odcinek zostanie wyemitowany i dla tych, którzy jednak wolą wybrać premierę tego ostatniego odcinka, a naszego programu sobie później dosłuchać z dostępnych źródeł, na przykład z Tyflo Podcastu, z YouTube'a, z Mixclouda, bo na pewno to zrobicie, nadrobicie zaległość, prawda?
1: No, wierzymy tak. W to.
0: W każdym razie uczulam na to, że ta premiera jest wyjątkowo 5 minut wcześniej niż to było zawsze. Zawsze Pasjonaci byli o 17.20, dzisiaj są o 17.15, a więc macie jeszcze 7 minut, które możecie spędzić z nami. A przez ten czas możecie się dowiedzieć czegoś o nowościach na antenie stacji TVN Style, o którą my zahaczaliśmy sobie w marcu, mówiąc o kilku jej nowych propozycjach i też sygnalizowaliśmy, że może wrócimy do tego kanału, bo już były wtedy takie zapowiedzi, że szykuje on własny serwis informacyjny. I obiecaliśmy, że jak się czegoś dowiemy więcej od kiedy, to no, była informacja, że od kwietnia, ale jaka data, jakie godziny, jaka będzie zawartość, kto to poprowadzi, to że wrócimy do tego tematu, a jak nie, to nie. No i na szczęście się udało, że tak, że możemy wam coś powiedzieć o tym programie, który otrzymał tytuł Co słychać? Jak ja byłam mała, to proszę odświeżyć mi pamięć, drodzy słuchacze, a może ty będziesz wiedział, czy to jest wierszyk taki dla dzieci, co słychać, zależy gdzie, na łące słychać klekle. Moja mama mi to czytała, jak byłam mała.
1: Ja to jak ja byłem mały,
0: co słychać, to mi się to przypomina.
1: To jak ja byłem mały, to takich wierszyków nie było, więc nie podpowiem.
0: Może nie poznałeś, jak czegoś nie znałeś, to zakładasz, że to nie istnieje.
1: No bo może to nie później wiadomo. Było.
0: No może, a może po prostu nie było tej książeczki u ciebie w domu.
1: Może.
0: W każdym razie tematyka dziecięca też u nas jeszcze zagości dzisiaj. Teraz tematyka kobieca. Michał zatyka po prostu teraz uszy, chociaż za chwilę jednak będzie musiał je odetkać.
1: Właśnie.
0: Nie wiem, czy to legalne, żeby chłop gadał o te fajsty. No już widzisz, to przerabialiśmy. W każdym razie,
1: żeby
0: co
1: to
0: słychać?
1: Raz.
0: W tym programie znajdą się podobno ciekawe informacje z Polski i ze świata, newsy dotyczące kultury i show biznesu oraz porady. Nie będzie natomiast na pewno polityki i ciężkich tematów. No, nie zaskakuje mnie taki kształt akurat tego. Serwis będzie miał 4 prowadzące, które będą się wymieniały w poszczególne dni. I tak, pierwszą z nich będzie dziennikarka Dorota Wellman. Przedstawiać chyba nie trzeba. Współprowadzi z Marcinem Prokopem Dzień Dobry TVN. A od marca można ją zobaczyć w teleturnieju Kto to wie. Co słychać, poprowadzi też prezenterka radiowa, dziennikarka i DJ-ka Kasia Węsierska. Od 12 lat pracuje w mediach, od 7 związana jest z Radiem SK, w którym słuchacze mogą usłyszeć jej głos codziennie w programie Hity na Czasie. Jest też aktywną TikTokerką. W gronie prowadzących znajdzie się też Dagmara Bryzek. No ho, ho, ho, co za transfer. Dagmara Bryzek to jest, przypominam, królowa Jadwiga z Korony Królów, która gościła często potem w TVP na jakichś koncertach z wakacyjnej trasy dwójki, gdzie śpiewała z playbacku, że zawsze chłopcy najładniejsi na wojenkę szli najpierwsi. Ja nie wiem, czy jak ona teraz w tym lewackim TVN style dla tych wyemancypowanych feministek bab poprowadzi program, to czy znowu będzie mogła śpiewać te ładne piosenki, że nie zżałujcie serca dziewczyny, póki pragną was? No nie wiem.
1: A może już nie chce?
0: Mamasz już nie chce. Zresztą ma co robić w życiu, bo oprócz tego, że jest aktorką, to jeszcze tancerką, joginką, no i właśnie piosenkarką, tylko chyba własny repertuar to jeszcze za bardzo nie istnieje. I jako prowadzącą zobaczymy też Karolinę Owczarz, która przez 8 lat zajmowała się wyczynowo boksem, a teraz jest zawodniczką MMA. Od ponad 5 lat konkretnie to praktykuje. Program Co Słychać potrwa około 12 minut i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:45. Pierwszy raz będzie można go zobaczyć już w najbliższy poniedziałek, czyli 3 kwietnia. Powtórki zaplanowano na godzinę 22:05, czyli wychodzi na to, że tego samego dnia to się będzie działo. Jak nie obejrzycie, to za kilka godzin będziecie mogli nadrobić. No także to myślę, że to jest jakoś ciekawy pomysł, bo tego jeszcze rzeczywiście stacja nie miała, ale na tym nie poprzestają, jeżeli chodzi o nowości wiosenne, które wprowadzają do ramówki w kwietniu.
1: Tak jest, bo kolejną nowością jest program Hit czy Kit, w którym to prowadząca przedstawi najnowsze rozwiązania i nowinki technologiczne czy kosmetyczne dostępne na polskim rynku. Wszystkie gadżety podda testom wytrzymałości, zweryfikuje ich praktyczne zastosowania i porówna z tymi podobnymi z różnych półek cenowych. Sprawdzi też, z czego wynikają ewentualne różnice i czy ten tańszy odpowiednik może być równie dobry jak ten droższy. No, inflacja, wiadomo, złotówkę z każdej strony oglądamy, to się może przydać. Prowadzącą program będzie Jacqueline Tadin.
0: Chyba się tak mówi, tak, bo tu na końcu jest Tadin, ha, więc mówiliśmy, że ono jest nieme, ale jesteśmy ignorantami w kwestii azjatyckich nazwisk i w ogóle wyrazów, także jak coś, to prosimy znowu o korekty.
1: Tak, a pani Jacqueline była uczestniczką 7. edycji Top Model, nagrała też piosenkę Team Banan, która wygenerowała ponad 13 milionów odsłon na YouTubie.
0: Zdradzimy, tak, my znaleźliśmy to. Tak. Wcześniej nas nie było wśród tych, którzy wygenerowali te 13 milionów, ale nabiliśmy licznik i wy też przejdziecie przez to z nami za moment.
1: Za chwileczkę, ale wiesz co, nawet nie, my tego nie mamy z YouTuba, my to mamy z naszej płytoteki, nie wiem, kto to przyniósł. Naprawdę.
0: Nie wiem, to ja chyba muszę na grupie zapytać naszej WhatsAppowej, kto, bo jakoś nikt mi nie wygląda. Widzę, że tutaj koledzy mają dziwne
1: zainteresowania. Ciekawe, kto z naszej redakcji jest Team Banan.
0: Nie, chcę się, wiesz, nad tym zastanawiać.
1: Okej.
0: Okay. Ale coś chyba jeszcze możemy powiedzieć o pani Jacqueline.
1: Tak. Jesienią ubiegłego roku była uczestniczką programu Perfect Picture, nadawanego na antenie TVN7.
0: Czyli celebrytka pod długiem.
1: Oczywiście, że tak. A cykl Hit czy Kit będzie nadawany na antenie TVN Style w czwartki o godzinie 22:25, począwszy od tego czwartku najbliższego, czyli 6 kwietnia.
0: No to nic pozostaje nam nic innego, tylko wam pokazać ten Team Banan. Wsłuchajcie się w przekaz, jaki ma dla nas pani Jacqueline i sami ocencie, czy to hit, czy kit.
1: Radio THT. W naszych notatkach kolejne wejście zatytułowałaś różne telewizyjne. Ja się muszę zgodzić, że to bardzo różne telewizyjne informacje teraz będą na naszej antenie.
0: No trochę będziemy obracać głowę w prawo, ale trochę będzie też o zwierzątkach.
1: O zwierzątkach.
0: Zwierzność jest totalnie przypadkowa, po prostu nie mieliśmy jak inaczej tego zestawić i zaczniemy właśnie sobie od zwierzątek.
1: Od zwierzątek, sympatyczny temat. Otóż kanał Focus TV od 2 kwietnia, czyli od jutra, będzie emitować nowy serial dokumentalny zatytułowany Sekretne życie zoo, poświęcony ogrodowi zoologicznemu we Wrocławiu. O tym właśnie dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, no i my dzięki temu te informacje wam przytaczamy. Twórcy serialu w miejscach niedostępnych dla zwiedzających umieścili kamery i dzięki temu mogliśmy odkryć sekretne i niejednokrotnie zaskakujące życie mieszkańców wrocławskiego zoo. Ten wyjątkowy ogród zoologiczny w Polsce jest domem dla ponad 9000 dzikich zwierząt, które zapraszają do poznania ich niezwykłego życia. No, Czy one tak zapraszają, to ja nie wiem, czy one jakąś zgodę wyrażały, żeby tam kamerować w tych miejscach niedostępnych, no ale okej. Okay, no. Wbrew pozorom, codzienność zoo to nie tylko sielanka. Tutaj trzeba walczyć o swoje, nawiązywać przyjaźnie i wychowywać potomstwo. Zwierzęta mają swoje humory, bywają uparte, flirtują, zakochują się, ale wchodzą też w trwające wiele lat konflikty. Tak można przeczytać w opisie produkcji. Opiekunowie natomiast tych zwierząt są najważniejszymi pracownikami zoo. Bez nich ogród nie istnieje. I dlatego też serial Sekretne Życie Zoo, oprócz tego, że będzie pokazywał życie zwierząt, to także hołd dla ich pracy i zaangażowania. I teraz ciekawostka. Serial zrealizowany został na zlecenie telewizji Focus TV przez ZPR Media, no czyli to nie dziwi, bo to powiązania właścicielskie, natomiast oparty jest na brytyjskim formacie telewizyjnym Secret Life of the Zoo właściwie, dystrybuowanym przez NBC Universal. No to taka kolejna sytuacja, w której ja się naprawdę zastanawiam, że okej, przecież my mieliśmy taki fajny format o życiu zoo i to jeszcze wrocławskiego kiedyś, dawno, dawno temu, z kamerą wśród zwierząt. No a tu, proszę bardzo, trzeba jednak sięgać po zagraniczne licencje. Produkcja będzie liczyć 5 odcinków. Będzie można oglądać je w każdą niedzielę o godzinie 17 na antenie Focus TV. No więc już od jutra, jeżeli chcecie tak sobie familijnie przy zwierzątkach popołudnie spędzić, no to jest okazja.
0: Tak, i teraz jest ten moment, tak jak powiedziałam, kiedy obracamy głowę w prawo, bo niewątpliwie prawicowa orientacja to jest

0: z Oskarem Szafarowiczem, Hity w sieci będą prowadziły i tu żadnej Julki nie będzie, co
1: no
0: ciekawe.
1: No właśnie, bo teraz tak się mówi, może znowu nie wszyscy kojarzą, że ci przedstawiciele młodego pokolenia, najczęściej osoby młode, takie lewicujące, czyli nie tak jak właśnie nasz Oskar, ale często właśnie tak się mówi o nich z taką ironią, że to Oskarki i Julki. Także Oskarek nie poprowadzi tego z Julkami, ale będą tutaj panie, prawda?
0: Tak jest. Będzie pani, która jest odpowiedzialna za media społecznościowe Telewizji Republika i nie wiem dlaczego uciekło mi imię i nazwisko. Naprawdę to nie było moim zamierzeniem.
1: To jednak może ma na imię Julkę.
0: Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Nie pamiętam jak, ale nie ma tak na imię i będzie jeszcze Magdalena Czapska, więc rzeczywiście no tu krąg prowadzących będzie, a jak możemy przeczytać w zapowiedzi programu, ma być on propozycją zarówno dla miłośników social mediów, jak i dla tych, którzy na co dzień ich nie śledzą. Sieciowe relacje będą przedstawiane z dużą dozą humoru, a ostrze obecnej w nim satyry nie oszczędzi nawet tych, których mainstreamowe media traktują nadzwyczaj łagodnie.
1: No to mnie nie dziwi akurat, no, tak. To zdanie. Bardziej się spodziewam do zakończenia, że nie oszczędzi nawet tych, których sami autorzy popierają, sobie myślałam, o pokażę, że są bezstronni.
0: Nie, nie,
1: nie, to przecież
0: nie.
1: Wiadomo, że będą jeździć po Tusku i po Lewakach.
0: No
1: nie można było tego napisać krócej i prościej.
0: Trójka prowadzących ma komentować najciekawsze, najzabawniejsze i najbardziej wiralowe filmy, zdjęcia i posty z sieci. Każdy z odcinków uzupełni sonda uliczna, w której to napotykane osoby będą odpowiadały na pytania dotyczące bieżących spraw. Program ma też interaktywną część, w której to telewidzowie decydować będą o tym, kto w danym tygodniu zasłużył sobie na przyznanie Oscara Tygodnia.
1: O Matko Boska, jakie to kreatywne.
0: Tak. Pierwszy odcinek tego programu, czyli Hity w sieci, został pokazany dziś o godzinie 11:11.
1: To my powinniśmy zagrać piosenkę Grzegorza Turnała 11:11, tylko jakoś na to nie wpadłam. Będzie tutaj inny muzyczny komentarz. No i co? I kolejne co tydzień, tak?
0: Tak, kolejne co tydzień o tej porze. Współprowadzący nowy format Oskar Szafarowicz odpowiada za TikTokowy profil Okiem Młodych. Założył go z dwójką innych działaczy Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, Wiktorią Mielniczek i Kamilem Kaniukiem. Rada Sprawiedliwości to organ doradczo-konsultacyjny przy Ministerstwie Sprawiedliwości. No proszę, tacy młodzi, a już tak wysoko zaszli.
1: No pa.
0: Tak. W lutym Wirtualna Polska napisała, że Szafarowicz został zatrudniony w Państwowym Krajowym Zasobie Nieruchomości jako młodszy specjalista do spraw promocji. Instytucja ma odpowiadać za realizację zadań związanych z mieszkalnictwem w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Z kolei w marcu pojawiła się internetowa petycja o dyscyplinarne wydalenie Szafarowicza z uczelni, on studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a poszło o jego skasowane po czasie wpisy twitterowe na temat posłanki Platformy Obywatelskiej, której dzieci padły ofiarą pedofila. Ostatecznie komisja odwołała przesłuchanie w tej sprawie. No i tak to wygląda.
1: Tak, no on tam po prostu, no oczywiście, no nie on jedyny i pierwszy, bo tam był ten dziennikarz Radia Szczecin,
0: oczywiście,
1: ale
0: tak.
1: Dziennikarz to słowo, które tutaj się nie nadaje, ale on jeszcze to podbijał, tę możliwość identyfikacji ofiary pedofila, co wiemy jak się skończyło, dlatego zastanawiałam się nawet, czy mówić o tym Oskarku, bo jest taka zasada stop make stupid people famous. I nawet nie chodzi o to, czy ja się z kimś zgadzam, jeżeli chodzi o poglądy, czy nie, ale wydaje mi się, że są jakieś granice. No powiedzieliśmy wam, sami sobie po prostu wyrobicie opinię, czy chcecie obejrzeć, może chcecie się pośmiać, może chcecie jednak na serio, ale no...
0: Prawdopodobnie no, też tak. Będzie to dostępne na YouTubie Republiki, bo oni tam lubią wrzucać takie rzeczy. No więc można zawsze sobie tam to, na to zerknąć.
1: No dobrze, to już zostawmy tego Oskarka, idziemy do kolejnego pana i dalej szyja nas będzie bolała od tego obracania w prawo. To jest pan, z którym mnie, wyobraź sobie, jedna bardzo ważna rzecz łączy.
0: O, jaka?

0: Dzień urodzin.
1: Aha.
0: Tak, ja i Adrian Klarenbach urodziliśmy się tego samego dnia. No i to jest w zasadzie chyba jedyna rzecz, jaka nas łączy. No. Może zainteresowanie światem mediów, prawda? No bo ja tutaj w radio, on tam w telewizji czynnie. No i właśnie co do tej telewizyjnej aktywności, to się troszkę pozmieniało, bo od dzisiaj Adrian Klarenbach będzie głównym prowadzącym nadawanego w TVP3 pasma informacyjnego TVP3 Info. To oznacza, że dziennikarz nie będzie już gospodarzem programów w TVP Info. Jak do tego doszło? W ubiegłą środę Fakt napisał, że dyrekcja telewizyjnej agencji informacyjnej zawiesiła Adriana Klarenbacha w obowiązkach po tym, jak w sobotnim wydaniu Minęła 20 rozwiązał zaproponowany przez posła Solidarnej Polski Mariusza Kałużnego zakład o to, czy w Polsce ktoś pobiera wyższą emeryturę niż Donald Tusk. Kałużny w to wątpił, więc zapowiedział, że gdyby taka osoba się do niego zgłosiła, przekazałby swoje miesięczne uposażenie poselskie na dom dziecka. Okazało się, że wbrew sugestii polityka są tacy emeryci. Klarenbach pod koniec programu podał przykłady ponad 80-letnich osób mających znacznie wyższe emerytury niż lider PO. No i to było tłumacz, nie? Bo już wtedy właśnie stwierdzono, że TVP Info to są za wysokie progi. No w TVP to sobie może być, ale troszeczkę by oni było zdegradowane, no bo oni tak próbują mówić, że ohoho, czego to oni nie zrobią z tego TVP3, ale wiemy, jakie są realia.
1: Ale jakoś cały czas nie wychodzi.
0: Tak, przypomnijmy, że Klarenbach prowadził w TVP Info kilka programów publicystycznych, między innymi Minęła 8, Minęła 9 i Minęła, nie, 10, bo chyba takiego programu nie ma, jest to Minęła 20. Po przejściu do TVP 3 Info jego obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy pozostałych gospodarzy. Więcej pani Danusi, więcej pani Danusi i Michała Archonia. W marcu Klarenbach zniknął już na tydzień, on już podpadał wcześniej. Zniknął na tydzień z anteny TVP Info, po tym jak 5 marca w prowadzonym przez niego Minęła 20 poseł PO Artur Łącki obarczył dziennikarzy mediów publicznych odpowiedzialnością za śmierć syna Magdaleny Filiks. Czyli wracamy do tej sprawy. Klarenbach nie zareagował na te zarzuty. No i widzicie, także już dwie przewiny na koncie.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak. Tutaj oczywiście się mówi, robi się dobrą minę do złej gry, że obecność dziennikarza w TVP3 ma być częścią wzmocnienia pasma TVP3 Info, które zresztą planowano już na wiosnę. I ma się ono przejawiać w zwiększeniu liczby prezenterów i zwiększeniu częstotliwości emisji tych poszczególnych wydań. Docelowo mają się one co godzinę ukazywać podobno. Przypomnijmy, że TVP3 Info ruszyło we wrześniu ubiegłego roku. Pasmo przygotowywane jest przez telewizyjną agencję informacyjną. Nadawane jest w ramach pasma wspólnego TVP3 w dni powszednie od 10 do 14.30 z przerwami na inne programy oraz już, jak to mówią, cięgiem od 16 do 16.30. Także no, nie ma co podskakiwać, słuchajcie, taki wniosek jest. No i obiecam, że będziemy w Imperium przez moment i to będzie taki dłuższy moment, bo sprawa pana Klarenbacha to jedno, a druga sprawa taka techniczna dotycząca kanału TVP World. Jak doniósł serwis radiopolska.pl, ostatni dzień kalendarzowej zimy był jednocześnie ostatnim dniem nadawania programu TVP World w naziemnej telewizji cyfrowej. Od wtorku 21 marca Multiplex 6, podobnie zresztą jak nadawany w technologii DVB-T2 Multiplex 1, Multiplex 2, liczy 8 programów. Zapamiętajcie tę liczbę 8, cyfrę w zasadzie, bo to ważne będzie za moment. Taki stan rzeczy zgodny jest z wydaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzją rezerwacyjną. Multiplex 6 to drugi multiplex przyznany Telewizji Polskiej. Do 1 lutego miał status multiplexu eksperymentalnego. Aktualnie emitowany jest przez 63 stacje nadawcze. Nadawane są w nim programy Alfa TVP, Bielsat TV, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia i TVP Rozrywka. Jest 8, przypominam. Kanał TVP World był w nim obecny od 24 października zeszłego roku. Ale to nie jest koniec tej historii, bo Blisko tydzień po usunięciu z multiplexu 6 naziemnej telewizji cyfrowej kanał TVP World znów wyświetla się na liście kanałów, dekoderów i telewizorów. To sobie myślicie, po co on o tym gada? Jak zniknął, ale się pojawił, to po co w ogóle zawracać głowę, skoro się nic nie zmieniło? Otóż stacja jest dostępna na pozycji 91, ale mogą ją oglądać jedynie odbiorcy z urządzeniami HBBTV podłączonymi do internetu.
1: Czyli tak jakby jest w tym multipleksie, ale tylko jakaś informacja, a sygnał dociągany jest z sieci.
0: Tak. No i właśnie o co tutaj chodzi? Wypowiedział się w sprawie Urząd Komunikacji Elektronicznej, który poinformował, że analizuje sprawę zbyt wielu kanałów nadawcy publicznego nadawanych na tym multipleksie. Bo zgodnie z tą decyzją rezerwacyjną obecną, którą już powiedziałam, oni mogą tam nadawać 8 kanałów. Jak wymieniłam tamte poprzednie, to mogliście doliczyć się 8, a z TVP World było ich 9, czyli nadawali o 1 więcej niż mogli i dlatego to usunęli i sobie radzą w ten sposób, że to emitują w tej hybrydowej telewizji. Natomiast nie chcą na tym poprzestać i Telewizja Polska zwróciła się do regulatora o możliwość nadawania większej liczby stacji, także nie jest wykluczone, że TVP World wróci do takiej emisji w formie tradycyjnej. No już nie będziemy wracać więcej do Imperium, bo jeszcze tutaj po prostu moje płuca i inne organy odmówią posłuszeństwa, a jeszcze nam kilka informacji zostało do przekazania. Więc teraz muzycznie się odniesiemy do tego, od czego to wejście zaczęliśmy, do ZOO. Będzie to jeden z dwóch utworów, jakie dla Was przygotowaliśmy na dzisiaj, z tekstem Agnieszki Osieckiej. O ZOO będzie tutaj właśnie mowa, ale w takim ujęciu powiedziałabym bardziej symbolicznym. Za chwilę posłuchacie. Być może będziecie mogli wyciągnąć z tego tekstu jakieś przesłanie dla siebie, a wyśpiewa go dla nas Marek Richter.
2: Wow. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Programy o zwierzątkach to programy na pewno takie, które mogą spokojnie oglądać najmłodsi, no przynajmniej większość takich jest. A teraz też mamy coś dla najmłodszych, prawda?
0: Tak, obiecałam, że ten wątek dziecięcy tutaj się pojawi. Czy nie dla nas, drogi Michale? No nie chcę się tutaj smucić, ale...
1: Zdaję sobie z tego sprawę.
0: Jaki będzie mieć nowa stacja, też niekoniecznie dla nas. Nowa stacja się nazywa Cartoonito. Cartoonito się pisze, jakby ktoś szukał tego. I 18 marca ona ruszyła w naszym kraju. Ona jest nowa, ale tak w zasadzie nie pojawiła się kompletnie znikąd, bo zastąpiła już istniejący kanał, który się nazywał Boomerang, i rebranding ten jest częścią globalnej strategii Warner Bros. Discovery, która to grupa zakłada ujednolicenie nazewnictwa kanałów pod kątem dostępnej na nich oferty programowej. No tak, bo jest Cartoon Network, tak? No to Cartoonito, jako żeby to się kojarzyło. A jaka w ogóle ma być tego zawartość? To jest kanał telewizyjny dedykowany dzieciom w wieku od lat 2 do lat 6. Czyli już myśmy dawno wyrośli z tego.
1: Tak.
0: Ale też ich rodzicom i opiekunom. Jak informuje nadawca, stacja ma być miejscem, gdzie przedszkolaki, co jest dziwnie skonstruowane zdanie, już je przeczytam, gdzie przedszkolaki mogą być kimkolwiek tylko chcą. No w tej telewizji to one raczej chyba nie chodzi o to, żeby występowały, chyba że będzie jakiś casting, ale może bym raczej powiedziała, że te produkcje będą inspirowały do dzieci, pokazywały im, że mogą być kim tylko chcą. No ale taki tutaj jest Korpo Bełkot, to ja zawsze lubię Korpo Bełkot. Ta stacja ma być takim miejscem, gdzie docenia się unikalny potencjał dzieci oraz ich oryginalność. Marka wierzy, że każde dziecko jest wyjątkowe. Stacja ma zapewniać przedszkolakom zapewniać przedszkolakom przestrzeń do śmiechu oraz wychodzenia poza wyznaczone przez innych ramy, gdzie szacunek, empatia i inkluzywność są na porządku dziennym. No i co w ofercie? To może jednak po coś sięgniesz, na przykład jakieś kreskówki, seriale animowane, na przykład Bad Wheels, czyli przygodowy serial pełen akcji pokazujący perypetie najbardziej bohaterskich pojazdów. Albo Królik Bugs, nowe konstrukcje. No to może brzmieć znajomo, to jest nowy serial zbudowany na fundamencie animowanej komedii, słynnych zwariowanych melodii. W ramówce znajdą się również produkcje takie jak Interstellar Ella, Pająk Lukas, Masz, Masz i Grzybaszki, Tomek i Przyjaciele, To tylko kojarzę. Oraz Told and Friends. Kanał Cartoonito będzie dostępny w ofertach telewizji satelitarnych, kablowych, IPTV i internetowych, między innymi w Polsat Box, Canal Plus, Orange, UPC, Vectra, Multimedia, także w Neti, w Toy i w innej. Co, może ktoś z Was oglądał, właśnie ma w sobie coś z dziecka, albo ma dzieci, opiekuje się dziećmi, no możecie powiedzieć, czy fajne. My czy fajne nie powiemy, ale tak dziecięco się u nas teraz zrobi, bo już powiedziałam, że kojarzę jedną bajkę stąd, ale to nie z własnego dzieciństwa, tylko jak chodziłam do szkoły, to mój kolega z klasy bardzo lubił śpiewać piosenkę z tej bajki. To nawet też nie to, że on był jakiś dziecinny, że w szóstej klasie to śpiewał, tylko on miał nawet nie rodzeństwo, tylko miał właśnie dużo starsze rodzeństwo, które miało już dzieci i one oglądały bajkę Tomek i Przyjaciele, aha, która właśnie traktuje o są w niej jakieś takie motywy kolejnictwa, lokomotywa jest i jakieś tam inne elementy z tego uniwersum, więc może teraz wprowadzimy się w ten radosny nastrój, no bo kto przyjaciół takich ma, Tomek takich zna.
1: DHT. I tak oto wspólnie z Tomkiem dojechaliśmy do tematów radiowych.
0: Tak, i te tematy radiowe są naszym ostatnim wejściem. Jak to w wejściu radiowym będzie podróż po Polsce, także tutaj ten Tomek nam się całkiem, myślę, że przyda, żeby przyjechać z jednego miasta do drugiego, ale najpierw zaczniemy od przestrzeni wirtualnej, od Radia 357, które wyszło z, jak sądzę, bardzo ciekawą ofertą. Otóż rozgłośnia ta od 5 kwietnia będzie szerzej udostępniała swoje podcasty. Konkretnie 14 serii podcastowych trafi na zewnętrzne platformy, aby mogli się z nimi zapoznać także ci, którzy jeszcze nie są słuchaczami bądź patronami rozgłośni. Bo przypominam, że dotychczas to było tak, że wyłącznie mogli tych podcastów słuchać ci, którzy patronowali, tak pozostanie z większością tych treści. I to się tyczy zarówno tych podcastów, które były i są przygotowywane specjalnie do tej właśnie strefy podcastowej, nie są to audycje emitowane na antenie, jak i tych podcastów, które zostały zamieszczone po premierze danej audycji na antenie Radia 357 właśnie. W ogóle 5 kwietnia, czyli dzień, w którym to udostępnienie, to poszerzenie będzie miało miejsce, to nie jest dzień jakiś taki losowo wylosowany z kalendarza, bo to jest, się okazuje, dzień podcastów. Jak, Michale, będziesz świętował dzień podcastów? Wiedziałeś w ogóle, że takie święto jest?
1: Wiesz co, wiedziałem, że jest, bo to już któryś raz z kolei się świętuje Dzień Podcastów, ale nie pamiętałem, którego to dnia. Ja mam powody akurat do świętowania, no bo w końcu to Tyflo Podcast chociażby to już 15 lat.
0: No więc właśnie, a jaki to dzień tygodnia? Jest środa. To masz jakąś audycję?
1: Tyflo Przegląd.
0: No to możecie połączyć z celebracją. Już właśnie podrzuciłam wam pomysł. A ponieważ w kwietniu tego roku mijają 2 lata od uruchomienia przez Radio 357 platformy podcastowej, no to właśnie radiowcy uznali, że to jest dobry moment, aby pokazać tę ofertę tym osobom, które jeszcze się z nią nie zetknęły. I tak, na zewnętrzne platformy, takie jak YouTube, Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify, trafi z początkiem kwietnia 14 spośród 255 serii podcastowych. Tego jest tak dużo, no bo wiecie, tyle tych audycji pojawiających się na antenie, chyba te wszystkie cykle jakieś takie, wiecie, drobiażdżki emitowane w ramach ich dłuższych audycji, to pewnie też osobno liczone są. Niektóre serie, no to już są archiwalne, bo są zakończone, no to tak się uzbierało. No także to nie jest duży procent, ale zawsze coś i mnie się ta decyzja podoba. W każdym razie 7 z tych 14 pochodzić będzie z ekskluzywnej oferty. Czyli to są te rzeczy, których na antenie nie ma, tylko w internecie były dotychczas dla patronów. I będą to stacja arsenalna, tak chyba dobrze przeczytałam, arsenalna, tak, z Zoriany Wareniny. No tutaj no, troszeczkę skłamałam, że to było w internecie, bo akurat to właśnie jest premiera, tego podcasta jeszcze dotychczas nie było i już właśnie debiutuje w takim otwartym dostępie, a pozostałe propozycje mogą już patroni znać. Ewolucjoniści Izy Woźniak, Czarne Owce Łukasza Dunaja, Dobrze Zaprojektowane Anny Dudzińskiej, Dodechy Michała Gąsiorowskiego i Marcina Klimkowskiego, Level 357 Violetty Myszkowskiej i Smakowite Podróże Rafała Gontarza. A kolejnych 7 serii to są audycje znane z anteny, konkretnie Na dachu świata Michała Żakowskiego, Plac na rozdrożu, no to to jest ta publicystyka, w której usłyszeć możemy różnych autorów, 369 Marcina Klimkowskiego, czyli erotyka, reportaż, no znowu odpowiedzialne są za niego oczywiście różne osoby, Live Guru Otwórz Oczy Tomasza Gorazdowskiego, Bistro Katarzyny Pruchnickiej i Patronautyka Patrycjusza Wyżgi. W ogóle warto jeszcze dodać, że 5 kwietnia będzie w ogóle dniem poświęconym w całości na antenie podcastom. Nie wiem, w jaki sposób to się ma przejawiać. I jeszcze jedno uzupełnienie, że w marcu podcasty Radia 357 trafiły na platformę Onet Audio. Jak wówczas zapowiadała Olga Mickiewicz, pozwolę sobie ją zacytować, udostępnimy specjalnie wybranych 80 odcinków, będzie można je łatwo rozpoznać dzięki okładkom z logo Radia 357 i posłuchać, co mamy do zaproponowania. Dodatkowo pojawimy się w piątki w Onet Rano, by podzielić się tym, co ważne w muzycznym świecie, więc może ktoś akurat natknął się na te ich muzyczne refleksje albo słuchał podcastów tamże właśnie. Przechodzimy sobie do kolejnego radiowego tematu. Już radio dostępne naziemnie w kilkunastu polskich miastach. Jest to antyradio. A to z tego względu tam zaglądamy, że do prowadzących audycję Najgorsze Państwo Świata w antyradiu, czyli to jest program poranny, dołączyła felietonistka polityki i znana z wielu innych aktywności Agata Pasent. Po odejściu Karoliny Korwin-Piotrowskiej poranny program miał dotychczas dwóch stałych prowadzących, to był Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska. Natomiast tutaj trzeba dodać, że Pasent była dopiero sprawdzana w roli gospodyni pasma i ostateczna decyzja o jej dalszych losach w antyradiu miała zajść pod koniec marca. No dzisiaj mamy 1 kwietnia, więc wybaczcie, ja nie słucham antyradia i nie wstaję też tak rano, więc jeżeli coś już może wiecie o tym, coś było tam wspominane, czy ona w tym kwietniu tam dalej będzie, czy nie, to możecie nam o tym pisać. Przypomnę tylko to, o czym mówiliśmy w grudniu, że Korwin-Piotrowska, rezygnując z prowadzenia Najgorszego Państwa Świata, w którym była obecna od 2018 roku, jako powód podawała przepracowanie. Ona tam pisała o tych 3 godzinach snu na dobę. Ja po prostu aż też mam dreszcze, jak o tym słyszę.
1: No, ja to,
0: bo sobie
1: ja też
0: wyobrażam tak żyć. I my już w tym kontekście mówiliśmy, że spanko jest super ważne i nie zaszkodzi o tym przypomnieć jeszcze raz. Także mamy nadzieję, że pani Agata, jeżeli rzeczywiście na stałe zagości w tym poranku, to jakoś jej się to uda, że będzie się mimo wszystko wysypiać. No i wsiadamy do tego pociągu, który Tomek prowadzi i są to oczywiście przyjaciele Tomka i będziemy w ciągu kilkunastu czy też kilkudziesięciu sekund aż w dwóch miejscowościach, prawda?
1: Tak, bo tylko przez 2 miesiące mieszkańcy Łodzi i Opola mogli słuchać Kieleckiego. To tak w sumie
0: aż trzy.
1: Radia Rekord.
0: Widzicie, jak ten Tomek, aż chciałam brzydkiego słowa użyć, jak ten Tomek szybko jedzie.
1: Pomyka.
0: Tak.
1: Stacja obecna

0: Godzina 19.05 minut na naszym radiowym zegarku. No to chyba jest najwyższa pora, aby zajrzeć do telewizora.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu dziś mamy czwartek, to jest 18 dzień czerwca 2026 roku. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś po drugiej stronie jest Patryk Chorodyski. Cześć Patryku.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jest Patryk i jest telewizor. Telewizor Samsunga. Telewizor dostępny z czytnikiem ekranu i o tych możliwościach tego telewizora sobie dziś opowiemy. Na dobry początek bym cię, Patryku, poprosił o informację. Właściwie, jaki to jest telewizor?
1: Jest to Samsung QN80F. Jest to generalnie telewizor pozycjonowany, no, można powiedzieć, trochę w takiej wyższej półce. No nie jest to, nie są to jakieś topowe modele, ale no nie jest to najniższa seria. Jest to taka średnio wyższa półka, można powiedzieć.
0: Wyższa półka to oznacza przy okazji, że i wyższa cena?
1: Zależy. I tu zależy, bo generalnie te telewizory, bo to jest telewizor z roku 2025 roku i generalnie jak one wychodziły, bo to też zależy od wielkości. No ja akurat mam tutaj 65 cali wersję. Są 55-calowe, 70 chyba, 5-calowe, 80-calowe jeszcze są i chyba nawet jest 100-calowy model, jak dobrze tam kojarzę. No mówię z pamięci, także ogólnie przepraszam, jak kogoś błąd wprowadzam, ale chyba nawet jest 100-calowa wersja. I generalnie cenowo to wychodziło w cenach 6000. 6,5 tysiąca, w zależności od wielkości, naprawdę, to były ceny zaporowe, uważam, jak za telewizor, mimo wszystko. No, u mnie była taka sytuacja, że ja na tego typu telewizor polowałem w sumie od początku 2025 roku. Nie spieszyło mi się, miałem inny telewizor, więc jakby czekałem, śledziłem sobie rynek i mi się udało go kupić, to był listopad, to był Black Friday, na Allegro w Computroniku za 3160 zł.
0: Chyba. Czyli w zasadzie o połowę taniej.
1: O połowę taniej. Dlatego ja ogólnie polecam, jeżeli komuś się nie spieszy, to warto polować, bo naprawdę można trafić. I to jest wersja 65-calowa, podkreślam, nie? Bo można sobie znaleźć mniejsze, jak ktoś potrzebuje albo nie ma miejsca czy tam nie potrzebuje po prostu takiego dużego ekranu, to można sobie kupić 55-calową wersję i też będzie spoko, będzie taka sama, tak naprawdę, tylko że mniejsza, tak?
0: Mm-hmm. Czy orientujesz się, jak bardzo te ceny spadły w tym roku? No bo skoro to jest zeszłoroczny produkt, to może coś taniej?
1: I to jest różnie, bo są sklepy na Allegro, co potrafią go tam za 3400 zł akurat tą moją wersję sprzedawać, ale są jakieś te elektromarkety, co sprzedają to po 4000-4500 zł, więc tu trzeba polować, bo już powoli wchodzi nowa seria tegoroczna, bo to się tam, wiadomo, zazębia trochę i niektóre modele jeszcze są, niektóre wchodzą dopiero te nowsze i to tak trzeba patrzeć, polować. No ja na pewno bym nie kupował w tym momencie tych najnowszych, no bo to jest w ogóle, nie ma to sensu, musi to stanieć, a różnic praktycznie nie będzie, jeśli chodzi o te nowe modele.
0: Jasne. Zanim się rozkręcimy, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to śmiało, 663-883-600, to WhatsApp i telefon i FaceTime zresztą też. Jeżeli chcecie natomiast nagrać głosówkę, no to też WhatsApp pod tym numerem, który podałem przed momentem. Aplikacja Tyflocentrum do waszej dyspozycji na iOS-a, na Windowsa i na Androida. Jest też kontakt.tyflopodcast.net, tam możecie pisać. No i jest też jeszcze YouTube i Facebook, tam też forma tekstowa, komentarze pod transmisją. Staram się zaglądać i jeżeli tylko coś się pojawi, no to będę czytał te wasze wypowiedzi i Patryk będzie na nie odpowiadał. Dobrze, to od czego zaczniemy, Patryku? A, zanim jeszcze zaczniemy już tak w pełni omawiać ten telewizor, to jeszcze takie jedno pytanie przyszło mi do głowy. W sumie wydawałoby się dosyć oczywiste, ale tak słuchając ciebie, jak wspomniałeś o tym, że ty polowałeś konkretnie właśnie na ten telewizor. Dlaczego? Co on takiego w sobie ma? No poza tymi funkcjami dostępności, które na pewno będziemy demonstrować, ale co cię skłoniło, że akurat ten model to był taki twój wymarzony telewizor? telewizor.
1: W sumie dwie rzeczy. Nie chciałem OLEDa, bo się boję. Dlatego, że widziałem na własne oczy wypalonego OLEDa i jakoś tak pomyślałem sobie, no nie. I to jest telewizor mini LED. No to jest jakby rozwinięcie technologii LCD. Tam jest więcej tych stref wygaszania i w ogóle, no ja tak nie będę wchodził w to technicznie, no nie znam się na tym na tyle, żeby gdzieś tam rozwijać te jakieś...
0: To z ciekawości, bo wspomniałeś o tym, że widziałeś wypalonego OLEDa, czyli czym to się charakteryzuje w takiej...
1: Jakby to powiedzieć, jak ktoś używa dużo, ogląda telewizji informacyjnych typu jakieś tam TVP Info, nie wiem, inne tam polityczne stacje, no to już może się okazać tak, że nam się wypalą normalnie paski i literki jakieś tam R i w ogóle. Ja takie coś na własne oczy widziałem i to mnie gdzieś tam odrzuciło od OLEDa.
0: I z tym już wtedy nic nie zrobimy. Nie, cała matryca jest do wymiany.
1: Jest do wymiany, to się tego się nie opłaca. Ja na własne oczy mówię, takie coś widziałem. Wiadomo, dla osób niewidomych to jakby nie jest nieistotne, ale wiadomo, jak się kupuje tego typu telewizor, z reguły będzie z niego korzystać rodzina.
0: No tak.
1: Więc no jest to takie centrum, tak jak u mnie w tym momencie. Korzystam z niego ja, korzysta moja dziewczyna, więc wiadomo.
0: Jasne.
1: Jest to gdzieś tam używane. Więc ja na początku chciałem tego OLEDa, no bo mówię, no jest to najlepsza jakość, zwłaszcza kąty widzenia w OLEDach są najlepsze i tutaj nawet nie ma co dyskutować. Ale takim kompromisem właśnie był ten mini LED. Polowałem też na model trochę wyższy, QN85F, bo on generalnie ma więcej tych stref lokalnego tego wygaszania i ta czerń potrafi być jeszcze lepsza. Chociaż ja powiem szczerze, jestem osobą słabowidzącą, i dla mnie ta czerń jest faktycznie czarna. Ja tu nie widzę żadnych szarości, nie? Więc po prostu ja bym nawet nie zauważył różnicy pomiędzy tym mini LEDem a tym takim prawdziwym OLEDem. Więc po prostu ja nie żałuję tego zakupu, jeśli chodzi pod kątem samego obrazu. Bo przy takich zwykłych LCD telewizorach standardowych to ja widzę, że ta czerń jest wtedy szara bardziej i to widać. Zwłaszcza wieczorami, jak się ogląda, nie? Wtedy to faktycznie tą różnicę widać. Dlatego polowałem właśnie na tego mini LEDa. No miał być ten model wyższy. On ma lepsze trochę głośniki, bo on ma wbudowane też już subwoofery, ten model wyższy. Też i... No i generalnie tyle, więc tam była różnica wtedy dopłaty chyba 1500 czy 2000 zł, więc stwierdziłem, że nie ma sensu, dlatego że i tak mam do tego osobne nagłośnienie ze wzmacniaczem, kolumnami, więc ja i tak bym z tych głośników nie korzystał. Więc po prostu wybrałem ten i nie żałuję.
0: Okej, no to już wiemy, na czym stoimy, a przynajmniej tak mniej więcej. I teraz zaczynając od początku. Przychodzi do nas ten telewizor, jak rozumiem, w dużym kartonowym pudle.
1: Bardzo, tak.
0: No i co?
1: Przychodzi na palecie.
0: O!
1: To też warto gdzieś tam, jak mieszkamy w mieście, bloku, no to ja mieszkam w domku jednorodzinnym, to nie mam problemu, ale jak umawiacie się na odbiór tego typu telewizora, no to musicie mieć co najmniej dwie osoby, żeby to tam przenieść, tak? Tym bardziej gdzieś jak mamy wąskie klatki, w ogóle tu już nie ma żartów.
0: No tak.
1: Bo to jest delikatne, można niechcący naprawdę zrobić bałagan i tak naprawdę, no wątpię, że matrycę na przykład dałoby się wymienić w jakichś tam sensownych pieniądzach. Myślę, że raczej byłaby to wartość telewizora, a jeszcze jak właśnie kupujemy to w jakiejś mega promocji.
0: To już w ogóle, no, tak.
1: To już w ogóle. No, jak już wniesiemy, poradzimy sobie z wniesieniem, stawiamy sobie to normalnie na ziemi, ale jakby tak pionowo, nie kładziemy go, żeby on leżał, tylko kładziemy go po prostu pionowo. I są takie pasy dwa, takie... z czego to mogło być wykonane? Z czego to można by porównać? Takie cienkie aluminium. I ten karton właśnie z dwóch stron przez całość jest tymi pasami spięty. Obcinamy sobie te dwa pasy i to jest tak fajnie skonstruowane, że całe pudełko podnosimy do góry, a telewizor nam zostaje na ziemi z tą dolną częścią. Więc nie musimy gdzieś tam kłaść, wyciągać tego telewizora. Nie, to jest fajnie przemyślane. Tylko wiadomo, we dwie osoby łapiemy, jedna z jednej strony pudełka, druga osoba z drugiej i na raz, dwa, trzy podnosimy. Telewizor nam zostaje i wtedy bez problemu możemy sobie tam czy uchwyt przykręcić, zależy kto co tam, bo ja akurat mam na ścianie, ale jeżeli ktoś potrzebuje nóżki, to też nie ma problemu, możemy sobie je tam bez żadnych narzędzi. Jest to centralna też podstawa, więc dla ludzi, którzy mają wąskie komody, myślę, że to jest też fajna informacja, bo no bo on nam się po prostu zmieści. Nawet jak on będzie wystawał poza komodę, no to będzie stał na tej centralnej nóżce i nie będzie problemu.
0: Nie przechyli się, nic tam cię
1: nic się nie stanie.
0: Tak. Mhm. Uchwyt, jak rozumiem, nie jest w komplecie. Trzeba sobie...
1: Nie. Uchwyt sobie trzeba dokupić. To już kwestia tam, wiadomo. Tam jest chyba WESA 200 na 200, jak dobrze pamiętam. Więc większość uchwytów będzie pasowała, bo to jest standardowe, nie ma tutaj nic wymyślnego, tak. A uchwyt, no to wiadomo, no można, są różne, są takie proste, bo ten telewizor ogólnie jest też tak skonstruowany, że jego można zlicować tak naprawdę ze ścianą, że on praktycznie nie będzie odstawał. No ja mam akurat na takim obrotowym uchwycie, u mnie wystaje, ale ja tak chciałem, więc wiadomo, ja sobie mogę go odsunąć, przybliżyć w razie potrzeby, tak. Więc wiadomo, to już kwestia, jak kto tam potrzebuje.
0: Jak kto chce, tak.
1: Tak.
0: Jasne. No i dobrze, mamy ten telewizor, ustawiamy go sobie w miejscu, gdzie chcemy i co dalej? Jak wygląda ta pierwsza konfiguracja?
1: Uruchamiamy. Jeżeli mamy telefon Samsunga, no to dostajemy powiadomienie od razu, że wykryto nowe urządzenie, chcesz je skonfigurować. I tak naprawdę bezwzrokowo jesteście w stanie to ogarnąć na telefonie, wszystkie konta, hasła i tyle. Jeżeli mamy iPhone'a, no to wtedy pobieramy sobie aplikację SmartThings z App Store'a i po prostu z pomocą tej aplikacji też jesteśmy w stanie wyszukać ten telewizor i go skonfigurować bezwzrokowo. I ja uważam, że to jest najlepsza metoda, nie bawcie się w żadne piloty i takie rzeczy. Jeżeli jesteście niewidomi, róbcie to z pomocą telefonu. Po prostu będzie to o wiele prostsze. Nic was wtedy nie zaskoczy.
0: No tak, to w sumie taka najprostsza rzecz. Tak. Bo jak rozumiem, z poziomu telewizora da się jakoś tę dostępność.
1: Tak, oczywiście. Mhm. Da się, przytrzymujemy. Ogólnie może też powiem o pilocie, bo pilot jest fajny.
0: No tak.
1: Znaczy fajny. Mi się on podoba. No, to jest taka trochę nowoczesność, bo Samsung od kilku ładnych lat, to już będzie z 7-8 lat i nie ma z tych swoich pilotach smart, nie ma przycisków numerycznych. Nie ma, po prostu. Taki jest pilot. W razie potrzeby można dokupić taki zwykły pilot, jak ktoś ma potrzebę, żeby były te przyciski numeryczne, można taki zwykły na podczerwień, będzie działał bez problemu, ale to jest taki pilot, przychodzi smart, który jest na Bluetooth, którego możemy obsługiwać nawet pod kołdrą, nie ma tutaj w ogóle najmniejszych problemów. Co ciekawe, pilot ma też panel słoneczny. Jeżeli odwrócimy sobie go guzikami do dołu, no to i będziemy mieli taki nawyk, ja oczywiście nie mam, ale jak ktoś będzie miał, to może sobie bez problemu ten pilot podładować i w zasadzie no, nie musimy myśleć o żadnych bateriach. W razie potrzeby jest też USB-C, można to podładować, ale to się będzie robiło raz na kilka lat. Myślę. No naprawdę, baterie są super. Ja mam w sypialni też, tylko że dużo słabszy model, ale też tym pilotem, to 3 lata mi wytrzymał. 3 lata mi ta bateria wytrzymała.
0: O proszę, podobała. No to rzeczywiście.
1: Naprawdę. Także, no i ja dość z tego intensywnie korzystałem, bo tam głosowo coś tam wyszukiwałem i w ogóle, no wiadomo, sama łączność Bluetooth to też gdzieś tam zużywa jakąś energię.
0: Mhm. Ale mówisz, że nie ma tutaj cyferek. No to...
1: Nie ma cyferek.
0: To co jest?
1: No mamy tak... Mamy włącznik na samej górze, poniżej włącznika, mówię po lewej stronie, bo nie wiem, czy teraz wspomniałem, od lewej strony zaczynamy, mamy włącznik, poniżej mamy, to jest taki przycisk wielofunkcyjny, bo z jednej strony właśnie wyświetla nam się panel numeryczny, gdzie możemy sobie strzałkami później wybierać poszczególne sobie tam cyferki. Po prawej stronie mamy mikrofon. Niestety on nie jest jakoś tak wyróżniony, bo na przykład w pilocie od Chromecasta to ten mikrofon jest wyróżniony. Wiadomo, tych przycisków tu nie ma dużo, ale fajnie jakby ten przycisk mógłby się jakoś wyróżniać, tak, że to jest mikrofon na przykład.
0: Jakąś taką fakturą na przykład, albo wielkością, no jakkolwiek, żebyśmy wiedzieli.
1: On jest taki sam, nie? Mhm. On jest taki sam i no generalnie da się do tego przyzwyczaić, bo tych przycisków jest tu niewiele, więc no, naprawdę nauczymy się tego, ale no fajnie, jakby coś takiego miało, żeby fajnie, żeby coś takiego było. Pomiędzy tymi guzikami jest mikrofon jeszcze, jest dziurka tutaj od samego mikrofonu, bo dopiero tam możemy mówić. Poniżej mamy pad kierunkowy, wiadomo, góra, dół, prawo, lewo i OK. Poniżej mamy po lewej stronie klawisz wstecz, po środku mamy domek, czyli całe menu. Po prawej stronie mamy też taki panel, tam jest play, pauza i te wszystkie takie przyciski, jak sobie na przykład oglądamy telewizję, czy na przykład jak sterujemy dekoderem, bo ten Piot jest o tyle fajny, że on potrafi wszystkimi urządzeniami praktycznie sterować, które podłączymy do telewizora, czyli dekoder, Chromecast, nawet Chromecastem potrafi sterować. To też taka fajna ciekawostka, że nie musimy mieć 50 pilotów, mamy jeden malutki i możemy sobie wszystko obsługiwać jednym pilotem.
0: Ale dekoderem każdym, czy jakimiś wybranymi modelami?
1: Jeśli chodzi o te telewizje takie popularne, to chyba każdym. Nie spotkałem się. Nawet też miałem taką przyjemność testować dekodery UPC. I też działa, więc kablówki satelitarne, te wszystkie takie Polsat Boxy, jakieś Kanal Plusy, to nie będzie problemu. No wiadomo, jak będzie jakiś wymyślny dekoder, no to może gdzieś tam być problem, ale przy tych takich popularnych właśnie telewizjach nie spotkałem się, tutaj wszystko działa, jeśli chodzi o sterowanie. Poniżej mamy trzy klawisze, mamy internet, chociaż przeglądarka na telewizorze, no moim zdaniem nie ma sensu, ale jest, jak ktoś się uprze, możemy sobie korzystać z internetu w takiej formie normalnej, że jest przeglądarka taka, ale no mówię, no ja z tego przyznam się szczerze, nie korzystam, bo uważam, że nie ma to sensu. Po lewej mamy przycisk Netflix, po prawej mamy Prime Video i na samym dole mamy YouTube. I tyle. I tyle to z przycisku.
0: Okej. Ja teraz zajrzę może, zanim przejdziemy dalej, do waszych wypowiedzi, bo tutaj mamy kilka, konkretnie dwa komentarze, przynajmniej jak na razie, na naszym panelu kontaktowym. Pierwsza wypowiedź to jest wypowiedź od Sylwestra. Witam, tak bardzo czekałem na telewizor z talkbackiem od dawna. Szczerze nie wiedziałem, że telewizor z czytnikiem ekranu jest dostępny. Bardzo ciekawi mnie ten telewizor. A czy inne marki mają czytnik ekranu? Patryku, czy wiesz o innych markach?
1: LG. No i mamy, bo właśnie, w Samsungu nie mamy talkbacka. No i mogę kogoś rozczarować. To jest autorskie rozwiązanie Samsunga. Jakby cały system Samsunga to jest ich autorski system. Bo to jakby powinno wybrzmieć, tak? Oni mają swój autorski system, który rozwijają od, nie wiem, chyba prawie 20 lat, naprawdę, tam sięgają te czasy naprawdę dawno. Oni mają swój autorski system, który uważam jest fajnie, że w to poszli, że nie poszli w Androida, bo Android na telewizorach to tak dla mnie trochę przerost formy nad treścią. Mogliby to zrobić inaczej, ale to jakby no nie o tym audycja. Więc Samsung ma swój własny system.
0: Sony też, zdaje się, ma...
1: Sony ma Androida. Google TV.
0: Okay.
1: LG ma swój system, oni mają webOS. Ogólnie teraz przyszły takie czasy, że wiele marek rezygnuje właśnie z Google TV na rzecz właśnie swoich jakichś rozwiązań. Przykładem jest chyba Philips, jak się nie mylę. Oni tam przechodzą na jakieś swoje rozwiązania, bo oni do tej pory mieli Google TV, więc teraz przechodzą na swoje rozwiązania. Jest chyba Hisense, oni mają Vida, to się nazywa, ale ja tego nie miałem w ręku, więc się nie wypowiem. Nie widziałem, jak to działa, ale też tam mają jakieś swoje rozwiązania. Więc tych systemów, jeśli chodzi o o rynek telewizorów, to tych systemów jest dużo. Mamy dużo, dużo opcji do wyboru tak naprawdę. No mówię, LG widziałem, że jest dostępne, miałem okazję się pobawić. Tam jest w ogóle iPhone'owa synteza, jest tam normalnie Zosia. Więc jak ktoś lubi, to w LG będzie się czuł jak w domu. No Google, no to wiadomo, Google TV jest dostępny i tam nie ma z tym problemu. No i mamy tego mojego Samsunga. No.
0: Ale wspominałeś też poza anteną, jak rozmawialiśmy, że jakby ten system operacyjny Samsunga jest nie tylko w telewizorach Samsunga.
1: Ogólnie ten system telewizorów Samsunga, właśnie, bo to jest też ciekawe, ja będę chciał to przetestować, bo oni też licencjonują ten swój system na, dla innych producentów. I przykładem takiego jest, przykładem takiej firmy jest Kiano. Jest to niby polska firma, ale wiadomo pewno, gdzie to jest robione. No nie wnikać mi w to, ale właśnie. Jest tam licencjonowany właśnie system Samsunga z tymi wszystkimi funkcjami, które daje Samsung, więc to są bardzo tanie telewizory, bo tam można od 600 zł kupić 32-calową wersję i mamy Smart TV Samsunga, ten ich system. I moim zdaniem, jeśli chodzi o takie tanie telewizory, jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jakbyśmy mieli telewizor o podobnych parametrach na Android TV czy Google TV, bo to jest tam to samo praktycznie, i byśmy mieli taki sam telewizor na systemie Samsunga, jestem w stanie zaryzykować, że ten na systemie Samsunga będzie dużo lepiej działał, po prostu. No. Android jest mimo wszystko bardziej zasobożerny i potrzebuje lepszych tych procesorów.
0: No ja właśnie jestem bardzo ciekaw, jakie podzespoły mają te telewizory Kiano.
1: Nie wiem, ale wydaje mi się, że Samsung by raczej sobie nie pozwolił, żeby to jakoś fatalnie działało. Myślę, że oni też chyba mają jakieś wytyczne, mniej więcej, jakie minimum ma tam być, żeby to działało. Tak mi się wydaje, bo jeśli chodzi o Samsunga, no to nawet te tanie modele potrafią działać naprawdę w porządku. Okej, ta responsywność na tych najtańszych modelach nie jest jakaś rewelacyjna, ale te telewizory działają, się nie zawieszają przede wszystkim, gdzie na Androidzie jest to notoryczne. Na tych tanich telewizorach się coś wywala i po prostu jest dramat. To jest takie moje zdanie i w sumie chyba nie tylko moje. Naprawdę, ja nie polecam tanich telewizorów na Androidzie. Jeżeli chcemy właśnie jakiś telewizor z Androidem, trzeba wydać na niego dużo, dużo więcej i on wtedy będzie działał dobrze. Ale nie w takich widełkach tanich.
0: Mamy telefon, więc zanim przejdziemy do kolejnego pytania z naszego panelu kontaktowego, to odbierzmy. Kto jest z nami po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Piotr z tej strony.
0: Witaj, Piotrze, słuchamy.
2: Chciałem się zapytać, jaki system operacyjny ma ten telewizorek? Czy to jest Android?
1: Tizen.
2: A, Tizen, tak? Tak. No to też mam Samsunga na Tizenie, to jest bardziej zamknięty ten system, tak bym powiedział. Też u takiej przyjaciółki testowałem Sony na Androidzie. To moim zdaniem działa to lepiej, ta Sonówka, nie? To jest takie moje zdanie. Jest tam przycisk asystenta Google'owego, od razu wszystko ładnie, pięknie wyszykuje. A tutaj też mam tego Tizena. Nie wiem, czy jest w wersjach tożakowych z Androidem.
1: Z którego to jest roku Tizen? Bo to też ma znaczenie.
2: 2020.
1: Aha, to jest jeszcze ten Tizen sprzed przebudowy, on jest prostszy ogólnie.
2: Proszę, miałem pilota, gdzieś mi zginął ten pilot oryginalny, kupowałem pilota też oryginalnego, to już też nie jest, tak samo nie działa to wyszukiwanie, też tam kulawo, na tym oryginalnym działa to bardzo dobrze i tak dalej, ogólnie.
1: Bo ogólnie w tych najnowszych masz normalnie tak. Bixby, o, to jest w wersji light, ale...
2: No jest Bixby, ale to po angielsku, niemiecku, francusku.
1: Nie, do czego zmierzam, ono działa po polsku. Możemy sobie wyszukiwać rzeczy na YouTubie, możemy sobie tam sterować telewizorem, jakieś tam kanały zmieniać, jakieś taka podstawowa obsługa
2: jest. Wszystko. Ale
1: właśnie, musi być do tego ten pilot dedykowany, ten smart control. I co ciekawe...
2: Ja mam ten malutki taki pilot, nie? Taki chudy, taki co... Tylko, tak, że nie ma żadnych paneli słonecznych, jest na baterię, nie? Ten pilot, nie?
1: A to, jeżeli on jest na baterię, jeszcze pewno ma... przodu diodę taką, to jest raczej pilot na podczerwień. On nie działa na pewno pod kołdrą.
2: Działa na pewno pod kołdrą, działa na pewno, jak jestem, nie wiem, w drugim pokoju, nie?
1: To jest na Bluetooth. Wiem już, jaki to jest pilot, okej. Okay. Dobra, wiem.
2: Też jest taki smart control, taki chudziutki,
1: jest,
2: nie?
1: Tak.
2: Bez tego klawiatury tej numerycznej.
1: Była też taka wersja.
2: Czarny cały jest, cały czarny.
1: Tak, jest cały czarny. Ma takie zagłębienie, jakby chyba, że te przyciski są w takim zagłębieniu. Tak,
2: no już tak się dopytam, bo tak to będę może wymieniał tego dla ojcu, nie? Jak to działa na tym telewizorze ogólnie, wyszukiwanie, bo rozumiem to... Aha,
1: To pokażemy dalej, nie?
2: Ale kanału w ogóle nie czyta, nie? Na jakim jesteś
1: wszystko,
2: kanale,
1: bo to zależy to... Wszystko czyta.
2: Wszystko czyta?
1: Wszystko czyta.
2: Szkoda, że nie ma 40, bo ja mam ograniczoną przestrzeń. 40 był najmniejszy, 50 jest najmniejszy.
1: Ogólnie z tej serii to chyba 50 albo 55, chociaż tam któraś wersja była taka, jakby to powiedzieć, uboga bardzo. To chyba faktycznie była tam jeszcze 50 i ona była, że ona miała 60-hercowy ekran i w ogóle.
2: No, myślę, no mi tam że na ekranie jakoś akurat nie zależy, no nie, bo to na tym odświeżaniu.
1: Aby ten procesor był taki sam, nie? Bo to jest
2: tak, tak jest. Te blachy były tam wszystko bo zespoły były na poziomie, nie? Wiadomo, nie? No dobra, to jak coś jeszcze, to jeszcze przedzwonię, jak coś mi tam przyjdzie.
1: Okay, jak jakieś pytania, dobra, będę to dzwonić. Będziemy sprawdzać,
2: dobra,
1: pokazywać.
2: Dobra, dziękuję.
0: Dzięki Piotrze za telefon, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. To ja teraz jeszcze przeczytam drugi komentarz, który mamy, i to już do nas przyszedł jeszcze przed audycją. Dawid napisał: cześć Patryku, mam kilka pytań do prezentacji telewizora Samsung w audycji. Po pierwsze, czy po włączeniu telewizora działa od razu przewodnik głosowy? Jak wygląda jego po uruchamianie i konfiguracja?
1: No generalnie tak naprawdę, jak jesteśmy nawet sobie u kogoś gdzieś tam w gościach i mamy pilot od Samsunga, to wystarczy, że sobie przytrzymujemy, bo tutaj jak zmieniamy kanały, nie wiem jak to wytłumaczyć, te przyciski od zmiany kanałów, one są takie podłużne. I generalnie jest tak, że one działają w formie takiego joysticka, że możemy ten przycisk pchnąć, możemy go cofnąć i możemy go też wcisnąć. I z jednej strony właśnie tu mamy głośniej, ciszej, i z drugiej mamy, możemy sobie zmieniać kanały góra, dół. I teraz ja sobie tu podgłośnię. Głośność 14. Nie wiem, na ile to słychać. Głośność 23. Teraz tak, jak przytrzymujemy teraz ten przycisk głośności.
3: Swoją sytuację na tych mistrzostwach świata, piłkarze RPA.
1: Skróty dostępności, lista. I mamy skrót dostępności. Mamy też tu audiodeskrypcję. Nie wiem, na ile to jest słyszalne.
0: Problem jest w tym, że ten głos jakby z telewizora jest dość intensywny, a ta synteza jest dość cicha.
1: To ja zrobię tak. Wyjdziemy sobie z tego meczu. Chyba nam to nie przeszkadza, nie?
0: No pewnie.
1: Myślę, że teraz będzie prościej. 21. No i tu mamy ten cały skrót dostępności. Przytrzymaliśmy ten przycisk podłużny od regulacji głośności i mamy tu całe menu dostępności. I nawet, mówię, jesteśmy u kogoś i chcemy sobie coś zrobić z telewizorem, wystarczy to przytrzymać i on już nam zacznie mówić.
0: I na etapie pierwszej konfiguracji też.
1: Też, właśnie tak uruchamiamy. I tyle tak naprawdę. Chociaż ja go nie konfigurowałem z pilotem i nie wiem na ile, uczciwie muszę to powiedzieć, nie wiem na ile to jest tam dostępne w początkowej fazie. Mówię, zrobiłem to przez telefon, bo moim zdaniem jest to dużo wygodniejsze, ale no mówię, dostępność dało się uruchomić. Ona na początku przemówiła po angielsku, ale to jest kwestia, wiadomo, wybrania tylko języka. Żebyśmy wybrali język polski, ona trzeba by tam pewno gadać po polsku, ale mówię, ja zrobiłem to z pilotem, więc mi się tu, znaczy z telefonem i tak naprawdę tyle, to się wszystko tam poustawiało, ja po prostu tego nie sprawdzałem, jak to działa. Bym musiał teraz, wiadomo, ustawienie fabryczne, konfigurować to od nowa, wiadomo.
0: Jasne. Natomiast kolejne pytanie, to myślę, że to wyjdzie nam w trakcie prezentacji audycji. Czy możesz pokazać ustawienia dźwięku oraz omówić najważniejsze opcje dostępne dla użytkownika? No to na pewno będziemy pokazywać. Trzecia rzecz, jakie najważniejsze, najciekawsze właściwie, jakie najciekawsze funkcje oferuje ten telewizor, co potrafi i czym wyróżnia się na tle innych modeli? Takie jest pytanie od Dawida.
1: No, ogólnie warto powiedzieć o wsparciu Samsunga, bo to jest wyróżnienie. Dlatego, że do tej pory było tak, że jak Samsung wypuszczał jakiś model z daną wersją swojego systemu, tego Tizena, no to on na tej wersji został. Po prostu kupowało się telewizor za, nie wiem, 50 tysięcy, bo takie też są, można sobie kupić. I on już nie otrzymywał za rok, na przykład wychodziła jakaś nowa funkcja. No to było tak, że no sorry, za mało zapłaciłeś, nie dostawałeś nowszej wersji systemu. Okej, tam poprawki były, wiadomo, jakieś błędy czy coś, czy poprawki jakieś tam bezpieczeństwa były, ale niestety wersja Tizena nie była podnoszona.
0: To też jest to, o czym wspominał Piotr, że kupił telewizor w 2020 roku, no i nie ma pewnych funkcji. Koniec.
1: Nie ma i on po prostu był kupiony z tą wersją, którą był kupiony i on na niej pozostał. Wiadomo, tam jakieś poprawki pewno dostawał, może i nawet dostaje, bo Samsung, co by o nich nie powiedzieć, to zawsze dba o klientów, jeśli chodzi o jakieś tam poprawki bezpieczeństwa i w ogóle. Więc to zawsze było. Ja nawet mam też telewizor z 2017 roku i on jeszcze chyba 2 lata temu dostał jakąś aktualizację systemową, więc coś tam panowie poprawili pewno. Ale wiadomo, samego systemu nie podnieśli. Ale od teraz pewnego czasu, jest to chyba 2024 roku, się zmieniło, że wszystkie telewizory, które są właśnie wypuszczane po tej dacie, po tym 2024 roku, mają 7-letnie wsparcie. Więc.
0: No to już jest dużo.
1: To już jest dużo. Myślę, że jak kupimy sobie taki telewizor, na spokojnie możemy go używać. I mój telewizor w sypialni, co mam, właśnie ten, o którym wspominałem wcześniej, dużo niższej serii, tej takiej najniższej, który nie spodziewałem się, że w ogóle dostanie jakąkolwiek wersję systemu, bo mówię, no był 3 lata temu kupiony, a on pracuje na najnowszej wersji jak ten nowy. Dostał 2 wersje po prostu do góry, więc tego systemu. Więc Samsung fajnie tutaj się wywiązuje. Chociaż mówię, nie obiecywali, że te starsze modele przed 2024 rokiem będą też miały podnoszoną wersję Tizena, a jednak się okazuje, że mają też podnoszoną. Do kiedy będzie to wsparcie na tych starszych modelach, nie wiem, ale na ten moment telewizor, który ma 3 lata, pracuje na najnowszej wersji Tizena, który jest w tym nowym, którego tu pokazuję.
0: Jasne. No i jeszcze takie pytanie od Dawida. Jak działa audiodeskrypcja w tym telewizorze i w jaki sposób można ją włączyć i korzystać z niej podczas oglądania programów oraz serwisów streamingowych? Pozdrawiam i dziękuję za omówienie tych kwestii w audycji.
1: Ogólnie tak. Audiodeskrypcja, no to są 2 drogi. Bo pierwsza droga to jest przez ten skrót, o którym mówiłem, czyli przytrzymujemy ten przycisk. Skróty
4: dostępności, lista elementów, 24, przewodnik głosowy, przycisk przełączony,
1: To jest przewodnik głosowy, tutaj mamy...
4: Audiodeskrypcja, przycisk przełącznik, włączony, wyłączony, 2 zł.
1: To jest audiodeskrypcja poniżej, tak? Idziemy strzałką w dół, mamy audiodeskrypcję. Jeżeli byśmy byli teraz w telewizji naziemnej, no to, bo ten przycisk jest teraz wyszerzony jakby, że nie możemy go włączyć, bo jestem, nic nie odtwarzam, nie ma żadnej tutaj telewizji. Jeżeli by była w tym momencie telewizja, możemy to włączyć i od razu będziemy mieli deskrypcję bez kombinowania. Jeśli chodzi o serwisy streamingowe, wygląda to tak, że po prostu

0: aplikacji takich zewnętrznych, tych serwisów streamingowych?
1: Generalnie tak. Disney Plus jest dostępny, Netflix jest dostępny. No, ogólnie mogę pokazać, nie? Będziemy sobie tutaj...
2: Czyli naszego na Polsat, bo Chromeca, YouTube, element 5.
1: Zacznijmy sobie od YouTube'a może.
2: 21. S. Patryk Chorodyski, Unoni.
1: Mamy YouTube'a.
2: Wybrane dla Ciebie, wiersz, główna, karta, 3. Wybrane dla Ciebie, wiersz, Samsung QN80F na żywo.
1: O, mamy naszą tutaj audycję.
2: 1 z 5 więcej.
1: Można sobie uruchomić.
2: Główna, karta, 3. Muzyka, podcast, filmy, karta.
1: Jest to fajnie, subskrypcja, jest to responsywne.
2: Subskryp, filmy, podcast, muzyka, karta. 40, główna, karta, 60.
1: Także uważam, że YouTube jest bardzo fajnie. Jest to chyba jedna z najlepiej dostępnych aplikacji, jeśli chodzi o telewizory Samsunga. Bo jest fajnie zrobiona, jest bardzo... Nawet wizualnie jest ładna. Po prostu jest bardzo czytelna, bo ja mówię, ja pomimo swojej 30-procentowego tam wzroku jestem w stanie z odległości tam 2,5 metra, 3, czytać po prostu wszystko bez problemu. Super, ja jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o YouTube'a. I tak samo, jeśli chodzi o czytnik, czytnik tutaj, ten głosowy, też jest to fajnie obsługiwany. Okej.
2: Okay. Smart Hub, strona główna, elementów. Teraz elementów 21, aplikacja źródło. Czyli na Polsat, YouTube, element 5 z 20, Chrome, Netflix, element 6.
1: Teraz wejdziemy sobie w Netflixa. Co my tutaj mamy z Netflixem? To w ogóle...
2: Chorodyski Patryk.
1: Nieraz... Nieraz było tak, to też wspomnę o tym, że czasami tej dostępności nie było z jakichś przyczyn. Więc nie wiem, od czego to by się brało.
2: Instynkt macierzyński.
1: I tutaj mamy seriale, możemy sobie...
2: Kategoria treści. 18 tytułów w tym rzędzie. Dramaty.
1: Możemy sobie tutaj wszystko obsługiwać.
2: Filmy, seriale po polsku.
1: Ale...
2: 75 tytułów w tym rzędzie.
1: Warto odnotować, że jeśli chodzi o Netflixa, to ta synteza już jest mniej responsywna.
2: Kolory zła.
1: Już nie jest tak fajnie responsywna, tak szybko jak...
0: No, to słychać, jak naciskasz i zanim on powie cokolwiek.
1: Tak. Słyszysz to, słychać, że nie jest już to takie jak na YouTubie, bo na YouTubie to było tak naprawdę po kliknięciu. Więc tak to wygląda na Netflixie. Co my tam jeszcze chcieliśmy? Bo zobacz, teraz jak chodzę po menu telewizora...
0: To jest szybciutko, to jest responsywnie.
1: Świetnie, nie? Naprawdę fajnie się z tego korzysta. No, uruchamiam sobie teraz Disney Plusa.
2: Disney Plus.
1: No, ona się musi wczytać, bo ona była
2: nie wygląda. Dostęp do profilu użytkownika Patryk. Wczytywanie. Na ekranie kolekcji dla Ciebie. W menu nawigacji. Moja lista.
1: A to już jest lepiej na przykład.
2: Seriale. Seriale,
1: filmy,
2: moja
1: niż na Netflixie.
0: No w zasadzie tak, z taką prędkością, jakbyś korzystał z tego po prostu na ekranie głównym.
1: Tak, gdzie tu się naprawdę dużo rzeczy teraz odtwarza, bo wiadomo, jest tu dużo tych jakichś takich zwiastunów, które gdzieś tu się kręcą i w ogóle. I naprawdę ten telewizor w tym momencie dość mocno obciążony. Mimo wszystko to działa, nie? Nie ma jakichś tak... Ja w tym momencie celowo zostawiam wszystkie aplikacje w ramie jakby, nie ubijam ich, bo tutaj, jeśli chodzi o piloty, o telewizory Samsung, możemy przytrzymać klawisz wyjścia wstecz i aplikacje sobie po prostu ubijemy całkowicie, tak? A jeżeli ja sobie wychodzę domkiem, to ona tam zostaje. I ona sobie tam w tle jest.
0: A jest w ogóle sens ubijać te aplikacje?
1: Czy... Nie. Nie, ja nie widzę tutaj problemów. Jak coś, to jest chyba trochę jak na iPhone'ie zrobione.
0: Że system sobie zarządza gdzieś tam pod maską tymi aplikacjami i tyle.
1: Mamy też, bo to wiadomo, jeżeli jest to telewizor Samsunga, no to mamy też galerię. Wspólną galerię na wszystkich urządzeniach. I jak ktoś sobie tam chce, to możemy sobie wejść sobie w galerię.
2: Galeria, ładowanie.
1: Uruchomimy sobie galerię, on w tym momencie sobie obrazy, pobiera i mam moje zdjęcia z telefonu. No, także jak ktoś by chciał i ma telefon Samsunga, no to będzie mógł sobie korzystać z... dla mnie to świetna funkcja, bo ja lubię sobie oglądać jakieś zdjęcia, zwłaszcza zdjęcia na dużym ekranie i dla mnie to jest świetna funkcja, że mam... Po prostu nie muszę się zastanawiać nad tym, żeby coś tam przesłać, coś wysłać. Po prostu wiem, że te zdjęcia tutaj na pewno będą. Więc to też taka ciekawostka.

0: Telefon 21, aplikacja.
1: Co tu jeszcze z aplikacji? Bo ja tak idę po kolei. Bixby, ale no mówię, ona. Co to jest w ogóle Bixby? Bixby to jest autorski asystent głosowy Samsunga, ale on, mówię, w Polsce to działa w takiej uproszczonej formie. On nawet nie mówi, w sensie, że jak wyszukujemy coś, to on sam z siebie nie po prostu nie wydaje żadnego głosu. On tam wyszukuje, może uruchomić YouTube, jakąś aplikację, coś poszukać na YouTubie, ale on nie. No wiadomo, no my teraz słyszymy mowę, no bo mamy włączony przewodnik głosowy, ale jeżeli używalibyśmy to bez tego przewodnika, no to on nam nic nie powie, po prostu, tak to jest skonstruowane. Mhm.
2: Mamy komentarze, więc może zanim przejdziemy dalej, to przeczytam. Grzegorz do nas pisze. Cześć wam, ciekawy jestem, jak na tym Samsungu działają aplikacje z czytnikiem ekranu, takie jak Netflix, Disney Plus czy Prime Video i czy w ogóle napisy są odczytywane w filmach, bo ja mam LG i mogę powiedzieć, że przeglądarka chodzi, kanały i poruszanie po systemie też działa z czytnikiem ekranu, ale jeśli chodzi o apki, to chyba tylko YouTube chodzi. Cała reszta niestety nie, a o czytaniu napisów można zapomnieć. Do czytania napisów Apple TV w zasadzie jest najlepsze. No i teraz właśnie, no to pytanie, bo jak działają te aplikacje i że działają, to już pokazaliśmy. A co z tymi napisami, Patryku?
1: Ja przyznam się szczerze, nie wiem. Nie sprawdziłem tego. Jakby... ciężko powiedzieć. Oni się kiedyś tam gdzieś chwalili tą funkcją. Parę, tam może rok czy dwa lata temu, że takie coś miało być. Ale ja przyznam się szczerze, ja takiej funkcji w dostępności nie widziałem, więc myślę, że chyba raczej tak to nie działa. Bo mi się to gdzieś rzuciło w oczy, bo pewno musiałby być jakiś odnośnik do uruchomienia tego.
2: No tak, do zahaczenia, żeby nie było tak, że nam tak będzie to...
1: Tak. Więc raczej myślę, że tego nie ma.
2: Samo gadało.
1: Ale ja to mówię, kiedyś jeszcze zweryfikuję, bo... nie wpadłem na to, żeby to sprawdzić, przyznam szczerze. Bije się tu w pierś, nie mówię, ale mówię, no jeżeli by to było, to rzuciłoby mi się to gdzieś tam, mówię, w tych opcjach dostępności, bo się tym chwalili, więc pewno to jest, ale nie po polsku.
2: Pewnie. Mariusz jeszcze do nas napisał, jeżeli chodzi o telewizory z przewodnikiem głosowym, to mój kolega ma telewizor Philips i ma włączony przewodnik i mowę po polsku. Drugi kolega ma telewizor TCL, dawny Thomson, ten też mówi polskim głosem i ma przewodnik głosowy dla niewidomych. Różne telewizory ludzie kupowali. Każdy z nich miał udźwiękowienie dla niewidomych i audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących. Tak napisał do nas Mariusz. I to na razie tyle komentarzy, więc myślę, że Patryku, możemy pójść dalej.
1: Mamy też tu Xboxa, ale no możemy sobie grać przez chmurę. Ale to myślę, że ja nie wiem, czy to jest dostępne z czytnikiem ekranu. Nie mam tam w tym momencie konta.
2: Ale to też chyba konsolę byśmy musieli mieć.
1: Nie. Podłączamy do tego pada, wykupujemy sobie usługę chmurową, żeby grać. Możemy sobie grać.
2: No to już, pewnie zależy też od dostępności gier. Czy mają zainteresowanie?
1: No jak mamy Game Passa, to co jest w Game Passie, jeśli chodzi o Microsoft.
2: Tak, ale nie. Bardziej mi właśnie chodzi o to, czy ma zaimplementowane opcje dostępności.
1: To prawda. Więc, no i jakieś takie w miarę stabilne łącze, żeby to działa. No u mnie to działa. No moim tutaj kombinowanym internecie bez problemu można sobie nawet w 4K tutaj bez problemu grać.
2: No proszę.
1: Fajnie to chodzi. Ale no mówię, odkąd tutaj jest polityka cenowa Microsoftu, jaka jest, no to z tego zrezygnowałem i z tego nie korzystam. Tak wygląda.
2: Okej.
1: Okay. Ale można.
2: Co mamy dalej?
1: Mamy Megogo. To jest aplikacja do ogólnie telewizji, ale z nią już jest gorzej. Teraz pokażemy.
0: User rodzinny. Dodaj dla dziecka. User rodzinny.
1: A, to jest wybór profilu.
0: Witryna dokumentu.
1: A, tu on chce. I już nam tego nie czyta. Bo tutaj jest do wykupienia pakiet. No i tutaj już mamy problem. Nie czyta. Tyle. To jest Megogo. Tak, jest dostępne Megogo na Samsungu.
2: No, szkoda.
1: O, teraz jak się cofnę, no to...
0: Punkt orientacyjny.
1: Tutaj...
0: Piłka nożna. Mistrzostwa świata 2026.
1: No to tutaj powiedzmy, że coś... Punkt orientacyjny. Coś można sobie...
0: Program informacyjny.
1: Uruchomić.
0: Punkt orientacyjny. Piłka nożna. Mistrzostwa świata 2026.
2: Nie czyta nazw kanałów, tylko czyta opisy programów, które są emitowane.
0: Pakiety.
1: Ogólnie zaraz jeszcze jedną rzecz. O, tu są...
0: Promocje. Kanały TV.
1: Kanały TV. I zaraz robimy je.
0: Program. Przycisk.
1: No i on nie czyta.
3: Sporo dobrego towaru. Widzę coś, co...
2: No co?
1: O, czyta.
2: A jak to zrobiłeś?
1: Po prostu zmieniam sobie kanały, tak jakbyśmy byli w normalnej telewizji, bo w Samsungu jest właśnie...
2: w ten sposób.
1: Tak, ale tu już muszę wykupić pakiet, więc jakby... Ja tutaj nie poużywam, ale te, po prostu te Megogo jest kulawe i tyle. Mhm. Da się... Ale no musimy...
2: Ale średnia pewno... to przyjemność, średnia żeby to z tego przyjemność. Korzystać.
1: Ale no powiedzmy, że mówię... No mówię, on tu cały czas chce pakiet i jakby to też przeszkadza w tym momencie, bo on ciągle gdzieś tutaj tym banerem nas atakuje, żeby wykupić. Pewno jakbyśmy bym to wykupił, no to no działałoby to trochę lepiej. Ale no zaliczam to do tego średnio na jeżę, no tak to nazwę.
0: Kanały TV. Smartfab, strona elementów, dwa
1: pod,
0: teraz
1: pod
0: spadek.
1: Co my tu mamy?
0: Elementów, 21, elementów, 20, dzieli na żywo, Netflix, galery, Mi, Spox, Megogo, czyli internet, elementów, 12.
1: Internet sobie pomijmy, naprawdę, przeglądać internet na telewizorze.
2: Ale z ciekawości, da się, czy tak?
1: Da się, ale...
0: Pasek narzędzi, 8 elementów, pisz adres URL lub słowo kluczowe, najczęściej odwiedzany, pozycja 2 z 5, YouTube.
2: No na przykład jakby sobie ktoś chciał Tyflo Podcast na telewizorze odtworzyć ze strony, to byłby w stanie?
1: Oj, ciężko tam się przy ten...
0: Zakładki, pozycja 3, odśwież polecamy, przycisk.
1: Ale...
0: Google, pozycja, ale... Onet, pozycja 8 z 10, odnosi.
1: Ale cokolwiek, nie? Ja nie wiem, szczerze powiem wam...
0: Programy, kanał, minus 20, oglądaj na dokumenty.
1: Nie wiem, jak można... korzystać w dobie tych banerów ciasteczkowych, tego wszystkiego, nie, to jest...
0: Odśwież seriale, filmy, programy, baner ciasteczkowy, punkt orientacyjny.
2: I to no już tak widać, że nawet dość wolno chodzi. Jest mało responsywne.
1: No, bo tu się dużo rzeczy ładuje, tak nie.
0: Zakładki, pozycja. Najczęściej obie. Zakładki do oglądania.
1: Dlatego nawet w Google TV nie ma przeglądarki, nie? I oni po prostu wyszli z założenia, że na telewizorze się nie ogląda, nie, inaczej, na telewizorze się nie obsługuje internetu takiego... w takim rozumieniu czystym, tak, że nie ma przeglądarki.
2: A kiedyś były takie plany, pamiętam, to się tym podniecano pomiędzy latami 90. a 2000, że właśnie w ten sposób korzystać się będzie z internetu, że internet będzie w telewizorze, wystarczy odpowiednia przystawka i będzie można surfować. No, nie przyjęło się to jakoś.
1: Może w tamtych czasach, jak nie było tych ekranów dotykowych, bo tu generalnie możemy sobie podłączyć klawiaturę, myszkę i to by gdzieś tam może i ułatwiło sprawę. Na pewno by dużo ułatwiło sprawę. Chociaż z tego co pamiętam, bo kiedyś była myszkę podłączałem, myszka na pewno nie jest dostępna z przewodnikiem głosowym, więc nie możemy sobie, tak jak w TalkBacku, nawet jak mamy myszkę podłączoną, to jak nawet jeździmy tą myszką, no to TalkBack i tak nam mimo wszystko czyta. Tutaj nie da się tak. Nie. Tylko klawiaturka wtedy. No mówię, da się ten, nawet nie wiem, mogę głosowo, czy to jest ten.
0: Czy zakończyć?
1: Ja też nie wiem, gdzie ten kursor jest.
0: Przycisk. Dalej, przycisk. Otwórz karty, pozycja 5 z 5. Do oglądania później.
2: Tam wcześniej miałeś na samej górze chyba ten pasek adresu.
0: Pozycja 1 z 5, odśwież polecamy. Przednij kartę, odda 100%. Przebisz 100%. Odśwież polecamy. Pisz adres URL, słowo kluczowe, pole testowe. Klawiatura ekranowa, małe litery, a sprawdź powiadomienie lub otwórz aplikację Smart Teams do prowadzenia tekstu. Ta funkcja nie jest dostępna na tej klawiaturze.
1: Bo to w ogóle też można...
2: wpisywać z telefonu.
1: Tak, można, no. Ale to no mówię...
0: Ta funkcja nie jest dostępna.
1: A nawet nie mogę to dyktować, dziwnie. A inaczej?
0: Pisz adres URL.
1: Tyflo Podcast. Zrozumiał? Bo z tym Tyflo Podcastem to tak nie każdy...
2: Tak. Nie wiem dlaczego. Jest problem.
0: Trwa edytowanie.
2: Tyflo
0: Podcast.
2: Pole. O, jest. No, to sprawdźmy.
0: Narzędzia wyszukiwania. Tyflo Podcast minus audycje dla niewidomych i niedowidzących.
2: O.
0: Tyflo Podcast minus audycje dla niewidomych i niedowidzących.
1: A to się mu udało, bo naprawdę...
0: Tyflo Podcast. Odnosi. Idź do wyszukiwarki. Kliknij, by wypełnić ankietę. Subskrybuj podcasty z wszystkich kategorii. Logo front odnosi.
1: No da się.
2: Tylko czekaj, bo jest subskrybuj podcasty z wszystkich kategorii i od razu przeskoczył do loga PFRON-u, a pominął wszystkie audycje.
1: Nie, mówi.
2: A, okej, okay, jest.
1: Ja? Teraz nie wiem, co mu się stało, ale...
0: Subskrybuj podcasty z wszystkich kategorii.
1: Gdzieś ja tu przeskoczę.
0: Tylko przegląd, odcinek NL335 odnośnik.
1: Możemy sobie to uruchomić na przykład.
0: Tylko przegląd, odcinek NL335 tego podcastu. Nie tyle dokumentu.
2: Tak, i teraz trzeba dojść do playerka.
0: Tylko podcast odnośnik. Dwa komentarze odnośnik.
1: Tak, chwila.
0: Tylko podcast.
1: No i właśnie to jest na telewizorze.
2: Tak, to wolne, wolne.
0: Idź do menu. O, trwa edytowanie. Szukaj przycisk. Przekaż nam swoje 1,5%. Dwa komentarze.
1: Ale to nawet, wiesz, chodzi o to, że nawet jakby to działało, nie wiadomo jak szybko, to trzeba się naklikać.
2: Tak.
0: Odnośnik.
1: Ja nawet nie wiem, gdzie
0: idź
1: to...
0: Idź do wyszukiwarki. Idź do menu. Odnośnik.
1: Co ja mam tu zrobić?
0: Tylko przegląd, odcinek NL335, odnośnik. Oprogramowanie, odnośnik. Dwa komentarze, odnośnik.
1: Czy to jest tam niżej?
2: Bo ty tu możesz chodzić po linkach, a trzeba by było pewnie móc chodzić w ogóle po jakichś elementach niebędących.
1: To jest, otwórz, jest. O,
2: linkami.
1: Po prostu niżej czego.
2: A, widzisz.
3: Fundacja.
2: No.
3: Prezentuje.
2: Działa.
1: Jeszcze powiem tak, jakbym korzystał z Samsungowej przeglądarki na telefonie, to te karty tu się synchronizują, to jest fajnie zrobione i faktycznie byłoby to dużo łatwiej gdzieś tam znaleźć, tak?
2: Czyli można sobie wtedy otworzyć to na telefonie, kliknąć tak, odtwórz, tak. A otworzy się na
1: tak, na przykład. No, je, no, no ja nie korzystam, ty, nie korzystam.
2: No nie dziwię ci się. Da się, ale przyjemność taka średnia, bym powiedział.
1: No, ja korzystam wszędzie, bo mam i iPhone'a, jak ktoś nie zresztą nie wspominałem, i wszystkie urządzenia, więc ja korzystam z Chroma, bo on jest multiplatformowy i nie ma problemu, można ze wszystkim tam sobie radzić. To działa przeglądarka, powiedzmy, że ona jest dostępna, no bo bym skłamał, jakbym powiedział, że ona nie jest dostępna, jest, ale po prostu trzeba się naklikać. No ja, dla mnie to jest bez sensu. Więc sobie podarujemy tą przeglądareczkę, niech ona po sobie siedzi. Działa, jak ktoś chce. Jeśli chodzi o stronę ogólnie tego podcastu, ona jest bardzo prosta, więc tutaj nic się nie wyświetla, jest to fajnie zrobione i nie ma problemu, ale wyobraźcie sobie jakąś ogromną stronę z milionami rzeczy. Nie, nie, po prostu. Chyba, że ktoś naprawdę musi. Dobra, to co ja tu jeszcze? Miałem internet.
0: Player.pl.
1: On jest chyba w ogóle niedostępny, z czego pamiętam. Ale sprawdzimy.
2: Może coś się zmieniło.
1: Bo to się zmienia. Polsat Box na przykład był niedostępny, chyba jest. Ale do niego też przejdziemy. No. Cisza. Fajnie, nie? Super. Brawo, brawo tutaj TVN, czy tam... Kto tam teraz jest właścicielem? Już nie wiem. Ale bynajmniej jest to od TVN. Możemy sobie klikać. Fajnie, nie? Super. Jest niedostępny. Także podziękujemy sobie. Jeśli chodzi o playera, wyjdziemy.
0: Smart strona główna, elementów. Polsat Box Go.
1: Tylko pytanie, czy ja tam jestem zalogowany? To się okaże.
0: Polsat Box Go, witryna dokumentu. Zobacz. Nagłówek, drogi użytkowniku, P, używamy, artykuj wszystko,
1: dobra,
0: Polsat Box Go, litwy na dokumenty.
1: Muszę to coś z tym zrobić, tak?
0: Załóż konto, zaloguj się.
1: Aha, no muszę się zalogować.
0: Załóż konto, zaloguj więc, się. Polsat Box Go, litwy na dokumenty. O, anuluj.
1: Pewno jest dostępny, bo on był dostępny, ale no w tym momencie no tego nie zweryfikuję, bo musiał się tutaj logować. I właśnie nie wiem, czemu w ogóle mnie stąd wylogowało, bo byłem zalogowany. To jest ciekawe.
2: Aha.
0: Zaloguj się.
1: Więc...
0: Załóż konto.
1: Ale dobra, przyjmijmy, jakbyśmy się chcieli zalogować.
0: Zaloguj się. Polsat czy... Box Go, dokumentu.
1: No jest tu kod QR.
0: Wróć. Zaloguj się, używając pionera.
1: Ale no fajnie jakby powiedział, że ten kod QR tu wyskoczył, nie? Fajnie jakby była jakaś informacja.
2: To prawda, że coś bo... jest i że trzeba...
1: Tak, bo generalnie
0: zaloguj się,
1: osoba niewidoma w tym momencie wzięłaby, logowała się...
0: Polsat Box. Nie masz konta. Logowanie i Polsat Box. Zaloguj się.
1: No ale...
0: Logowanie i Polsat Box. Facebook.
1: Można nawet przez Facebooka, jak ktoś chce.
0: Logowanie i Polsat. Zaloguj się.
1: Tutaj co mamy
0: zaloguj? Polsat Box.
1: A, e-mail.
0: Zaloguj się, aby korzystać z serwisu. Hasło. E-mail. Zaloguj się.
1: No.
0: Nie pamiętasz hasła.
1: Czyli to jest dostępne, czyli w teorii jesteśmy w stanie...
0: Zaloguj się. Hasło.
1: Się zalogować, e-mail. Tak. No, klawiatura jest dostępna, tak?
2: No tak, chociaż też chwilę zejdzie, żeby wpisać cokolwiek.
1: No wiadomo, ja staram się logować właśnie przy pomocy tych kodów QR. Co ogólnie, nawet jak nie jesteście pewni, to weźcie zawsze sobie, włączcie aparat w telefonie, a nóż tam się zeskanuje, bo większość aplikacji ma to rozwiązane w ten sposób i w większości przypadkach tak się logujemy, bo tak jest po prostu wygodniej.
0: Smart Hub, strona główna, elementów, dwa podpory, element 1, 2 na 10.
1: Dobra, to sobie podarowaliśmy już ten...
0: Dzieli na żywo, naziemny, element 2,
1: skończyliśmy na...
0: Internet, player.pl, Polsat Box Go, pilot WP, element 15.
1: Z pilotem WP to chyba też tak nie do końca jest.
0: Pilot WP.
1: Ale się upewnimy.
2: No oni ostatnio poprawiali dostępność w aplikacjach mobilnych. Pytanie, co z aplikacjami na telewizory?
1: No tutaj cisza. Cisza.
2: Tu jeszcze dostępność nie zawitała.
1: Ale zawita pewnie, bo teraz widzę, że faktycznie...
0: Element 21, aplikacja źródło, smartphone, Skoks, element internet, player, Polsat, pilot WP, TVP, Wiongi, element 16.
1: O! Tu będzie hit. Tutaj może ktoś tam słucha gdzieś tam z telewizji polskiej. Albo się coś zrobiło, że działa dostępność.
2: No, sprawdź.
1: No pięknie działa.
3: Za oceanem mówią,
1: nic nie działa.
3: Ale dla nas to zawsze będzie futbol.
2: Ale reklamę odtwarza.
1: Ale reklamę odtwarza. Brawo, brawo, telewizja polska, super, jesteście dostępni, jesteście przykładem.
2: Patryku, mój pefron.gov.pl. Ja cię serdecznie namawiam do złożenia skargi na brak
1: tak,
2: dostępności.
1: Ja złożę skargę.
2: Złóż, ja już to zrobiłem i...
1: Nawet możesz wyciąć te moje słowa i tam gdzieś udostępnić, bo...
2: Ja uważam, że my powinniśmy generalnie w myśl zasady w grupie siła, to powinniśmy masowo słać...
1: Ale to jest wszędzie. Tak. Przykładem jest Polskie Radio na iPhone'ie.
2: Tak,
1: wchodzi
2: tak.
1: I nie czy nic, kompletnie
2: dokładnie,
1: nic nie
2: dokładnie. Styl. Publiczny nadawca, tak. Żyjący z środków państwowych,
1: dokładnie.
2: No, naprawdę ma najgorzej działające aplikacje.
1: I to wszędzie, tak. Bez wyjątku. Żeby czasami jakiś system, może gdzieś tam przez przeglądarkę być, no, chociaż nie wiem.
2: To znaczy z przeglądarką akurat jest chyba nie najgorzej pod względem na przykład TVP. Tam jest bardzo nierówno, bo TVP na przykład ma bardzo fajnie zrobione na stronach internetowych. To Piotr opowiadał kiedyś w Tyflo Przeglądzie. Teksty alternatywne. Widać, że tam się ktoś przykłada. No tylko, że dział informatyki się nie przykłada, bo po prostu aplikacje mobilne, to jest koszmar.
1: Ale to jest wstyd. Tak. No, zobacz, Michale, ile czasu zajęło ci stworzenie aplikacji Tyflocentrum na Androida? To było chwila. Mieliśmy dostępną aplikację,
2: tak.
1: Która była zdatna do użytku i była przede wszystkim dostępna.
2: Oczywiście.
1: Więc nie wiem. Nie wiem po prostu, co tam się dzieje, na co idą te pieniądze, ale jeśli ktoś naprawdę za to weźmie, bo to jest kpina i wstyd. I tyle. Ja zostawiam to dalej bez komentarza. Idziemy po prostu dalej.
2: Dobrze, to idźmy dalej.
1: No jest to ogólnie radio, do słuchania radio aplikacja, zaraz ją tutaj... Ale ona jest niedostępna. Ona jest niedostępna. Przynajmniej sprawdzę, bo to się naprawdę zmienia. To jest czasami... Nie, ona jest niedostępna. Ona jest fajna, czytelna, jeśli chodzi o osoby słabowidzące. Super, ale no tutaj... Niestety jest niedostępna, więc dla nas, no sorry, ale jest niedostępna. Radio Vox FM, to ciekawe, ono jest tam chyba w miarę dostępne. Możemy sobie też radia słuchać. No i teraz możemy kliknąć sobie radio, żeby nam grało, nie? Chyba nawet, o.
2: I gra.
1: No jest, tutaj można sobie...
2: Czy te aplikacje, które ty pokazujesz, to one już są wszystkie zainstalowane na telewizorze?
1: Nie, nie. Jest to różnie. Ale na przykład YouTube, Netflix, Disney chyba jest. No te Bixby wiadomo, Xbox jest. Megogo na pewno nie ma. Internet jest. Playera chyba nie ma. Nie ma. Ale właśnie. Bo bym go przegapił, a on jest... A nie, ja tu byłem już, sorry, dobra. Dobra, tu byliśmy. Ale właśnie, ten Polsat Box, pomimo tego, że ja tam muszę się zalogować, a jakbym się zalogował, on jest dostępny, tam możemy sobie seriale oglądać i to jest dla nich brawo, bo to było niedostępne. Tam wchodziliśmy i nic nie działało, a jednak są przykładem, że można.
2: No tak.
1: Można to zrobić i choćby te dekodery, o których też tutaj był podcast, w zeszłym roku chyba to było, co pokazywałem, że można, jak się chce.
2: No ustawa o dostępności produktów i usług dla niektórych działa. Miło by było, żeby też publiczni nadawcy.
1: Tak. No oczywiście, bo to jest... Dobra, ja już...
2: No, nie nakręcajmy się, Patryku.
1: Właśnie. O, Switch TV. To jest fajna aplikacja do oglądania telewizji. Uruchomimy sobie ją. Ona jest na wszystkie urządzenia.
0: Przycisk. Głośność 15. Wydarzenia 24 HB. Wysłałem 24 HB.
1: I aplikacja jest dostępna. Możemy sobie tu przełączyć na tryb pełnoekranowy. Możemy sobie włączyć na przykład TVN. Ona taka ma czasami dziwną rzecz, że ona pojawia się błąd odtwarzania wideo,
2: a
1: się uruchamia. A działa, nie wiem, no. Ale działa. I to działa wszystko po internecie w tym momencie.
2: Aha.
1: Więc jak ktoś nie chce mieć anteny. O, tu możemy sobie w ogóle wybierać też, jakie kanały chcemy, czy ogólnotematyczne jakieś, filmowe. Nie wiem, na ile to jest słyszalne, bo tutaj...
2: No tutaj ta telewizja znowu jest taka dość głośna.
1: A ja ją spróbuję jakoś uspokoić. Chwila. Jak to tutaj?
0: Przełączyć na tryb pełnoekranowy. Profil. Przycisk. 6-6 na ekranie. Profil.
1: Dane. To nie, tutaj nie możemy wchodzić.
0: Strona główna. Przycisk.
1: Na no chciałem właśnie uspokoić tę telewizję, ale chyba się tak nie ma. Tu?
3: Wszystko nie precyzyjne.
0: Kanał telewizyjny. Przełączyć na
2: tryb. Pytanie, czy w ustawieniach przewodnika głosowego nie da się jakby głosu podgłośnić, a potem globalnie to ściszyć?
1: Bo generalnie, jakby to powiedzieć, on jak gada, to ta telewizja się wycisza.
2: Tak,
1: ale on
2: tak, jest to złagodzenie tak zwane.
1: Tak. Tak, to wszystko jest tu dostępne. Ta aplikacja jest fajna do telewizji. Jak ktoś potrzebuje, to uważam, że jest fajna. Mamy tu wszystkie kanały. No, ja trochę ją pokażę, bo uważam, że zasługuje na uwagę dlatego, że jest dostępna na wszystkich urządzeniach, bez wyjątku.
2: No naprawdę. Tak. A jak z audiodeskrypcją tutaj jest?
1: Nie widziałem możliwości. Ja tam napiszę, bo ci panowie są podobno bardzo kontaktowi, więc ja tam popiszę i popytam, bo nie widzę tu możliwości wybrania ścieżki w ogóle. I to jest taki jej minus. Ale jest responsywna. I teraz idę po tych kanałach, po tej liście.
2: No tak, i to rzeczywiście działa.
1: Tak, możemy sobie zmienić kanał szybko. No jest 270 kanałów, bo mówi nam. I nam czyta w odpowiedzi. Jest to fajnie zaimplementowane. Więc... A jak już jesteśmy w tym pełnym w pełnym widoku tej telewizji, to możemy sobie zmieniać kanały tak, jakbyśmy byli w prawdziwej telewizji, nie? W Samsungu jest to fajnie, bo w Androidzie akurat nie jest to tak fajnie zrobione. Musimy zawsze wybierać z tej listy, a w samsungowym systemie jest to zrobione ok. Więc dobra, no myślę, że jeśli chodzi o tą aplikację... No to tyle.
2: No widać, dostępny. Że po prostu działa.
1: I działa i... No z tą audiodeskrypcją właśnie mam jakieś tam... Bynajmniej ja nie znalazłem. Jeżeli ktoś sprawdzał, to tutaj mówcie, piszcie.
2: Dajcie znać.
1: Tak, dajcie znać. No dobra, to może co? Coś jeszcze ja tutaj? Aha.
2: To ja może przeczytam wiadomość od Grzegorza. Patryku, masz rację, że przeglądanie internetu na telewizji jest mało przyjemne, ale na przykład ja przeglądarki używam do oglądania TVN24, której to stacji apka jest skopana na Google TV, a tak zrobiłem sobie zakładkę na stronie, gdzie jest transmisja i się odtwarza automatycznie.
1: Oczywiście, to się da i ta przeglądarka jest dostępna przede wszystkim, tak? On, tam się trzeba naklikać. Mnie właśnie to denerwuje. To nie jest, że to jest przytyk do Samsunga w tym momencie, bo to jest nie fair. Inaczej. Jeżeli jesteśmy osobami widzącymi, to najlepszą rzecz ma chyba zrobione LG. Bo oni mają ten fajny ten pilot Magic Remote, czy jak tak to się nazywa. I tam normalnie jak ruszamy sobie tym pilotem w powietrzu, to tam jest myszka. O. I dla osób widzących jest to świetne. Mamy też tam taki gładzik jakby i można sobie to tam obsługiwać. Ale no mówię, to jeśli chodzi o osoby tam słabo widzące, to w LG jest to fajnie zrobione. Jeśli chodzi o internet, jakby ktoś chciał.
2: No tak. Tu jeszcze Grzegorz dopisał, że może dla jakichś stron serwisów streamingowych ma jakiś sens. No tylko, że to już rzeczywiście w takim przypadku, kiedy nie jesteś w stanie obsłużyć tej aplikacji natywnej, bo zawsze aplikacja w takich urządzeniach, jeżeli jest zaprojektowana w dostępny sposób, będzie wygodniejsza niż strona, która ma jeszcze mnóstwo różnych elementów, które po prostu trzeba pomijać, no i to jeszcze dodatkowo obciąża przeglądarkę.
1: Tak, bez sensu. No ja uważam, nie, po prostu w dobie dotykowych ekranów to, że możemy bardzo szybko, nawet możemy sobie gdzieś tam coś przez Chromecasta wrzucić czy przez AirPlay, bo też tu jest AirPlay, ale tam do ustawień przejdziemy, to pokażę, no. Także nawet jak mamy iPhone'a, to możemy sobie tam różne rzeczy przerzucać, więc ja nie wiem. No jest, no po prostu jest przeglądarka. No jest. Ktoś chce, no tutaj pewno słuchacz Dawid jest zainteresowany, bo on z tego tak w ten sposób korzysta ze względu na swoją niepełnosprawność. I może dla takich ludzi okej, jest to fajne, że mamy tą przeglądarkę i możemy sobie tam, możemy też klawiaturę, myszkę, mówię, podłączyć i sobie tam sterować, jeśli o to chodzi.
2: No dobrze, to co, idziemy dalej.
1: Idziemy dalej.
0: Prime Video.
1: No ja podgłośnię trochę, bo może być nie słychać.
0: Głośność 15.
1: Zobaczymy tego Prime'a, ale on chyba był dostępny. Ale to sprawdzimy.
0: Zalokuj się. Utwórz konto. Zobacz, co jest dostępne. 3 z 3.
1: No zobaczymy, co jest dostępne na przykład.
0: 1 of 10.
1: On już chce nam otwierać już tutaj.
0: Seriale, filmy, Amazon robi. Każdy kolejny. Po twoim. Dom na lat.
1: I to działa bardzo fajnie, przyzwoicie.
0: Moi Hairball. Tego lata. Farmacja.
1: Jest to responsywne, uważam. Odcinki. Praktycznie po dotknięciu.
0: Moja wina.
1: Nie kończy się animacja, a on już zaczyna czytać.
2: Zaskakująco dużo naprawdę tych aplikacji, przynajmniej tak powierzchownie patrząc, no bo wiadomo, nie będziemy teraz prezentować każdej aplikacji szczegółowo, ale zaskakująco dużo jest dostępna.
1: Jest. To się zmieniło, bo faktycznie jak ktoś miał takiego Samsunga gdzieś tam w 2016 roku, bo warto powiedzieć, że oni mieli już to dawno, tą dostępność, no to faktycznie tych aplikacji tam prawie nie było dostępnych, ale teraz dużo jest. I zobacz, Michale, no nie wiem, na ile to będzie słychać, dotykam, znaczy klikam.
2: Tak, jest to responsywne.
1: Jest to naprawdę świetne. Tutaj pochwalę tutaj Prime Video, bo jest fajnie.
0: Wejść z aplikacji. Czy chcesz wejść z aplikacji?
1: Ładnie nam tutaj czyta, ok.
0: Smart Hub, strona główna, elementów 12, polecamy Cana Plus, element 3.
1: Cana Plus, polecamy, a to nie wiem nawet.
0: Naciśnij przycisk prawo, tak, wyraz sobie 9,
1: ciekawe. Już kiedyś tam jakiś czas korzystałem z Cana Plusa, ale przyznam się szczerze, nie pamiętam, czy ono jest dostępne, ale chyba nie.
0: Za darmo.
1: O, coś tu przeczytało za darmo, ale chyba tyle. No są tu treści, ale nie czytam.
0: Za darmo, S1 za darmo.
1: No i tyle.
0: Za darmo. No. Za darmo.
2: No za darmo. Niech będzie.
1: Bo tu cały czas pokazuje filmy, które są za darmo. Ja tylko czyta te za darmo, nie? Fajnie, dziękuję, ale jest niedostępny, tak? Jeśli chodzi o Canal Plusa.
2: A Kanal Plus akurat na przykład na iOS-ie całkiem ma...
1: Tak, on jest dostępny na systemach mobilnych, tak.
2: Ale ja mam wrażenie, że tam przez chwilę ktoś był, kto się tą dostępnością zajął i przejął. A teraz chyba po prostu nie jest już z tym gorzej.
1: Apple TV, ja z niego nie korzystałem, bo jakby nie miałem takiej potrzeby, ale ono chyba jest dostępne i to chyba, jak to Apple, no ono musi być dostępne, no. Więc ono się będzie długo wczytywać, bo tam, nie wiem, czemu ono się tak porusza. To jest chyba jedna... O, to jest to, co ja mówię. Użyj aparat w telefonie. Następnie 34 zł i 99 groszy za miesiąc. Wszystko przeczytane. Można?
2: Można.
1: I zobacz, jak to działa fajnie. Pyk, pyk. Koniec nawet czyta, o patrz. Nie ma. Klikam w górę, nie ma nic więcej. Koniec, nie? Czyli Apple umie. Pochwalimy Apple'a.
2: A ja?
1: Pochwalimy. Też im się należy. Więc no, Apple TV będzie jedna z lepiej dostępnych aplikacji. Mimo wszystko. Dobra. Bo tu mówię, byśmy musieli się logować. Ja tam, znaczy no konto mam Apple, ale nie mam, no nie korzystałem z tego nigdy. Rakuten TV z tego nigdy nie korzystałem, więc nie wiem, czy kogoś to tam będzie interesowało. Nie wiem, pokazać to? Pokazać.
2: Zobaczmy.
1: Zaczekaj. To chyba nawet jest zainstalowane. Więcej informacja,
2: zrzuty ekranowe, przycisk 2 z 3 elementów, zrzuty ekranowe, więcej informacja, przycisk. No to już. Zainstaluj
1: przycisk. A, dobra, to jest do zainstalowania.
0: Więcej, zainstaluj przycisk.
1: To nie wiem, instalujemy? Nie zainstalujemy.
2: Ale w sumie dziwna sprawa, że był skrót do aplikacji.
1: Wiesz dlaczego?
2: Aplikacja nie była zainstalowana.
1: Była, ja ją wywaliłem. Bo z niej nie korzystałem.
2: W ten sposób.
1: No. A to jest jakby jakaś tam może umowa jest, bo Samsung tam wiadomo. Czasami jak mamy te przyciski dedykowane do aplikacji, czasami są jakieś. Na przykład mamy Disneya, teraz nie ma. Kiedyś był. No, coś jest dostępne. Ale już działa wolniej.
0: Za darmo przycisk.
1: Kanały TV jakieś tu.
0: Zaakceptuj wszystko, przycisk. Odbierz wszystko, przycisk.
1: Ale może ja nie będę...
2: Ciasteczka.
0: Od początku 12 zostało 48 minut. Oglądaj teraz 12.21.04 minus 22.52 Wonderbell, przycisk. Bo 21.00 minus 21.59 1 plus 1 minus.
1: Boże, to ona mi się nawet wizualnie ta aplikacja nie podoba. Ona jest...
0: 12.21.00 7.21.00.
1: Ja tutaj się nie mogę w ogóle ogarnąć, o co tu w ogóle chodzi.
2: No to zobaczmy, co tam jeszcze mamy, bo tego...
1: No, ale jest tak po prostu... No jak ktoś chce, będzie z tego chciał korzystać, to jest to dostępne.
2: Znaczy dostępne, używalne może, tak, bo to...
1: O! Ale to mówię, to jest... Dużo tej zagranicznej telewizji tam jest po prostu... Special time, zobaczymy. To też ciekawe, bo to jest bardziej popularne.
0: Twoja kolekcja ikonicznych film. Dowiedz się więcej. Przycisk 2. Polityka prywatności. Przycisk 2. Cel to jest Spysław Chiny. Opcje prywatności. Przycisk. Cel to jest...
1: No, ale jest dostępne.
0: Polityka. Warunki użytkowania. Dołącz teraz. Przycisk.
1: No, ja muszę się tutaj zalogować.
0: Zaloguj się.
1: Nie wiadomo, no ja no, nie korzystam ze wszystkich aplikacji, no bo subskrypcja. Jakbyśmy mieli tak wszystko subskrybować, to wiecie.
2: To
1: nie?
2: Co miesiąc byłby solidny rachunek.
1: No, ja korzystam z Netflixa, Disneya. No i teraz sobie właśnie wykupiłem Sweet TV, ale to głównie dla testów. No i chyba też zostanie po prostu na taką telewizję wyjazdową, jak to się mówi. No i mam YouTube Premium oczywiście, ale to chyba prawie każdy.
0: Smart Hub, strona główna.
1: No dobra, to już. I te wszystkie aplikacje, które ja tutaj z nich korzystam, one praktycznie chyba wszystkie tam w ramie są i się nic nie dzieje. O, to może kogoś zainteresować, mamy koło pilota.
2: O proszę.
1: Możemy sobie z nim pogadać.
2: No to spróbujmy.
1: Spróbujmy sobie z nim pogadać.
0: Porozmawiajmy. Przycisk.
1: I co ja się o tym muszę zrobić?
0: Microsoftowi lot twór pomocnik. A i pyta dokumentu.
4: Cześć, Patryk.
1: Cześć, jaka będzie dzisiaj pogoda w Warszawie?
4: W Warszawie dzisiaj zapowiada się dość spokojna pogoda. Będzie w większości pochmurno, a temperatura wyniesie około 23 stopni Celsjusza. Nie przewiduje się opasów, więc warunki będą całkiem przyjemne. A ja dodam małą prognozę, żebyś mógł zerknąć na szczegóły. Jeśli masz jakieś plany na wieczór, to raczej nie powinieneś się martwić o pogodę.
1: No myślę, że chyba wystarczy.
2: No, to rzeczywiście całkiem i ładna synteza i...
1: Tak, i ładnie to brzmi, tak. Bo w ogóle warto też powiedzieć, bo myślę, że jest to ważne dla osób niewidomych, ten telewizor ma naprawdę fajne głośniki. W sensie, nie tyle może do muzyki, bo no, inaczej. Jak ja bym nie słyszał czegoś lepszego, to bym powiedział, że jest w ogóle świetnie. Ale no mówię, no słyszałem nawet lepiej grające telewizory i ja jestem marudą, ale to jestem ja. Ale dla większości osób to uważam, że głośniki są naprawdę dobre. Do słuchania jakichś podcastów i oglądania filmów, seriali. No do muzyki uważam, że trochę płasko mimo wszystko, że no wiadomo, cienka obudowa. No ciężko, żeby coś tutaj lepszego gdzieś tam. No jest jeszcze, mówię, ta wersja z subwooferem, ale dokładanie tam tysiąca paru złotych do tej wersji z subwooferem, za to kupimy przyzwoity soundbar, który zrobi robotę, moim zdaniem.
2: Zgadza się. No dobrze, to co mamy dalej? Jeszcze jakieś aplikacje czy ustawienia?
0: Elementów 12, dostarczone przez Samsung Promotion.
1: Elementów. Mamy tutaj, ale tutaj to jakieś Samsunga. Mamy SmartThings. Mamy sobie SmartThings Samsunga. SmartThings to jest aplikacja do zarządzania ekosystemem, jeśli chodzi o dom Samsunga.
0: Zarządzaj urządzeniami, procedurami. Stan lokalizacji ulic, dom, lista, elementów 1. Zadzwoń na mój telefon, 3 urządzenia.
1: O, to jest fajne, fajna funkcja ogólnie. Bo możemy zrobić coś takiego.
0: 3 urządzenia, wybierz urządzenie, a telefon lub tablet zadzwoni nawet wtedy, gdy nie będzie go w pobliżu. Możesz także edytować urządzenia, aby je ukryć. Galaxy S24+. Galaxy Tab S9V. Galaxy S24+.
1: No, żeby sobie dzwonić na telefon. Aha. Czyli jak nie wiemy, gdzie postawiliśmy telefon, no to z poziomu telewizora jesteśmy w stanie, nawet pomimo tego, że w tym momencie mój telefon jest w trybie nie przeszkadzać, to...
2: To on to nadpisuje i dzwoni.
1: Tak, i dzwoni. Jest to fajna funkcja, ja czasami z tego korzystam, przyznam się, więc mi się to podoba. Ale to w ogóle w dużo łatwiejszy sposób da się wywołać, ale to pokażemy później, no bo wiadomo, no, nie będzie gdzieś tam milion rzeczy klikał, żeby zadzwonić na telefon, no bo się każdy młody chciało, tak?
2: No tak.
1: Wiadomo.
0: Siatka elementów 15 w ruchu pod, tak zarejestrowano.
1: Tu są moje smart tagi, które są połączone z kontem.
0: Sypialnia, że random niedostępne. Przycisk. Smart Teams ulubione, stan lokalizacji ulubione, to pogoda, 26C. Siatka elementów 15, salon musi sprawę wyłączone.
1: To jest mój głośnik, który jest tutaj, wisi sobie. Możemy sobie go tam włączyć, wyłączyć.
0: Siatka elementów 15, salon wyłączone.
1: To jest moje światło, które sobie mogę włączyć. O, mógł sobie je włączyć.
0: Włącz przycisk 1 z 8.
1: I ono sobie tam będzie świeciło. Więc to jest też fajna funkcja, że możemy sobie takie rzeczy tutaj... wiadomo, że nie wiem, dla osób niewidomych światło, czy jest istotne, ale no, dla osób słabowidzących możemy sobie nawet jasnością sterować tego.
0: Włącz ściemniacz 51%, przycisk 2 z 8. 0 do 100, 50.
1: No i ja sobie rozświetlam swoje światło w salonie teraz. Mam taką taśmę LEDową, firmy Meros, i ona jest połączona właśnie z kątem Samsunga, z tym całym SmartThings, i mogę sobie to sterować.
0: 76.
1: No i sobie rozjaśniłem i mam już jasno.
0: 83. 84. 85.
1: To też jest ciekawe. Myślę.
0: Ściemniacz 51. Włącz przycisk 1. Ściemniacz 8. Włącz przycisk 1 z 8.
1: No,
0: włącz.
1: Także...
0: Siatka elementów 15.
1: Smart
0: Siatka elementów 15. Wirtualny dom. Dowiedz się, jak
1: to tu są jakieś mapy, możemy sobie tworzyć domu. Ja z tego nie korzystam, bo to jest bardziej, mówię, dla osób widzących.
0: Kategoria. Karta elementów 8. Widok mapy 2. Ulubione. Urządzenia 4 z 8.
1: No tu mówię, tam byliśmy w ulubionych, tu jesteśmy, tu mamy wszystkie urządzenia.
0: Urządzenia, wszystkie urządzenia, sypialnia, sypialnie, siatka elementów, 4, 5 sypialnie wyłączone.
1: No to jest mój telewizor w sypialni, który mogę sobie włączyć, tak, w tym momencie. Klikam i sobie by tam się uruchomił telewizor.
2: No tak.
0: Sypialnie,
2: siatka. Zmieniasz pokój i od razu możesz sobie zdalnie zażyczyć, żeby on już się uruchomił.
1: Tak, na przykład. Często mi się zdarza, że wychodzę z sypialni na przykład i wracam, chcę coś oglądać, idę sobie do salonu, bo tu mam większy telewizor, no to tu sobie wyłączam po prostu, żeby tam telewizor gdzieś tam
2: po
1: co ma ciągnąć prąd, czy tam, nie wiem, wiadomo o co chodzi. Można sobie to wyłączyć. No jest to ekosystem Samsunga, więc wiadomo. Są to też plusy. Więc myślę, no tutaj co? No ze SmartThings tyle. No możemy sobie tu sterować, jest to dostępne.
0: Sypialnie.
1: Jest to responsywne w miarę.
0: Sypialnie, siatka elementów, 4, 5 sypialni, kili salon, salon, siatka elementów, 3, LED wyłączone, przycisk, 1,
1: no to jest ten mój LED. Więc tyle. SmartThings pokazaliśmy. Co tu jeszcze można pokazać z aplikacji?
0: Elementów 20. Po
1: Max. HBO Max. Pokazywałem?
2: Nie
1: pokazywałem.
2: Chyba nie.
1: Więc też można by.
0: Zaczekam. Po Max. Wideo, pogląd zawartości, liczba gwiazd. Więcej.
1: O, on jest też do zainstalowania.
2: Ta.
1: No bo ja go wywaliłem.
2: No tak, bo jak nie używasz, no to.
1: Tak.
2: Znaczy ja myślę, Patryku, że tak naprawdę to ewentualnie jeszcze może pokaż jakąś aplikację, której rzeczywiście używasz, bo no skoro i tak w większości będzie nas witał ekran logowania, to też średni ma sens, a potem przejdźmy do rzeczywiście ustawień tego telewizora.
1: No co ja tu jeszcze, ja korzystam, no to tą galerię pokazałem, SmartThings pokazałem. No może pokażemy też telewizję ogólnie, nie? Wypadałoby pokazać.
2: No tak.
1: Telewizor.
2: Telewizję naziemną.
1: Naziemną, dokładnie, bo ja mam tutaj jako fan technologii telewizjo naziemno-satelitarnych, bo się tym też zajmuję, można powiedzieć, na co dzień, więc nie wyobrażam sobie nie mieć dostępu do telewizji naziemnej czy satelitarnej po prostu. Nawet nie tyle, że ja to jakoś nałogowo oglądam, tylko po prostu no takie jest moje hobby. Ja to lubię. Lubię się tym bawić. Czy ta nam to wszystko. Mamy autodeskrypcję też, no bo on nam czyta, czy... Czyta.
2: O, i tu coś było, że audiodeskrypcja.
1: Tak, bo on nam informuje, że jak gdzieś jest dostępna audiodeskrypcja, on nam to będzie czytał. Tutaj mamy taki, co zrobiłem w tym momencie, bo to może być istotne. Nacisnąłem ten podłużny przycisk po prawej stronie, bo po lewej jest głośność, a po prawej jest kanał. Bo to jest takie w formie takiego joysticka. No ja nie umiem tego wytłumaczyć tak, żeby zrozumieć. No generalnie to jest taki przycisk, że go albo możemy pchnąć do przodu, albo możemy go pchnąć do tyłu, albo możemy go wcisnąć, nie? Więc myślę, że... To jest taki trójkierunkowy. To jest tak na zasadzie, jak kiedyś były Sony Ericssony z joystickiem.
2: Aha.
1: Tylko, że to jest takie płaskie.
2: Tylko, że nie działa na boki, a tylko przód, tył.
1: O właśnie, nie działa na boki. No bo tak, żeby każdy mniej więcej wiedział, co mi chodzi. I po wciśnięciu tego po prawej stronie mamy taki... Chwilę podgłośnie. I tutaj mamy całą listę kanałów.
0: 5 TV, 6, 9, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4. Życie
1: pod
0: zastaw minus S.
1: Klikamy strzałką w prawo, to idziemy, co będzie dalej.
0: Dzielnica strachu minus S. 9 od 396. 22.00 do 23.00. Dzielnica strachu minus S. 9 od.
1: Myślę, że jest to bardzo fajnie zrobione. Od razu wiemy, że jest audiodeskrypcja, jest ładnie odczytywane.
2: No tak.
1: Także. Także tak te RPG tu wygląda. To wiadomo, też zależy, bo jakbyśmy mieli jakąś telewizję satelitarną z modułem, to tych informacji tam będzie dużo więcej niż to, co on tutaj ma w tej naziemnej, więc...
2: No to wiesz, wszystko zależy od tego, co oferuje kanał, tak naprawdę.
1: Tak, to jakby tutaj nie możemy mieć jakichś tutaj pretensji do Samsunga, czy jest czegoś za mało, czy za dużo, bo to po prostu nadawcy tutaj decydują, tak? Dodam też, mi się przypomniało, to jest istotne, nie możemy nagrywać, niestety Samsung w ślad z innymi tutaj...
2: nie pozwala.
1: Nie pozwala i w sumie nie wiem dlaczego. Bez sensu.
2: Bo fajnie by było móc, ja już nawet nie mówię, że wyciągać potem z tego telewizora te zapisane materiały, ale w jakąś wewnętrzną pamięć albo na pendrive'a, tak jak kiedyś, czy na dysk twardy było, się zapisywało.
1: Dało się. Mam też telewizor u rodziców z 2017 roku, który miałem, też Samsung. I on generalnie ma taką funkcję, nie? Więc to nie jest tak, że jej nigdy nie było. No była, był ten, mogliśmy sobie, jak mieliśmy dysk podłączony czy pendrive, mogliśmy sobie cofać kanały i w ogóle, więc pauzować, a tutaj no, niestety.
2: Dobrze, odbierzmy telefon, bo mamy słuchacza na linii, kto jest z nami?
5: Witajcie, Dominik z tej strony.
2: Cześć Dominiku, słuchamy.
1: Cześć.
5: Witajcie, witajcie. Moje pierwsze pytanie, jeśli chodzi o ten telewizor, bo od początku nie słuchałem tego podcastu, może już było to mówione. Czy ten telewizor ma możliwość, tak jak starsze telewizory Samsunga, w ustawieniach, żeby go połączyć z kątem iCloud w celu wyświetlania zdjęć?
1: Ale to przez AirPlay chyba zrobisz.
5: Bo z tego, co pamiętam, do starszych... w Samsungach była taka opcja w ustawieniach, że można było podłączyć konto iCloud w celu wyświetlania zdjęć.
1: Nie kojarzę takiej funkcji w ogóle. I nawet w tym starszym, który mam, też nie kojarzę, żeby bezpośrednio była możliwość do podpięcia konta iCloud.
5: Na telewizor. Pamiętam, że też naciśnięcie któregoś z tych cieniutkich przycisków, bodajże tego od głośności albo tego od zmiany kanałów, u ciebie w pokoju postaw, mamo. Ten. Dawało to, jak się nacisnęło, to był spis danego kanału.
1: No tak, to tu
5: co leciało w dalszych tych. Co leciało w dalszych godzinach.
1: Teraz w tym momencie to właśnie pokazuję.
5: O. A powiedz mi, Patryku, może było to też mówione, czy da się po niewidomemu na tym telewizorze skierować źródło tak, aby na przykład mieć jako docelowe wejście dekoder Polsat Boxu.
1: Tak, możesz sobie wybrać dekoder Polsat Boxu. Mało tego, możesz przy pomocy tego pilota sterować dekoderem.
5: Ja mam jeszcze ten dekoder tego typu, gdzie był ten taki pilot, to już nie, to jeszcze nie był ten nowoczesny taki z tymi przyciskami.
1: Evo Boxa masz jeszcze, tak?
5: On ma takie obłe krawędzie, ten dekoder.
1: Tak, to
5: baterie paluszki małe.
1: To też będzie działać, ten pilot.
5: Podłużny,
1: tak,
5: no.
1: Tak, będzie sterował. Evo Box. On jest taki jak mydelniczka, tak? O to chodzi. Coś w takim stylu.
5: On mniej więcej coś takiego, no, że na środku jest taki troszeczkę zwężony, a na końcach jest taki... taki rozszerzony.
1: Generalnie wszystkie dekodery chyba 2010 roku, jak Polsat przeszedł na te swoje własne dekodery, bo wcześniej oni mieli podwykonawców, tam Samsung im robił i inne firmy, no to odkąd oni przeszli na swoje dekodery, te HD5000, 500S tam były i dalej, wiadomo. To
5: pamiętam,
1: te wszystkie
5: miałem
1: dekodery,
5: HD6000 jeszcze.
1: Tak, czyli HD6000, on miał chyba nagrywarkę, jak się nie mylę, jak nie mylę, można było
5: 7000 miał nagrywarkę, szóstka.
1: Jakby mniejsza o te dekodery, ale generalnie do czego zmierzam? Ten pilot Samsunga jest w stanie nimi wszystkimi sterować. O to mi chodzi.
5: Czyli z tego co pamiętam, to LG musiało mieć wymóg taki, że to musiał być HDM, tam musiał być kabel HDM i ARC czy CRC bodajże.
1: CRC, bo HDMI ARC to jest do przesyłania dźwięku, to jest kanał zwrotny, że na przykład pod HDMI ARC podłączasz na przykład soundbara czy wzmacniacz, jak ja mam tu Harman Kardon wzmacniacz, który jest właśnie...
5: To ten CRC musiał być.
1: Ale musi być ARC i wtedy jak... To jest też istotne, myślę, że jak właśnie podłączasz sobie jakiś sprzęt audio pod właśnie ten kanał ARC, no to masz możliwość sterowania pilotem głośnością, włącz-wyłącz, czyli włączasz telewizor, uruchamia ci się wzmacniacz, czy tam soundbar, czy cokolwiek, czy jakieś amplituder kina domowego, no cokolwiek, tak.
5: A zademonstrował, a czy już demonstrowałeś może, albo będziesz demonstrować w przyszłości, jak w ogóle taki wybrać te źródło?
1: No to przejdziemy do tego źródła.
5: Też. Bo jestem bardzo ciekaw.
1: Ogólnie dobra, to nawet mogę to zrobić w sumie teraz, bo co, no tutaj pokazałem. Odgłośnimy.
6: Zmocować.
1: No bo generalnie jest tak. Tu jest app. I ja mam tu Polsat Box od razu. Klikam i będzie leciało z Polsatu telewizja. I leci sobie z Polsatu telewizja. Także...
5: Wow, fajnie to wygląda. No. Ale teraz trochę pozmieniali też syntezę, bo pamiętam wcześniej było coś takiego cyfr nazw kanał. Czy jakoś tak.
1: No bo on tak czy. Bo teraz to była telewizja z dekodera, ale wcześniej jak.
0: Czyli na żywo naziemny, element 2 z 20.
1: To jest naziemna, nie?
5: Mhm.
1: No to tak dalej czyta, bo to jest skrót. On to czyta tak, jak jest napisane, bo to jest napisane w skrócie. Więc to nie jest, że on źle czyta, tylko tak po prostu jest.
5: No. Ja chyba sobie wymienię ten telewizor, bo. Ja mam takiego LG-ka jeszcze starego, a wcześniej miałem Mantę.
1: Mhm. O nie, tak nie, myślę, błagam, właśnie. Nie Manta. Ludzie, wszystko.
5: Kiedyś miałem LM22, tego się nie dało. Musiałem do ustawień fabrycznych kiedyś telewizor przywrócić, bo kiedyś włączyłem filtr DTF czy jakoś, tak? I nie szło tego wyłączyć.
1: Ja tego mam sytuację, opowiem, mi się przypomniała a propos Manty, telewizorów Manta. Ja byłem w Lublinie, tam miałem rogówkę przeszczepianą, ale jeszcze przed tą kwalifikacją właśnie z kuzynką w hotelu byłem i tam właśnie był telewizor Manta i ja pełno tych kropli, w ogóle te oczy mnie tak bolały, jeszcze ona włączyła ten telewizor i ten telewizor miał tak beznadziejny dźwięk. Ja mówię,
5: weź
1: to wyłącz, bo ja po prostu nie dość, że nie widzę, to po prostu ugłuchnę jeszcze, nie?
5: I one miały naprawdę słabe głosy. One miały
1: to jest taka ciekawostka, nie? Naprawdę,
5: moja mama, jak oglądałem u siebie telewizor, to mówiła do mnie, synek, proszę ciebie, wyłącz już ten telewizor, bo tego się słychać.
1: Naprawdę, to jest tego typu dźwięk. Ja tak dlatego tą sytuację zapamiętałem, bo ten dźwięk
5: taki
1: był tak
5: fatalny. Jakby...
1: Strasznie, no.
5: Jakby się telefon uszkodził.
1: No,
2: no ale z tego odbiornika, Dominiku, to myślę, że będziesz zadowolony, jak sobie
1: Tutaj dźwięk jest super. W ogóle też warto powiedzieć o ekosystemie, jeśli chodzi o dźwięk. No mamy soundbary, mamy ramki takie fajne, możemy sobie na ścianie, ja mam jedną taką ramkę, sobie kupiłem. Music Frame jest to... Na pierwszy rzut oka nie wygląda to jak w ogóle głośnik, a gra całkiem przyzwoicie. I fajnie się synchronizuje z telewizorem, więc bezprzewodowo nawet, więc fajnie. To
5: ciekawie,
1: też
5: ciekawie. No, te ramki teraz są bardzo popularne, te samsungowskie Music Frame.
1: Może kogoś też zainteresuje, bo ja zakupiłem ten telewizor, jak mówiłem na początku, i dostałem chyba za miesiąc czy dwa kod rabatowy za to, że zakupiłem ten telewizor 30% na zakup jakiegoś soundbara, głośnika, czegokolwiek. Ja sobie myślę tak. Soundbara nie potrzebuję, bo mam tu dużo lepszy zestaw grający, taki prawdziwego zdarzenia, więc bez sensu, żeby kupować tu soundbar. No to kupiłem sobie taką rameczkę i kupiłem ją za 6 stówek. I uważam, jak za 6 stówek mamy AirPlaya, mamy Chromecasta, mamy w ogóle synchronizację z telewizorem. No, a fajna sprawa, naprawdę.
5: O właśnie, miałem ciebie zapytać, bo mi się teraz w ostatniej chwili właśnie przypomniało. Ty już masz ten telewizor z ładowanym pilotem na USB-C, nie?
1: Tak, i on jest z tyłu panel słoneczny też.
5: Powiedz mi, ile tobie wytrzymuje ten pilot na jednym naładowaniu?
1: W poprzednim telewizorze, który mam w sypialni, wytrzymał 3 lata, więc no.
5: 3 lata na jednym ładowaniu?
1: Tak, tak.
5: O Jezu!
1: A jeszcze jakbym miał ten nawyk odwracania tego pilota tak tym panelem do góry, bo on jest z tyłu, jakby od spodu pilota.
2: To pewnie w ogóle nie musiałbyś go ładować.
1: No chyba tak,
5: A da się sprawdzić w ogóle poziom baterii tego pilota?
1: Da się sprawdzić.
5: Weź pokaż, bo jestem ciekaw.
1: Gdzie to będzie? Tu.
0: Szybkie ustawienia, siatka, strona pierwsza z 5 elementów, 25, wszystkie ustawienia.
1: Wiersz 1,
0: kolumna 1, siatce, liczba, wiersz, ustawienie, dźwięk, wyjść, połączenie, ogólna prywatność, dostęp, pomoc, techny, konserwacja, ogólne, zaawansowane funkcje, ustawienia tryb AI, piłka nożna, przycisk 4, zaawansowane funkcje,
1: Nie pamiętam, gdzie to było.
0: No, opcja ekranu startowego. Przycisk 6 z 6 elementów. Ustawienia. Ustawienie kategorie. Lista elementów. 6. Zaawansowane. Ogólne
1: kryzys. Chyba tu.
0: Dostępność. O, warunki prywatne. Oszczędzanie energii. Przycisk 16. Optymalizacja. Minimalna jakość. Wygaszacie. O, out. Auto. Wyłącznik czasowy. Przycisk 9 z 9.
1: Nie, nie to auto.

0: Jak wygląda pierwsza konfiguracja w ogóle tego telewizora? Jest łatwo, czy jest trudno?
1: Możesz dodawać pół.
2: Jest bardzo fajnie, jak masz telefon Samsunga, to jest bajecznie, bo tak naprawdę dostajesz od razu powiadomienie, jak podłączysz telewizor do prądu i on się wiadomo uruchomi i sobie go konfigurujesz z poziomu telefonu. Jeżeli masz iPhone'a, no to instalujesz aplikację SmartThings, tam dodajesz po prostu, już wiadomo, aplikacja ci prowadzi i też to zrobisz.
0: To pewnie wykryje mój telewizor, tak jak tą pralkę pamiętam kiedyś. W
2: Tak, o
0: październiku jak
2: właśnie,
0: jeszcze
2: robiłeś
0: podcast
2: pralkę, no to
0: robiliśmy.
2: już wiesz, w czym rzecz. No, to tak samo będzie,
0: Tak,
2: no.
0: wiem w czym rzecz, no.
2: No.
0: Sam zdziwiony byłem w
2: Dlaczego?
0: ogóle, że to tak
2: Tak.
0: działa.
2: To jest to sam, co bym zaimplementował fajnie i myślę, że nie ma co się w ogóle bawić w klikanie pilotem, no bez sensu. Po
0: No,
2: prostu za
0: także
2: dużo
0: no.
2: jest tam roboty, moim
0: No
2: zdaniem.
0: dobra, nie będę już więcej wam czasu zabierał.
3: Dzięki Dominiku za telefon. W takim razie.
0: Dziękuję również, miłej audycji i słucham
3: Dzięki.
0: uważnie.
3: Pozdrawiamy
2: Dzięki.
3: Cię, do usłyszenia. To jeszcze skoro już jesteśmy przy waszych wypowiedziach, to mamy tutaj jeszcze wiadomość od Sylwestra. Ten telewizor nie ma dekodera telewizji naziemnej. Czy mowę można włączyć z pilota?
2: Oczywiście, ma telewizję naziemną i można mowę włączyć sobie z pilota. I to jest chyba jedno w ogóle z lepszych, jak pokazywałem na początku. No, przytrzymujemy ten przycisk, pojawia się menu, klikamy OK i gdzie gada. No, nie da się chyba tego lepiej zrobić. Nawet
3: Czyli ten
2: w Androidzie.
3: przycisk, ten taki joystick, tak? Do
2: Tak,
3: przodu,
2: ten
3: do tyłu.
2: joystick. Tak, to on jest też wciskany, tak? Bo jego można też wcisnąć.
3: Tak.
2: No mówię, no ciężko mi to jakby, żeby to wytłumaczyć, ale to jest taki właśnie joystick, jak mieliśmy tam w Sony Ericssonach, tylko no wiadomo, no młodzież nie będzie wiedzieć, o co mi chodzi, ale wiecie, kto żył w dawnych czasach, tam sprzed 15-20 lat, to będzie wiedział, o co chodzi.
3: To będzie
2: Mamy
3: wiedział,
2: joystick.
3: tak.
2: No.
3: Dobra, to co? Sprawdzamy te ustawienia teraz?
2: Tak, sprawdzamy ustawienia. Generalnie ten przycisk pod włącznikiem, gdzie tam wybieramy kanały, wyświetla się ten panel do wpisywania numeru i w ogóle, ale to jest też fajnie zrobione, bo na przykład jak jesteśmy w telewizji naziemnej, wciskamy właśnie ten przycisk, to się pojawia nam ten właśnie panel od razu do wpisywania, żeby sobie tam wiadomo. A to może też pokażę, o co mi chodzi.
1: Element 25. Teraz
2: Dodamy trochę głośniej na pewno.
1: głośno. Dzieli na żywo. Głośności 14. Cyfry nas. Kanał 8.
2: Wciskamy
1: 12.
2: ten,
1: Minecraft
2: ten.
1: 20.0. Zwykle bardzo magiczne. Element 12. Przycisk 4.
2: Wychodzimy sobie strzałkami i możemy sobie wpisać cyferkę, tak? Na przykład, nie wiem, wpiszemy
1: Przycisk 1.
2: 1, tak? I on nam zmieni na kanał pierwszy. A ja jestem chyba na jedynce już. No.
1: Głośność 13.
2: Dobra,
1: Przycisk 7.
2: damy.
1: Przycisk 9.
2: Nie wiem, kanał.
1: Przycisk
2: Trzeci.
1: 3.
4: Pokrzyżował ci grany. Zawsze pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie.
3: To co, też reklamy?
2: No, wszędzie reklamy.
1: Kanał 8, pytam 7. Majda, 20.0.
2: I generalnie.
1: Reklamówka.
2: Właśnie nie wiem, żeby, nie wiem, na ile słychać ten.
1: Przycisk 8. Przycisk.
2: O, teraz słychać. Jak chodzę po tym panelu, słychać cyferki.
3: Tak.
2: O, właśnie, bo to chciałem też pokazać, żeby tutaj na mnie krzyczało. No, więc o to chodzi, że jak właśnie jesteśmy w telewizji, no to po prostu ten panel nam się tam wtedy po przyciśnięciu tego przycisku, który mamy pod włącznikiem po lewej stronie, pojawia nam się panel. Ale teraz, jak na przykład jesteśmy sobie w menu telewizora i wcisniemy ten sam przycisk, no to już mamy inną opcję. Tu mamy szybkie ustawienia. Tu możemy sobie wybrać tryb dźwięku. Takie menu pojawia nam się z różnymi. Możemy sobie zmienić wyjście. Tu mamy tryb sztucznej inteligencji. No ja mam to włączone, bo on tu poprawia obraz, dźwięki w ogóle.
3: A czyli,
2: no.
3: czyli to nie jest, że możemy sobie z tym pogadać, tylko po prostu, że on
2: Nie.
3: poprawia.
2: To chodzi o poprawia jakość obrazu, dźwięku i te wszystkie takie ulepszacze. No mi się to podoba po prostu. Ja wiem, że nie każdy jest tego fanem, ale no wiadomo, kto co lubi, tak?
3: A na przykład w obrazie, co z twojej obserwacji to poprawia?
2: Wydaje mi się, nie, w sumie nie wydaje mi się. Po prostu jest tak, jak mamy jakąś zwykłą telewizję, która no niestety nie grzeszy jakąś tam dużą rozdzielczością, no bo to z reguły Full HD, no to naprawdę nawet jak podejdziemy blisko telewizora, to praktycznie pikseli nie widać. To jest tak jakoś

0: skalowane do rozdzielczości 4K magicznie, że jest to świetnie zrobione. Pomimo tego, że ten telewizor jest duży i powinno być tak, że jak podchodzisz blisko tego telewizora, to powinno być widać te piksele, ale nie, to jest tutaj tak zrobione, że no jest świetne, naprawdę. Tego jak ktoś ogląda z blisko telewizora, z małej odległości, to jest super, nie? Myślę, że tutaj się nie zawiedzie, jeśli o to chodzi.
1: Wszystkie ustawienia. Pierwszy, jasność 15.50.
0: No tu mamy jasność, ale ja tu mam automatycznie.
1: Tryb obrazu standardowy, wyłączony.
0: No mówi tu wyłączony, dlatego że ja mam tą AI włączone, no to wiadomo, nie będzie nam tutaj...
2: No tak.
0: Teraz przeszłem na drugą stronę, dałem strzałkę w prawo.
1: Przycisk przełączania włączony.
0: Tutaj mamy... Tutaj mam jakieś rozwiązania, które oszczędzają energię. Tam jest dużo różnych opcji generalnie. Zależy, co kto tam woli. Bo tam niektóre takie, zwłaszcza ten tryb obrazu, tak jak ten telewizor przychodzi, tam jest tryb eko domyślnie, no strasznie to wygląda. Ja ogólnie uważam, że powinno się te tryby eko... No i chyba, no, że jest osoba niewidoma, no to lepiej, żeby to gdzieś tam nie pobierało dużo prądu.
2: No tak, bo ale rachunki będziemy mieć niższe.
0: Bo to jest to naprawdę, no myślę, że przy dużych jasnościach w HDR-ze gdzieś tam, no to no, potrafi pociągnąć prądu. No bo to jest, no, to jest mini LED, który ma tych diod bardzo dużo, no nie oszukujmy się. No jak coś ma mocno zaświecić i jak ma być, nie wiem, jakiś błysk słońca czy czegokolwiek, no to on będzie tu naprawdę mega dobrze widoczny. I skądś to się musi wziąć, tak? Wiadomo. Dobra.
1: Dźwięku. Rozwiązanie przydające energię.
0: Tak więc tak to wygląda.
1: Wiersz jeden.
0: To są te takie rozwiązania Samsunga ekosystemowe. To
1: przycisk przełączania wyłączony. Wiersz.
0: Możemy sobie tam na przykład przy pomocy, jak podłączymy na przykład klawiaturę, myszkę do telewizora, no to jak ktoś chce, w teorii możemy sobie nawet komputerem sterować, nie? I więc ja tego nie testowałem, bo mówię, ja mam starego kompa i tutaj u mnie to tak za bardzo nie działa, ale jakbym miał dużo lepszy sprzęt, to podejrzewam, że z tego bym korzystał. Możemy sobie wyświetlać w ogóle obraz z komputera, możemy sobie klawiaturę, myszkę podłączyć i korzystać sobie tak, byśmy mieli monitor, nie?
2: No tak.
0: Bo ja tu mówię i mi to znika, bo to jest ogólnie te szybkie ustawienia, które ja tu klikam, one tam po jakimś czasie znikają, nie? Tam
2: tak, bo to jest takie menu podręczne. Jakby.
0: Tak. Które tutaj... To było. No to wiadomo, Bluetooth. Możemy sobie podłączyć słuchawki i jakieś tam rzeczy. No jeżeli mamy słuchawki Samsunga, no to generalnie one się fajnie tu łączą. Wiadomo, jest to ekosystem.
1: Wyłączanie, przycisk przełączania, wyłączony.
0: No tu jest auto wyłączanie, możemy sobie wybrać.
1: Tryb
0: gry, no to jak gramy, no Samsung słynie z tych trybów, że naprawdę jest świetny do grania. I tutaj myślę, nikt się nie rozczaruje.
1: Oszczędzanie energii. Wiersz jeden, kolumna.
0: No tu jakieś oszczędzanie energii są jeszcze.
1: Ścieżki DZF, przycisk przełączania, Polski Dolby
0: D+, A tu nawet można sobie język ścieżki dźwiękowej wybierać.
2: Czyli domyślnie na przykład moglibyśmy sobie ustawić tę ścieżkę audiodeskrypcyjną, tak?
0: W teorii tak, jak oglądamy telewizję chyba. Bo on nie będzie umiał wymusić na każdej aplikacji streamingowej, żeby...
2: No tak, tak, tak. No, po aplikacjach to się tego nie spodziewam. Chociaż w sumie na przykład w iOSie to fajnie działa, jeżeli aplikacja wspiera. I jak zaznaczamy sobie, że audiodeskrypcja ma być włączona...
0: Tak, to nawet w Androidzie, jeśli chodzi o telefony, też tak jest, że właśnie tam włączymy, tak. Ale no niestety, no tutaj...
2: Jeszcze do tego nie doszliśmy.
0: To są ich te rozwiązania jakieś kontrastowe, ale to jest, mówię, ja tu mam AI, więc to nie będzie działać.
1: Przestrzeń kolorów, przycisk przełączania.
0: O, Quick Share to jest fajna funkcja, że możemy sobie na przykład z telefonu przesyłać zdjęcia i sobie je błyskawicznie wyświetlać na telewizorze. To też, jak ktoś będzie chciał, to w łatwy sposób można sobie tam, nawet cały album można chyba tam wysłać. No ja tego w ten sposób akurat nie korzystałem, ale wiem, że się da cały album nawet przesłać, bo on jakby w swojej pamięci tak tymczasowo wyświetli ten album i sobie można, nie wiem, rodzinie pokazać jakieś zdjęcia czy coś. Myślę, że to też fajna opcja. Pomoc techniczna. Tutaj jest o tyle fajnie, jeżeli mamy telewizor Samsunga, że panowie z infolinii są w stanie się z nim połączyć zdalnie i Czy po prostu pomóc w jakichś ustawieniach i w ogóle. Korzystałem kiedyś z tego, więc działa ogólnie fajnie.
2: Dostaliśmy w międzyczasie pytanie od Sylwestra, czy w tej telewizji naziemnej, domyślam się, są kanały w Polsce 24 i Republika. Tak, Sylwestrze, nadają.
0: Multiplex 8 chyba, jak dobrze kojarzę, to masz... Ja jeżeli jesteś w zasięgu multiplexu 8, no to jak najbardziej.
2: Nadają.
0: Z nim to zawsze są krzywe akcje, ale no mniejsza o to, bynajmniej powinno działać.
2: Tak. No to co mamy, Patryku, dalej?
0: No ten panel podręczny tych szybkich tutaj ustawień, chyba pokazałem wszystko.
2: Jeszcze przypomnij raz może, jak się do tego panelu szybkich ustawień dostać.
0: Patrząc po lewej stronie pilota, mamy włącznik, włącz, wyłącz i poniżej mamy właśnie ten przycisk wielofunkcyjny do tego właśnie panelu.
2: Czyli go po prostu klikamy i wchodzimy.
0: Klikamy i mamy już tutaj. Klikamy sobie wszystkie ustawienia, mamy.
1: Ostatnie, lista elementów, 6. Ustawienie, kategorie, lista elementów, 6.
2: Tak, ale chodziło mi o ten panel szybkich ustawień, żebyś jeszcze...
0: Tak, Nie, to, bo ja już trochę byłem za szybki. Klikam go raz i pojawia nam się.
2: Okej, czyli to jest po prostu taki skrót jakby do...
0: Tak, to jest skrót, to jest taki... centrum sterowania z iOS-a, czy tam samego.
2: Jasne, ile, jasne.
0: Sobie tam woli. Tutaj mamy tryb dźwięku, w ogóle wyjście dźwięku, ja sobie mogę tu wybrać. Q-Symfony to jest ta funkcja, która właśnie działa z moją ramką Music Frame, gdzie głośniki z telewizora współpracują z tą ramką. Jakbyśmy, wiadomo, mieli soundbar, no to współpracowałoby z soundbarem i wiadomo, nie? Mogę teraz się przerzucić na głośnik ten, który mam, ale nie wiem, czy ta synteza będzie słyszalna, ale się przerzucimy na głośniczek.
1: Zaraz.
0: O, i teraz mamy z głośnika mojego.
2: Nawet lepiej słychać niż z tamtego.
0: Bo jest głośniej, może dlatego.
2: Tak.
0: Ale zrobimy sobie, żeby to współpracowało.
1: No
0: i teraz one współpracują. I na przykład, jak to działa? Bo w tym momencie jakby wszystkie jakieś takie, jakaś mowa, w ogóle czy jakaś muzyka, no to... całą taką scenę słyszymy z telewizora, ale jeżeli jest coś szerzej, to przechodzi na ramkę. No i z tej ramki też trochę basu słyszymy, bo wbrew pozorom ta ramka naprawdę potrafi fajnie basem zagrać. No, pomimo tego, że to jest urządzenie płaskie, które wisi na ścianie, a z niej normalnie jest bas. Gdzie na pierwszy rzut oka można się powiedzieć, no jak to jest możliwe?
2: Nie spodziewałby się człowiek.
0: Tutaj będzie ciężko to pokazać, ale bo to trzeba na żywo gdzieś tam usłyszeć, ale naprawdę gra to całkiem przyzwoicie. Tym bardziej, że nie wygląda to jak głośnik. Bo mamy tam, bo to jest w takiej formie obrazu, możemy sobie tam własne zdjęcie w ogóle, tam jest ramka, możemy sobie własne zdjęcie jakieś wsadzić w ogóle, więc na pierwszy rzut oka wisi sobie obrazek. Tak to wygląda. Więc tu co, tu chyba pokazałem, tu mam tryb dźwięku, teraz jeszcze jesteśmy w tych szybkich ustawieniach. Tu mam włączone, bo to też tam analizuje jakieś rzeczy, które się tutaj dzieją i nam poprawia tą jakość. To działa przy filmach. Dopasowujący się dźwięk też warto włączyć, bo przy filmach gdzieś tam poprawia to. Są czasami, jak mamy jeszcze Dolby Atmos gdzieś tam na Netflixie, to fajnie słychać efekty, jak na przykład przelatuje coś od lewej do prawej i to leci przez telewizor, przez tą ramkę. No naprawdę, świetne efekty są. Polecam ogólnie.
1: Dopasowujący się dźwięk pro włączone, element 4 z 5.
0: Tutaj.
1: Wzmacniacz aktywnego głosu pro. Tutaj. Wzmocnienie. Wybrano. Element 2 z 5.
0: Tu możemy wybrać.
1: Wzmocnienie. Wybrano. Stan 2 z 5.
0: Tryb dźwięku.
1: Standardowy. Nie wybrano. Element 1 z 5. Wzmocnienie. Wybrano. Element 2. Wzmacniacz aktywnego głosu. Wzmocnienie. Wybrano. Element 2 z 5.
0: Możemy sobie jeszcze wybrać na standardowy.
1: Standardowy. Wybrano. Stan 1 z 5.
0: No to wiadomo, przy syntezie to tak nie będzie różnicy, bo jak będzie film, czy będzie jakaś muzyka, no to będzie wtedy słyszalna bardziej różnica.
2: No jasne.
1: Wyjście dźwięku.
0: To pokazałem. No tutaj można go wyłączyć i włączyć. No to tu nie będziemy wchodzić.
1: Jasność jest Wszystkie ustawienia.
0: Przejdziemy sobie teraz do ustawień.
1: Ostatnie, lista elementów, 6, włącz za pomocą wykrywania użytkownika, przycisk, 1, 3, ustawienie.
0: A, bo to jest też taka w ogóle funkcja.
1: Tryb obrazu, 1, 5, wibracja, przycisk wyłączony, 1, 6.
0: Ogólnie jak mamy właśnie telewizor Samsunga i telefon, no to jak on wykryje na przykład nas w pomieszczeniu, to może nam włączyć telewizor. Tak, ja z tego nie korzystam, bo to jest bez sensu, ale jak ktoś bardzo chce, to może po prostu mieć coś takiego, że gdzieś tam, jak telefon nam wykryje, no to włączę. Ja przyznam się szczerze, że z tego nie korzystałem, ale no jest coś takiego.
1: Dźwięk, wyjście dźwięku, obraz, tryb obrazu, inteligentna kalibracja, przycisk wyłączony.
0: No ja tutaj nie mogę wejść, bo ja mam tą inteligentną kalibrację włączoną i ja w obraz, ja musiał to wyłączyć. No dobra, wyłączymy. Dobra, pokażemy.
1: Tryb, wyjście dźwięku, tryb AI, przycisk przełącz, wyłączony.
0: Dobra.
1: Wyjść, tryb, sugestie elementów, trzy, tryb, ustawienia, ustawienie kategorie, lista elementów. Ta funkcja.
0: A czemu ja tutaj teraz jeszcze tutaj musimy tą całą inteligencję Samsunga wyłączyć?
1: Zaawansowane funkcje ustawienia tryb AI, piłka nożna, przycisk. Zaawansowane funkcje, lista elementów.
2: A tu jest nawet tryb.
1: Przycisk, tak. Tryb AI, piłka nożna, wyłączony, przycisk, wyłączony.
0: Też jakiś tu jest.
1: Ustawienia tryb AI, lista elementów, 4, tryb AI, przycisk, przełącznik. Zmiana tej funkcji może zwiększyć zużycie energii.
0: No o to zawsze w ogóle jak coś.
1: Tryb AI, przycisk, przełącznik, wyłączony.
0: Jak coś chce, chcemy sobie grzebać.
1: Połączenia, sieć, bluetooth, dźwięk, wyjście dźwięku.
0: Zmieniamy jakieś tryby obrazu czy coś, to na każdym kroku gdzieś tam nam krzyczy, że prąd, prąd, prąd, no wiadomo.
2: No tak, ekologia.
0: Ekologia, dźwięk.
1: Lista elementów, 4, wyjście dźwięku, minus symfony, przycisk, 1 z 4.
0: No to tu byliśmy przez te podręczne menu.
1: Tryb dźwięku, wzmocnienie, przycisk, 2 z 4 elementów. Wybierz tryb dźwięku najlepiej odpowiadający warunkom audio.
0: No to tu sobie wiadomo, o co chodzi, wybieramy, to tu chyba w sumie byliśmy.
1: Dźwięku, tak. Dźwięku najlepiej odpowiadający warunkom.
0: Tak, tylko że to było przez te podręczne menu.
1: Ustawienie funkcji Q minus symfony, przycisk 3 z 4 elementów.
0: To jest ustawienie tego Q symfony, czyli tej współpracy tych urządzeń, które... Bo generalnie jakbym teraz miał dwie tego typu ramki, to ja mogę je ustawić w stereo i one by wtedy rozszerzały fajnie tą scenę, która nam się tutaj wylewa.
2: A jakbyś miał więcej niż dwie, to na przykład jakiś dźwięk przestrzenny z tego...
0: Tak, cztery chyba można mieć. Jak mamy na przykład soundbara Samsunga i możemy mieć dwie ramki jako głośniki tylne i to fajnie to wygląda wtedy, nie? Bo mamy, jak ktoś naprawdę nie chce gdzieś tam sobie jakichś takich zwykłych głośników albo nie wiem, druga połówka ma jakieś tam problemy, bo kobiety nieraz nie chcą tych głośników, no to wieszamy sobie taką rameczkę i mamy kompromis, tak? No rameczka
2: ładnie
0: wisi.
2: Ładnie wygląda, sobie, że gra przy okazji.
0: Ładnie wygląda, tylko podłączamy do prądu, jedną, drugą, możemy sobie dwie dokupić, tak? Do tego jakiś soundbar jako przednie. Wiadomo, bo to musi też być subwooferek do tego jest. Mamy kino domowe, tak? Więc to też spoko.
1: Wybierz urządzenie dźwiękowe, 2 z 4, liczba elementów.
0: No to mogę sobie wybrać.
1: Wybierz urządzenie dźwiękowe, podłączona jest następująca liczba urządzeń dźwiękowych, 1, dźwięk, no. Przednie prawy, musi skrany.
0: No to tu
1: wybierz
0: mamy...
1: No. Maksymalnie 3, bezprzewodowa, lista, 1 element, musi skrany, wybrano, 1 z 1 element.
0: No tak, to tutaj mogę 3, czyli na przykład byłby soundbar i byłyby dwie ramki.
1: Następująca liczba urządzeń dźwiękowych, 1, dźwiękowe. Dostosuj pozycję, 3 z 4, liczba.
0: Dostosuj pozycję, to tą ramkę możemy sobie wybrać, bo to jest...
1: Dostosuj pozycję, wybierz urządzenie dźwiękowe, przeniesie preferowane miejsce, przednie. Ustaw automatycznie pozycję urządzenia dźwiękowego. Musik z plamy znajduje się teraz w pozycji przedniej prawej.
0: No i ona mówi, gdzie ono teraz jest. Więc...
1: Ustaw automatycznie pozycję urządzenia. Musik z plamy znajduje... Wybierz w lewo w dół, aby zmienić pozycję. Tylny prawy.
0: No, tylny prawy.
1: Tylny środkowy.
0: Mogę sobie.
1: Tylny lewy. Przedni lewy.
0: Ustawiamy sobie, gdzie ta ramka jest w rzeczywistości, nie?
1: Przedni prawy.
0: Ona jest u mnie akurat tak, że musi być przedni prawy, no bo ona jest... u mnie po prawej stronie, jakby względem telewizora. Wisi sobie na ścianie.
2: Aha.
0: Więc my tutaj nic nie zmieniamy.
1: Ustawienie funkcji minus symfony. Dostosuj poziom 4 z 4, liczba elementów.
0: Tu możemy dostosować głośność tej ramki.
1: Ustaw poziom głośności urządzenia dźwiękowego.
0: Ja tu mam na maksa akurat.
1: Wróć 3 urządzenia, lista, 1 element, musi skramę, słuchaj, minus 6 do 6, 6, przesuw 5,
0: a możemy 4, sobie ustawiać 3,
1: 2, 1, 0,
0: głośność tej rameczki.
1: 6. Ustawienie funkcji Q-symfony, podłączona jest następująca liczba.
0: No. Dobra, tu mamy.
1: Ustawienie funkcji Q-symfony, ustawienia eksperckie, przycisk.
0: Ustawienia eksperckie.
1: Ustawienia eksperckie, lista elementów, 9, balans, przycisk, 1 z 9 elementów. Dostosuj poziomy głośności głośników, aby zoptymalizować balans dźwięku.
0: No tu możemy sobie pogrzebać.
1: Balans, dostosuj poziomy głośności głośników. Resetuj, przycisk, balans, wróć, balans, suwak minus 10 do 10, 0, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 8.
0: Tylko, że no mówię, to będzie na muzyce słychać tą różnicę, nie?
1: Minus 3, minus 7.
0: Bo nawet nie wiem, bo ja tą różnicę słyszę, ale nie wiem, na ile mikrofon to oddaje, nie? Że to jest prawy, lewy teraz.
2: Średnio, no bo no. Zwłaszcza, że mikrofon masz monofoniczny.
0: Tak, do tego nie będzie, no wiadomo, o co chodzi. Nie będzie ustawienie, stereo,
1: stacje,
0: nie?
1: Balans, przycisk, korektor, tryb kadenii, minus ta, ABC, korektor, przycisk wyłączony.
0: Korektor jest wyłączony, dlatego, że jest ramka podłączona i dlatego on jest niedostępny.
1: Tryb kadenii, minus ta, ABC, przycisk, 3 z 9 elementów, możesz podłączyć urządzenie.
0: To jest ten tryb. To jest ten tryb ARC, to jest do właśnie soundbarów, amplitunerów i tych wszystkich tego typu urządzeń, które korzystają z tego kanału zwrotnego HDMI, więc to jak ktoś bardziej tam potrzebuje, no to też jest.
1: Format wyjściowego dźwięku cyfrowego, auto, przycisk.
0: No to tu możemy sobie format wybrać, co my tu w ogóle mamy.
1: Format wyjściowego dźwięku cyfrowego.
0: No ja tu nie będę, PCM chyba mogę wybrać. Jeżeli będzie jakaś ścieżka na Netflixie, która będzie jakaś lepsza, no to się też nam tu pojawi w opcjach, tak.
1: Opóźnienie wyjściowego dźwięku cyfrowego, przycisk, słuchaw, 0 do 250, 100, przesuń słuchaw.
0: Możemy sobie tutaj.
2: To już to takie bardzo zaawansowane ustawienia widać.
0: Tak, Dolby Atmos jest.
1: Zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny podczas oglądania materiałów w technologii Dolby Atmos.
0: Bo ten telewizor w ogóle, on ma też głośniki dedykowane do tego Dolby Atmos, więc to też fajnie to, zwłaszcza jak coś właśnie przelatuje, takie jak się dużo dzieje, naprawdę fajne efekty są.
1: Głośność automatyczna, przycisk, przełącznik, wyłączony, 7 z 9 elementów. Automatycznie koryguje dźwięk, aby poziom głośności podczas zmiany kanałów lub źródeł wideo pozostawały takie same.
0: No to tak, to jakbym miał, właśnie ta sztuczna inteligencja to w teorii to robi.
1: Jednoczesne wyjście optyczne.
0: Jak mam ją włączone.
1: Włączone, 8 z 9 elementów, urządzenie podłączone za pomocą kabla optycznego zawsze odtwarza dźwięk.
0: No to tu jak mamy po kablu optycznym podłączony jakiś starszy amplituner czy coś takiego, no to możemy sobie wybrać, czy głośniki telewizora mają też być, czy nie, bo to wiadomo. Z optycznym jest o tyle źle, że jak mamy jakiś naprawdę mega stary amplituner, to telewizor może nie być w stanie go przy pomocy swojego pilota obsłużyć, nie? Więc ta głośność będzie stała i wtedy musimy sterować głośnością pilotem od na przykład amplitunera, więc to też taka uwaga, jak ktoś będzie coś starszego podłączał przez kabel optyczny.
1: Ustawienie funkcji po minus symfony, przycisk 3, 4,
0: tu wszystko.
1: Połączenia, sieć, bluetooth, przycisk 3 z 6 elementów.
0: Połączenia.
1: Połączenia, lista elementów, 9, sieć, przycisk 1 z 9 elementów.
0: Tu mamy sieć.
1: Sieć, lista elementów, 4, stan sieci, przycisk 1 z 4 elementów.
0: Tu mamy stan sieci.
1: Stan sieci, sprawdzanie połączenia z siecią przewodową. Rozłącz, sprób, pom, przycisk. Rozłącz, przycisk.
0: No, on jest połączony.
1: Ustawienia IP, przycisk.
0: To tu nie będziemy grzebać.
1: Stan sieci, ustawienia sieci, przycisk 2 z 4 elementów. Ustawienia sieci, rodzaj sieci, jak nawiązać połączenie z internetem. Wprowadzenie tej zmiany może zwiększyć zużycie energii. Wybierz sieć Wi-Fi lub połącz za pomocą kabla. 1/2 bezprzewodowa. 2/2 przewodowa.
0: A ja mam kablem akurat.
1: 1/2 bezprzewodowa.
0: Nie. Polecam ogólnie, jak ktoś ma możliwość.
2: No tak, jest najlepiej, jeżeli chodzi o zapewnienie takiej stabilności. Zwłaszcza jeżeli mamy w naszej sieci domowej dużo urządzeń.
0: No ja mam na przykład dużo. Ja czasami jak jeszcze rodzina przyjedzie, to 30 parę urządzeń w sieci, więc wiecie, to nie jest mało. To jest dużo.
1: 1/2 bezprzewodowa.
0: Plus te jakieś urządzenia IoT, które są do jakieś tam właśnie gniazdka, nie gniazdka, to wszystko tutaj się gryzie i może być, mogą być jakieś konflikty. Chociaż no, telewizor wspiera 5 GHz, jeśli chodzi o Wi-Fi, więc w teorii on na Wi-Fi może być nawet szybszy na speed testach, bo o ile dobrze kojarzę, to port ten sieciowy jest, te gniazdo LAN, które tam jest, chyba jest 100-megowe tylko.
2: Setka tylko?
0: Tak,
2: no to po Wi-Fi tak, to po Wi-Fi będzie szybszy.
0: Będzie szybszy.
2: Natomiast tu trzeba też przypomnieć, że 5 GHz, sieć bezprzewodowa 5 GHz jest generalnie zasięgowo słabsza od 2.4.
0: Tak.
2: I jeżeli na przykład router mamy gdzieś oddalony dość mocno od telewizora, na przykład nie jest w tym samym pokoju, no to może to działać różnie.
0: Tak, i zwłaszcza przy jakimś streamingu takim na żywo, no to już będzie rwało. Może tak być. Więc zanim wyrzucicie telefon przez okno, to sprawdźcie, czy macie dobrze połączony ten telewizor z siecią, bo to jest podstawa. Nawet jak nie macie, bo nieraz naprawdę te routery są ubogie w te wyjścia LAN-owe, można sobie jakiegoś switcha dokupić za parę groszy, rozdzielić sobie ten sygnał bez problemu, tak. Także to w tych czasach naprawdę jest bardzo proste.
1: Ustawienia sieci, przycisk 2 z 4. Resetuj sieć, przycisk 3 z 4.
0: No resetuj sieć. Ustawienia sieciowe. No my tu nie będziemy resetować, wiadomo.
1: Ustawienia eksperckie, przycisk 4 z 4 elementów. Skonfiguruj. Ustawienia eksperckie, lista elementów. 3, włącz za pomocą urządzenia przenośnego, przycisk przełącz.
0: To chodzi o to, że ja mogę go włączyć za...
1: ...przenośną twojej sieci, takim jak smartfony, tablety, na włączanie TV.
0: O, no właśnie, on tu już powiedział, po co to jest.
1: Zdalne IP, przycisk przełącznik, wyłączone, 2 z 3 elementów, umożliwia sterowanie IP urządzeniami, uzyskiwanie do nich zdalnego dostępu i zmianę ustawień TV dla środowiska wyświetlane.
0: No to też, ale...
1: Zdalne IP, włącz funkcję, włącz za pomocą urządzenia przenośnego.
0: No to też jest jakby rozszerzenie poniekąd z tego, co tutaj było u góry. Są jakieś problemy, bo nieraz tam były we wcześniejszych aktualizacjach, że to...
1: To
0: włącz za pomocą urządzenia przenośnego nie chciało działać, to oni dali tą funkcję z tym IP, ale no panowie tutaj jakoś naprawili to i nie trzeba nic kombinować.
1: Wi-Fi, przycisk przełącznik, włączony, 3 z 3 elementów, zdecyduj, czy chcesz włączyć opcję Wi-Fi. Niektóre funkcje wymagają do działania technologii Wi-Fi.
0: No tak, ale no mówię, ja nie korzystam z Wi-Fi, więc nie tutaj Wi-Fi.
1: Sieć, ustawienia eksperckie, przycisk 4 z 4 elementów.
0: To mamy sieć.
1: Sieć, przycisk 1 z 9, Bluetooth, przycisk 2
0: z 9. Mamy sobie Bluetooth.
1: Nowe urządzenia Bluetooth, FB, urządzenia audio, klawiatury, myszy lub konsole do gier.
0: Możemy sobie coś tu wyszukać.
1: Urządzenie Buds 3 Pro użytkownika papryk, sparowano.
0: To moje słuchawki.
1: Musić sprawę, sparowano. Urządzenie Buds 3 Pro, Xbox Wireless Controller, sparowano.
0: To jest pad od Xboxa.
1: Urządzenie Buds 3 Pro użytkownika papryk, musić sprawę. Urządzenie Buds 3 Pro użytkownika Jesica.
0: No to jest słuchawki mojej dziewczyny, też to są.
1: Urządzenie Buds.
0: One jakby, jak się zalogowaliśmy na konto Samsunga, to one jakby się tu pojawiły, tak? Ona też jest tu zalogowana, więc też może w ten sposób korzystać.
1: Out. O. Bluetooth, przycisk, przełącznik, wyłączony. 3 z 9 elementów, łączy ponownie z ostatnio używanym urządzeniem audio Bluetooth.
0: To też możemy sobie włączyć, jak ktoś korzysta często z słuchawek, no to po włączeniu tej funkcji od razu dźwięk będzie na słuchawkach.
1: XHR, przycisk 4 z 9 elementów, łatwo przesyłaj i bezprzewodowo zapisuj zdjęcia z urządzeń Galaxy.
0: Tak, no to jest to, co mówiłem, że możemy sobie zdjęcia jakieś przesyłać.
1: XHR, lista elementów, 3
2: Quick share.
1: Tak. Udostępniać, wszyscy, przycisk 2 z 3 elementów.
0: To możemy tu dostępnić.
1: Udostępniać treści. Nazwa Kiwi, Kiwi Salon, przycisk 3 z 3 elementów. Ta nazwa pojawi się na drugim urządzeniu po nawiązaniu połączenia.
0: No to jest, jakby informuje nas, jak to nasze urządzenie się nazywa.
1: Połączenia Wix HR. Multicontrol wyłączony, przycisk wyłączony. Nie. Jest z 9 elementów, użyj podłączonej klawiatury i myszy, aby sterować pozostałymi podłączonymi urządzeniami.
0: No to jest, na przykład mamy tablet, możemy sobie sterować, nawet klawiaturą tabletu mogę sterować sobie telewizorem. No naprawdę, jak coś się tam zagłębi w ten ekosystem, to można się tu pobawić. Naprawdę jest dużo tego. Czy odwrotnie, jak mam jakąś klawiaturę podłączoną do telewizora, to możemy sterować sobie komputerem, tabletem, telefonem. No naprawdę opcji jest tutaj dużo.
2: Jest możliwości sporo.
0: Jest, jest. No ja nie korzystam z tego, ale no wspominam, że możliwości są, tak?
1: Udostępnianie pamięci, przycisk, przełącznik, włączone, 6 z 9 elementów, uzyskuj dostęp do plików ze swoich urządzeń Galaxy za pośrednictwem funkcji.
0: No to jest poniekąd rozszerzenie też tej funkcji wspólna galeria.
1: Udostępnianie pamięci, przycisk,
0: przełącznik, włączone, 6 z
1: 9 elementów, uzyskuj dostęp do plików ze swoich urządzeń Galaxy za pośrednictwem funkcji podłączone urządzenia dostępne na TV. Aby udostępnianie pamięci działało, oba urządzenia muszą mieć dostęp do sieci Wi-Fi, Bluetooth oraz włączoną funkcję udostępniania pamięci.
0: No generalnie tu chodzi o to, że mogę sobie, nie wiem, jakieś pliki z tabletu przeglądać na telewizorze bezpośrednio. Też takie rzeczy tutaj można robić, ktoś by bardzo potrzebował. Chociaż, no moim zdaniem jest to bez sensu, żeby gdzieś tam grzebać po tych plikach. No ta galeria wystarczy, którą pokazywałem wcześniej, ale jak ktoś chce, no to czemu nie?
1: Można są takie ustawienia. Zaawansowane funkcje ustawienia tryb i piłka nożna, przycisk.
0: No tutaj mamy, bo tam już pokazałem wszystko w tej zakładce połączenia. Na pewno wszystko.
1: Połączenie, sieć. Połączenie.
0: Tak,
1: out. Chyba. X. Multicontrol. Menedżer podłączania urządzeń. Przycisk. 7 z 9 elementów. Umożliwia telefonom, tabletom podłączonym do sieci domowej udostępnianie treści w swoim urządzeniu. Menedżer podłączania urządzeń. Lista elementów. 2. Powiadomienie o dostępie. Wyłączone. Przycisk. 1 z 2 elementów. Lista urządzeń. Przycisk 2 z 2.
0: No to jest lista moich urządzeń, ale... Urządzenia i zarządzaj nimi. Ale tam nie będziemy wchodzić, no bo tam będą jakieś, może, mogą być jakieś API w ogóle.
1: Połączenia urządzeń. Przycisk 7 z 9. Ustawienia AirPlay. Przycisk 8 z 9.
0: No tutaj mamy...
1: Pozwala łatwo strumieniować wideo, muzykę i zdjęcia z iPhone A i padem Maca na TV.
0: Mamy AirPlaya, więc możemy sobie tutaj korzystać z tego AirPlaya.
1: Ustawienia AirPlay. World. Przycisk 1 z 5. Wymagaj kodu, tylko pierwszy raz. Przycisk AirPlay. World.
0: No, jest włączony.
1: Wymagaj kodu, tylko pierwszy raz. Przycisk, napisy, przycisk 3 z 5. AirPlay. Wezeruj urządzenia połączone w parę. Przycisk.
0: Ja tutaj przyznam się szczerze, nawet nie korzystałem z AirPlaya. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Ale no jest, jak ktoś ma iPhone'a i z niego korzysta sobie tak na co dzień, to może bez problemu sobie tu łączyć i sobie muzykę, nie wiem, cokolwiek. No to co przez AirPlay przepuści, to można sobie tutaj na tym telewizorze wyświetlać.
1: Połączenia, ustawienia tego AirPlay, przycisk 8.9. Ustawienia Google Cast, przycisk
0: 9. Mamy też Chromecasta.
1: Muzykę, programy i inne treści ze swoich urządzeń mobilnych lub komputera na urządzenie TV za pośrednictwem protokołu Google Cast.
0: Tylko tego nie było, to się dlatego ja trochę się wstrzymałem z tym... jakby z prezentacją tego telewizora, bo ta funkcja miała się pojawić i faktycznie w jakiejś tam aktualizacji się pojawiła, więc jak mamy, jak ja mam na przykład Pixela też, no to bez problemu mogę sobie przerzucać obraz z Pixela właśnie na ten telewizor bez tam problemów. Właśnie przez Google Cast czy tam Chromecast możemy to zamiennie nazywać.
1: Ustawienia tego AirPlay, przycisk 8 z 9 elementów.
0: Więc chyba tu wszystko.
1: 9 z 9 elementów. W tej zakładce. Programy i ustawienia. Ustawienie kategorie. Lista elementów. 6 połączenia. Zaawansowane funkcje. Ustawienia tryb AI. Tryb AI piłka nożna. Przycisk 4 z 6 elementów.
0: Mamy ten tryb AI.
1: Zaawansowane funkcje. Lista elementów. 6 ustawienia tryb AI wyłączony. Przycisk 1 z 6 elementów. Tryb AI piłka nożna. Wyłączony. Przycisk głos. Przycisk 3 z 6 elementów. Konfiguruje szczegółowe opcje asystenta głosowego.
0: No, tylko że tu po polsku nie ma.
1: Głos, lista, nie ma głosu.
0: W sensie Bixby w wersji, w tej, która tutaj jest, nie mówi nam po polsku. Głosem. Więc no nie ma tutaj sensu raczej.
1: Wróć, ustawienia Bixby, przycisk 1 z
0: 1. Mogę to wejść tutaj, nie? Ale...
2: No ale jeżeli tam nie mamy...
0: Powiedziałam, że to się pojawi. W
2: no tak. Sposób,
0: bo tego Bixby w ogóle nie było po polsku. Faktycznie i...
1: Język i styl głosu. Opinia dotycząca język i styl głosu. Elementów 2. Język Bixby. Przycisk rozwijany.
0: No, mamy.
1: Polska, polski. Styl głosu. Przycisk rozwijany. Głos 1. Wyłączony.
0: No wyłączony, no bo jakby...
1: Pozycja 2. Ta funkcja nie jest obsługiwana w bieżącym języku Bixby.
0: Także tyle.
2: No tak.
1: Język, styl głosu. Głos ustawienia Bixby. Przycisk 1. Jeszcze... Zaawansowane funkcje głos. Ustawienia trybu gry. Przycisk wyłączony.
0: No to wiadomo, no to jakbyśmy mieli jakąś konsolę czy coś, to nam tutaj byśmy mogli sobie ustawiać jakieś tryby gry i w ogóle...
1: Now brief, przycisk.
0: Now brief to jest... No to myślę, że dla osób niewidomych jest to... Ja z tego też nie korzystam. Można sobie ustawić, żeby ekran tam zawsze coś wyświetlał. Jak przychodzimy na przykład z urządzeniem Samsunga, jesteśmy koło telewizora, to nam się wyświetla taki obraz, który tam pokazuje jakieś rzeczy, ale no dla nas myślę, że jest to...
2: Czyli to taki bardziej wygaszacz ekranu albo tak, tapeta, tak. Coś w tym stylu.
0: Nie wiem jak to, ale szczerze, no... Pewno zużywa to prądu więcej. Jak ktoś chce, no można się tam pobawić, może tam jakieś tapetki generować w ogóle. Ale no myślę, że dla nas to mało, jak to się mówi, ciekawa opcja, tak mi się wydaje.
1: Opcja ekranu startowego, przycisk 6 z 6 elementów, skonfiguruj inteligentne funkcje urządzenia. Głośność 18,5 minus sym. Opcja ekranu startowego, lista elementów 3. Zacznij od strony głównej smartfa, przycisk
0: 6. Bo generalnie opcja ekranu startowego, bo...
1: Jeśli wyłączysz te opcje, ostatnim używanym źródłem będzie pierwszy ekran.
0: Generalnie tutaj chodzi o to, że możemy sobie wybrać, czy chcemy, żeby nam te całe menu początkowe się pojawiało, czy nie pojawiało po włączeniu telewizora.
1: Automatycznie uruchom nadawanie widoku multimedia, przycisk przełącznik, wyłączony, 2 z 3 elementów, działa podczas przesyłania lub jego urządzenia przenośnego.
0: No to możemy.
1: Tylko dla ekranów obsługujących funkcję multimedia, w tym dziwi na żywo urządzenia lub aplikacje zewnętrzne.
0: To jest do tych rzeczy, co sobie tam streamujemy jakieś z różnych aplikacji.
1: Automatyczne uruchamianie widoku multimedia podczas dublowania ekranu, przycisk przełącznik, włączony, 3 z 3 elementów.
0: No to jak sobie na przykład...
1: ...dublowany jest ekran urządzenia mobilnego.
0: Może jak sobie ekran wyświetlamy z telefonu, bo tu możemy ogólnie z telefonu wyświetlać sobie ekran tak wprost, 1:1, jak ktoś chce. Więc to też taka ciekawa opcja. Dla osób słabowidzących, ja czasami tam z tego korzystam, więc... Można sobie w ten sposób ułatwić życie, tak? Dla osób niewidomych uważam, że jest to bez sensu. ale to mówię. Bo po co gdzieś tam sobie pobierać ten ekran z telefonu na telewizorze, no bez sensu, jak tego i tak nie widzimy, nie?
2: Aha.
1: Zaawansowane funkcje, opcja ekranu startowego, przycisk 6,
0: to
1: 6, 6,
0: chyba
1: 6,
0: wszystko.
1: Ustawienia, ustawienie, tak. Ogólne prywatność, dostępność, warunki, prywatność, przycisk 5 z 6 elementów.
0: No to mamy.
1: Ogólne prywatność, lista elementów, 16, dostępność, przycisk 1 z 16 elementów.
0: Dostępności.
1: Dostępu upraszczają. Dostępność, lista elementów, 19, ustawienia przewodnika głosowego, włączony, przycisk 1 z 19 elementów, skonfiguruj. Ustawienia przewodnika głosowego, lista elementów, 5, przewodnik głosowy, przycisk, przełącznik, włączony, 1 z 5, głośność, głośno, przycisk, 2 z 5 elementów, dostosuj głośność przewodnika głosowego. Szybkość, B, szybko, przycisk, 3 z 5 elementów.
0: No chyba on chyba szybciej nie umie mówić.
1: 5, B, szybko, przycisk, szybka, normalny, przycisk, szybkość, normalny, przycisk, głośny, szybkość, normalny, przycisk.
0: No on tak mówi chyba po wyjęciu z pudełka.
1: Dostosuj tempo przewodnika.
2: Troszkę wolno.
1: Lista, szybka. B.
0: Szybko. On powinien być jeszcze szybszy. Mogłaby być jeszcze opcja, żeby...
2: To znaczy, wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony ta synteza, moim zdaniem ona jest taka troszkę mało wyraźna. I jak zlewa się to jeszcze z tym dźwiękiem z telewizora, to ja nie wiem, czy jeszcze szybsze jakby to było, to byłoby
0: inaczej,
2: to fajne.
0: Inaczej tego się słucha tutaj, a inaczej właśnie przez te mikrofony, więc...
2: To też prawda.
1: Dostosuj ton przewodnika głosowego.
0: No tu mamy to.
1: Ton, lista elementów, 3, wys, przycisk, średni, ton średni, przycisk, głośność płacili, średni, ton średni, przycisk, ton i nisk, ton nisk, przycisk, 4 z 5 elementów, głośność.
0: No i on taki bardziej ubasowiony teraz jest, tylko pewno mówię, tego mikrofon nie odda.
1: Ton nisk, przycisk, 4 z 5 elementów, ton, lista elementów, 3, nisk, przycisk, zaznaczone, 3 z 3 elementów, średni, ton średni, przycisk, 4 z 5 elementów. Głośność płatili, średni, przycisk.
0: O, głośność płatili.
1: Głośność płatili, lista elementów, 5, średni, przycisk, zaznaczony, 3.
0: No, to jest
1: głośność płatili, średni, przycisk, 5 z 5 elementów. Wybierz poziom głośności telewizora dla przewodnika głosowego. Głośność płatili, lista elementów, 5, głośno, przycisk, 2 z 5, średni, przycisk, zaznaczony, cichy, przycisk, 4, głośno. Ton średni, przycisk.
0: No to można sobie właśnie poprzestawiać i wtedy dostosować te tło, żeby faktycznie mogło nie przeszkadzać, nie?
2: No tak.
0: No i to jest chyba tyle ustawień, jeśli chodzi o ten przewodnik.
1: Dwa z pięciu elementów. Dostosuj głośność. Dostępność ustawienia przewodnika głosowego. Włączony. Przycisk. Ustawienia audiodeskrypcji. Włączony. Przycisk wyłączony. Dwa z 19 elementów. Skonfigurując audio, aby usłyszeć głos opisujący akcję na ekranie.
0: Jakbym był...
1: Opcja dostępna w przypadku obsługiwanych treści.
0: No właśnie. Musiałbym być w jakiejś telewizji, żeby to nam się tu pokazało.
1: Automatyczne włączanie obrazu. Przycisk. Przełącznik. Wyłączone. Trzy z 19 elementów. Wyłącza ekran, ale nadal odtwarza dźwięk. Naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisków zasilania i głośności na pilocie, aby ponownie włączyć ekran.
0: Ale to jest dla osób niewidomych fajna funkcja, bo jak sobie gdzieś tam coś słuchamy, no to możemy tą funkcję włączyć i on tam po kilku minutach będzie nam wyłączał po prostu ekran i nie będzie nam służyło prądu. A więc ja to sprawdzałem, no działa, ale no dla mnie jest to bezużyteczne, ale jestem w stanie zrozumieć, że dla osoby niewidomej będzie to super opcja.
1: Powiększanie, przycisk, przełącznik, wyłączony, 4 z 19 elementów, użyj funkcji magnifier do powiększenia obrazów lub tekstu. Możesz dostosować powiększenie lub panoramę do innego obszaru.
0: No można sobie tutaj się pobawić z powiększeniem. No i jest naprawdę wtedy dużo.
1: Steruj powiększonym ekranem. Naciśnij i przytrzymaj na pilocie, 123 i wróć.
0: No i można sobie wtedy, ten skrót właśnie jest ten 123 i wróć i możemy... sobie powiększać, pomniejszać.
1: Powiększanie, przycisk.
0: Tylko, że no, na tak dużym telewizorze dla mnie jest to za duże i... No chyba, że mówię, no jest osoba, która jeszcze gorzej widzi niż ja, no to pewno będzie tutaj sobie kombinowała z tym powiększeniem. No możliwości są.
1: Wysoki kontrast, przycisk, przełącznik, wyłączone, 5 z 19 elementów. Zwiększ kontrast między tekstem a tłem dla smartfona i menu ustawienia.
0: No to też jest ciekawe.
1: Włączone.
0: To sobie nawet włączę. Też dla mnie chyba jakoś to jest...
1: Przycisk, przełącznik. Wysoki kontrast, przycisk, przełącznik,
2: wyłącznik. No tak, bo to różne niepełnosprawności wzroku tak naprawdę. To tak. Jedni potrzebują powiększenia, inni kontrastu.
0: Tak, no kontrast jest. Ja sobie go włączę nawet. Tak ładnie wygląda w sumie. Bardziej czytelne to jest.
1: Reunino mode ustawienia, wyłączony, przycisk, wyłączony, 6 z 19 elementów, skonfiguruj reunino mode, aby zwiększyć kontrast, jasność i kontury kształtów oraz poprawić wyrazistość obrazu na ekranie.
0: No to...
1: Dostępne dla źródła TV lub źródło.
0: Tam można w ogóle,
1: z niektórymi treściami.
0: Można ingerować w ogóle w ustawienia tego, co jest wyświetlane w samym obrazie, więc nie wiem, ja bym się nie odważył gdzieś tam grzebać, ale jak mówisz właśnie, Michale, są różne niepełnosprawności wzroku I dla kogoś może taka opcja być zbawienna, że można sobie jakiś kolor, który jest, nie wiem, drażniący, jak już wyciąć, czy go tam. No możliwości jest.
1: Menu powiększenie tekst. Przycisk przełącznik włączone. 7 z 19 elementów. Powiększenie i tekst.
0: No ja tu mam włączone akurat, żeby troszkę było to większe.
1: Odcienie szarości. Przycisk przełącznik. Wyłączone, wyłączone. 8 z 19 elementów. Konwerty kolory ekranu nawet czarno minus biały.
0: No to też jest taka jakaś taka opcja.
1: Ktoś... Odrzucenie koloru. Przycisk przełącznik. Wyłączone, wyłączone. 9 z 19 elementów. Odwróć kolor na ekranie. Jasne elementy wydają się ciemne i na odwrót.
0: To też te opcje nieraz jest tak, że one nie działają razem, że po prostu trzeba coś wyłączyć, żeby na przykład to zadziałało, nie? W sensie one gdzieś tam się konfliktują.
1: Trykolor wyłączone, przycisk wyłączone, 10 z 19 elementów, wybierz litry kolorów, aby wyraźnie widzieć obraz na ekranie. Naucz się korzystać z pilota, przycisk 11 z 19 elementów, poznaj pozycję przycisków na pilocie.
2: A to jest fajne.
1: Naciśniętych przycisków.
0: To wyjdziemy, sprawdzimy, co tutaj będzie. Wejdziemy sobie tutaj.
1: Ładowanie.
0: Coś tu się naładuje.
1: Naciśnij klawisz na pilocie, aby usłyszeć informacje głosowe. Naciśnij 1, 2, 3 więcej opcji. Interakcja głosowa. Naciśnij i przytrzymaj, aby uaktywnić tę funkcję. Strzałka w górę. Strzałka w lewo. Strzałka w prawo. OK. Strona główna. Twarz pauza. Przesuń w dół, aby zmniejszyć numer kanału. Głośność 21 ku minus synchrony.
0: A jak wcisnę jakąś, nie wiem, co tu jeszcze mamy.
1: Netflix. WWW. Prima Video. YouTube.
0: No, także myślę, że jak ktoś ma problem, jest niewidomy typowo, nie ma osoby, która dziś mogłaby przeczytać, co mamy za przyciski na pilocie, to bez problemu jesteś w stanie sobie tutaj się tym pobawić i...
2: Mi brakuje jednej informacji, jak teraz z tego wyjść.
1: Powód. Naciśnij i przytrzymaj, aby zamknąć.
2: A.
1: Wyjdź.
2: Dobrze, to zanim przejdziemy dalej, to odbierzmy telefon. Kto jest z nami tym razem?
3: Witam, Piotr jeszcze raz tutaj do was.
2: Cześć Piotrze, słuchamy.
3: Chciałem spytać, jak ta sztuczna inteligencja działa, na czym to polega i tak dalej, nie? Tutaj w tym stosunku, co Patryk prezentuje.
0: No generalnie...
3: Jak to ułatwi, typowo no, niewidomemu życie, jak to ułatwi.
0: W sumie bardziej to jest kwestia tego, że możesz sobie z tym pogadać, no jako gdyby to zarządzało telewizorem, no to nie, to tutaj...
2: To znaczy, tu są dwie rzeczy, to musimy rozróżnić, Patryku, i też myślę, że to jest ważna informacja dla Piotra, bo mamy sztuczną inteligencję, która nam tym telewizorem rzeczywiście zarządza i jakoś tam poprawia pewne rzeczy i to włączasz w ustawieniach, no tak. Tak, włączasz w ustawieniach no sobie, tak. Że tam masz lepszy obraz, dźwięk i tak dalej, i tak dalej. I mamy sztuczną inteligencję w postaci Copilota, którego sobie włączasz i z nim rozmawiasz tak jak z każdym innym asystentem.
3: No tutaj tak, właśnie tego Copilota, to jest z Edge'a, to był ten Copilot, nie?
0: Nie, to jest dedykowana aplikacja.
2: Aplikacja, to jest aplikacja po prostu, tak.
0: Ona jest fabrycznie zainstalowana i możemy sobie...
3: W teorii no to ja tego nie mam, na swoim to nie mam tego, nie?
2: No bo tak nie, jak nie, mówiliśmy, też no niestety ty się jeszcze nie załapałeś na ten moment, kiedy Samsung daje te 7 lat aktualizacji.
0: Teraz Samsung zapowiedział, że będzie i ja jestem w stanie im uwierzyć, bo w telefonach się wywiązują ze swoich obiecanek i nawet w niektórych modelach rozszerzyłem.
3: A jeszcze jedno pytanie do ciebie, Patryk. Da się włączyć obraz? Bo tutaj ja się mogę włączyć obraz, nie? Tam wciskając ten przycisk głośności, ale przełączając kanał, żeby on był cały czas wyłączony. Nie da się tego.
0: Generalnie jest taka opcja, że możesz sobie wyłączyć ten obraz i możesz, żeby on po czasie automatycznie się wyłączał za każdym razem.
3: Aha, jest taka opcja.
0: Jest. To nie mówiłem chyba. No mówiłem, no. Więc jest taka opcja, że możesz sobie ten...
3: A jak się, jak do niej wchodzić? Tam z tego menu, z tego...
0: Z tego, jak masz te właśnie te cienkie przyciski.
3: No, wiem, jak to jest.
0: Przytrzymujesz tą głośność tam, gdzie masz tam właśnie przewodnik głosowy, audiodeskrypcję i tam jest ta opcja wyłączenia obrazu.
3: No jest, ale u mnie, dobrze, ja to mam, włączam. Na przykład podgłośny telewizor tam o jedno i się włącza obraz z powrotem, nie?
0: Tak, ale on po czasie powinien zniknąć.
3: A, po czasie znika, tak? O tym nawet nie wiedziałem.
0: Tak, on znika, bo to tak działa, że musi się... Bo to jest też fajne dla osób widzących, nawet jak, nie wiem, traktujecie urządzenie telewizor do słuchania muzyki. włączacie sobie tam opcję, robicie sobie coś na przykład w kuchni, no to po co wam obraz w tym momencie, tak?
3: No, w pendrive'ie, jak z pendrive'a słucham, to ma, jest tam taka opcja przypisana, wyłącz obraz i po prostu jest wyłączony, nie?
0: Tutaj też z pendrive'a da się, bo jest USB, można sobie odtwarzać. No ja nie testowałem, ale jak ktoś potrzebuje, to jest. Nawet z poziomu tych plików, które masz w telefonie, też możesz muzykę odtwarzać. Jak masz Samsunga na przykład, no to...
3: Mam Samsunga.
0: No to byś zyskał w tym momencie, jakbyś miał taki nocny telewizor.
3: Dobra, to dzięki, to wszystkiego dobrego wam życzę.
2: Dzięki Piotrze za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiamy. No to co, to jeszcze coś tu mamy, Patryku?
0: Tak, no bo ja... Ogólna prywatność lista elementów, 16, dostępność... Tam dostępność chyba pokazałem.
2: Tak. Ustawienia audiodeskrypcji włączonych. O, tu jeszcze.
0: Tam audiodeskrypcję to mówię, musiałbym...
1: Tak. Strona główna. Elementów,
0: TV
1: na żywo, Polsat,
0: TV
1: na żywo, naziemny, cyfry nas, kanał 7,
0: TV. O, widzisz, ja teraz te tłości zmieniłem i on już tam nie przeszkadza, tak, jak gada.
1: Strona główna, elementów, 2 odkryj, element 1 z 2 na 10 przycisku lewo, aby przejść do paska bocznego, teraz odtwarzany, TV na żywo, element 1 z 11. Wyłącz wyciszenie.
0: Dobra, przyjdziemy, tą audiodeskrypcję pokażemy.
1: Sprawy dostępności, lista, audiodeskrypcja. Automatyczne wyłączanie obrazu. Przycisk
0: no.
1: Wyłączone. 3 z 20.
0: To jest to automatyczne też wyłączanie obrazu.
1: Przycisk przełącznik włączony.
0: Tylko ja muszę przejść teraz do ustawień, bo ja tu mogę tylko włączyć i wyłączyć ją. Sam jestem ciekaw, co tam w ogóle.
1: Poznaj te karne. Podstawowy język na. Edytuj powiększenie okna języka. Spowolnij pokażanie.
0: Automatyczne.
1: Dostępność ustawienia. Przycisk. Dostępność lista elementów. Ustawienia audiodeskrypcji. Włączone. Przycisk. Ustawienia audiodeskrypcji. Lista elementów. 2 audiodeskrypcja. Przycisk. Głośność audiodeskrypcji. Przycisk. Słuchaj. 0 do 100. 100. Przesuń słuchaj w lewo.
0: A możemy sobie głośność audiodeskrypcji.
1: Ustaw na 99. Ustaw nas. Ustaw na 90. Ustaw na 90.
2: Tylko pytanie, jaki to ma sens, jeżeli audiodeskrypcja jest tak naprawdę osobną ścieżką?
0: No nie wiem, ale no ktoś sobie wymyślił.
2: No tak.
1: Powiększanie. Przycisk.
0: To pokazywaliśmy. To było. Pokazywałem.
1: Ale...
0: To pokazywałem.
1: Poznaj ekran menu, przycisk 12 z 19 elementów. Poznaj menu na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizora przekażę ci informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu.
0: To też można, nie wiem, pokazać. To nawet tego nie sprawdzałem.
1: Ładowanie. Poznaj ekran menu. Korzystanie z menu dostępności. Korzystanie z pilota.
0: No to jest cała instrukcja, nie?
2: No tak. Podręcznik w zasadzie taki skrócony
0: tak,
2: być może.
0: Tak, tak. Możemy sobie tutaj się z tym zapoznać.
1: Korzystanie z funkcji programowanie wyświetlania. Korzystanie z funkcji lista kanałów. Pozycja 6 z 10. Kanały dostępne w chwili można wyświetlić na liście.
0: Także tak to wygląda.
1: Instrukcja obsługi. Kategoria rozwiązywanie problemów. Przewodnik dostępności. Pozycja 3 z 4.
0: Zamkniemy tą instrukcję.
1: Wyjdź. Dostępność, poznaj ekran. Ustawienia napisów, wyłączony. Przycisk, 13 z 19 elementów. Skonfiguruj napisy.
0: Możemy sobie napisy.
1: Ustawienia powiększenia okna języka migowego, wyłączony. Przycisk, 14 z 19 elementów. Skonfiguruj ustawienia okna języka migowego. Po włączeniu tak. Funkcja powiększa okno języka migowego.
0: No to dla nas wiadomo, będzie to.
1: Wiele wyjść audio, przycisk, 15 z 19 elementów. Włącz jednocześnie głośniki TV oraz urządzenia Bluetooth. Po włączeniu tej funkcji możesz ustawić większą głośność urządzeń Bluetooth od głośników TV.
0: No właśnie, że jednocześnie możemy je przez słuchawki, na przykład i przez telewizor, żeby leciało.
1: 16 z 19 elementów, skonfiguruj ustawienie szybkości powtarzania przycisku. Po jej włączeniu ta funkcja zmniejsza częstotliwość powtarzania przycisku podczas przytrzymywania go na pilocie. Ustawienia skrótu dostępności. Skrót dostępności, przycisk 17 z 19 elementów. Ustaw skrót dostępności tak, aby aktywował się po naciśnięciu przycisku głośności i jego przytrzymaniu. Ustawienia skrótu dostępności. Lista elementów. 4. Skrót dostępności. Przycisk zaznaczone. 1 z 4 elementów. Włączenie, wyłączenie audiodeskrypcji. Przycisk 2 z 4. Włączenie, wyłączenie napisów. Przycisk 3 z 4 element. Włączenie,
0: to jest ten przycisk, o którym mówiłem, że tym, co przytrzymamy. Możemy wybrać, co on ma robić tak naprawdę.
1: Włączenie, wyłączenie audiodeskrypcji. Skrót dostępności. Przycisk zaznaczone. 1 z 4 elementów. Włączenie, wyłączenie audiodeskrypcji. Włączenie, wyłączenie audiodeskrypcji i napisów. Przycisk 4 z 4.
0: To możemy na przykład ustawić, żeby się te menu nie wyświetlało całe z przewodnikiem, tylko na przykład, żeby włączał i wyłączał audiodeskrypcję. No ale to jest bez sensu moim zdaniem.
2: No tak, lepiej mieć do tego dostęp.
0: Do wyboru, tak.
1: Ustawienia, Czas podjąć działanie, domyślny, przycisk 18 z 19 elementów, wybierz, jak długo wiadomości enter, wypełniające okna mają być wyświetlane.
0: No to tu możemy wybrać sobie jakieś różne rzeczy, które się tam pojawiają.
1: Czas podjąć działanie. 1 minuta, przycisk. 2
0: to, co się pojawia, tak? Jak coś, na przykład jest
2: jakieś powiadomienia, widzą, tak, albo inne tak, rzeczy tego tak. typu.
0: Ja w sumie sobie dam na minutkę.
1: Czas podjąć działanie. Ruchomy tekst i obraz włączony, przycisk 19 z 19 elementów. Niektóre efekty ekranowe mogą być ograniczone, ale może to być pomocne dla osób wrażliwych na ruch na ekranie.
0: No wiadomo, można sobie tutaj, jak ktoś ma jakieś takie, no mówię, te faktycznie niepełnosprawności wzroku i w ogóle są różne i faktycznie tych ustawień dlatego jest dużo. Różne. Więc dostępności chyba tyle. Ja w ogóle wyjdę z tej telewizji, bo ona nam tu będzie mimo wszystko przeszkadzać.
2: No tak będzie przeszkadzać, to prawda.
1: Szybkie ustawienia, siatka.
0: Co my tam jeszcze mieliśmy?
1: Ogólne gry. Pomoc techny, konserwacja. Ogólne gry. Dostępne. Ogólne warunki prywatności, przycisk. 2.16.
0: No to są jakieś te... No to są te ich rzeczy jakieś... ale to jest dla nas nieistotne.
1: 3.16 elementów. Zmniejszy zużycie energii, zmieniając...
0: To pokażemy.
1: Optymalizacja jasności, przycisk, przełącznik, włączone, 2 z 9 elementów, automatycznie dostosuj jasność obrazu na podstawie poziomu oświetlenia.
2: To dla niewidomych może być przydatne, żeby tu pogrzebać tak. w tych ustawieniach.
0: Tak.
1: Minimalna jasność, przycisk, suwak, 0,59, przesuń suwak...
0: To w ogóle można dać na 0 tak naprawdę.
2: No jest tak.
0: Ten, jak...
1: Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy wartość jest niższa od wartości ustawionej w opcji podświetlenia na wyboru oświetleń. Dynamiczne, przycisk, przełącznik, wyłączony, 4 z 9 elementów, zmniejszenie zużycia energii za pomocą sterowania jasnością poprzez wykrywanie ruchu.
0: No to jak on wykrywa tam ruch na ekranie i w ogóle to kombinuje z tym podświetleniem, no mi to przeszkadza, ale dla osób niewidomych ja bym to włączył faktycznie, bo może gdzieś to zaoszczędzić prądu.
1: Wygaszacz ekranu, przycisk, przełącznik, włączony, 5 z 9 elementów, aktywuj wygaszacz ekranu, kiedy TV wyświetla stały obraz przez co najmniej 2 godziny.
0: No jak na przykład, nie wiem, a choćby mamy... nie wiem, komputer podłączony i na przykład coś tam komputer wyświetla i on jest stały obraz, nic nie robimy, to on przyjdzie, on się po prostu wygasi.
1: Automatyczne oszczędzanie energii, przycisk, przełącznik, wyłączone, 6 z 9 elementów. Po połączeniu z Wi-Fi aktywność użytkownika określana jest na podstawie sygnału Wi-Fi i korzystanie z pilota. Jeśli aktywność nie zostanie wykryta, ekran wyłączy się. Działanie tej funkcji może zależeć od urządzenia Wi-Fi, z którego korzystasz.
0: No tutaj, no ale ja nie mam Wi-Fi, ale generalnie chodzi tu o to, że on trochę nas jakby śledzi, analizuje, co my robimy i generalnie będzie się szybciej wyłączał czy włączał. Nie będzie to na stałe, tylko gdzieś tam może się szybciej wyłączyć, na przykład jak faktycznie z niego nie korzystamy.
1: Ogólna prywatność, oszczędzanie, nadawanie, przycisk 4 z 16.
0: Nadawanie.
1: Nadawanie, lista, elementów, 5, ustawienia automatycznego strojenia.
0: Tu możemy sobie wyszukać kanały, możemy wyszukać kanały, ale wyszukamy, a co tam.
1: Automatycznego strojenia, lista, elementów, 3, automatyczne strojenie, przycisk 1 z 3 elementów, konfigurowanie ustawień automatycznych. Naciśnij przycisk start, aby wyszukać i zapisać kanały. Uwaga, wyszukiwanie spowoduje usunięcie bieżącej listy kanałów.
0: No i dobra.
2: Wrócą.
1: Zaznaczaj poszczególne elementy i wybieraj właściwe ustawienie. Następnie wybierz stan, aby szukać kanałów, wybierz obecnie, wybierz cyfrowe, analogowe. Wybierz obecnie po komu.
2: Analogowe to już nie.
0: Nie ma, to damy sobie.
1: 3, cyfrowe, cyfrowe, 2 z 3.
0: Tylko cyfrowe.
1: Cyfrowe. Wybierz stan, aby wyszukać kanały, stan, przycisk.
0: Wyszukamy sobie.
1: Wyszukiwanie kanałów.
0: Bo też możemy antenę satelitarną podłączyć.
2: A, czyli on ma tu DVB-S.
0: Tak.
1: 8%, czekaj. Stop. Wyszukiwanie kanału.
2: I jak rozumiem, slot na karty CI też.
0: Jest, wszystko jest, bo to właśnie nie wiem, czy mówiłem na początku, czy nie. A jest to istotne.
1: Czekaj. Wyszukiwanie kanałów. 32%, czekaj.
0: I ładnie nas informuje.
1: 37%, czekaj. Wyszukiwanie kanałów. 40%, czekaj.
2: No to jest akurat bardzo fajne, że już te współczesne telewizory mają dostępny też wbudowany tuner satelitarny. Domyślam się, nie wszystkie, ale...
0: Nie jest to takie oczywiste. Aha. W Androidach jest to różnie.
1: 54%. Czekaj.
0: Bo w Androidach ta aplikacja jakby ważnie.
1: 67%.
0: Bo to, co obsługuje tą telewizję w Androidzie, to jest taka w formie aplikacji, a w Samsungu tutaj to jest jednak wbudowane w system. Jest to inaczej.
2: No tak.
1: Wyszukiwanie kanałów. 81%. Czekaj. Wyszukiwanie kanałów. 86%.
0: Zaraz skończy.
1: Czekaj. Wyszukiwanie kanałów. 94%. Czekaj. Wyszukiwanie kanałów.
2: Ukończono widać. Skanowanie kanałów. Operacja z gatunku tych bezbolesnych.
1: 55, cyfrowe, 55, czyli 55, prawie, 0, dane inne, 0, zamknij, przycisk.
0: Tak miało, nie? Jakby
2: tak.
0: Wyszukało nam kanały.
1: Automat. Strojenie w trybie gotowości, przycisk, przełącznik, włączone, 2 z 3 elementów, automatyczne dostrojenie kanałów, gdy telewizor jest w trybie wstrzymania.
0: No to tam on sobie na przykład pobierze, jak się coś nowego pojawi.
2: Czy będzie po prostu automatycznie aktualizował listę.
0: Tak, tam będzie sobie sprawdzał, bo to zmienia się czasami tam.
2: No tak.
0: Oferta telewizji naziemnej, więc...
2: Coś przyjdzie, coś zniknie, to zniknie. Różnie z tym bywa.
1: Jeden z wspólnych interfejs CEI. Przycisk wyłączony, 2 z 5 elementów, pokazywanie informacji o menu wspólnego interfejsu CEI.
0: No to tu mamy ustawienia tego modułu całego. Nie? Mhm.
1: Ustawienia HBBTV. Przycisk 3 z 5 elementów, ustaw opcję kanału z danymi.
0: A to jest
2: czyli ta hybrydowa.
1: Lista elementów 4. HBBTV. Przycisk przełącznik wyłączony. 1 z 4
0: ja elementów. Wyłączone.
1: Wyłącz kanał z danymi.
0: I to jest niepotrzebne.
1: Nie śledź. Przycisk przełącznik wyłączony. 2 z 4 elementów. Poleć aplikacją i usługą, aby nie śledziły twojej historii przeglądania. Przegląd. Prywatne. Przycisk przełącznik wyłączone. 3 z 4 elementów. Włącz przeglądanie prywatne, aby przeglądarka nie zapisywała historii internetowej. Usuwanie danych przeglądania, przycisk 4 z 4.
0: A to w ogóle nie wiem, czemu to tak, te ustawienia są tutaj. Nie bardzo rozumiem, ale tak ktoś miał. Nie wiem, co w sumie ktoś miał w głowie, że tak to zrobił, ale no. Tak zrobił.
1: Nadawanie ustawienia HBBTV, przycisk 3 z 5 elementów, ustaw opcję kanału z danymi. Dzień podwójny, nieokreślony, przycisk wyłączony, 4 z 5 elementów, ustaw opcję audio dla stereo i transmisji dwujęzycznej.
0: Oj, tutaj to nawet.
2: To już jakieś naprawdę dedykowane funkcje.
1: No. Ustawienia eksperckie, przycisk 5 z 5 elementów. Ustawienia eksperckie, lista elementów 8, ręczne skanowanie, przycisk 1 z 8 elementów. Wprowadź ręcznie częstotliwość, aby przeskanować i zapisać.
0: Na przykład, może jeszcze...
2: To do satelity podejrzewam, że przede wszystkim się przyda.
0: Na przykład.
1: Do kanałów cyfrowych, wybierz kanał, w poszukiwaniu którego chcesz ponownie przeprowadzić skanowanie elementów. 2 kanał, częstotliwość, szerokość pasma elementów 30. 22. 21.
0: No to mamy na przykład
1: 32.
0: U nas w Lubuskim na kanale 32 są na przykład TVP, no to jak chcemy ręcznie sobie przeskanować multiplex trzeci z TVP, no to jak mieszkacie w Lubuskim, wybieracie sobie. Ale ja nie wiem, czy ten multiplex chyba wszędzie jest na kanale 32. Ale nie wiem, czy teraz nie zmyślam, ale tak mi się chyba wydaje.
1: 45, 32.
0: Ten multiplex z kanałami TVP. I możemy sobie ręcznie to przeskanować, jak mamy taką potrzebę. No ja teraz tego robił, bo się bałagan mi tam porobi.
2: No tak.
0: Ale generalnie da się.
1: Jeden z dwóch elementów.
0: Co tam jeszcze było?
1: Ręczne dostrajanie kanałów analogowych. Przycisk 2 z 2 elementów. Ręczne skanowanie kanałów analogowych.
0: Tak jakby ktoś chciał kiedyś... będzie w kraju, gdzie jest jeszcze telewizja analogowa.
2: Może jeszcze w jakichś, chociaż chyba już nawet nie kablówkach, jeszcze gdzieś się...
0: W kablówkach, faktycznie. W
2: można
0: kablówkach,
2: załapać.
0: No? Można załapać pewno. No.
1: Ekspercje, ręczne skanowanie, przycisk, dostrój, przycisk.
2: Ale to też już się z tego wycofują.
1: 3 z 8 elementów, importuj, eksportuj listę.
0: O, tu może... USB powinien być podłączony. Możemy sobie z jakimś programem stworzyć listę kanałów i możemy sobie ją tutaj przesłać na telewizję przez USB. Też jest taka ciekawa opcja. No, ja z tego nigdy nie korzystałem, ale jak ktoś ma taką potrzebę, to jest.
1: System satelitarny, przycisk wyłączony, 4 z 8 elementów, skonfiguruj parametry sprzętu satelitarnego.
0: No, ja wiadomo, nie mam podłączonej anteny satelitarnej do telewizora, bo mam dekoder. Pewno jakbym nie miał dekodera, to taka antena byłaby to podłączona.
1: Usuń profil operatora CN, przycisk wyłączony, 5 z 8 elementów, wybierz operatora CN do usunięcia.
0: No, ja tu nic nie mam.
1: Przycisk wyłączony, 6 z 8 elementów, pokaż informację o menu interfejsu wtedy.
0: A to nawet nie wiem, czego to jest. Tego powiem wam szczerze, nie wiem.
1: Ustawienia języka teletekstu, polski, przycisk 7 z 8 elementów, skonfiguruj ustawienia języka teletekstu. No
2: i jak rozumiem, teletekst działa.
0: Nie wiem. Jakoś nie wyświetlał mi się, więc nie wiem, okay. W ogóle, czy on jest jakby gdzieś obsługiwany w jakichś kanałach, ale...
2: TVP chyba jeszcze obsługuje.
1: Skonfiguruj opcje dźwięku preferowane do oglądania nadawanych programów.
0: Ja to ale ciekawe tutaj, co jest.
1: Funkcje dźwięku, lista elementów, 2 ustawienia języka ścieżki dźwiękowej, przycisk 1 z 2 elementów, wybór języka ścieżki dźwiękowej.
0: No to możemy sobie wybrać, ale to wiadomo, no.
1: Ustawienia języka ścieżki, podstawowy język dźwięku, polski, przycisk 2 z 3 elementów, ścieżki do dźwięku, polski do DD plus 2.0, przycisk 1 z 3 elementów, podstawowy język dźwięku, polski, przycisk, dodatkowy język dźwięku, polski, przycisk 3 z 3 elementów, ustawia dodatkowy język ścieżki dźwiękowej.
0: A, to czyli chyba jakby się pojawiła jakaś alternatywna.
1: Dodatkowy język dźwięku i portugalski, przycisk, polski.
0: No ja tu nic nie będę zmieniał.
1: Bez sensu. Format dźwięku, Dolby D plus 2.0, przycisk 2.0.
0: No tu mamy format dźwięku.
1: Jeden element, Dolby D plus 2.0.
0: No to ja tu nie mogę zmienić.
1: Dolby D plus 2.0, przycisk.
0: Bo to też on automatycznie wykrywa, co jest podłączone pod telewizor. Czy streaming nam daje jakieś

0: sobie poustawiasz po prostu te blokady i jeżeli jest taka potrzeba.
1: Blokada aplikacji, przycisk 4 z 4 elementów, ustaw zainstalowaną, aplikację na zablokowaną lub odblokowaną.
2: No to możemy sobie wybrać chyba aplikację nawet.
1: Ustawienia, używana 370, Rakuten TV.
2: No, wybieramy aplikację, tak.
1: Prawie mocne.
2: I możemy sobie ją zablokować, tak? Żeby dziecko nie miało na przykład dostępu.
1: Więcej opcji, plik, zablokuj, instaluj ponownie, przycisk, zablokuj.
2: A tu przy okazji możemy ją przeinstalować.
1: TV,
2: więc fajna opcja też, potrzebuje.
1: Przycisk 4 z 4 elementów, ustaw zainstalowaną aplikację na zablokowaną lub odblokowaną.
2: No mówię, tych funkcji jest bardzo dużo, no jest to Samsung.
1: Ustawienia zwycięskie, przycisk 5, menedżer urządzeń zewnętrznych, przycisk 6 z 16 elementów, zarządzaj połączonymi do telewizora urządzeniami zewnętrznymi.
2: A tu mamy jakieś...
1: Menedżer urządzeń zewnętrznych, lista elementów, 3, ANN plus, ADN minus, DC, przycisk, przełącznik, włączony, 1 z 3 elementów. Używaj pilota, pili do sterowania urządzeniami zewnętrznymi i słuchanie dźwięku telewizora za pomocą listy dźwiękowej odbiornika połączonej do portu ADN minus, ANN plus, DC.
2: No, generalnie czasami jest tak, że mamy na przykład dekoder i możemy sobie przy pomocy pilota na przykład dekodera włączyć telewizor i jeżeli nam się ten telewizor nie włącza, to musi być włączone, ANN plus. To jest HDMI CEC. Tylko wiadomo, każdy producent ma swoją nazwę na to.
1: Rozszerzenie sygnału wejściowego. Przycisk 2 z 3 elementów. Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń z urządzeniami zewnętrznymi. Rozszerz po wejście HDMI.
2: No tam można zmienić.
1: Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń z urządzeniami zewnętrznymi. KDMI 2, przycisk przełącznik, KDMI 1,
2: w sumie
1: przycisk,
2: nie wiem, menedżer urządzeń
1: zewnętrznych, rozszerzenie sygnału wejściowego, przycisk 2 z 3 elementów, rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, rozszerz po wejście HDR.
2: O HDR, czyli wydaje mi się, że to chodzi...
0: Ten obraz o wysokiej rozdzielczości
2: tak,
0: chyba, tak?
2: Tak, to chodzi o ten... Tylko bardziej mi się wydaje, że to jest, jak mamy na przykład jakiś amplituner podłączony jako kanał zwrotny i musimy tu wybrać, żeby ten HDR przeszedł. Tak mi się wydaje, bo wtedy na przykład jak do amplitunera mamy podłączonego jakiegoś Chromecasta czy coś takiego, no to żeby ten obraz w pełnej jakości przeszedł przez ten amplituner z tego Chromecasta na Samsunga, to tu musi być to właśnie włączone. Tak mi się to wydaje. Taka moja jest teoria.
1: Ogólna prywatność, menedżer urządzeń zewnętrznych, przycisk 6, 16,
2: ale to wiadomo,
1: zarządzaj połączonymi do telewizora urządzeniami zewnętrznymi.
2: To chyba tu było wszystko.
1: Ustawienia przełączania multimediów, przycisk wyłączony, 7 z 16 elementów, skonfiguruj ustawienia przełączania multimediów.
2: No to jest wyszarzone w sumie, menedżer, nie wiem dlaczego.
1: Czas, przycisk, 8 z 16 elementów, skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.
2: No to wiadomo, nie? Tu...
1: Czas, lista, elementów, 7, tryb zegara, auto, przycisk, 1 z 7 elementów, wybierz preferowaną metodę ustawiania czasu. Data 18 czerwiec 2026, przycisk wyłączony, 2 z 7, czas 21.43, przycisk wyłączony, przesunięcie czasowe, 24.00, przycisk wyłączony, 4 z 7, strefa czasowa, auto, przycisk, 5 z 7 elementów, GMP, 0, przycisk wyłączony, DSD, wyłączony, przycisk,
2: no tutaj mamy te wszystkie związane, że się...
1: Czas, przycisk, 8 z 16, język polski, przycisk, 9, styl menu, przycisk wyłączony, 10 z 16 elementów, ustaw styl menu, który wykorzystuje część ekranu.
2: No, ale to właśnie jak mamy te dostępności, dostępnościowe rzeczy powłączane, to dużo rzeczy takich...
0: takich wizualnych...
2: Tak, to... jest niedostępne, nie? Mhm. Dlatego.
1: Klawiatura i mysz, przycisk, 11 z 16 elementów, skonfiguruj urządzenia wejściowe klawiatury, mysz do współpracy z TV. Możesz do klawiatura i mysz, lista elementów, dwa ustawienia klawiatury, przycisk, 1 z 2 elementów,
2: no to mamy klawiaturę.
1: Ustawienia klawiatury, lista elementów, dwa język klawiatury, polski, przycisk, 1 z 2 elementów, ustaw język klawiatury. Typ klawiatury, polska, przycisk, 2 z 2 elementów, ustaw typ klawiatury.
2: No i tyle z klawiatury.
1: Klawiatura i mysz, ustawienia myszy, przycisk, 2 z 2 elementów, skonfiguruj ustawienia podłączonej myszy. Ustawienia myszy, lista elementów, 3, rozmiar wskaźnika myszy, duży, przycisk, 1 z 3 elementów, ustaw rozmiar wskaźnika myszy. Przycisk główny, lewy, przycisk, 2 z 3 elementów, wybierz przycisk główny do klikania i wybierania opcji na ekranie. Szybkość wskaźnika myszy, przycisk, 3 z 3 elementów, ustaw szybkość wskaźnika myszy.
2: To wiadomo, jak ktoś potrzebuje, było szybciej, wolniej, no to kwestia indywidualna, tak?
1: Klawiatura i mysz, ustawienia myszy, przycisk, 2 z 2 elementów, skąd ogólne i prywatne. Pilot, przycisk 12 z 16 elementów, wyświetla szczegóły używanego pilota i ustaw opcję.
0: I tu można te baterie sprawdzić swoją drogą, no właśnie, 61% było z dobrą godzinę temu, jak sprawdzałeś...
2: Nie, to potrzeba chyba z 2-3 miesiące, żeby te procenty wpadły,
0: no
2: poważnie,
0: tak.
2: Bo to od nowości nie było ładowane nawet i to nie było na pewno na 100%, to może miało to

0: 70% od listopada pewno. Nie było na pewno 100%. Daję rękę, że nie było 100%. A przykładem mówię, jest mój pilot drugi, który mam w sypialni, który 3 lata wytrzymał i ma się dalej dobrze. Podładowałem go tam chyba 15 minut, ma 100% dalej, więc na 3 lata znowu starczy.
1: Wróć przycisk. Zdalny czujnik, sekund, przycisk, przełącznik, wyłączony, jeden z jeden elementu. Jak prawidłowo trzymać pilota?
0: No, to będzie nam przypominał o tym odwracaniu tego pilota i w ogóle, więc... wiadomo, no bo fajnie go odwracać. Jak ktoś będzie miał nawyk taki, żeby tymi guzikami do dołu, no to on jeszcze dłużej wytrzyma. Ja muszę się tego właśnie nauczyć i sprawdzić za 3-4 lata, czy faktycznie...
2: To w ogóle nie będziesz musiał ładować.
0: No.
1: Reagowanie dźwiękiem, wysoko, przycisk, 13-16 elementów, odtwarzaj dźwięk po wybraniu menu opcji. Reagowanie dźwiękiem, lista...
0: A to jest to, wysoko, co słyszycie przed syntezą.
1: Średni, niski.
0: To jest niski na przykład.
1: Reagowanie, nie? Pilot, przycisk, reagowanie dźwiękiem, niski. Reagowanie dźwiękiem, średni, przycisk, wysoko, przycisk.
0: Zmiana, no i teraz głośniej.
1: Zwiększyć zużycie energii.
0: O, i znowu, że może zwiększyć zużycie energii.
1: Ustaw na wysoko. Pilot, przycisk, 12-16.
0: Bo nie wiem, czy słychać ten dźwięk taki przed tym, jak ja klikam. Znaczy po tym, jak kliknę, ale jeszcze przed tym, jak mówi.
2: Tak, jest ten dźwięk.
0: No właśnie.
1: Reagowanie dźwiękiem, wysoko. Tryb użytkowania, tryb domowy, przycisk.
0: No to tu wiadomo, nie? Wybieramy.
1: Wybierz tryb użytkowania dostosowany do środowiska. W przypadku zastosowań sprzedażowych ustaw tryb użytkowania na tryb sklepowy.
0: A co tam w ogóle?
1: Ta funkcja nie jest...
0: A, nie mogę nawet tu. Chyba to przy pierwszej... konfiguracji. Możemy sobie kod PIN ustawić.
1: Przywrócenie ustawień fabrycznych, przycisk 16-16 elementów. Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień.
0: No to wiadomo. I tu w sumie tyle.
1: Ustawienie kategorie, lista elementów, 6, ogólne prywatność, dostępność, warunek, pomoc techniczna, konserwacja urządzenia.
0: Pomoc techniczna, to też pokażemy.
1: Pomoc techniczna, lista elementów, 6, konserwacja urządzenia, przycisk 1 z 6 elementów. Zoptymalizuj i zdiagnozuj stan swojej. Konserwacja urządzenia, fazę postępu, czekaj. Sprawdzanie urządzenia.
2: A czyli on tu sobie zrobi taką autodiagnostykę?
1: Nie, 3, przycisk, 2 z 2. Rozpocznij konserwację urządzenia, przycisk. Powiadomienia, 3, przycisk. Elementów, 4. Prośba o pomoc techniczną, przycisk, 3 z 4.
0: Możemy sobie poprosić o pomoc techniczną, jak mamy potrzebę.
1: Diagnostyka, przycisk, 2 z 4. Zarządzaj pamięcią masową, przycisk, 1 z 4.
0: Co to w ogóle jest? Tam mogę robić coś? I przyznam się, że akurat tą konserwacją się nie bawiłem. Więc tutaj odkrywamy wspólnie. On sobie chyba teraz przetwarza coś.
2: Skanuje tam. Jakoś, indeksuje, tak. Co tam w ogóle ma?
0: Więc nie wiem. Na razie kręci. Mhm.
2: No tu nie informuję o żadnym.
0: Nie, no jest...
1: Zarządzaj pan. O. Mast pasek postępu używana 3,67 GB, dostępne 6,86 GB, 65%.
2: No wiele tej pamięci to nie ma w tym telewizorze, więc mnie nie dziwi, nie. Że nie ma funkcji nagrywania.
0: Ale generalnie ta funkcja powinna być nagrywania na pendrive, bo tak,
2: tak
0: było.
2: Tak, to wtedy to tak.
0: Ale widzisz, ile te aplikacje ważą, więc no. Do pamięci. No, 58 MB. Żeby to zapełnić aplikacjami, to ja nie wiem.
1: Pole wyboru odznaczone, internet 55,85 MB. Pole wyboru odznaczone, prima wideo 37,26 MB. 5 z 20. Pole wyboru odznaczone, zależy 29,36 MB. 6 z 26. Pole wyboru odznaczone, Apple Music 21.
2: No i okej, okay. I tu są te pola wyboru. I co z tym można zrobić? To jest do usuwania tych aplikacji?
1: Aplikacje, lista.
0: Usuwanie aplikacji jest dużo prostsze, a to też w sumie nie pokazałem, a jest istotne, nie?
2: Bo... No ale to może jak wyjdziemy z ustawień.
0: Tak, tak, tak. Tak.
1: Pamięć podręczna, 0 kB, łącznie 21,92 MB. Wyczyść pamięć podręczną, przycisk.
0: No, możemy sobie wyczyścić pamięć podręczną.
1: Usuń dane, przycisk. 1 z
0: 3. Usunąć dane możemy, więc jak mamy taką potrzebę. No, ja też to odkrywam, bo się nie bawiłem tu w sumie, nie miałem takiej potrzeby.
1: Pole wyboru odznaczone Apple TV, 19,97 MB, 8 zaznaczone, 1 z 26.
0: A, tu można nawet sobie kilka
2: tak, tak.
1: Wyświetla szczegóły, przycisk. Apple TV, aplikacja, 15,34 MB, dane, 4,60, wyczyść pamięć podręczną, przycisk wyłączone, usuń dane, przycisk.
0: No, po prostu nie korzystałem z tej aplikacji, nie ma nic tu w tej pamięci podręcznej, więc...
2: No jasne.
1: 6 elementy, Zarządzaj pamięcią masową, przycisk. Diagnostyka, przycisk 2 z 4.
0: Możemy sobie diagnozować różne rzeczy, ale nie wiem, pokazywać.
2: Ja myślę, Patryku, że chyba musimy trochę gdzieś przyspieszyć i pokazać te najważniejsze rzeczy, żeby też nie wpadać w takie aż bardzo szczegóły.
0: No dobra.
1: Konserwacja urządzenia, przycisk 1. Tryb konserwacji, przycisk 2 z 6 elementów. Jeśli poprosisz o naprawę spowodowaną problemu z produktem, możesz kupić swoje dane.
0: No tak. Że możemy sobie ukryć dane, jak chcemy iść do serwisu, bo generalnie jest tak, że serwis przyjeżdża do domu. Jest to tak skonstruowane, że nie musimy gdzieś tego odsyłać, martwić się o jakieś pudełka czy coś. Nie, serwis normalnie przyjeżdża i jeżeli są w stanie, to naprawią na miejscu, jeżeli nie, to zabierają. Właśnie w Samsungu jest fajnie, że oni jednak w całej Polsce mają te serwisy.
2: No to dobrze, bo ten telewizor no, jest duży. Gdyby nie, trzeba było jeszcze organizować do tego transport,
0: to... No ja powiem tak, żeby to ogarnąć, co najmniej dwie dobre osoby. Jeżeli są mniej sprawne, no to więcej. Naprawdę, to nie ma żartów. To jest kawał telewizora, jeśli chodzi o ten rozmiar, nie?
2: Dokładnie.
1: Wyłączony. 3 z 6 elementów. Zezwalaj. Centrum obsługi klientów firmy Samsung zdaniem zyskiwało dostęp do telewizora i rozwiązywało problemy z nimi związane.
0: No to jest to, co...
1: Ta usługa wymaga połączenia z internetem i jest dostępna po wyrażeniu zgody na warunki korzystania z usługi.
0: No to musimy tam... I to jest też fajnie zrobione, że jak właśnie łączymy się z tą pomocą zdalną, to telewizor odczytuje na głos kod parowania, że pracownicy z infolinii są w stanie go usłyszeć, nawet jak mamy problem z podaniem tego kodu czy coś, możemy sobie przybliżyć telefon do właśnie telewizora i ten kod parowania zostanie odczytany na głos. Więc to też może tam komuś ułatwić życie.
2: No tak.
1: Oprogramowanie. Przycisk 4 z 6 elementów. Wyświetl wersję oprogramowania TV w razie konieczności zaktualizuj je.
2: A to jest ważne. Często te aktualizacje przychodzą?
0: Tak. Raz na kilka... Dwa miesiące co najmniej.
1: Obecna wersja 1296. Nowa wersja 1296.
0: Ja sobie to ręcznie akurat sprawdzam.
1: Aktualizacja auto. Przycisk przełącznik.
0: Wyłączony. Dlatego mam to wyłączone.
1: Automatycznie rozpocznij aktualizację oprogramowania, gdy TV jest wyłączone.
0: No, ale no, warto to mieć włączone ogólnie, nie? No ja to mam wyłączone, ale to jestem ja, ale osoba normalnie korzysta sobie z tego sprzętu, nie przejmuje się tym wszystkim, no to generalnie warto mieć to włączone.
1: Aktualizuj teraz, przycisk 1 z
0: 2. Nie, sprawdzimy aktualizację, może będzie.
1: Akt. Teraz sprawdzanie aktualizacji. 0%, proszę czekać.
0: Chociaż było niedawno.
1: Nie ma żadnych właśnie. Aktualizacji. Aktualizacja może być dostępna do pobrania ze strony www.samsung.com/ok/przycisk.
0: Bo generalnie przy starszych też telewizorach czasami oni z tych serwerów już ściągają aktualizacje. Jak mieliśmy jakiś starszy telewizor, którego nie aktualizowaliśmy, no to można to zrobić przy pomocy pendrive'a z USB normalnie.
2: Rozumiem.
0: Jak jest taka potrzeba?
1: Aktualizacja oprogramowania. Wskazówki i instrukcja obsługi, przycisk 5 z 6 elementów, dowiedz się, jak połączyć swoje urządzenie z innymi urządzeniami, poznaj funkcję Smart Control, funkcję przycisku kontrolera gier oraz przeczytaj instrukcję obsługi.
0: No to jest generalnie instrukcja obsługi, więc nie wiem, można sobie tam popatrzeć różne...
1: Wskazówki i przewodnik połączeń, przycisk 2 z 5 elementów, dowiedz się, jak podłączyć różne urządzenia do telewizora.
0: Tak, tu mamy, jak mamy problem...
2: Dokumentacja w każdym razie też jest dość bogata i dostępna dla nas.
0: Oczywiście.
1: Urządzenie wideo, pozycja 2 z 7. Urządzenie audio, pozycja 1 z 7, pomoc, 6 element, HDMI, ARC, optyczna, pozycja 2 z 6, elementy potrzebne do podłączenia, kabel optyczny, urządzenie audio, wyjście optyczne zapewnia lepszą jakość dźwięku niż wyjście audio. Sprawdź najpierw, czy wejście optyczne jest obsługiwane przez swoje urządzenie. HDMI, ARC, pozycja 1 z 6, elementy potrzebne do podłączenia, kabel HDMI, urządzenie audio, HDMI zapewnia najlepszą jakość dźwięku, sprawdź najpierw, czy wejście HDMI, ARC jest obsługiwane przez swoje urządzenie.
0: No to wszystko nam mówi, tak?
1: Optyczna, pozycja 2 z 6. USB, pozycja 3 z 6, elementy potrzebne do podłączenia, urządzenie audio USB, sprawdź najpierw, czy wejście USB jest obsługiwane przez swoje urządzenie. Bluetooth, pozycja 4 z 6, elementy potrzebne do podłączenia, urządzenie audio, Bluetooth to bezprzewodowy interfejs do parowania z urządzeniem audio, sprawdź najpierw, czy wejście Bluetooth jest obsługiwane przez swoje urządzenie.
2: No tak, i tak dalej, i tak dalej.
1: Pozycja 5 z 6, elementy potrzebne do podłączenia, głośnik Wi-Fi, router, Wi-Fi to bezprzewodowy interfejs do parowania z urządzeniem audio, sprawdź najpierw, czy wejście Wi-Fi jest obsługiwane przez swoje urządzenie. Rozwiązywanie problemów z HDMI, pozycja 6 z 6, zdiagnozuj problemy z połączeniem HDMI.
0: Także
1: myślę, że
0: a może też o, można komputer podłączyć, to też może pokażę.
2: I wtedy ten telewizor jak monitor będzie się zachowywał.
0: Tak, i co ciekawe, bo on jest natywnie 120 Hz, a po podłączeniu właśnie komputera można wycisnąć 144 Hz, więc jak coś potrzebuje do grania, to myślę, że jest naprawdę przyzwoicie. I tym bardziej, że te input lagi w ogóle są bardzo niskie, więc nadaje się to urządzenie do grania, naprawdę. Jeśli chodzi o takie bardziej kwestie techniczne, w ogóle typy Matrix i w ogóle jest taki fajny kanał na YouTubie Wybierz TV i tam naprawdę panowie wiedzą, co mówią, wiedzą, co robią i polecam. Jak chcecie bardziej technicznie, jeśli chodzi o matryce i takie rzeczy, to naprawdę polecam.
1: Udostępnianie ekranu bezprzewodowo. Pozycja 2-5. Elementy potrzebne do podłączenia. PC. Oglądaj materiał z PC na dużym ekranie telewizora za pomocą połączenia bezprzewodowego.
0: No to możemy sobie bezprzewodowo połączyć laptopa i to jest fajne. No mówię, ja będę miał lepszy sprzęt, a się przymierzam właśnie. Jeśli chodzi o laptop, no to na pewno będę z tego korzystał.
1: Easy connection to screen. Pozycja 3-5. Elementy potrzebne do podłączenia. Komputer stacjonarny lub laptop z systemem Windows 10 lub nowszym. Użyj aplikacji Easy connection to screen, by bezpośrednio połączyć się z PC bez konieczności wybierania jakichkolwiek ustawień.
0: No to w ogóle można tak bardziej się z tym komputerem.
1: Tak, pozycja 4-5. Elementy potrzebne do podłączenia. iPhone, iPad lub Mac. iPhone pozwala łatwo strumieniować wideo, muzykę i zdjęcia z iPhone, a iPad lub Mac na TV. Rozwiązywanie problemów z HDMI. Pozycja 5-5. Przewodnik połączeń. 7 telefon. Urządzenie wejściowe. Pozycja 5-7.
0: Także to jest instrukcja, to myślę, że nie będziemy już tu więcej pokazywać.
1: Instrukcja usługi Biloka, przycisk
2: 3 z 5
1: elementów.
2: No tak,
0: to pokazywaliśmy.
2: I to jest, tak. To jest ważne, bo tu rzeczywiście może być potrzeba, żeby
0: tak.
2: Się zapoznać z tymi przyciskami, tak? Albo sobie przypomnieć.
0: Tak.
1: Dowiedz się więcej o funkcjach każdego z przycisków kontrolnego.
0: A tym bardziej, że mówię, te aktualizacje będą duże dosyć, w sensie że za rok może być aktualizacja, która może coś tam pozmieniać.
2: Coś pozmienia. Warto... Mhm.
0: Tak.
2: Dobrze, Patryku, to ja myślę, że w takim razie teraz jeszcze może słówko o zarządzaniu tymi aplikacjami warto powiedzieć.
0: No to pokażę mnie właśnie, jak to...
2: Jak coś zainstalować i jak coś odinstalować.
0: Generalnie, jeśli chodzi o instalowanie aplikacji... Jeżeli jesteśmy właśnie na tym ekranie głównym, strzałka w lewo.
1: Pasek boczny, elementów 8, strona główna, element 5 z 8. Daily plus, element 4, sztuka, element 3 z 8.
0: Ta sztuka i w ogóle to jest dla nas nieistotne, bo dlatego o tym nawet nie wspominam, bo to są te właśnie obrazki, które możemy sobie tam generować na te wygaszacze, jakieś tapetki. No uważam, że nie ma sensu jakby na to gdzieś tam tracić czasu, tak?
1: Szukaj, element 2 z 8.
0: Wchodzimy w szukaj, nie ma tutaj dedykowanego sklepu, jak mamy w Androidzie, czy na przykład w iPhone'ie, że mamy App Store, czy coś. Nie, tu po prostu wchodzimy w szukaj i możemy sobie wyszukiwać szukaj, jakieś aplikacje od razu. Aplikacje, filmy, wszystko na raz.
1: Pole edycji, sztuka,
0: YouTube
1: aplikacje i nie tylko.
0: No, aplikacje i nie tylko i on mówi.
1: A wpisuj tekst za pomocą telefonu komórkowego.
0: No i mogę też na telefonie tam wpisać i w ogóle, więc jak też... No ma Samsunga, no to się pojawi odpowiedni klawiatura i można...
2: I z tego poziomu po prostu jak coś wyszukamy, to sobie instalujemy.
0: Tak. Więc no nie wiem, co by mógł to zainstalować, no ale generalnie jak wyszukamy sobie aplikację, klikamy zainstaluj. Ja tam wcześniej mi się pokazywał, a ten odnośnik do instalowania.
2: Tak.
0: Więc myślę, że tutaj tak to wygląda. No tutaj też możemy filmy na YouTube wyszukać w łatwy sposób, w ten sam sposób tak naprawdę, nie? Więc...
2: Czyli tak naprawdę to przez jakby interfejs tego telewizora przeszliśmy sobie chyba w całości.
0: Tak, ale mogę jeszcze pokazać te wyszukiwanie głosowe na przykład.
2: Jasne.
0: Włącz YouTube. Odpali nam YouTube'a, nie?
2: O, jaki dźwięk się pojawił.
0: Tak, bo to jest ten dźwięk, jak uruchamiamy YouTube'a, nie? No to on jest. On jest chyba wszędzie, jeśli chodzi o telewizor.
2: A możesz mu na przykład powiedzieć, żeby odpalił konkretny kanał telewizyjny?
0: Konkretny kanał chyba nie, ale numer kanału mogę powiedzieć.
2: Aha.
0: Mogę na przykład kanał 1, a zaraz sprawdzimy.
1: TV na żywo, naziemny, element 2 z 21.
2: Głośność 15 pół minus, synchrony.
0: Kanał 6. Cyfr
1: nas, kanał
0: 6, TV
1: 4.
0: Września 2015.
1: No i zaczęło działać. Kanał 14. Cyfr nas, kanał 14, Polo TV.
0: Kanał 1,
1: TVP1, Mundial 2026 minus Szwajcaria minus Bośnia i Hercegowina.
0: Kanał trzeci.
1: Cyfr kanał 3.
0: No działa, nie? Więc działa, nie musimy tam się nawet przeklikiwać przez ten pad numeryczny.
2: Naciskamy przycisk, mówimy co chcemy mówimy i już.
0: Działa to też z telefonu. Jak ktoś ma telefon pod ręką, można też z telefonu.
1: 8, 11.
2: A propos telefonu, to co tam, na co i czy w ogóle na coś nam pozwala aplikacja zainstalowana? Czy to na iOSie, czy na Androidzie?
0: No na wszystko.
2: Czyli tak naprawdę to możemy w całości sterować tym telewizorem z poziomu telefonu.
0: Tak.
1: Ostrzeżenie pomyłek, strumę, Safari. Safari.
0: Ja mam ten smart things.
1: Polskie radio. Mapy. Facet. Próbowoc. Ustaw. Polksej.
0: Ustaw.
1: Amstor. Mapy. Facet. Próbowoc. Szukaj. Do. Wiatr. Chrome.
2: Możesz sobie trzy palce w dół i wpisać.
1: 286. Step. Olix. PL.
0: Właśnie.
1: Strona 23. Pogoda.
0: Ja się tu zgubiłem. Ale cię jako wymieniamy.
1: Przebiegów. Bieżący. Polksej. Próbowoc. Ma. Amstor.
2: O, jest.
1: Smart Things, sypialnia, kibic, pasek, kart, zaznaczone, strona gieraj, urządzenia, karta, zaznaczone, urządzenia, karta, dwa spięć, żrandol, kibic, przycisk, lampka nocna, tle, wyłączone, przycisk, TV salon,
0: właśnie,
1: słyszących, dziennik radiowy.
0: O, i tu nam fajnie mówi nawet, co leci w telewizji.
2: Co jest odtwarzane, tak.
1: Trzy dla niesłyszących, dziennik regionów.
0: Ale jest jedna rzecz w iPhone'ie, która jest niedostępna, czyli włączanie i wyłączanie.
1: Przycisk.
0: On mówi przycisk. I to jest włącz, wyłącz. Ja mogę sobie kliknąć i nam się telewizor wyłączył.
2: Aha. No ewentualnie mógłbyś sobie to zaetykietować, tak?
0: No ewentualnie można było gdzieś to zaetykietować i... no ale generalnie nie przeszkadza to, jak wiemy, że to jest to...
2: A pozostaje mieć nadzieję, że Samsung to w przyszłości poprawi.
0: Myślę, że tak. Na Androidzie jest to akurat dostępne, więc... Wchodzimy sobie tutaj. Mówię, mój iPhone ma swoje latka, więc trzeba trochę poczekać.
1: Możesz rozpocząć korzystanie z wizjonerii companion. Możesz rozpocząć korzystanie z
0: jakiś ich tutaj, bo ja mówię, nie korzystałem z tego na iPhone'ie i to jest ich tutaj jakaś, a ja z tego nie chcę. Ja z tym teraz nic tu nie mogę zrobić.
1: Możesz rozpocząć korzystanie z wisionerii companią.
2: Ale ja nie chcę.
0: No ja nie chcę i ja teraz nie mogę nic z tym zrobić.
1: Dobra,
0: wyłączymy, żeby to zniknąć jakoś. Dobra.
2: No to taka nieprzyjemna niespodzianka. No,
0: nie, tak, i właśnie ta dostępność tego SmartThings na iPhone'ie jest taka...
1: Panel dotykowy, Office, dotknij dwukrotnie, aby wybrać i przesuń dwoma palcami w każdym kierunku, aby przesunąć zaznaczenie.
0: No generalnie na oparcie tego można sobie chodzić po menu tym padem dotykowym, ale...
1: Wyciszenie. Opis. Zwiększ głośność. Opis. Zwiększ głośność. Opis. Zwiększ głośność. Opis. Zwiększ głośność.
0: Nie wiem, dajmy sobie głośniej, tak?
1: Dotknij i przytrzymaj, aby aktywować podwójny. Zwiększ głośność. Instrukcja. Następny kanał. Opis. Następny kanał. Opis. Przycisk. Dotknij i przytrzymaj, aby aktywować podwójny.
0: Zmieniamy sobie kanał. Nie wiem, na ile to słychać.
2: Słychać.
1: Następny kanał. Opis. Przycisk. Dotknij i przytrzymaj, aby aktywować podwójny.
2: Teraz gada i iPhone, i telewizor.
0: Tak. Tak. I widzę, że jest ikonka mikrofonu niedostępna na iPhone'ie też do dyktowania, jeśli byśmy chcieli sobie... No? No nie mogę już.
1: Panel dotykowy, opis, przycisk, dotknij i przytrzymaj, przycisk, dotknij i przesuń dwoma palcami w każdym kierunku, aby wybrać i przesunąć zaznaczenie.
0: No można, ale... Nie wiem, na mnie na Androidzie mi się z tego lepiej korzysta, bo tutaj musimy kliknąć dwukrotnie i trzymać i wtedy sobie jedziemy po tym
2: padzie, po tym panelu. Który... Mhm.
0: Tak, i to jest takie...
1: Zwiększ głośność, opis, przycisk, dotknij i przytrzymaj, aby aktywować podwód Netflix, www, przycisk.
0: Tu mamy aplikację, którą możemy sobie też uruchomić.
1: Pilne wideo, YouTube,
0: od razu.
1: YouTube.
0: To, o, działa. Więc możemy sobie z poziomu telefonu od razu YouTube'a uruchomić.
2: A bez dźwięku tym razem.
0: Gada.
2: Nie, chodziło mi o to, że nie było tego dźwięku YouTube'a, wiesz, jak
0: odpalałeś. A, bo ona jakby się, ona już była w ramie.
2: A, rozumiem.
0: No i tak to dlatego.
1: Panel dotykowy, opis. Dotknij dwukrotnie, aby wybrać i przesuń dwoma palcami w każdym kierunku, aby przesunąć zaznaczenie.
0: No, jest to takie...
1: Dotknij dwukrotnie, no. Aby wybrać i przesuń dwoma palcami w każdym kierunku, aby przesunąć zaznaczenie, opis.
0: Trzeba być bardzo cierpliwym, ale da się...
1: Subskrypcje, firmy, karta, podcasty, karta, muzyka, karta.
0: Jak ktoś chce...
2: No, tylko z drugiej strony, jaki jest w tym sens, jak mamy dostępny pilot? Chyba, że pilota tak. Zgubimy.
0: Tak. Tak, tak, tak.
2: To wtedy można się jakoś ratować tym.
0: Tak, tak, tak. Co tu jeszcze można ogólnie?
1: Przycisk.
0: Można to udostępnić.
1: Więcej opcji. Przycisk. Więcej edyt. Opcje pilota. Edytuj. Opcje pilota. Sposób użyć. Opcje pilota.
0: Możemy ten pilot chyba zmienić tu.
1: Wskaźnik. Jednoręczny pilot. Synchronizacja konta. Przełącznik. Efekt wibracji na pilocie. Przełącznik. Włączone.
0: A to jest fajne, jak właśnie jest, jest to iPhone, czy właśnie jakiś dobry Android, to faktycznie to czuć, że ten, jak wduszamy coś, to fajnie to działa, nie?
1: Aha. Ta haptyka. Wyłączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Włączone.
0: A, to jest ten chyba taki łatwy pilot.
1: 22.06. Smart Things. TV Salon. Nawiguj w górę.
0: O,
1: w górę.
0: Teraz mamy...
1: Zatrzym kośnik pięć.
0: Mamy taki... Przycisk. Strzałki typowo możemy sobie...
1: W dół. Przycisk. W dół. Elementów 12. Zdrowie fitness. Ludowód. Element 1. Z prawej. Przycisk. Z prawej. Form. Element 2. Z prawej. Power. Fitness.
0: I możemy sobie... Ale to jest... naprawdę...
2: No, na dłuższą metę...
0: Przycisk. Wiecie, jak potrzebujemy, nie wiem, nie mamy faktycznie tego pilota, można sobie to ogarnąć, ale jest to takie uciążliwe. No, na Androidzie mi się z tego lepiej korzysta i jest to mimo wszystko chyba bardziej dostępne, to też pokażę na Samsungu.
2: Jasne.
1: 22.07.
0: Więc zaraz tutaj uruchomimy to na Samsungu. On będzie za szybko mówił?
2: No, możesz go troszkę zwolnić.
1: Szybkość mowy 161%.
2: O, myślę, że
1: 2, 3, mój orangę. Smart Things. Smart Things. Podpór lokali. Urządzenia kar. Wybrano urządzenia kar. Music framek dźwięk. TV LED włącz. TV Salon Smart Hub.
0: I tutaj jest dostępne to. Wyłącz i włącz, nie? Mogę go wyłączyć.
2: Jest etykietka.
0: Tak, wyłączyliśmy.
1: TV włącz. TV Salon Smart Hub.
0: Mówi Smart Hub, no bo jesteśmy w menu jakby.
1: Przytrzymaj, aby zmienić kolejność Smart Teams. Możesz rozpocząć korzystanie z chyba następnego. Możesz, możesz rozpocząć.
3: Ja mam się zapytają, gdzie widzisz.
0: Więc tak, ogólnie. I też jest ten sam tutaj problem.
1: Jeśli nie jesteś użytkownikiem niewidomym, rozważ wykupienie subskrypcji, aby.
0: Nie, co ja zrobiłem? Co ja teraz mam, włączyłem tą syntezę? A, wyłączyłem, dobra.
1: Następny kanał.
0: I też możemy sobie tutaj obsługiwać, zmieniać te kanały. Mamy głośność.
1: Przycisk dotknij i przytrzymaj, aby aktywować po dwukrotnym dotknięciu głosu. Przycisk dotknij i
0: kanał 5.
1: Aktywować po dwukrotnym dotknięciu głosu.
0: No i z poziomu Androida możemy normalnie sobie głosowo też... No na iPhone'ie też to jest w teorii, ale w praktyce dla nas jest to niedostępne, nie?
2: Aha.
0: Więc...
1: Strona główna, wróć. Dotknij dwukrotnie, aby wybrać i przesuń. Dotknij dwukrotnie, aby wybrać... Strona główna.
0: Mamy domek.
1: Dotknij dwukrotnie, aby wybrać i przesuń dwoma palcami w każdym...
0: I tu jest na Androidzie to lepiej zrobione, bo tylko sobie dwoma palcami przesuwamy i to jest precyzyjne. Tylko, że pewno nie słychać telewizora teraz, nie?
2: Telewizor słychać tak dość... To znaczy, coś tam słychać, ale dość cicho.
0: W Androidzie działa to na tyle fajnie, że ja mogę przyciskami telefonu dawać głośniej, ciszej. O, daję sobie na telefonie głośniej.
2: No tak, to się synchronizuje.
0: Tak, to jest fajne, nie? Akurat jest fajna przy tym taka zwrotna wibracja, więc...
3: Przygotowujemy dla was coś ekstra.
0: Ja teraz to robię na telefonie.
1: Na żywo.
0: Przesuwam dwoma palcami teraz w prawo po tym padzie i... Więc możemy sobie tak. Tutaj no, teraz mamy...
2: Co najwyżej po prostu no, trzeba wiedzieć, gdzie ten pad jest, bo jak z niego wyskoczymy, no to wskoczymy po prostu na
0: tak, te przyciski. Tak, przeskoczymy, no generalnie on jest... On jest dość duży. On jest prawie na samym dole telefonu, a on prawie zajmuje pół wyświetlacza, więc bez problemu da się to gdzieś tam obsłużyć.
2: Jasne.
0: Tutaj mam wszystkie aplikacje, które sobie mogę uruchomić. Więc tak to tutaj wygląda. Zdalny to jest ten pilot. Więc
2: tutaj, no, czyli mówię, tak naprawdę ja, no, można sterować po prostu tym telewizorem z poziomu telefonu.
0: Sterować, można sobie wyszukiwać jakieś treści, więc działa to nawet jak jesteśmy poza domem, możemy być, nie wiem, za granicą i też możemy sterować. Tak.
2: Nie wiadomo w sumie po co, ale można.
0: Na przykład moja dziewczyna mi potrafiła robić psikusy, włączyć mi telewizję jakąś, którą nie lubię na przykład, i wydawało jej się mi dokuczyć.
2: Aha.
0: Można się tutaj pobawić.
2: Tak. Dobrze, Patryku, to słowem podsumowania. Telewizor wydaje się fajny. Możliwości rzeczywiście ma. Dostępność też. Jakieś wady?
0: Jakieś wady? No, nie tutaj przy tych dla Samsunga, ale dla zewnętrznych deweloperów. Dostępność zewnętrznych aplikacji. Bo myślę, że Samsung zrobił wszystko, co mógł, żeby ta dostępność była dobra, bo tak jak widzieliście, nie natrafiliście na coś, co jest w Samsungu, co by było niedostępne, jeśli chodzi o ich tutaj menu i jakieś rzeczy. Tu jest wszystko dostępne. Nawet przesuwanie tej ramki, tego głośnika, gdzie to jest taka wizualizacja, że w teorii nie powinno być to dostępne, bo tam nie ma żadnych napisów, tylko tą ramkę sobie tam przesuwamy, a nam tu wszystko ładnie było odczytywane, więc Samsung zaimplementował moim zdaniem tą dostępność świetnie. A deweloperzy, zwłaszcza TVP, wstydźcie się, bo jeśli chodzi o zagraniczne aplikacje, no to myślę, że większość jest dostępna chyba, tak przebrnęliśmy.
2: A swoją drogą taka myśl mnie naszła. Ciekawe, jak dużym kosztem, i jeżeli chodzi o tworzenie, i potem jeżeli ktoś chciałby pisać aplikację na takiego Samsunga, byłoby stworzenie Tyflocentrum także i na tę platformę.
0: Ale właśnie ciekawe, jak to w ogóle, bo tutaj jakby nie wiem, czy są możliwości, żeby jakoś testować tę aplikację, żeby ją tu jakoś wpuścić. To jest w ogóle ciekawe pytanie.
2: No, tym się trzeba kiedyś będzie zainteresować.
0: Tak, bo ten Samsung, on naprawdę, ja mówię, to jest mój świadomy zakup. Jakby to był zakup zaplanowany, żeby będzie właśnie ta seria tych mini LEDów. Aha. Więc ja generalnie z zakupu nie żałuję, tym bardziej za te pieniądze, które ja za niego zapłaciłem. I jest to naprawdę mega fajne urządzenie, jest dostępne, jest mnóstwo funkcji, zwłaszcza jak jesteśmy w ekosystemie Samsunga, bo na oparte tego ja mogę nawet zegarkiem sterować tym telewizorem, tak? Mogę powiedzieć do Gemini'a nawet chyba. Wyłącz telewizor w sypialni. W salonie. Pomyliłem się. No właśnie. Wyłącz telewizor w salonie.
2: No. O, zrobił.
1: Wyłączył telewizory w salonie.
0: No. Więc generalnie mogę przy pomocy zegarka. Ja z tego często akurat korzystam. Wychodzę z pokoju, do zegarka mówię, wyłącz te jakby.
2: I masz pewność, że, tak, że się wyłączy?
0: Albo na przykład w sypialni akurat, no to jak oglądam sobie coś i wiem, że mogę przysnąć, to mówię do zegarka, wyłącz telewizor w sypialni na przykład za pół godziny. Mhm. I ja po prostu zasnę, gdzie mi najwyłączy.
2: Telewizor się wyłączy sam.
0: Nie ma w ogóle problemu. Mhm.
2: No dobrze, czyli rzeczywiście wygląda na to, że to rozwiązanie jest fajne. Sporo tutaj mamy
0: możliwości. Ja zaryzykuję mimo wszystko, że jest to chyba najlepsze rozwiązanie na rynku. Mimo wszystko. Dlatego, że jakby połączyć to wszystko, czyli ten serwis, który jest, jest to wsparcie techniczne, no bo jest to Samsung, dzwonimy na infolinię, ktoś nam zawsze pomoże. W ogóle przekrój tych modeli, no bo możemy kupić jakieś tanie, tak? Okej, ta responsywność tam będzie dużo gorsza, ale to nie będzie się zawieszać i będzie po prostu działać w swoim tempie, tak, ale będzie działać.
2: Ale będzie działać.
0: Jakby kompatybilność z różnymi urządzeniami, no bo ja mówię, to też może pokażę jeszcze, bo ja mogę tym pilotem.
2: No.
0: Zaraz, ja mi pokażę coś. Bo to też jest ważne. Dlatego tak zastanawiam się, co ja tu jeszcze chciałem.
1: Masz rację, nie dogadamy się. Teraz odtwarzamy. Elementów. TV na żywo, naziemny. Polsat Box. Chromecast. Element.
0: Jest tu Chromecast. Patrzcie teraz na to. Uruchamiam sobie Chromecasta, który jest podłączony jako zewnętrzne urządzenie. I teraz mamy... Tylko ten Chromecast to też taki jest. Dobra, chcę z tego wyjść. I mamy teraz, teoretycznie steruję Chromecastem, ale on tak działa słabo, tak fatalnie ten Chromecast działa. O. Ten Netflix teraz tu jest na Chromecastie i on w porównaniu do Samsunga to jest tragedia. W ogóle ten Netflix tutaj mi teraz nic nie czyta, bo w tym momencie ja steruję pilotem od Samsunga Chromecastem.
2: Aha.
0: Więc...
2: No coś tam powiedział, że Netflix, ale to było wszystko,
0: tak.
2: Co?
0: Tak, tak, on coś tu powiedział nam.
2: O! Coś...
0: Coś tutaj... O, dobra.
1: Aplikacje. Wygaszacz ekran. Aplikacje.
0: No i to jest Google TV.
2: Wolno
0: to
2: działa.
0: I to jest jeszcze RH Voice tutaj.
1: Netflix.
0: Więc...
1: Disney Plus.
0: Porównajcie to. I to jest... wiadomo, jest teraz następca tego Chromecasta, ale no... To jest ta wersja 4K. Jest to produkt typowo googlowski. I mało telewizorów działa lepiej niż to na Androidzie. No sorry, ale taka jest prawda. I w ogóle jest taka ciekawostka, że pilotem od Samsunga on działa szybciej niż oryginalny pilotem Chromecasta. Bo patrz teraz na to. Mhm. Klikam pilotem Chromecasta. Jest opóźnienie mega. A teraz pilotem Samsunga. I jest szybciej. I nie wiem, z czego to wynika. Czy to jest jakieś opóźnienie Bluetooth, jeśli chodzi o tego pilota w Chromecastie?
2: Być może.
0: Nie wiem.
2: Ale dobrze, że się da tym sterować. To jest...
0: Tak, bo na przykład warto ogólnie, jak mamy jakąś aplikację, na której nam zależy, a jest niedostępna na Samsungu, kupujesz sobie takiego Chromecasta używanego, bo teraz nie wiem, czy nowe dostaniesz. Albo nawet sobie kupujesz tylko Google Streamera najnowszego, tam nieraz za 300 parę złotych idzie go kupić. Podłączasz go sobie jednym kabelkiem i możesz jednym pilotem obsługiwać wszystko, jak masz taką potrzebę, żeby mieć też Google TV, tak, awaryjnie.
2: Zgadza się. No to rzeczywiście też fajne rozwiązanie. Czyli ogólnie zadowolony jesteś z zakupu.
0: Tak. Mhm. Tak, i jestem zadowolony, będę polecał. Jedynie czego, co mogliby tutaj dodać, takiego asystenta Gemini, czy coś w tym stylu, z prawdziwego zdarzenia, jak to jest właśnie w tych najnowszych...
2: No tak, bo ten Copilot, no to tylko takie coś, że możesz sobie z tym pogadać.
0: Pogadać, tak jak z kolegą, czy z ogólnie. No jest to fajne. Możemy sobie pytać tam jakąś pogodę, cokolwiek. No jest. Fajnie, że to w ogóle jest, bo mogłoby wcale nie być tak. Więc no generalnie urządzenie jest naprawdę bardzo fajne, głośniki są okej. No słyszałem lepsze w telewizorach, ale naprawdę, jeżeli do tej pory korzystaliście z jakichś tanich telewizorów, to naprawdę się nie zawiedziecie. Są fajne możliwości rozbudowy tego ekosystemu, o jakieś głośniki, właśnie te ramki, soundbary. No i oczywiście urządzenia innych producentów, typu jakieś amplitunery, typu Denon, Yamaha, jakieś Onkyo, to wszystko ten pilot ogarnie, więc cokolwiek nie podłączycie. Ja tu mam akurat Harman Kardon wzmacniacz. Więc też on w tym momencie jest wyłączony, no bo chciałem pokazać, jak to brzmi bez głośników, ale bez problemu. Wszystko idzie też przez głośniki zewnętrzne, wszystko działa. Więc no mówię, mamy USB, mamy 4 złącza HDMI, bo też nie wiem, są to w standardzie 2.1, bo to jest istotne, żeby te najnowsze konsole tu ogarniały. Generalnie wad nie ma, no, bo ja też przez pryzmat ceny na to patrzę, nie? Bo
2: no
0: to,
2: tak.
0: Trzeba tak na to spojrzeć. Jest dość duża wydajność. No naprawdę, ja tutaj mnóstwo tych aplikacji naotwierałem i je tam zostawiałem w tym ramie i ten telewizor no ani razu się nie zdusił, żeby coś mu tam, nie wiem, wyłączyło się. A w Androidzie jakbym teraz tego Chromecasta tak samo obciążył...
2: No nie, to wszystkich ciekawych zachęcamy do audycji, gdzie pokazywałeś tego Chromecasta. No... Działało to, to znaczy nie, ja, to Miłosz, ja Miłosz pokazywał,
0: Miłosz, Miłosz pokazywał, Miłosz pokazywał
2: Chromecasta.
0: No ja mówię, tak jak ja lubię Androida, bo go używam na co dzień, jeśli chodzi o telefony, no to jako takie główne urządzenie do oglądania telewizji, no niestety nie.
2: No to nie.
0: Nie. Samsung, z LG, mówię, no tam z tą dostępnością apek jest różnie, więc nie wiem jak jest teraz, bo nie chcę też ich krzywdzić, bo może te najnowsze modele faktycznie są dużo bardziej dostępne, ale z tego co ja wcześniej widziałem, to tak średnio było. A Samsung to jednak się poprawił i tutaj coraz więcej tych
2: aktualizacji. No i ta aktualizacja.
0: Aktualizacje. Tak. No bo ja im wierzę w te aktualizacje, bo mówię, w telefonach się wywiązują, no to myślę, że tu też będą się wywiązywać, bo wiadomo, inni producenci różnie podchodzą, zwłaszcza chińscy, że kupujemy nawet, oni potrafią sprzedawać telewizory z tego roku z jakimś Androidem 9 i w ogóle, gdzie może być tak, że jakaś aplikacja będzie niekompatybilna, czy coś. Bo te wymagania tych aplikacji się też zmieniają.
2: Oczywiście, że tak.
0: Ja sobie nie wyobrażam. I dlatego też mnie ciekawią te telewizory Kiano. Na ile one są tam responsywne. Jeżeli mi się uda, to może też zrobimy podcast.
2: No to może kiedyś będzie nam dane o tym też porozmawiać. A dziś Samsung QN80F. Ten model telewizora.
0: Taka ciekawostka, najnowsze z tego roku będą chyba z literką H.
2: A, to
0: na
2: końcu,
0: bo F to oznacza, to jest model na 2025 i H to będzie na ten rok teraz.
2: To co się z G stało?
0: Nie wiem. Przeskoczyli.
2: Może na jakiś inny kraj na przykład, albo coś. Nie, nie. W każdym razie, właśnie taki model tego telewizora, czyli Samsung QN80F, Patryk Chorodyski na antenie Tyfloradia dziś prezentował. Dzięki.
0: Dzięki wam również.
2: I ja także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyfloradiu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Tego nie trzeba będzie nigdy wymieniać. Powiedziałbym brzydko, powiem tak, guzik prawda. Po 2 latach trzeba to wymienić, bo po 2 latach ten ciekometal lubi wypływać. Do 2 lat potem trzeba go wymienić, bo to, no niestety grawitacja spowoduje to, że ten metal jeszcze bardziej się rozłoży, nacisk chłodzenia. Raz, że zrobią się przerwy pomiędzy chłodzeniem a procesorem, a 2, dużo już widziałem właśnie, a propos wielkiego elektronika, że ciekły metal wypłynął.
6: Żary były piękne.
5: Asus, właśnie Asus 2 lata temu zaczął stosować ciekły metal w rogach na 22 rok i powoli te rogi zaczynają wpadać na serwisy.
6: Wszyscy wiemy czemu.
2: A wracając do bohatera dzisiejszej audycji.
5: Tak, no to mówisz, Patryku, że dobiłeś do 99 stopni, no to już ładnie cieplutko.
6: Tak, że tam parę zdań, tam nie było akurat gier, ale po prostu parę rzeczy robiłem, jakieś update'y.
5: Ale też myślę właśnie, że gry to też te będą pewnie w stanie dobić do takich temperatur, ponieważ obciążamy też układ graficzny, który jest w procesorze.
6: Wiesz co, ja też myślę, że to też mogła być mimo wszystko kwestia tego, że sterownik nie był jakoś bardzo aktualny.
5: To też i też pewnie kwestia wygrzania tej pasty, bo wiadomo, że pasta taka, no pasta termoprzewodząca też musi jakby wygrzać się, ułożyć się, no fizyki nie oszukamy, a te nowe urządzenia przychodzą, to też nie oszukujmy się, są przetestowane w fabryce, no ale też nie chodzą, nie wiem, z 40 godzin pod obciążeniem, żeby
6: nie,
5: to wszystko się ułożyło.
6: Nie, z chwilę, z godzina może 2 pewnie, mniej. Dobra.
7: 30 C. 800 MHZ.
6: No to mamy traktowanie grafiki.
5: Traktowanie rdzenia graficznego.
7: 29 C.
6: Bardzo podobnie, ale coś
5: ładnie. Ej, ładnie. Jestem pod wrażeniem.
7: Przycisk, przycisk, przycisk.
6: To wszystko,
7: przycisk.
6: Ale w tej zakładce.
7: Lista. Status 1 z 2. Adjustment nie zaznaczony.
5: Ale w sumie Ryzen 8000 nie było aż takie gorące. Tam miałem HSK i wiem, że te temperatury nie były złe.
6: Też nie był jakiś mega stosunkowo. Muszę miał pod GPD obserwuję, także nie ma jak tragedii z temperaturami.
7: Lista. Grafika.
6: Jest trochę więcej, no ale też budowa jest mniejsza, więc jakby...
7: Default przy performance. Default per... Lista. Zotac handheld li performance. Default przy... Grafika. Lista. Grafika. Przycisk. Grafika. Quiet. Brak
6: mamy
7: następnego. Przycisk. Przycisk. Balance.
6: Ventylatora.
7: Przycisk. Hig. Przycisk. Gra system. TDP. Auto przycisk przełączania niedostępne, nie wciśnięty.
6: Dlaczego? Dlatego, że...
7: 15.
6: Jest ustawiony na manualu.
7: Suwak 15 niedostępne.
6: 15 watów, dlatego że handheld companion teraz przejął jakby funkcję TDP.
7: 8. 30. W. W. Auto przycisk przełączania niedostępne, wcisk 0. Suwak 0 niedostępne.
6: I tutaj chodzi o jakby pobór graficzny.
7: 0.
6: Dodatkowe.
7: 4.
6: Boost.
7: G.
6: Taki.
7: Boost lock. Auto przycisk przełączania.
5: Widzisz, zegary, grafiki też można modyfikować.
6: Tak.
7: 800.
6: To samo też, żeby zrobić w handheldzie na szczęście.
7: Suwak 800 niedostępne. 800. 2700.
6: To jest max.
7: MHZ. CPU Clock.
6: Oczywiście tutaj tak samo.
7: Auto przycisk przełączania niedostępne wciśnięty.
6: To wszystko jest zajęte przez tego, no dlatego. Jakby wyłączył handhelda, by to było dostępne, ale to nie ma to sensu, bo jakby to i tak widać, żeby to zrobić.
7: 4000. Suwak 4000 niedostępne. 2641 5125
6: Maksymal zegar.
7: MHZ, fan. Auto przycisk przełączania niedostępne nie 100. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 0C, 10C, 20C.
6: I jakby jeszcze, bo tu chodzi o to, kiedy ma też się wiatr załączać, jakby...
5: No 30, po prostu 30, krzywa 30, wentylatorów, żeby 70, wentylator 70, wzrastał 70, odpowiednio z temperaturą i w odpowiednim czasie.
7: Suwak 40 tak. Niedostępne.
6: Pierwszy suwak to 40, to jest procent, drugi to jest temperatura.
7: Suwak 40 niedostępne.
6: A trzeci to jest temperatura GPU.
7: Suwak 40 niedostępne.
6: A tu jest temperatura krytyczna.
7: Suwak 50 niedostępne.
6: A tu jest temperatura taka po prostu już totalnie, kiedy naprawdę musi...
5: Na czerwono.
7: Suwak 60 niedostępne.
6: To jest natomiast temperatura tylko, że przy GPU.
7: Suwak 80 niedostępne.
6: A tutaj mamy już
7: suwak 90 niedostępne.
6: Profile dodatkowe, które się jakoś tam wywołuje, ale jeszcze raz nie wiem, co robi.
7: Suwak 100 niedostępny, przycisk, przycisk, grafik, select.
6: No i tu mamy wszystko.
7: Default, przycisk, lista, zotac,
5: szkoda, handel. Że ten software jakby, no da się go obsłużyć, bo nie będę mówił, że jest niedostępny, no bo da się obiektówką wszystko zrobić, ale i tak szkoda, że nie przykładają się do tego.
7: Graf controller.
6: Controller.
7: Przycisk. Przycisk, przycisk, brak następnego, przycisk, brak następ, przycisk, brak następ, przycisk, grafika, option, grafika,
6: opcja,
7: select, grafika, back, brak następnego.
6: Jak miło, prawda?
7: Zotac gamin, nieznane, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk,
6: przycisk,
7: przycisk, 0441, przy, lista, ja Zotac handheld, VF models, main pad, VF model, menu, ten 11 z 14.
6: Lepiej zewnętrzna aplikacja. Niestety.
7: Zotac gra games.
6: Gry tutaj, w sumie no gry po prostu.
7: Zotac gra Spectra.
6: Spectra, zobaczcie co jest.
7: Przycisk przełączania wciśnięty, mode. Przycisk Spectra. Mode.
6: Tryb.
7: Lista rozwijana rainbow zwinięte.
6: A, to są oświetlenia, dobra.
5: Tak, czyli ich technologia.
7: Aktywuj, nie wciśnięty.
6: No, czyli jedno wciśnięcie możemy wyłączyć to wszystko. Przycisk. No i nagle nie ma nic.
7: Lista. Zotac gra disk space.
6: No i przestrzeń dyskowa.
7: Lista rozwijana C, zwinięte. Lista rozwijana games i zwinięte.
6: No i tu możemy też według gry, to znaczy możemy każdą grę osobno, możemy tylko wielkość gier na przykład sprawdzić.
7: Lista. Solitaire Casual Games C. Program Files Windows Apps Microsoft. Bardzo. Microsoft Solitaire Collection 421 12100X648 Wekryp 3D8B niezaznaczony 1 z 1.
6: I tu mamy informacje na temat tego rozmiaru i tego dalej. To jest po prostu całkiem przydatne w sumie.
7: Lista. Zotac handheld VF models main pad VF model menu item 14 z 14.
6: Jak już teraz jest w tych grach?
7: Zotac controller.
6: No to...
7: Games.
6: Jest tutaj to.
7: Lista. Solitaire Casual Games C. Program
6: Files. Możemy tutaj po prostu dodawać gry.
7: Pole wyboru nieoznaczone. Pole wyboru nieoznaczone. Pole w grafik. Brak następne. Brak pole wyboru
6: nieoznaczone. Tu zaznaczać, odznaczać. Jakby to wygląda po prostu... Powiedziałbym typowo. Także soft mamy omówiony. No jest dostępny, powiedzmy, że dostępny jest.
5: No da się, nie mamy, że okno nieznane, tak jak w Lenovo było, więc...
6: Gdzie jest w ogóle, po prostu...
5: Gdzie w ogóle byłem bardzo zaskoczony przy Lenovo, przy ich pięknym Vantage'u, czy na Legionach, ThinkPadach, Yogach, IdeaPadach, ThinkBookach, to nie zawsze dostępny. I myślałem, że wiesz, że w Legion Go też tak będzie, nie?
6: No a tutaj, proszę bardzo, zaskoczenie niemiłe, ale prawdziwe. Myślę, że w tej sytuacji nie ma co mówić tego kompanion, ponieważ jakby
5: pokazaliśmy, co umożliwi, jakby, bo kompanion zrobi nam to samo, tylko że jakby nie oszukujmy się, z nakładka, która jakby komunikuje się z BIOS-em, po prostu dostajemy się do ustawień BIOS-u i zmieniamy po prostu, zarządzamy procesorem, grafiką, po prostu przez układami
6: w BIOS-ie. I tu nie ma żadnej jakiejś filozofii specjalnej. To wszystko
5: fajnie, że to się jakby zaczęło rozwijać, bo tak naprawdę, czy tak 6 lat, 7 lat temu do tyłu, w ogóle w jakimkolwiek komputerze czy laptopie mieliśmy problem dostać się do takich ustawień bez wchodzenia do BIOS-u.
6: Tak.
5: A teraz wszystko, czy w laptopach, czy w komputerach stacjonarnych, no w komputerach stacjonarnych też, ale to konkretnego producenta, jakby no płyty głównej, no Asus najwięcej moim zdaniem jak na razie i MSI nam pozwala przede wszystkim.
6: Tak, dostępność.
5: Zmienić. No ja o Asroku nie wypowiem się, bo tylko okno usłyszałem, na Gigabyte Control Center to w ogóle nic. Jakby fajnie jest to właśnie, że teraz mamy możliwość, możemy zmienić sobie te krzywą wentylatorów, czyli no dostosowanie prędkości wentylatora do temperatury procesora i długości trwania jakby podwyższonej temperatury. jak i możemy sobie zmienić, nie wiem, nawet w niektórych komputerach taktowanie pamięci RAM, czy taktować procesor, ustawić na te nawet głupie podświetlenie, nie wiem, wyłączyć touchpad, wyłączyć, nie wiem, przycisk Windows, bo nam akurat w tym momencie nie jest potrzebny.
6: Zamienić jakieś lepsze miejscami, nie wiem.
5: Tak, że to jest wszystko...
6: Ochronę baterii włączyć, to jest swoją drogą tu nie ma, no ale w sumie to dziwne.
5: Bo jakby tak, bo na przykład w Asusie czy w Lenovo możemy włączyć oszczędzanie, jakby oszczędzanie baterii, ale stricte fizycznej kondycji baterii, że na przykład nie będzie nam ładowało, no są, nie wiem, do 50%, bo używamy komputera jako PC-ta, stacjonarki i po prostu rzadko go odpinamy.
6: Dokładnie.
5: Rzadko go odpinamy i po prostu nie chcemy nabijać sobie niepotrzebnych cykli baterii. Myślę, że tutaj też by się dało jakoś to ustawić.
6: Pewnie tak, ale aż tak się też nie grzmię. Zresztą tutaj to ma trochę sensu, bo też skracamy sobie czas pracy, przepraszam, czas gry, bo to wiadomo, że głównie chodzi o grę.
5: Gaming.
6: W końcu Gaming Zone, prawda?
5: Jakby ja mam takie spostrzeżenie właśnie po tej audycji, w ogóle po tym, jak mi wcześniej to pokazywałeś. W sumie ja, jako osoba, która no nie, poniekąd no jest strasznym gadżeciarzem, geekiem i w ogóle czasami coś kupuję, bo chcę tylko to posiadać i może użyję to raz w miesiącu, tak jest.
7: Solestionisa video game
6: included with Windows 10. O, proszę bardzo, to
7: Solitaire, Frezel Land Speeder Solitaire included with the previous versions of
5: Windows. Tak, możemy sobie pobrać, pograć w pajączka albo w pasjansa, no.
7: Land introduces Nef Dail Hallenges and Themes.
6: Chodzi po prostu o to, że są opisy gier.
5: Tak.
6: A tego też nie było wcześniej, to musieli dodać.
5: Chciałbym tylko dokończyć właśnie, że ja jako taka osoba, ale też patrząca jestem strasznie...
7: 54% 5 godzin i 20...
5: Żebym cokolwiek kupił, to dla mnie musi być sprzęt kompletny i nie lubię kompromisów. I patrząc na tego, co taka, w sumie poza oprogramowaniem, ale nie jest źle, możemy zainstalować, tak jak wspominałeś, w tych wszystkich aplikacjach, w sumie do 2000, jakby to spadnie cena poniżej 2000, to w tym momencie wtedy tutaj nie ma konkurencji.
2: No właśnie, jaka mamy... jest cena? Jaka jest
6: tak
2: cena?
6: Jak 2000 wcześniej, od dwóch... na początku, cena... oscyluje teraz w granicach 2200-2300 zł, jeżeli go dostaniemy, tak. Bo to też jest...
5: Bardzo jest, no niszowy, nie wiem czy poza XCOM-em ktoś go ma jeszcze, no na pewno na Allegro widziałem.
6: Ale to XCOM-u, od XCOM-u.
5: Chyba nie nawet. Ale chciałem powiedzieć właśnie, że jak się cena, jeżeli będzie w ogóle niedostępny, w ogóle czy będzie dostępny, to te 1999 zł to w tym momencie nie ma konkurencji.
6: Tylko, że XCOM akurat jest oficjalnym dystrybutorem Zotaka. I to nawet nie jest problem, to jest oficjalna dystrybucja polska.
5: Jest na Ryzenie, będzie dobra temperatura, dobra baterie w miarę trzymać sensownie. Jest nóżka. I przede wszystkim jest coś, czego nie ma konkurencja. Jakby konkurencja typu, mam na myśli... Asus, Lenovo, jest Intel AX210. A to jest kluczowa sprawa, bo to jest jedyny moduł łączności od razu bezprzewodowy, który mamy w zestawie i niewymienny.
6: Tak. Jak najbardziej tak. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. I uważam, że tu nie ma w ogóle co mówić.
5: No i też mamy złącza, przede wszystkim dwa USB-C, które są bardzo uniwersalne. W przeciwieństwie na przykład w pierwszym rogu było tylko jedno USB-C, które w ogóle nie było USB 4. Było USB 3.2 Gen 2 i też jakby mieliśmy rok Connect, które... XG Connect, tak? To się nazywa, Patryku? Które tak naprawdę było bardzo wąskim, do wąskiego zastosowania do modułów Asusa, które są bardzo, bardzo drogie. Gdzie w takim game zone, na gaming zone możemy nawet sobie podpiąć zewnętrzną grafikę dedykowaną.
6: Po Thunderbolcie, tak.
5: Po no, USB 4, to nie jest Thunderbolt, to nie ma certyfikacji. Dla mnie nie ma jakby... Nie ma żadnych kompromisów, że ja bym, jakbym potrzebował taki sprzęt, to ja bym go wybrał. A ty, Patryku?
6: To jest to urządzenie, które gdybym potrzebował komputera wydajnego tanio, to bym to kupił, bo nawet z klawiaturą zewnętrzną jakąś i z tym tokiem byłoby naprawdę dobre.
5: A ile ten dok kosztuje?
6: Około 300 zł, ale on też często kosztuje 150, 250, jak trafisz,
5: to też nie jest zła cena właśnie z takim dokiem kupić komplet. Na przykład...
6: Futerał też kosztuje w tych podobnych granicach.
5: Tak naprawdę do 99%, dobra, może nie, no 95% ludzi niepotrzebujących NVIDIA taki sprzęt starczy na co dzień.
6: Też się z tym jak najbardziej zgadzam. I uważam, że sprzęt taki jak Zotac Game Zone jest w sensie kompletnym handheldem. Gdyby jeszcze miał klawiaturę, to albo chociaż jedno duże USB, to byłoby totalnie kompletne urządzenie. Tak jak jeszcze przepraszam, że do tego GPD wracam, ale gdybym miał wybór, wziąłbym dalej GPD. Co dalej nie znaczy, że Zotac jest jakkolwiek skreślony, bo jest on sprzętem solidnym i bardzo dobrze wycenionym przede wszystkim. Nie jest wyceniony jak kolejny komputer, gdzie faktycznie już mam komputer i chcę pograć, ale w sumie no, muszę dać 4000, to ja wolę kupić w ogóle komputer, po co mi.
2: A jaka była cena, Patryku, przypomnij GPD? Jak, ile to kosztowało?
6: Około 3-4 tysięcy.
2: No to już jest różnica. To no, tutaj rzeczywiście różnica. Za ten sprzęt około 2000, no to już się można naprawdę zastanowić. Jeżeli ktoś faktycznie czuje, że taki handheld będzie mu przydatny, bo to może być coś dla użytkowników, którzy nie przepadają za laptopami, ale chcą mieć coś przenośnego mimo wszystko i z baterią.
5: Tak, właśnie, bo tutaj mamy baterię, więc nie zapominajmy, że zawsze, nawet będąc, mając, używając go, nie wiem, jako sprzętu stacjonarnego, mamy tą baterię, coś nam się tam stanie z prądem, zawsze jakieś podtrzymanie mamy, nie stracimy danych.
2: No dobrze.
6: Nie ma ryzyka totalnego crashu.
2: To co? Czy coś jeszcze chcielibyście dodać?
6: Ja myślę, że to wszystko, co można było
5: powiedzieć. Ja myślę, że to wszystko od nas na ten moment i wyczerpaliśmy, myślę, temat dość solidnie.
2: Okej, no to w takim razie dzięki za dziś. Patryk Chojnacki, Robert Rosiejka i sprzęt od Zotaka tym razem.
5: Dziękujemy.
6: Dziękujemy za następną audycję. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchających teraz oraz tych, którzy będą słuchać z pliku.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Czas na kolejną próbkę mikrofonu kolejnego komputera przenośnego. Łączymy się tym razem z Michałem Kasperczakiem. Witaj, Michale.
10: Witam.
9: I cóż tym razem testujemy?
10: Tym razem testujemy laptop zupełnie nowy, Fujitsu Livebook P701. To jest laptop 12-calowy z matową matrycą. Laptop o tyle ciekawy, że zwykle te laptopy 12-calowe były bardzo drogie, a tutaj Fujitsu wiosną tego roku wypuściło laptopa, który kosztuje około 3400 zł. I to jest 12-calowy laptop, jak powiedziałem, z matową matrycą. Akurat ta konfiguracja, którą ja mam, to jest procesor Core i5. Nie będę wchodził w szczegóły.
9: No, o tym będzie można sobie doczytać w ramach artykułu.
10: To raz, a dwa, że do końca to jest taki laptop, no zupełnie, on już jest właściwie w Polsce, ale ja go mam jeszcze z takiej powiedzmy transzy testowych laptopów, gdzieś tam takich międzynarodowych z angielskim Windowsem. On do nas przybył, został w Monachium przez firmy Fujitsu Technology Solution zamówiony do testów i po prostu też do końca nie wiem, jaki tak naprawdę w jakich konfiguracjach on będzie w Polsce dostępny, bo to jest często tak, że no, laptop testowany gdzieś tam na portalu to jest jedna rzecz, a potem laptop dostępny w jakichś sklepach to jest rzecz inna. No co, na co bym zwrócił uwagę w tym laptopie? Solidne wykonanie, dosyć niestabilnie się jakoś tak trzyma podłoża, ale ogólnie niezły plastik, niezła klawiatura, chociaż mi się nie podoba, że backslash jest koło literki Z, akurat tego nie lubię. No, ale
9: to już jest akurat typowe dla niektórych rozwiązań.
10: Tak bywa czasami i to nie jest jakieś bardzo rażące. Mały caps lock, mały tab. Klawisze funkcyjne dosyć małe, w ogóle dosyć mała klawiatura, no ale jak mamy laptop, to musi klawiatura być mała. Mały touchpad, tradycyjnie porty, tak jak zawsze, 3 porty USB. Niezłe głośniki nad klawiaturą, małe, ale stosunkowo głośne. Niezły mikrofon. Praca teraz jest, on dosyć cicho pracuje, chociaż ogólnie on do najcichszych nie należy. No ale proszę zwrócić uwagę, że no jak jest mały laptop i procesor tak duży, tak mocny, no to musi to, chłodzenie musi dawać się we znaki i to też musi wentylator być niestety słyszalny.
9: No teraz wentylatora to raczej podejrzewam, że nie byłoby słychać, bo jeszcze dodam, że w tym momencie rozmawiamy na Skype'ie, za moment przełączymy się na Fidelifona i w tym momencie będzie można usłyszeć być może nieco więcej, bo raz, że Skype ma swoje filtry, a dwa, że jak zaobserwowaliśmy, Fidelifon jednak pobiera więcej tej mocy procesora, potrzebuje jej więcej.
10: Szczególnie w Windows 7. No a może pomilczmy chwilę i zobaczymy, jak teraz słychać.
9: Dobrze, ja wyłączę swój mikrofon. Szczerze mówiąc, to nie było słychać praktycznie nic. Ja teraz, Michale, mam propozycję, abyśmy przełączyli się na Fidelifona. I...
10: Dobrze, przełączymy się. Ja proponuję nawet nie wyłączać nagrywania. Będzie przynajmniej słychać pracę na klawiaturze i gdzieś tam...
9: No właśnie.
10: Głośniki komputera.
9: Dobrze, więc ja teraz uruchamiam w takim razie Fidelifona.
10: Ja podłączam dysk USB. To troszkę też generuje dodatkowy dźwięk. O, chwila. Okej. Okay.

0: Michała. Właśnie już widzę, że mamy połączenie. A zatem odbieram. Halo.
1: Halo, halo.
0: No i teraz zdecydowanie mnie słychać.
1: Oj tak. Nie wiem jak... O, i procesor słychać już.
0: I procesor słychać. No to jest uroda właśnie aplikacji, które w ogóle nie mają żadnych filtrów, więc ja się teraz nie będę odzywał. I mam propozycję, abyś po prostu ty coś mówił do mikrofonu i będziemy mieli okazję posłuchać, jak brzmi to w takiej naturalnej klasie, ten mikrofon tego komputera, bez jakichkolwiek filtrów. Także oddaję tobie głos.
1: Dziękuję bardzo. Tym razem nagrywamy z poziomu programu Fidelifone i słychać, nie wiem czy Państwo też to będziecie słyszeć, że no chwilkę pomilczę. Procesor jest bardziej, wentylator jest bardziej słyszalny, a to za sprawą procesora, który bardziej jest wykorzystywany. Ciepłe powietrze, wręcz gorące, ulatuje z otworów wentylacyjnych. Ten laptop w ogóle dziwnie ma umieszczony, z lewej strony u góry umieszczony jest wejście zasilania, a pod nim kabel pod port sieciowy, kabla do podłączenia kabla sieciowego, i to jest taki minus, bo te kable dosyć mocno na siebie nachodzą. Przejdę może tak klawiszami trochę, żeby było. O, dobrze. No i tak mniej więcej wygląda mikrofon w swoim pełnym działaniu, bez żadnych filtrów. Ja się jeszcze może przejdę troszeczkę tak z daleka, jak to ewentualnie słychać, jak on łapie, się przeszedłem kawałeczek. I wracam teraz. I tak to wygląda. Jak mówię, laptopy Fujitsu Livebook, one nie są w Polsce zbyt... one były kiedyś bardzo popularne, jeszcze jako Fujitsu Siemens, jeszcze jako Amilo, ta seria Amilo to są teraz komputery stacjonarne. Potem ta marka Livebook zawsze to była droga marka biznesowa, taka bardziej, i one już teraz właściwie tylko są te laptopy Livebooki, i nawet nie ma ich w tych dużych sklepach internetowych zasadniczo, typu Wobis, Computronic. One, jest jakiś sklep Fujitsu Shop, taki internetowy, gdzie można je kupić, i tyle. No i jakieś tam pewnie inne sklepy, ale one nie są takie bardzo, te laptopy, popularne. Są też oczywiście o różnych matrycach, 15 są tanie, ale inne laptopy już są nieco droższe. One zawsze, jakby te Livebooki, takie postrzegane były jako laptopy drogie. Oni też trochę w tablety poszli. No, a ten laptop, jak mówię, cenowo nieźle. Ja ze względu na... on nie grzeje się ogólnie, obudowa, znaczy poza tą częścią, gdzie są otwory wentylacyjne, aż tak się nie grzeje, ale tak ogólnie laptop jest ok, tylko że no hałas, on jest dosyć głośny, uważam. I to tyle. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Sony.
4: SRS XB23. Twoja muzyka zawsze tam, gdzie ty.
3: Sony.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Jak być może się Państwo już zdążyli zorientować, w dzisiejszej audycji głośnik bezprzewodowy marki Sony o modelu SRS XB23. Piszemy to dokładnie. SRS-XB23, czyli Sabina-Rafał-Sabina-X-Barbara-23. Głośnik przyzwoicie brzmiący, w dobrej jak na swoją jakość cenie. Głośnik wykorzystujący oczywiście do swojej komunikacji technologię Bluetooth. Głośnik wodoszczelny, odporny na kurz i wstrząsy. Głośnik zbliżony brzmieniem, wyglądem i funkcjonalnością do głośnika JBL serii Flip. Tak mówię o tym JBL-u Flipie, gdyż jak dobrze pamiętam, w 2018 roku Michał Dziwisz prezentował

0: na antenie Tyflo Radia właśnie głośnik JBL Flip, tylko że wtedy jeszcze w sprzedaży był JBL Flip 4, teraz jest JBL Flip 5. Jeśli chodzi o wygląd tego głośnika, omawianego głośnika w porównaniu do JBL-a, to jest on zdecydowanie dłuższy i chyba trochę grubszy. Dokładnie nie wiem, bo okazjonalnie miałem tylko okazję mieć w ręku JBL Flip, więc teraz dokładnie nie pamiętam, ale na pewno jest dłuższy. No i wygląd to jest oczywiście podobnie jak w JBL-u walec, z tak samo wyprofilowaną górą i dołem, w którym mieszczą się membrany głośników. Tak jak powiedziałem, to jest walec dłuższy od JBL Flipa. Nie wiem, czy nie grubszy, czy taki sam, bo JBL Flip, tak jak mówiłem, miałem w ręku u kogoś przez krótki czas, ale tak jak Michał Dziwisz porównywał w 2018 roku JBL Flip 4 z puszką piwa, to ja bym powiedział, że Sony jest na pewno wyższy i przypomina wielkością kufel do piwa. Na wysokość przypomina może jakąś taką dużą szklankę, jak się czasami kupuje kole na miejscu. Na grubość taki jakby flakon, czy może jakaś taka grubsza butelka. Występuje w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym, czarnym oraz brązowo-szarym. Tak więc w zależności od upodobania, jak kto chce, taki może sobie kupić. Przepraszam, że tak cały czas nawiązuję do tego JBL-a, ale ostatnimi czasy obserwuję trend właśnie albo na głośniki marki Sony, z jakiej sam posiadam omawiany, albo właśnie ten JBL. Dlatego pozwoliłem sobie je tak porównać, ale oczywiście finalną decyzję pozostawiam Państwu. Tutaj właśnie tak dla ułatwienia porównuję, bo być może jak ktoś będzie słuchał tego, kto już słuchał o JBL-u, to dzięki temu będzie mógł sobie dokonać jakiejś selekcji. Ten omawiany właśnie Sony, przypominam, SRS-XB23, najbardziej jest porównywalny z JBL-em Flipem 4. Właściwie teraz już 5, bo już 4 nie ma. Chyba nie ma, no przynajmniej ja nigdzie nie widziałem ostatnimi czasy. Więc pewnie to jest tak jak z kolejnymi modelami, że jeden model ustępuje na rzecz drugiego. Ale tak jak mówię, przypomina to JBL serii Flip, dlatego się tak na nim opieram. Tak jak patrzyłem na Ceneo, to ceny głośnika Sony SRS-XB23 zaczynają się już od 270 zł wzwyż, gdzie za JBL Flip 5 na Ceneo ceny zaczynają się dopiero od 482 zł wzwyż, tak więc zdecydowanie drożej. Najczęściej jednak ceny tych głośników właśnie Sony SRS-XB23 utrzymują się w granicach od 300 do 350 zł. I to jest stan na 27 września 2021 roku. Hasło, które powiedziałem na początku audycji, zaczerpnąłem ze strony jakiegoś sklepu, teraz już nie pamiętam jakiego. Zastanawiałem się nawet, czy nie stworzyć z tego opisu dłuższej reklamy i nie zawrzeć jej na początku audycji, ale z uwagi na brak doświadczenia nie wiem, czy taki zabieg byłby dozwolony ze względu na prawa autorskie, więc sobie to podarowałem. Mogę natomiast na podstawie znalezionych w opisie informacji ten głośnik właśnie Państwu przedstawić. Głośnik jest, jak już mówiłem, w kształcie większego walca o wymiarach: głębokość 76 mm, szerokość 217 mm i wysokość 76 mm, czyli tutaj wysokość i głębokość. To są wymiary podane ze strony internetowej zgodnie z opisem producenta i mnie się wydaje, że one się jakby odnoszą w momencie, jakby ten głośnik leżał. I waga 580 gramów. Tu jeszcze podam od razu z danych, żeby już było wszystko w jednym miejscu, że czas ładowania wynosi 4 godziny, czas pracy na akumulatorze wynosi 12 lub 10 godzin w zależności od trybu pracy, o czym powiem jeszcze, a czas ładowania akumulatora wynosi 4 godziny. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta. I teraz już myślę, że mogę go Państwu pokazać. Unboxingu nie będę robił, w każdym bądź razie to było prostopadłościenne pudełko, w którym otrzymujemy właśnie głośnik, stosowną dokumentację oraz kabel USB-C do ładowania. Ładowarki nie ma, należy więc albo ładować przez komputer, albo zaopatrzyć się w takową ładowarkę USB we własnym zakresie. Ja na przykład ładuję ładowarką od iPhone'a. Głośnik może tak zbliżę do mikrofonu, jeśli chodzi o fakturę, żeby pokazać, to wygląda mniej więcej tak. Jest otoczony, podobnie jak JBL i wszystkie głośniki wodoszczelne, jest otoczony właśnie takim materiałem charakterystycznym, jak na przykład jakaś serwetka. Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, gdyż na jednej z podstaw jest guma antypoślizgowa oraz znajdują się trochę wyżej, jak się przesuniemy, trzy otwory, z których wydobywa się dźwięk. Podobnie jak z głośnikami JBL Flip możemy sparować ze sobą nawet 100 głośników. Jest dedykowana aplikacja do tego. No i możemy je odpowiednio skonfigurować, ale o tym jeszcze zaraz. Powyżej tych otworów jest taka gumowa zaślepka. Ona ma w jednym miejscu taki wyraźnie wyprofilowany fragment, za pośrednictwem którego można ją wyjąć. Uwaga, może będzie słychać. Wyjąłem. I pod tą gumową zaślepką mamy gniazdo. Uwaga, tylko gniazdo ładowania, czyli USB-C. Głośnik nie ma gniazda AUX w przeciwieństwie do JBL Flip 4. Dla jednych to może mieć znaczenie, dla innych może nie mieć, ale tak jest. I kiedy się przesuniemy jeszcze wyżej, znajdziemy 8 przycisków w różnym kształcie, a po przeciwnej stronie od tych przycisków są wyprofilowane pod tym materiałem otwory. I po tej linii, po której są te kratki, jak pójdziemy na górę, będziemy mieli napis Sony. O przyciskach zaraz opowiem, natomiast jeszcze powyżej tych przycisków jest zaczep na sznurek i tutaj był w standardzie sznurek, dzięki któremu można albo ten głośnik zawiesić na ręce i tak go trzymać, albo powiesić na czym się chce. Może jeszcze zanim opiszę przyciski w tym głośniku, to przeczytam, jakie on ma funkcje, co producent przewiduje, czyli tak naprawdę do czego ten głośnik możemy wykorzystać. Więc tak, niezależnie od tego, jak spędzasz swój czas wolny, kompaktowy i lekki głośnik wpisuje się w Twoje plany z taką samą łatwością, z jaką mieści się w torbie. Bardzo poręczna, łatwa w przenoszeniu konstrukcja, kompaktowy, lekki głośnik idealnie mieści się w uchwycie na kubek, w krzesełku kempingowym, co bardzo przydaje się w czasie wypoczynku na świeżym powietrzu. Poręczny pasek, o którym mówiłem, pozwala natomiast zawiesić głośnik na namiocie, drzewie lub w każdym innym miejscu, w którym akurat chcemy słuchać. Długi czas pracy baterii, dzięki baterii wystarczającej na 12 godzin, głośnik SRS XB23 sprawdzi się na najdłuższych wycieczkach. Po włączeniu trybu Extra Bass można bawić się do 10 godzin. O tym trybie zaraz. Tryb głośnomówiący pozwala wygodnie rozmawiać przez telefon zarówno w czasie służbowej telekonferencji, jak i długich rozmów ze znajomymi. Trwałość, stopień ochrony IP67 oznacza, że głośnik jest odporny na działanie wody słodkiej i słonej. Możemy go bez obaw używać nad morzem i na basenie. Nie ma też żadnego problemu z jego myciem. No i ja nie musiałem tego robić i nie używałem go, szczerze mówiąc, w ekstremalnych warunkach, więc tutaj polegam na opinii producenta. Głośnik SRS-X B23 poddano wszechstronnym testom, aby sprawdzić odporność na wstrząsy i upewnić się, że wytrzyma on uderzenia i otarcia w codziennym użytkowaniu. Model ten będzie działać nawet po upuszczeniu na podłoże do wysokości 120 cm. X-Balanced Speaker Unit, opracowany przez Sony głośnik, zapewnia świetną jakość dźwięku, wysokie ciśnienie akustyczne i większe bogactwo wrażeń przy słuchaniu. Sztywna, lekka membrana stożkowa MRC i kopułka chroniąca przed pyłem zapewniają lepszą jakość dźwięku. Rozmieszczenie dwóch bocznych membran biernych zoptymalizowano tak, by uzyskać czystość reprodukcji basu. Party Connect. Gdy ma być bardziej imprezowo, użyj funkcji Party Connect. Zwiększ głośność swoich ulubionych utworów. Możesz połączyć nawet 100 kompatybilnych głośników bezprzewodowych z technologią Bluetooth, by wszyscy tańczyli w rytmie tej samej zsynchronizowanej muzyki. Kieruj imprezą prosto z parkietu za pomocą aplikacji Sony Music Center. Możesz wybierać listę odtwarzania, zmieniać utwory lub przełączać tryby dźwięku. Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth. Połącz smartfon z głośnikiem XB23 przez Bluetooth i odtwarzaj ulubione nagrania. Port USB-C. Głośnik SRS XB23 można ładować przez przewód USB-C. Wyposażenie, kabel USB. Załączona dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Funkcja głośnomówiąca, system DSEE, technologia Clear Audio, technologia Extra Bass, Wireless Party Link, odporność na zachlapanie, zasilanie akumulatorowe lub sieciowe. Wiadomo, że jeśli chodzi o zasilanie sieciowe, to tutaj należy liczyć się z tym, żeby go jednak dla bezpieczeństwa nie trzymać długo pod prądem, tylko myślę, że na czas ładowania, z uwagi na fakt, że zbędne trzymanie akumulatora pod prądem skraca jego żywotność. I teraz omówię Państwu przyciski, jakie tutaj mamy. Przyciski są oczywiście gumowane, bo głośnik, jak już mówiłem, jest wodoszczelny. I tutaj bardzo łatwo tych przycisków można się nauczyć, gdyż każdy z nich jest w innym, albo przynajmniej prawie każdy z nich jest w innym kształcie. Pierwszy przycisk włącza głośnik. Ja teraz go nie włączę z uwagi na fakt, że rejestruję audycję na komputerze i po prostu boję się, że kiedy on mi wykryje w laptopie Bluetooth, przerwie mi nagrywanie. Zaprezentuję go za chwilę. I to jest przycisk taki jakby kółko ze strzałką. Poniżej przycisk bardziej owalny służy do parowania. Głośnik, dodam, jest udźwiękowiony, więc to jest też bardzo fajne w przypadku osób niewidomych, więc jak się naciśnie, to wtedy rozpocznie się parowanie i wtedy można go sparować z jakimś innym urządzeniem, niż był sparowany. Albo sparować na wypadek z tym samym, na wypadek jakby nam się rozparował. Poniżej jest przycisk pauza i start, a w przypadku parowania z telefonem odbieranie połączenia. I to jest taki przycisk charakterystyczny jak przycisk play, czyli no tutaj nawet tak niekoniecznie, bo jest taka linia, taki jakby kwadrat i od środka, od tego kwadratu odchodzi taka linia. Poniżej jest krzyżyk, czyli plus, zwiększenie głośności, bądź też przy krótkim przytrzymaniu następny utwór. Niżej jest linia, czyli minus, albo przy krótszym przytrzymaniu i dwukrotnym wciśnięciu poprzedni utwór. Niżej jest bardzo ciekawy przycisk. Tu już poniżej zostały nam takie trzy przyciski i to są jakby takie prostokąty z kropkami. No one wyglądają tak samo, ale tutaj łatwo się zorientować, łatwo zapamiętać. Pierwszy z nich to jest, jeżeli przyciśniemy go krótko, wypowie nam stan baterii. Jeżeli przyciśniemy go długo, zmienimy tryb pracy. To znaczy włączymy bądź wyłączymy ekstra bas. Jeśli chodzi o ekstra bas, to tak jak już mówiłem wcześniej, głośnik działa od 10 do 8 godzin. Z ekstra basem działa 8 godzin, bez ekstra basu działa 10 godzin. Wszystko zależy od tego, czego słuchamy. Bo jeżeli to jest muzyka na parkiecie, dajmy na to, którą chcemy tańczyć, no to włączamy wtedy ekstra bas i mamy do dyspozycji 8 godzin. Natomiast w przypadku jakichś nagrań lektorskich, czy oglądania filmu, czy słuchania książki audio, ekstra basu nie polecam. To też będzie nam dłużej działał, gdyż dźwięk będzie wtedy taki bardziej, słowo mówione będzie bardziej wyraziste. Ja to jeszcze później pokażę. I kolejne dwa przyciski to jest przycisk Party Connect oraz Stereo. Tych dwóch funkcji Państwu nie pokażę, gdyż one działają tylko wtedy, kiedy tych głośników mamy więcej. Można sparować ze sobą, tak jak się doczytałem, do 100 głośników i to nie muszą być koniecznie te same modele. Może to być model pokrewny, na przykład SRS XB33 bądź 43. Może i też 13, pewnie też. No ja mam ten model taki przypominający jakościowo JBL Flip, więc mam SRS XB23. Poniżej tego przycisku Party Connect jest jeszcze jeden taki sam przycisk zwany Stereo. I wtedy można zrobić tak, że dajmy na to, jeżeli mamy dwa głośniki albo cztery, to możemy odpowiednie z nich przypisać do odtwarzania lewego kanału, a odpowiednie do odtwarzania prawego kanału. To też tak podobnie jak było w przypadku prezentowanego przez Michała Dziewisza głośnika marki JBL Flip 4. Tam Michał wspominał, że była aplikacja na iOS-a i na Androida. Tutaj szczerze się przyznam, że no tak jak mówię, mam tylko jeden głośnik, więc nie testowałem tej aplikacji. To się nazywa w ogóle Sony Music Center. I wiem, że na pewno jest na systemy mobilne, czyli właśnie na iOS-a i na Androida na pewno, ale nie wiem, czy przypadkiem też nie ma na Windowsa, co byłoby lepsze niż w JBL-u, bo chyba w JBL-u na Windowsa nie było. Ale mogę się mylić, tak więc tutaj być może kiedyś, jeżeli uda mi się nawet do testów zdobyć drugi taki pokrewny głośnik, to tę aplikację przetestuję i Państwu pokażę, tudzież omówię. Nastąpiła zmiana rejestratora. Tym razem do Państwa dyspozycji rejestrator Olympus LSP1, na którym zarejestruję próbki z omawianego głośnika. Wcześniej rejestrowałem za pośrednictwem karty dźwiękowej Lexicon Alpha z podłączonym do niej mikrofonem dynamicznym ProType TT1. Tak więc tak, żeby włączyć głośnik, musimy, tak jak on stoi na tej gumowej podstawce, znaleźć pierwszy przycisk od góry, czyli najbliżej tego sznurka. I kiedy go naciśniemy i głośnik nie jest z niczym sparowany, nie będziemy słyszeć żadnego dźwięku. Natomiast on już jest sparowany z moim komputerem, więc on się od razu odezwie. Tylko jeszcze Państwu powiem, nie będziemy słyszeć żadnego dźwięku. Natomiast jeżeli chcemy go sparować i chcemy się upewnić, że on jest włączony, należy nacisnąć przycisk, który jest pod nim i wtedy on oznajmi głosowo, że rozpocznie się parowanie. Więc jeżeli naciśniemy przycisk power, przez krótki czas oczywiście naciskamy i nie będzie się nic działo, to oznacza, że nie jest z niczym sparowany, więc nie ma powodu do obaw. Przycisk trzymamy krótko, zarówno pierwszy, jak i drugi. Teraz mam tutaj włączony komputer. Tu będzie mówił syntezator z głośników laptopa. Na przykład. No i teraz uwaga.
1: Bluetooth connected.
0: Powiedział. I teraz jak nacisnę na klawiaturze. Właśnie. No tylko miał lekkie opóźnienie. Więc tak brzmi synteza z niego. Teraz proszę Państwa sparuję głośnik z iPhone'em. On już był wcześniej sparowany wprawdzie, ale usunąłem, żeby Państwu pokazać, jak to się wszystko odbywa. Tak więc na początku może, żeby było łatwiej, ustawię sobie w iPhone'ie.
2: 2018. Strona 2. Ustawienia. Ustawienia. Tryk samolot. WiFi. Bluetooth. Zaznaczony. Bluetooth. Ustawienia. Przycisk.
0: Włączam teraz głośnik. No nie będzie informacji, bo pozapominane są urządzenia. Ale teraz nacisnę parowanie. Uwaga.
1: Bluetooth pairing.
0: I czekamy, aż on się wyświetli w iPhone'ie. W iPhone'ie będzie jego nazwa, czyli SRS-XB23.
2: Ekran wygaszony. Blue. Wykrywalny jako info. Moje urządzenie. Braille Sense Plus. Więcej info. Braille Sense. Więcej. Smart Beagle. Więcej info. Inne urządzenia. W toku. SRS-XB23.
0: Znalazł.
2: SRS-XB23. Łączę się.
1: Bluetooth connected.
3: Aby połączyć Apple Watch w parę z iPhone'em, otwórz program Watch. Łączę. Kropka.
0: Teraz włączę na telefonie kawałek utworu. Włączę tym przyciskiem, który mi się włącza. Pauzuję lub odbiera połączenie. Nacisnę przy głośniku. Utwór nie jest na licencji Creative Commons, więc puszczę naprawdę bardzo krótki fragment. Chcę tylko pokazać, z jaką maksymalną głośnością może grać ten głośnik.

Tak było najgłośniej. Teraz wyłączę ekstra bas. Wyłączyłem. Nacisnąłem pauzę w głośniku. Teraz postaram się Państwu zaprezentować wewnętrzny mikrofon w tym głośniku, jaki on jest, gdyż tak jak wspomniałem, można przez ten głośnik też rozmawiać, podobnie jak jest w przypadku JBL Flipu 4. Ponieważ nie bardzo miałem technicznej koncepcji, zrobiłem to w ten sposób, że po sparowaniu głośnika z iPhone'em nagrałem na dyktafonie z iPhone'a po prostu tak jakby przez mikrofon tego głośnika kilka słów. Oto one. Teraz nagrywam za pośrednictwem mikrofonu w głośniku. Trzymam głośnik przed sobą. Nie wiem, proszę Państwa, dokładnie gdzie tu jest mikrofon, bo nie mogę go zlokalizować, ale po prostu nie mam Państwu jak inaczej tego zaprezentować. I zostały nam, proszę Państwa, próbki. Na początek zapoznamy się z ich oryginałem.

Teraz nagranie będzie wyglądało w ten sposób, że głośnik stoi na tej dedykowanej podstawie, a mikrofony rejestratora są skierowane w stronę tych potworów, przez które dodatkowo rozchodzi się dźwięk. I system Extra Bass włączony. Słuchamy.

Teraz z powrotem włączę ekstra bas, a głośnik obrócę, proszę Państwa, o 180 stopni, czyli w stronę rejestratora będą przyciski, a otwory będą po stronie przeciwnej. I ekstra bas jest włączony i słuchamy.

Teraz, proszę Państwa, zdecydowanie zmieniam pozycję tego głośnika, czyli zrobimy tak, że głośnik teraz położę i jest jakby podparty na tym mocowaniu i tym miejscu, gdzie jest umiejscowiony, proszę Państwa, sznurek. Włączam ekstra bas i słuchamy tak samo. Najpierw ekstra basem, później bez ekstra basu. Teraz ekstra bas.

Teraz wyłączam ekstra bas. Przypominam, że głośnik leży lewym kanałem w lewą stronę, prawym w prawą i tymi dodatkowymi otworami w stronę rejestratora.

Teraz, proszę Państwa, wchodzę do większego pokoju i głośnik jest tak ustawiony cicho, włączony jest ekstra bas i teraz spróbuję go ustawić najgłośniej, jak się da. Odejdę, żeby nie było przesterowane. Teraz wyłączę ekstra bas. Teraz ściszyłem, teraz jak będzie ta większa partia, teraz trochę dalej odejdę, teraz jestem po stronie lewej, na wprost, z tyłu. Teraz z powrotem włączę ekstra bas. Trochę ściszę. Teraz odejdę trochę. Teraz jestem jakiś metr od głośnika.

0: To była prezentacja głośnika Sony SRS XB23. Chciałbym jednak Państwa uczulić na pewną rzecz, a mianowicie na to, że jeżeli się głośnik ustawi w odpowiednim miejscu, w zależności od tego, jakie to jest miejsce, jaka tam jest przestrzeń, jaka jest akustyka w danym pomieszczeniu, to głośnik nigdy nie będzie grał tak samo. Te próbki, które teraz pokazałem, miały charakter poglądowy, ale wiadomo, że inaczej dźwięk się będzie rozchodził na otwartej przestrzeni, inaczej będzie się rozchodził w dużej sali, a inaczej w takim średnim pokoju jak tutaj. Na koniec zapomniałem pokazać jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie jak sprawdzić stan baterii. Stan baterii sprawdzamy tym samym przyciskiem, którym uruchamiamy Extra Bass. Tylko żeby uruchomić Extra Bass, to musimy ten przycisk przytrzymać i wtedy bądź włączyć, bądź wyłączyć. Czyli po prostu w momencie jak głośnik gra, naciskamy przycisk, trzymamy, on na chwilę przestanie grać i zmieni się tryb. A jeżeli naciśniemy krótko, to usłyszymy... Ja może trochę go zgłośnię. I teraz jeszcze raz. Naciskam krótko trzeci przycisk od dołu i słyszymy. Battery about 70%. Tak, czyli bateria około 70%. Teraz go wyłączę. Przy wyłączeniu nie będzie żadnej informacji. Komu mógłbym ten głośnik polecić? Tutaj za bardzo nie chcę jakoś nic sugerować, dlatego że decyzja należy do Państwa, ale myślę, że mogę polecić komuś, kto ceni mobilność i dobre brzmienie. Gdyż ten głośnik w porównaniu z JBL-em nie jest taki bardzo drogi. Ma też swoje plusy, mianowicie ma możliwość włączenia bądź wyłączenia ekstra basu. No, z ekstra basem dostajemy więcej niskich częstotliwości do słuchania jakiejś, nie wiem, dyskotekowej muzyki. No ale z kolei do słuchania mowy lepiej ten ekstra bas wyłączyć. Z tego co czytałem, to aplikacja Sony Music Center umożliwia jeszcze dodatkowe ustawienie tego głośnika, dodatkowe ustawienie wysokich i niskich częstotliwości, bardziej dokładnie. Nie wiem jak z jej dostępnością, tej aplikacji nie znam, ale być może kiedyś padnie mi w ręce i ją omówię. Fajnie też, że ma odpowiednie miejsce, żeby bezpiecznie go postawić. Minusem dla niektórych może być brak wejścia AUX. Tak więc tutaj jesteśmy skazani tylko na Bluetooth. W przypadku kupna JBL Flipu możemy albo podłączyć głośnik przez Bluetooth, albo przez wejście AUX, czyli dzięki temu można dołączyć do niego każde jedno urządzenie nieposiadające złącza Bluetooth. Myślę, że to wszystko już na dziś. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcasta o technologiach dla niewidomych i niedowidzących, przed mikrofonem Hubert Meyer. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie protokołu BitTorrent i jest to właściwie cykl audycji. Mam nadzieję, że będzie on trzyczęściowy. W pierwszej części zapoznamy się z protokołem BitTorrent, dowiecie się dlaczego warto go używać i kto go używa, nie tylko do celów nielegalnych, jak się powszechnie uważa, jest protokół BitTorrent stosowany. W drugiej części postaram się wyjaśnić Wam zagadnienia związane z korzystaniem z BitTorrenta przy użyciu uTorrenta, jednego z bardziej dostępnych dla nas klientów tej sieci wymiany plików. W trzeciej części stworzymy własny plik torrent, przekonamy się, że mimo, że cały ten proces jest nawet w środowisku osób widzących owiany pewnym takim mitem niewykonywalności, to jednak jest to rzecz bardzo prosta. Postawimy również własny tracker sieci BitTorrent. Nie jest to co prawda zbyt potrzebne w dzisiejszych czasach, ale są pewne grupy, które chciałyby od czasu do czasu móc uruchomić własny tracker, dlatego w tym cyklu audycji będę wszystko to wyjaśniać. Może na początek wstęp, trochę historii. Protokół BitTorrent został zademonstrowany po raz pierwszy w roku 2002 przez amerykańskiego programistę Brama Cohena na zlocie programistycznym w San Francisco w USA. Pierwszym założeniem protokołu i w ogóle twórcy podczas pisania tego klienta programu BitTorrent oryginalnego było to, aby odciążyć łącza serwerów www.http, FTP, które mają wysyłać jakiekolwiek większe pliki poprzez sieć. O co chodzi? Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy pobrać jakiś plik za pomocą internetu, klasycznie przez przeglądarkę internetową. W sposób klasyczny odbywa się to w ten sposób, że po kliknięciu na link pokazuje nam się okienko do pobierania. Wybieramy sobie miejsce zapisu pliku, po czym klikamy zapisz i plik się zapisuje. Tak naprawdę polega to na tym, że nasza przeglądarka łączy się z serwerem, który udostępnia ten plik, ustala z nim szczegóły transmisji, po czym transfer się zaczyna z chwilą, kiedy my wciśniemy przycisk zapisz jako. Wyobraźmy sobie w tej chwili, że ten sam plik, tudzież inny plik, ale z tego samego serwera, chce pobrać jednocześnie, dajmy na to, kilkadziesiąt tysięcy osób. Skutek może być bardzo różny. Jeśli serwer dysponuje słabszym łączem, no to może dojść do takiej sytuacji, że nawet jeśli my mamy świetne łącze, naprawdę bardzo szybkie, może dojść do takiej sytuacji, że ten konkretny plik pobierzemy z prędkością na przykład 3-5 kilobitów na sekundę. A załóżmy, że plik ma 1 giga. No i tutaj właśnie wkracza Bram Cohen ze swoim pomysłem, aby serwer udostępniał plik jednej osobie. Ta jedna osoba pobiera jakiś tam fragment pliku, udostępnia je drugiej, druga trzeciej, trzecia czwartej i tak się tworzy taki rodzaj łańcuszka. Tak właśnie mniej więcej działa protokół BitTorrent. W klasycznym pobieraniu serwera HTTP czy FTP te 100 tysięcy osób czy te 50 tysięcy osób musiałoby pobierać jednocześnie ten plik z tego samego komputera, co niewiarygodnie obciążałoby jego łącze. W sytuacji, kiedy pobieramy przez protokół BitTorrent, użytkownicy zainteresowani tym konkretnym plikiem po prostu wymieniają się nawzajem częściami tego pliku bez pośrednictwa serwera. Dzięki temu, kiedy pobieramy plik, na przykład jakiś tam duży, jednogigowy pakiet, możemy go pobierać całą naszą szybkością łącza. Protokół BitTorrent budzi spore kontrowersje, ponieważ od czasu, kiedy Bram Cohen go zademonstrował, powstało mnóstwo pomysłów na to, jak go wykorzystać. Są osoby, są organizacje, instytucje, które używają go w sposób zupełnie legalny. To nie jest tak, że sam protokół BitTorrent jest nielegalny, bo najczęściej właśnie kojarzony jest termin BitTorrent, P2P, przede wszystkim z nielegalnymi plikami, nielegalnymi firmami, muzyką, oprogramowaniem, którym się internauci wymieniają poprzez sieć internet. To nie jest tak. Są dystrybucje Linuxa, są programy, które na przykład są bardzo duże, zajmują powiedzmy 1 giga czy 2 giga. No najczęściej są to właściwie dystrybucje Linuxa, ale też spotkałem się z innymi aplikacjami, które można pobrać ze strony projektu oficjalnie i legalnie przy pomocy protokołu BitTorrent. Dlatego, że dzięki jego zastosowaniu producenci takiego programu czy osoby, które się zaangażowały w jego rozwój, po prostu oszczędzają na transferze. No bo za transfer trzeba płacić, za łącze trzeba płacić. W związku z czym warto postawić sobie komputer, który ma zeznanie wysyłać ten konkretny plik i w tym momencie, jeśli ktoś go pobierze, natychmiast go będzie wysyłał innym. Ci inni, którzy też pobiorą, będą wysyłać również innym. W ten sposób prędkość pobierania się bardzo, bardzo zwiększa. Tak właśnie działa protokół BitTorrent. Są też oczywiście, i właściwie jest bardzo, w zasadzie zdecydowana większość jest stron, gdzie można znaleźć nielegalne oprogramowanie, nielegalną muzykę i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie ta ciemna strona BitTorrenta, która niestety powoduje, że sam protokół jest bardzo zwalczany przez organizacje antypirackie tak zwane, które bronią praw autorskich. Są co prawda już nawet teraz wytwórnie muzyczne, czy samodzielne zespoły, które udostępniają swoją muzykę do pobrania przy pomocy BitTorrenta, natomiast jest to na razie mniejszość. Tym niemniej sam protokół BitTorrent jest w 100% legalny, mało tego, jest darmowy i wolny. Ja pokażę Wam w tym podcaście, jak z niego korzystać, tak aby przesyłanie plików pomiędzy kilkunastoma, kilkudziesięcioma użytkownikami internetu było prostsze, było szybsze i przede wszystkim bezpieczniejsze. Przykładowe zastosowanie BitTorrenta jest bardzo proste, zwłaszcza w naszym wypadku. Ktoś kiedyś powiedział, że osoby niewidome traktują nagrania, traktują dźwięk w taki sposób, jak widzące osoby traktują zdjęcia. Więc w sytuacji, kiedy osoba widząca robiłaby zdjęcia, niewidomy bierze do ręki rejestrator, bierze mikrofon. Jeśli zależy mu na dobrej jakości, to pliki, które uzyskuje najczęściej w czasie takich nagrań, są bardzo duże. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nagrał coś, czym chciałby podzielić się z kilkoma, kilkunastoma osobami. W sytuacji, kiedy pliki z nagraniami mają powiedzmy 1 giga, czy 2 giga, czy jest ich tyle, że w zasadzie cała paczka zajmuje ponad 10 gigabajtów. Uploadowanie tego na RapidShare czy na jakiekolwiek serwisy hostingowe trochę mija się z celem. Po pierwsze dlatego, że sam upload zajmuje bardzo dużo czasu, zwłaszcza jeśli mamy wolne łącze. Po drugie, nie zawsze jest pewność, że wszystkie pliki uda się pobrać. No bo wiadomo, RapidShare ma też swoją politykę, niektóre pliki są usuwane i tak dalej, i tak dalej. W sytuacji, kiedy wykorzystamy BitTorrenta, pliki pobiorą tylko te osoby, którym wyślemy plik torrent, o którym później. Jak pobierać pliki przy pomocy BitTorrenta? Przede wszystkim do tego potrzebny jest specjalny program, tak zwany klient. Od czasu pierwszej prezentacji protokołu powstało tych programów mnóstwo. Są to dodatki do Firefoxa, jak na przykład FireTorrent. Są klienty tej sieci na Symbiana, jak na przykład SymTorrent. Jest mnóstwo takich programów pod Windows, Azureus, BitComet, BitTornado. Jest program pod Linuxa, nawet jest ich kilka, konsolowy AirTorrent. Są wreszcie menedżery pobierania, które też mają wsparcie dla BitTorrenta. Aby jakikolwiek plik pobrać, należy dysponować metaplikiem o rozszerzeniu torrent. Taki metaplik zawiera informacje o plikach, o trackerze i o sumach kontrolnych tych plików po to, aby uniknąć błędów, czy też aby zidentyfikować się przy pobieraniu torrenta. Pliki torrent są bardzo małe. Nawet kiedy to, co chcemy pobierać, ma 10-20 GB, plik torrent może w tym czasie mieć kilkaset kilo. No 1 mega to musiałby być naprawdę dużo danych do pobrania, żeby ten plik torrent miał 1 mega. Klasycznie, z tego co tak obserwuję, pliki, które mają po 30 giga, 40 giga, można przesłać tego torrenta bardzo szybko, bo te torrenty są bardzo malutkie. Taki malutki plik torrent należy uruchomić przy pomocy klienta BitTorrenta, należy go otworzyć po prostu, wskazać miejsce do pobierania pliku, program łączy się z trackerem, którego adres znajduje się w pliku torrent i prosi go o listę źródeł dla konkretnego pliku. Kiedy ją otrzyma, łączy się już bezpośrednio do innych komputerów, które posiadają ten plik, no i transfer się zaczyna. Taki plik torrent może być nam dostarczony różnymi drogami. Nie jest prawdą, że pliki torrent są dostępne tylko na specjalnych stronach. Tak naprawdę może być taka sytuacja, że nam przyjaciel wyśle mailem taki plik, Skype'em czy jakąkolwiek inną drogą. Ważne tylko, żeby to był plik torrent, który odpalimy w naszym kliencie i zaczniemy cały transfer tego właściwego zbioru danych. Zanim jednak przejdziemy do bezpośredniej prezentacji u torrenta, w moim wypadku, poznajmy trzy teoretyczne trochę, ale jednak przydatne w praktyce pojęcia. Szczerzy użytkownicy bardzo rzadko zwracają na to uwagę, a szkoda, że jest ich mało, dlatego że znajomość tych pojęć pozwala zorientować się w tym chociażby, czy plik, który pobieramy, jest sens w ogóle pobierać, czy też niekoniecznie, czy też można plik torrent wyrzucić, ponieważ dane będą się pobierać miesiącami. Oczywiście cierpliwi pewnie te miesiące poczekają, bo czasami się też tak zdarza, że trzeba czekać na plik miesiąc, czy nawet pół roku, to rekord, ale można czegoś takiego uniknąć, odpowiednio interpretując komunikaty, które klienty BitTorrenta do nas kierują. Podstawowe pojęcie w protokole BitTorrent to jest seed, od angielskiego siewca, obsiewacz, użytkownik, który posiada pełną kopię pliku i tęże kopię udostępnia innym klientom. Drugie bardzo ważne pojęcie to jest peer. Pojęcie nie tak bardzo ważne jak seed, ale też pokazuje pewną popularność torrenta, czyli użytkownik, który no nie ma co prawda pobranego całego pliku, wszystkich danych z konkretnego torrenta, ale pobiera te dane razem z nami lub też wysyła nam jakieś dane, które sam posiada. No są to niekompletne dane, ale w ten sposób pomaga przyspieszać transfer i dzięki dużej ilości peerów i seedów te torrenty mają rację bytu. Właśnie pewną wadą protokołu BitTorrent, jedną z nielicznych wad i właściwie taką jedyną, która bardzo go w niektórych sytuacjach dyskredytuje, to jest fakt, że no jednak musi być minimum 3 użytkowników udostępniających, czy nawet 2, ale jeden z nich musi mieć naprawdę dobre łącze, żeby ten plik się pobierał w sposób szybki. Może być też sytuacja, że jeden użytkownik jakby udostępnia torrenta, ale w tej sytuacji musi mieć on naprawdę potężne łącze, dlatego że pobieranie torrenta od jednego źródła nie jest przyjemnością. Te transfery sięgają maksymalnie 12, 15, nawet do 30 w porywach kilobajtów na sekundę. Nie jest to szczyt możliwości protokołu BitTorrent, natomiast już takich 2 użytkowników o przeciętnym łączu, powiedzmy nam Neostrada 1 mega, którzy coś tam wysyłają i już powodują, że ten transfer rośnie wprost proporcjonalnie do tego, jak oni wysyłają, z jaką szybkością oni mogą wysyłać dane. Tak więc już 2 użytkowników i może być transfer na poziomie 60 kilobajtów. Kolejny z taką jedną megówką i już jest relatywnie szybka transmisja, porównywalna z serwerem FTP, no ale jednak bezserwerowa. A propos serwerów, to przejdźmy do kolejnego pojęcia z protokołu BitTorrent. Pojęcia tracker użyłem już nieraz w tym podcaście, a jest to bardzo ważne ogniwo w takim klasycznym protokole BitTorrent. Mianowicie jest to serwer, który gromadzi informacje o plikach, informacji o torrentach oraz ich sumy kontrolne. Te sumy kontrolne musi podać klient, żeby zidentyfikować się, że ja chcę pobrać tego, a nie innego torrenta, te, a nie inne dane. Wówczas, tak jak mówiłem, tracker wysyła te informacje o adresach użytkowników, o których on wie, że też ten torrent posiadają i to jest właściwie cała rola trackera. Na jego temat, na temat trackera będę jeszcze mówić w czasie tej audycji. Dziś to wszystko, a w kolejnej audycji dowiemy się, w jaki sposób używać uTorrenta, jednego z bardziej dostępnych dla nas klientów BitTorrent.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Reklama.
4: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5: Po reklamie.
6: Teraz powiem o formatowaniu stron. Jak poruszać się po stronach w dokumencie Worda? W dokumencie Worda po stronach można poruszać się naciskając Ctrl Page Up, Ctrl Page Down. Proszę posłuchać.
7: Strona 2. Strona 3. Satelity przelatują z zachodu.
6: To idziemy do dołu dokumentu. I teraz do góry.
7: Strona 2.
6: Czyli Ctrl Page Up.
7: Strona 1.
6: Właśnie, to idziemy do góry dokumentu. Ctrl Page Up idziemy w stronę początku dokumentu, a Ctrl Page Down idziemy w stronę końca dokumentu. Oczywiście ta metoda działa do chwili, dopóki nie zaczniemy szukania, bo jeżeli rozpoczniemy szukanie w dokumencie jakiegoś tekstu, to wtedy te skróty klawiszowe przenoszą nas do następnego wystąpienia tego szukanego tekstu i wtedy już nie chodzą po stronach. Tak więc jak jeszcze można przemieszczać się po stronach? Jeżeli znamy numer strony, do której chcemy dotrzeć, to możemy do niej dotrzeć naciskając Ctrl G, czyli przejdź do, taka funkcja Worda.
7: G, znajdowanie i zamienianie okno dialogowe, przejdź do strona, pole edycyjne, a przecinek P.
6: On tu mówi znajdowanie i zamienianie, ponieważ tytuł okna to właśnie jest znajdowanie i zamienianie, to okno ma trzy zakładki i my właśnie jesteśmy na zakładce przejdź do. Jesteśmy w polu numer strony z tego względu, że akurat na tej zakładce możemy przejść też do innych elementów, które to elementy wskazujemy z takiej listy rozwijanej. Ale domyślnie, jeżeli nic nie zmienialiśmy, to po wciśnięciu Ctrl G na tej liście rozwijanej wybrana jest pozycja strona. Tak więc od razu możemy wpisać numer strony, do której chcemy przejść. Na przykład ja tu wpiszę 3.
7: 3.
6: Zatwierdzamy Enterem.
7: Wprowadź numer strony, pole edycyjne.
6: I jesteśmy na stronie 3. Oczywiście okienko nie zostało zamknięte, tak więc musimy nacisnąć Escape, żeby okienko się zamknęło.
7: Energia elektryczna i sztuczna grawitacja KXK Microsoft Word, pole edycyjne.
6: No. I jestem w pierwszym wierszu strony 3. Jak dam teraz strzałkę do góry, to komputer mi powie, że przejdę na stronę 2. Proszę posłuchać.
7: Ruchu, jak i do kierunku linii pola. Jeśli więc połączone za pomocą więzi elektrodynamicznej. Strona 2.
6: Tak, powiedział. Czyli jeżeli dam teraz strzałkę w dół.
7: Satelity przelatują z zachodu na wschód, przecinając przy tym ziemskie pole magnetyczne. Strona 3.
6: To będę w pierwszym wierszu właśnie strony 3. Gdy się chcę przemieścić do następnej strony, to naciskam Ctrl G.
7: G. Znajdowanie i zamienianie okno dialogowe. Przejdź do strona. Pole edycyjne. 3. Alt przecinek P.
6: I tutaj już jest ta trójka wpisana. Tak więc jeżeli chcę wpisać nowy numer, to muszę wykasować to, co tu zostało przeze mnie uprzednio wpisane. Więc naciskam Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko to, co jest w tym polu. Przejdź do strony. I daję deletę.
7: Spacja.
6: Jest spacja. Teraz wpisuję na przykład 2.
7: 2.
6: Daję Enter.
7: Przejdź do przycisk.
6: Daję Escape, żeby zamknąć okienko.
7: Energia elektryczna.
6: I sprawdzam, czy jestem na stronie drugiej.
7: Strona 2 z 9 wyrazy 3000.
6: Jesteśmy, prawda? Jestem na stronie drugiej. Komputer mi powiedział, że jestem na stronie drugiej. Jestem dokładnie w pierwszym właśnie wierszu tej strony. Tak więc w ten sposób chodzimy po stronach. Teraz jeżeli chodzi o rozkład tekstu na stronie. Otóż w trakcie pisania edytor tekstów sam rozkłada nam tekst na stronie według podanych parametrów. A te parametry to oczywiście wielkość papieru, na którym będziemy drukowali dokument oraz wielkość marginesów. I kierując się tymi parametrami, dokument zostaje dzielony przez edytor na strony. Ale czasami może zajść taka potrzeba, że my chcemy wymusić koniec strony. To znaczy piszemy sobie tekst i chcemy stworzyć nowy rozdział. Wiemy, że ten nowy rozdział ma być od początku strony zawsze drukowany. W związku z tym nie możemy wciskać odpowiedniej ilość enterów, bo tak bardzo często ludzie robią, wciskają odpowiednią ilość enterów tak, żeby dotrzeć do następnej strony, bo przy zmianie tekstu to nam się oczywiście rozformatuje. Wtedy, kiedy zmienimy czcionkę, rozmiar czcionki, kiedy zmienimy rodzaj czcionki, czy jakieś jej inne atrybuty, to może nam się cały ten tekst rozformatować. Czyli może się okazać, że ten nowy rozdział nie pojawi się na początku kolejnej strony, tylko gdzieś w połowie tej strony po prostu. Tak więc, żeby złamać stronę, musimy wstawić tak zwany znak końca strony. Jak to zrobić? Ja teraz przejdę na początek dokumentu.
7: Początek. Wykorzystuj.
6: Tu mam takie dwie linie w dokumencie.
7: Wykorzystując podstawowe prawa fizyki, za pomocą kosmicznych więzi można tanio wytwarzać energię elektryczną i sztuczną grawitację.
6: Pod spodem jeszcze mam tekst inny.
7: Puste. Elektrodynamiczne więzi w kosmosie. Puste. Świat nauki, wrzesień 2004. Puste.
6: Dobrze. Ja bym chciał teraz, żeby ten tytuł znalazł się, to wszystko, co zostało przez syntezator przeczytane, znalazło się na osobnej stronie, a nie razem z tekstem artykułu. Tak więc co robię? Ustawiłem się właśnie pod tymi liniami i naciskam Ctrl Enter. Ctrl Enter to jest skrót klawiszowy, który wymusza koniec strony i powoduje, że powstaje nowa strona. Jeżeli za tym znacznikiem końca strony nic nie ma, no to mamy pustą stronę. Natomiast jeżeli ten znacznik wstawiamy w trakcie tekstu, gdzieś w środku, tak jak ja teraz zrobiłem, no to ta część tekstu, która jest za tym znacznikiem, przesunie się na następną stronę i zawsze będzie drukowana od początku tej strony po prostu, bez względu na rozmiar czcionki, na rozmiar atrybutów tej czcionki, na marginesy, zawsze od początku strony będzie drukowana właśnie ta część, która jest za znacznikiem końca strony, tego wymuszonego końca strony oczywiście. To ja teraz to nacisnę, ten Ctrl Enter.
7: Puste, strona 2.
6: Komputer mi powiedział, że to jest strona 2 i oczywiście mogę sobie sprawdzić, jak dam strzałkę do góry.
7: Puste, puste. Świat nauki, wrzesień 2004.
6: To mam ten tekst, który powinien być teraz na stronie 1. Sprawdzę, czy to jest strona pierwsza.
7: Strona 1 z 9 wyrazy 3.
6: Dobrze, teraz zejdę w dół strzałeczką.
7: Puste, puste, puste. Strona 2.
6: Jestem na stronie drugiej.
7: Wrzesień 2004, świat nauki. Puste. Wizja przyszłej wyprawy do Jowisza i jego księżyców. No. Gdy statek kosmiczny z umieszczoną na...
6: I to jest tekst tego artykułu. Tu oczywiście jeszcze jest jedna linia, którą mógłbym wyciąć, która też przeszła na drugą stronę, ale jako, że naszym zadaniem nie jest zredagowanie tekstu, tylko pokazanie możliwości edytora, no to nie będę się w to bawił. Jakby ktoś zapomniał skrótu klawiszowego, to z poziomu wstążek ten znak podziału strony można wstawić bezpośrednio ze wstążki
7: układ strony, zakładka,
6: układ przez strony,
7: poprzedzone przez A.
6: Potem strzałką w dół.
7: Dolna wstążka. Motywy, pole grupy. Motywy,
6: idziemy przycisk. Tabulatorem na...
7: Kolory, przycisk. Czcionki, efekty, przycisk. Ustawienia strony, pole grupy. Orientacja, rozmiar, kolumny, przycisk. Znaki podziału, przycisk.
6: Na znaki podziału dajemy tutaj Enter.
7: Strona, przycisk, pod menu. Alt poprzedzone przez A, U, S, Alt, A, U, S.
6: I mamy przycisk strona. Strzałkami w górę, w dół oczywiście po tych przyciskach chodzimy, tak więc wybieramy odpowiedni, w tym przypadku strona, i naciskamy na nim Enter. I to jest właśnie twardy podział strony.
7: Strona 2, pole edycyjne.
6: Teraz jeszcze powiem Państwu, jaki jest zestaw gorących liter dla tych czynności. To jest tak.
7: Układ strony, zakładka, dolna wstąż, efekty, ustawienia strony, orientacja, rozmiar, kolumny, znaki podziału, przycisk. 5 z 8. Alt poprzedzone przez A, U.
6: Czyli Alt, A, U. Czyli wciskamy lewy Alt, A.
7: A, układ strony, zakładka. 3 z 7, U. Strona zaznaczona. 7.
6: I mamy otwarte właśnie to miejsce ze znakami podziału. Teraz jak sprawdzić, gdzie są te wstawione, wymuszone przez nas końce strony? Otóż jest taki atrybut, czyli taki znak kontrolny o nazwie podział strony. W momencie, kiedy włączymy wyświetlanie wszystkich atrybutów sterujących, czyli akapitów i innych atrybutów, które sterują rozmieszczeniem tekstu w dokumencie, to będziemy widzieli też ten znak kontrolny o nazwie podział strony. Ten znak kontrolny podział strony świadczy o tym, że w tym miejscu nastąpiło wymuszenie złamania strony, czyli że nie zrobił to sam edytor, tylko że my tego dokonaliśmy. Żeby ten znak podziału był widoczny na ekranie, po pierwsze musimy na wstążce narzędzia główne włączyć wyświetlanie tych znaków.
7: Je, narzędzia dolna, pokaż wszystko, przycisk ciśnięty, 12 z 15, C, T.
6: Czyli na wstążce narzędzia główne musimy wcisnąć taki przycisk o nazwie pokaż wszystko. On ma skrót klawiszowy, czyli gorące litery.
7: Pokaż wszystko, przycisk ciśnięty, 12 z 15, C, T, R, L, alt poprzedzone przez G, 8.
6: Czyli Alt G, a potem cyfra 8, to jest pierwszy warunek, a drugi warunek, no to musimy ustawić widok dokumentu na widok roboczy. Tak więc widok zmieniamy na zakładce widok.
7: Widok zakładka 7 z 7.
6: W dół
7: albo
6: idziemy
7: strzałką wstążka.
6: Na
7: układ sieci konspekt wersja robocza przycisk ciśnięty 5 z 5 alt poprzedzone przez E.
6: Pole dajemy decyzji. Enter na tym przycisku wersja robocza. Gorącą literą dla tego przycisku to będzie lewy alt O,
7: o
6: a potem
7: zakładka.
6: Literka E 7 jak 7. Elżbieta.
7: Alt E pole edycyjne.
6: Ręczny podział strony możemy także odszukać przy pomocy funkcji znajdź. Funkcję tą uruchamiamy naciskając Ctrl-Shift-F jak franek. Teraz w pole edycyjne szukania wpisujemy takie znaki jak daszek i literka M jak Magda. Czyli daszek M to jest taki znak kontrolny właśnie twardego podziału strony. A daszek uzyskuje się naciskając Shift i 8. Pokazałem już jak odczytać miejsca podziału stron. Teraz powiem jak usunąć te miejsca. Czasami może zaistnieć taka sytuacja, że te podziały, które wstawiliśmy, jakoś nam nie pasują i byśmy chcieli je usunąć. W związku z tym należy się na takim podziale ustawić i po prostu go wykasować. Tutaj ta wersja JAWS-a, którą posiadam, czyli wersja numer 11, w tej konfiguracji, którą posiadam, nie odczytuje tych atrybutów, czyli tych znaków podziału stron. W związku z czym zaraz to pokażę, jak można sobie w tej sytuacji poradzić. Otóż po przejściu do takiego miejsca podziału stron należy ustawić się strzałką poniżej tego napisu podział strony, tam gdzie pisze strona 2 w tym przypadku.
7: Strona 2, paragraf mark.
6: Teraz sprowadzam wskaźnik myszki do pozycji kursora. To w każdym programie odczytu się inaczej robi, tak więc nie będę mówił, jaki tu jest skrót klawiszowy.
7: JWS do P, C.
6: I sobie myszką sprawdzam, czy widzę ten znak.
7: Podział strony, paragraf marker.
6: Jest podział strony, prawda?
7: Podział.
6: Klikam w niego lewym przyciskiem myszki.
7: Lewy klik, strona 1.
6: Ja muszę tutaj się przełączyć niestety jeszcze na PC kursor, bo to jest JAWS.
7: P, C.
6: I daję delete. I sprawdzam, czy mi się ten tekst połączył. Idę do góry strzałeczką.
7: Puste. Świat nauki, wrzesień 2004.
6: Dobrze.
7: Puste.
6: To powinno być to na pierwszej stronie. Idziemy w dół.
7: Puste. Paragraf mark. Wrzesień 2004. Świat nauki. Paragraf mark.
6: To już powinno być na drugiej stronie. Pamiętacie Państwo. I teraz jeszcze w dół schodzimy.
7: Wizja przyszłej wyprawy do Jowisza i jego księżyców.
6: O,
7: gdy statek kosmiczny z umieszczoną na...
6: I ten tekst już powinien być na drugiej stronie po złamaniu, ale że teraz ja to złamanie wykasowałem, to on się powinien znaleźć na pierwszej stronie. Sprawdzę, czy to jest pierwsza strona.
7: Strona 1 z 9 wyrazy 3.
6: Tak, udało się. Czyli w ten sposób właśnie możemy wykasować twardy podział strony. Teraz powiem, jak wstawić różne typy stron. Otóż kiedyś w starym wersji Worda nie było takiej możliwości. Natomiast w nowej wersji Worda od 2007 Word pozwala nam wstawić stronę tytułową na przykład. I gdzie to robimy? Ja sobie teraz przejdę na początek dokumentu.
7: Początek. Wykorzystując podstaw.
6: Dam tu Enter. Dobrze, żeby tekst obniżyć.
7: Puste.
6: Przejdę na górę i wejdę do zakładki Wstaw.
7: Narzędzia wstawia układ strony wstawianie zakładka 2 z 7.
6: Wstawianie.
7: Albo poprzedzone przez V.
6: I zobaczę, czy tutaj nie mam tej opcji. Dobrze. I schodzę na dół strzałeczką w tym wstawianiu.
7: Dolna wstążka. Strony pole grupy. Strony przycisk siatka pod menu. Alt poprzedzone przez V. Z P.
6: Dobrze. Czyli to jest wstawianie strony. I tu jest chyba przycisk Alt V, potem S i P, jak się nie mylę. Jak dobrze zrozumiałem to, co komputer przeczytał. Tam można takich gorących liter użyć, żeby do tego przycisku dotrzeć. Trzeba to sprawdzić oczywiście. Teraz wciskam ja na tym Enter.
7: Menu. Strony przycisk ciśnięty.
6: I tu ja tu mam.
7: Pusta strona przycisk. Strona tytułowa przycisk.
6: Mam,
7: 1 z 3. S.
6: Mam trzy różne możliwości wstawienia stron. A więc tak. Strona tytułowa, no to jest taka strona tytułowa, która jest typową stroną tytułową. Ona jest odpowiednio sformatowana i tylko trzeba wpisać tam własne teksty w odpowiednie pola. Dalej mamy...
7: Pusta strona przycisk.
6: Pusta strona. To jest taka strona, która będzie oczywiście pusta.
7: Podział strony przycisk. 3 z 3.
6: Podział strony. Podział strony to jest właśnie to, co ja zrobiłem, czyli naciskając Ctrl Enter. To jest właśnie opcja tego podziału stron, czyli wymuszonego końca strony. W Wstawię sobie, no pusta strona, to wiadomo jak wygląda, wstawię sobie stronę tytułową.
7: Strona tytułowa, przycisk.
6: Daję Enter. Zobaczę,
7: co alfabet, mi... blok tytułu z podwójnym obramowaniem.
6: Co mi się pojawiło?
7: Konserwatywny, wyrównany do góry blok inform. Alfabet, blok tytułu.
6: Tutaj po wybraniu strony tytułowej mogę wybrać sobie różny schemat wyglądu tej strony. Są różne schematy, ja sobie na przykład wybiorę...
7: Konserwatywny, modny, wyrównany do dołu blok tytułu z kołami wyróżniającymi i liniami...
6: Dam Enter na tym.
7: Zamykam menu. Ribbon. Ribbon. Tabela 1. Standardowa tabela. Kolumna 1. Wiersz 1. 3 obiektów.
6: No i pojawił mi się przykład takiej strony modnej, którą mogę sobie wypełnić w tych miejscach.
7: Pisz tytuł dokumentu. O. Nowa linia.
6: Tutaj, gdzie mam właśnie wpisane te teksty, mogę sobie wypełnić własnymi tekstami i dostanie to już sformatowane według tego schematu, który tutaj jest gotowy, przygotowany przez twórców edytora Word.
7: Wpisz tytuł dokumentu. Wpisz podtytuł dokumentu. Puste. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Puste. Wpisz nazwisko autora. Nowa linia. Wybierz datę. Nowa linia. Puste. Puste. Poza tabelą. Puste.
6: No i to już wszystko właściwie. Tak wygląda ta strona. Mamy takie elementy. Wpisz tytuł dokumentu, wpisz podtytuł, nazwisko autora i tak dalej. Mówiąc o stronach, jeszcze powiem, jak usunąć całą stronę z treścią. Otóż trzeba taką stronę z treścią zaznaczyć. Jak to zrobić? Ja sobie teraz przejdę na stronę drugą i usunę stronę drugą.
7: G. Znajdowa. 2. Energia elektryczna i sztuczna grafika. Strona 2. Usuwania.
6: Zobaczymy, czy jestem na stronie drugiej.
7: Strona 2 z 9 wyrazy 3000.
6: Jest. Jestem na stronie drugiej z 9, które są w dokumencie. Tak więc mogę stanąć w obrębie tej strony w dowolnym jej miejscu. Teraz wciskam znowu Ctrl G.
7: G. Znajdę spację.
6: I na zakładce znajdowanie w pole znajdź wpisuję słowo page od angielskiej nazwy strona, ale to słowo musi być poprzedzone znakiem backslash. Czyli wpisuję backslash page.
7: Backslash.
6: I daję Enter. Teraz daję Escape, żeby okienko znajdowania mi się zamknęło.
7: Energia elektryczna.
6: I wciskam klawisz Delete. O, wcisnąłem Delete i sprawdzę, puste, czy strona się usunęła.
7: Strona 29 wyrazy.
6: Och, ona się usunęła, tylko że Jaws jej nie odświeżył. Tak więc odświeżę ekran.
7: Odświeżone.
6: Zobaczę.
7: Strona 1 z 8 wyrazy 3052.
6: O, widzicie Państwo, że jest w tej chwili 8 stron. Czyli ja przeszedłem automatycznie na stronę pierwszą i tych stron zostało 8 w sumie, a nie 9, tak jak to było. Tak więc strona się usunęła. Teraz trochę o marginesach. Otóż w momencie, kiedy piszemy tekst, no to Word używa tak zwanych standardowych marginesów i standardowego rozmiaru papieru formatu A4. Gdybyśmy jednak chcieli zmienić te marginesy, na przykład ustawić inne marginesy, to możemy to zrobić. I robi się to na wstążce zatytułowanej
7: układ strony, zakładka.
6: Układ strony. Rozwijam tu strzałką w dół.
7: Dolna wstążka. Motyw.
6: I idę na przycisk marginesy.
7: Numer, znak, kolumny, rozmiar, orientacja, marginesy, przycisk. O. 1 z 8, alt poprzedzone przez AM.
6: Marginesy. Czyli to będzie skrót chyba lewy alt i potem AM. Tak to bardzo dziwnie jest czytane, że trudno zrozumieć, jakie tu gorące litery są przypisane do tych pozycji naprawdę. Daję Enter na tych marginesach i co ja tutaj mam?
7: Normalne górne 2,5 cm, dolne 2,5 cm, lewy 2,5 cm, prawy 2,5 cm, przycisk podmenu.
6: O, rozwinęło mi się takie podmenu, gdzie mam różne schematy marginesów, takich już gotowych. I właśnie tutaj słyszeliście Państwo, to jest taki standardowy po 2,5 cm dla każdego marginesu. Marginesy mamy oczywiście prawy, lewy, górny, dolny, prawda? I jeszcze mogę tu sobie strzałką wybrać inny.
7: Wąski górny 1,27 cm, dolny 1,27 cm, lewy 1,27 cm, prawy 1,27 cm.
6: O! I w momencie, kiedy dam Enter, no to w tej sytuacji dokument będzie formatowany według tych marginesów, które tu wybrałem sobie. Natomiast więcej ustawień, jeżeli chodzi o marginesy, też uzyskam na zakładce
7: układ strony,
6: układ strony,
7: 6, 7,
6: ale na przycisku...
7: Dolna wstążka. Marginesy, przycisk pod menu.
6: W tym menu marginesy, oprócz tych zdefiniowanych marginesów, jeszcze mamy taką pozycję o nazwie...
7: Szerokie góry, lustrzane góry. Marginesy niestandardowe.
6: Jeżeli nie pasują nam te schematy, które są tutaj zdefiniowane, to wybieramy sobie tą pozycję niestandardową, wciskamy na niej Enter.
7: Ustawienia strony, okno dialogowe, marginesy, strona.
6: I weszliśmy do okienka ustawienia strony, które to okno też ma kilka zakładek. My jesteśmy na zakładce marginesy.
7: Marginesy, zakładka.
6: I co tutaj możemy ustawić sobie? Idę tabulatorem do przodu.
7: Górne pole edycyjne, pokrętło 2,5 cm.
6: Mam odpowiednie pola dla różnych tych czterech marginesów, które wymieniłem, czyli dla górnego, dolnego, lewego, prawego. I każdy z nich mogę dostosować według własnego uznania. Czyli idę tabulatorem i tutaj strzałkami mogę zmieniać wartości.
7: 2,6 cm. 2,5 cm.
6: W tej chwili wartości tych marginesów wyrażone są w centymetrach, ale to zależy od ustawienia Worda. Może być tak, że mogą być wyrażone one w calach albo w milimetrach. Ja wolę w centymetrach. I strzałkami w górę, w dół można sobie wybierać wartości, albo można też wpisać wartość z klawiatury dla danego marginesu. Dalej mam następne pole.
7: Dolne pole edycyjne.
6: Dolny,
7: lewy pole
6: lewy.
7: Prawy pole edycyjne.
6: Prawy.
7: Margines na oprawę pole edycyjne. Pokrętło 0 cm.
6: Margines na oprawę. To jest taki obszar, który jest wymagany wtedy, kiedy tworzony przez nas dokument będzie bindowany. No i w tym momencie ten margines na oprawę, w zależności od rodzaju bindowania, czy bindowanie będzie się znajdowało po lewej stronie dokumentu, a może być na górze na przykład dokumentu, on jest sumowany do tych marginesów, które my ustawiliśmy. Jeżeli ustawimy sobie bindowanie po lewej stronie dokumentu, to ten margines na oprawę będzie nam zwiększał przestrzeń na stronach nieparzystych marginesu lewego, a na parzystych marginesu prawego. Czyli on będzie do tych marginesów dodawany po prostu. Tutaj jest wartość 0, czyli że nie ma tego miejsca na oprawę. W dalszym polu, jak przejdę tabulatorem do przodu,
7: pozycja marginesu na oprawę, pole kombi, lewy, alt plus C.
6: Mogę sobie właśnie wybrać położenie tego marginesu. I tu mam lewą stronę.
7: Górny.
6: Albo u góry mogę go umieścić.
7: Lewy. Pionowa, przycisk opcji zaznaczone. Alt plus i. Jabł. Orientacja. P, C.
6: Następnymi polami, właściwie dwoma przyciskami, które są, to jest orientacja papieru. Domyślnie drukarka drukuje dokument na papierze pionowo, ale czasami, na przykład wtedy, kiedy mamy szeroką tabelę i w pionie ona nam się nie mieści na kartce, możemy tą orientację zmienić na poziomą. I tutaj są przełączniki, dwa właśnie, strzałką w dół sobie wybieram.
7: Pozioma, przycisk opcji zaznaczone. Pozioma.
6: Jeżeli sobie wybiorę poziomą, no to w tym momencie, pomimo że włożę kartkę do drukarki pionowo, to tekst na tej kartce będzie wydrukowany w poziomie. I przy szerokiej tabeli będzie to na przykład lepiej wyglądało, prawda? Idziemy dalej tabulatorem.
7: Wiele stron, pole kombi, standardowo, alt plus L.
6: Wiele stron. W tym polu możemy sobie ustawić między innymi, jak ma być dokument drukowany właśnie na kartce. Standardowo to jest 1:1, czyli jedna kartka w edytorze tekstów, jedna strona odpowiada jednej kartce papierowej na wydruku. Ale możemy na przykład tu strzałką przewinąć sobie i wybrać, żeby na jednej kartce formatu papieru, który wybraliśmy, były drukowane dwie strony z edytora tekstów.
7: Marginesy. Dwa strony na arkusz.
6: Właśnie.
7: Karta składana jak książka.
6: Właśnie. Dwa strony na arkusz to jest dwie strony na arkusz. Karta składana jak książka, no to w tym momencie będzie to drukowane w ten sposób, że po lewej stronie karty będzie widoczna strona parzysta, po prawej nieparzysta, prawda? Czyli tak jak po prostu normalnie w książce mamy. Dobrze. Dalej idę tabulatorem.
7: Zastosuj to pole kombi. Cały dokument. Alt plus.
6: I teraz jest pozycja zastosuj. Te moje parametry, jeżeli chodzi o marginesy i te inne ustawienia, mogę zastosować w odniesieniu do całego dokumentu albo
7: od bieżącego miejsca.
6: Od bieżącego miejsca na przykład właśnie. Czyli w tym momencie reszta dokumentu jest drukowana według innych ustawień, a od tego miejsca są inne ustawienia. Na przykład gdybym chciał jedną stronę tylko i wyłącznie obrócić, ale zachować marginesy, no to tutaj na układzie strony wybieram sobie, że to ma być strona poziomo. Potem wybieram w polu zastosuj od bieżącego miejsca, daję Enter wpiszę ten tekst, który mnie interesuje i następnie znowu otwieram to okienko, wybieram układ strony pionowy i robię opcję zastosuj od bieżącego miejsca i zatwierdzam Enterem. I w tym momencie to, co jest pomiędzy tymi dwoma sekcjami, bo dokument z chwilą, kiedy mu przypisujemy inne formatowanie, dzielony jest na tak zwane sekcje. Sekcje pozwalają zastosować różne formatowanie dokumentu. Tak więc to, co jest pomiędzy tymi dwoma sekcjami, drukowane jest właśnie w poziomie. Czyli pierwsze dwie strony mogą być drukowane normalnie, trzecia jako strona pozioma, a czwarta i piąta też może być drukowana normalnie. No oczywiście tego nie da się pokazać przy pomocy syntezy mowy, to Państwo musicie sobie sami poeksperymentować w domu i sprawdzić na własnych drukarkach, czy mówię prawdę. Tak więc nawet nie będę tego próbował teraz zademonstrować i stosować. Omówię dalej to okienko.
7: Domyślne. Przycisk.
6: Domyślne. To jest taki przycisk, który ustawia nam wszystkie parametry na domyślne.
7: Ok, przycisk.
6: Ok, to ok, wiadomo o co chodzi. Jeszcze jeżeli chodzi o formatowanie strony, możemy sobie zmienić rodzaj papieru, na którym drukowany jest nasz dokument. I to też jest w tej zakładce.
7: Układ strony, zakładka.
6: Układ strony.
7: 6,
6: rozwijam strzałkę w dół.
7: Dolna wstążka. Motywy, pole grupy. Kolory, przycisk. Ustawienia strony, pole grupy. Margines. Orientacja, przycisk. 2 z 8. Alt poprzedzone przez A, O.
6: Orientacja, ten przycisk, to jest to samo, co właśnie widzieliśmy w tamtym okienku, czyli dotyczy właśnie układu papieru.
7: Rozmiar, przycisk.
6: Rozmiar.
7: 3 z 8. Alt poprzedzone przez A,
6: na tym rozmiarach.
7: Letter 21,50.
6: I tu mam standardowe rozmiary papierów, takie już zdefiniowane. Mogę sobie wybierać strzałkami te różne rozmiary.
7: Tabloid, legal, A3, 20, A4, 21 cm, x 29,7 cm.
6: Właśnie, ale jeżeli mi się nie podoba, albo nie znalazłem na tej liście rozmiaru, który mnie interesuje, na przykład chcę drukować adres na kopercie i nie ma tu na tej liście takiego rozmiaru papieru, który pasuje do wielkości mojej koperty, no to mogę sobie strzałkami iść do góry.
7: A3, legal, tabloid, na letter.
6: Wybieram taką pozycję więcej rozmiaru.
7: Więcej rozmiaru papieru. Albo poprzedzone przez A. SRA.
6: Daję tu Enter.
7: Ustawienia strony, okno dialogowe. Papier strona. Rozmiar papieru pole.
6: I znowu wróciłem do okienka ustawienia strony, tylko tym razem na zakładkę papier. I tutaj strzałkami sobie mogę wybrać pozycję.
7: A5, B4, D5. Rozmiar niestandardowy.
6: Rozmiar niestandardowy. I po wybraniu tej pozycji uaktywniane są takie pola, w których mogę wpisać szerokość i wysokość papieru, na którym chcę dokonać wydruku. Tak więc po wybraniu tej pozycji z listy rozmiar papieru, rozmiar niestandardowy, wciskam tabulator.
7: Szerokość, pole edycyjne, pokrętło 10 cm.
6: No i tutaj właśnie mam szerokość, którą mogę sobie zmienić. Oczywiście te wartości też są wyrażane w centymetrach u mnie, ale to zależy od opcji, bo równie dobrze mogą być wyrażone w milimetrach albo w calach. Idę do przodu.
7: Wysokość, pole edycyjne, pokrętło 14,8 cm.
6: Czyli albo... Państwo widzicie, mam dwa pola, szerokość i wysokość tego papieru, czyli trzeba po prostu zmierzyć ten nasz papier i wpisać odpowiednie wartości w te pola.
7: Domyślny zasobnik, zasobnik domyślny. Domyślny zasobnik. Zastosuj to pole kombi. Cały dokument.
6: I znowu mam przycisk zastosuj, gdzie mogę wybrać, że ten rozmiar ma być stosowany do całego dokumentu albo do konkretnego jego obszaru, prawda? Tu jeszcze po drodze mijałem takie pola zasobnik, gdzie mogę sobie na przykład wskazać, jeżeli mam w drukarce dwa zasobniki, z którego zasobnika ten papier będzie pobierany. Tak więc, jeżeli załóżmy drukuję dokument w ten sposób, że część jest drukowana na papierze standardowym formatu A4, no to mogę mu powiedzieć, że ten format A4 pobiera z zasobnika pierwszego, a ten drugi pobierz zasobnika drugiego. I wtedy po prostu wystarczy tylko zapełnić te dwa zasobniki drukarki odpowiednią ilością papieru, odpowiednim formacie i w tym momencie komputer nam sam zadecyduje. Tak więc to pole zastosuj, o którym mówiłem, ono wygląda tak samo jak w przypadku marginesów, tak więc już go omawiał nie będę. Po ustawieniu tych wszystkich wartości wystarczy pójść na przycisk
7: opcje wydruku, przycisk
6: na ok.
7: Domyślne.
6: OK i zatwierdzić i już w tym momencie ten rozmiar papieru, ta nasza definicja zostaje zapamiętana. Tu jeszcze mam po drodze też przycisk ustawienia domyślne, czyli znaczy, że mogę zresetować wszystkie moje ustawienia i komputer zastosuje takie ustawienia, jakie były domyślnie przypisane.
8: Reklama.
4: Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i

0: Strona 1 z 9, wyrazy 3.
1: Strona 1 z 9. On nam wyświetla tą numerację stron na ekranie wprawdzie. Ona jest wyświetlana na dole w tak zwanym pasku stanu. To jest dolna linia na ekranie. Tam jest podawane więcej informacji. Ale to nie jest numeracja rzeczywista. Gdybyśmy taki dokument napisali i nie wstawili numerów stron, to po wydrukowaniu on nie będzie miał na papierze tych numerów stron. Po prostu kartki nie będą ponumerowane. Tak więc ta numeracja, która tu jest pokazywana, jest tylko pokazywana dla naszej informacji. A prawdziwa numeracja na stronach może być umieszczana w takich sekcjach jak nagłówek, albo stopka lub margines. Nagłówek to jest część kartki na górze, a stopka część kartki na dole. Marginesy no to oczywiście prawy, lewy. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na dokument ustawiony na widok podgląd wydruku, no to w tym momencie widzimy numery stron w tych obszarach, w które je wstawiliśmy. Tutaj, żeby sprawdzić, gdzie te numery stron są położone, przy pomocy programu odczytu ekranu, no to najlepiej je mieć ustawione w obszarze stopka lub nagłówek. Ale w te obszary można wejść przy pomocy kursora i można te numery stron odczytać sobie, czy one tam są, czy ich tam nie ma. Ja w tej chwili wejdę sobie w obszar stopki i nagłówka i zobaczymy, że w tym dokumencie, który tutaj mam, tych numerów nie ma. To ja teraz wchodzę. Żeby wejść w obszar nagłówka, trzeba rozwinąć wstążkę wstawianie.
0: Wstawianie zakup. Dolna wstążka. Strony pole grup. Tabele pole.
1: Teraz idziemy sobie na
0: kształty smartar. Wykres. Łącza pole. Nagłówek i stopka.
1: Nagłówek i stopka.
0: Nagłówek przycisk pod menu. Alt poprzedzone przez V, G.
1: To jest Alt V i literka G. Dajemy Enter na tym.
0: Umożliwia edytowanie na.
1: I tu mamy
0: puste trzy kolumny, pusty nagłówek. Skąd? Puste, pusty nagłówek. Trzy z trzy.
1: Wybieram na przykład sobie pusty nagłówek.
0: Wydruku, pole edycyjne.
1: I tu mam
0: nagłówek.
1: Jestem w obszarze nagłówka.
0: Puste. Puste.
1: I tu nic nie ma w obszarze nagłówka.
0: Wstawianie zakładka.
1: Jeszcze 27. Raz wejdę na wstawianie. Puste. I teraz wybiorę stopkę.
0: 3, 59 tysięcy. Wstawia dolna wstążka. Strony pole grupy. Tabele. Ilustr. Obiekt. Kształt. Smarta. Wykres. Łącza pole. Nagłówek i stopka pole grupy. Stopka przycisk. Umożliwia edytować.
1: I daję Enter.
0: Puste trzy kolumny.
1: Znowu wchodzę.
0: Alfabet, numer strony i tekst poniżej liniowej. Ekspozycja, kapelki, konserwatywny. Puste.
1: W edycję
0: puste,
1: stopki.
0: Pusta stopka.
1: Pusta stopka.
0: Wydruku, pole edyt, puste.
1: I stopka pisz jest tekst. Pusta. Czyli przekonaliśmy się, że nie ma w tym dokumencie numeracji stron. Teraz jak wstawić numery stron? Otóż, żeby wstawić numery stron w obszar, o którym wcześniej mówiłem, trzeba wejść znowu na menu wstaw.
0: Narzędzia główne wstawianie zakładka.
1: Wstawianie, tak. Rozwijamy tą wstążkę wstawianie.
0: Dolna wstążka. Strony pole grupy.
1: Idziemy na
0: tabele pole ilustrat.
1: Numery stron.
0: Kształty. Smart. Wykres. Łącza pole. Nagłówek i stop. Stopka. Numer strony przycisk.
1: Numer strony. Tutaj dajemy Enter.
0: Menu. Góra strony pod menu. G.
1: I pojawia mi się takie podmenu, z którego mogę sobie właśnie wybrać, gdzie ten numer ma być położony. I mam do dyspozycji tak, góra strony.
0: Dół strony pod menu.
1: Dół strony, czyli stopki.
0: Marginesy strony pod menu.
1: Oraz marginesy. W każdym z tych podmenu, jak go teraz rozwinę strzałką w prawo, pokazują mi się różne dostępne takie schematy z galerii tej numeracji stron.
0: Dół strony pod menu.
1: Wybieram na przykład dół strony, rozwijam strzałką w prawo.
0: Zwykły numer 1, numer bez formatowania i wyróżniania.
1: O, i Państwo widzicie, słyszycie właściwie, jakie tu są różne schematy numeracji. Schodzę jeszcze teraz strzałką w dół.
0: Zwykły numer 2, numer bez formatowania i wyróżniania. Zwykły numer 3, numer bez formatowania i wyróżniania. Numer strony 1, numer z etykietą strona.
1: O, i w zależności od tego, co potrzebuję, wybieram sobie strzałką odpowiedni format i wciskam na tym Enter. Oczywiście, jeżeli w tym zestawie, w tej galerii nie ma takiej numeracji, która mnie interesuje, no to mogę sobie stworzyć własną numerację. No ale to już są takie szczegóły, o których mówił nie będę. Tak więc wybieram sobie
0: zwykły
1: na przykład tą pozycję.
0: Numer strony 1, numer z etykietą strona.
1: Właśnie, czyli to będzie numer z etykietą strona i ten numer zostanie umieszczony w stopce tego dokumentu. Daję Enter.
0: Zamykam menu. Wydruku. Pole.
1: I już ten numer został wstawiony.

0: Teraz przejdę z powrotem na te obszary stopek i zobaczę, czy mam w dokumencie numerację stron.
1: Wstawianie za dolna stop.
0: Dobrze.
1: Kształt. Smart. Wykres. Łącza pole. Nagłówek i stopka pole grupy. Stopka przycisk.
0: Daj Enter na przycisku.
1: Stopki dokumentu.
0: Stopka i wybieram teraz sobie z tego menu pozycję.
1: Puste 3. Puste. Pusta stopka. Zapisz zeznak. Usuń stopkę. Edytuj stopkę.
0: Edytuj stopkę. Daję Enter na
1: stopkę. Stopka. Stronę.
0: I co tu mam? Chodzę szczałkami po tych stopkach.
1: Puste. Strona. Pagę pole. 2.
0: O, prawda? Tutaj widzicie Państwo, znaczy słyszycie Państwo, że powiedziało mi coś takiego jak pagę pole 2. Dlaczego pagę pole? Dlatego, że po prostu numer strony jest wstawiany jako pole, a nie jako cyfra, tylko jako pole właśnie. A 2, no to znaczy, że to jest druga strona.
1: Puste. Puste. Strona. Pagę pole 3.
0: No i mam. Pagę pole 3. Oczywiście przed tym napisem 3 jeszcze jest napis
1: pole, kropka, str.
0: Napis str, prawda? Dlatego, że wybrałem sobie, że ma ta cyfra być poprzedzona etykietką strona. Łatwiej to można sprawdzić, wprowadzając wskaźnik myszki do obszaru tej stopki. Ja to teraz zrobię.
1: WSSKR, kropka, 3.
0: Tak, czyli etykietką jest napis str i potem jest cyfra odpowiadająca za kolejny numer strony.
1: PC.
0: Teraz jak usunąć taką numerację stron? Gdybym chciał usunąć taką numerację stron, znowu wchodzę do pozycji wstaw.
1: Narzędzia głów, dolna wstążka. Wydruku, pole edycyjne. Wstawiam, dolna wstążka.
0: Jestem na tej wstążce wstaw. Rozwijam ją strzałką w dół, idę tabulatorem na strony.
1: Kształt. Włącza nagłówek, stopka, przycisk, numer strony, przycisk.
0: Numer strony, daję Enter.
1: Menu, dół strony, pod marginesy, bieżące położenie, formatuj numery, usuń numery stron.
0: Usuń numery stron. Jak tam na tym Enter, numery stron zostaną usunięte z dokumentu.
1: Strona 1, sekcja 1.
0: I teraz gdybyśmy z powrotem weszli w te obszary stopek, to już tej numeracji by nie było. To teraz ja ponownie je wstawię. I teraz pokażę Państwu, jak taki numer stron można też przeformatować. Bo numery stron, jeżeli weźmiemy sobie standardowy schemat, to się wstawiają cyframi arabskimi, ale możemy jeszcze wstawić cyfry rzymskie, możemy wstawić numerację typu AB, czyli literową. Gdzie to wszystko można zrobić? Otóż znowu wchodzimy do tej wstążki.
1: Wstawianie, wstawianie. Dolna wstążka.
0: Rozwijamy wstążkę.
1: Kształt, wykres, łącza. Nagłówek i stopka przy, numer strony przy.
0: Numer strony, daję tu Enter i idę
1: tu
0: sobie na pozycję.
1: Bieżące poły, formatuj numery stron.
0: Formatuj numery stron, tutaj daję Enter.
1: Zamykam menu, format numeru strony, okno dialogowe, format numeracji, pole kombi.
0: I tu w tym okienku format numeru strony mam różne pola. Jestem na polu format numeracji, gdzie strzałkami w górę, w dół mogę sobie wybrać typ numeru strony, który chcę wstawić. Do dyspozycji mam takie wartości jak
1: 1, 2, 3, A, B, C, A, I.
0: Prawda? Dodatkowo w tym oknie 1, jeszcze, jak pójdę tabulatorem do przodu, mam...
1: Dołącz numer rozdziału, pole wyboru niezaznaczone.
0: Takie pole, które umożliwia mi dołączenie numeru rozdziału.
1: Konteluj z poprzedniej sekcji przycisk opcji zaznaczone. Alt plus K.
0: Dwa przyciski opcji. Pierwszy to jest kontynuuj z poprzedniej sekcji, ale jak dam strzałkę w dół, to mam...
1: Konteluj z poprzedniej sekcji. 0. Rozpocznij od przycisk opcji.
0: Rozpocznij od, wybrany taki przycisk opcji. I o co tutaj chodzi? Kontynuuj z poprzedniej sekcji. To znaczy, że gdybym przerwał numerację, którą używałem i wstawił inną numerację, a następnie wrócił do tej poprzedniej, no to w tym momencie mogę kontynuować tą numerację od ostatniego numeru, który został zakończony przed przerwaniem tej numeracji. Czyli załóżmy, że mam taki dokument. Numerowałem pierwsze 3 strony cyframi arabskimi, następne 3 cyframi rzymskimi. Jeżeli teraz ponownie chcę powrócić do numeracji arabskiej, to mogę wybrać opcję kontynuuj z poprzedniej sesji i ta strona, w tym przypadku 7, nie otrzyma numeru 4 rzymskiego, tylko numer 4 arabski. Oprócz przycisku kontynuuj z poprzedniej sekcji jeszcze mam taki przycisk
1: Rozpocznij od przycisk opcji.
0: Rozpocznij od. Po wybraniu tego przycisku wchodzimy w takie pole edycyjne.
1: Rozpocznij od pole edycyjne, pokrętło.
0: I tu możemy sobie wstawić numer, od którego ma się rozpoczynać numeracja. Bardzo często tego się używa wtedy, kiedy dzielimy sobie plik na części i chcemy, żeby numeracja w tych poszczególnych plikach była zachowana. No i teraz ja na przykład tutaj w tym polu
1: spacja
0: wpiszę sobie 10.
1: 1, 0.
0: I zatwierdzę to.
1: Ok, przycisk. Energia elektryczna.
0: Jestem na pierwszej stronie tego dokumentu i sprawdzę teraz, czy ta pierwsza strona uzyskała numer 10.
1: Wstawianie zakładka. Dolna wstążka.
0: Do stopki przechodzę.
1: Smart Art. Wykres. Łącza pole. Nagło. Stopka. Przycisk. 2. Umożliwia edytor.
0: Edycję stopki biorę.
1: Zapisz zaznaczenie. Usuń stop. Edytuj stopkę. Stopka. Przycisk.
0: Sprowadzam wskaźnik myszki do poziomu stopki.
1: JWS do poprzednia pusta. Strona 10.
0: No i mam napisane strona 10. Oczywiście po wciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego, który odczyta nam liczbę stron w dokumencie, która widnieje na pasku stanu na dole, nie będzie pokazywane, że to jest strona 10. Proszę posłuchać.
1: Strona 1 z 9 wyrazy 3.
0: Mam stronę 1, prawda? To dopiero widać wtedy, kiedy się wyświetli te obszary, w których numery te są położone. Jeżeli byśmy chcieli nasz dokument podzielić na różne schematy numerowania, na przykład, żeby na początku mieć numerację rzymską, a potem arabską, no to gdy dokument już istnieje, musimy podzielić go najpierw na sekcje. Natomiast jeżeli dokument nie istnieje, no to sekcje możemy wstawiać w trakcie tworzenia tego dokumentu. Tak więc teraz ja dokument tutaj, który mam otwarty, podzielę na sekcje, to znaczy pierwsze 3 strony zrobię numeracją rzymską, natomiast pozostałe arabską, czyli przechodzę na początek 3 strony. W tej chwili dokument nie ma w ogóle wstawionych stron.
1: G. Znajdowanie i 3. Energia elektryczna i przelatują z zachodu na strona 3. Magnetyczne.
0: Mamy. Strona 3. Tutaj wstawię odpowiedni znak podziału sekcji. W tym celu wchodzę na zakładkę układ strony. Rozwijam tą zakładkę.
1: Dolna wstążka.
0: Idę do takiego przycisku znaki podziału.
1: Czcionki. Efekt. Ustawię. Orientację. Rozmiar. Kolumny. Znaki podziału, przycisk, 5 za...
0: Tutaj daję Enter.
1: Strona, przycisk, podmar.
0: I mam różnego typu znaki podziału. I tu najlepiej posłużyć się wskaźnikiem myszki, ponieważ to okienko jest dzielone na takie 2 obszary. Jeden z obszarów dotyczy właśnie znaku podziału, który rozdziela 2 różne numeracje stron. Tak zwane znaki podziału sekcji.
1: JWS oznacza punkt. Druga za... Page up. Strona oznacza punkt, w którym jedna strona kończy się, a druga zaczyna. Kolumna. Wskaz. Kolumna. Zawija. Rozdziel. Podziały sekcji.
0: Teraz jestem na takim obszarze podziału sekcji. Przechodzę właśnie myszką w dół.
1: Następna strona. Następna strona zaznaczona.
0: Następna strona.
1: Lewy klik. Sekcja 2. Wydruku. Pole edycji. PC.
0: Klikam ją lewym przyciskiem myszki i już mi się wstawiła sekcja.
1: Wzdłuż więzi i błąd ortograficzny agmatyczny. Strona 2, sekcja 1, poza błąd ortograficzny.
0: I teraz, jeżeli przeszedłem sobie na stronę drugą, komputer mi powiedział, że to jest sekcja pierwsza dokumentu, a wchodzę na stronę trzecią.
1: Strona 3, sekcja 2, błąd ortograficzny.
0: Komputer powiedział mi, że to jest sekcja druga dokumentu. Teraz w pierwszej sekcji wstawię numerację rzymską, czyli idę na początek dokumentu.
1: Początek, strona.
0: I tutaj zakładka.
1: Układ.
0: Wstawianie, numery stron.
1: Obiekt, wykręt, łącza pol, nagłówek i numer strony, przycisk, menu, dół strony.
0: Wstawię go do stopki, ten numer.
1: Zwykły numer 3, numer strony 1, numer z etykietą stron, zamykam menu, stopka, strona 0, sekcja 0.
0: Już się wstawiło, teraz wstawiam tu jeszcze.
1: Wstawianie zakład, dolna, tabel, obiekt, kształt, smak, wykres, łącza, nagłówek, stopka, przycisk. Numer strony, przycisk, menu, dół stron, margines, bieżące, formatuj numery stron, zamykam.
0: Wybieram cyfry rzymskie.
1: 1, D, A, A, I. Energia elektryczna.
0: Dobrze, teraz sprawdzę, czy w stopce te cyfry rzymskie występują.
1: Wstawianie zakładka, 2, zaś, dolna, kształt, smart, wykres, łącza pole, nagłówek i stopka, pole grupy, nagłówek, stopka, przycisk, umożliwia. Zapisz ze usuń stop. Edytuj stopkę. Stopka, przyć. Numlok tak. Wydrukuj. Numlok nie. Jabł, puste. Strona i.
0: Sprowadziłem wskaźnik myszki do obszaru stopki i mam stronę i, prawda?
1: P, C.
0: Dobrze, teraz przejdę sobie na trzecią stronę dokumentu, czyli tam, gdzie był podział sekcji.
1: G, znajdowanie i zamień. 3. Wprowadź. Energia elektryczna i przelatują z magnetyczne skierowane na północ. To elektrony są zmuszane do przepływu. Strona 3, sekcja 2.
0: Dobrze, mogę teraz sobie sprawdzić, czy w tej sekcji jest numeracja wstawiona.
1: Narzędzia główne, zakładka. Wstawię dolna kształt. Smart. Wyłącza pol. Nagłówek i stopka. Stopka przyjdź. Umożliwia.
0: Wprowadzam wskaźnik myszki do pozycji stopki.
1: Jabł S do P, C. Puste. Puste. Puste trzy kolumny. Puste.
0: Stopka jest P, pusta. C.
1: Stopka.
0: A więc wstawię teraz do tej stopki numer arabski.
1: Energia elektryczna i sztuk. Wstawianie zakład. Dolna kształt. Smart. Wykres. Nagłówek i stopka. Stopka. Numer strony przy. Menu. Dół strony pod menu. D. Zwykły numer 3. Numer strony 1. Numer z etykietą strona. Zamykam menu. Wydruku. Pole.
0: I zmienię go na numerację arabską.
1: Wstawię. Dolna. Smart. Łącza pol. Nagłówek i stop. Stopka. Numer strony przy. Menu. Dół strony. Margin. Bieżące. Formatuj numery stron. F. Zamykam menu. Format num. 1, 2, 3. Dołącz numer roz. Kontynuuj z poprzedniej sekcji przycisk opcji zaznaczone. Alt plus K. Rozpocznij od pola edycyjne pokrętło. Ok przycisk. Energia elektryczna i sztuk.
0: Dobrze. I wejdę teraz w stopkę. Zobaczę, czy mam numer arabski.
1: Wstawianie. Dolna wstążka. Strony pole grupy. Smart. Wykręt. Łącza pol. Nagłówek i stopka przycisk. Umożliw. Zapisz, usuń, edytuj stop, stopka, przycisk, jabł, strona 4.
0: No i mam napis strona 4. Jeszcze jedna informacja o stronach, to jest taka opcja, której nie było w poprzednich wersjach Office'a, czyli że ja sobie mogę wstawić tą cyfrę z numerem strony w dowolnym miejscu dokumentu, na przykład w treści dokumentu. Ja teraz się ustawię.
1: Spacja, grawitacji, znacznie większe możliwości dają materiału, na przykład z aluminium lub miedzi.
0: Tutaj na początku wiersza dam Enter.
1: Grawitacji. Materiału. Puste.
0: I tutaj w tym pustym wierszu wstawię pole z numeracją strony. Czyli znowu wchodzę sobie na
1: narzędzia główne. Wstawianie. Dolna. Kształt. Wykręt. Nagłówek. Stopka. Numer strony. Przycisk.
0: Wszystko. Numer strony. I tu wybieram pozycję.
1: Dół strony. Margines. Bieżące położenie pod main.
0: Bieżące położenie.
1: Zwykły numer. Numer. Pasek wyróżniający 1. Numer strony 1. Numer z etykietą strona.
0: I wstaję Enter na pozycji numer z etykietą strona na przykład.
1: Zamykam menu. Wydruku.
0: I to się pojawia.
1: Materiału na strona. Pagę pole. I.
0: No. Mam numer strony, prawda? Akurat wstawiłem ten numer w sekcji cyfr rzymskich i dlatego ten numer wyświetlony jest cyfrą rzymską.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dwudziesty dzień stycznia 2025 roku, poniedziałek w kalendarzu. My zaczynamy pierwsze w tym tygodniu na antenie Tyfloradia spotkanie na żywo. A dziś coś dla miłośników Braille'a, coś dla tych, którzy chcieliby mieć maksymalnie dużo do czynienia z pismem punktowym i to w wersji elektronicznej, bo dziś tematem audycji na żywo będzie monitor Braille'owski Orbit Slate 340, a opowiadać o nim będzie po raz pierwszy na antenie Tyfloradia Krystian Kisiel. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. No samodzielnie po raz pierwszy kiedyś w audycji showdownowej byłem, ale to były, nie wiem, 7 lat temu pewnie.
4: Dawne czasy.
5: Tak, tak. Także faktycznie po raz pierwszy będę samodzielnie o czymś opowiadać. No i chciałbym powiedzieć o swojej przygodzie z wertepami wszelakimi z Orbit Slate 340. To jest monitor brajlowski, który nazwa pośrednio wskazuje, co ma. Trzy linijki po 40 znaków, dlatego się nazywa 340. Można go dostać, można go kupić z USA na dwa sposoby. Po pierwsze, na przykład może Altix pomóc w sprowadzeniu tego urządzenia. No i to jest na pewno najprostsza droga, niekoniecznie najtańsza, ponieważ wiadomo, Altix jakąś prowizję sobie dorzuca. Cena produktu w dolarach w USA to 4000 dolarów.
4: Tam chyba bez jednego.
5: Tak, 3999 dokładnie. Jeśli ktoś by chciał kupić wersję, tutaj tak jak mówiłem, są trzy linijki po 40 znaków, ale jest też wersja Orbit Slate 520 i to jest 5 linijek po 20 znaków i ona kosztuje chyba 3400 dolarów, jak się nie mylę, więc taniej. No i to może być o tyle znaczące, że jeśli ktoś zdecyduje się na Orbit Slate 340 za 4000 złotych, dolarów, to ze sprowadzeniem do Polski, przynajmniej gdy jest pośrednikiem Altix, z cłem i tak dalej, koszt na polskie złote wyniesie mniej więcej nas 22 tysiące. Z tego co pamiętam, dofinansowanie na Braille'a z aktywnego samorządu to jest jakieś 18 tysięcy złotych, mniej więcej, może trochę mniej.
4: Więc trzeba trochę dopłacić.
5: Tak. Więc no, jeśli ktoś by sam chciał sprowadzać, to myślę, żeby go wyszło pewnie to wszystko o 2000 taniej, z 20 tysięcy złotych, może bym musiał zapłacić. Może troszkę mnie ciężko mi powiedzieć.
4: No tak, tylko pytanie na przykład, jakby w tym momencie się PCPR obsługujący program aktywny samorząd jakby był nastawiony na przykład do niepolskiej faktury chociażby. Tu akurat mamy...
5: Właśnie z tego, co się dowiadywałem, co prawda już z 2 lata temu, no i nie wiem, czy to się nie różni trochę w zależności od PCPR-u, ponieważ oni mają trochę czasami różne przepisy w niektórych kwestiach, no to po pierwsze trzeba byłoby załatwić od producenta umowę, na której, znaczy dokument, na którym by było napisane, że to jest sprzęt brajlowski i właśnie chyba to na fakturze jakoś musi być napisane, albo jakieś oddzielne zaświadczenie, tego już nie jestem pewien, ale to co na pewno trzeba zrobić, to zyskać tłumaczenie poświadczone. Więc byśmy musieli po prostu wziąć ten dokument, który otrzymamy od tej firmy i musimy go przetłumaczyć, więc to by pewnie kosztowało nas, nie wiem, z 200 zł, 300. No i czas oczywiście, więc na pewno szybciej się wszystko załatwia za Tixem.
4: Natomiast ja jeszcze chciałbym cię zapytać, co cię w ogóle skłoniło posięgnięcie po tak egzotyczną technologię w naszym kraju, no bo w zasadzie chyba nikt w sumie tego urządzenia w Polsce nie ma, a przynajmniej ja nie słyszałem o nikim oprócz ciebie, kto by się skusił na tego typu sprzęt. Duża ilość modułów brajlowskich cię zachęciła, to, że to ma wiele linii, że można teoretycznie przynajmniej ten tekst czytać szybciej, jak to było?
5: Tak, właśnie skupiałem się na liczbie znaków, które może wyświetlić dany monitor. No i wcześniej używałem Focusa 32-znakowego, jak się nie mylę, tak, raczej miał 32 znaki. No i właśnie trochę zniechęcało mnie to do czytania, że jednak było to dosyć wolne. Co 32 znaki, jeśli mamy wciskać przycisk do przewijania do następnej linii, no to załóżmy, że to jest 6 słów, może 7 słów niech będzie, a jakby ktoś miał czytać i tak dosyć wolno, czyli 100 słów na minutę, no to wychodzi, że musimy z 15 razy, powiedzmy, może 12 razy na minutę wciskać ten przycisk. No oczywiście, jeśli tak dużo razy musimy ten przycisk wciskać, to nie jest to aż tak komfortowe. No i też spowalnia nas to trochę. I to są oczywiście jakieś ułamki sekundy. Ale jeśli nawet by to było, nie wiem, by było 100 milisekund, no to mamy to kliknąć w ciągu minuty tam 10-15 razy, jakby ktoś chciał szybciej czytać, to jeszcze szybciej, no to wtedy wpływa to na szybkość czytania. Oczywiście można ustawić, żeby linijka się przewijała na przykład co 3 sekundy, ale przynajmniej w moim przypadku się to nie do końca sprawdzało, ponieważ jeśli tekst na linijce wyświetla się w 30 komórkach albo 32 powiedzmy i po prostu ta linijka się kończy, to dalej czekamy te 3 sekundy, mimo że już skończyliśmy czytać tą linijkę, bo po prostu mniej na niej tekstu było. I dalej musieliśmy czekać, aż automatycznie nam przewinie. Jeśli my natomiast wcisnęliśmy przycisk, żeby szybciej przewinąć do kolejnej linijki, no to jakby przynajmniej w NVDA ta wtyczka Braille Extender nie zerowała swojego timera, czyli za pół sekundy na przykład mogło od razu do kolejnej linijki przeskoczyć.
4: A to z kolei by było za szybko.
5: Tak. Także jeśli Braille Extender by umożliwiał jakiś przelicznik, że jeśli tam jest na przykład 35 znaków, to 10% szybciej do następnej linii przechodzi, no to myślę, że to było ciekawe rozwiązanie. No ale wracając do egzotycznych wyborów, myślałem jeszcze o Canute 360. Nie wiem, czy to tak się czyta, ale tak się pisze, jak się nie mylę. Może Canute? Chyba Canute. Ten produkt ma 360 komórek, także jeszcze więcej niż 120 i to dużo więcej, aż trzykrotnie, więc teoretycznie jest lepszym wyborem pod kątem nieprzewijania tak częstego. Ale niestety Canute, on ważył jakoś dużo, nie wiem, 3 kilo na pewno, jak nie z 6, a na pewno nie dało się nim czytać bezpośrednio z komputera, dało się wrzucać na niego jakieś książki, jakieś pliki i czytać. Po prostu to był taki Kindle dla niewidomych. Tak chyba to najprościej można porównać.
4: No tak, to był taki bardziej czytnik i tylko czytnik, a nie monitor brajlowski. Zdaje się, że tam miały być jakieś próby uczynienia tego urządzenia też monitorem brajlowskim, ale to albo miała być jakaś jego kolejna wersja, albo to wszystko dopiero było w bardzo wczesnej fazie rozwoju i chyba jeszcze na razie to bardziej jako eksperymenty różnego rodzaju, a nie coś, co miałoby działać. No dobrze, to ja myślę, że na dobry początek, gdybyś mógł opowiedzieć, jak w ogóle całe urządzenie wygląda, z czym my tu mamy do czynienia, jakie przyciski, jakie porty, co do nas przychodzi.
5: Przychodzi urządzenie, które jest moim zdaniem zbyt duże, ponieważ wymiary jego to 29 cm na 16, a wysokość to 3,3 cm.
4: Gdybyś mógł powiedzieć, do czego można by to jakoś tak przyrównać, jeżeli ktoś nie ma miarki w głowie, bo też...
5: Do laptopa 15-calowego, tylko że jest to grubsze nawet jak się zamknie klapę, przynajmniej, no ja mam cienkiego laptopa, to też zależy kto ma jakie, ale albo do jakiejś takiej, no czekajcie, nawet mam tutaj gdzieś książkę miałem, no to myślę, że to jest takie grubsze niż taka przeciętna książka dla widzących, albo w podobnym rozmiarze. No i wbrew pozorom to jest problem, moim zdaniem i to spory, ponieważ wyobraźcie sobie, no dobrze, powiem zaraz, czemu to jest problem, może zaraz to wyniknie z mojego opisu. Samo urządzenie ma, jak jest ułożone przed nami, po prawej ma wejście na kartę SD oraz ma też, to znaczy przepraszam, na kartę jest wejście po prawej stronie, ale przede mną, a na prawej ścianie bliżej nas po prawej jest wejście na jeden stary jeszcze port USB, a drugi już nowy typu C. Po prawej stronie mamy trzy przełączniki do przewijania tekstu. Każdy z tych przełączników jest umieszczony Powiedzmy, że na wysokości tej linijki 40-znakowej. Są trzy linijki 40-znakowej, więc każdy przycisk jest blisko niej. No i w tym czytniku ma to sens. Po lewej stronie analogicznie też są trzy przyciski do przewijania. Po lewej stronie znajdziemy jeszcze przycisk do włączenia całego orbita. I on się znajduje bliżej nas. Jeszcze nad nad pierwszą linijką znajdują się przyciski, które pozwalają nam przywoływać kursor do odpowiedniej litery. Tylko szczerze mówiąc nie wiem, jak się da zrobić, żeby jakoś ten kurs dać na przykład do drugiej linijki, żeby na przykład pod szóstym znakiem w drugiej linijce był. Na pewno da się zrobić pod pierwszym, ale nie jestem pewien, jak się dokładnie to wszystko zmienia. A czemu dużo rzeczy nie jestem pewien, to też to wyjdzie z naszej dalszej rozmowy, niestety. No i tak, w sumie tyle, jeśli chodzi... Aha, jeszcze oczywiście samo urządzenie ma pod trzecią linijką klawisze pozwalające nam pisać jak na maszynie brajlowskiej. Jest to klawiatura ośmiopunktowa, czyli obok trzeciego punktu na lewo jest jeden punkt i obok szóstego na prawo. No i jeszcze dodatkowo nad spacją mamy cztery strzałki, a w niej taki przycisk do wciśnięcia. I on służy do zatwierdzania różnych wyborów, do wchodzenia w menu. I tymi
4: czyli
5: strzałkami
4: taki też enter.
5: No tak, to jest trochę jak taki joystick wygląda.
4: Mhm. A ta klawiatura, ona jest wygodna do pisania?
5: Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ mi się nigdy, nawet na, no nie wiem, czy to jest jakiś wyznacznik, ale na Focusie też mi się jakoś nigdy nie pisało tak dobrze, bo dla mnie te przyciski się wciskają zbyt lekko. Ja nigdy nie lubiłem pisać na tych przyciskach, ja dużo bardziej wolałem na jakichś zwykłych maszynach pisać, więc... Ja nie potrafię na nich pisać szybko. Na pewno wygodnie są rozstawione, tu nie ma problemu. Tylko to, co właśnie dla mnie może być dużym minusem i jest, to to, że ta klawiatura się znajduje na samym dole. Więc jeśli ja piszę i tak jak ja wspomniałem, to urządzenie ma 3,3 cm wysokości, to mam wygięte nadgarstki strasznie do góry, palce nam odchodzą. Jeśli ktoś by miał jeszcze taki plan, żeby mieć przed sobą laptop, a bliżej siebie ten ułożony jakby bliżej naszego brzucha ten monitor, no to wtedy jeszcze będziemy mieli taką sytuację, że ta nasza ręka najprawdopodobniej będzie zwisać łokciem poniżej stołu, a nad stołem palce jeszcze będą nam do góry odchodzić podczas pisania czy nawet czytania, więc jak dla mnie jest niekomfortowe czytanie po prostu na tym. Oczywiście można to rozwiązać tak, i ja to częściowo tak rozwiązałem, że sobie podłożyłem książkę pod nadgarstki, więc tak to wygląda.
4: Okej, okay. Czy mamy jeszcze jakieś klawisze, czy to już jest wszystko, jeżeli chodzi o jakby manipulację tym urządzeniem?
5: To już jest wszystko. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, ale na pewno najważniejsze rzeczy już zostały opisane.
4: Czy razem z nim dostajesz jeszcze jakieś akcesoria, jakieś etui, cokolwiek innego?
5: Do niego dostaję jeszcze kabel i kostkę do ładowania. Szczerze mówiąc nie pamiętam, moim zdaniem tam nie było żadnego etui, ale głowy ani ręki sobie nie dam uciąć, ponieważ ja właśnie też nie korzystam z takich etui i na pewno nie mogę go nigdzie znaleźć, więc obstawiam, że go nie ma, ale nie jestem pewien.
4: A czy ten monitor w ogóle, on jest takim urządzeniem, z którym ty byś się decydował na jakąś podróż, czy raczej to jest sprzęt taki typowo stacjonarny, postawić w jednym miejscu i nie ruszać?
5: Da się go przewozić. Znalazłem informację, że on ma 1,2 kg wagi. Moim zdaniem ma więcej, albo się tak wydaje, przez to, że jest mniejszy, jakiś taki bardziej zbity. Ja bym powiedział, że ma około 2 kg wagi. Więc ogólnie da się go wziąć, da się go spakować do plecaka z laptopem. Czy jest to komfortowe? Jak ktoś lubi bardzo czytać, to nie będzie problemem wziąć ten czytnik gdzieś na wakacje, tak powiem. A czy 2 kilo dla kogoś jest dużo, no to już musi sobie sam odpowiedzieć. To jest wielkość, tak jak powiedziałem, mniej więcej laptopa, więc da się to zabrać.
4: No i okej. Sprzęt do ciebie przyszedł, rozpakowałeś, podłączyłeś, chcesz używać. No i co?
5: I generalnie da się używać ten sprzęt na dwa sposoby. Po pierwsze, można mieć kartę SD i na niej książki i włożyć tą kartę SD i czytać po prostu sobie na samym urządzeniu. Albo można go podłączyć do komputera i teoretycznie obsługuje go NVDA, JAWS. Na telefonach powinny iPhone'y go obsługiwać i Android, czyli TalkBack też, ale chyba z TalkBackiem mi nie chciał działać. Jeśli chodzi o NVDA, to ja to urządzenie dostałem we wrześniu i na początku jakoś działał. To znaczy udało mi się go połączyć, nie trzeba instalować jakichś specjalnych sterowników, trzeba wybrać tylko odpowiedni monitor, potem port. No to w sumie potem już wybierałem, co mi zadziałało. No i on już od samego początku odłączał mi się mniej więcej po 15-20 minutach. Po prostu brzmiało to trochę tak, jakbym odłączył go od komputera. Ale nie wiem dokładnie, w czym był problem. Myślałem, że w kablu, ale nie, więc...
4: A podłączałeś go, jak rozumiem, właśnie kablem.
5: Tak. To też warto zaznaczyć, że na razie się nie da, nie wiem, czy się będzie dało, ale na pewno się nie da łączyć za pomocą Bluetootha, jeśli chodzi o komputery.
4: Czyli z tylko smartfony.
5: Tak. Z telefonem się da. Chociaż, jak powiedziałem, mi coś nie zadziałało. Teraz mam ten problem, że z komputerem z NVDA w ogóle mi ten czytnik nie działa. Pisałem z supportem, powiedzieli, że im zaktualizował oprogramowanie i tak dalej. Nic to nie pomogło. Nie było to też aż tak bardzo łatwe, ponieważ można albo zgrać ten plik do aktualizacji na kartę SD albo pendrive'a i włożyć go do sprzętu i następnie po prostu zgodnie z instrukcją aktualizować. Ale to wszystko jest takie toporne trochę. Obsługa tego urządzenia, jak działał na samym początku na komputerze, było jeszcze całkiem znośnie. Ale na przykład, mimo że wiedziałem, że mi nie działa na komputerze już z NVDA, powiedzmy nie działa mi od października, od końca października, to nie zmotywowało mnie to na tyle, żeby czytać na nim książki, ponieważ żeby coś ustawić w opcjach na tym urządzeniu, to droga przez mękę. No na przykład da się ustawić, żeby sam czytnik wyświetlał tekst tylko na pierwszej linijce, albo na dwóch, albo na trzech. No i standardowo, nie wiem jak jest ustawione, ale miałem ustawione przez jakiś czas, że się wyświetlał tekst tylko na jednej. I teoretycznie wiem, gdzie jest ta funkcja, żeby zmienić to ustawienie, żeby się wyświetlało na trzech linijkach, żeby się tekst wyświetlał. Ale zanim tam dojdę, to czasami muszę 3 razy albo 5 razy wcisnąć strzałkę w górę. Potem muszę wcisnąć menu, też nie zawsze jakoś chciało działać i w sumie nie wiem, od czego to zależy, ale naprawdę bardzo niekomfortowo się przegląda rzeczy na samym czytniku i zmienia jakieś opcje, to naprawdę nawet już wcześniej było tak irytujące, ponieważ czasami on jakby się w ogóle zawieszał i powiedzmy wszedłem w 6. opcję, potem w 3. opcję i potem musiałem wybrać 4., ale z jakiegoś powodu się zawiesił i musiałem od początku wszystko robić. Na przykład wszedłem w coś, w jakąś rzecz źle, a nie za bardzo się mogłem cofnąć. Więc Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, na ile będę go używać. Jeśli to jest właśnie to ryzyko, które podejmujecie. Ja kupiłem ten sprzęt z USA, więc nie opłaca mi się nawet go oddawać za bardzo mi do naprawy, ponieważ wysyłka no, wyniosłaby trochę w dwie strony. Będę rozmawiać jeszcze z supportem i będę mieć z nim jakąś rozmowę zdalną najprawdopodobniej. Więc zobaczymy, może mi jakoś pomogą. Ale no jest to właśnie to ryzyko. Na razie z komputerem w ogóle nie mogę połączyć z NVDA czytnika.
4: Ale jak to jest w ogóle, jak w ogóle wygląda łączenie tego monitora, kiedy on działał z komputerem, jeżeli chodzi o NVDA? Co ty tam musisz wybrać, jak to w ogóle trzeba przygotować, żeby to działało? No bo jak rozumiem, nie trzeba instalować sterowników. Te sterowniki ewentualnie wymagane, to on sobie zainstaluje sam. System rozpozna urządzenie i co teraz?
5: Sam monitor brajlowski ma kilka trybów i NVDA teoretycznie, jak się jeden ten z tych trybów wybierze, chyba to się nazywa HID Braille, to wtedy się można połączyć z NVDA. No i sam proces wygląda tak, że najpierw podłączam kabel do komputera i do monitora. Później włączam monitor, następnie wykonuję kombinację klawiszy, żeby przejść do odpowiedniego trybu, powiedzmy, że do tego HID Braille. Później wchodzę w NVDA, w ustawienia, Braille, wybieram monitor, tam wybieram Human, Vare, Braille, nie pamiętam jak teraz dokładnie się to nazywa, ale na pewno Human Vare jest tam jeden, więc musicie tę opcję wybrać.
4: No, czyli po prostu no te monitory notowanie. Humanware, te brajlowskie. Tak. Mhm. On jest z nimi kompatybilny jakby.
5: I następnie tabulatorem macie wybór portu, port do wyboru. No i musicie jakieś wybrać. Różne mi się wyświetlały, więc wam tu nie polecę coś dokładnie. Ja wybierałem potem już, tak jak mówię, jak leci, coś mi zadziałało, coś nie zadziałało. No i następnie tabulator, klikam OK i powinno działać, ale nie działa. Więc generalnie w miarę prosto się łączy.
4: Mm-hmm. Ale to były porty COM?
5: Tak.
4: Okej, okay. Czyli tu prawdopodobnie musiałbyś sobie sprawdzić w menedżerze urządzeń, pod jakim portem, tym tak zwanym szeregowym, tam w menedżerze urządzeń, w tej gałęzi porty COM/LPT są jakieś tam porty szeregowe, prawdopodobnie byłby jakiś jeden konkretny i trzeba by było ten wybrać. Tak mi się wydaje, bo to no, z reguły właśnie w ten sposób działa.
5: Dużej różnicy to nie robi, bo jak nie wybiorę, to nie działa, więc... Aha. Ja już naprawdę sporo straciłem na to czasu. Też właśnie patrzyłem kiedyś w menedżerze urządzeń, czy coś mi to da, czy nie. Na nic nie wpadłem. No, może coś robię źle, nie mówię, że nie, ale wydaje się, że nie, ponieważ na początku po prostu
4: działało.
5: Mi się parować. Mhm. Tak, udało mi się to parować, a i tak już od samego początku, gdzieś tam po tych 20 minutach się rozłączał ten sprzęt. Jeśli kogoś to zniechęca, to co mówię, no to się nie dziwię. Na zachętę mogę tylko powiedzieć to, że na Audiogamesie na pewno dwie osoby pisały o Orbit Slate 340. Jedna na pewno, druga może od 520, ale chyba też o 340. I te osoby były zadowolone z tego.
4: To znaczy, wiesz, jeżeli mam być szczery, to zniechęca mnie przede wszystkim to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z też i z twórcami tego urządzenia. Nie wiem, na ile jakby ty gdzieś tam to lekko potraktowałeś, a na ile oni ciebie, ale wiesz, urządzenie, za które wydajemy ponad 20 tysięcy złotych, działa przez miesiąc, i później okazuje się, że po prostu w zasadzie nie jesteśmy w stanie z niego korzystać. No okej, ja wiem, że wydajemy tylko jakiś tam ułamek tej kwoty, a reszta jest w ramach aktywnego samorządu, ale jednak mimo wszystko.
5: Co do supportu, no na pewno bardzo ładnie odpowiadają. W sensie bardzo miło i tak dalej. Na początku przez jakiś czas nie udało mi się nic z nimi załatwić. Teraz powiem więcej, może nawet napiszę po prostu pod, w komentarzu pod naszą audycją, jak mi się uda z nimi połączyć, to napiszę, czy się udało rozwiązać ten problem i co zaproponowali. No bo na razie to właśnie mówię, tylko proponowali update do nowej wersji, żebym sprawdził, czy jest nowa wersja i tak dalej. Jakby nic takiego sensownego.
4: Jak w ogóle wygląda proces tej aktualizacji? To musisz pobrać jakieś pliki ręcznie, czy on sam jest w stanie sobie odnaleźć oprogramowanie?
5: Muszę pobrać pliki ręcznie i potem za pomocą programu na komputerze, z tego co pamiętam, to mogę pobrać sam program. Tak, chyba program i jeden plik jeszcze muszę pobrać. I to też nie było aż tak łatwe. Nie jestem pewien, ale chyba miałem problem, żeby kliknąć jedną opcję w samym tym programie, już pozwalającą na update. Więc nie jest aż tak łatwy ten program, jak i też ta sama aktualizacja. Jak ktoś się nie zna, myślę, że też może mieć drobny problem, ponieważ tam można pobrać jeden program, jeden plik do, jakby do aktualizacji, żeby go wygrać na samo urządzenie, drugi, żeby zaktualizować z komputera, jeszcze coś tam było do pobrania. Jak ktoś się nie zna, może nie być pewien po prostu, jak zacząć.
4: Rozumiem. No okej.
5: Okay. Też ta sama strona, przynajmniej ja jak szukałem, to najprościej mi było znaleźć odpowiednie rzeczy wpisując w Google, typu zainstaluj nową wersję Orbit Slate 340. Przez stronę nie udało mi się do tego dotrzeć, ale nie wiem, może sam źle trochę szukałem. Ale nie jest na pewno najprostsza ta strona, to już sama w sobie.
4: Okej, okay, czyli z urządzeniem jako monitor brajlowski do komputera są problemy, przynajmniej u ciebie. Z urządzeniem jako monitor brajlowski do smartfona też są problemy i to chyba jeszcze większe. No mamy jeszcze ten tryb czytnika. Jak tu się sprawdza Orbit Slate?
5: No i tak. Tu jest właśnie trochę ten problem, że czytnik u mnie działa bardzo słabo i ciężko jest jakieś opcje zmienić. Więc niektóre opcje wiem, że są. Na przykład można teoretycznie jakoś też, nie wiem skąd szczerze mówiąc, ale można pobrać pliki umożliwiające wyświetlanie Braille'a na przykład po polsku. Standardowo da się wyświetlać po Braille'a w pełnej wersji albo w skróconej po angielsku i po amerykańsku. Przynajmniej nie znalazłem w pomocy sprecyzowanej informacji, jak zrobić, żeby się wyświetlał po polsku. Ale też mi to nie było aż tak potrzebne, ponieważ ja osobiście raczej po angielsku planuję czytać, a przede wszystkim planowałem z komputerem. Jeśli chodzi o samo czytanie, wygląda tak, że trzeba wgrać plik do przeczytania, czyli jakiś np. TXT na powiedzmy pendrive albo kartę SD.
4: A czy tylko TXT, czy jeszcze jakieś inne typy plików
5: nie,
4: obsługuje?
5: Nie, tam jeszcze BRF nawet on obsługuje. Obsługuje kilka formatów.
4: A jakieś tutaj EPUB, PDF, na przykład jeżeli chcielibyśmy książkę zakupioną w księgarni internetowej sobie wrzucić na to urządzenie, to się da, czy trzeba konwersję robić?
5: Zaraz dokładnie powiem, nawet na szybko to sprawdzę. A zanim się dowiem, to odpowiem jeszcze tylko na samym procesie kopiowania tych plików i tak dalej, jak to wygląda. Czyli jeśli chodzi o kopiowanie plików, to wgrywamy plik, powiedzmy TXT albo PDF na kartę, włożymy ją do urządzenia i teoretycznie z menu da się wybrać, żebyśmy weszli w kartę i następnie wybrali ten swój plik i go otworzyli. Ale przynajmniej mi się bardzo niekomfortowo tego szukało, ponieważ tak jak mówiłem, musiałem kilka razy wciskać strzałkę, żeby to znaleźć. Ale jak już nam się uda otworzyć książkę, no to da się czytać. Tylko Zaraz pokażę, jak wolno to działa, albo jak szybko, no, jak to uważa, ale myślę, że tak sekundę trzeba czekać. I tak.
4: W międzyczasie, jak będziesz szukał, to ja jeszcze dodam, że my jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to 663883600 to jest telefon, WhatsApp też jest do waszej dyspozycji, kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook również.
5: Okej, okay. To ja może najpierw włączę sam sprzęt.
4: Jasne.
5: Tylko tak. Przytrzymuję go 3 sekundy i on się teraz włącza.
4: Chyba nawet tam jest jakaś wibracja, tak? Bo moduły brajlowskie też się wysuwają, ale jeszcze taki jakiś dźwięk podobny do wibracji się pojawił.
5: Tak, jest wibracja i ona właśnie jest, jak się włącza sprzęt, jak się wyłącza. Więc istnieje, no jest ok, fajny dodatek. I teraz zobaczymy, czy on mi się przełączy. Wciskam strzałkę. Teraz, jak powiedziałem teraz, to wyświetlił się tekst na pierwszej linijce, czyli to jest powiedzmy z 2 sekundy może mu zajmuje odświeżenie tego. Co też ciekawe, on potrafi szybciej odświeżać te punkty. Na przykład w Wordzie, jak się nie mylę, a na pewno na Chromie, jak ktoś czyta. W samym notatniku wolniej to robił, ale w Chromie na pewno fajnie się czytało nim, bo tak mniej więcej odświeżał, nie wiem, niecałą sekundę, myślę. To już tak było znośnie. Jeszcze raz możemy spróbować. Teraz. Więc trochę mu zajmuje jednak odświeżenie.
4: To znaczy, ja w ogóle mam takie wrażenie, że on odświeża sobie po kolei te punkty. Jak mamy inne monitory brajlowskie, te bazujące na kryształach, to czyli na tych standardowych takich modułach, które gdzieś tam są w użyciu, to one odświeżają się w zasadzie natychmiastowo. Wszystkie komórki odświeżają się niezależnie. A tutaj mamy coś takiego, że każdy moduł brajlowski odświeża się osobno i po kolei, że nie wszystko naraz, więc najpierw musi się odświeżyć cały pierwszy wiersz, potem jest taka drobna przerwa, następny wiersz i jeszcze trzeci. Czy ja to dobrze wnioskuję po tym, co usłyszałem?
5: No, mniej więcej tak. Czekajcie. Przez pomyłkę chyba go wyłączyłem nawet. Albo uśpiłem bardziej, bo on ma jakiś tryb wyłączenia i uśpienia, ale zaraz go włączymy. No, niech się włączy. Dobra. I teraz są 3 wibracje, czy nawet więcej, i on się chyba wyłączał, ale trochę nie wiem, czemu tak zareagował. Ale włączmy go. Jeśli chodzi o właśnie to odświeżanie, to właśnie wciśniemy. Ja dam sobie palce na tę linię i wam dokładnie powiem, jak to. Tak, on jakby nie równo je odświeża, ale nie jest też tak do końca, że trochę jest tak, że na przykład pierwsza i trzecia linijka równo. Jest jakiś tam odstęp, ale jest dosyć długa przerwa między po prostu tym, jak punkt zniknie i się pojawi. I myślę, że między innymi dlatego jest taka cena za 120 kropek, ponieważ jak się porówna jakieś inne czytniki, no to 40-znakowe linijki kosztują, no nie wiem, najtaniej 13 tysięcy.
4: No coś koło tego, 20, coś koło
5: prawie.
4: Tego. Więc gdyby tak liczyć w ten sposób, no to takie 3 tego typu linijki, no to kosztowałyby ponad 40 tysięcy nawet.
5: No najtańsze 80-znakowe kosztują chyba około 40, a 3, na pewno nie mniej niż 30. Mi się wydaje, że jest 35 przynajmniej.
4: Więc tu i ja podejrzewam, że problem w przypadku tego monitora mógłby być też jeszcze z jedną rzeczą, której ja na przykład dość często używam. Jeżeli korzystam z Braille'a, to ja korzystam z Braille'a do tego, w czym synteza sprawdza się gorzej. Mianowicie w przypadku informacji, które dość dynamicznie się odświeżają. Na przykład jeżeli mam jakieś informacje związane z czasem, coś się powiedzmy, co tam co jedną sekundę odświeża, to zdecydowanie wygodniej jest mi mieć tych kilka znaków pod palcem i sobie to obserwować, albo jakiś tam transfer, który się zmienia, niż słuchać, jak mi synteza coś gada i ona już to powie, a tak naprawdę to się zdążyło ze dwa razy zmienić w międzyczasie. Więc to zdecydowanie fajniej mieć w Braille'u. Natomiast w przypadku tego monitora, no ja mam wrażenie, że on mógłby nie nadążać za tymi dynamicznymi zmianami.
5: Nie testowałem go aż tak na dynamicznych zmianach, ale się zgadzam, że mógłby mieć problem. Może on sobie jakoś lepiej radzi, jeśli by miał odświeżać tylko kilka punktów, ale nie jestem przekonany. Myślę, że nawet że troszkę laga by miał jednak.
4: Jasne.
5: A wracając jeszcze szybko do plików, jakie on może odtwarzać. BRF, tak jak mówiłem. BRL. TXT. I teoretycznie jakieś inne formaty też może odtwarzać, ale nie jest to dokładnie sprecyzowane. W sensie, że daje radę z innymi, ale nie wiem, jak mu to idzie. Jakoś idzie moim zdaniem. PDF-y raczej powinien móc otworzyć. Nie wiem, jak EPUB na przykład.
4: Natomiast moje pytanie takie, jak on sobie tak domyślnie, kiedy przyjdzie do nas, radzi z polskimi znakami brajlowskimi, z polskimi literami, bo wspominałeś o skrótach, no że tu jest problem, no to okej, skróty to rzecz nieco bardziej zaawansowana, ale fajnie byłoby jednak mimo wszystko móc sobie czytać teksty polskie tym tak zwanym integrałem, jeżeli ktoś nie zna skrótów, to bez większego problemu. Jak z tym jest?
5: Teoretycznie da się wgrać język do tego urządzenia, wgrywając plik na kartę SD, tylko nie wiem, skąd ten plik trzeba znaleźć, tak jak już mówiłem. Ja się nie miałem sił w to bawić na tym moim urządzeniu. I standardowo, teoretycznie tak to wygląda na pierwszy rzut oka z instrukcji, żebyśmy nie mogli czytać polskich tekstów, ale jest taka możliwość. Jest możliwość wgrania tego. Myślę, że jak ktoś by był ciekawy, to support by mógł to wyjaśnić dokładnie. No ja się planowałem tym zająć w bardzo dalekiej przyszłości, bo tak jak mówiłem, głównie jednak bazowałem na tym, że będę używać go do komputera. No i teraz jak widzę, jak on wolno odświeża, to też nie wiem, czy będzie mi się chciało aż tak korzystać z niego na samym czytniku, bo na takim Chromie lepiej sobie radził i zdecydowanie. I tutaj już naprawdę znacząco wolniej się na nim pracuje i to może wpłynąć, nie wiem, na to, że będę czytać 80 słów na minutę, powiedzmy, zamiast 90, załóżmy, czy tam zamiast 190.
4: Ale jak rozumiem, jeżeli działał pod kontrolą NVDA, to nie było problemu z polskimi znakami.
5: Nie, to tam to już zależało od tego, co wybrałeś w NVDA, jaki alfabet.
4: No to tak.
5: Tam żadnego problemu nie było. Tak naprawdę wszystko otworzy.
4: A czy próbowałeś go używać na przykład z innymi czytnikami ekranu? Narrator też obsługuje monitory brajlowskie. Jest też JAWS, który ma wsparcie przynajmniej dla części tego typu urządzeń. No i JAWS sobie generalnie chyba najlepiej z tego wszystkiego radzi z obsługą Braille'a.
5: Nie próbowałem. Wiem tylko, że z JAWS-em działa, z narratorem pewnie też. Nawet nie wiedziałem, że narrator obsługuje, szczerze mówiąc. W wolnej chwili postaram się na to zerknąć i też. A pamiętasz, czy jakoś w miarę sensownie ten Braille w narratorze zrobiony? W sensie.
4: Nie używałem tego. Wiem, że przez to narzędzie Braille. TTI jest obsługiwany Braille w narratorze, więc tyle wiem, ale no, z racji tego, że używam głównie NVDA i Jonesa od czasu do czasu, no to korzystam z nich, ale wiesz, no, też nie mam takiego przypadku, że na przykład monitor

0: 20 linijek. Chociaż da się podłączyć go jako 40-znakową linijkę, tak swoją drogą.
1: No tak, bo NVDA obsługę wielolinijkowych monitorów brajlowskich to dopiero ma od niedawna, więc to też
0: Tak,
1: taka
0: ale no,
1: nowość.
0: jak zaktualizowałem, to się nic nie zmieniło w tym temacie, więc po prostu dalej nie działa jak nie działał. Ale przynajmniej na narratorze w sumie zobaczę, może faktycznie coś to pomoże, chociaż nie ukrywam, dużej nadziei nie mam, bo po prostu widzę, jak ten sam sprzęt pracuje. Jak zmienię go, no właśnie coś wcisnąłem, może go wyłączę już. Po prostu jak przejdę na jeden tryb, to na inny później przed klawiszami jakoś nie bardzo mogę przejść, więc obstawiam, że to jest coś jednak z tym samym czytnikiem, ale będę testować.
1: Pytanie, czy w ogóle nie da się go jakoś resetować do ustawień fabrycznych, to też
0: Da się,
1: można.
0: próbowałem.
1: A, i też nic.
0: Nie, ale to też właśnie jest takie. Jak ktoś nie zna angielskiego, to w sumie już nie ktoś tutaj mówił, ale tutaj też te opisy wszystkie, żeby je wyszukać, to jednak angielski jest trochę potrzebny. Ale jak ktoś nie zna angielskiego albo nie chce mu się po prostu z jakiegoś powodu po angielsku szukać, bo to wolniej czasami po prostu zajmuje znalezienie czegoś, to polecam notebooka LM, bo właśnie tutaj wrzuciłem sobie instrukcję do niego i czasami fajnie mi potrafił coś podsumować, jak nie chciało mi się grzebać w 40 stronach. No oczywiście można po angielsku do niego pisać i w jakimś innym języku też, jak ktoś chce.
1: No to rzeczywiście, to też czasem może być przydatne. Natomiast, no, fakt faktem, ten monitor nie ma polskiej instrukcji obsługi. Ze wsparciem należy się kontaktować tylko w języku angielskim. Czy ten sprzęt jest w ogóle jakkolwiek oficjalnie dostępny w Altixie, czy to bardziej jakiś taki efekt ich
0: Nie.
1: dobrej woli, że oni byli w ogóle zainteresowani tym, żeby to dla ciebie sprowadzić?
0: Nie, no oni generalnie sprowadzają sprzęty, jeśli ktoś jakieś chce.
1: Ale to nie jest w
0: No, to
1: ich
0: jest po prostu.
1: ofercie. O to mi
0: Nie,
1: chodziło.
0: ale w ich ofercie jest to, że dowolny sprzęt sprowadzą, jeśli ktoś powie, że zapłaci tą cenę, jaką powiedzą. Tam powiedzmy przynajmniej 5% do ceny trzeba doliczyć.
1: Nie, no jasne. Tylko wiesz,
0: Więc jakby.
1: kwestia jest po prostu tego, że gdyby to był sprzęt z ich regularnej
0: No
1: oferty,
0: tak.
1: to można by się zwrócić do nich jako do jakiegoś tam, powiedzmy, wsparcia, czy do dowolnej
0: Tak.
1: firmy. I to byłoby po ich stronie, żeby pomóc ci jako klientowi. A w tym przypadku, no to, no niestety, chciałeś taki egzotyczny sprzęt, to sobie radź teraz sam.
0: No tak, niestety to prawda. Tak jak mówiłem, ja się spodziewałem dużo więcej po tym sprzęcie. Może mogłem trochę lepszy research zrobić. Zawsze można zrobić lepszy. Nie udało mi się znaleźć na przykład jakiegoś nagrania, jak ten Orbit pracuje.
1: No dla mnie on pracuje bardzo głośno i powiem szczerze, to w mojej opinii trochę go przekreśla jako takie urządzenie dyskretne. No wiesz, jesteśmy gdzieś, coś
0: Tak,
1: chcemy czytać, a tu nagle trrr, trrr, trrr, wyskakują nam te punkty. No to nie jest fajne.
0: no tak, jakby też nie miałem w planie. Ja miałem w planie głównie używać ten sprzęt przy biurku. Wiedziałem, że już jest trochę cięższy, więc jeśli bym go gdzieś zabierał, to raczej pewnie bym i tak w pokoju czy coś czytał. Więc przynajmniej w moim środowisku mi raczej by nie przeszkadzał nigdzie i za bardzo nikomu z mojej okolicy też. Więc jakby to nie było dla mnie problemem, ale tak, na jakieś takie sekretne używanie to nie ma co liczyć.
1: A powiedz mi, jak w ogóle oceniasz jakość wykonania tego sprzętu, jakość tych modułów brajlowskich, klawiszy, tego wszystkiego? To jest rzeczywiście takie, widać, że sprzęt za 20 parę tysięcy, czy raczej niekoniecznie?
0: No, wszystko to taki plastik po prostu. Ale jak mówiłem, te same klawisze, przynajmniej z tego co pamiętam, nie widzę jakiejś dużej różnicy w przypadku do Focus, jeśli chodzi o Focusa 32, ale ja tego Focusa też używałem kilka lat temu, więc mogę się mylić, może lepiej by się.

0: pisało na fokusie. No, nie jest to nie wiadomo jakie wykonanie raczej, ale jeśli by działało, no to okej, okay, jakby nie przeszkadzałoby mi to za specjalnie, po prostu by miało robić co ma robić i tyle. Tak już moje przemyślenia, jeśli chodzi o moje przemyślenia, to się też zastanawiałem w ogóle, po co taki sprzęt produkować? No bo tak, mamy cenę co prawda niższą, w sensie trochę droższy jest mniej więcej w cenie linijki 40-znakowej. W Polsce wyjdzie drożej, ale wiadomo cwa i tak dalej, ale powiedzmy, że jest w tej samej cenie co linijka 40-znakowa. I co dają te 120, ta 120-znakowa linijka? I moim zdaniem paradoksalnie bardzo mało. W sensie przez to, że wolniej się przewija, to nie czyta się wcale szybciej. Jeśli ktoś by chciał na przykład jakieś tabele na tym sprawdzać, to nie wiem, czy po trzy coś nam daje za bardzo, jeśli chodzi o takie sprawdzanie tabeli. To już chyba sensowniej by się przeglądało na tym 520, czyli 5 linijek po 20 znaków.
1: A nie wydaje ci się, że na przykład, no bo zwykle, jak na przykład mamy 80-znakową linijkę, no to to jest wszystko obok siebie. Te znaki są w jednym wierszu. Nie byłoby to lepiej, gdyby na przykład, no nie wiem, ta linijka były powiedzmy dwa wiersze, ale po więcej znaków, a nie trzy?
0: Może i by były, ale może. No zależy, jaki był cel kogoś, żeby tego używać.
1: No tak.
0: Jeśli, moim zdaniem, na przykład, jeśli by to było 5, powiedzmy po 25, to może to by było jakieś rozwiązanie. No to już trochę więcej kropek wychodzi, albo
1: No
0: 5.
1: tak.
0: Ale jeśli ten sprzęt ma być bardziej do czytania jakichś nut, jakichś tabel, to może bardziej by się sprawdzał na 5 linijek.
1: Też
0: A z
1: całkiem
0: kolei, jeśli
1: możliwe.
0: będzie 5 linijek po 20 znaków, to może się już nie będzie wszystko mieścić w tej tabeli.
1: No
0: I
1: jasne.
0: wtedy już trochę ta tabela nasza nie ma sensu, bo będzie część pierwszej linijki w drugiej linijce pewnie.
1: A powiedz mi,
0: Tak by to wyglądało.
1: jakość tych samych kropek, tych modułów brajlowskich, jakbyś to właśnie tak z fokusem porównał, czy z czymś innym, sama jakby wygoda i kultura tego czytania, już pomijając to, że to się wysypuje dość wolno, te punkty, że to trzeba chwilę poczekać, samo czytanie, na przykład po jakiejś dłuższej pracy z tą linijką, nie bolały cię palce, jakiś limeś.
0: Nie, to ja to głównie mam problem z nadgarstkami. No ja też akurat mam trochę problem z nadgarstkami, więc to inna rzecz, ale przez to, jak jest gruby ten sprzęt, to bardziej bym zwracał uwagę na nadgarstki. No, jeśli ktoś faktycznie lubi czytać, to obstawiam, że czytać potrafi godzinami czasami. Na godzinę to na pewno. To wtedy na pewno coś by musiał sobie podłożyć pod rękę, ponieważ byłoby to bardzo niekomfortowe w takiej pozycji trzymać ten monitor. A same kropki moim zdaniem są ok. Nie wiem w końcu, czy się da też zmieniać twardość tych kropek, bo Braille Extender chyba dalej na to nie pozwala, przynajmniej nie znalazłem takiej opcji.
1: No i też nie
0: Ale
1: wszystkie
0: jeśli jest
1: linijki na to pozwalają, więc to by musiało być indywidualnie dla urządzenia. To Focus, zdaje się, ma taką możliwość i to z JAWS-em na pewno działało.
0: Zaraz zobaczymy, czy ma twardość kropek. Ale tak, jeśli jeszcze by się dało zmniejszać tą twardość kropek, to okej. Okay. Właśnie jak używałem Focusa, to tylko na NVDA, więc też nie mam porównania, na ile zmienia ta twardość kropek coś w praktyce, bo może faktycznie zmienia, że na przykład się szybciej czyta, jakoś wygodniej, zwłaszcza jeśli ktoś by miał te palce bardziej wrażliwe. Albo mniej wręcz wbrew
1: No
0: pozorom. Jeśli ktoś
1: właśnie.
0: by miał mniej wrażliwe, to w sumie wtedy może by chciał ostrzejsze.
1: No cóż, powoli zbliżając się do końca tej naszej dzisiejszej audycji, mam wrażenie, że przed twórcami urządzenia Orbit Slate jeszcze jednak sporo pracy. Pytanie, czy to taki twój jednostkowy przypadek, jednostkowy problem, czy więcej jest takich osób, które kupiły ten sprzęt i borykają się z problemami. Może na przykład ktoś w Polsce też kupił, może ktoś nas słucha, albo będzie słuchał tego, kiedy audycja ukaże się na stronie w formie podcastu i będzie chciał jakimiś się swoimi wrażeniami podzielić, bo być może to ty miałeś takiego pecha, a u kogoś to działa całkiem fajnie, jest zadowolony. Może ktoś kupił właśnie inną konfigurację tego urządzenia, o której wspominałeś, z inną liczbą wierszy i modułów brajlowskich w wierszu. No, jestem bardzo ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie, no i też, co uda ci się wywalczyć ze wsparciem technicznym, bo to też jest, myślę, że ważne, żeby poczuli się do odpowiedzialności i jednak pomogli w rozwiązywaniu problemów z tym sprzętem.
0: No tak. Zobaczymy, co z nimi się uda wywalczyć. Mówię, tak jak mówiłem, bardzo liczę na to spotkanie. I zobaczymy. No. Myślę, że same sprzęty no dalej sprzedają te sprzęty. To nie jest jakimś wyznacznikiem. Może im po prostu mogą im zalegać, ale myślę, że aż taki zły sprzęt jak mój na pewno się każdemu nie trafia. Oczywiście pytanie, czy jest 5% czy 25% takich ludzi jak ja, albo 50%. To jest ciężko powiedzieć. No ale mnie bardziej ciekawi, jeśli ktoś używa tego sprzętu, to co mu daje ten sprzęt w praktyce w stosunku do linijki 40-znakowej na przykład. Bo naprawdę tutaj trzy linijki, a jedna, to dużej różnicy nie widzę. No, to już są gdzieś tam na świecie jakieś Koreańczycy na pewno mają, ktoś chyba mówił, że Chińczycy, jakiś na przykład 1000-znakowy na przykład monitor był i tam było z 10 linijek, albo nawet Kanute ma 9, to tam już jakieś tabele mają sens. Znaczy wyświetlanie tabeli pod kątem, kupowanie sprzętu pod kątem tabeli.
1: No tak, jeszcze oczywiście program odczytu ekranu musi wspierać aż tyle wierszy, żeby to odpowiednio wyrenderować, żeby nie wyświetlać tego na przykład w nieodpowiedni sposób, bo to też jednak no, musi być ta tabela wyświetlona właściwie, a nie na przykład, że nam zacznie zawijać kolumny i zrobi się miszmasz na tej linijce.
0: No tak, jedynym właśnie rozwiązaniem, no tak jak na tym Kanute, jest to, że no Kanute na razie nie może być włączony z komputerem, ale jeśli by mógł być, to jeśli ktoś by naprawdę bardzo liczył na te tabele i z jakiegoś powodu by bardzo mu zależało na przeglądaniu ich jednak Braille'em, no to na tym samym urządzeniu się zapewne wtedy da, jeśli to już jest taki 10-linijkowy albo jakiś podobny sprzęt na świecie, albo ten Kanute, to się na pewno tam da wyświetlać te tabele, ale czy w NV da, czy w JOSie by się tyle dało wyświetlać? No, to jest dobre pytanie.
1: Na które na razie odpowiedzi nie znamy. Nie znamy też odpowiedzi, czy są wśród nas inni użytkownicy Orbit Slate 340 monitora brajlowskiego wielowierszowego, trzywierszowego konkretnie monitora brajlowskiego, który dziś na antenie Tyfloradia przedstawiał i o którym opowiadał Krystian Kisiel. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: I czekamy na komentarze. Może komuś działa lepiej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 20 i to minęła już 6 minut temu. Witamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś w składzie, no nie powiem, że jakimś bardzo mocno uszczuplonym, aczkolwiek no bywało nas tu więcej. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a wspólnie ze mną tę audycję prowadzić dziś będą Paulina Gajoch, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki, Paweł Masarczyk i Mikołaj Hołysz.
3: Dobry wieczór.
1: Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Kasi nie ma, Piotra, to już dawno nie było. Ale może kiedyś jeszcze do nas wróci. Pozdrawiamy cię, Piotrze, serdecznie. W dzisiejszym programie o tym, co za moment opowie Robert, ja jeszcze tylko dodam, że możecie do nas pisać i to pisać na kilka sposobów. Konkretnie na 3, bo możecie pisać na Facebooku pod transmisją tej naszej dzisiejszej tyflo-przeglądowej audycji. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie do nas także pisać z poziomu aplikacji. Z poziomu aplikacji do odsłuchu Tyflo Radia i Tyflo Podcastu, której autorem jest Dawid Pieper. Możecie też do nas dzwonić i to jest chyba ta przyjemniejsza forma komunikacji, przynajmniej moim zdaniem, zwłaszcza jeżeli mowa o audycji radiowej, a możecie do nas dzwonić na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Tam macie kilka odnośników, za pomocą których możecie skorzystać z waszej ulubionej metody kontaktu na Zoomie, czy to telefon, czy to aplikacja, czy to przeglądarka internetowa. Tyle tytułem wstępu, a teraz Robercie, do dzieła. O czym dziś w programie?
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowe usprawnienia na stronie Tyflo Podcastu. Z kart historii były sobie mówiące magnetowidy. Nowości w Blind Shell Classic. Nowa technologia pozwalająca zapoznawać się niewidomym z rysunkami. Nowości w aplikacjach. Renta a działalność gospodarcza. Zabiorą czy nie? Co nowego w Duxbury? Kolejny nabór na wolontariat w Belgii. Filmy edukacyjne z audiodeskrypcją od Małopolskiego Centrum Edukacyjnego Cogiteon. NVDA za rok porzuci wsparcie dla Windowsa 7. De facto poprawia spore problemy z bezpieczeństwem. RNIB i Blind Ambitions zapraszają na warsztaty dla osób niepełnosprawnych z niesprawnością wzroku poszukujących pracy. Syngen, nowa biblioteka do tworzenia gier audio. Pomysł na bezdotykowe przyciski w windach. Amerykanie wprowadzają nowe zasady dotyczące chmur, ucierpią niewidomi na całym świecie. Nowa edycja Nagrody Holmana. Przeglądarka Chrome wyciszy powiadomienia, gdy udostępniamy ekran. Rusza Amazon w Polsce. WhatsApp Web z uwierzytelnianiem biometrycznym. Apple udostępni pęk kluczy jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Opowiemy o nowej technologii ładowania na odległość od Xiaomi. Stabilny Microsoft Edge 88. Co nowego? Wystartował e-urząd skarbowy. Listy polecone odchodzą do lamusa, czyli czym jest i jak będzie działał system e-doręczeń. Tęsknicie za analogową telewizją z lat 90. Mamy coś dla was. Zmiany w przeglądarkach.
1: I podejrzewam, że jeszcze kilka innych pobocznych tematów nam się pojawi w międzyczasie, także jeżeli wy również chcecie coś dodać od siebie, no to nie stoi nic na przeszkodzie, abyście dzwonili, pisali. I na przykład Kacper skorzystał już z takiej możliwości, napisał do nas, że wita nas i pozdrawiamy ciebie też, Kacprze, witamy. I pozdrawiamy serdecznie. A teraz już przechodzimy powolutku do tematów bieżących. Na dobry początek kilka słów o usprawnieniach na stronie Tyflo Podcastu. Ci wszyscy, którzy nas słuchali w poprzednim tygodniu, to być może pamiętają taki telefon. On się pojawił dość szybko w naszej audycji, pojawił się telefon od Grzegorza Złotowicza. I Grzegorz miał tu taki bardzo fajny pomysł racjonalizatorski, czy dałoby się coś zrobić, żeby dało się również Tyflo Podcastów słuchać z poziomu przeglądarki i przede wszystkim skakać po tych znacznikach czasu. No i Grzegorz to jest naprawdę człowiek-instytucja, bo Grzegorz nie dość, że na taki pomysł wpadł, to jeszcze go dla nas zrealizował. I w tym momencie z tego miejsca bardzo ci serdecznie, Grzegorzu, dziękuję i myślę, że nie jestem osamotniony w tych podziękowaniach, bo to się naprawdę przyda. Grzegorz stworzył dla nas taki odtwarzacz, który ma kilka funkcji. Po pierwsze, pozwala na skakanie po znacznikach czasu, więc jeżeli wejdziecie sobie na stronę z jakąś audycją, czy to tyfloprzeglądową, czy to z audycją RTV, bo w tych dwóch typach audycji poruszamy zwykle kilka, kilkanaście, czasem i kilkadziesiąt tematów, więc są znaczniki czasu, no to tam w komentarzach zwykle umieszczamy te znaczniki. I teraz, kiedy sobie wejdziecie na taką stronę, tylko to jest ważne, musicie wejść na podstronę danej audycji. To wtedy pojawią wam się